0: prawem czy towarem? No i to pytanie pojawiło się w zwiastunie tego programu, więc ono było jakimś takim zaczątkiem tej debaty, więc tak już szerzej mówiąc, tematyka na, branży nieruchomości.
1: Na pewno jest to temat, na który można podyskutować i tak, co do którego różne strony sporu mają odmienne zdania.
0: Oczywiście. Więc problemy, z jakimi mierzą się obecnie młodzi ludzie właśnie w kwestii mieszkalnictwa, były tematem tej debaty. No i dyskusja się odbyła właśnie w auli spadochronowej SGH, gdzie będą się, jeżeli dobrze to rozumiem, odbywały też kolejne dyskusje. No ale ktoś musi tutaj znów stać na czele tego wszystkiego i mieć pieczę nad dyskusją. I mamy tutaj dwoje prowadzących. Jest to dziennikarka TVP Info Dominika Komarnicka i TikToker Kacper Zembrzucki, no bo to dla młodych ludzi to jest, no to trzeba wziąć jakiegoś właśnie TikTokera. I teraz kolejna jeszcze rzecz, bo tak jak powiedziałam, raz w miesiącu to będzie w niedzielne wieczory i ta premiera miała miejsce w ubiegłą niedzielę 24 listopada o 22:20, a emisja drugiego odcinka jest zaplanowana na niedzielę 15 grudnia, czyli nie trzeba czekać całego miesiąca, to jest nie taka zła wiadomość, przy czym tutaj już będzie godzina 21:45, więc to jest chyba kwestia jaki długi będzie film, który będzie emitowany wcześniej, więc tutaj nie oczekujcie jakiejś takiej bardzo stałej godziny, jeżeli chodzi o tę właśnie premierę. Nie wiem jeszcze, jaki będzie temat tego drugiego odcinka, no ale wypatrujcie, oglądajcie i możecie się w przestrzeni własnych domów odnosić do tych ważkich kwestii mieszkanie prawem, towarem i innych wątków, które będą tam poruszane. A teraz jeszcze jeden wątek związany z TVP. Tym razem będzie chodziło o pewnego pana, którego już na antenie nie zobaczymy.
1: Tak jest, tak zwany wątek personalny. Dariusz Bohatkiewicz, wieloletni reporter Panoramy i Wiadomości, a później korespondent w Londynie i, co myślę, że najistotniejsze, z czego możecie go też kojarzyć, prowadzący magazyn kryminalny 997. Oczywiście ten nowy magazyn 997, który był emitowany przez kilka ostatnich lat na antenie TVP, rozstał się właśnie z Telewizją Polską. O tym dowiedział się Press Service. Informacje te potwierdziło również biuro prasowe TVP. Do czasu zmiany władz w telewizji publicznej pod koniec minionego roku dziennikarz był korespondentem publicznego nadawcy w Londynie. Placówkę objął w lutym 2019 roku. Od marca 2018 do czerwca 2023 roku natomiast był gospodarzem magazynu kryminalnego 997, a wcześniej Dariusz Bohatkiewicz był reporterem Panoramy w telewizyjnej dwójce i Wiadomości w jedynce. Dla programów informacyjnych głównych anten publicznego nadawcy pracował od połowy lat 90., więc jak sami widzicie, staż całkiem słuszny.
0: Tak jest, więc odnotowaliśmy ten fakt, bo możecie go kojarzyć. No, ja kojarzyłam to nazwisko z Panoramy oczywiście też wcześniej, no ale mówiliśmy o panu Dariuszu, kiedy właśnie dokonała się ta transformacja magazynu kryminalnego 997 i on zaistniał na antenie w takiej wersji już zmienionej z nowym prowadzącym. A my teraz zwieńczymy to nasze muzyczne wejście, nawiązując piosenką do dwóch w zasadzie rzeczy. Z jednej strony do tej Polski, do tego pytania, co dalej, bo pytania o Polskę piętrzą się w głowach artystów już od lat. No i teraz zagramy artystę wciąż zaliczanego przez niektórych do tego młodszego pokolenia, chociaż no już sporo lat też minęło od momentu, w którym wygrał Idola i wiele rzeczy od tego czasu zdążył zrobić i utworów nagrać. Mowa o Krzysztofie Zalewskim, który nagrał kilka lat temu taki właśnie utwór pod tytułem Polska, więc może on w jakimś sensie odnosić się też do tych dylematów, które mają w głowach młodzi ludzie. Z drugiej strony nawiązać chciałam tym do jeszcze jednej rzeczy, czyli do tego, że Telewizja Polska wróciła do serii tych koncertów wieczornych, która to zaistniała na antenie wiosną, koncertów pod szyldem Muzyka na Dobry Wieczór. Nadawane są one teraz w piątki o godzinie, zdaje się, 21:45 czy 50, jakoś tak. I pamiętacie być może, że my się tak trochę krytycznie wypowiadaliśmy o składzie, o artystach, jacy tam byli zapraszani, bo z całym szacunkiem do Kai, czy tam zespołu Ira, czy innych podobnych, to jeżeli Telewizja Polska chce być trochę bardziej na czasie, no to wiecie, legendy już wiele razy były uczczone, warto byłoby sięgać może po artystów popularniejszych wśród nieco młodszej widowni i dać im szansę, zwłaszcza, że spora ich część nie była obecna na antenie Telewizji Polskiej przez kilka ostatnich lat. Jest takie wrażenie na razie, przynajmniej ja takie początkowo mam, że oni chyba tak słuchali RTV. Artur Orzech nie słuchał, ale oni do nich dotarły jakieś
1: tam
0: nasze
1: słucha.
0: Sugestie, bo nie jestem wielką fanką twórczości Krzysztofa Zalewskiego, ale no właśnie to jego koncert rozpoczął wczoraj ten cykl. Widziałam też w zwiastunach fragment koncertu Organka, więc wydaje mi się, że dobrze, że idą właśnie w tym kierunku. To wciąż nie jest odkrywanie Ameryki, bo ci wykonawcy są jak najbardziej znani, ale mimo wszystko jest to pokazywanie tych osób, których w TVP było mniej, a wszelkie tam Kaje i inne, no okej, też w ostatnich latach jej nie było w TVP, ale już po wielokroć miały okazję się prezentować, więc jeżeli oni chcą nadążać za trendami, no to już właśnie chyba lepiej iść w tę stronę, a może kiedyś w końcu otworzą się na takich faktycznie młodych, których jeszcze szeroka publiczność nie miała aż takiej okazji poznać. A zatem również wy nie mieliście okazji się u nas dowiedzieć o koncercie Krzysztofa Zalewskiego w TVP, ale mamy nadzieję, że wam to zrekompensujemy, emitując jego utwór pod tytułem Polska.
2: This is Radio DHT.
3: You hear nothing but the best.
2: Playing on www.radiodht.com.
1: To był Krzysztof Zalewski, a teraz telewizji ciąg dalszy, aczkolwiek już teraz przechodzimy do publicznych, nie, prywatnych nadawców.
0: Prywatnych właśnie nadawców, a konkretniej będziemy mówić o stacji nie z nurtu tych głównych, tych, o których mowa jest u nas najczęściej, tylko powiemy sobie kilka słów o kanale tematycznym, o kanale dla kobiet. Nie będziemy się oszukiwać, tak właśnie się to wydarzy. W związku z czym, Michale, nie wiem, czy możesz teraz tego słuchać, bo nie wiadomo, to nie jesteś w targecie.
1: Znaczy wiesz, no muszę, bo muszę wiedzieć, kiedy następną piosenkę puścić, także przykro
0: dobra,
1: mi bardzo.
0: Okay, to tylko dlatego.
1: A potem zapytasz mnie o coś za tydzień i znowu będzie, że cię nie słuchałem.
0: Dobrze. No. Już teraz się zabezpiecza, widzicie. W każdym razie, oczywiście śmiechem, żartem, ale wiadomo, że jeżeli znajdziecie coś w tych programach dla siebie, będąc tą płcią, to, dla której te programy są przeznaczone, to spoko. Zwłaszcza, że ten pierwszy program, o którym będę mówiła, wpisuje się trochę tak, myślę, w ten nurt ostatnio popularny, bo nurt na przykład podcastów jakichś true crime'owych czy inne takie rzeczy, no to jest jak najbardziej popularny wśród różnych odbiorców. I jeżeli wam teraz powiem tytuł programu Tajemnicze zaginięcia kobiet, no to już się domyślacie, jakiego typu historie tutaj będą prezentowane i przecież one mogą interesować nie tylko same kobiety, no bo ten wątek jakiś kryminalny tutaj będzie obecny. Produkcja ta przedstawia historię kobiet, które pewnego dnia znikają bez śladu, pozostawiając po sobie jedynie pytania, tęsknotę i ból. To mroczne i pełne napięcia, niewyjaśnione dotąd sytuacje, których rozwiązania często są szokujące. W każdym odcinku widzowie poznają dogłębny portret ofiary, jej życie, codzienność i relacje z otoczeniem. Wspólnym mianownikiem wszystkich przedstawionych w serialu spraw jest, wyobraź sobie, miłość, która potrafi przekształcić się w obsesję prowadzącą do tragedii. Rafał Zalewski, dziennikarz kryminalny telewizji Polsat z ponad 20-letnim doświadczeniem, przeprowadza widzów przez zawiłości tych zagadek, odsłaniając przerażające prawdy o zbrodniach. Latami śledził losy tych spraw, rozmawiał z rodzinami zaginionych kobiet, przeszukiwał akta, analizował dowody, a nawet spotykał się twarzą w twarz z mordercami. To, co przeraża w tych historiach, to mężczyźni, którzy często udawali zrozpaczonych mężów i partnerów, brali udział w poszukiwaniach, wzbudzali współczucie, by w końcu okazało się, że to oni są sprawcami zbrodni. Niepublikowane wcześniej nagrania z wizji lokalnych, ukrytych kamer, fragmenty akt, zeznań świadków oraz unikalne podejście łączy elementy fabularyzowane z dokumentalnymi, tworząc niezwykle realistyczny obraz tych dramatycznych wydarzeń. Zalewski nie tylko przybliża widzom, co się wydarzyło, ale również przedstawia motywy zbrodni i odpowiada na pytania, dlaczego do tego doszło, by odkryć prawdę i wskazać, jak cienka granica dzieli miłość od obsesji i zbrodni. Taki opis sobie pozwoliłam zacytować, no bo oni sami wiedzieli najlepiej, jak to scharakteryzować, żeby nas zachęcić. Jeżeli was taki opis zachęcił, to musicie włączyć Polsat Cafe 2 grudnia w najbliższy poniedziałek o godzinie 22, bo właśnie w Polsat Cafe co tydzień w poniedziałki te kolejne odcinki tego cyklu Tajemnicze Zaginięcia Kobiet będą emitowane. Ty, Michale, z tego co wiem, to zdarza ci się jakieś produkcje o podobnej tematyce śledzić?
1: Tak, głównie, głównie materiały na YouTubie, różnego rodzaju true crime, więc i myślę, że to może być też coś interesującego dla mnie.
0: Ale Polsat Cafe ma też coś takiego bardziej typowego w kontekście tematyki kanału, bo nie jest niczym nowym, że te kanały kobiece często emitują programy jakoś zorientowane wokół ślubów. Zupełnie tak, jakby śluby brały tylko kobiety, bo przecież uczestniczą w tych ceremoniach osoby też, które są innych płci, chociaż w naszym kraju no, nie zawsze jest taka możliwość, ale jeżeli chodzi o takie tradycyjne śluby w Polsce, no to przecież nie tylko panie je biorą, nie są one same przy tym ołtarzu, prawda?
1: No właśnie.
0: No więc właśnie, a z jakiegoś powodu programy są tylko w tym kanałach, są często w programach kobiecych, o tak powiem.
1: Na przykład na TVN Turbo to chyba nigdy nic nie było,
0: ma. Nie? Powinno być samochodem do ślubu.
1: Na przykład.
0: Najlepsze auto na ślub.
1: No.
0: Świetny program. Ale tutaj jest właśnie inny pomysł, dlaczego tak nawiązałam do tych panów. Tytuł produkcji brzmi Ani słowa pannie młodej. I w tej właśnie produkcji to panowie całkowicie wyręczają swoje narzeczone w każdym aspekcie planowania ślubu, na który mają konkretny czas i budżet. Zadanie nie jest jednak proste, bo ciąży na nich odpowiedzialność zarówno za wybór weselnej sali, zorganizowanie wieczoru panieńskiego i kawalerskiego, wybór sukni oraz zadbanie o makijaż i fryzurę dla panny młodej. No to jest złożona sprawa, bo jeżeli chodzi na przykład o salę, no to wiadomo, że to najczęściej powinno być wspólnie ustalane, chociaż są chyba też takie relacje, w których panowie mówią, dobra, sama tam wybierz to wszystko, jak ty wybierzesz, to na pewno będzie ładnie. Ale jeżeli chodzi o makijaż i fryzurę, no to są najczęściej takie rzeczy, co do których panie chciałyby jednak mieć ten wybór,
1: no
0: bo
1: właśnie.
0: To one by się chciały dobrze prezentować. Panowie niekoniecznie się nawet na tym mogą jakoś dobrze znać. I tutaj jest postawione takie pytanie przez stację, czy tak nieoczekiwana zamiana ról nie zrujnuje najpiękniejszego dnia w życiu tych panien młodych, którego każdy szczegół bohaterki miały zapewne zaplanowane od najmłodszych lat? Ja nie mam zaplanowanego od najmłodszych lat każdego, w zasadzie żadnego szczegółu tego dnia, ale na pewno są osoby, które tak rzeczywiście mają. W takim razie pytanie, czy to jest program dla nich. Ja też zawsze zastanawiam w przypadku takich programów, czy to tak wiecie, rzeczywiście, czy to są te faktyczne
1: śluby. Kto się tam
0: śluby.
1: Zgłasza i czy to rzeczywiście tak nie jest przypadkiem po prostu zainscenizowane od początku
0: tak.
1: do końca.
0: Czy to nie jest jednak coś bardziej na kształt paradokumentu, a oni nam wkręcają, że jednak nie. Bo ile w części tych programów typu tam, nie wiem, ślub od pierwszego wejrzenia, no to wiemy, że to nie jest zainscenizowane, tak w przypadku takich, no Jezu, no masz jeden ślub w roku, znaczy w życiu i chcesz, żeby on najlepszy był, jak to możliwe tylko.
1: Czasem może się zdarzyć, że i w roku.
0: A bywa i tak, jak jesteś jakimś celebrytą i tam często zmieniasz. Więc to jest jakieś tam spore ryzyko, że coś się tutaj mogłoby nie udać. No ale z drugiej strony może ktoś takie ryzyko właśnie lubi i zrekompensują mu to środki finansowe, gratyfikacja, którą otrzyma za udział w takim właśnie programie. No i jeszcze tutaj jest taka sugestia, że może sama kreatywność mężczyzn wystarczy, aby spełnić oczekiwania partnerki. No więc w takim razie wniosek jest taki, drogie panie, że trzeba mieć kreatywnego mężczyznę, o którego właśnie będzie trzeba obawiać, że w razie czego, jak się tak stanie, że z jakiegoś powodu na niego spadnie organizacja, organizacja ślubu, to że on sobie poradzi i wszystko tam wymyśli, a nie załamie rąk, i więc po prostu nie można tak sobie pozwolić, żeby zrzucać wszystkiego tylko na jedną stronę w związku, również w wszystkich innych kwestiach. No więc tamten program, czyli Tajemnicze Zaginięcia Kobiet, wypełniać będzie poniedziałkowe wieczory, a ani słowa pannie młodej, wieczory wtorkowe, ale też godzina 22 i również w przyszłym tygodniu jest start, czyli 3 grudnia. A więc godzina 22 w przypadku obu tych programów, Tajemnicze Zaginięcia w poniedziałek o 22, ani słowa pannie młodej we wtorek o 22. Tak więc Polsat Cafe tutaj idzie w te nowe produkcje. Może to być dla niektórych zaskakujące, że w grudniu, jak już się skończył sezon na nowości, no ale właśnie, skończył się sezon na nowości w tych głównych stacjach, wszystko już się prawie pokończyło z tych programów i innych seriali, no to może by tak właśnie wypełnić tę lukę i może to będzie jakąś szansą dla Polsat Cafe. Chociaż TVN Style, to tak powiem Wam szczerze, że się nie udało odnalezienie się jakoś na tym rynku, bo oni mocno przecież stawiali na ten program Dobry Wieczór, na ten codzienny talk show prowadzony między innymi przez Izabelę Kszan i się okazało, że to nie działa, że wyniki oglądalności nie są jakieś szczególnie satysfakcjonujące i że oni jednak wyemitują mniej odcinków tego niż zamierzali, że w grudniu z nich zrezygnują, a tam mieli jeszcze w planie trochę. Także pomysł, mówiąc kolokwialnie, nie zażarł. Chyba już rynek jest zbyt przesycony, żeby jeszcze się zmieścił program Dobry Wieczór, no bo godzina 21, przepraszam, to jednak taka bardzo konkurencyjna godzina, to więc prawda. Może dlatego im się nie udało. A może właśnie by się udało w takim sezonie ogórkowym, jak się nic nie dzieje, albo mało się dzieje w innych stacjach, czyli się dzieją powtórki, to może wtedy jakoś TVN Style by tych widzów zachęcił, ale no spróbowali się wbić z tym programem w październiku, no taka ich decyzja, taki efekt, że będą się jednak z tego pomysłu wycofywać, a to był przecież pierwszy program na żywo w ogóle w historii TVN Style. I jeszcze jedna kwestia znów personalna, znów na takiej zakończymy wejście, kwestia związana z grupą Polsat. Powiemy o pewnej prezenterce, którą myślę, że możecie jak najbardziej kojarzyć z różnych miejsc, zarówno z radia, jak i z przestrzeni internetowej, ale również z samego Polsatu i kanałów pokrewnych, bo tam zaczynała, ja ją stamtąd pamiętam, kojarzę jak zaczynała, Iwona Kuczyna. No i cytując klasyczkę, koło zatoczyło okrąg. Po prawie 20 latach przerwy do zespołu telewizji Polsat powraca Iwona Kuczyna. Czym tutaj się będzie zajmować? Konkretnie od 1 grudnia, czyli od jutra, będzie prowadzić wydarzenia, ale nie te główne, tylko wydarzenia o 12.50 i wydarzenia wieczorne o 21.50. Jeżeli Was interesuje kto jest w ogóle gospodarzem tych wydań bocznych, no to te pierwsze wydarzenia, one są pokazywane w Polsat News i Wydarzeniach 24 o 12.50. Je prowadzą Marta Budzyńska, Magdalena Kaliniak, Michał Adamczyk, Mateusz Białkowski oraz Aleksandra Janiec, a prezenterami wydarzeń wieczornych o 21.50 są Joanna Wrześniewska-Ziger, Jarosław Gugała oraz Agata Biały. Tak więc dołącza do takiego grona na ten moment. Nie ma informacji o tych wydarzeniach głównych, emitowanych też w dużym Polsacie, w tych najbardziej prestiżowych. No i tak jak powiedziałam, dla Kutyny to jest powrót do telewizji Polsat. Dwie dekady temu prowadziła Dziennik i Flash na antenie TV4. Tak, TV4 kiedyś miał swój serwis informacyjny z oprawą muzyczną chyba podobną jak Wydarzenie, o ile to dobrze pamiętam. Nie wiem jak wizualnie, ale ewidentnie to się miało kojarzyć z Wydarzeniami, no bo to przecież ta sama grupa medialna jest. No i do jesieni 2004 roku prowadziła Informacje, no a później też przez jakiś moment Wydarzenia w samym Polsacie. Jeżeli chodzi o to natomiast, co się z nią działo w ostatnich latach, to w roku 2023 przeszła do redakcji Super Expressu, w której współprowadziła program wideo Wieczorny Ekspres. Z kolei jeszcze wcześniej przez kilka lat można było ją zobaczyć, jak prowadzi ten wspaniały format, który polega na tym, że się jeździ po mieście i się dyskutuje zupełnie, jakby nie można tego było zrobić w studiu nieco bardziej ekologicznie i logicznie. Mam na myśli Onet Rano. No ale tak oprócz tego to jest jeszcze dziennikarką radiową. Można ją było usłyszeć na antenach Radia Kolor, Radia Plus, a także w Polskim Radiu w Jedynce i w Czwórce. Od roku 2019 prowadzi audycję na antenie Chili Z, a w połowie 2023 roku dołączyła do zespołu Radia Z, tego głównego. I też zapowiedzi tutaj są takie, że obecność w kanałach Polsatu, w Polsat News nie będzie kolidowała z jej działalnością radiową, nie rezygnuje ona z niej, nie rozstaje się z Radiem Z. No i to praktycznie już tyle o Polsacie. Dodać możemy jeszcze tylko tyle co do przyszłego tygodnia, bo my się z Wami spotkamy no, pewnie w którąś sobotę, zobaczymy czy za tydzień, czy za dwa, no ale zanim to się wydarzy, to będą Mikołajki w tym roku w piątek. No a jak Polsat i jak Mikołajki, to ho, ho, ho, mikołajkowy blok reklamowy, więc on tak w tym jest. Roku będzie znowu spokojnie. Już no niestety w roli Świętego Mikołaja nie może wystąpić nieodżałowany Krzysztof Kowalewski, ale już od kilku lat go zastępuje godnie w tej roli Piotr Gąsowski i tak też będzie w tym roku, jak wynika ze zwiastunów emitowanych w Polsacie. I to więc powtórzymy to, co mówimy zawsze. Co Wam to szkodzi? Włączcie sobie reklamy, pójdźcie potem zrobić herbatkę. Możecie obejrzeć wydarzenia później, żeby się dowiedzieć, co się dzieje na świecie. Może to na coś wpłynie, albo i nie. Zawsze no nic nie stracicie, a może akurat zyskają przede wszystkim dzieci podopieczni fundacji, na które to ta zbiórka jest przeprowadzana. Opuścimy teraz telewizję, chociaż tutaj tak zagaliliśmy radiowo, co będzie nawiązaniem do tematu naszych dwóch kolejnych wejść, ale najpierw muzyczna przerwa, która nawiązywać będzie nie do pierwszej nowości, o której mówiłam, nie będzie tak mrocznie o tajemniczych zaginięciach, tylko będziemy odnosić się do tego programu o tych odważnych pannach młodych, które wszystko powierzają swoim partnerom przyszłym życiowym, mężom, bowiem no taka tutaj refleksja nas naszła, że no mamy nadzieję, że jednak mimo wszystko te panny młode, zakładając, że to oczywiście są prawdziwe, rzeczywiste śluby, że one będą zadowolone z tego ostatecznego efektu, że nie będą złe na tych swoich panów narzeczonych mężów już po ślubie, bo jeżeli im coś nie wyjdzie, jeżeli coś się tak zrobią niezgodnie z ich zamierzeniami i zepsują im w ten sposób ten bardzo ważny moment, bo sala nie taka, bo sukienkę mi z głową wybrałeś i tam inne takie problemy, to może się to już w dzień ślubu albo najdalej pierwszego dnia po ślubie skończyć w taki sposób, według takiego scenariusza, o jakim zaśpiewa nam teraz Hanna Banaszek.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Wiesz co, jak patrzę na te najbliższe dwie informacje, to muszę powiedzieć, że dawno nie mieliśmy radiowo tak smutnego wejścia antenowego.
0: To jest prawda. Możesz chyba zdradzić, jakim nagłówkiem opatrzyłam te właśnie informacje w notatkach, bo ów nagłówek jest takim wspólnym właśnie mianownikiem łączącym te dwie informacje, które zaraz przekażesz.
1: Zgadza się, napisałaś tu, radia się kończą i to jest prawda.
0: To nie jest zwiastun tego, że radio DHT się zbiera. Spokojnie, my zostajemy, inne radia inne się radia. Kończą, że tak sobie pozwolę, może nie najwdzięczniej po polsku to powiedzieć. No to kto się kończy?
1: Na przykład się kończy Nuans. Nuans, czyli ta internetowa stacja grająca rap, hip-hop i podobne brzmienia oraz produkująca sporo audycji autorskich, przechodzi do historii. Jak wyjaśnia w komunikacie prasowym Mich Michalski, szef Nuans Media, wyciszamy stream live, bo radio na żywo przestało być dla nas kluczową częścią ekosystemu. Ludzie wolą słuchać on demand, czego dowodzi milion odsłuchań naszych podcastów w trzecim kwartale tego roku. I jak pokazują raporty, Polacy słuchają podcastów przede wszystkim z YouTube'a, dlatego też uruchomiliśmy nowy kanał na tej platformie, na którym wylądowało ponad 200 archiwalnych podcastów z naszej bazy i gdzie publikować będziemy kolejne epizody. No i cóż tu Nuance nam oferuje ciekawego? Otóż nowymi cyklami podcastów i wideokastów na Nuance są cykle od Platformy Kreatywnej 420s i PPW, to warszawska ekipa popularyzująca undergroundowy wrestling. Tu jest strasznie dużo słów, na których można sobie połamać język i z których niewiele rozumiem, i właśnie zaczynamy początek tej wyliczanki. Publikowane też będą kolejne odcinki podcastów i wideokastów. Wojsiat ogólnie, to produkcje dr Joanny Wojsiat, psychodelicje Macieja Lorenza, Queer Zone i towaru eksportowego Julii, Community Based Hani Szkarłat, Plot Twist Tycjany i Jacka Sobczyńskiego, Jezioro Łabędzie Macia Moretiego, czy Za daleki odlot Filipa Kalinowskiego. Nuance będzie też rozwijać cykle No Way, o ch, gwiazdka J chodzi, rapowy przegląd tygodnia i ej, znasz to. Ja muszę powiedzieć, że te tytuły są naprawdę bardzo ciekawe, przynajmniej niektóre. W przygotowaniu jest również poszerzony o filmowo-serialowe rozmowy z gośćmi Plot Twist Extra, dedykowany rapowemu podziemiu Under i cykliczny Open Day, podczas którego wyławiane będą nowe muzyczne talenty. Redakcja Nuance publikować regularnie będzie też wywiady z gośćmi ze świata popkultury, co będzie naturalną kontynuacją treści powstających wcześniej w radiowym poranku. Nowa odsłona Nuance jest promowana pod hasłem There is more i jak podkreśla pan Michalski, zachęcamy odbiorców do wyjścia z baniek informacyjnych. Rolą mediów takich jak Nuance jest pokazywanie rzeczy, których nie podaje nam algorytm, wskazywanie zjawisk spoza głównego nurtu, ale też komentowanie tego, o czym mówi się szeroko. Jesteśmy tam, gdzie mainstream spotyka niszę. Nie tylko podążamy za trendami, ale też analizujemy je i podważamy. W nowej erze zapraszamy naszych odbiorców do tego samego. No jak to się ma do tego, że żeby na YouTubie się wybić, to trzeba podążać i wpasować się w ten tak zwany algorytm, który promuje różnego rodzaju materiały i dzięki temu one są oglądane przez wielu internautów, to ja nie wiem, mają taki zamiar, no skoro idą na YouTube'a i skoro to teraz właśnie w tę stronę wszystko pójdzie, to podejrzewam, że zdecydowanie zmniejszy się ilość muzyki prezentowanej w tych audycjach, o ile w ogóle tam będzie miejsce na muzykę, bo YouTube ma ten swój tak zwany algorytm, który się nazywa Content ID i ten algorytm, jeżeli usłyszy jakąś tam piosenkę, to bardzo często ją po prostu wycina. Twórcy dostają albo ostrzeżenia, albo te filmy podlegają tak zwanej demonetyzacji, czyli po prostu twórca na tym materiale nie zarabia, albo te zyski dzielone są z twórcą, do którego należą prawa autorskie do utworu, który został w takim materiale wykorzystany. Ale generalnie no, ci YouTuberzy, którym zależy na oglądalności, na dużych zasięgach, to po prostu jednak unikają wikłania się w takie kwestie, gdzie jest ten algorytm, gdzie następuje ta demonetyzacja. Też przecież na YouTubie bardzo często wycinane są różne słowa, które teoretycznie nie są lubiane przez jakieś tam inne algorytmy. Także ta platforma z jednej strony generuje bardzo duże zasięgi i temu nie można zaprzeczyć. Natomiast ona ma naprawdę też dużo różnego rodzaju obostrzeń i w tym wszystkim trzeba też się umieć poruszać. Zastanawia mnie, jak ludziom z Nuance to pójdzie i czy rzeczywiście to będzie ta droga, którą będą chcieli podążać. Szkoda, że rezygnują z twórczości takiej na żywo, bo jednak wydaje mi się, że i na jedno, i na drugie mogłoby być miejsce, no ale też tak z kolejnej strony, patrząc na to, to jakoś radio dla młodych odbiorców, no to nie jest już jednak niestety, czy tego chcemy, czy nie, medium jakoś bardzo atrakcyjnym. Bo skoro rzeczywiście, tak jak tu pan Michalski stwierdził, ludzie wolą on demand, czyli rzeczy na żądanie, w dowolnym momencie. No już nie jest ten moment, że odpalasz sobie radio i włączasz i gdzieś tam towarzyszy ci w tle.
0: To jest moja audycja, tak. Muszę na nią czekać.
1: Ja sobie chcę tej audycji posłuchać, kiedy ja mam na to
0: od
1: czas.
0: Od 23.30 tak. fit, nie? Jest to opcja. No, takim widocznie wyszło, że się nie opłaca już ten stream. Sobie funkcjonowały te rzeczy równolegle i stream i podcasty, no ale widocznie jednak faktycznie młodzi ludzie jest prawdziwe to takie przeświadczenie, że
1: nie radio,
0: to już
1: radia.
0: Nie dla nich w takiej formie.
1: Dokładnie. Nawet mam wrażenie, że i w samochodach teraz już coraz częściej, szczególnie u młodych, to króluje Spotify czy jakieś inne odtwarzarki muzyki. Jeżeli ktoś ma ochotę na muzykę, to włączy sobie playlistę, którą ma i którą lubi, a jeżeli chce słowo, to włączy sobie podcast. No tak to wygląda. My jeszcze jesteśmy z tych, którym radio przyjemnie gra, zwłaszcza jeżeli radio gra fajnie, ale też są kolejni, którym z badań wyszło, że im się po prostu to absolutnie nie opłaca. I to są kolejni internetowi twórcy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji cofnęła koncesję stacji WP Radio nadawanej przez grupę Wirtualna Polska. I stało się to nie dlatego, że grupa Wirtualna Polska coś przeskrobała, tylko po prostu oni sami poprosili o to Krajową Radę, napisali do pana Świrskiego: panie Macieju drogi, no po prostu... No nie, my nie chcemy. My nie chcemy. I rzeczywiście stało się to na wniosek nadawcy. Jak informuje Michał Siegieda, rzecznik prasowy grupy WP, decyzja wynika z przeglądu naszych strategicznych projektów i analizy trendów. Znowu te analizy trendów rynkowych. Jeżeli chodzi o odbiór tego rynku cyfrowego DAB+ w Polsce, o słuchalność, to pozostaje na niskim poziomie. Zdecydowaliśmy się skoncentrować nasze działania na platformie internetowej OpenFM, która umożliwia większą interakcję z użytkownikami, personalizację treści oraz efektywne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, takich jak dynamiczna podmiana reklam. A przypomnijmy, że WP Radio było dostępne w technologii DAB+ w Tarnowie, Rzeszowie, Poznaniu, Warszawie, Częstochowie, Katowicach i Toruniu. Jak wynika z badań Radiotrack zrealizowanego przez Kantar, słuchalność radia cyfrowego w technologii DAB+ w Polsce ciągle jest śladowa. W okresie od stycznia do września bieżącego roku na taki sposób odbioru przypadało 0,3% udziału w czasie słuchania. Podobnie jak rok wcześniej, radio DAB+ wybierało 64 tysiące słuchaczy dziennie, spadek z 72 tysięcy wcześniej. Także 62 tysiące ludzi włącza sobie radio w technologii cyfrowej, to jest naprawdę niewiele, no to takie powiedzmy nawet nie dwie Iławy, bo Iława to tam chyba teraz 30 parę tysięcy mieszkańców liczy, więc niecałe dwie Iławy słuchają radia dla plus na całą Polskę. To nie jest dużo.
0: Sami widzicie, a już trochę ten DAB u nas jest obecny.
1: To prawda, i trochę tych stacji jednak też tam jest. Oczywiście są to stacje radia publicznego, ale też niektórzy komercyjni nadawcy, ale ci mniejsi gdzieś tam coś próbują dotrzeć do słuchaczy, natomiast okazuje się, że na przykład taki nadawca jak Wirtualna Polska rezygnuje z tej swojej stacji. Inna rzecz, że tam naprawdę nie było niczego ciekawego w tym radiu. Ja się też tak z drugiej strony nie dziwię, że nawet jak ktoś chciał sobie by tego posłuchać, to nie słuchał tego dłużej, bo ja kiedyś włączyłem WP Radio i na przykład co tam, oprócz muzyki, która totalnie nie była z mojej bajki, ale okej, to jest rzecz gustu, to tam były informacje sprzed kilku dni, które po prostu były wrzucone w formie
0: jakieś
1: takiego wejścia.
0: Takie
1: tak, dokładnie, ale ja właśnie sprawdziłem, kiedy to jest i okazało się, że ten temat to grzał wszelkiego rodzaju jedynki na portalach, na przykład, nie wiem, tam tydzień wcześniej, tak? Więc to tak wyglądało. Także nie ma co się dziwić, że mało kto chciał tego słuchać, bo sam tego bym nie słuchał.
0: No jak oni sami o to nie dbali, o właśnie aktualność. Nie wiem, czy by to jakoś bardzo wiele zmieniło, no ale nie pomogliście sobie. I mam podobnie, o ile koniec, niuans jakieś pewne emocje we mnie wywołuje, bo zdarzało mi się tego słuchać ze względu na pewne podcasty dawno temu w telewizji na zawsze w naszych sercach. I to rzeczywiście słuchałam tego, zdarzało mi się tego słuchać w radiu istotnie w poniedziałki o 12, bo był taki czas, kiedy to było emitowane o takiej porze, bo tam też inne były godziny późniejsze, jakaś tam 20, chyba w czwartek czy coś takiego, więc śledziłam to wtedy, kiedy to było. I nie tylko zresztą te audycje. O tyle koniec WP Radia wywołuje we mnie emocje zerowe, ponieważ tego nigdy nie słuchałam, ale jeżeli wam jest smutno, to możecie się podzielić.
1: Dajcie znać, jeżeli WP Radio było waszą ulubioną stacją.
0: Dokładnie.
1: To naprawdę, tak. To podzielcie się tym z nami.
0: Chętnie przyjmiemy komentarze takie, inne i wszelkie na naszym Facebooku, na naszej stronie internetowej, a po zakończeniu tej audycji w Tyflo Podcaście i na YouTubie. Tak więc radia się kończą, nasze się nie kończy, nadajemy dalej, bo mamy jeszcze dla was dwa wejścia, jedno radiowe, jedno stricte internetowe. A na koniec tej naszej odsłony spotkania z wami utwór nawiązujący do końca, radiowego końca, utwór, który już u nas kiedyś się na antenie pojawił jako piosenka inaugurująca, kiedy to, jak wiecie, staramy się rozpoczynać właśnie nasze audycje od piosenek radiowych i telewizyjnych, więc był w takim kontekście, ale nie przypominam sobie, czy był właśnie w kontekście komentarza do jakiegoś tematu, a tutaj, jak sądzimy, idealnie pasuje, bo jeszcze tylko jakiś hit i już za chwilę nie usłyszy nas nikt. Tak właśnie się dzieje, zadzieje z Niuansem i z WP Radiem. I tak w piosence wykonanej przez Cool Kids of Death dzieje się z Radiem Miłość.
2: All day and all night, especially for you, this is DHT.
1: No to teraz też będzie radiowo, ale zdecydowanie weselej.
0: Tak, bo dobra wiadomość jest taka, że nie tylko radia się kończą, są też takie, które się zaczynają i to zaczynają się w klasycznym analogowym eterze. On się wciąż rozwija i rozwija się niekiedy również lokalnie. Przenosimy się do Bydgoszczy. Pozdrawiamy wszystkich, wszystkie osoby z Torunia w tym momencie.
1: Tak.
0: I powiemy o tym, że... Tak, ale z Torunia bardziej. Takie różne tam przyśpiewki o Bydgoszczy fajne chodzą, lub mniej fajne. W każdym razie Bydgoszcz stała się takim miastem, jeżeli chodzi o eter, w którym o ile wcześniej taki gatunek jak rock nie był obecny jakoś tak bardzo wprost, to w ostatnim czasie to się odmieniło, no bo wróciło radio SK Rock do Bydgoszczy, jak i do wielu innych miast. A kolejna inicjatywa, która zapewnia atrakcję fanom muzyki gitarowej, jest atrakcją już typowo lokalną. Nazwisko Leszek Kozioł. U nas było ono już nieraz.
1: Nieraz.
0: Czyli pan związany niegdyś z radiem SK, tam prezesujący, a obecnie odpowiedzialny za Radio Wielkopolska. Pozdrawiamy Jacka dla odmiany naszego słuchacza. Ale Leszek Kozioł się po prostu nie zatrzymuje, on dalej walczy, robi rzeczy, bo Radio Wielkopolska z takim formatem, jak go możemy określić? No chyba jakiś taki...
1: CHR albo dance?
0: No, chyba
1: dance nawet
0: bardziej,
1: takim, tak, no. Bo tam bardziej w tę stronę.
0: No to jest jego jeden produkt, ale mówił o tym w wywiadzie dla Wirtualnych, że miał też taką wizję już od jakiegoś czasu, żeby tworzyć radio rockowe i stwierdził, że Bydgoszcz to jest świetne miejsce, żeby to robić. I w poniedziałek 18 listopada zainaugurował swoją działalność o godzinie 15. Wtedy to w Bydgoszczy uruchomiony został nadajnik radia Rock FM. Emisja prowadzona jest na częstotliwości 99,5. I jeżeli chodzi o to, jak to się w ogóle stało, że Leszek Kozioł tutaj nadaje, no musiał wystartować w konkursie, no ale przecież nie był jedynym wnioskodawcą. Pokonał też innych chętnych. Konkurs był ogłoszony w marcu zeszłego roku i Leszek Kozioł tam się okazał lepszy od 5 innych kandydatów, bo były plany, żeby tam odpalić lokalną wersję Radia Supernova, z Wami FM, czyli tego radia dla Ukraińców, Rock Radia, Antyradia i Meloradia. No, w takim razie dlaczego Leszek Kozioł okazał się lepszy od nich wszystkich? Jak tam tutaj po tej radiopolska.pl, to co przekonało Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, to deklaracja zlokalizowania redakcji na obszarze rozpowszechniania programu. Na taki krok zdecydowało się tylko dwóch kandydatów, a reszta miałaby sobie studia w Warszawie i tak by nadawała program do Bydgoszczy. No nic takiego zaskakującego, robią tak przecież niejedni. Ponadto Rada wskazała dużą liczbę audycji słownych, realizujących uniwersalny charakter programu, chociaż tutaj zwycięzca nie był przodownikiem, bo była konkurencja, która deklarowała tutaj większy procent w tym zakresie, ale jak widać i to, co zadeklarował Leszek Kozioł, było satysfakcjonujące.
1: Nie sztuka zadeklarować, sztuka to potem zrealizować.
0: Właśnie. A czy to słowo jest satysfakcjonujące na tym etapie? No, w ogóle chyba trzeba zacząć od tego, że my jeszcze musimy się powstrzymać od takiej ostatecznej oceny Rock FM, ponieważ mamy do czynienia jeszcze z takim półproduktem w fazie testowej. W ogóle też nie mieliśmy tak zbyt wiele sposobności, żeby tego słuchać, bo tam chyba jeszcze

0: Nic nas tam nie zaskoczy. To będą ogólnie takie piosenki, które wszyscy znają. I ja słyszałem tylko tę warstwę muzyczną, natomiast ponoć już pojawiają się jakieś wejścia prezenterskie, ale co ciekawe, i tutaj te informacje mam od użytkowników forum radiopolska.pl, że te wejścia to nie są takie wejścia uniwersalne. Albo inaczej, one są na tyle uniwersalne, że one mogą pojawić się zarówno w Radiu Wielkopolska, jak i w Rock FM, więc...
1: Jak to świadczy o zawartości.
0: O tej lokalności, o tej redakcji, co to tam miała być. No, to tak chyba trochę nie bardzo. Natomiast, no oczywiście wiadomo, to są na razie testy. Ten program ma się wykrystalizować na początku przyszłego roku, więc na razie pewnie trzeba rzeczywiście tu trochę potestować i pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście no, tam się więcej tego słowa pojawi i że to słowo będzie produkowane lokalnie, że chociaż kilka osób dostanie na miejscu pracę po prostu.
1: No właśnie, bo to nie najlepiej właśnie świadczy o tym, co idzie do Radia Wielkopolska, że tam po prostu jakieś totalne pustosłowie musi być w tych wejściach.
0: No właśnie.
1: Typu, mamy dzisiaj poniedziałek, rozpocznijmy ten dzień dobrze z naszym radiem.
0: Nawet nie możesz powiedzieć, że mamy dzisiaj piękny dzień, bo się może okazać, że w Wielkopolsce tak, jest ładnie, a w Bydgoszczy to już tak gorzej.
1: Dokładnie. Nie możesz powiedzieć, z jakim radiem spędzasz ten
0: czas. Z naszym.
1: Bo naszym najlepszym radiem, twoim ulubionym radiem. I tak to jakoś się kręci.
0: Nawet piosenki nie możesz zapowiedzieć.
1: Dokładnie. Bardzo ciekawa praca.
0: Ciężkie
1: życie. Kreatywna z drugiej strony, tak. Nie? Bo musisz właśnie tak powiedzieć, żeby nie powiedzieć.
0: Ja bym sobie czatem GPT chyba te wejścia pisał, wiesz?
1: Chyba tak.
0: To wypisz, wymaluj robota dla niego.
1: Dokładnie, to myślę, że te wejścia nie odbiegają wiele od tego, co czat jest w stanie wygenerować, więc to jest jakieś wskazanie na kondycję niektórych obszarów polskiej radiofonii, nie macie co oszukiwać, ale też nie ma co tak jednoznacznie teraz oceniać negatywnie tego, co oni robią, bo to, jak podkreślał też Leszek Kozioł w wywiadach, to jest jakiś taki tymczasowy stan, on tam zamierza przecież szukać chyba prezenterów, więc on na razie się posługuje tym Radiem Wielkopolska, bo ma to zaplecze, ale pozostaje nam wierzyć, że faktycznie rozkręci to jakoś lepiej i porządniej i będą tam właśnie lokalni prezenterzy i treści, i ci prezenterzy będą mogli mówić, że słuchacie Rock FM w Bydgoszczy, jest taka i taka pogoda, a teraz będzie taka i taka piosenka.
0: No właśnie.
1: A my na szczęście możemy zapowiedzieć piosenkę, bo to, co teraz mówimy, idzie wyłącznie do Radia DHT, więc tutaj nie musimy się gryźć w język i się zastanawiać, bo nie nagrywamy voice tracków do 50 rozgłośni naraz. A nasza piosenka, no to myślę, że jak najbardziej się może wpisywać w ten nurt obecny na antenie Rock FM, skoro taki klasyczny rock tam jest obecny, to i na pewno zespół Queen, no to nam pozostaje wierzyć w te zapewnienia pana Leszka Kozioła, że on tutaj jeszcze dobre radio zrobi, że nas rozkręci i energii będzie bydgoskiemu eterowi dodawał. We will rock you. No, trzymamy za słowa.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: I tak oto zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu i na sam koniec skaczemy do internetu, ale nie w kwestiach radiowych, a w kwestiach telewizyjnych, konkretnie w kwestiach VOD. Przenosimy się do Prime Video, który to zrealizował pierwszy polski serial fabularny, oczywiście w ich dorobku. Wczoraj, czyli 29 listopada, w piątek, w serwisie Prime Video pojawiła się Gąska z Tomaszem Kotem między innymi, ale nie tylko. Gąska to komediowa opowieść w duchu Feel Good, cokolwiek to znaczy, o grupie...
1: No, pewnie takiej coś, że nie dostarczy ci to jakichś negatywnych emocji, jak to będziesz oglądać, tylko macie to zrelaksować i w dobry nastrój wprowadzić. Tak, rozumiem to,
0: z recenzji to czytam, że żadnych, bo też wczoraj jeszcze poza anteną tak rozmawialiśmy, że widziałaś tam jedną z recenzji, tak. Ja też się natknąłem, to ponoć to żadnych emocji nie dostarcza, nawet śmiesznych, ale przeczytajmy na razie opis fabuły. Jest to opowieść, tak jak wspomniałem, w duchu Feel Good, o grupie pracowników franczyzowego dużego supermarketu działającego na przedmieściach typowego polskiego miasta.

0: Widzowie Prime Video poznają tu losy 24-letniej Leny w tej roli Aleksandra Grabowska, która podejmuje pracę w Gąsce i próbuje odnaleźć się w niezwykłej załodze. Ponoć tu jeszcze też czytałem wczoraj w tej jednej z recenzji, że Lena znajduje się w tej załodze dlatego, bo zwolnili ją z poprzedniej pracy, a ona chyba w jakimś portalu plotkarskim pracowała. Także teraz po prostu dziewczyna musi sobie pracy szukać. No i znalazła pracę w Gąsce, a na czele załogi Gąski stoi ekscentryczny przedsiębiorca Włodek, w tej roli Tomasz Kot. Szybko okazuje się, że zafascynowany Stanami Zjednoczonymi właściciel jest w stanie wygenerować tyle samo problemów, co centrala Gąski, więc trzeba połączyć siły z resztą ekipy, do której należą była dresiara, a obecnie ambitna kierowniczka Domi, miły, lecz nieco irytujący Marek, doświadczona i pracowita Luba, sympatyczny ochroniarz po wyroku, Kazik, czasem
1: I to chyba jego gra Janusz Habior, tak. Bo właśnie w tej recenzji, którą czytałam autorstwa osoby prowadzącej fanpage typowy Jędrzej, student filmoznawstwa, to on tam pisze o tym, że dlaczego już po prostu czwarty raz ten Habior mówi, że siedział w pierdlu. Ja już to wiem, ile razy to już można mówić.
0: No, żeby podkreślić, że jest rzeczywiście sympatycznym ochroniarzem po wyroku. Jest też czasem zbyt wylewna Madzia oraz fan teorii spiskowych nazywany przez wszystkich młodym. Oprócz stałej ekipy pracowników sklep regularnie odwiedzają Suzy, żona Włodka, oraz stały klient Romek, który jest tam codziennie i codziennie kupuje to samo. Ciekawe co. Oprócz głównych postaci...
1: Raczej nie jest to masło.
0: Tak jest. I oprócz głównych postaci, o których już wspomniałem, na ekranie zobaczymy Magdalenę Koleśnik, Mikołaja Śliwę, Tetianę Waśniewską, Janusza Habiora, tak jak wspomniałaś, Julię Rosnowską, Mariusza Urbańca, Małgorzatę Sochę i Rafała Maćkowiaka. A serial liczy 8 odcinków. I tak jak wspomniałem, no, zbyt pozytywnych recenzji nie otrzymał. Czy audiodeskrypcja jest? Też tego nie wiem. Nie mam Prime Video, więc nie jestem w stanie tego w żaden sposób zweryfikować, ale może ktoś z was oglądał i się podzieli jakimiś wrażeniami z Gąski.
1: Nie, bo w ogóle świetnie zaczęliśmy. Zanim jeszcze opowiedzieliśmy o fabule, to powiedzieliśmy, że to słabe, no, zdaniem innych osób. Ale po pierwsze, to nie jest nasze zdanie, bo my nie mieliśmy okazji tego oglądać, a po drugie, można stworzyć własną recenzję.
0: Oczywiście.
1: Na przekór typowemu Jędrzejowi, studentowi filmoznawstwa i jakimś tam innym hejterom, których Michał czytał, więc zawsze, jeżeli macie dostęp do Prime'a, to sobie możecie sami to zweryfikować. My również zweryfikujemy i czas zweryfikuje, kiedy pojawimy się z kolejnym odcinkiem. Bo jak na razie zbyt wiele nowości medialnych się nie zapowiada, żeby nie powiedzieć, że żadne się nie zapowiadają. Także zobaczymy, czy to będzie przyszły tydzień, czy kolejny. Sprawa tutaj jest otwarta i nam jeszcze nieznana. A teraz zweryfikujemy wspólnie to, co Michał przygotował na koniec dzisiejszego programu, bo to był jego wybór, wyłącznie jego. Tłumacz się zatem.
0: Ja nie wiem, czy ty pamiętasz, czy to twoje czasy, chyba jeszcze nie bardzo, ale kiedy w Trójce w niedzielne przedpołudnia wymiennie pojawiały się takie dwie audycje. Studio 202, czyli no Kabaret Elita i Parafonia.
1: No tego nie.
0: A Parafonia to był taki program tworzony przez Kabaret Długi. Kabaret Długi, tworzony przez Jacka Łapota i Piotra Skuchę. Ja szczerze mówiąc zawsze bardziej lubiłem słuchać Parafonii niż Studia 202. Jakoś ten ich humor bardziej do mnie przemawiał. I właśnie między innymi Kabaret Długi wydał taką piosenkę, można ją było kiedyś usłyszeć w Parafonii, zatytułowaną Market partner. No, jak czytałem opis gąski, to stwierdziłem, że to rzeczywiście, przynajmniej jeżeli chodzi o tytuł, to wypisz, wymaluj, pasuje to do tego, aby zwieńczyć tym utworem nasz dzisiejszy program, bo jeżeli chodzi o samą treść tej piosenki, no to już zupełnie inna historia, ale melodia, to na pewno wyda wam się bardzo, ale to bardzo znajoma i będziecie mieć rację, bo to polska wersja słynnego dyskotekowego przeboju z lat 90. Barbie Girl w wykonaniu Aquy. I tym się będziemy z wami żegnać. Do usłyszenia, do następnego wydania programu RTV. To już będzie odcinek numer 236. A na dziś bardzo serdecznie za uwagę wam dziękuję Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj dwóch prowadzących. Jestem ja, czyli Tomek Bilecki.
2: I ja, czyli Patryk Faliszewski po stronie drugiej.
1: Tak, a naszym gościem jest dzisiaj urządzenie, do którego zresztą w tej chwili mówię. Mnie nie słychać z moich mikrofonów standardowych, tylko z urządzenia, o którym dzisiaj będziemy mówić obaj. To urządzenie to Tascam DR22WL. To jest stosunkowo nowy rejestrator firmy Tascam, który jest urządzeniem, myślę, takim dosyć ciekawym z kilku powodów.
2: Choć... Na pewno jest urządzeniem nowoczesnym.
1: Na pewno jest urządzeniem rzeczywiście nowoczesnym. Znaczy, no, na pewno jest to rejestrator audio. Natomiast rzeczywiście rejestrator, który ma kilka cech, znaczy zwłaszcza jedną cechę, która, no myślę, stanowi jakiś taki coś, co myślę na pewno będzie trendem wśród nowych urządzeń tego typu.
2: Zresztą to się powoli już dzieje. Mamy na rynku Olympusa LSP2 chociażby i tak, całą serię LSP. Ona może nie do tego stopnia, ale to jest też ten trend.
1: Tak, a o czym mówimy? Mówimy generalnie o integracji chociażby ze smartfonami. I w przypadku Tascama dzieje się to przez wbudowanie Wi-Fi.
2: Tak, w przypadku Olympusów jest to na pewno Bluetooth, nie wiem czy Wi-Fi, chyba nie.
1: Chyba Wi-Fi tam rzeczywiście nie ma. No ale jak zawsze słusznie zauważyłeś, jest Bluetooth.
2: Bluetooth, więc też jest modern, też jest trendy, też jest fajnie.
1: Tak jest. I to Wi-Fi jest oczywiście zaletą, bo no w zasadzie omijamy, o ile oczywiście aplikacja jest dostępna, no to omijamy problem udźwiękowienia rejestratora, jeżeli komuś to jakoś tam dla kogoś ma znaczenie.
2: Tak, omijamy też kable, no bo nie trzeba tego podłączać. Można
1: tak,
2: sobie nacisnąć przycisk
1: kable,
2: zgraj.
1: Oczywiście
2: jest.
1: Można zgrać z urządzenia na pewno do smartfona bezpośrednio właśnie przez Wi-Fi i ponownie do komputera z tym, że tego oprogramowania do komputera akurat nie testowałem. Nie wiem, jak to działa. Zgrywanie do komputera przez...
2: No ja przyznam się, że też nie testowałem. Smartfon jakoś tam testowałem. Ty, Tomku, więcej smartfon
1: tak,
2: testowałeś.
1: Tak, ja też trochę testowałem. Natomiast tak, zanim przejdziemy do omówienia tego rejestratora, bo na razie trochę zachęciliśmy słuchaczy. Niestety w tej beczce miodu jest dosyć spora łyżka dziegciu. Tak mi się przynajmniej wydaje.
2: Tak. I też mi się niestety tak wydaje. Ona na początku wydaje się taka jadalna i stawialna, ale ona z czasem pokazuje,
1: staje
2: co potrafi ta łyżka. Tak, ta łyżka dziegciu pokazuje po prostu, co
1: niestety
2: potrafi.
1: To jest problem, a zaraz wyjaśnimy, o co chodzi. W ogóle tak na początku, czy polecasz ten rejestrator?
2: Bilans zysków i strat podpowiada mi, żeby powiedzieć, nie kupuj tego.
1: Szczerze mówiąc, u mnie też. Mimo tego, że ma to Wi-Fi, mimo tego, że ma no, nie najgorsze te mikrofony.
2: Preampy mikrofonowe mega.
1: Przez masę mikrofonowe naprawdę super.
2: Naprawdę?
1: Cena niezła, bo to jest jakoś 500-600 zł z
2: 500
1: tego, co pamiętam.
2: Chyba nawet. 500 coś, no.
1: Jakoś tak. No ale niestety ta... Wszystko psuje jedna rzecz, o której zaraz powiemy. Ale od początku. Wielkość. Rejestrator z tych raczej średnich bywają mniejsze.
2: Z tendencją do dużych. Mi się z Zoomem H1 skojarzył.
1: Troszkę. Trochę z Zoomem H1, a trochę mi się, chociaż jako chyba tylko przez chwilę widziałem, ale Olympus LS14. Natomiast niestety no ten plastik... To taki rzeczywiście raczej Zoom H1 niż LS14.
2: Inaczej podpowiedzmy trochę, bo LS-ki i te duże Olympusy były z reguły mimo wszystko troszkę szersze, a niższe. Takie
1: tak,
2: bardziej
1: jest...
2: w stronę prostokąta. A to jest taki...
1: Taki baton.
2: Taki mega baton, taka maczuga trochę.
1: Trochę coś takiego.
2: Nie jest jakieś takie bardzo szerokie, a wręcz te kształty są takie pozaokrąglane, za to to jest wysokie i stąd moje skojarzenie z Zoomem H1, bo to jest jakiś... w ten deseń. A nawet powiem, że to jest węższe chyba troszkę od Zooma H1.
1: To ma jakieś 5 na 4 cm grubości. To jest niewiele szersze niż grubsze.
2: Tak.
1: Mówiąc prawdę. I na długość razem z mikrofonami no to jest jakieś 15 cm. Także no kawałeczek urządzenia jest. Może niecałe 15. Musimy znaleźć.
2: Czekaj, mogę zobaczyć do manuala. 52,2 mm na 155 na 36,6. Ależ ładnie. Temperatura.
1: No to nieźle mi to wyszło. Tak. Mikrofony są na najkrótszej ściance urządzenia. Takie dwa nachylone pod kątem, czyli trochę tak jak takie. Na przykład
2: XY. No właśnie jak w Zoomie H1.
1: Nie właśnie wiem. Jak w Zoomie H1?
2: Nie, bardziej w Olympusie LSP2. Bo w Zoomie H1 one się bardzo krzyżują między sobą. Tu jak dobrze pamiętam, one są takie oddzielone dość.
1: Nie, tu też
2: jest też krzyżyk.
1: Tu też jest krzyżyk.
2: Nie, tu jest krzyżyk, dobra. Tu jest krzyżyk.
1: Krzyżyk, tylko że jakby z tego co pamiętam, chociaż mogę się mylić, nie wiem czy w H1 ten krzyżyk nie jest taki trochę otoczony takim kółeczkiem, takim czymś, a tu są po prostu dwa mikrofony.
2: No taką ochroną, ale ja zakładam na same kapsuły, patrzę w tym momencie. Tak,
1: i z tego co pamiętam, ten Olympus nie ma, znaczy ten Tascam nie ma żadnych gąbek.
2: Nie ma.
1: Te mikrofony nul. Są po prostu gołe.
2: W zestawie przychodzi nul.
1: W związku z powyższym, każdy najmniejszy wiatr to jest śmierć na magnach.
2: Zresztą, Tomku, no co tu dużo mówić? Powiedziałbyś zdanie o jakimś, nie wiem, pompującym pułkowniku.
1: Ale pompujący pułkownik. Ja naprawdę tutaj muszę walczyć z tym rejestratorem.
2: Żeby nie zapopił.
1: Żeby mówić i w miarę nie popić, co mi się nie zawsze udaje po
2: udaje.
1: Prostu. Bo jeżeli... Proszę bardzo, w tej chwili... Mówię jakieś 15 cm od urządzenia i momentami zdarza się, że te popy...
2: Że nawet nie popy, a zwykły oddech po prostu zrobi bombardowanie na ten mikrofon.
1: Dokładnie. Także no niestety... No właśnie. Niestety... No,
2: nie ma.
1: Jest to straszliwie wrażliwe na jakiekolwiek podmuchy, wiatr, cokolwiek.
2: Także do nagrywania rzeczy z zewnątrz, mikrofonami wbudowanymi.
1: No niestety. A szkoda, bo no, ile by to było dać kawałeczek gąbki?
2: Ja podejrzewam, żeby... Paradoksalnie nie wiem, może w tym momencie jestem w błędzie, ale tym mikrofonom kawałek pianki odebrałby dość sporo góry.
1: Co, no, jak jest...
2: Znaczy, każdy kawałek pianki odbiera jakąś tam górę, natomiast...
1: Jest to tylko chyba lepiej odebranie góry niż...
2: Niż to, co słyszymy.
1: Dokładnie, bo górę zawsze można troszkę dodać, a jeżeli się nagra...
2: A tego wyeliminować nie bardzo.
1: ...przester, to nie ma siły.
2: A tego wyeliminować nie bardzo i tu ciekawostka dla użytkowników bardziej technicznych, nie wiem, czy to zauważyłeś, Tomku, ale to się wszystko dzieje po filtrze jeszcze. Czyli ty włączysz filtr wysoko, a mikrofony i tak się zadławią i tak będziesz słyszał, że one się dławią tym podmuchem.
1: Tak, a dla mniej technicznych chodzi o to, no bo są te takie filtry, które odcinają bas, więc i odcinają te podmuchy teoretycznie, przynajmniej częściowo, a mimo tego, że one są ucięte, to słychać, że one były, tylko zostały ucięte. To głupio brzmi, ale... No trudno inaczej to wyrazić słowami po prostu.
2: Tak.
1: Że to nie jest remedium, tylko to jest to samo, jakbyśmy zrobili to programowo już po w ogóle nagraniu.
2: Po nagraniu. Że... Mhm. A nie tak, jak to powinno w rejestratorach być przed. Że jakby tak sygnał
1: ja
2: z mikrofonu
1: wrażenie, mhm. Ale nie wiem, może się mylę, ale to trochę wygląda tak, ten cały rejestrator, jak go sobie oglądam, że panowie z Tascama dali sprzęt, w pewnym sensie, jakiejś małej firmce podwykonawczej zlecili, słuchajcie, zróbcie z tego rejestrator, zróbcie jakieś oprogramowanie, coś, interfejs po swojemu. Ja mam czasem takie trochę wrażenie.
2: No nie jest to wykluczone. Ja powiem tyle. Znowuż wracając troszkę do techniki i do tego wszystkiego od strony technicznej, mam wrażenie, że może i nawet Tascam zlecił projekt, może i nawet Tascam zaprojektował interfejs, jak to ma wyglądać. Natomiast oni sami mówią, i to jest w podręczniku napisane wprost, że to urządzenie używa komponentów od Analog Devices Incorporated, od tego ADI jakby na chipsecie to jest. Czyli mam wrażenie, że to jest taki trochę Tascam, nie Tascam.
1: No właśnie. Czyli to jest, no właśnie, to jest rzeczywiście jakieś takie urządzenie, które sobie powstało gdzieś tam. I to niestety troszeczkę widać.
2: Mam wrażenie, że od Analog Devices i od innych dostawców to chyba każdy bierze w tym momencie jakby rozwiązania. I podejrzewam, że gdybyśmy zobaczyli w bebechy dużym Tascamom na przykład, to też zobaczymy, że this device contains chipset from Analog Devices, coś tam. Natomiast istota problemu według mnie wynika troszkę z czego innego i to leży troszkę gdzie indziej. Mianowicie mam wrażenie, że urządzenie jest zaprojektowane tak, że ono podaje jeden sygnał z mikrofonów na układ DSP, który z tym robi różne rzeczy. Ale właśnie no, chociażby przykład filtra, który powinien być przed DSP, on w tym wypadku jest po DSP. No bo przecież sygnał był jeden, tym sygnałem nic nie może manipulować, bo nie ma ani przełącznika fizycznego, ani nie jest to tak zaprojektowane, żeby mogło manipulować. Więc DSP jest no, po wyjściu z tego.
1: Możliwe. Teraz tak, oczywiście góra to są przyciski, które za chwilę opowiemy, o których za chwilę opowiemy. Na prawej ściance mamy gniazdo słuchawkowe, potem chwila niczego, gniazdo mikro USB, a jeszcze przed gniazdem mikro USB mamy zaślepką zakryte gniazdo kart pamięci. W zasadzie tyle. Na ściance przeciwnej od mikrofonów mamy takie dość duże pokrętło, które służy do regulacji głośności mikrofonów.
2: Tak, czym... w skrócie mówiąc do sterowania. Zaraz do niego też dojdziemy.
1: Bo to pokrętło jest cyfrowe.
2: I ona jest na spodzie urządzenia, więc nie bardzo da się je postawić.
1: Można je położyć. Postawili na pokrętle. Na lewej z kolei ściance mamy włącznik, który oczywiście jest jak w większości urządzeniach, czyli po drugiej stronie jakby włączenia z hold, czyli blokada wszystkiego i wtedy też się blokuje to pokrętło do zmiany głośności mikrofonów, więc o tyle dobrze, z tego co pamiętam.
2: Tak.
1: Zaraz mogę to sprawdzić. Tak, dokładnie, tak właśnie.
2: Tak, blokuje się. Blokuje się, nie.
1: Notabene to pokrętło, troszeczkę zgłośnie, pokrętło też niestety trochę słychać. Jeżeli byśmy chcieli dyskretnie przygłośnić,
2: to nie bardzo jest jak.
1: Nie ma.
2: Ja się może wyciszę jeszcze raz.
1: Teraz kręcę pokrętłem. I naprawdę staram się robić to w miarę cicho.
2: No, słychać to mało, także, ale słychać.
1: Także no niestety, ale. Dobra, mamy włącznik. No i teraz jest ta łyżka dziegciu. Łycha, chochla wielka. Którą jest pokrętło. I to pokrętło służy do wyboru trybu pracy tego urządzenia. To znaczy, panowie sobie wymyślili, że jako, że to jest bardzo tani rejestrator, bo 500 zł to jest, no nie oszukujmy się, ta najniższa półka rejestratorów. I oni co sobie wymyślili, że skonfigurują około 10 trybów, w którym ten rejestrator będzie najczęściej wykorzystywany. Wywiad, nagrywanie zespołu, znaczy koncertu, gitara akustyczna, wokal, coś tam jeszcze. I tych trybów jest 10. I każdy ma troszkę inne ustawienia głośności mikrofonu, chyba tam filtra, jakiegoś kompresora.
2: Filtra chyba nie ma, to jest kompresor, limiter.
1: Tak.
2: Na pewno kompresor, na pewno limiter, na pewno jakieś AGC zamiast kompresora, takie bardziej progresywne, że jak się przez kilkadziesiąt sekund nic nie dzieje, to mamy po prostu niegarę dźwięku.
1: Czyli Automatic Gain Control, czyli automatyczna regulacja głośności. Czyli jeżeli jest za cicho, to się przygłośni, jeżeli za głośno, to się przyciszy.
2: Tak, natomiast w odróżnieniu od kompresora AGC jest jakby takie, patrzy w perspektywie długoterminowej, można by powiedzieć.
1: Ono się bardzo powoli przygłośnia. To nie jest jak w Olympusie, że wystarczy pół sekundy i mamy potworną zmianę głośności. tylko zanim coś zrobi, to jest troszeczkę jak w takich, nie wiem czy ktoś ze słuchaczy tutaj nagrywa, na takich starych jamnikach. I często takie stare właśnie magnetofony typu jamnik to miały taką regulację głośności automatyczną, że jak coś się nie działo, to musiało minus 10 sekund, żeby on się przygłośnić raczył. I teraz to pokrętło.
2: Tak. No. Aczkolwiek co do jeszcze AGC, nie wiem czy ty to zaobserwowałeś Tomku, ale to AGC jest dość raptowne. W sensie ono przez 10 sekund ono ci nie będzie robiło nic, ale jak już zacznie robić, to w ciągu 5 sekund osiągnie to co chce.
1: Tak. Tak. Najgorszą rzeczą w tym pokrętle jest to, że nawet jeżeli my wyłączymy urządzenie, przestawimy to pokrętło, to włączy się urządzenie już na nowych ustawieniach. A że to pokrętło jest, no jakaś szansa, że je się jakoś przestawi, bo ono delikatnie, bo ono jest takie płaskie, ale delikatnie wystaje poza urządzenie. Może nie jest jakoś trudno, łatwo bardzo przestawić. Niemniej jest możliwe, że to się kiedyś tam niechcący przestawi o jedno, dwie pozycje. A że nie ma to pokrętło początku, tylko no, można nim kręcić w nieskończoność w jedną, w drugą stronę i nie ma żadnego naklejonego chociażby, nie wiem, jakiegoś takiego znacznika, czegokolwiek. Znaczy pewnie można by było to zrobić.
2: Można sobie zrobić, natomiast...
1: Natomiast no, trzeba na to uważać.
2: Chociaż wiesz co, czy można sobie... Nie, dobra, można sobie zrobić.
1: Chyba można. I tak, na szczęście to pokrętło ma skoki. Teraz jeżeli ja nagrywam i je przekręcę, o, to się niby nic nie dzieje. Ale zdaje się, że jeżeli bym zrobił stop i start, to chyba, żebym nagrywał w nowym trybie. Chociaż tak, też tego nie jestem pewien. Ale chyba tak. I rzeczywiście te tryby się troszkę różnią względem siebie. No i generalnie niestety to jest problem. I to jest największy problem tego rejestratora. Choć nie jedyny, ale największy mam wrażenie.
2: No tak, i o tym pokrętle to można by w ogóle elaborat naukowy napisać, książkę takoż, bo ono po prostu utrudnia pracę. Gdzieś niechcący, nawet wsadzając do jakiejś saszetki czegoś, przekręci
1: dokładnie
2: się, koniec. Nie
1: bo
2: ma.
1: Holt na to pokrętło również nie działa, oczywiście.
2: To Holt na to pokrętło po prostu... również nie działa, a przecież głośność jest cyfrowa. Więc co z tego, że my dla trybu manual ustawiliśmy sobie głośność, która aktualnie nam zapewnia przester? Bo taka jest nasza fanaberia. Zmienimy tryb o jeden, wrócimy do trybu manual, zaraz dojdziemy i opowiemy, czym jest tryb manual i jakie tam są mniej więcej te tryby. Ty już wstępnie napomknąłeś, ale pewnie szczegółowiej to być może
1: no,
2: omówimy.
1: Spróbujemy.
2: Natomiast wrócisz do trybu manual.
1: Tak,
2: i w tym momencie
1: ustawienia domyślne
2: głośność
1: dla
2: taką,
1: trybu manual.
2: Jaką, tak, jaką chciał producent, a nie tę naszą ustawioną.
1: Dokładnie, więc...
2: Co więcej, druga łyżka dziegciu, która się uzupełnia z tą chochlą, Tomku, że przecież pokrętło to nie działa tam w dziesiątych częściach decybela, czy nawet w połówkach decybela. Nie wiem, czy zauważyłeś, a jak tym się kręci.
1: Nie,
2: to te różnice są bardzo słyszalne.
1: Oczywiście. Znaczy, najgorsze jest właśnie to, że nawet jeżeli my sobie przestawimy to pokrętło i wrócimy, to musimy wszelkie ustawienia, jeżeli mamy inne niż domyślne, filtr, kompresor,
2: cokolwiek,
1: tam coś, to wszystko musimy ustawiać od nowa.
2: No poza to... ustawieniami ogólnymi, czyli formatem nagrywania na przykład, ale wszystkie parametry doraźne nagrywania, czyli głośność, czyli filtry, czyli właśnie ulepszenia, wszystko na nowo.
1: Tak, dokładnie. I to jest duży problem i w zasadzie... To jest chyba tak naprawdę jedyna rzecz w tym całym urządzeniu, która mnie do niego zniechęciła.
2: Tak, ale za to jak skutecznie.
1: Oczywiście, bo cała reszta
2: to są rzeczy do przeżycia.
1: To jest naprawdę nieźle, zwłaszcza jeżeli porównam sobie jakość chociażby przez wzmacniaczy mikrofonowych, które tu są naprawdę dobre. I to jest generalnie niezły sprzęt. Także tu naprawdę nie jest źle, tylko no niestety. No dobra, mamy pokrętło. Nad pokrętłem mamy dwa przyciski głośności. Przy czym też zaraz po włączeniu ta głośność się ustawia tam jakaś, dosyć niska. I trzeba ją sobie zwiększyć, jeżeli...
2: Przyciski głośności odtwarzania.
1: Tak, to przyciski głośności odtwarzania. Wyjście słuchawkowy, które jest nad przyciskami głośności zaraz. Tak a propos popów, tu mi się coraz jakiś tam odzywa. Po prostu no nie ma siły, no to jest potwornie nieodporny na jakieś takie rzeczy. I w zasadzie to wszystko, jeżeli chodzi o lewą ściankę. Na tej tylnej ściance jest klapka na baterię i jest gwint do statywu, co jest w zasadzie w tym momencie
2: standardem.
1: Standardem w tego typu urządzeniach. I tu się nie ma co na tym rozwodzić.
2: Klapka
1: to
2: na baterie
1: być.
2: Jakie?
1: Na baterie 2 razy AA. Czyli na dwie baterie AA. Czyli te zwykłe paluszki, takie L6. Takie, no takie zwykłe.
2: Robiłeś, bo tego mi się przyznam nie udało zrobić, robiłeś test, ile trzyma na takich bateriach?
1: Trudno to powiedzieć, dlatego że trochę tym się bawiłem i trudno mi jest powiedzieć, jakieś dać...
2: Miarodajne.
1: Mhm. Miarodajne jakieś wyniki, no nie, trudno mi jest tutaj powiedzieć cokolwiek. Zwłaszcza, że mam kartę tylko 2-gigową, więc...
2: No tak, to...
1: Tak, trudno. Cokolwiek. No ale to jest rejestrator, znaczy raczej te nowe rejestratory w miarę nieźle sobie z tym radzą i myślę, że to powinno być na pewno więcej niż 5 godzin, ale czy to z 10 czy 15, to trudno mi to powiedzieć. To teraz pora na przyciski. Na górze mamy ekran. Pod spodem ekranu mamy 4 przyciski, takie prostokątne.
2: Z ciekawości konsultowałeś czytelność ekranu z osobą na przykład widzącą, jak to tam wygląda, kontrasty, niekontrasty, takie rzeczy. To się da ustawić oczywiście w menu,
1: się da
2: bo pamiętam.
1: Szczerze mówiąc,
2: natomiast
1: nie,
2: sam wyświetlacz miałem... przyjazność jego.
1: Szczerze mówiąc średnio, bo miałem średnio jak. Natomiast próbowałem ten wyświetlacz czytać OCR-em. I coś mi tam nawet wychodziło, aczkolwiek niedużo. Ale coś tam wychodziło, także no może przy jakimś samozaparciu
2: to by się dało.
1: Tak. Dalej mamy taki duży przycisk nagrywania. Pod spodem mamy play i stop. Play po prawej, stop po lewej. Stop ma taką jakby dziurkę. Play nie ma. Potem jest przewijanie w jedną, w drugą stronę. Znaczy... Przewijanie co kawałek, że tak powiem, co utwór. I pod spodem jest taki mały przycisk, troszeczkę wgłębiony, ale nie bardzo, który uruchamia Wi-Fi. No i Wi-Fi to jest osobna sprawa, chociażby
2: o
1: dlatego,
2: której pewnie
1: że
2: powiemy.
1: Wi-Fi potwornie zżera baterię. To jest rzeczywiście bateriopożeracz niezły. Z Wi-Fi to urządzenie potrafi działać godzinę albo dwie.
2: Powiedziałeś, Tomecki, jeszcze o tym rządku funkcyjnych, o tych takich mega wąskich pod wyświetlaczem?
1: Tak, to jest F1, F2, F3, F4. One mają różne funkcje, z tego co pamiętam. Na pewno jeden tak jest menu.
2: Ale F2, F3 to są strzałki po tym menu, a F4 to jest, zdaje się, wyjście z menu.
1: A możliwe.
2: A przy nagrywaniu F1 to jest tego. Przy nagrywaniu F1 to jest coś. F2 to jest chyba właśnie menu takie kontekstowe. Nie, F1 to jest chyba menu kontekstowe albo F4. F2, F3 to są strzałki. Więc wybierasz low cut, kompresor, coś tam. Wchodzisz w OK-an. Jakby logika menu, tylko nie przyciskiem menu, a przyciskiem F1.
1: No tak.
2: Także wracając do Wi-Fi, żre baterie niemiłosiernie.
1: Tak. No i jakieś przyciskologii to tyle. No i oczywiście po lewej stronie tej całej przedniej dużej ściany jest to pokrętło, które jest na tej ścianie, czyli to pokrętło do zmiany trybów.
2: Tak, no ono jest duże, ono zajmuje sporo i próbowali, tak, żeby jego się nie dało łatwo przekręcić, ale...
1: Tak, ono 1,5 centymetra do 2 to ma. Z2 to może mieć. I to jest mniej więcej, to są takie najważniejsze informacje o tym urządzeniu, jeżeli chodzi o wygląd. No i niestety plastik. Raczej niestety z tych takich, no bardziej badziewnych.
2: Niż porządnych.
1: Niż porządnych. Troszkę szorstki, ale generalnie no widać, że to jest takie zabawkowate. Troszkę. No ale 500 zł. No to tu się nie ma co. To jeszcze jest taki ciekawostek. To urządzenie posiada głośnik. Głośnik oczywiście bardzo
2: gra
1: słaby.
2: Gra niewiele lepiej od słuchawki pchełki do uszu, ale gra.
1: Dokładnie,
2: można
1: ale
2: podejrzeć.
1: No, przynajmniej da się coś tam sprawdzić. Aczkolwiek zresztą zaraz możemy go sprawdzić. O, no właśnie. Tutaj jak się, w czasie naszej zabawy. Ups. Jest strasznie głośno i w czasie naszej zabawy musiałem zmienić tryb. No i się ten tryb zmienił. No i znowu powracam do trybu stereo. No i to jest taki właśnie też znak tego, że no z tym trybem mono, znaczy w ogóle mono, z tą zmianą trybów na pokrętle no jest problem.
2: Jest fajnie i to...
1: Także... No dobra. Taką jeszcze tutaj małą niezgodność sobie przypomniałem teraz w podcaście, bo mówiliśmy, że w trybie nagrywania te F-y działają jak menu, to tak nie do końca.
2: Tam któryś F działa jako menu, a jest jeden klawisz, który pełni jeszcze jedną dość ważną funkcję.
1: Tak, F1, czyli ten od lewej strony, to jest przycisk split. I ten przycisk, jeżeli go wciśniemy w trakcie nagrywania, dzieli nam plik w tym momencie, kiedy go nacisnęliśmy. Czyli jakby do momentu, kiedy nacisniemy przycisk, jest jakiś tam plik, po tym on zaczyna tworzyć nowy plik i nagrywać w nowym pliku. Natomiast ten podział jest praktycznie, jeżeli skleimy te dwa pliki, to podział jest praktycznie niesłyszalny. Także o tyle fajnie i można tego rzeczywiście korzystać, jeżeli na przykład nagrywamy koncert. Chcemy ten koncert mieć już podzielony na utwory, no to w momencie na przykład, kiedy są brawa, naciskamy sobie ten F1. Oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby był hold odblokowany i wtedy podczas zgrywania tego na kompa czy gdzieś od razu już będziemy mieli podzielone na poszczególne utwory. Nie będziemy tego musieli robić samodzielnie. I to jest... Pop,
2: ale ci się udało. Pop.
1: Tak jest.
2: Teraz.
1: Także, no właśnie. A propos jeszcze nagrywania i tych F-ów. Podłączamy sobie mikrofon zewnętrzny. I w momencie, gdy podłączamy mikrofon zewnętrzny, rejestrator nas się pyta, znaczy wyświetla okno dialogowe, pod tytułem, czy ten mikrofon potrzebuje zasilania tak zwanego plug-in power, czyli zasilania 5V. Większość mikrofonów, które będziemy do tego podłączać, chyba że to będzie mikrofon dynamiczny, ale jeżeli to będą mikrofony no chociażby binauralne albo jakiś tego typu, no to takiego zasilania będą wymagać. I w takim przypadku musimy nacisnąć z tego, co będą F3. Jeżeli nie chcemy, naciskamy F2. Domyślnie to zasilanie plug-in power jest wyłączone. Co to oznacza?
2: Za każdym podłączeniem jacka.
1: Oczywiście. Więc jeżeli przypadkowo nam jack się odłączy, a to już mi się kilka razy zdarzyło, to po podłączeniu niestety...
2: Nie ma.
1: Nie ma zasilania.
2: I ja powiem więcej. Czy przypadkiem nie jest tak, może to jest zależne od trybu, czy nie mylę w tym momencie rejestratorów? Dobrze pamiętam, że tu jak się w ogóle odłączy ten jack, to on nie przejdzie jakby w nagraniu, tylko on zatrzyma?
1: Nie, przechodzi. Tu akurat odłączeniu przechodzi na mikrofony wbudowane.
2: W którym z rejestratorów, ale teraz nie pamiętam właśnie, czy to był ten Tascam, czy to była któraś Yamaszka, którą testowałem, zatrzymywał po prostu, no bo on uznał, że jest lusterka. Nie mogę.
1: Aha. Nie, tutaj nagrywa się dalej i przełącza się na mikrofony wbudowane, aczkolwiek nie od razu, tu jest pół sekundy jakiejś takiej ciszy, czegoś, on tam sobie coś robi. Także to jest taka...
2: Oddal rzecz. Troszkę no i... Tomecki ten mikrofon.
1: Nie, bo... no ja już mam go oddalony, tylko no coś się czasem dzieje. Także no niestety.
2: Bo maszyna stałą składową.
1: To, no niestety, to jest właśnie nagrywanie bez...
2: Lubimy ta skama.
1: Bez gąbki. A przy okazji też każde potarcie, małe nawet, wszystko słychać. Ja tu nie robię nic innego, tylko delikatnie przesuwam palcami po obudowie tego rejestratora. Także... No i teraz tak, odłączeniem, no to może być rzeczywiście odłączenie kabla, ale jeżeli nawet ktoś tam ten kabel jakoś szarpnie i tylko troszeczkę ten jack przestanie kontaktować, co się czasem zdarza, to rejestrator również może to potraktować jako odłączenie jacka.
2: Kabla. I znowu jest dość czuły i znowu trzeba włączyć plug-in.
1: Dokładnie,
2: power.
1: Więc bez słuchawek, i też mi się tak zdarzyło, okazało się, że nagrywam godziny ciszy, w zasadzie szumu. Przez wzmacniacze. Także, no niestety, drugi problem. Natomiast przez wzmacniacze mikrofonowe w tym rejestratorze...
2: Zasługują na uwagę.
1: Tak, to jest naprawdę moc. To bardzo mało szumi. Natomiast tu znowu, chociaż nie testowałem kompresora limitera, tylko testowałem ten AGC, bardzo nie lubi nagłej zmiany poziomów. To też tutaj potem pokażę na próbkach otwierania i zamykania drzwi. Zrobiłem to w tak zwanym trybie easy również. Tryb easy to jest taki tryb, w którym w ogóle nie ma czegoś takiego jak sterowanie głośnością mikrofonem, bo ta głośność mikrofonu zmienia się sama. Natomiast ona się zmienia, jakby to powiedzieć, schodkowo. To znaczy...
2: Tak, dlatego, że rejestrator ma w ogóle, i to też zanim przejdziemy do omawiania, myślę, tych trybów, trzeba to też jasno powiedzieć, rejestrator prócz konwencjonalnego, w miarę nam dobrze znanego AGC, prócz limitera, prócz chyba nawet kompresora, zdaje się, jakiegoś tam. Na pewno jest AGC, na pewno jest limiter. Ma jeszcze coś ala Olympusowy Smart, że on może przez jakiś czas tam mierzyć sobie to audio i na tej podstawie też tę głośność w tak którymś z trybów, zdaje się, tak jest.
1: Tak, ale jest ten tryb easy.
2: To jest sprzężone z modułem AGC tak naprawdę. Ten moduł AGC mierzy tę głośność i prawdopodobnie też właśnie z trybem easy między innymi, z tymi mechanizmami. Natomiast można takie coś zrobić, żeby on tam przez chwilę się nagrywało za nim i potem on sam uważa, jaka to jest głośność.
1: Coś tak jakby. W każdym razie... No, w trybie easy ta głośność zmienia się schodkowo, to znaczy ona nie zmienia się płynnie, tylko słychać takie skoki tej głośności. Co chwila, co jakieś 0,2 sekundy, czy jakoś tak. I teraz w momencie, kiedy nagrywam zamykanie drzwi, to się tak przesterowało, że nie było słychać zamykania drzwi, to pokażę zaraz. Tylko było słychać taką ciszę, tak jakby ten dźwięk się tak dławił, że była cisza praktycznie, taki szum, takie coś, taki przestrzeń, że aż była cisza. Zresztą dobrze, żeby nie
2: być głosowny
1: za wiele, no to zapraszam na próbki właśnie zamykania drzwi w trybie easy. Tryb easy. W trybie easy otwieram, zamykam drzwi. Teraz delikatnie otwieram i zamykam drzwi. I zamykam. Teraz idę otworzyć okno. Dobra, wystarczy. To przecież jest jakaś masakra. No i to jest jakaś masakra, rzeczywiście. Coś w tym jest.
2: Piękne, nieprawda, Szomku?
1: Oczywiście. Także to jest tryb easy. Mało tego, ten przester, który było słychać, to było w nagraniach. Znaczy, to też trzeba powiedzieć, że tutaj był użyty mikrofon zewnętrzny, w zasadzie mikrofony binauralne. Sun Professionals. No ale na innych trybach, na Rolandzie R05 aż takiego efektu jednak nie było.
2: Poza tym da się na innych trybach i na Rolandzie R05 wysterować poziom.
1: Tak.
2: Więc tu zakładam, że to jest tryb easy, czyli tryb dla ludzi niedoświadczonych, to tym bardziej powinno się właśnie przestrzegać przed różnymi...
1: Dokładnie. A tutaj po prostu jest... No, po prostu
2: nie
1: masakra,
2: dało rady. No.
1: Bo to inaczej to się nie da tego nazwać.
2: Natomiast... Chociaż ciekaw jestem, jakby się zachował tryb easy, tenże sam... A nie, pytanie, czy mamy w ogóle taką opcję. Z włączonym filtrem low cut.
1: Nie wiem, czy podejrzewam, mamy taką opcję.
2: Podejrzewam, że w myśl zasady, że low cut jest post, a nie pre. Jeżeli tak faktycznie jest, to podejrzewam, że nam to w ogóle nie pomoże.
1: Być może. Natomiast nie włączałem tego. No i właśnie. Jak tu jesteśmy, to może też parę słów o Wi-Fi. Bo tak, rejestrator...
2: Znaczy, myślę, zanim parę słów o Wi-Fi, możemy, myślę, omówić w ogóle, co można zmieniać w menu, a co się zmienia z tej, w cudzysłowie, deski rozdzielczej, bo już wspomnieliśmy o tym, że w nagrywaniu i podczas... że ja na przykład pierwsze, co robiłem, jak rejestrator dostał się w moje ręce, bo testowaliśmy go obydwoje, ja przez czas trochę krótszy, Tomek przez czas trochę dłuższy, ja w mniejszej ilości scenarii, Tomek w bardziej takiej bogatej ilości różnych scenarii mogliśmy go testować. I pierwsze co, czego gdzieś tam szukałem w menu, no to właśnie ustawienia kompresorów AGC i takich innych rzeczy. No, zapomnijmy o takich ustawieniach w menu. W menu ustawiłem kilka pożytecznych rzeczy. W menu ustawiłem pre-recording, bo na szczęście jest. O zachowaniu klawisza record, bo ja na to mega zwracam uwagę, pewnie też opowiemy, Tomku.
1: Tak.
2: Bo należałoby, ale to z czasem. Myślę wszystko. Natomiast istotnie ustawiłem pre-record, istotnie ustawiłem jakieś tam utrzymywanie piku, w sensie szczytu, poziomu szczytowego na wyświetlaczu. Rzecz wizualna, jak się okazało, potem w ogóle mi nieprzydatna, no bo jest wizualna. Ustawiłem, zdaje się, nawet auto dzielenie plików. I tu niestety smutna rzecz, chyba że jest coś, o czym nie wiem, Tomku, może ty będziesz pamiętał. Auto dzielenie plików jest według czasu, nie według rozmiaru.
1: Jeszcze tego nie sprawdzałem.
2: W manualu na pewno jest opisane dzielenie czasu plików według czasu. No i teraz teoretycznie można sobie wyliczyć, że 2 giga, no to są tam 2 godziny i 8 minut, czy jakoś tak. Czy 2 godziny i 4 minuty, teraz nie pamiętam.
1: No to zależy, w jakim nagrywasz tym. W jakim...
2: No zakładam 48-24. Taki wtedy uniwersalny tak. W miarę.
1: Znaczy, może jeszcze przybliżmy słuchaczom, po co w ogóle dzielić pliki automatycznie. Generalnie chodzi o to, że część odtwarzaczy audio ma problemy z plikami WAV i nie tylko, ale głównie z...
2: Większymi niż pewien rozmiar.
1: Większymi niż 2 giga.
2: 2 giga?
1: Mniej więcej.
2: Tak. Czasem 1 giga, bardzo stare odtwarzacze nawet.
1: No ale to bardzo stare. Raczej to jest 2 giga.
2: 2 giga to jest rozsądny limit, a 4 giga to jest faktyczny limit. Poza to no tak. W formacie WAV nie wyjdziemy bez dodatków w postaci WAV 64. O tym kiedyś tak, swoją drogą też można by zrobić podcast o... Wiesz,
1: to
2: tak, bardziej
1: to
2: nawet taki,
1: no, taki
2: krótki podcast o... Tak, o...
1: Nagłówka o pliku WAV, ale to takie, powiedzmy...
2: Tak, to już są rzeczy bardzo techniczne, przyznać trzeba. Tak, natomiast no... czasem ta technika może nam uprzykrzyć życie. Dlatego warto tak. O tym wiedzieć. 32-bitowy, czyli zwyczajny, znaczy WAV z nagłówkiem 32-bitowym równa się 4 giga.
1: Tak, i po prostu...
2: Czegokolwiek. I teraz odpowiednio w słabszych formatach jest to więcej czasu, no a w 96 kHz 24 bity, no to jest w ogóle...
1: To są co 2 godziny chyba 4 giga.
2: Jakoś tak, tak, tak.
1: Tak, bo 2 giga to jest godzina, no to tak mniej więcej. Tak. Koło 2 godzin.
2: A i tak wszyscy cieszmy się, że pracujemy nad dźwiękiem, a nie nad wideo. Tam rozmiary są kilka
1: no,
2: set razy,
1: albo kilkaset, tak.
2: Kilkaset tak. Już w dzisiejszych czasach Full HD. W każdym razie sprawa wygląda właśnie tak, że jak dobrze pamiętam, tam dzielenie jest jedynie po czasie i to jakimś takim krótkim, typu 15 czy tam 30 minut, chyba godzina była najwięcej.
1: W każdym razie mówiłeś o menu, że nie znalazłeś tam kompresora.
2: Tak, nie znalazłem tam kompresorów, limiterów, niczego takiego. Ustawiłem sobie format, o formatach trochę powiemy, bo mamy jedną ciekawostkę.

0: górnoprzepustowy.
1: Czyli, mówiąc po ludzku, odcina basy. Dół.
0: Tak, odcina bas i taka jest jego rola. No to taki filtr, czy inne wyrównywanie głośności, czyli kompresory, AGC, limitery. Ustawiamy per nagranie, a w zasadzie per ruszenie pokrętłem.
2: Tak, czyli do momentu przestawienia tego trybu na pokrętle, o którym mówiliśmy.
0: Tak. No i to dlatego nie ma problem, tego w menu.
2: Dlatego, że to wymusza rzeczywiście nauczenia się na pamięć tego menu w trakcie nagrywania. I to jest problem, dlatego że tu nie jest tak, jak na przykład mam w Rolandzie, w którym ustawiłem to raz, lat temu 7, i w zasadzie tego nie zmieniam w ogóle.
0: Bo no to po prostu jest.
2: Jest mi to potrzebne. Natomiast tutaj, w tym rejestratorze, no to jeżeli coś mi się zmieni, jeżeli coś mi się rozwali, jeżeli ja stwierdzę, że na przykład nagrywam zasadniczo z limiterem, no to muszę ten limiter włączyć. Niestety. I to jest problem. Także kolejna rzecz, która, no, na którą trzeba uważać w przypadku osoby niewidomej. Znaczy tak, wiem, że ten rejestrator zasadniczo posiada osoba słabowidząca i nie ma problemów z odczytywaniem tego, co jest na ekranie, więc prawdopodobnie dla osób słabowidzących ten rejestrator będzie znacznie bardziej jakby sensowny niż dla osób całkowicie niewidomych.
0: Niewidomych, mhm. Bo ile osobom słabowidzącym też się będą dawały we znaki niedoskonałości, jakie słyszeliśmy przed chwilą w postaci mega popów, o tyle osoba słabowidząca będzie sobie w stanie na przykład za każdym niechcący przełączeniem pokrętła przywrócić to do stanu minionego, do stanu dokładnie takiego, w jakim to było.
2: Dokładnie. Jeszcze zachowanie przycisku rekord. Dla mnie to też jest ważne. To znaczy taki sposób działania rejestratora, który jak najmniej wymaga ode mnie uwagi, można powiedzieć, czy uwagi czegoś takiego, że wiem, że się nagrywa. Nie muszę tego sprawdzać, patrzeć, podchodzić do osób widzących. Po prostu, o ile się baterie nie wyczerpały, to wiem, że się nagrywa. Czyli sposób na jakąś miarę pewne, że się nagrywa. Oprócz tego, że oczywiście no, słuchawki przy sobie, bo to zawsze, no to po prostu świeżo naładowano baterie dobrej jakości. No i no raczej
0: i
2: można założyć się, że to się nagrywa. I to najczęściej rzeczywiście działało. Natomiast tutaj w Tascamie jest tak, że przycisk, którym włączamy nagrywanie, jeżeli go naciśniemy raz, w większości trybów, za wyjątkiem trybu Easy, powoduje przejście rejestratora w tym standby, i to jest normalne. No bo to większość rejestratorów ma taki tryb standby, czyli tryb, w którym jeszcze się nie nagrywa, ale już mamy monitor w słuchawkach i możemy sobie nie wysterować chociażby sygnał. Naciskamy drugi raz nagrywanie, zaczyna się nagrywać. Okej, normalka. Ale naciskamy trzeci raz nagrywanie, robi się pauza. Albo stop, już nie pamiętam. Ale któryś z tych. W każdym razie...
0: Chyba na szczęście pauza, tak jak w Olympusach.
2: Możliwe. W każdym razie najważniejsze jest to, że kolejne wciśnięcie przycisku nagrywanie może powodować, że niechcący ten nagrywanie wciśniemy i nagle będziemy na pauzie. Oczywiście można się przed tym jakoś uchronić, naciskając hold. No z tym, że no jest coś takiego, że no, a może jednak naciskaliśmy trzy razy, a nie dwa to nagrywanie? W Rolandzie mam tak, że ile razy byśmy to nagrywanie nie wcisnęli, to się nie zrobi żadna pauza, stop, coś, bo tego są osobne przyciski. Nagrywanie to tylko i wyłącznie nagrywanie, nic więcej. I to jest najlepsza z tych sytuacji, które mogą być w rejestratorach, bo możemy naciskać nagrywanie 2, 5, 18 razy i nic się nie stanie.
0: No tak, a tu mamy tę sytuację pośrednią, bo ona jeszcze też nie jest najgorsza. Pauza jest jeszcze do ominięcia, bo przynajmniej mamy jeden plik. Gorszy jest chyba stop mimo wszystko na trzeci rekord.
2: To wszystko jest tak naprawdę, bo to wszystko

0: Natomiast prócz tego wszystkiego mamy trzy tryby, w których przycisk rekord działa inaczej.
1: Tak.
0: Tryb ten cały practice, o nim nie powiedzieliśmy, o nim zaraz powiemy jeszcze trochę, bo to jest ciekawy tryb.
1: Ja na razie się wyciszę, bo to jak coś się u mnie w domu dzieje, to Patryk, ty mów.
0: Mamy tryb practice, czyli tryb jakby taki próby, tryb ćwiczenia danego utworu muzycznego. Mamy do dyspozycji również tryb easy, o którym już wcześniej mówiliśmy, no i mamy do dyspozycji tryb overdub. I teraz myślę, po kolei, Tomku, wyjaśnimy te tryby.
1: Tak.
0: Ja sobie spokojnie mogę poczekać, aż tam ci się przejdzie potop szwedzki, bo u mnie też akurat babcia kotlety rozbija, więc...
1: Nie, to nawet tego nie słychać. W każdym razie...
0: Ekspander mi łapie.
1: Aha. No w każdym razie, tryb easy, no to jest właśnie tym tryb, o którym mówiłem. I tu wystarczy ścisnąć raz nagrywanie, żeby się zaczął nagrywać. A monitor jest z tego, co pamiętam, zawsze. Tryb overdub. Tego trybu nie patrzyłem za bardzo, ale generalnie chodzi o to, w dużym skrócie, że można sobie nagrać jeden głos, potem odtworzyć ten jeden głos i nagrać, jakby dograć do niego drugi jednocześnie, potem odtworzyć te dwa nagrane głosy, dograć trzeci i tak dalej, i tak dalej. I tu też nagrywanie ma troszkę inne funkcje. Ja szczerze mówiąc z tego trybu nie korzystałem za dużo, więc...
0: Tak, ja się tym trybem też niewiele bawiłem, tak samo jak niewiele bawiłem się trybem tej próby. To się
1: tak, bo...
0: rehearsal mode nazywa, czy tam practice mode, teraz nie pamiętam.
1: Tak,
0: założenie jest szczytne, że jeżeli jesteśmy instrumentalistą lub wokalistą, no to sobie możemy tutaj po ileś wersji, ileś fragmentów, ileś czegoś ponagrywać. W tym trybie działa też funkcja tunera, stroika do instrumentów lub po prostu no, częstotliwościowego. Ona zdaje się w innym trybie nie jest w ogóle dostępna.
1: Możliwe.
0: W tym trybie też mamy ciekawe funkcje takie jak pogłos na odsłuch i zwolnienie, przyspieszenie tempa aktualnie odtwarzanego pliku. Zdaje się tylko w tym trybie, więc i przy włączonym monitorze, no bo zakłada się, że to, nie bawimy się tym tempem i nie przyspieszamy sobie audiobooków, tylko chcemy po prostu zagrać coś wolniej, więc po prostu w słuchawkach mamy monitor z tego, co aktualnie się dzieje, plus plik, który musimy sobie włączyć, zdaje się po prostu playem, podczas gdy tak. Rekord jest w tak, trybie czuwania, w trybie standby.
1: Ten F1, F2, F4 tam jakoś coś zmienia, ale też się tym trybem nie bawiłem. No fajnie, że jest takie coś, no ale niestety dla niewidomych jest to problem, zwłaszcza, że właśnie te tryby są na tym pokrętle. No, chyba że rzeczywiście komuś będzie potrzebny taki rejestrator, który ma dokładnie takie możliwości, no to wtedy rzeczywiście nie wiem, czy jest jakaś alternatywa, bo zwłaszcza za takie pieniądze, bo z tego co wiem, żaden z tych rejestratorów pozostałych takich funkcji nie ma, jak chociażby, znaczy overdub mają jeszcze Olympusy, te droższe, no ale nie za 500 zł, więc no to komuś się może przydać, jakiemuś komuś, że tak powiem, muzycznemu. No i ten tryb próby też pewnie może się przydać jakiemuś muzykowi. Także no to są takie rzeczy, które no ewentualnie się mogą przydać, ale no rzeczywiście to jest raczej rejestrator dla, mówię o osobach niewidomych, bardzo specyficznej grupy użytkowników.
0: Mhm, no i pozostaje też ta kwestia właśnie, tego, że to jeszcze nie jest tak do końca intuicyjne, te funkcje dla muzyków.
1: No tak. Aczkolwiek no pewnie można tego używać, tylko no my tego nie robiliśmy, bo no nie mieliśmy takiej potrzeby.
0: Wiesz co, można, ale jak dobrze pamiętam z podręcznika, to tam są na przykład takie założenia, że overdub, przy overdub chyba nie bardzo można sobie wybrać plik, do którego zrobić overdub, tylko tam jest, zdaje się, założenie, że do ostatniego, czy jakoś tak.
1: Chyba. Tak, bo jakby chodzi tam... o to, że najpierw nagrywamy pierwszy głos, no i potem do pierwszego nagrywamy drugi, więc jakby overdub jest do ostatniego, no bo siłą rzeczy. Nagraliśmy pierwszy głos, potem nagrywamy drugi. Już.
0: Tak, tak i jest... nikt jakby nie wziął pod uwagę sytuacji, gdzie, nie wiem, plik bądź podkład przyjdzie nam i my chcemy w słuchawkach słyszeć podkład z rejestratora, z monitorem z siebie, a jednocześnie nagrać na przykład. No to takiej sytuacji... Zdaje się, nie bardzo wzięto taką sytuację pod uwagę w ogóle.
1: No chyba, ewentualnie ten podkład możemy sobie nagrać nawet przez wejście No to mikrofonowo-liniowe, bo to jest de facto mikrofonowo-liniowe, bo tam też w tych F-ach też, z tego co pamiętam, da się wybrać gdzieś tam. Nie, nawet nie da się wybrać liniowe,
0: nie da się.
1: W instrukcji piszą, żeby ściszyć pokrętłem na tyle, żeby się nie przesterowywało i wtedy mamy poziom liniowy. I już. Mhm. Nie ma specjalnego poziomu liniowego. Trochę szkoda, bo mogliby to jakoś zrobić, no ale niestety nie zrobili. A szkoda, naprawdę szkoda. Także to jest to. No i co? Wi-Fi?
0: Myślę, że Wi-Fi. Ty, Tomecki, miałeś przygody z Wi-Fi. Ty miałeś tam przygody z Wi-Fi, to możesz opowiedzieć,
1: ja się
0: jak to wygląda.
1: Troszkę rzeczywiście bawiłem i teraz rejestrator ma dwie możliwości działania jako Wi-Fi, znaczy działania Wi-Fi. No po prostu uruchomienia tego Wi-Fi wbudowanego. Albo można się rejestratorem połączyć z naszym routerem, więc po pierwsze trzeba gdzieś wpisać hasło i to hasło wpisujemy na zasadzie kursorem wybieramy litery, tam którymś wpisujemy, znaczy kursorem, przewijaniem chyba i tam którymś jeszcze wybieramy litery, którymś tam to wpisujemy. No trochę długo to się robi, no ale jest to do zrobienia. Natomiast jest i ten tryb jest teoretycznie o tyle fajny, że no jeżeli jesteśmy w domu, smartfon czy tam komputer nie musimy nigdzie przełączać, po prostu sobie możemy zgrać nagrania chociażby albo z tym rejestratorem w domu, albo sterować, albo go jakoś tam ustawić. Ale jest jeszcze drugi tryb, w którym urządzenie, czyli Tascam D22WL, jest punktem dostępowym Wi-Fi. Ten punkt ma swój SSID, swoje hasło. I teraz to hasło też jak włączymy Wi-Fi, on tam ma albo tryb, też tam F-ami wybieramy, albo tryb taki, że to ma się po prostu włączyć, albo taki, żeby pokazać nazwę użytkownika hasło. W zasadzie SSID hasło. I jeżeli pokażemy to SSID hasło, on to oczywiście pokaże. Tutaj trzeba skorzystać z pomocy osoby widzącej. SSID na pewno będzie miało WL, DR22 chyba WL i potem jakieś tam literki, cyferki, w razie gdyby tych rejestratorów było kilka. No i potem jest hasło, domyślnie to jest chyba tam 6 czy 8 cyfr, nie pamiętam. I wtedy można się smartfonem rzeczywiście połączyć do tego Wi-Fi i mając aplikację. Ja mam Androida i testowałem tą aplikację pod kontrolą systemu Android. Można próbować coś zrobić. Problem polega na tym, że to chyba
0: powiedzmy może właśnie jak połączyć się z już istniejącą siecią, bo to jest też... Bo
1: ja tego nie próbowałem.
0: To ja ci powiem jak połączyć. Bo do hasła wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Ale do wpisywania ręcznie nazwy sieci SSID w taki sam sposób jak hasło już nie do końca.
1: O Boże. No to rzeczywiście. Czyli on nie ma takiego wyszukiwania jak wszelkie smartfony.
0: Nie.
1: Trzeba mu wpisać z palca.
0: Tak, wpisz SSID, wpisz hasło. Jak się zgadza, to się połączy.
1: Okej. No dobra. No to w takim razie jest jeszcze ciekawiej. No ale wracając do software'u. Problemem software'u przede wszystkim jest to, że software się potrafi dosyć często rozłączać. To połączenie jest niestabilne i ta komunikacja jest jakaś taka nie najlepsza generalnie. I niestety to widać, bo potrafi być tak, że coś sobie robimy przez 3 minuty, a potem nagle coś niby ustawiamy i to nie daje żadnego rezultatu. Mało tego, jakieś przyciski robią się niedostępne, coś tam jeszcze,

0: jak go określić, czy on jest dostępny, czy jest niedostępny, a wszystko przez zamieszanie z TalkBackiem. Dlaczego? Dlatego, że najnowsza wersja TalkBacka, beta 6.0 czy 6? Zaraz, 6.0 chyba.
1: 6.0.
0: Ma taki mechanizm automatycznego etykietowania przycisków i ta funkcja na razie w betach jest domyślnie wyłączona. Jeżeli ją włączymy, to rzeczywiście dosyć sporo z przycisków niezaetykietowanych w interfejsie aplikacji, a tych przycisków jest sporo. Naprawdę tam jest bardzo dużo.
1: I chyba niemal wszystkie są niezaetykietowane.
0: Tak, tam niemal wszystkie są niezaetykietowane rzeczywiście. Duża część z tych niezaetykietowanych przycisków rzeczywiście poprawnie albo w miarę poprawnie się etykietuje przy włączonej tej opcji w TalkBacku. Więc pytanie, czy ta funkcja będzie rzeczywiście włączona, czy będzie dostępna. W razie, jeśli nie będzie ona dostępna, zawsze można pobrać sobie aplikację Audex, który ma dokładnie ten sam mechanizm. I Audex rzeczywiście też powoduje prawidłowe, w miarę prawidłowe oczywiście, etykietowanie tych przycisków. I wtedy rzeczywiście można ustawiać, włączać wszelkie kompresory, limitery, filtry.
1: Tak. Na nasze potrzeby skorzystaliśmy z życzliwości osoby słabowidzącej, która nam zrobiła po prostu zestaw etykietek do tej aplikacji, kiedy jeszcze...
0: Jest taki też taki program Blindo, czyli takie właśnie zestawy etykiet zrobione przez użytkowników widzących, słabowidzących dla użytkowników niewidomych i tam to chyba też jest ta aplikacja w tej chwili, ale nie wiem.
1: Tak, powinna być.
0: Ale powinna być. Od chyba, no na pewno od paru miesięcy, teraz mamy początek grudnia 2017, od paru miesięcy ta aplikacja w ogóle nie miała żadnej aktualizacji. Jak to się sypało, tak to się sypie, więc obawiam się, że taki stan rzeczy pozostanie.
1: Aplikacja w sensie do sterowania rejestratorem, tak. Nie Blindo. Tak. Nie Blindo. Blindo ta też chyba nie miało aktualizacji, ale sterowanie...
0: No w każdym razie ta aplikacja oprócz tego wszystkiego pozwala na wysyłanie plików z rejestratora na smartfon. Pozwala na chyba nawet konwertowanie, jeżeli to się nagrało w Wave, to na konwersję do MP3. Pozwala na uruchamianie play, na uruchamianie nagrywania, więc można na przykład mieć sobie...
1: Co ciekawe, pozwala na te konwersje po stronie rejestratora, czyli ten plik finalny mamy na rejestratorze, nie na aplikacji.
0: Tak, tak, o tym zapomniałem powiedzieć. Rzeczywiście rejestrator Taska może nam te pliki przekonwertować z Wave'ów do MP3. Oczywiście
1: o tym za chwilę myślę, o funkcjach różnych jeszcze trochę powiemy potem, o formatach nagrywania, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, a to myślę, że dla ludzi też będzie istotne dla słuchaczy, jak to wszystko wygląda to i jak się spisuje w akcji.
0: Natomiast zostawię te informacje do przekazania. No i co, kończąc temat Wi-Fi, ponoć można jakoś zrobić tak, chociaż nie testowałem tego, że można chyba nagrywać jakby na rejestratorze w ten sposób, żeby nagranie zapisywało się na smartfonie, zdaje się. Ale czy mieć jakiś monitor w smartfonie tego, co się nagrywa, ale tego jakoś nie udało mi się.
1: Ja nie testowałem tego.
0: Albo to działało kiepsko, albo nie wiem. W każdym razie... Znaczy, powiem tak, dobrze, że jest to Wi-Fi, no ale działa na razie to jeszcze tak początkująco, że tak powiem. No, to tyle o Wi-Fi, a teraz co?
1: Formatu nagrywania? Traktujmy to Wi-Fi w formie takiego gadżetu faktycznie, a nie...
0: Może inaczej, w ramach czegoś, co tak się dobrze zapowiada. No to funkcje. I teraz chyba tobie, Patryk, oddam głos.
1: Teraz myślę, można powiedzieć parę słów o formacie nagrywania. Jakie mamy formaty nagrywania, ale myślę, że tu też nie tylko ja będę miał głos, dlatego że mamy dość ciekawą rzecz.
0: Mówisz
1: formaty
0: o?
1: Formaty nagrywania mamy trzy. Pierwszy format to Wave. I tu wątpliwości chyba nie ma. Wave to płyta audio CD, Wave to format uważany za wzór, prawda, format referencyjny. W tym formacie generalnie się pracuje, krótko mówiąc. Do tego Wave'a mamy tam ustawienia, mamy prędkość próbkowania 44 tysiące do 96, czyli odpowiednio 44, 48, 88, 2 i 96.
0: Czyli standard. Możemy wybrać, czy... w tego typu
1: tak, czyli standard. Możemy wybrać czy mono, czy stereo, tu też jest standard. I możemy wybrać głębokość w bitach uniwersalnie, czyli nie ma takich w Olympusach, że pewne tylko kombinacje. Są wszystkie kombinacje, czyli możemy mieć 44100 i 24 bity też.
0: Tak.
1: Z tym nie ma problemu.
0: I to jest format, okay.
1: Drugi format, no to jest wszystkim dobrze znany MP3.
0: Tak.
1: W tym MP3 można wybrać...
0: Chyba nawet w miarę nieźle zrobione. Z tego, co pamiętam.
1: Nie jest to Olympus, ale nie woła to też o pomstę do nieba, ani nie zasługuje na jakieś takie specjalne potępienie. MP3 jest robocze. Jako taki po prostu sobie format na szybko, na brudno. Okej. Okay. Nie gra to najgorzej, acz mogłoby lepiej.
0: Coś takiego.
1: Natomiast mamy do dyspozycji też trzeci format. Format BWF.
0: I format BWF.
1: I tu myślę, że jesteśmy Państwu winni. Tak, tu myślę, że jesteśmy Państwu winni wyjaśnienie delikatne.
0: Tak, bo BWF, Broadcast Waveform, z tego co pamiętam,
1: tak.
0: To jest w zasadzie Wave. To ma rozszerzenie Wave. Jedyne i w zasadzie wszystkie odtwarzacze, Fubar, Winamp, wszelkie Gold Wave, Reapery, no wszystko to odtwarza. Po prostu format BWF ma dodatkowe ustawienia, znaczy ustawienia, dodatkowe coś w rodzaju takich tagów, jakichś takich znaczników, zaszytych dodatkowych po prostu danych, które mogą powiedzieć na przykład, że w 14
1: minucie... Kto jest kompozytorem,
0: gdzie
1: zostało nagrane, tak, albo że w 14 minucie jest coś.
0: Jakiś tam marker, powiedzmy, stworzony. Czyli taki wave, który ma po prostu więcej takich danych, które się przydadzą podczas montażu, porządkowania tych plików. No w takiej pracy po prostu edycyjnej z wieloma plikami albo z jednym plikiem w montażu w jakichś takich sytuacjach.
1: Powiem więcej. Panowie z Tascama, a w zasadzie z firmy TIG, TAC się ją pisze, bo to jest producent rejestratorów pod marką Tascam.
0: Znaczy tak, no to są dwie firmy. Jest TIG i Tascam. To jest jakby dwie marki jednej firmy.
1: Dwie marki jednej firmy, firmy japońskiej. Wszystkie normy na przykład w manualu podane są według elektronicznych wytycznych i standardów japońskich, co ciekawe. Nie według europejskich, ani amerykańskich. Natomiast wracając do rzeczy, panowie z Tascama zrobili sobie z tego użytek, że można zapisywać BWF. I na przykład, nie wiem, czy bawiłeś się tą kutym, ja chwilkę dosłownie, nie za wiele.
0: Ja nawet nie.
1: Teraz nie pamiętam, więc tu proszę wziąć na to poprawkę, bo nie pamiętam, czy jest to domyślnie włączone, czy nie, ale jeżeli pracujemy w formacie BWF, to można zrobić jakoś tak, że ta F-ka, naciśnięcie klawisza F odpowiedzialnego za dzielenie pliku, nie podzieli tego pliku, tylko wstawi nam właśnie marker, który to marker nie zapisze się nawet w środku pliku. Zapisze się osobny plik Q, tak jak do podziału płyty CD.
0: Aha. Czyli mamy na przykład jeden duży wave, jeden plik Q, w którym mamy wszelkie podziały
1: jest
0: w tym dużym pliku
1: kawałków,
0: wave.
1: Tak. Tak.
0: No tak.
1: Nie bardzo wiem, jak jest... on wtedy reaguje, jak limit wave'a się wyczerpie. Czy on no sam podzieli, czy on się zastopuje, bo tego nie sprawdziłem. Może ty to sprawdzałeś?
0: Ja też tego
1: chyba
0: nie
1: bardzo
0: sprawdzałem, bo mam małą kartę. I
1: więc ciężko nam powiedzieć, jak on wtedy się zachowa. Według manuala chyba się stworzy nowy plik, ale
0: też mi się
1: nie
0: tak
1: chciałbym
0: wydaje,
1: tu...
0: ale... ale to mi się tylko tak wydaje.
1: Dokładnie, nie chcielibyśmy tutaj siać zbędnej...
0: jakichś nieprawdziwych informacji.
1: Informacji po prostu. Mhm. Więc zdaje się, że plik się przedzieli. Natomiast jeżeli mamy ustawiony BWF i mamy włączoną jakąś tam funkcję, teraz nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, to wtedy podział nie robi podziału, tylko dodaje marker w pliku Q. Co więcej, ten marker chyba którymś F-em w ogóle można dodać tak o, bez tej funkcji. Że wtedy ta funkcja robi podział normalnie, a marker wchodząc w jakieś płytkie menu, nie za wielkie, można dodać. No ale tutaj jest to, o czym już powiedzieliśmy z Tomkiem wcześniej, no bez osoby widzącej. Łatwo nie zawsze jest.
0: No pamięciówka im pamięciówka. Także no tu niestety ten rejestrator jest na pewno dla osób, którzy lubią wyzwania. Może tak. Pod względem przynajmniej obsługi tego czegoś.
1: Jest jeszcze jedna funkcja, o której chciałem powiedzieć, która mi się gdzieś tam w trakcie nagrywania tego podcastu przypomniała, mianowicie w menu urządzenia mamy dostępne całe podmenu narzędzi, w którym mamy do dyspozycji funkcje typu autodzielenie pliku lub ręczny podział pliku lub kopiowanie, przenoszenie itd. Oczywiście tutaj, jak się pewnie Tomku domyślasz i słuchacze zresztą takoż, wszystko opiera się na totalnej pamięciówce, bo no ja na przykład nie bardzo sobie wyobrażam, jak podać czas pliku, jak sobie wybrać no tak. Czas pliku.
0: Tak, bo tam chyba można jakoś
1: do podziału.
0: Faktycznie jakieś montować te pliki troszeczkę.
1: Można to wstępnie zmontować, tak? Już te nagrania mieć wstępnie zmontowane z poziomu urządzenia. Ale działa to no, dla nas bardzo, bardzo tak sobie. Kolejna ciekawa funkcja, która mi się też jeszcze przypomniała a propos formatów. Można sobie ustawić dual format. Niestety nie mogą to być dwa wave'y, ale może to być na przykład Wave 24 bity 96 kHz dla nas.
0: A tak.
1: I jednocześnie MP3 128 kilobitów do opublikowania na stronę.
0: Tak. I rzeczywiście wtedy się nagrywają dwa pliki, razy.
1: Dwa pliki o tej
0: ściągamy
1: samej nazwie,
0: sobie
1: zdaje
0: na
1: się.
0: Smartfon ten mniejszy i 15 minut po koncercie możemy ten koncert na przykład wysłać na SoundClouda albo gdzieś na Facebooka. I się pochwalić zaraz po zakończeniu wydarzenia, że było.
1: Tak. Natomiast, Tomku, nie powiedzieliśmy jeszcze o dość istotnej rzeczy.
0: A tak, rzeczywiście.
1: Nie powiedzieliśmy, jak ten rejestrator w ogóle z komputerem i czy można ten rejestrator z komputerem połączyć w jakikolwiek sposób.
0: No tak, rzeczywiście. No tak, no można to zrobić. No, dzisiaj trudno, żeby nie można było. Przy czym tutaj mamy wejście mikro USB.
1: Mikro USB.
0: Nie mini, tak jak w większości rejestratorów, tylko mikro. Natomiast niestety Tascam nie oferuje możliwości bycia kartą dźwiękową. Tylko i wyłącznie transfer danych. Przy czym też ten transfer danych, z tego co pamiętam, był jakiś dziwny. Tam się coś ustawiało. To nie jest tak, że podłączamy. Tam coś chyba też trzeba było wybrać tymi F-ami.
1: Podłączamy i wtedy F-ami wybieramy czy ładowanie, czy transfer danych.
0: Chyba tak.
1: Tam jakoś tak jest, tak. Chyba ale nie tak. Ma karty dźwiękowej niestety.
0: Niestety, no szkoda, bo ile by to było roboty, żeby zrobić coś takiego, no ale no, nie da się, to się nie da. Niestety. No i cóż, chyba przechodząc tak do podsumowania.
1: Czekaj, zanim podsumowanie, czy masz jeszcze jakieś próbki nadające się do doklejenia z ciekawości w różnych trybach, na przykład coś, czy nie bardzo?
0: Wiesz co, niedużo. Ja to powiem w podsumowaniu. Mhm. To tak, chyba przechodząc już tak do
1: przechodząc podsumowania. Przechodząc do podsumowania, tak.
0: Dla kogo ten rejestrator jest? Myślę, że no, jest to urządzenie na tyle specyficzne, że trudno jest tutaj powiedzieć dokładnie dla kogo. Na pewno bardziej dla osób słowidzących, bo rzeczywiście wtedy tych funkcji jest sporo więcej, takich rzeczywiście do obsługi, niż dla niewidomych. Jeżeli dla niewidomych, no to rzeczywiście nie wiem, może dla muzyków, którzy chcieliby coś sobie czasem popróbować, poeksperymentować z jakimś nagrywaniem bardzo takim domowym, bardzo prościutkim, ale z dwóch ścieżek, typu najpierw nagrywamy gitarę, potem do tej gitary nagrywamy wokal, a potem, nie wiem, nagrywamy drugi głos jako jeden plik wave, nawet nie na zasadzie takie, żeby to jakoś sobie obrobić, tylko mamy sobie jakieś...
1: Tylko tak po prostu.
0: Tak po prostu, nie wiem, bo mamy sobie dwa głosy i chcemy sprawdzić, czy to w ogóle zadziała na przykład. I jesteśmy sobie w hotelu, czy gdziekolwiek i po prostu chcemy to
1: chcemy
0: zrobić.
1: Sobie jeszcze dodać pogłosu na nagrywanie, tak? To jest ciekawostka, o której nie powiedzieliśmy. Pogłos w tym rejestratorze, w trybie próby można dodać zarówno na odtwarzanie, to chyba nawet w każdym trybie, jak i na nagrywanie. I do dyspozycji mamy 4 albo 8 typów tego pogłosu, plus prosty suwaczek level z pogłosowanego do niespogłosowanego sygnału.
0: A tego nawet nie widziałem. I nawet takie nagranie możemy sobie właśnie nie wiem, przy pomocy smartfona też wysłać na jakiegoś Facebooka czy coś. Także no, to jest powiedzmy jakiś pomysł na taki rejestrator. No i oczywiście oprócz tego funkcję właśnie takiego rejestratora, na którym możemy sobie nagrywać, nie wiem, wykład czy tam cokolwiek, czy jakieś tam nasze pomysły, czy próbę z zespołem.
1: Byle z daleka od ludzi, byle z daleka od ludzi, byle z daleka od ust.
0: Tak, i byle z daleko od wiatru, bo to jest rzeczywiście problem. Na pewno nie polecamy tego osobom, którzy chcieliby mieć po prostu właśnie takie nagrywadełko. Idę sobie i nagrywam, jak mi autobus jedzie, albo idę se na koncert i se nagrywam, bo po prostu, znaczy mówię o osobach niewidomych, bo po prostu tu jest za dużo sytuacji, w której to nagrywanie może nie wyjść z jakiegoś powodu. Chyba że naprawdę bardzo chcemy mieć te funkcje typu parę minut po koncercie chcemy to wysłać na Facebooka albo na jakiegoś tam
1: Instagrama. No nie, to na Instagram nie pójdzie, ale na SoundCloud na przykład.
0: Ale na SoundCloud czemu nie? Także to jest jakiś pomysł. Natomiast myślę, że warto czekać, bo no, to jest myślę, tak mi się przynajmniej wydaje, jakaś taka jaskółka, która może uczynić wiosnę, to znaczy myślę, że ten trend dodawania albo Wi-Fi, albo Bluetooth, albo jeszcze czegoś innego do tych rejestratorów, no to raczej to będzie. I sądząc po brzmieniu i jakości przezmiastniaczy, no to chyba nie mamy się, jeżeli to będzie dobrze zrobione, to się nie mamy czego
1: to
0: obawiać.
1: Chyba nie
0: to
1: mamy,
0: będzie,
1: no właśnie, się czego obawiać. Będzie dobrze.
0: Ingerowało myślę. W jakość audio, bo to naprawdę da się dobrze zrobić pod względem takim elektryczno-technicznym, bo Tascam taki jest. Tu są naprawdę dobrej jakości te podzespoły, tylko no niestety trochę jest interfejs zepsuty. I gdyby nie ten interfejs, gdyby on był troszkę lepiej zrobiony, no to myślę, że to byłoby...
1: No i projekt ogólny, te mikrofony same w sobie, nie? One są takie, że gdyby je osłonić i gdyby to lepiej zaprojektować, to byłoby
0: To naprawdę
1: dobrze.
0: Byłoby nieźle. Bo te mikrofony nie brzmią źle. Ja przez cały czas trwania audycji mówię do tych mikrofonów. Tu jest co prawda jakaś obróbka, bo musi być do audycji. Ale mimo wszystko, no to są po prostu dobrze brzmiące mikrofony. Także pod tym względem naprawdę nie ma...
1: Oczywiście,
0: nie ma
1: że jest trochę tego takiego taniego plastiku w nich, ale to wynika właśnie z zagnieżdżenia tego w obudowie.
0: No tak.
1: Pytanie, jak te kapsuły brzmiałyby na zewnątrz, podłączone jako
0: no i
1: tak
0: 500
1: o, po prostu
0: złotych,
1: na
0: tak?
1: kablu. No i 500 zł, no miejmy to na uwadze.
0: Dokładnie. Tak jeszcze na koniec, miałybyś próbki, natomiast no właśnie, nagrywałem jedne próbki, odłączył mi się na chwileczkę mikrofon, czego nie zauważyłem. Nagrywałem drugie próbki, przestawił mi się tryb mikrofonu i po prostu nagrała się masakra. Nagrałem trzecie próbki, już nie pamiętam, co mi się tam stało, ale w każdym razie no, jest to jakiś znak tego, że to się może wysypać.
1: W jednych z nagranych próbek, myśląc, że mam ustawiony format na PCM, ustawiłem sobie MP3 32 kilobity na sekundę.
0: Także to się w ogóle do niczego nie nadaje. A jak w ogóle to MP3 32 brzmiało tak w porównaniu do innych 32?
1: Odpowiem ci na początek ogólnie nie najgorzej. Odpowiem ci bardzo technicznie. Joint stereo plus jakaś psychoakustyka plus nie ma w ogóle filtra na górze, więc wszystko się gotowało i bulgotało, bo tam nic na górze tego nie tnie. I przez to na przykład to 192 czy tam 128, no da się przeżyć, bo okej, ono się troszkę gotuje, ono ma różne dziwne artefakty. Ono ma nawet właśnie jakieś nędznawe, bo nędznawe, ale joint stereo w middle side proste. Jakaś psychoakustyka tam jest stosowana, natomiast to chyba nie jest lame. To jest jakieś rozwiązanie, kojarzy mi się z jednym z japońskich rozwiązań do MP3, powiem szczerze. I naprawdę nie zdziwię się, jak tam faktycznie jest jakiś kod własny do Dompega jakiś z lat, nie wiem, wczesnych 2000. No. Natomiast no to nie robiło masakry, to nie jest Rolander 05, to nie jest nawet Zoom H2, który ma chyba troszkę lepsze to MP3 od Rolanda mimo wszystko.
0: Czyli co, MP3 nie jest złe, no ale oczywiście lepiej zawsze skonwertować
1: tak,
0: to na
1: tak, my nadal nie zalecamy. To MP3 to jest faktycznie taka opcja, wrzuć to 5 minut po koncercie na fejsika i pochwal się znajomym. Tak. A nie opcja... Szczególnie zważając na już same niedoskonałości na etapie produkcji tego nagrania, na etapie tego, co dostajemy z mikrofonów i jak bardzo to wszystko jest wrażliwe, no dodanie do tego jakiejś MP3 czy kolejnego czynnika rozpraszającego, no to tak bardzo
0: tak,
1: słabo.
0: To jakiś jest, to może być jakiś. Tak. I tym, no nie wiem czy optymistycznym, ale akcentem, myślę, że pora zakończyć podcast.
1: Audycję zakończyć, tak.
0: Tak, audycję zakończyć. No i cóż, pożegnać się z Państwem, powiedzieć do usłyszenia w kolejnym Tyflo Podcaście. Przy mikrofonie, przypomnę, byłem ja, czyli Tomek Bilecki i...
1: Ja, czyli Patryk Fajszewski.
0: Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dwudziesty dzień stycznia 2025 roku, poniedziałek w kalendarzu. My zaczynamy pierwsze w tym tygodniu na antenie Tyfloradia spotkanie na żywo. A dziś coś dla miłośników Braille'a, coś dla tych, którzy chcieliby mieć maksymalnie dużo do czynienia z pismem punktowym i to w wersji elektronicznej, bo dziś tematem audycji na żywo będzie monitor brajlowski Orbit Slate 340, a opowiadać o nim będzie po raz pierwszy na antenie Tyfloradia Krystian Kisiel. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. No samodzielnie po raz pierwszy kiedyś w audycji showdownowej byłem, ale to były, nie wiem, 7 lat temu pewnie.
3: Dawne czasy.
4: Tak, tak. Także faktycznie po raz pierwszy będę samodzielnie o czymś opowiadać. No i chciałbym powiedzieć o swojej przygodzie z wertepami wszelakimi z Orbit Slate 340. To jest monitor brajlowski, który nazwa pośrednio wskazuje, co ma. Trzy linijki po 40 znaków, dlatego się nazywa 340. Można go dostać, można go kupić z USA na dwa sposoby. Po pierwsze, na przykład może Altix pomóc w sprowadzeniu tego urządzenia. No i to jest na pewno najprostsza droga, niekoniecznie najtańsza, ponieważ wiadomo, Altix jakąś prowizję sobie dorzuca. Cena produktu w dolarach w USA to $4000.
3: Tam chyba bez jednego.
4: Tak, tak. 3999 dokładnie. Jeśli ktoś by chciał kupić wersję, tutaj tak jak mówiłem, są trzy linijki po 40 znaków, ale jest też wersja Orbit Slate 520 i to jest 5 linijek po 20 znaków i ona kosztuje chyba $3400, jak się nie mylę, więc taniej. No i to może być o tyle znaczące, że jeśli ktoś zdecyduje się na Orbit Slate 340 za 4000 złotych, dolarów, to ze sprowadzeniem do Polski, przynajmniej gdy jest pośrednikiem Altix, z cłem i tak dalej, koszt na polskie złote wyniesie mniej więcej nas 22 tysiące. Z tego co pamiętam, dofinansowanie na Braille'a z aktywnego samorządu to jest jakieś 18 tysięcy złotych, mniej więcej, może trochę mniej.
3: Więc trzeba trochę dopłacić.
4: Tak. Więc no, jeśli ktoś by sam chciał sprowadzać, to myślę, żeby go wyszło pewnie to wszystko 2000 taniej. Z 20 tysięcy złotych może bym musiał zapłacić, może troszkę mniej, ciężko mi powiedzieć.
3: No tak, tylko pytanie na przykład, jakby w tym momencie się PCPR obsługujący program Aktywny Samorząd jakby był nastawiony na przykład do niepolskiej faktury chociażby. Tu akurat mamy...
4: Właśnie z tego, co się dowiadywałem, co prawda już z dwa lata temu, no i nie wiem, czy to się nie różni trochę w zależności od PCPR-u, ponieważ oni mają trochę czasami różne przepisy w niektórych kwestiach. No to po pierwsze trzeba byłoby załatwić od producenta umowę, na której, znaczy dokument, na którym by było napisane, że to jest sprzęt brajlowski i właśnie chyba to na fakturze jakoś musi być napisane, albo jakieś oddzielne zaświadczenie, tego już nie jestem pewien, ale to co na pewno trzeba zrobić, to zyskać tłumaczenie poświadczone, więc byśmy musieli po prostu wziąć ten dokument, który otrzymamy od tej firmy i musimy go przetłumaczyć, więc to by pewnie kosztowało nas, nie wiem, z 200 zł, 300. No i czas oczywiście. Więc na pewno szybciej się wszystko załatwia za Tixem.
3: Natomiast ja jeszcze chciałbym cię zapytać, co cię w ogóle skłoniło posięgnięcie po tak egzotyczną technologię w naszym kraju? No bo w zasadzie chyba nikt w sumie tego urządzenia w Polsce nie ma, a przynajmniej ja nie słyszałem o nikim oprócz ciebie, kto by się skusił na tego typu sprzęt. Duża ilość modułów brajlowskich cię zachęciła, to, że to ma wiele linii, że można teoretycznie przynajmniej ten tekst czytać szybciej. Jak to było?
4: No tak, właśnie skupiałem się na liczbie znaków, które może wyświetlić dany monitor. No i wcześniej używałem Focusa 32-znakowego, jak się nie mylę, tak, raczej miał 32 znaki. No i właśnie trochę zniechęcało mnie to do czytania, że jednak było to dosyć wolne. Co 32 znaki, jeśli mamy wciskać przycisk do przewijania do następnej linii, no to załóżmy, że to jest 6 słów, może 7 słów niech będzie, a jakby ktoś miał czytać i tak dosyć wolno, czyli 100 słów na minutę, no to wychodzi, że musimy z 15 razy, powiedzmy, może 12 razy na minutę wciskać ten przycisk. No oczywiście, jeśli tak dużo razy musimy ten przycisk wciskać, to nie jest to aż tak komfortowe. No i też spowalnia nas to trochę. I to są oczywiście jakieś ułamki sekundy, ale jeśli nawet by to było, nie wiem, by było 100 milisekund, no to mamy to kliknąć w ciągu minuty tam 10-15 razy, jakby ktoś chciał szybciej czytać, to jeszcze szybciej, no to wtedy wpływa to na szybkość czytania. Oczywiście można ustawić, żeby linijka się przewijała na przykład co 3 sekundy, ale przynajmniej w moim przypadku się to nie do końca sprawdzało, ponieważ jeśli tekst na linijce wyświetla się w 30 komórkach albo 32 powiedzmy i po prostu ta linijka się kończy, to dalej czekamy te 3 sekundy, mimo że już skończyliśmy czytać tą linijkę, bo po prostu mniej na niej tekstu było. I dalej musieliśmy czekać, aż automatycznie nam przewinie. Jeśli my natomiast wcisnęliśmy przycisk, żeby szybciej przewinąć do kolejnej linijki, no to jakby przynajmniej w NVDA ta wtyczka Braille Extender nie zerowała swojego timera, czyli za pół sekundy na przykład mogło od razu do kolejnej linijki przeskoczyć.
3: A to z kolei by było za szybko.
4: Tak. Także jeśli Braille Extender by umożliwiał jakiś przelicznik, że jeśli tam jest na przykład 35 znaków, to 10% szybciej do następnej linii przechodzi, no to myślę, że to było ciekawe rozwiązanie. No ale wracając do egzotycznych wyborów, myślałem jeszcze o Canute 360. Nie wiem, czy tak się czyta, ale tak się pisze, jak się nie mylę. Może Canute? Chyba Canute. Ten produkt ma 360 komórek, także jeszcze więcej niż 120 i to dużo więcej, aż trzykrotnie, więc teoretycznie jest lepszym wyborem pod kątem nieprzewijania tak częstego. Ale niestety Canute, on ważył jakoś dużo, nie wiem, 3 kilo na pewno, jak nie z 6, a na pewno nie dało się nim czytać bezpośrednio z komputera, dało się wrzucać na niego jakieś książki, jakieś pliki i czytać. Po prostu to był taki Kindle dla niewidomych. Tak chyba to najprościej można
3: No tak,
4: porównać.
3: to był taki bardziej czytnik i tylko czytnik, a nie monitor brajlowski. Zdaje się, że tam miały być jakieś próby uczynienia tego urządzenia też monitorem brajlowskim, ale to albo miała być jakaś jego kolejna wersja, albo to wszystko dopiero było w bardzo wczesnej fazie rozwoju i chyba jeszcze na razie to bardziej jako eksperymenty różnego rodzaju, a nie coś, co miałoby działać. No dobrze, to ja myślę, że na dobry początek, gdybyś mógł opowiedzieć, jak w ogóle całe urządzenie wygląda, z czym my tu mamy do czynienia, jakie przyciski, jakie porty, co do nas przychodzi.
4: Przychodzi urządzenie, które jest moim zdaniem zbyt duże, ponieważ wymiary jego to 29 cm na 16, a wysokość to 3,3 cm.
3: Gdybyś mógł
4: Wbrew pozorom.
3: powiedzieć, do czego można by to jakoś tak przyrównać, jeżeli ktoś nie ma miarki w głowie, bo też.
4: Do laptopa 15-calowego, tylko że jest to grubsze, nawet jak się zamknie klapę. Przynajmniej, no ja mam cienkiego laptopa, to też
3: Aha.
4: zależy, kto ma jaki, ale albo do jakiejś takiej. No czekajcie, nawet mam tutaj gdzieś książkę miałem. No to myślę, że to jest takie grubsze niż taka przeciętna książka dla widzących, albo w podobnym rozmiarze. No i wbrew pozorom to jest problem, moim zdaniem i to spory, ponieważ wyobraźcie sobie, no dobrze, powiem zaraz, czemu to jest problem, może zaraz to wyniknie z mojego opisu. Samo urządzenie ma, jak jest ułożone przed nami, po prawej ma wejście na kartę SD oraz ma też, znaczy przepraszam, na kartę jest wejście po prawej stronie, ale przede mną, a na prawej ścianie bliżej nas po prawej jest wejście na jeden stary jeszcze port USB, a drugi już nowy typu C. Po prawej stronie mamy trzy przełączniki do przewijania tekstu. Każdy z tych przełączników jest umieszczony, powiedzmy, że na wysokości tej linijki 40-znakowej. Są trzy linijki 40-znakowej, więc każdy przycisk jest blisko niej. No i w tym czytniku ma to sens. Po lewej stronie analogicznie też są trzy przyciski do przewijania. Po lewej stronie znajdziemy jeszcze przycisk do włączenia całego orbita. I on się znajduje bliżej nas. Jeszcze nad pierwszą linijką znajdują się przyciski, które pozwalają nam przywoływać kursor do odpowiedniej litery. Tylko szczerze mówiąc, nie wiem, jak się da zrobić, żeby jakoś ten kurs dać na przykład do drugiej linijki, żeby na przykład pod szóstym znakiem w drugiej linijce był. Na pewno da się zrobić pod pierwszym. Ale nie jestem pewien, jak się dokładnie to wszystko zmienia. A czemu dużo rzeczy nie jestem pewien, to też to wyjdzie z naszej dalszej rozmowy, niestety. No i tak, W sumie tyle, jeśli chodzi. Aha, jeszcze oczywiście samo urządzenie ma pod trzecią linijką klawisze pozwalające nam pisać jak na maszynie brajlowskiej. Jest to klawiatura ośmiopunktowa, czyli obok trzeciego punktu na lewo jest jeden punkt i obok szóstego na prawo. No i jeszcze dodatkowo nad spacją mamy cztery strzałki, a w niej taki przycisk do wciśnięcia i on służy do zatwierdzania różnych wyborów, do wchodzenia w menu i tymi strzałkami
3: też się poruszamy.
4: No tak, to jest trochę jak taki joystick wygląda.
3: Mhm. A ta klawiatura, ona jest wygodna do pisania?
4: Ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć, ponieważ mi się nigdy, nawet na, no nie wiem, czy to jest jakiś wyznacznik, ale na Focusie też mi się jakoś nigdy nie pisało tak dobrze, bo dla mnie te przyciski się wciskają zbyt lekko. Ja nigdy nie lubiłem pisać na tych przyciskach, ja dużo bardziej wolałem na jakichś zwykłych maszynach pisać, więc ja nie potrafię na nich pisać szybko. Na pewno wygodnie są rozstawione, tu nie ma problemu, tylko to, co właśnie dla mnie może być dużym minusem i jest, to to, że ta klawiatura się znajduje na samym dole. Więc jeśli ja piszę i tak jak ja wspomniałem, to urządzenie ma 3,3 cm wysokości, to mam wygięte nadgarstki strasznie do góry, palce nam odchodzą. Jeśli ktoś by miał jeszcze taki plan, żeby mieć przed sobą laptop, a bliżej siebie ten ułożony jakby bliżej naszego brzucha ten monitor, no to wtedy jeszcze będziemy mieli taką sytuację, że ta nasza ręka najprawdopodobniej będzie zwisać łokciem poniżej stołu, a nad stołem palce jeszcze będą nam do góry odchodzić podczas pisania czy nawet czytania. Więc jak dla mnie jest niekomfortowe czytanie po prostu na tym. Oczywiście można to rozwiązać tak i ja to częściowo tak rozwiązałem, że sobie podłożyłem książkę pod nadgarstki. Mhm. Więc tak to wygląda.
3: Okej, okay. Czy mamy jeszcze jakieś klawisze, czy to już jest wszystko, jeżeli chodzi o jakby manipulację tym urządzeniem?
4: To już jest wszystko. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem, ale na pewno najważniejsze rzeczy już zostały opisane.
3: Czy razem z nim dostajesz jeszcze jakieś akcesoria, jakieś etui, cokolwiek innego?
4: Do niego dostaję jeszcze kabel i kostkę do ładowania. Szczerze mówiąc nie pamiętam, moim zdaniem tam nie było żadnego etui, ale głowy ani ręki sobie nie dam uciąć, ponieważ ja właśnie też nie korzystam z takich etui i na pewno nie mogę go nigdzie znaleźć, więc obstawiam, że go nie ma, ale nie jestem pewien.
3: A czy ten monitor w ogóle, on jest takim urządzeniem, z którym ty byś się decydował na jakąś podróż, czy raczej to jest sprzęt taki typowo stacjonarny, postawić w jednym miejscu i nie ruszać?
4: Da się go przewozić. Znalazłem informację, że on ma 1,2 kg wagi. Moim zdaniem ma więcej, albo się tak wydaje, przez to, że jest mniejszy, jakiś taki bardziej zbity. Ja bym powiedział, że ma około 2 kg wagi. Więc ogólnie da się go wziąć, da się go spakować do plecaka z laptopem. Czy jest to komfortowe? Jak ktoś lubi bardzo czytać, to nie będzie problemem wziąć ten czytnik gdzieś na wakacje, tak powiem. A czy 2 kilo dla kogoś jest dużo, no to już musi sobie sam odpowiedzieć. To jest wielkość, tak jak powiedziałem, mniej więcej laptopa, więc da się to zabrać.
3: No i okej. Okay. Sprzęt do ciebie przyszedł, rozpakowałeś, podłączyłeś, chcesz używać. No i co?
4: I generalnie da się używać ten sprzęt na dwa sposoby. Po pierwsze, można mieć kartę SD i na niej książki i włożyć tą kartę SD i czytać po prostu sobie na samym urządzeniu. Albo można go podłączyć do komputera i teoretycznie obsługuje go NVDA, JAWS. Na telefonach powinny iPhone'y go obsługiwać i Android, czyli TalkBack też. Ale chyba z TalkBackiem mi nie chciał działać. Jeśli chodzi o NVDA, to ja to urządzenie dostałem we wrześniu i na początku jakoś działał. To znaczy udało mi się go połączyć, nie trzeba instalować jakichś specjalnych sterowników, trzeba wybrać tylko odpowiedni monitor, potem port. No to w sumie potem już wybierałem, co mi zadziałało. No i on już od samego początku odłączał mi się co dwa, mniej więcej po 15-20 minutach. Po prostu brzmiało to trochę tak, jakbym odłączył go od komputera. Ale nie wiem dokładnie, w czym był problem. Myślałem, że w kablu, ale nie, więc...
3: A podłączałeś go, jak rozumiem, właśnie kablem.
4: Tak. To też warto zaznaczyć, że na razie się nie da, nie wiem, czy się będzie dało, ale na pewno się nie da łączyć za pomocą Bluetootha, jeśli chodzi o komputery.
3: Czyli tylko smartfony.
4: Tak, tak. Z telefonem się da. Chociaż, jak powiedziałem, mi coś nie zadziałało. Teraz mam ten problem, że z komputerem z NVDA w ogóle mi ten czytnik nie działa. Pisałem z supportem, wiedzieli, że im zaktualizował oprogramowanie i tak dalej. Nic to nie pomogło. Nie było to też aż tak bardzo łatwe, ponieważ można albo zgrać ten plik do aktualizacji na kartę SD albo pendrive'a i włożyć go do sprzętu i następnie po prostu zgodnie z instrukcją aktualizować. Ale to wszystko jest takie toporne trochę. Obsługa tego urządzenia, jak działał na samym początku na komputerze, było jeszcze całkiem znośnie. Ale na przykład, mimo że wiedziałem, że mi nie działa na komputerze już z NVDA, powiedzmy nie działa mi od października, od końca października, to nie zmotywowało mnie to na tyle, żeby czytać na nim książki, ponieważ żeby coś ustawić w opcjach na tym urządzeniu, to droga przez mękę. No na przykład da się ustawić, żeby sam czytnik wyświetlał tekst tylko na pierwszej linijce, albo na dwóch, albo na trzech. No i standardowo, nie wiem jak jest ustawione, ale miałem ustawione przez jakiś czas, że się wyświetlał tekst tylko na jednej. I teoretycznie wiem, gdzie jest ta funkcja, żeby zmienić to ustawienie, żeby się wyświetlało na trzech linijkach, żeby się tekst wyświetlał. Ale zanim tam dojdę, to czasami muszę trzy razy albo pięć razy wcisnąć strzałkę w górę. Potem muszę wcisnąć menu, też nie zawsze jakoś chciało działać i w sumie nie wiem, od czego to zależy, ale naprawdę bardzo niekomfortowo się przegląda rzeczy na samym czytniku i zmienia jakieś opcje. To naprawdę nawet już wcześniej było tak irytujące, ponieważ czasami on jakby się w ogóle zawieszał i powiedzmy wszedłem w szóstą opcję, potem w trzecią opcję i potem musiałem wybrać czwartą, ale z jakiegoś powodu się zawiesił i musiałem od początku wszystko robić. Na przykład wszedłem w coś, w jakąś rzecz źle, a nie za bardzo się mogłem cofnąć. Więc nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, na ile będę go używać. Jeśli to jest właśnie to ryzyko, które podejmujecie. Ja kupiłem ten sprzęt z USA, więc nie opłaca mi się nawet go oddawać za bardzo im do naprawy, ponieważ wysyłka no wyniosłaby trochę w dwie strony. Będę rozmawiać jeszcze z supportem i będę mieć z nim jakąś rozmowę zdalną najprawdopodobniej, więc zobaczymy, może mi jakoś pomogą, ale no jest to właśnie to ryzyko. Na razie z komputerem w ogóle nie mogę połączyć z NVDA czytnika.
3: Ale jak to jest w ogóle, jak w ogóle wygląda łączenie tego monitora, kiedy on działał z komputerem, jeżeli chodzi o NVDA? Co ty tam musisz wybrać, jak to w ogóle trzeba przygotować, żeby to działało? No bo jak rozumiem, nie trzeba instalować sterowników, te sterowniki ewentualnie wymagane to on sobie zainstaluje sam, system rozpozna urządzenie i co teraz?
4: Sam monitor brajlowski ma kilka trybów i NVD teoretycznie, jak się jeden ten z tych trybów wybierze, chyba to się nazywa Hid Braille, to wtedy się można połączyć

0: monitora jest tam jeden, więc musicie tę opcję wybrać.
1: No, czyli po prostu no te monitory monitora... Humanware, te brajlowskie. Tak. Mhm. On jest z nimi tak. kompatybilny jakby.
0: I następnie tabulatorem macie wybór portu, port do wyboru. No i musicie jakieś wybrać. Różne mi się wyświetlały, więc wam tu nie polecę coś dokładnie. Ja wybierałem potem już, tak jak mówię, jak leci, coś mi zadziałało, coś nie zadziałało. No i następnie tabulator, klikam OK i powinno działać, ale nie działa. Więc generalnie w miarę prosto się łączy.
1: Mm-hmm. Ale to były porty COM?
0: Tak.
1: Okej, okay. Czyli tu prawdopodobnie musiałbyś sobie sprawdzić w menedżerze urządzeń, pod jakim portem, tym tak zwanym szeregowym, tam w menedżerze urządzeń, w tej gałęzi porty COM LPT są jakieś tam porty szeregowe, prawdopodobnie byłby jakiś jeden konkretny i trzeba by było ten wybrać. Tak mi się wydaje, bo to no, z reguły właśnie w ten sposób działa.
0: Dużej różnicy to nie robi, bo jak im nie wybiorę, to nie działa, więc... Aha. Ja już naprawdę sporo straciłem na to czasu. Też właśnie patrzyłem kiedyś w menedżerze urządzeń, czy coś mi to da, czy nie. Na nic nie wpadłem. No, może coś robię źle, nie mówię, że nie, ale wydaje się, że nie, ponieważ na początku po prostu
1: działało.
0: Mi się parować. Mhm. Tak, udało mi się to parować, a i tak już od samego początku, gdzieś tam po tych 20 minutach się rozłączał ten sprzęt. Jeśli kogoś to zniechęca, to co mówię, no to się nie dziwię. Na zachętę mogę tylko powiedzieć to, że na Audio Gamesie na pewno dwie osoby pisały o Orbit Slate 340. Jedna na pewno, druga może od 520, ale chyba też o 340. I te osoby były zadowolone z tego.
1: To znaczy, wiesz, jeżeli mam być szczery, to zniechęca mnie przede wszystkim to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o współpracę z też i z twórcami tego urządzenia. Nie wiem, na ile jakby ty gdzieś tam to lekko potraktowałeś, a na ile oni ciebie, ale wiesz, urządzenie, za które wydajemy ponad 20 tysięcy złotych, działa przez miesiąc, i później okazuje się, że po prostu w zasadzie nie jesteśmy w stanie z niego korzystać. No okej, ja wiem, że wydajemy tylko jakiś tam ułamek tej kwoty, a reszta jest w ramach aktywnego samorządu, ale jednak mimo wszystko.
0: Co do supportu, no na pewno bardzo ładnie odpowiadają. W sensie bardzo miło i tak dalej. Na początku przez jakiś czas nie udało mi się nic z nimi załatwić. Teraz powiem więcej, może nawet napiszę po prostu w komentarzu pod naszą audycją, jak mi się uda z nimi połączyć, to napiszę, czy się udało rozwiązać ten problem i co zaproponowali. No bo na razie to właśnie mówię, tylko proponowali update do nowej wersji, żebym sprawdził, czy jest nowa wersja i tak dalej. Jakby nic takiego sensownego.
1: Jak w ogóle wygląda proces tej aktualizacji? To musisz pobrać jakieś pliki ręcznie, czy on sam jest w stanie sobie odnaleźć oprogramowanie?
0: Muszę pobrać pliki ręcznie i potem za pomocą programu na komputerze z tego co pamiętam, to mogę pobrać sam program. Tak, chyba program i jeden plik jeszcze muszę pobrać. I to też nie było aż tak łatwe. Nie jestem pewien, ale chyba miałem problem, żeby kliknąć jedną opcję w samym tym programie, już pozwalającą na update. Więc nie jest aż tak łatwy ten program, jak i też ta sama aktualizacja. Jak ktoś się nie zna, myślę, że też może mieć drobny problem, ponieważ tam można pobrać jeden program, jeden plik jakby do aktualizacji, żeby go wygrać na samo urządzenie, drugi, żeby zaktualizować z komputera, jeszcze coś tam było do pobrania. Jak ktoś się nie zna, może nie być pewien po prostu, jak zacząć.
1: Rozumiem. No okej. Okay.
0: Też ta sama strona, przynajmniej ja jak szukałem, to najprościej mi było znaleźć odpowiednie rzeczy, wpisując w

0: Google, typu zainstaluj nową wersję OrbitSlate 340. Przez stronę nie udało mi się do tego dotrzeć, ale nie wiem, może sam źle trochę szukałem. Ale nie jest na pewno najprostsza ta strona, to już sama w sobie.
1: Okej, czyli z urządzeniem jako monitor brajlowski do komputera są problemy, przynajmniej u ciebie. Z urządzeniem jako monitor brajlowski do smartfona też są problemy i to chyba jeszcze większe. No mamy jeszcze ten tryb czytnika. Jak tu się sprawdza OrbitSlate?
0: No i tak. Tu jest właśnie trochę ten problem, że czytnik u mnie działa bardzo słabo i ciężko jest jakieś opcje zmienić. Więc niektóre opcje wiem, że są. Na przykład można teoretycznie jakoś też nie wiem skąd, szczerze mówiąc, ale można pobrać pliki umożliwiające wyświetlanie Braille'a na przykład po polsku. Standardowo da się wyświetlać po Braille'a w pełnej wersji albo w skróconej po angielsku i po amerykańsku. Przynajmniej nie znalazłem w pomocy sprecyzowanej informacji, jak zrobić, żeby się wyświetlał po polsku. Ale też mi to nie było aż tak potrzebne, ponieważ ja osobiście raczej po angielsku planuję czytać. A przede wszystkim planowałem z komputerem. Jeśli chodzi o samo czytanie, wygląda tak, że trzeba wgrać plik do przeczytania, czyli jakiś na przykład TXT na powiedzmy pendrive albo kartę SD.
1: A czy tylko
0: Podłączamy.
1: TXT, czy jeszcze jakieś inne typy plików
0: Nie,
1: obsługuje?
0: tam jeszcze BRF nawet on obsługuje kilka formatów.
1: A
0: Jest
1: jakieś
0: tutaj
1: EPUB,
0: znajdę
1: PDF,
0: programy.
1: na przykład jeżeli chcielibyśmy książkę zakupioną w księgarni internetowej sobie wrzucić na to urządzenie, to się da, czy trzeba konwersję robić?
0: Zaraz dokładnie powiem, nawet na szybko to sprawdzę. A zanim się dowiem, to odpowiem jeszcze tylko na samym procesie kopiowania tych plików i tak dalej, jak to wygląda. Czyli jeśli chodzi o kopiowanie plików, to wgrywamy plik, powiedzmy TXT albo PDF na kartę. Włożymy ją do urządzenia i teoretycznie z menu da się wybrać, żebyśmy weszli w kartę. I następnie wybrali ten swój plik i go otworzyli, ale przynajmniej mi się bardzo niekomfortowo tego szukało, ponieważ, tak jak mówiłem, musiałem kilka razy wciskać strzałkę, żeby to znaleźć. Ale jak już nam się uda otworzyć książkę, no to da się czytać, tylko zaraz pokażę, jak wolno to działa, albo jak szybko, jak to uważa, ale myślę, że tak sekundę trzeba czekać. I tak.
1: W międzyczasie, jak będziesz szukał, to ja jeszcze dodam, że my jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to 663883600 to jest telefon. WhatsApp też jest do waszej dyspozycji. kontakt.tyflopodcast.net, YouTube, Facebook również.
0: Okej, to ja może
1: Aha.
0: najpierw włączę sam sprzęt.
1: Jasne.
0: Tylko tak. Przytrzymuję go 3 sekundy i on się teraz włącza.
1: Chyba nawet tam jest jakaś wibracja, tak? Bo moduły
0: Tak.
1: brajlowskie też się wysuwają, ale jeszcze taki jakiś dźwięk podobny do wibracji się pojawił.
0: Tak, jest wibracja i ona właśnie jest, jak się włącza sprzęt, jak się wyłącza, więc istnieje, no jest ok, fajny dodatek. I teraz zobaczymy, czy on mi się przełączy. Wciskam strzałkę. Teraz, jak powiedziałem teraz, to wyświetlił się tekst na pierwszej linijce, czyli to jest powiedzmy z 2 sekundy. Może mu zajmuje odświeżenie tego. Co też ciekawe, on potrafi szybciej odświeżać te punkty. Na przykład W Wordzie, jak się nie mylę, a na pewno na Chromie, jak ktoś czyta. W samym notatniku wolniej to robił, ale w Chromie na pewno fajnie się czytało nim, bo tak mniej więcej odświeżał, nie wiem, niecałą sekundę, myślę. To już tak było znośnie. Jeszcze raz możemy spróbować. Teraz. Więc. Trochę mu zajmuje jednak
1: To
0: odświeżenie.
1: znaczy, ja w ogóle mam takie wrażenie, że on odświeża sobie po kolei te punkty. Jak mamy inne monitory brajlowskie, te bazujące na kryształach, to czyli na tych standardowych takich modułach, które gdzieś tam są w użyciu, to one odświeżają się w zasadzie natychmiastowo. Wszystkie komórki odświeżają się niezależnie. A tutaj mamy coś takiego, że każdy moduł brajlowski odświeża się osobno i po kolei, że nie wszystko naraz, więc najpierw musi się odświeżyć cały pierwszy wiersz, potem jest taka drobna przerwa, następny wiersz i jeszcze trzeci. Czy ja to dobrze wnioskuję po tym, co usłyszałem?
0: No, mniej więcej tak. Czekajcie. Przez pomyłkę chyba go wyłączyłem nawet, albo uśpiłem bardziej, bo on ma jakiś tryb wyłączenia i uśpienia, ale zaraz go włączymy. No, niech się włączy. Dobra. I teraz są trzy wibracje, czy nawet więcej, i on się chyba wyłączał, ale trochę nie wiem, czemu tak zareagował. Ale włączmy go. Jeśli chodzi o właśnie to odświeżanie, to właśnie wciśniemy. Ja dam sobie palce na tę linię i wam dokładnie powiem, jak to. Tak, on jakby nierówno je odświeża, ale nie jest też tak do końca, że trochę jest tak, że na przykład pierwsza i trzecia linijka równo. Jest jakiś tam odstęp, ale jest dosyć długa przerwa między po prostu tym, jak punkt zniknie i się pojawi. I myślę, że między innymi dlatego jest taka cena za 120 kropek, ponieważ jak się porówna jakieś inne czytniki, no to 40-znakowe linijki kosztują, no nie wiem, najtaniej 13 tysięcy,
1: no coś koło
0: najdrożej
1: tego,
0: 20
1: coś koło
0: prawie.
1: Tego. Więc gdyby tak liczyć w ten sposób, no to takie trzy tego typu linijki, no to kosztowałyby ponad 40 tysięcy nawet.
0: No, najtańsze 80-znakowe kosztują chyba około 40, a na pewno nie mniej niż 30. Mi się wydaje, że jest 35 przynajmniej.
1: Więc tu i ja podejrzewam, że problem w przypadku tego monitora mógłby być też jeszcze z jedną rzeczą, której ja na przykład dość często używam. Jeżeli korzystam z Braille'a, to ja korzystam z Braille'a do tego, w czym synteza sprawdza się gorzej, mianowicie w przypadku informacji, które dość dynamicznie się odświeżają. Na przykład jeżeli mam jakieś informacje związane z czasem, coś się powiedzmy, co tam co jedną sekundę odświeża, to zdecydowanie wygodniej jest mi mieć tych kilka znaków pod palcem i sobie to obserwować, albo jakiś tam transfer, który się zmienia, niż słuchać, jak mi synteza coś gada i ona już to powie, a tak naprawdę to się zdążyło ze dwa razy zmienić w międzyczasie. Więc to zdecydowanie fajniej mieć w Braille'u. Natomiast w przypadku tego monitora, no ja mam wrażenie, że on mógłby nie nadążać za tymi dynamicznymi zmianami.
0: Nie testowałem go aż tak na dynamicznych zmianach, ale się zgadzam, że mógłby mieć problem. Może on sobie jakoś lepiej radzi, jeśli bym miał odświeżać tylko kilka punktów, ale nie jestem przekonany. Myślę, że nawet że troszkę laga by miał jednak.
1: Jasne.
0: A wracając jeszcze szybko do plików, jakie on może odtwarzać. BRF, tak jak mówiłem. BRL. TXT. I teoretycznie jakieś inne formaty też może odtwarzać, ale nie jest to dokładnie sprecyzowane. W sensie, że daje radę z innymi, ale nie wiem, jak mu to idzie. Jakoś idzie moim zdaniem. PDF-y raczej powinien móc otworzyć. Nie wiem, jak EPUB na przykład.
1: Natomiast moje pytanie takie, jak on sobie tak domyślnie, kiedy przyjdzie do nas, radzi z polskimi znakami brajlowskimi, z polskimi literami, bo wspominałeś o skrótach, no że tu jest problem, no to okej, skróty to rzecz nieco bardziej zaawansowana, ale fajnie byłoby jednak mimo wszystko móc sobie czytać teksty polskie tym tak zwanym integrałem, jeżeli ktoś nie zna skrótów, to bez większego problemu. Jak z tym jest?
0: Teoretycznie da się wgrać język do tego urządzenia, wgrywając plik na kartę SD, tylko nie wiem skąd ten plik trzeba znaleźć, tak jak już mówiłem. Ja się nie miałem sił w to bawić na tym moim urządzeniu. I standardowo, teoretycznie tak to wygląda na pierwszy rzut oka z instrukcji, żebyśmy nie mogli czytać polskich tekstów, ale jest taka możliwość. Jest możliwość wgrania tego. Myślę, że jak ktoś by był ciekawy, to support by mógł to wyjaśnić dokładnie. No ja się planowałem tym zająć w bardzo dalekiej przyszłości, bo tak jak mówiłem, głównie jednak bazowałem na tym, że będę używać go do komputera. No i teraz jak widzę, jak on wolno odświeża, to też nie wiem, czy będzie mi się chciało aż tak korzystać z niego na samym czytniku, bo na takim Chromie lepiej sobie radził i zdecydowanie. I tutaj już naprawdę znacząco wolniej się na nim pracuje i to może wpłynąć, nie wiem, na to, że będę czytać 80 słów na minutę, powiedzmy, zamiast 90, załóżmy, czy tam zamiast 190.
1: Ale jak rozumiem, jeżeli działał pod kontrolą NVDA, to nie było problemu z polskimi znakami.
0: Nie, to tam to już zależało od tego, co wybrałeś w NVDA, jaki alfabet.
1: No to
0: tam żadnego problemu nie było. Tak naprawdę wszystko odtworzy.
1: A czy próbowałeś go używać na przykład z innymi czytnikami ekranu? Narrator też obsługuje monitory brajlowskie. Jest też JAWS, który ma wsparcie przynajmniej dla części tego typu urządzeń. No i JAWS sobie generalnie chyba najlepiej z tego wszystkiego radzi z obsługą Braille'a.
0: Nie próbowałem. Wiem tylko, że z JAWS-em działa, z narratorem pewnie też. Nawet nie wiedziałem, że narrator obsługuje, szczerze mówiąc. W wolnej chwili postaram się na to zerknąć i też. A pamiętasz, jakoś w miarę sensownie ten Braille był w narratorze zrobiony? W sensie.
1: Nie używałem tego. Wiem, że przez to narzędzie Braille. TTI jest obsługiwany Braille w narratorze, więc tyle wiem, ale no, z racji tego, że używam głównie NVDA i JAWS-a od czasu do czasu, no to korzystam z nich, ale wiesz, no, też nie mam takiego przypadku, że na przykład monitor brajlowski mi nie działa, którego chciałbym użyć, a podejrzewam, że gdybym właśnie taki przypadek miał i był w takiej sytuacji, to sięgałbym po jakieś rozwiązania alternatywne, no żeby sprawdzić w ogóle, czy to jest problem ze sprzętem, czy to jest problem z moją konfiguracją, czy z konfiguracją samego czytnika ekranu, no bo też to tak może być.
0: No, jestem prawie pewien, że z konfiguracją, że coś jest nie tak z tym sprzętem, ponieważ na początku działał, a ja patrzyłem na dwóch NVDA, w sensie na dwóch komputerach. Na jednym komputerze miałem jeszcze starą jakąś wersję sprzed 2 lat. No to mógł nie działać, bo może tam jakieś rzeczy były poprawiane w Braille'u, a tu jest jednak 120 linijek. Chociaż da się podłączyć go jako 40-znakową linijkę, tak swoją drogą.
1: No tak, bo NVDA obsługę wielolinijkowych monitorów brajlowskich to dopiero ma od niedawna, więc to też
0: tak,
1: taka nowość.
0: Ale no, jak zaktualizowałem, to się nic nie zmieniło w tym temacie, więc po prostu dalej nie działa jak nie działał. Ale przynajmniej na narratorze w sumie zobaczę, może faktycznie coś to pomoże, chociaż nie ukrywam, dużej nadziei nie mam, bo po prostu widzę, jak ten sam sprzęt pracuje. Jak zmienię go, no właśnie coś wcisnąłem, może go wyłączę już. Po prostu jak przejdę na jeden tryb, to na inny później przed klawiszami jakoś nie bardzo mogę przejść, więc obstawiam, że to jest coś jednak z tym samym czytnikiem, ale będę testować.
1: Pytanie, czy w ogóle nie da się go jakoś resetować do ustawień fabrycznych? To też
0: można. Ja się próbowałem.
1: A, i też nic.
0: Nie, ale to też właśnie jest takie... Jak ktoś nie zna angielskiego, to w sumie już nie ktoś tutaj mówił, ale tutaj też te opisy wszystkie, żeby je wyszukać, to jednak angielski jest trochę potrzebny, ale jak ktoś nie zna angielskiego albo nie chce mu się po prostu z jakiegoś powodu po angielsku szukać, bo to wolniej czasami po prostu zajmuje znalezienie czegoś, to polecam notebooka LM, bo właśnie tutaj wrzuciłem sobie instrukcję do niego i czasami fajnie mi potrafił coś podsumować, jak nie chciało mi się grzebać w 40 stronach. No oczywiście można po angielsku do niego pisać i w jakimś innym języku też, jak ktoś chce.
1: Mm-hmm. No to rzeczywiście, to też czasem może być przydatne. Natomiast no, fakt faktem, ten monitor nie ma polskiej instrukcji obsługi. Ze wsparciem należy się kontaktować tylko w języku angielskim. Czy ten sprzęt jest w ogóle jakkolwiek oficjalnie dostępny w Altixie, czy to bardziej jakiś taki efekt ich dobrej woli, że oni byli w ogóle zainteresowani tym, żeby to dla ciebie sprowadzić?
0: Nie, no oni generalnie sprowadzają sprzęty, jeśli ktoś jakieś chce. No,
1: ale to nie jest w ich ofercie, o to mi chodziło.
0: Nie, ale w ich ofercie jest to, że dowolny sprzęt sprowadzą, jeśli ktoś powie, że zapłaci tą cenę, jaką powiedzą. Tam powiedzmy przynajmniej 5% do ceny trzeba doliczyć.
1: Nie, no jasne. Tylko wiesz, kwestia jest po prostu tego, że gdyby to był sprzęt z ich regularnej oferty, no tak, to można by się zwrócić do nich jako do jakiegoś tam powiedzmy wsparcia, czy do dowolnej firmy. I to byłoby po ich stronie, żeby pomóc ci jako klientowi, a w tym przypadku, no to no niestety, chciałeś taki egzotyczny sprzęt, to sobie radź teraz sam.
0: No tak, niestety to prawda. Tak jak mówiłem, ja się spodziewałem dużo więcej po tym sprzęcie. Może mogłem trochę lepszy research zrobić. Zawsze można zrobić lepszy. Nie udało mi się znaleźć na przykład jakiegoś nagrania, jak ten Orbit pracuje.
1: No dla mnie on pracuje bardzo głośno i powiem szczerze, to w mojej opinii trochę go przekreśla jako takie urządzenie dyskretne. No wiesz, jesteśmy gdzieś, coś chcemy czytać, a tu nagle wyskakują nam te punkty. No to nie jest fajne.
0: No tak, jakby też nie miałem w planie, ja miałem w planie głównie używać ten sprzęt przy biurku. Jak wiedziałem, że już jest trochę cięższy, więc jeśli bym go gdzieś zabierał, to raczej pewnie bym i tak w pokoju czy coś czytał, więc przynajmniej w moim środowisku mi raczej by nie przeszkadzał nigdzie i za bardzo nikomu z mojej okolicy też, więc jakby to nie było dla mnie problemem, ale tak, na jakieś takie sekretne używanie to nie ma co liczyć.
1: A powiedz mi, jak w ogóle oceniasz jakość wykonania tego sprzętu, jakość tych modułów brajlowskich, klawiszy, tego wszystkiego? To jest rzeczywiście takie, widać, że sprzęt za 20 parę tysięcy, czy raczej niekoniecznie?
0: No, wszystko to taki plastik po prostu. Ale jak mówiłem, te same klawisze, przynajmniej z tego co pamiętam, nie widzę jakiejś dużej różnicy w przypadku do Focus, jeśli chodzi o Focusa 32, ale ja tego Focusa też używałem kilka lat temu, więc mogę się mylić, może lepiej by się pisało na Focusie. No, nie jest to nie wiadomo jakie wykonanie raczej, ale jeśli by działało, no to okej, jakby nie przeszkadzałoby mi to za specjalnie, po prostu miało robić, co ma robić i tyle. Tak już moje przemyślenia, jeśli chodzi o moje przemyślenia, to się też zastanawiałem w ogóle, po co taki sprzęt produkować, no bo tak, mamy cenę, co prawda, niższą, w sensie trochę droższy jest mniej więcej w cenie linijki 40-znakowej. W Polsce wyjdzie drożej, ale wiadomo co i tak dalej, ale powiedzmy, że jest w tej samej cenie co linijka 40-znakowa. I co dają te 120-znakowa linijka? I moim zdaniem paradoksalnie bardzo mało. W sensie przez to, że wolniej się przewija, to nie czyta się wcale szybciej. Jeśli ktoś by chciał na przykład jakieś tabele na tym sprawdzać, to nie wiem, czy po trzy coś nam daje za bardzo, jeśli chodzi o takie sprawdzanie tabeli. To już chyba sensowniej by się przeglądało na tym 520, czyli 5 linijek po 20 znaków.
1: A nie wydaje ci się, że na przykład, no bo zwykle, jak na przykład mamy 80-znakową linijkę, no to to jest wszystko obok siebie. Te znaki są w jednym wierszu. Nie byłoby to lepiej, gdyby na przykład, no nie wiem, ta linijka były powiedzmy dwa wiersze, ale po więcej znaków, a nie trzy?
0: Może i by były, ale może. No zależy, jaki był cel kogoś, żeby tego używać.
1: No tak.
0: Moim zdaniem, na przykład, jeśli by to było 5, powiedzmy po 25, to może to by było jakieś rozwiązanie. No to już trochę więcej kropek wychodzi, a
1: No
0: pięć.
1: tak.
0: Ale jeśli ten sprzęt ma być bardziej do czytania jakichś nut, jakichś tabel, to może bardziej by się sprawdzał na 5 linijek.
1: Też
0: A z
1: całkiem
0: kolei, jeśli
1: możliwe.
0: będzie 5 linijek po 20 znaków, to może się już nie będzie wszystko mieścić w tej tabeli.
1: No
0: I
1: jasne.
0: wtedy już trochę ta tabela nasza nie ma sensu, bo będzie część pierwszej linijki w drugiej linijce pewnie.
1: A powiedz mi,
0: Tak by to wyglądało.
1: jakość tych samych kropek, tych modułów brajlowskich, jakbyś to właśnie tak z Focusem porównał, czy z czymś innym, sama jakby wygoda i kultura tego czytania, już pomijając to, że to się wysypuje dość wolno, te punkty, że to trzeba chwilę poczekać, samo czytanie, na przykład po jakiejś dłuższej pracy z tą linijką, nie bolały cię palce, jakiś limeś.
0: Nie, to ja to głównie mam problem z nadgarstkami. No ja też akurat mam trochę problem z nadgarstkami, więc to inna rzecz, ale przez to, jak jest gruby ten sprzęt, to bardziej bym zwracał uwagę na nadgarstki. No, jeśli ktoś faktycznie lubi czytać, to obstawiam, że czytać potrafi godzinami czasami. Na godzinę to na pewno. To wtedy na pewno coś by musiał sobie podłożyć pod rękę, ponieważ byłoby to bardzo niekomfortowe w takiej pozycji. Trzymać ten monitor. A same kropki, moim zdaniem, są ok. Nie wiem w końcu, czy się da też zmieniać twardość tych kropek, bo Braille Extender chyba dalej na to nie pozwala, przynajmniej nie znalazłem takiej opcji.
1: No i też nie
0: Ale
1: wszystkie
0: jeśli
1: linijki na to pozwalają, więc to by musiało być indywidualnie dla urządzenia. To Focus, zdaje się, ma taką możliwość i to z JAWS-em na pewno działało.
0: Zaraz zobaczymy, czy ma twardość kropek. Ale tak, jeśli jeszcze by się dało zmniejszać tą twardość kropek, to ok. Właśnie jak używałem Focusa, to tylko na NVDA, więc też nie mam porównania, na ile zmienia ta twardość kropek coś w praktyce, bo może faktycznie zmienia, że na przykład się szybciej czyta, jakoś wygodniej, zwłaszcza jeśli ktoś by miał te palce bardziej wrażliwe. Albo mniej wręcz wbrew
1: No
0: pozorom, jeśli ktoś
1: właśnie.
0: by miał mniej wrażliwe, to w sumie wtedy może by chciał ostrzejsze.
1: No cóż, powoli zbliżając się do końca tej naszej dzisiejszej audycji, mam wrażenie, że przed twórcami urządzenia Orbit Slate jeszcze jednak sporo pracy. Pytanie, czy to taki twój jednostkowy przypadek, jednostkowy problem, czy więcej jest takich osób, które kupiły ten sprzęt i borykają się z problemami? Może na przykład ktoś w Polsce też kupił, może ktoś nas słucha, albo będzie słuchał tego, kiedy audycja ukaże się na stronie w formie podcastu i będzie chciał jakimiś się swoimi wrażeniami podzielić, bo być może to ty miałeś takiego pecha, a u kogoś to działa całkiem fajnie, jest zadowolony. Może ktoś kupił właśnie inną konfigurację tego urządzenia, o której wspominałeś, z inną liczbą wierszy i modułów brajlowskich w wierszu. No, jestem bardzo ciekaw, jak ta sytuacja się rozwinie, no i też, co uda ci się wywalczyć ze wsparciem technicznym, bo to też jest, myślę, że ważne, żeby poczuli się do odpowiedzialności i jednak pomogli w rozwiązywaniu problemów z tym sprzętem.
0: No tak. Zobaczymy, co z nimi się uda wywalczyć. Mówię, tak jak mówiłem, bardzo liczę na to spotkanie. I zobaczymy. No. Myślę, że same sprzęty no dalej sprzedają te sprzęty. To nie jest jakimś wyznacznikiem, może im po prostu mogą im zalegać, ale myślę, że aż taki zły sprzęt jak mój na pewno się każdemu nie trafia. Oczywiście pytanie, czy jest 5% czy 25% takich ludzi jak ja, albo 50. To jest ciężko powiedzieć. No ale mnie bardziej ciekawi, jeśli ktoś używa tego sprzętu, to co mu daje ten sprzęt w praktyce w stosunku do linijki 40-znakowej na przykład. Bo naprawdę tutaj trzy linijki, a jedna, to dużej różnicy nie widzę. No, to już są gdzieś tam na świecie jakieś Koreańczycy na pewno mają, ktoś chyba mówił, że Chińczycy, jakiś na przykład 1000-znakowy na przykład monitor był i tam było z 10 linijek, albo nawet Kanute ma 9, to tam już jakieś tabele mają sens. Znaczy wyświetlanie tabeli pod kątem, kupowanie sprzętu pod kątem tabeli.
1: No tak, jeszcze oczywiście program odczytu ekranu musi wspierać aż tyle wierszy, żeby to odpowiednio wyrenderować, żeby nie wyświetlać tego na przykład w nieodpowiedni sposób, bo to też jednak no, musi być ta tabela wyświetlona właściwie, a nie na przykład, że nam zacznie zawijać kolumny i zrobi się miszmasz na tej linijce.
0: No tak, jedynym właśnie rozwiązaniem, no tak jak na tym Kanute, jest to, że no Kanute na razie nie może być łączony z komputerem, ale jeśli by mógł być, to jeśli ktoś by naprawdę bardzo liczył na te tabele i z jakiegoś powodu by bardzo mu zależało na przeglądaniu ich jednak Braille'em, no to na tym samym urządzeniu się zapewne wtedy da, jeśli to już jest taki 10-linijkowy albo jakiś podobny sprzęt na świecie, albo ten Kanute, to się na pewno tam da wyświetlać te tabele, ale czy w NVDA, czy w JOSie by się tyle dało wyświetlać? No, to jest dobre pytanie.
1: Na które na razie odpowiedzi nie znamy. Nie znamy też odpowiedzi, czy są wśród nas inni użytkownicy Orbit Slate 340 monitora brajlowskiego wielowierszowego, trzywierszowego konkretnie monitora brajlowskiego, który dziś na antenie Tyfloradia przedstawiał i o którym opowiadał Krystian Kisiel. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: I czekamy na komentarze. Może komuś działa lepiej.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Ten podkład zapowiada, że to już wiadomo, od czego rozpoczniemy kolejne 241 wydanie programu RTV, ale myślę, że najpierw to się warto przywitać, prawda?
2: Tak, oczywiście, choć może niektórzy nie skojarzyli jeszcze, bo tam jeszcze nie pobrzmiewają te motywy charakterystyczne, ale ci, którzy słuchają nas uważnie, to już być może faktycznie mogą kojarzyć, że to tło muzyczne, o właśnie, tam zaczynają pobrzmiewać te motywy, że to tło muzyczne towarzyszyło nam 2 tygodnie temu, jest ono zatem i dziś i rozpoczyna, tak jak powiedziałeś, wydanie numer 241. Tło nie to, co zwykle u nas, chociaż właśnie już pojawia się po raz kolejny i będzie się jeszcze pojawiało przy odpowiednich okazjach. O,
1: jest.
2: Właśnie to miała na myśli. Natomiast to, co się nie zmienia, bo tutaj troszeczkę kombinujemy z tą oprawą muzyczną i będziemy dzisiaj kombinować w naszej audycji, to, co się nie zmienia, to gospodarze tego programu, którymi są Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
2: Nie zmienia się to, że no, w zapowiedzi mamy być u was co tydzień, bywa z tym różnie, no i tak jak też przewidywaliśmy tydzień temu, nie byliśmy obecni, dziś nadrabiamy te zaległości, no i nie zmienia się też to, że wkraczamy w okres cokolwiek gorący, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na medialnym rynku, no bo są takie dwa kluczowe momenty w roku, jeden to przełom sierpnia i września, to nie teraz, drugi to przełom lutego i marca, no to jest właśnie mniej więcej teraz, więc szykujcie się na to, że dziś troszeczkę sobie już poopowiadamy o ramówkach wiosennych. Tak, wiem, że do początku wiosny kalendarzowej jeszcze trochę, ale my już wprowadzamy się w ten tryb i w ogóle wprowadzamy się w taki tryb intensywnej pracy. Możemy to już wam zdradzić, bo mamy też pewne plany na jutro, że jutro mniej więcej o tej porze usiądziemy tutaj również przed mikrofonami, ale wy nie będziecie słyszeć tego, co będziemy mówić, bo będziemy mówić do tak zwanej puszki,
1: tak
2: że
1: jest.
2: Tak powiem, ujmę to żargonowo, bo będziemy nagrywać dla was wydanie magazynu RTV, które pojawi się w przyszłą sobotę. Tak akurat jest, że no, musimy to rozwiązać w ten, a nie inny sposób, no ale już mamy pewien zbiór informacji, który szkoda by było, żeby czekał, a też chyba nie było sensu, żebyśmy dzisiaj tutaj 4 godziny siedzieli, bo mielibyście nas jednak dość.
1: Ani my byśmy tego nie wytrzymali, ani wy, podejrzewam, że również, bo co za dużo, to niezdrowo.
2: Ale wiesz, że jest też powiedzenie o tym, że od przybytku to głowa nie boli absolutnie.
1: Więc dlatego jutro sobie nagramy tę audycję, żebyście mieli czego słuchać za tydzień.
2: Tak, bo jest też właśnie powiedzenie o złotym środku, no i my tak się znaleźliśmy, żeby jutro to wydanie nagrać i ono pojawi się za tydzień, także jeżeli pytacie, czy będziemy za tydzień, tak, ale czy będziecie mogli do nas pisać komentarze, wtedy tak,
1: też,
2: ale no
1: oczywiście.
2: Nie będzie możliwości, żebyśmy na nie na bieżąco reagowali, zrobimy to z jakimś opóźnieniem, ale jeżeli będzie do czego, to się oczywiście będziemy odnosić, natomiast dzisiaj odnosić się oczywiście możemy, bo na żywo jesteśmy jak najbardziej, także żeby już nie było żadnych niejasności, żeby nam to nie umknęło, Facebooczek oczywiście czeka na was, możecie pisać na stronie internetowej, nikt nie lubi tam pisać, ale nie wiemy dlaczego, można tam również pisać na stronie internetowej Radia DHT, później też można komentować w innych miejscach, ale wy to chyba już wiecie, tak więc no z opóźnieniem być może będziemy reagować na jakieś tam wasze komentarze po tej przyszłej audycji, no i też z pewnym opóźnieniem będziemy relacjonować to, co się wydarzyło 2 tygodnie temu. Obiecuję, że postaram się was nie zmęczyć i żeby to nie zajęło nam tylko ten temat 3 godzin.
1: Ale nie krępuj się, mamy czas.
2: Ależ ja wiem, natomiast nie po to obiecaliśmy naszym słuchaczom, że nie posiedzimy tutaj 4 godzin, żeby ten jeden temat zbliżył nas do tej wartości. Temat wielkiego finału polskich kwalifikacji. Nie, kochani, bo jeżeli ktoś nie słuchał nas 2 tygodnie temu i włączył sobie myśli, będą mówić o jakichś sportowych wydarzeniach. Tak, już omawialiśmy ten żart 2 tygodnie temu, że tytuł polskich preselekcji na Eurowizję, wielki finał polskich kwalifikacji, niektórym w tym mnie kojarzył się jak najbardziej ze skokami narciarskimi, bo tam kwalifikacje są, ale tutaj mieliśmy kwalifikacje muzyczne do 69. konkursu piosenki Eurowizji, który odbędzie się w maju w Szwajcarii, w Bazylei. No i bardzo krótka na nasze możliwości, bo to jest pojęcie względne, jak wiecie. Nasza recenzja, nasz odbiór tego show, nasza czy moja? Michale, czy w ogóle cokolwiek, coś?
1: Nie,
2: 45 dwa tygodnie temu, dwójka?
1: Nie, niestety nie. Niestety nie. Aha, miałem po prostu jak. Twoja, jak najbardziej twoja.
2: Dobrze. No to pokrótce. Samo show uważam, że wypadło naprawdę całkiem spoko, bardzo wręcz spoko pod kątem przede wszystkim, to się może wydawać może nie taki najistotniejszy parametr, ale jednak jest istotny. Długości tego wszystkiego, bo są takie kraje, Ukraino, na ciebie patrzę, które potrafią no, zmęczyć widzów długością trwania tych preselekcji, bo lubią to przegadywać, dawać jakieś strasznie długie występy specjalne i no, Ukraina już jest taką rekordzistką, bo oni bardzo lubią dużo mówić i to tam potrafi trwać 4 godziny. Litwa też ostatnio no, troszeczkę poszło to chyba nie w tę stronę, w którą miało i też to były prawie 4 godziny. Nie mówię o wydarzeniach typu Sanremo, gdzie jednak ta reprezentacja na Eurowizję jest takim wątkiem pobocznym, no a samo Sanremo jest po prostu świętem dla Włochów i też dlatego to długo trwa, bo taka jest specyfika. Ale wydarzenie typowo preselekcyjne, które się wlecze, no to nie jest fajna rzecz i fajnie, jak to się zamknie w jakimś takim krótszym czasie i u nas to były niecałe 2 godzinki, szło to naprawdę sprawnie, więc to jak dla mnie jest duży plus. Kolejna rzecz, gospodarze, bo to był nam nieznany wątek 2 tygodnie temu. Przypuszczaliśmy, bo chodziły takie informacje, że będzie to prowadził Artur Orzech, ale że nie będzie na scenie sam i rzeczywiście nie był tam sam. I najpierw dotarła do nas informacja, że będzie mu towarzyszył nasz reprezentant z roku 2016, odpowiedzialny za nasze 8 miejsce na Eurowizji, czyli jeden z 3 wyników w top 10, czyli Michał Szpak. I kiedy przeczytałam, że to będzie on, to sobie pomyślałam, dziwne to jest i nie wiem, co z tego wyjdzie, bo Michał Szpak ma jednak taką dosyć szaloną osobowość i czy on się tutaj dobrze w tym wszystkim odnajdzie, czy nie będzie gadał zbyt wielu głupot, ale powiem wam, że byłam naprawdę pozytywnie zaskoczona. Oczywiście to jest tak, że to, że Michał Szpak to prowadził, to nie oznacza, że on sobie tam wszystko musiał też powymyślać, co on ma powiedzieć. No bo panowie mieli prompter, który był dla nich wsparciem, żeby wiedzieli co, po czym i kiedy i jak. Natomiast Michał Szpak ewidentnie no, trochę sugerował tym prompterem, ale trochę swoją własną kreatywnością. I może pojawiły się czasami jakieś takie teksty nieco bardziej tam żenujące, typu, że mamy w tym roku na Eurowizji 6-9, bo 69. konkurs piosenki. No to bym sobie darowała. Ale było też trochę takich żartów bardziej kontekstowych, już bez sensu, wiecie, żeby tutaj przytaczać i cytować całe show, ale które naprawdę wypadły dobrze i ja się śmiałam z nich, czułam, że Szpak jest w tym taki luźny. Z drugiej strony Artur Orzech, który no nie jest królem rozrywki raczej, no to w tym zestawieniu właśnie ze Szpakiem takim bardziej szalonym, on jako
1: on to
2: ta
1: tak
2: bardziej
1: tonował trochę, jak
2: tak,
1: rozumiem.
2: Dokładnie, jako taka bardziej zrównoważona część tego duetu, wypadł dobrze, tak więc ludzie w ogóle są fanami tego duetu. Widziałam też komentarze, że Szpak przesadzał i że tutaj było za dużo takich jego charakterystycznych zachowań i tekstów, ale ja jestem po stronie tej części publiczności chyba jednak większej. Mam na myśli no, takich fanów Eurowizji, którzy to komentują, że mnie się to podobało i no, właśnie są takie głosy, że ten duet powinien już zawsze to prowadzić, chociaż są też sugestie, że Michał Szpak po to tutaj zaistniał, aby móc przygotować sobie grunt pod powrót na Eurowizję, no bo nie tylko Justyna Steczkowska chce wrócić. Czy ja bym chciała, żeby szło to tą drogą, że co roku będziemy mieć jakieś powroty, no to jest inny temat, ale do przyszłego roku się wiele jeszcze może wydarzyć. Natomiast ci panowie Orzech i Szpak nie byli tutaj sami, bo w czwartek chyba wieczorem pojawiła, czy nie, w piątek rano to chyba było, czyli w ogóle w dzień preselekcji, pojawiła się taka zapowiedź, że będziemy mieć jeszcze dwoje prowadzących. Że będą to Grzegorz Dobek, czyli taki dziennikarz show biznesowy, którego relacje można zobaczyć między innymi w Pytaniu na śniadanie, oraz osoba niezwiązana z TVP, i myślę, że tutaj byś się jej nie spodziewał, jeżeli nie słyszałeś, to będziesz zaskoczony, Ola Budka.
1: O proszę.
2: Znalazła tutaj.
1: No jej tam się w ogóle nie spodziewałem.
2: Dokładnie, też. Ola Budka, przypomnijmy, Radio 357, ale osoba, której Eurowizja nie jest obca, bo tam w audycjach zdarza jej się wplatać eurowizyjne wątki, a chyba nawet jej się zdarzyło na Eurowizję pojechać i ją relacjonować. Natomiast oni tutaj mieli inną rolę, bo nie prowadzili tego razem z Orzechem i Szpakiem, bo kiedy w ogóle się zorientowałam, że okej, mamy czwórkę prowadzących, to mi się przypomniały te czasy jeszcze z Dobrej Zmiany, z preselekcji Tu było serce, Tu bije serce Europy, gdzie mieliśmy właśnie całe liczne grono tych prowadzących na scenie, wiecie, Ida Nowakowska, Olek Sikora, Rafał Brzozowski, ktoś tam. I tylko komentarze zagranicznych fanów, co tu w tej Polsce tyle osób na tej scenie i po co i dlaczego. Ale to miało swój sens, bo Orzech i Szpak po prostu prowadzili, komentowali pomiędzy występami, jakoś tam wprowadzali. Natomiast Grzegorz Dobek i Ola Budka prowadzili rozmowy w green roomie. Po każdym występie zadawali artyście jakieś tam pytania. Dobek chyba po artystach z numerami nieparzystymi, a po artystach z numerami parzystymi Ola Budka, także po prostu się tak wymieniali, nie, że prowadzili te rozmowy jednocześnie. I to naprawdę też całkiem fajnie wypadło. Fajnie wypadło co do konferansjerki również, że były tam u Orzecha i Szpaka takie odniesienia do historii Eurowizji, do charakterystycznych rzeczy, jakie się pojawiały na scenie, do warstwy językowej piosenek. I to nie jest tak, że oni tutaj sami zrobili research, ale oni wiedzieli, do kogo się tutaj zwrócić, bo w napisach po preselekcjach było wymienione Stowarzyszenie OGE Polska czy Stowarzyszenie Miłośników Konkursu, więc oni po prostu właśnie wiedzieli, do kogo pójść z taką prośbą, dajcie nam jakiś zbiór ciekawostek, żebyśmy je mogli cytować, no a lepiej to niż samemu wymyślać jakieś głupoty, tylko pójść faktycznie do źródła, które się na tym zna.
1: No oczywiście.
2: Także to się sprawdziło. Bardzo też jest dużo dobrych opinii o tym, jak to show wyglądało wizualnie, na temat ujęć, bo TVP zakupiła taki program, który w ogóle nigdy nie był u nas używany do programowania tych ujęć, a w innych preselekcjach on już jest standardem, także bardzo ludzi to zadowala, no ale pozostanę tylko na tym stwierdzeniu, bo nie mogę sama tego z oczywistych powodów ocenić, no ale tylko tak dodaję, że oprócz tej warstwy właśnie czas trwania plus gospodarze, to zasługiwało na pochwałę, a czy na pochwałę zasługiwały same występy? No znów, do warstwy wizualnej się nie będę odnosić, do warstwy tego, co mogłam usłyszeć, no to jeżeli chodzi o wokale, to tutaj nie było jakichś rozczarowań, nie było czegoś takiego, że ktoś bardzo wypadł źle i tam jakieś fałszywe dźwięki można było usłyszeć. No a co do samych rezultatów ich prezentacji, bo też nie wiedzieliśmy, jak to zostanie przedstawione, czy po prostu wyjdzie ktoś z kopertą, to jest właśnie najgorsze, odczytywanie wyników z koperty. Na Eurowizję jedzie ten i ten. Czy zostanie pokazana jakaś tabelka z prezentacją, kto zajął które miejsce, co jednak zawsze podsyca to napięcie. No i oni wybrali to drugie rozwiązanie, czyli była tabelka, co jest, może być nieco niekomfortowe dla artystów, tych, którym nie poszło, bo wprost na wizji pada, że ta osoba zajęła ostatnie miejsce. No i dlatego Daria Marks, która zajęła miejsce 11, zdobywając 0,8% głosów. No rozumiecie, że no pani było cokolwiek niekomfortowo. I najpierw oni właśnie przedstawili miejsce od 11 do 6. Nie będę już tutaj kolejno tych miejsc wyczytywała, bo to chyba miałoby się z celem. No a potem zaprosili tych z najlepszej piątki, więc już było wiadomo, między kim a kim będziemy wybierać. No i w najlepszej piątce znaleźli się kolejno na piątym Kuba Szmajkowski, na czwartym zespół Chrust, na trzecim Dominik Dudek, na drugim duet Swada i Niczos, no i na pierwszym ta, która twierdzi, że jej imię Gaja, tak śpiewa w piosence, no ale tak naprawdę jej imię to oczywiście Justyna. Zaskoczenie, no poziom zero oczywiście, bo no biorąc pod uwagę przewidywania, biorąc pod uwagę ile fanowskich plebiscytów Justyna wygrała, to tutaj naprawdę nie wiadomo, co musiałoby się zdarzyć, żeby ktoś inny zwyciężył. Jak wiecie, ja tutaj nie byłam szczególną entuzjastką tej piosenki, na nią nie oddałam swojego głosu, nie oddałam też głosu na moich faworytów przed tymi preselekcjami, na zdobywców drugiego miejsca, czyli duet Swada i Nichos. No powiedziałam, że tutaj nie było takich rozczarowań, że ktoś bardzo źle zabrzmiał wokalnie, że zafałszował. Natomiast trochę mi nie odpowiadało to, że duet z Podlasia, tak, bo to o nich mówimy, o tych, ze sprawą których ten mikrojęzyk podlaski stał się takim nośnym tematem, że oni się bardzo wsparli tym, co jest jak najbardziej legalne od paru lat na Eurowizji, czyli chórkami z taśmy tak zwanymi, oczywiście wiadomo, że o taśmie mówimy metaforycznie, no playbackiem najprościej rzecz ujmując. To jest dozwolone na Eurowizji, bo przed pandemią było tak, że wszelkie głosy musiały, wszelkie brzmienia właśnie głosu musiały zostać wykonane na żywo. Nawet ze sceny przez chórzystę, którego nie widać, ale na żywo. Od pandemii wprowadzono, no żeby mogło być mniej tych osób na scenie, to wprowadzamy chórki właśnie, które mogły być w podkładzie i tak już zostało. No to jak jest legalne, no to kto by z tego nie korzystał, bo to też pozwala na wprowadzenie rozwiązań, które nie byłyby możliwe do uzyskania na żywo, typu jakiś tam głos przetworzony elektronicznie, co w dzisiejszej muzyce jest standardem. No i oni tutaj wsparli się tym bardzo mocno. Mieli na scenie tancerko-chórzystki, jak to niektórzy określają, tylko jeżeli tancerko-chórzystki tańczą i mają mikrofony przy ustach, ale jednocześnie słyszymy głos, który brzmi identycznie jak głosy Nichos, no to wiecie, te chórzystki nie mają przecież głos Nichos. To chyba one jednak, a jeżeli nawet coś śpiewały, to te mikrofony nie były włączone / ustawione na tyle, żebyśmy je słyszeli, bo słyszeliśmy w podkładzie głos Nichos przez większość piosenki tam, no to nie jest refren, ale przez ten taki fragment, który tak jest taki najbardziej charakterystyczny, który jest w długosie śpiewany. Kiedy był fragment śpiewany solo, to rzeczywiście Nichos śpiewała i tam był taki jeden moment, który się trochę nie udał. No może to nie był jakiś bardzo duży fałsz, ale taki no, stosunkowo wysoki dźwięk, który moim zdaniem nie był jej mocną stroną. I trochę się dziwię, że ona z tego nie zrezygnowała, bo po prostu to nie wychodziło zbyt dobrze. Dlatego wydaje mi się, że no Nichos co prawda śpiewać potrafi, bo aż tak się nie wgłębiałam, ale z tego co wiem, są nagrania, które wskazują, że ona śpiewa dobrze, ale chyba z jakiegoś powodu ta piosenka lepiej wypada w wersji studyjnej niż w wersji na żywo. No to mnie trochę rozczarowało, być może mogłoby być inaczej, ale jednak nie było. Dlatego moje głosy poszły do tych, którzy zdobyli czwarte miejsce. Tak, jestem lokalną patriotką i wspieram znajomych, bo przypominam, że osoba, którą znam, współtworzyła piosenkę zespołu Chrust. Więc zagłosowałam na Chrust i na Tempo, czyli generalnie drugie miejsce z mojej topki, bo tu był tak, bardzo pewny wokal Małgorzaty Oleszczuk na żywo, piosenka, która na pewno by nam dała awans do finału, z miejscem, no już nie wiadomo, ale awans by tutaj był i po prostu od takiej strony wykonawczej, rzemieślniczej byłabym pewna, że to jest okej. Utwór też uważam, że muzycznie był w porządku, może nie wybitny, ale jak najbardziej na wysokim poziomie, więc no z tej całej stawki, jakby to wszystko podsumować, to byłby mój wymarzony reprezentant, a jak jeszcze do tego dodać ich oprawę wizualną, która też była podobno bardzo dobra, tam ich kostiumy, plus było przygotowane coś takiego ze słomy, jakieś takie, oni to określali jako czuczło, coś w tym rodzaju, czyli właśnie jakiś taki rekwizyt specjalnie dla nich przygotowany właśnie z chrustu. No to widać, że też to była taka koncepcja przemyślana i która mogłaby się na scenie eurowizyjnej sprawdzić. No ale jak na debiutantów, czwarte miejsce jest super właśnie dla chrustu i drugie dla Swady i Nichos, którym mimo tego, że tutaj może mnie ich występ nie usatysfakcjonował, to dalej życzę dobrze. Powiedziałam, że chrust miał tutaj taką jakąś koncepcję występu, ale czymże to wszystko jest wobec Justyny Steczkowskiej? Ja oczywiście wam teraz tutaj nie będę opisywała, co ona na tej scenie wyprawiała, ale przeczytałam taki komentarz, że w tym występie przez 3 minuty wydarzyło się więcej niż w całym moim życiu, bo tam, no oprócz tego, że w piosence jest wszystko, o czym wam mówiłam, to w występie też było wszystko, bo i taniec, bo i podwieszanie. I też są dyskusje na ten temat, czy to będzie możliwe w Bazylei, bo no, też są też kwestie bezpieczeństwa, czy po prostu jej pozwolą na te wszystkie numery. Justyna nie była na scenie sama, był z nią też pan Tomasz Kukurba z zespołu Kroke, który grał na altówce. Justyna zresztą też wzięła do ręki instrument, bo jest wykształconą skrzypaczką, więc umie. I on tam też dawał swoje wokalizy. Najpierw w takim stylu, no, na takich dłuższych dźwiękach, później w takim nieco stylu bardziej nowoczesnym. Ja nie jestem do końca przekonana do tych niektórych wokalist, ale też nie wiadomo, czy pan Tomasz będzie z Justyną w Bazylei, bo ma w tym czasie koncerty przewidziane swoje własne, ale jej zależy, żeby był, więc kwestia, czy dograją te terminy. Także no, to jest taki, no, taka rzecz bardzo intensywna. I jak to się ma do szans Polski na Eurowizji? Nie wiadomo, nie powiem wam tego, bo po pierwsze nie znamy jeszcze całej stawki, bo to, że Justyna wygrała w preselekcjach, jakoś no, niektórzy zaczęli potem patrzeć w notowania bukmacherów, że spadamy u tych bukmacherów. Czyli nasze szanse na wygraną nie są aż takie duże. No, to, żeby nie wygramy Eurowizji, no to już to chyba wiedzieliśmy od dawna, z żadną z tych piosenek byśmy jej nie wygrali, ale na te notowania teraz nie ma co za bardzo patrzeć. Nie sugerujcie się tym, aha, na pewno zajmie 25. miejsce, bo tak jest w notowaniach. Nie ma jeszcze wszystkich piosenek. Ci bukmacherzy patrzą na przykład na historię danego kraju z Eurowizji, a wiecie, nam nigdy nie szło jakoś za dobrze, więc nie będą przewidywać nagle, że pójdzie nam super. I no, wiele innych czynników ma na to wpływ, także na ten moment przed znajomością całej stawki, przed próbami w maju, to nie ma sensu tym się tak sugerować. I naprawdę tutaj się może wydarzyć bardzo wiele. Ja od początku nie przewidywałam wysokiego miejsca dla Justyny, ale z drugiej strony na ten moment w stawce nie ma podobnej piosenki i czytałam taki komentarz, że może to będzie dla niej korzystne. No, zobaczymy. Ja się wolę nie nakręcać i wam też radzę. Nie nakręcajcie się, nie nastawiajcie się na żaden wynik. Ja się już kiedyś nakręcałam w przypadku Krystiana Ochmana, którego piosenka dalej pozostaje moją ulubioną z tych, które Polska wysłała kiedykolwiek. I też myślałam, że to będzie jakieś wow miejsce, a potem oglądałam te wszystkie topki zagranicznych fanów i się dziwiłam, czemu tam nie jesteśmy na pierwszym miejscu, czemu oni nas nie doceniają. I spodziewałam się pierwszej dziesiątki, a było 12 miejsce, no niby nie dużo niżej, no ale jednak mieliśmy nawet w historii polskiej niezbyt chlubnej parę lepszych wyników, także lepiej się nie nakręcać i nie myśleć, o Justyna, dla nas na pewno top 5, top 7, chociaż ona sama o tym sporo mówi, że ona tam, wiecie, nie jedzie tylko, że a, zobaczymy, będzie przygoda, tylko rzeczywiście myśli o tym, żeby jakieś dobre miejsce przynieść dla swojego kraju. Sam fakt, że wraca jako rekordzistka, to już jest duża rzecz, a ja tutaj jestem po to, że wam przynosić takie ciekawostki. Rekord Justyny był zagrożony, bo przypominam, że Justyna wraca na scenę eurowizyjną po 30 latach, a tydzień temu były preselekcje norweskie, w których startował duet Bobby Sox, który Norwegię reprezentował w roku 1985, więc gdyby one wygrały, to naszą Justynę by przebiły o 10 lat, ale zajęły trzecie miejsce, więc no, nie to, żebym im źle życzyła tydzień temu, no ale jednak jak już jest ta Justyna, nie była moją faworytką, ale skoro już mamy szansę, żeby właśnie podbić ten jej start takim rekordem, to niech on jest, ale sprawa, powiem ci, jest jeszcze otwarta.
1: No.
2: Bo jest jeszcze Chorwacja, w której startuje zespół Magazin, który startował na Eurowizji w tym samym roku co Justyna. Więc o, może być tak, że gdyby oni wygrali, a nie są tam bez szans, finał w przyszłym tygodniu, w niedzielę, a półfinały tam chyba w czwartek i w piątek, to gdyby oni wygrali, no to zrównaliby się z Justyną rekordem, chociaż tak nie do końca, bo mamy też w Polsce takie składy, które są od 30 lat na scenie, ale tam po drodze to tam członkowie zespołu to się zdążyli wymieniać po ileś razy i z tym Magazynem to też tak trochę jest, więc to nie jest tak, że to dokładnie te same osoby są, co były te 30 lat temu. Wokalistka już jest inna, no ale formalności byłyby takie, no nie, że Magazyn był w tym, no, samym tak, roku. Justyna ich w ogóle nie pamięta, bo ktoś ją w jakimś wywiadzie o tym zagaił, czy wiesz, że ten zespół był, ona tak jakoś, no nie kojarzy, bo mówi, że to był tylko jeden dzień wtedy w przelocie, no bo wiadomo, że Eurowizja też była krótsza, nie miała półfinałów, także Ja nie życzę nikomu źle, ale skoro już ma być ten rekord, to może jednak byłoby dobrze, żebyśmy my go sami mieli. No ale z drugiej strony, no już Justyna Gomano, najwyżej będzie miała z kimś remis. Przebić to już jej tam nie przebiją. Nie sądzimy, żeby to się wydarzyło, bo chyba w żadnych preselekcjach nie ma takiej szansy. Przypominam, że poprzedni rekord to były 24 lata wokalistki, która się nazywała Anna Vissi, która w roku 1982 reprezentowała Cypr, a tutaj ciekawostka, w roku 2006 reprezentowała nie ten sam kraj, ale bratni kraj wobec Cypru, czyli Michale, na co stawiasz?
1: Bratni kraj wobec Cypru? No podpowiedz.
2: No Grecja.
1: A Grecja, okej. Okay.
2: No, ktoś się zawsze wymienia tam notami na konkursie i też jest językowa wspólnota. Także no, ten rekord od 2006 roku nie był pobity, a teraz zostanie. I w ten sam dzień, no czyż to nie jest piękna symbolika, że równo 30 lat minie od tamtego występu, kiedy Justyna znowu stanie na eurowizyjnej scenie. My też za chwilę sobie jeszcze zrobimy takie historyczne odniesienie do tego jej poprzedniego startu, ale muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, za którą muszę pochwalić TVP. Słowo transparentność nigdy nie było mocną stroną, od kilku dobrych lat na pewno nie było mocną stroną TVP w kontekście wyboru reprezentanta na Eurowizję. No i w tym roku to w ogóle na pewno jest duża rzecz, wiecie, ja mogę nie być fanką tej piosenki, ale to, że jest to wybór fanów, a nie znowu tak, że albo ktoś za zamkniętymi drzwiami sobie wybrał reprezentanta, albo że no fani niby mieli głos, ale też tak naprawdę był głos jurorów, którzy głosowali w jakiś taki dziwny sposób, żeby tylko ten ich kandydat został wywindowany, i przez to głos fanów tutaj tak naprawdę nie miał żadnego znaczenia dla tego, kto pojechał, słynne preselekcje Jan versus Blanka 2023. Tylko faktycznie to był głos, to była decyzja fanów, bo przypominam, nie mieliśmy tutaj jurorów, więc no to już jest jedna naprawdę dobra rzecz, w kontekście Polski nieoczywista, że faktycznie jedzie ten, którego ludzie chcieli, a nie ten, którego chciała na przykład telewizja albo no jakieś tak. osoby z telewizji. Ale druga rzecz jest taka, że my już na wizji po pierwsze zobaczyliśmy w tej tabelce, o której mówiłam, procentowe wartości odpowiadające głosom na poszczególnych uczestników. Powiedziałam, że ta biedna Daria nawet niecały procent. Na Justynę zagłosowało 39% głosujących. No 39% SMS-ów, tak? No bo nie możemy powiedzieć, że głosujących, no bo można było wysłać 20 SMS-ów z jednego numeru. Ale minęły 3 dni i ty nie mówiłaś, że coś się stało. Telewizja Polska opublikowała dokładne liczby. Wiemy, że w preselekcjach wysłano 80 200 tam 200 ileś SMS-ów i co za

0: zrobiła to, co dali w tym przypadku tych preselekcji od razu. Oni w grudniu zeszłego roku ujawnili liczbę wysłanych SMS-ów w 2023, właśnie kiedy była Janka, była Blanka, Jan, Dominik, Dudek i tak dalej. To zostało wywalczone w sądzie. A tutaj mamy to po 3 dniach, więc jesteśmy na zdecydowanie dobrej drodze. Też zostały tam zamieszczone podziękowania dla fanów Eurowizji, więc to jest też dobre, że oni są dostrzegani. Tak więc Telewizja Polska, idziemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o preselekcję. Mamy nadzieję, że to będzie po prostu marka, która się będzie rozwijała, że nie będzie zaorania tego w przyszłym roku i że robimy coś od nowa i teraz nie robimy preselekcji, tylko wybór wewnętrzny. A wiecie, co jest najgorsze w Polsce? Że przychodzą nowe jakieś rządy i właśnie zakopuje się to, co było przed momentem i się wymyśla wszystko od nowa, bo te nowe rządy się chcą tak odróżnić i nie ma takiej stałej strategii, więc żeby nie było czegoś takiego, żebyśmy budowali markę tych preselekcji, bo to był dobry początek z powodów, o których tutaj wspomniałam, wielu, tylko może pod inną nazwą, bo te polskie kwalifikacje, wielki finał polskich kwalifikacji to jest ani do zapamiętania, ani do powtórzenia, ani przez zagranicznych fanów do ogarnięcia, po co to komu, polskie preselekcje selekcja albo coś w tych okolicach, nikt inaczej na to nie mówi. Więc to zmienić, rozwijać i myślimy, że idzie to w dobrym kierunku. Dawajcie znać, jakie są wasze spostrzeżenia, bo może jednak mieliście możliwość obejrzenia tego, nie to, co kolega no Michał.
1: Już mamy jeden komentarz od naszego słuchacza Roberta. Pani Justyna jedzie na Eurowizję, aby przegrać po raz drugi.
0: No, wygrać nie wygra, to już wiemy. Artur Orzech nas tak nastawia co roku, bo on zawsze mówi, że tylko wygrana się liczy na Eurowizji, nic innego się nie liczy. No, może fajnie by było, żeby chociaż pobiła ten swój wynik z roku 95, czyli chyba miejsce o 18, jeżeli teraz się nie mylę. No, myślę, że to jest w jej zasięgu jak najbardziej. Zobaczymy, czy to się uda. A wy, oprócz tego, że was zachęcamy do pisania waszych komentarzy odnośnie samego show, wyników i wszystkiego, co z tym związane, to zachęcamy was jeszcze do zrobienia sobie takiego własnego porównania, bo Gaję słyszeliście u nas 2 tygodnie temu, więc nie będziemy jej znowu grać, ale tak jak obiecałam, odniesiemy się do historii, do roku 95, kiedy mnie jeszcze nie było na świecie, a ona już stała na eurowizyjnej scenie. No i ten wynik nie był satysfakcjonujący, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że rok wcześniej Edyta Górniak zajęła 2. miejsce, więc tutaj wszyscy liczyli, że będą podobne okolice, a tutaj końcówka 20. Natomiast wiele osób uważa, że to jest nasz najlepszy utwór, jaki Polska wysłała na Eurowizję, że wtedy Justyna wyprzedziła swoje czasy i że gdyby wysłała piosenkę sama nieco później, nawet w obecnych czasach, to osiągnęłaby ona znacznie lepszy rezultat. Ja się nie mogłam długo przekonać do tego utworu i mi się wydawało, że w ogóle jaki sens coś takiego wysyłać, ale jak tak trochę bardziej posiedziałam w tym eurowizyjnym świecie, to wydaje mi się, że jednak może coś w tym być, że gdyby sama pojawiła się w konkursie dzisiaj, miałaby rezultat lepszy niż wtedy. Być może Justyna odbije sobie to teraz z Gają, z rezultatem lepszym, chociaż pewnie nie zwycięskim, no ale zapraszamy was do takiego porównania sobie, który utwór wolicie, czy obecną propozycję Justyny, tę, w której przekonuje, że nazywa się Gaja, czy właśnie tę z elementami folkowymi, góralskimi, którą wykonała 30 lat temu na scenie w Irlandii, a więc propozycję sama.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Ty mówisz, że się przekonałaś do tej piosenki. Ja po dziś dzień nie mogę.
0: Czyli jesteś team Gaja, jeżeli miałbyś wybrać tak, tych dwóch.
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: No to zobaczymy, czy Europa też będzie. Jeszcze pewne małe odniesienie, znaczy oczywiście do Eurowizji będziemy wracać w maju, ale wtedy już będziemy się skupiać właśnie na samej Justynie, już w kontekście występu na tej scenie eurowizyjnej, dlatego wam tutaj nie opisywałam tego jej występu, bo ma on wyglądać inaczej w maju, więc wtedy może więcej sobie powiemy o tych szczegółach, a już pewnie będziemy o tym mówić też w kontekście szerszym, także wtedy wróci ten nasz podkład, który był w poprzednim wejściu. Ale skoro mówiliśmy o TVP, no bo tam przecież Eurowizja i polskie kwalifikacje, to jeszcze jedno odniesienie do TVP. Justyna Styczkowska była niejednokrotnie trenerką w

0: programie The Voice of Poland, chociaż ostatnio go porzuciła dla konkurencji, dla programu Twoja twarz brzmi znajomo. My nie mamy teraz The Voice of Poland, no bo ten program na jesień jest emitowany, no ale sezon ten zimowo-wiosenny, no to jest najpierw Voice Senior, program, który się skończył w zeszłym tygodniu, no a skoro skończyliśmy oglądać zmagania seniorów, to teraz dla kontrastu ci najmłodsi. I tutaj nie będziemy się długo zatrzymywać, bo nie ma jakichś zmian, jeżeli chodzi o skład trenerski. W najnowszej edycji Voice Kids mamy dalej tam Nataszę Urbańską, mamy również Thompsona i Barona i mamy Cleo, to tutaj nie ulega modyfikacjom, ale niewielkim modyfikacjom jednak uległ skład gospodarzy, więc tutaj momencik odniesienia do tego, bo mam wspólny mianownik między voice'em dorosłym, a voice'em dziecięcym. Paulina Chylewska będzie gospodynią. Ona, no tak jak powiedziałam, właśnie już od ostatniej edycji jest obecna w Voice of Poland. Jest też Michalina Sosna, czyli aktorka znana m.in. z M jak Miłość. Tobie może być znana z Lala Poland. Kto pamięta Lala Poland? My jak najbardziej zawsze w sercach. To już tyle lat. W Twoja twarz brzmi znajoma też występowała. I do show też wraca Jan Dąbrowski. W dorosłym Voice też on był, jak się domyślam, będzie prezentował jakieś tam opinie, refleksje i kulisy właśnie z tak zwanego backstage'u, bo to też w dorosłym Voice robił. Tak więc dzisiejsza sobota, godzina 20 to startuje. Już są pierwsze przecieki, filmiki właśnie wrzucane na tak zwane social media telewizji polskiej i uczestniczka o imieniu Karolina, której występ zapowiada się bardzo dobrze, więc jeżeli ona tutaj ma być dla nas takim wskazaniem na poziom tej edycji, no to będzie on wysoki, chociaż no pewnie nam pokazali taką uczestniczkę, która się faktycznie wyróżnia. Na ekranie objawi się też sam Michał Wiśniewski, bo jedna z uczestniczek jest jego fanką i on tam życzył jej wszystkiego dobrego. Także tyle wiem odnośnie tego, co się wydarzy dzisiaj. I w ogóle ta edycja jest reklamowana jako taka kosmiczna, więc zobaczymy, czy będzie faktycznie taki kosmiczny poziom. Będziemy się przekonywać, jeżeli Was to interesuje. Do TVP wrócimy później, ale do jej kanału informacyjnego na moment. I do TVP wrócimy też my jutro, a wy za tydzień, bo będziemy mówić o tym, co oni mają dla nas od marca, chociaż jeszcze stosunkowo mało informacji o tym mogliśmy zgromadzić, co mnie tak troszeczkę irytuje, bo chciałabym już wiedzieć więcej, żeby wam wszystko przekazać, aby ten nasz program był za tydzień aktualny. No ale jest jak jest, coś tam dla was mamy i jutro głównie się skupimy na serialach z TVP, żeby mogli w przyszłą sobotę sobie o nich posłuchać. Natomiast dziś przede wszystkim skupiamy się na jednej stacji, która postanowiła nie czekać ze swoimi nowościami wiosennymi do początku marca. Stwierdzili, że one są tak dobre, że oni już to mają i już to pokażą, no bo Telewizja Polska i Polsat jednak startują właśnie w pierwszych dniach marca, więc nimi się zajmiemy w kolejnym naszym wydaniu. Dzisiaj natomiast ci, których nie wymieniłam, czyli TVN, bo oni już w ostatnim tygodniu lutego startują z większością swoich propozycji ramówkowych wiosennych. Widzicie, ja jeszcze jestem w trybie ferii zimowych, bo mam jeszcze ich tydzień jako część kadry pedagogicznej, a oni już mają wiosenną ramówkę. Tak to jest. I teraz uwaga, jaki tutaj przyjęłam klucz do opisywania tej wiosennej ramówki? Rozpoczniemy sobie od dni powszednich, czyli od tego, co się będzie działo od najbliższego poniedziałku, a później przejdziemy do weekendów, ale przy weekendach bądźcie czujni, bo to jest sprawa trochę bardziej skomplikowana. Część rzeczy startuje w przyszły weekend, ale będzie też coś, co wystartuje już jutro, ale musiałam jakiś klucz obrać, więc wybrałam taki, że zaczynam od dni powszednich, bo tydzień się przecież zaczyna od poniedziałku. I co tutaj się będzie działo od najbliższego poniedziałku w TVN-ie? No właśnie od najbliższego tygodnia, od ostatniego tygodnia lutego, o nowej porze ruszy emisja premierowych odcinków serialu Kryminalnego Detektywi. Produkcja pokazująca kulisy pracy policjantów ma być emitowana wcześniej niż jesienią, to jest o godzinie 16:35, więc to jest taka pierwsza tutaj istotna różnica. Dlaczego taka zmiana? Bo trzeba było zrobić miejsce w ramówce na to, co przygotowano nowego dla widzów. A mamy, słuchajcie, nowy serial. To chyba jest taka sytuacja, której nie było dawno w TVN-ie, żeby w popołudniowym paśmie wrzucali jakiś taki zupełnie nowy serial, bo to pasmo słynęło z parę dokumentów. Nie, będziemy się oszukiwać. No, a tutaj ewidentnie, jak zaraz wam wskażę na obsadę, to nie będzie paradokument. Serial nosi tytuł Szpital Świętej Anny. No, jakbym nie powiedziała, że to paradokument, że to nie jest paradokument, to byście może pomyśleli, że to jakaś kontynuacja serialu Szpital, który mieliśmy kilka lat temu w TVN-ie, który ewidentnie paradokumentem był i że oni nam po prostu tylko tutaj wskazali, jaka to jest konkretnie placówka i że będziemy właśnie mieć znowu produkcję podobnego typu jak tamten szpital. No nie, to jest coś innego. Bo to absolutnie paradokument nie będzie. W tym nowym serialu pod tytułem Szpital Świętej Anny poznamy personel krakowskiej placówki zdrowia. Konkretnie personel żeński, personel lekarski. Teraz wam wymienię, jakie tutaj lekarki w tym szpitalu pracują. Lekarki różnych specjalności grane przez różne znane lub mniej znane polskie aktorki. Na przykład będzie Zyta, którą gra Jolanta Fraszyńska. No to już teraz nie macie wątpliwości, że absolutnie nie mówimy o paradokumencie, tylko o pełnoprawnej produkcji. No i ta Zyta to jest ekscentryczna pani profesor onkolożka. Następna jest Kaśka, którą gra Joanna Liszowska i to jest pediatra, żona i wiecznie zabiegana matka trójki dzieci. Jest też Zosia, w tej roli Julia Kamińska, to lekarka medycyny ratunkowej i świeżo upieczona narzeczona. W zespole pracuje także Kaja, którą gra Ada Szczepaniak, młoda kardiolożka w trakcie specjalizacji, singielka. Jest także Marta, w którą zagra Klaudia Koścista. Jest ona ratowniczką medyczną i hardą góralką. A ostatnia ma na imię Daria, w tej roli Marta Wierzbicka. Jest to ambitna ginekolożka o trudnym charakterze. Wszystkie one wykonują niezwykle odpowiedzialny zawód i niezależnie od osobistych bolączek oraz trudności, na dyżurze muszą być opanowane, pewne siebie i na wskroś profesjonalne. Codziennie ratują ludzkie życie, stawiając trudne diagnozy, podejmując decyzje, od których zależy los pacjentów. Pracują w ekstremalnych warunkach, a później zrzucają lekarski fartuch i wracają do swojej codzienności oraz problemów. Stają się na powrót matkami, żonami, córkami, siostrami. Ale lekarki ze Szpitala Świętej Anny to nie tylko współpracowniczki, ale też przyjaciółki, które udowadniają, że istnieje prawdziwe siostrzeństwo i kobieca solidarność. Jak im to wszystko wychodzi, będzie się można przekonywać od 24 lutego, czyli od najbliższego poniedziałku, kiedy to zaplanowano premierę, a samą emisję przewidziano na 3 dni w tygodniu, od poniedziałku do środy o godzinie 17:40. Powiem szczerze, że z chęcią na to zerknę, zwłaszcza jak teraz mam jeszcze nieco więcej czasu. Nie wiem, czy mi czasu starczy już później, jak wrócę do tego rytmu pracy, żeby te 3 odcinki w tygodniu oglądać, no nawet jak nie premierowo, to w playerze oczywiście zawsze można to nadrobić, kiedy się chce, jeżeli ma się dostęp. Ale no jest jakiś potencjał na taką jakąś fajną obyczajówkę.
1: Tak, wydaje zobaczymy, się ciekawe. Jak to wyjdzie. Wydaje tak. się ciekawe.
0: To może nawet Michał zerknie i nam zrecenzuje. No,
1: tak mi się to trochę kojarzy z jakimiś ewentualnie pierwszymi odcinkami i takim początkowym tymi początkowymi wątkami na dobre i na złe, gdzie tam rzeczywiście był, mam wrażenie, że bardziej położony nacisk na te kwestie szpitalne niż na losy tych bohaterów. Zobaczymy, czy
0: nie,
1: tak
0: no,
1: będzie
0: tutaj.
1: Nie, no
0: też losy były.
1: Nie, no losy wiadomo były, ale w późniejszych odcinkach mam wrażenie, że to się bardziej wszystko zaczęło tak rozmywać, wiesz, że na początku bardziej jednak ten aspekt tego wszystkiego, co tam się w Leśnej Górze działo.
0: No ale pierwsze odcinki na dobre i na złe wspaniałe, bo miałam okazję obejrzeć je jakiś czas temu. Byłam zbyt mała, żeby to śledzić, kiedy to leciało w telewizji i no, było to dobre. Być może ta postać Jolanty Fraszyńskiej tutaj jakoś połączyła w twojej głowie te wątki.
1: Całkiem możliwe.
0: Powinna mieć na imię Monika, a nie Zyta, to już w ogóle byłoby to to. Ale no zobaczymy, jak to wypadnie. Tak jak powiedziałam, jestem ciekawa bardzo tej obyczajówki. Co w takim razie w dwa pozostałe dni, w czwartek i w piątek o tej porze o 17.40. Michale, czy coś tam się tutaj nie zagubiło, co było takim stałym elementem ramówki popołudniowej TVN, no detektywi to jedno, ale drugie to pewien paradokument.
1: Ukryta prawda.
0: Był obecny. Tak jest, ukryta prawda. Słuchajcie, zabierają to, co najlepsze. 5 razy w tygodniu była, a będzie tylko 2 razy w tygodniu, w czwartki i w piątki. Czyżby coraz mniej prawd było do ukrycia? Ja bym się zastanawiała nad tym, jaki jest tego wszystkiego powód. Piszcie, co sądzicie o tej zmianie i czy zaciekawił Was opis serialu Szpital Świętej Anny. No i nas to też bardzo zaciekawiło, jak my Wam powinniśmy muzycznie to oprawić, bo można byłoby zagrać jakąś piosenkę o lekarzach, o medycynie, o tym, że każdy może być lekarzem, to już piosenkę graliśmy nie jeden raz. Nawet ostatnio Jucho, znana wcześniej zespołu Domowe Melodie, nagrała piosenkę Drogi Doktorze, no ale właśnie Drogi Doktorze, a nie Droga Pani Doktor, a tutaj cała rzecz polega na tym, że chodzi właśnie o Panie Doktor. Tak. Ja najpierw znalazłam piosenkę o lekarce, która Michałowi się nie spodobała, była to piosenka dla dzieci i chyba Michał stwierdził, że to nie dla naszej publiczności, więc poszukał trochę głębiej w naszej płytotece i cóż odnalazłeś?
1: Otóż był taki musical, którego nigdy nie oglądałem, ale dzięki naszemu koledze Edwinowi, który jest miłośnikiem różnego rodzaju musicali, no to ta płyta znalazła się w naszej radiowej płytotece, a jest to mianowicie płyta z musicalu Terapia Jonasza. No i jest tu taki utwór zatytułowany Piosenka Pani Doktor. Tu będzie Olga Bończyk, zdaje się ją wykonywać. No więc teraz...
0: Za dobrej nazwę też gra.
1: No właśnie, no to teraz my sobie tej piosenki Pani Doktor posłuchamy. Ona nie będzie co prawda zbyt przyjemna, bo też i Pani Doktor w tym musicalu nie była przyjemną osobą, no ale posłuchajcie może...
0: Oby te były przyjemniejsze ze Szpitala Świętej Anny.
2: Radio DHT.
1: I znowu zmiana podkładu.
0: Tak jest. I teraz być może część z Was skojarzyła już, skąd się tutaj wzięła ta muzyczka i do czego ona nawiązuje i że ona brzmi znajomo, bo kiedyś taka ścieżka dźwiękowa pojawiała się w telewizji i była oprawą dla pewnego programu. No i nie bez przyczyny u nas ona się pojawiła, ale jeżeli ktoś jeszcze nie wpadł, o co chodzi, no to ma czas, żeby skojarzyć, bo to tutaj w tle sobie będzie gdzieś tam brzdąkać, chociaż tam nawet są wyśpiewane te słowa, które tak kierowują na to.
1: Co prawda mało zrozumiałe to jest, ale może.
0: Ale
1: akurat
0: coś tam się da. Więc to jest taki czas, że jeżeli ktoś nie wie, no to może akurat się otworzą klapki w głowie i stwierdzicie, a to było to, ale my musimy dobrnąć do tego, w czym jest cała rzecz i dlaczego akurat ten podkład u nas, bo powiedzieliśmy o popołudniach w TVN-ie, przy dniach roboczych jesteśmy cały czas, a teraz będziemy przy paśmie wieczornym, w którym mamy istotne zmiany, bardzo istotne. No nie zmienia się serial na wspólnej, to sobie jest tak jak było. I z czym nam się kojarzyły wieczory w TVN-ie już od dłuższego czasu? Że po na wspólnej mieliśmy o 20.50 teleturniej Milionerzy i od lat, nawet jak jeszcze tych milionerów nie było w tym paśmie, tam jeszcze było W11 coś tam, to wszelkie takie flagowe produkcje TVN-u startowały o której godzinie? O 21.30, ewentualnie 35 w ostatnich latach, bo coś tam reklamy. I teraz po raz pierwszy od bardzo, bardzo wielu lat, naprawdę wielu, bo jeszcze pamiętam, że Szymon Majewski o tej porze leciał na mnóstwo rzeczy przez kilkanaście dobrych lat. Teraz po latach to nam się zmienia. bo w dni powszednie wszystkie emitowane dotąd o 21.35 programy będą zaczynać się już o godzinie 20.50 w paśmie, w którym jesienią najpierw mieliśmy, przypomnijmy, jeszcze coś takiego jak B&B Love, no a później mieliśmy milionerów, którzy zresztą właśnie od 2017 roku tak generalnie z tym pasmem byli kojarzeni. Z milionerami w ogóle jest jakaś dziwna sprawa, bo no, jak się skończyło B&B Love, to milionerzy wrócili w listopadzie na jakieś 6 tygodni, a pełen sezon trwał z reguły jakoś tak dwa razy tyle, więc no już było wiadomo, że coś tutaj nie gra i informacje są takie, że najprawdopodobniej po prostu nie pokazano całego sezonu, który został nagrany i że dokończenie tego sezonu odbędzie się w maju i że wtedy no pojawiać się będą kolejne odcinki milionerów, ale to nie będą nagrywane odcinki teraz, tylko właśnie jeszcze w ubiegłym roku druga część tamtego sezonu. Ale co z milionerami dalej? Czy będą kolejne odcinki, na przykład jesienią? To nie jest pewne. Są takie głosy, że ten TVN tak się trochę wstrzymuje, bo nie wiadomo, co to dalej z tą sprzedażą, oni nie wiedzieli i tak jakoś właśnie woleli nie podejmować pewnych decyzji i się wstrzymywać z jakimiś planami ramówkowymi. No i właśnie, że to jest teraz problem, bo część odcinków była nagrana, ludzie wygrali jakieś nagrody, ale wypłata jest uzależniona od emisji tego w telewizji, więc no parę dobrych miesięcy sobie wtedy czekają na tę wypłatę. No wirtualne media tak to relacjonują, tak się tutaj tej sprawie przyjrzały. Także milionerów na ten moment w ramówce nie mamy, a wszystko to, co byśmy się spodziewali, że będzie o 21.35, będzie o 20.50, a nawet i będą to często jeszcze większe przesunięcia z jeszcze późniejszych godzin, o czym zaraz. Albo z innych w ogóle dni. Bo tak, w ostatnim tygodniu lutego, od najbliższego poniedziałku wszystko zaczynamy. W poniedziałek ruszy druga edycja programu MasterChef Nastolatki. No i tu już jest pierwsza istotna zmiana, bo MasterChefy wszelkie, ten zwykły, ten junior jak jeszcze był, potem ten nastolatki, no to z jakim dniem tygodnia to kojarzyliśmy? No z niedzielą, godziną 20 od lat tak było. Tak więc tutaj istotna zmiana, bo wyrzucili to z weekendu, z 20 w niedzielę na 20.50 w poniedziałek. Skoro przy tym programie jesteśmy, to kilka słów na temat nowego sezonu, jaki mi się udało znaleźć. Zmagania uczestników ocenią Dorota Szelongowska i Michel Moron, a także liczne grono gości specjalnych, a wśród nich Przemysław Klima, Klaudia Eldursi, Grzegorz Zawierucha, Piotr Kraśko oraz Przemek Sieracki. W tym roku do kuchni MasterChefa wkroczy 18 uczestników. Nastolatki zmierzą się z różnorodnymi wyzwaniami. Tutaj ja Ci będę prezentowała, jakie one są. Nie pytam, czy coś z tego umiesz ugotować, bo znam odpowiedź.
1: No wiadomo, że nic.
0: W moim przypadku jest ona podobna. Ale czy może jest coś takiego, na co miałbyś ochotę, albo coś chciał spróbować? No na przykład takim wyzwaniem będzie przygotowywanie pysznych bułeczek Bao. Jakbyś bułeczki
1: bało. Jadłem i to jest całkiem dobre. Tak? To są takie bułeczki na parze i w środku masz różnego rodzaju dodatki, albo jakąś na przykład wołowinę, albo tofu na przykład, jak chcesz na bardziej w wersji wegańskiej, kurczaka. No, to jest fajne. Fajne, smaczne. Okay. Polecam.
0: Kolejne wyzwanie to perfekcyjnie wykonany devolaj według przepisu Przemka Klimy. No to w devolaj się może wydaje coś bardziej takim klasycznym, no ale przepis jakiegoś uznanego kucharza, no to może to być coś niestandardowego. Czym się można zainspirować i wdrożyć to we własnej kuchni. W programie nie zabraknie powrotu weteranów show. Zmagania młodych kucharzy ocenią zwyciężczyni pierwszej edycji MasterChefa, tego dla dorosłych, czyli Basia Ritz, laureatka drugiej edycji Beata Śniechowska oraz Grzegorz Zawierucha, zdobywca tytułu Mistrza Kuchni 8 edycji. W wielkim finale wsparciem dla zawodników będzie z kolei Martyna Niemiec, ubiegłoroczna laureatka MasterChefa Nastolatki. Wyzwaniem okażą się konkurencje przygotowane przez szefa kuchni Dariusza Barańskiego. To on sprawdzi, jak uczestnicy radzą sobie z przyrządzeniem wątróbki cielęcej. Słucham
1: nie
0: ciebie.
1: Nie lubię wątróbki w ogóle, więc
0: oraz
1: nie.
0: Z kluskami. I teraz przedstawiam Ci listę klusek, jakie będą robić i teraz wybierasz swoje ulubione kluski. No. Kopytka, leniwe, pyzy śląskie, knedle i kartacze.
1: No, z wkładką więc albo pyzy, albo kartacze.
0: No to zobaczymy, co im tam wyjdzie najlepiej. W programie nie zabraknie też Michała Korkosza, czyli rozkosznego, tak, bo on tam miał w takiej edycji, w tamtej edycji też taką rolę jakiegoś komentatora, wspierającego tych uczestników. Zawodnicy będą musieli odtworzyć deser z jego przepisów, więc jak deser, to od razu się aktywniamy.
1: Oczywiście.
0: Ale to będzie przepis z mediów społecznościowych, a także przygotować sos holenderski. Nie wiem do dzisiaj, jaki to jest, ale często w programach kulinarnych pojawia się taki wątek jak sos holenderski. Wśród gości pojawi się też Sebastian Olma. No to już kojarzy to nazwisko, jak ktoś ogląda te wszystkie programy typu Top Chef czy Hell's Kitchen, to on tam gdzieś no, w Polsacie przemykał. I on oceni umiejętności przygotowywania dania z kaszą. Jak, Michale, jest swoim upodobaniem do kaszy?
1: Wiesz co, to wszystko zależy jaka. Są takie, które są dobre, są takie, które są gorsze, ale jak mam wybierać, to wolę ryż.
0: Okej. Okay. Pęczak jest okej. Z kolei Jacek Grochowina nie sprawdzi ich umiejętności przygotowania grochówki, uważam, że to jest stracona szansa, tylko sprawdzi, czy zawodnikom uda się stworzyć danie w duchu surf and turf. Teraz, Michale, pytanie, czy wiesz, co to jest?
1: Pojęcia nie mam, ale zaraz się pewnie dowiem.
0: A to też jest taka rzecz obecna w tych programach, tam w Piekielnej Kuchni też musieli to robić, bo to jest łączenie owoców morza i mięsa.
1: O, a to brzmi zachęcająco. Ja jestem za.
0: Okej. Okay. Jan Pirowski wprowadzi innowacyjne wyzwanie, w którym młodzi kucharze będą musieli licytować produkty, przy czym każda wygrana aukcja skróci ich czas o 5 minut. No dziwne. Wśród produktów do licytowania będą kozi ser, tofu, a nawet żabie udka. Na kucharzy czeka też wspólne gotowanie z ich najbliższymi. Czy uda im się zaprezentować idealnego mazurka? Więc się domyślam, że to może być jakiś odcinek przewidziany w okolicach Świąt Wielkiej Nocy.
1: Tak,
0: dobry
1: jest.
0: Mazurek nie jest zły.
1: Oczywiście.
0: W trakcie konkurencji wegetariańskiej w studiu pojawi się też aktorska para, która zasłynęła swoim udziałem w programie Azja Express i swoją ekspresją tamże, czyli Piotr i Agnieszka Głowaccy. Nie zabraknie także wyjątkowego masterclassu, który poprowadzi, no tutaj, no nie wiem, czy bym dobrze przeczytała, więc sobie daruję, ale wychodzi na to, że mistrz japońskiej kuchni, bo oni będą mieli tam przygotować menu degustacyjne złożone z 5 małych japońskich potraw. No i ci, którym to pójdzie najlepiej, trafią do finału, a tam w ostatecznym starciu wsparciem dla jurorów będzie Przemek Sieracki, najmłodszy gwiazdkowy kucharz w Polsce. Najlepszy z najlepszych będą musieli sprostać zadaniu przygotowania burgera na miarę finału Masterchefa, więc Michał to by od razu, no tak?
1: Już się cieszę.
0: A także 3-daniowego menu degustacyjnego.
1: Te menu degustacyjne to podejrzewam, że mają do siebie to, że są raczej niewielkoporcjowe. No ale no, jak sama nazwa wskazuje, degustacja.
0: No skoro, ale z drugiej strony tutaj są 3 dania, więc być może, wiesz, będą trochę większe, jak jeszcze na przykład istniało Atelier Amaro i tam ludzie chodzili na degustacje i właśnie były menu degustacyjne z tam z 5-7 dań, to one faktycznie były mniejsze, no ale była jakaś tam ilość tych dań większa. Aha. No ale tutaj chodzi jednak bardziej o to, żeby sprawdzić po prostu, jak im to wychodzi, a nie żeby tutaj się wszyscy ci jurorzy nafutrowali. Oni i tak tyle tam napróbują się na tym planie, że wystarczy. I teraz słuchajcie, co jest we wtorek. Z czym się kojarzył wtorek w TVN-ie od lat wielu?
1: Z Kubą.
0: Z Kubą Wojewódzkim. I słuchajcie, dzieje się niespotykana rzecz. Kuba będzie o 20.50, a nie o 22.35. Strasznie wcześnie.
1: Będzie musiał być grzeczniejszy, czy co?
0: Może tak. On tutaj jawi się jako jedyna propozycja na ten wtorkowy wieczór, bo zawsze było tak, że o 21.35 było coś, a potem był właśnie Kuba Wojewódzki. A tam były różne rzeczy, Ślub od pierwszego wejrzenia, jesienią, jakieś seriale, no co bądź. A tutaj nie będzie nic takiego. Od razu powiem, bo mogę potem o tym zapomnieć. Jest jedna propozycja, co do której TVN na ten moment nie zdradza szczegółów. Ma się ona nazywać Zróbmy sobie dom i no, ma to być z udziałem aktorki Joanny Koroniewskiej, czyli wiecie, jakieś znowu wnętrzarskie coś remontowe. No i były takie hipotezy, że oni to dadzą na wtorek, a potem będzie Kuba Wojewódzki, ale na ten moment nie ujawniają w ogóle, kiedy miałaby być premiera tego Zróbmy sobie dom, więc ja też tutaj nie mam żadnego pomysłu. Jak się oczywiście dowiemy, no to wtedy bardziej się przyjrzymy temu programowi. Także we wtorek jest Kuba, a w środę jest to, co nam się może kojarzyć z tą muzyczką, która tutaj w tle nam pobrzmiewa. Możesz, Michale, pokazać jeszcze kawałek. No, jak jesteście w moim wieku lub w zbliżonym, to możecie kojarzyć taki moment na świecie, w historii Polski, kiedy wszyscy dostali hopla na punkcie tańca, bo był taniec z gwiazdami, bo ludzie otwierali szkoły taneczne, bo powstał jakiś nieudalny film Kochaj i tańcz. No ale dobra, właśnie no, chodzi o to, że nie tylko gwiazdy chciały tańczyć, czego wyrazem były też szkoły tańca i inne takie rzeczy. Przeciętni Polacy również chcieli pokazywać, jak im ten taniec idzie, jak się w tym rozwijają. Stąd powstał program You Can Dance, po prostu tańcz, który taką istotną niszę na rynku wypełnił. No i był on obecny przez lata, później zniknął i wraca znów. Choć warto podkreślić, że to nie jest tak, że w ogóle był nieobecny przez tych kilka dobrych lat, bo Telewizja Polska sobie ten format wzięła i zrobiła dwie edycje czegoś takiego, co się nazywało You Can Dance Nowa Generacja i strasznie się miotali z tym po ramówce i po kanałach, bo jakoś nie mogli znaleźć na to dobrego miejsca, a potem i tak zrobili drugą edycję, więc to nie jest tak, że ta muzyczka, którą tutaj słyszycie, nie była w ogóle obecna na antenie, bo w You Can Dance Nowa Generacja też chyba była ta oprawa, no ale myślę, że tutaj ona też się pojawi w TVN-ie we wracającym już tradycyjnym You Can Dance, nie dla dzieci, no bo dzieci gotują, to już jeszcze mają tańczyć bez przesady. Więc dlatego pokusiliśmy się o to, żeby zrobić z tego podkład. No ale sporo się zmieniło w TVN-ie, więc no nie będzie to tak, że ten sam skład jurorski i te same osoby w roli prowadzących You Can Dance co przed laty. Nie zmienia się to, że to będzie środa, bo faktycznie mi się ten program ze środą kojarzy z 21.35, a przypominam, że teraz to będzie 20.50. Ale gospodarzem show został Maciej Dowbor, no bo jak już przeszedł z Polsatu do TVN jesienią, no to nie mogło być tak, że się tylko zatrzymał w Dzień Dobry TVN jako jeden z gospodarzy, coś tutaj jeszcze musieli znaleźć, więc on to poprowadzi. A taneczne talenty w nowej edycji oceniać będzie jury czteroosobowe, na które złożą się następujące osoby. Piosenkarka, która z TVN-em współpracuje bardzo intensywnie, bo a to poprowadzi Sopot, a to w ubiegłej wiosny ten program o dragu, czyli Mary z Polski, jak widać, zaśpiewa, poprowadzi i jeszcze oceni taniec. Podziwiam taki zestaw kompetencji. Następnie mamy tancerkę i raperkę, która się nazywa, przynajmniej występuje pod pseudonimem Ryfa Ri. Przepraszam, nie znam, no ale to nie jest mój świat. To
1: nie tylko ty nie znasz, ja też pierwszy raz słyszę o tej pani.
0: Aktor i reżyser Bartosz Porczyk, no to chyba przy jakichś tam serialach, które omawiamy, pojawiało się to nazwisko, oraz tancerz klasy S Michał Danilczuk, do niedawna związany z konkurencją, czyli z Polsatem, z Tańcem z Gwiazdami, to on był tą osobą, która podjęła się wyzwania tańczenia w parze jednopłciowej z Jackiem Jelonkiem, a w ostatniej edycji, no nie oglądałam tego, ale chyba z Majką Jeżowską, jak się nie mylę, także no w Tańcu z Gwiazdami już nie zatańczy, tutaj został właśnie przetransferowany. Emisja, tak jak powiedziałam, w środę o 20.50, począwszy od najbliższej środy 26 lutego, ale no jeszcze jesteśmy wam winni taki mały rys historyczny, żeby wspomnieć, jak to drzewiej bywało, że w ogóle pierwsza obecność You Can Dance w TVN-ie to jest 2007 rok i program był obecny w ramówce stacji do roku 2016, też z jakimiś tam przerwami. Pierwsze 5 sezonów show prowadziła wówczas obecna w TVN-ie Kinga Rusin i mnie się You Can Dance zawsze będzie z nią kojarzyć, bo to było już po tym, zdaje się, jak ona właśnie tańczyła w Tańcu z Gwiazdami. A w 2011 roku zastąpiła ją w tej roli Patrycja Kazadi. A w jury programu było zmienne, chociaż miało stałe elementy, bo przez te wszystkie edycje był tam Agustin Egurola, był tam Michał Piruk, a w pozostałych edycjach różne inne osoby się przewijały. Na przykład Kinga Rusin po tym, jak przestała prowadzić, to stwierdzili dla odmiany, że ją dadzą do jury, bo się już tyle napatrzyła, że może oceniać. Była Anna Mucha, która chyba była znana tam z tego, że jej opinie nie było za bardzo cenione. Była Weronika Marczuk, to chyba właśnie na początku, w tych pierwszych edycjach ona zasiadała z Pirugiem i z Egurolą. No i słuchajcie, znaczenie programu You Can Dance dla kultury polskiej jest nieocenione, bo ten program dostarczył nam tak wspaniałą osobistość, jaką była Ida Nowakowska. Tak, moi drodzy, zanim pojawiła się w TVP, w ogóle nikt jeszcze nie wiedział o jej istnieniu, bo była młodą nastolatką, tańczyła w pierwszej edycji You Can Dance i pamiętam ją wtedy, no bo wiecie, mało kto ma na imię Ida, więc gdzieś tam, jak w domu ten program leciał, to mi się to zapisało w pamięci. Więc Ida Nowakowska później wróciła tam po latach jako jurorka, no a później to wiemy, co się z nią dalej działo, a teraz to nie wiemy, co u niej nawet słychać. Podobną drogę też przyszedł Maciej Florek, bo on też był laureatem tej chyba pierwszej edycji. A później właśnie tak się wydarzyło, że miał przyjemność oceniać uczestników. Może to szkoda, że nie sięgnęli również i tym razem do tych, którzy w programie się wypromowali, prawda? Którzy występowali jako uczestnicy w tych pierwszych edycjach, bo to no byłoby takie odniesienie do historii tego wszystkiego. A tutaj sięgają po Mary z Polski, która nie jest ekspertką taneczną, no ale zawsze to jest w takich show. No.
1: Ale to wiesz, to tu jest tak samo to wszystko logiczne i sensowne jak w tych klasach, bo wspomniałaś o tym, że tu mamy tancerza klasy S i ja tak przed momentem nawet tak sobie zajrzałem. O co chodzi z tymi literkami? To wyobraź sobie, że jeżeli chodzi o klasy taneczne, to w Polsce mamy najniższą klasę, to jest literka E, najwyższa polska klasa to jest literka A, a klasa S to jest najwyższa międzynarodowa. No i bądź tu mądra.
0: Aha, no to ja się na tym...
1: Zrozum, o co tu chodzi.
0: No tak czy inaczej, już abstrahując od Mary z Polski, no to będzie miał tam kto ten taniec oceniać, no bo ten Danilczuk i Ryfa, Ri, mam nadzieję, że poprawnie to czytam, będą odpowiadać za tę merytoryczną zawartość. O samej formule wam tutaj nie będę dużo mówiła, no bo co, będą castingi, później będą odcinki na żywo, będą tańczyć w parach takich no dobieranych na potrzeby danego odcinka, plus tam później jakieś tańce solo zawsze też były. Ta formuła podlegała jakimś tam chyba niewielkim modyfikacjom w kolejnych edycjach. Tak szczegółowo to jeszcze chyba nie znamy tej struktury. Także najbliższa środa, jak lubicie sobie popatrzeć na ludzi, którzy ładnie tańczą, a jak lubicie popatrzeć na rozbijanie talerzy, to musicie się przyzwyczaić, że oczywiście ten sam dzień, czyli czwartek, ale wcześniej nieco niż to było dotychczas, bo również o 20.50 będzie Magda Gessler już od najbliższego tygodnia. Tyle lat już mija, a wciąż są restauracje, które trzeba poddawać rewolucjom. Tak to właśnie się dzieje, więc taką mamy rewolucję w ramówce TVN, że to wszystko tam wcześniej startuje, ale my jeszcze TVN nie opuścimy, bo kilka słów o weekendach w tej stacji. I teraz właśnie uwaga, wam zwracam waszą czujność w kierunku tego, o czym mówiłam już wcześniej, że oni trochę porozbijali to, kiedy startują z produkcjami wiosennymi, bo część z nich wystartuje w przyszły weekend, ale jest coś takiego, co wystartuje już jutro i to jest chyba taki, no powiedziałabym, hit TVN-u i zresztą nie tylko TVN-u, bo hit w wielu innych krajach, na przykład w BBC, czyli program The Traitors, Zdrajcy. My trochę poza anteną z Michałem rozmawialiśmy na ten temat, ale pozwolę sobie jeszcze zapytać ciebie na antenie, czy ty zetknąłeś i miałeś okazję zerknąć na Zdrajców w ich poprzednim sezonie, bo teraz już będziemy mieć z drugim do czynienia.
1: Tak, ale przyznam szczerze, utknąłem na pierwszym odcinku z jakiegoś powodu. Już teraz nawet nie pamiętam z jakiego, ale no nie było to na tyle ciekawe, przynajmniej od samego początku, żebym je na tyle wciągnął, żebym pamiętał, żeby to skończyć. Natomiast ty zdaje się, poszłaś troszeczkę dalej.
0: Tak, ale też mam refleks cokolwiek spóźniony, bo kiedy to było emitowane, to jakoś, nie wiem, chyba stwierdziłam, że mnie nie interesują takie programy. Trochę mi się to skojarzyło z agentem, no bo tam też takie, no nie, odkrywanie, kto jest tym agentem, chociaż na trochę innej zasadzie, bo agent ma sabotować robienie zadań, samych zadań, a zdrajcy mają realizować te wszystkie zadania na równi z lojalnymi, a bycie zdrajcą polega na czym innym, bo polega na eliminowaniu z grupy. Natomiast jakoś właśnie może uznałam, że to nie jest dla mnie, plus, że te niektóre zadania, pewnie większość z nich to będzie nieatrakcyjna z perspektywy mnie jako niewidomej widzki. I rzeczywiście pewnie częściowo tak będzie, natomiast Michale, polecam ci drugi odcinek, jak obejrzałeś tylko pierwszy, bo w drugim jest bardzo fajne zadanie muzyczne. Nie będę tutaj opisywała dokładnie, na czym ono polegało, no bo to też nie w tym jest rzecz, żeby mówić o tym sezonie, który był, no bo chcę powiedzieć o tym, który będzie, ale jest ono rzeczywiście dla nas atrakcyjne i takie, w którym również my się możemy sprawdzić, oglądając. Tak? Także w drugim odcinku było super zadanie, oby więcej takich. Zadanie z dzwonami. Jeżeli ktoś oglądał, to może coś skojarzy i mu się przypomni, o czym, co akurat mam na myśli. No ale dość mówić o sezonie ubiegłym, bo to tylko ja jestem taka spóźniona, bo właśnie stwierdziłam, że teraz zacznę sobie to nadrabiać, żeby ocenić, czy chcę wejść w ten drugi sezon, a że mam playera, to mogę sobie to nadrobić, kiedy chcę. Jestem w trzecim odcinku pierwszego sezonu, nie wiem, czy będę dwa równolegle oglądać, co, ale no... Chyba jestem całkiem tym zainteresowana, żeby patrzeć, jak to tutaj dalej wyjdzie. A dla tych, którzy no nie muszą tak jak ja robić, bo już pierwsze obejrzeli, albo po prostu już chcą sobie dać spokój z pierwszym, tylko wejść w drugi, no to ważna informacja, że już jutro, czyli 23 lutego, startuje nowy sezon Zdrajców. I to jest też kluczowa rzecz, bo ci, którzy to oglądali, to mogli być przyzwyczajeni do innego w ogóle dnia, innego pasma, bo poprzedni sezon był emitowany ubiegłej wiosny w środy o godzinie 21:35, a teraz mamy przerzucone to na niedzielę na 19:30, bo TVN te weekendy sobie tak przyspieszył już w ubiegłym sezonie, co wskazywać może, jak sądzę, na to, że faktycznie traktują to jako jakąś taką flagową propozycję, skoro umieszczają to w wieczornej, niedzielnej ramówce. W ogóle a propos tego startu jutro, to nie miało być od początku tak, bo pierwotnie planowano, że to wystartuje w przyszłym tygodniu, w niedzielę 2 marca, ale zdecydowano się to przesunąć, jak TVN tłumaczy, w związku ze zmianami w kalendarzu sezonu w skokach narciarskich. Wybaczcie, nie udało mi się tutaj stwierdzić, jaka konkretnie zachodzi zależność między jednym a drugim i co te skoki mają do tych zdrajców, no ale przekazuję to, co oni tutaj napisali, może wy bardziej dojdziecie do tego, jak będziecie śledzić ramówkę. I jeżeli chodzi o ten konkretny sezon, który startuje jutro o 19:30, będą tutaj zmiany względem sezonu poprzedniego, już nie będę przypominała całych zasad gry, ale powiem o tym, co się ma zmienić. Poza dającymi immunitet tarczami, uczestnicy będą mieć do dyspozycji także sztylety, co brzmi bardzo strasznie, bo to tak jakby mieli komuś się wbijać w serce, ale tam jest trochę takiej terminologii. Jak ma być usunięty na przykład właśnie lojalny z zamku, to jest, że tej nocy zdrajcy zamordują kolejnego z lojalnych i potem portret tej osoby jest przekreślany czerwoną farbą, żeby dodać takiej dramaturgii. Ale też sztylety, to spokojnie, nikt nie będzie faktycznie nikomu robił krzywdy, ale one będą dodatkowym głosem przy okrągłym stole i mogą zmieniać przebieg rozgrywki. W drugim sezonie udział weźmie 22 uczestników, a tam chyba było 24, których wyłoniono spośród podobno bardzo dużej liczby zgłoszeń, bo było ich 10 000, czyli no, to kolejny znak, że ta pierwsza edycja się przyjęła, skoro tyle osób się zgłosiło. I w programie Dzień Dobry TVN przedstawiono pierwszych graczy, wśród których, jak to zawsze znalazły się osoby w różnym wieku i różnych profesji, między innymi prywatny detektyw. No, to by sugerowało, że on tutaj ma potencjał, żeby się odnaleźć w tym formacie. Oj, jak bardzo.
1: Żeby się nie okazało, że odpadnie jako jeden z pierwszych.
0: Wiesz, no właśnie zależy, bo jak go tutaj zrobią zdrajcą, czy go zrobią zdrajcą, czy no lojalnym, no nie? I oni tutaj też mogą być wobec niego bardziej podejrzliwi, no nie? Ale czy będą podejrzliwi wobec wróżki, czy wróżka będzie umiała wyruszyć, kto jest zdrajcą, a kto jest lojalnym, prawnik, nauczycielka, nie jestem to ja, sportowiec, urzędnik, funkcjonariusz służby więziennej, programista czy pianista, też nie jestem to ja. I tym razem stacja ma pokazać 14 odcinków, czyli więcej niż w poprzednim sezonie. Ale to nie jest koniec nowości, bo może było tak, że ludzie kończyli oglądać tych zdrajców i pozostawali z pewnym niedosytem, poczekali, co będzie dalej. I ten niedosyt w pewien sposób zostanie zaspokojony, bo bezpośrednio po emisji odcinków na antenie TVN będzie ukazywał się dodatkowy format zatytułowany The Traitors Arena, prowadzony na żywo. I jak głosi jego zapowiedź, Malwina Wędzikowska, która pozostaje gospodynią zdrajców, jak widać, będzie też gospodynią tego dodatkowego formatu, będzie rozmawiać z gośćmi, analizować najgorętsze momenty show, odkrywać zakulisowe tajemnice i konfrontować uczestników z ich decyzjami. No, ciekawe, jak to wyjdzie. Jest to określane jako spin-off programu i wcześniej zapowiadano, że ma to liczyć 12 wydań, ale być może to było jeszcze przed tym, jak stwierdzono, że będzie 14 odcinków ogólnie zdrajców, więc tutaj nie mam tej wiedzy, czy jednak będą przed odcinki zdrajców, po których nie będzie tej areny, czy rozszerzą to, że będzie 14 odcinków jednego i drugiego. No i to będzie emitowane około godziny 21:05, czyli jak się właśnie skończy główny odcinek zdrajców. A przypomnę, że to jest format oparty na holenderskim pierwowzorze, którego formuła nawiązuje do gry Mafia. Zadebiutował na antenie TVN wiosną ubiegłego roku. Emitowany był w środę o godzinie 21:35, tak jak powiedziałam, więc mamy tutaj istotną zmianę, także jutro warto na to uważać, bo nie ze wszystkim TVN wystartuje tak prędko, bowiem fani programu Mam Talent muszą poczekać do przyszłej soboty, do 1 marca, ale też no, tutaj ten program akurat nie zmienia dnia swojej emisji, jest to dalej sobota, no ale 19:30. No to o tej porze jeszcze ten program nie miał okazji być emitowany, no bo no, TVN tutaj zrobił takie przyspieszenie w tej ramówce akurat w sezonie jesiennym, a Mam Talent od ubiegłego roku jest na wiosnę pokazywany. Także 19:30 Mam Talent, nieco wcześniej niż niektórzy mogli być przyzwyczajeni, którzy to oglądali wcześniej. No ale już o tym mówimy, żeby nam ten wątek nie umknął. I skoro jesteśmy przy TVN-ie, to jeszcze powiemy o tym, co wystartuje w przyszłą niedzielę, w przyszłym tygodniu, żeby już do TVN-u nie wracać. Także tutaj jest różnica. Zdrajcy jutro, a kolejny sezon programu Niezwykłe Stany Prokopa w przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę. To jest już piąty sezon tej produkcji. My mówiliśmy o pierwszym, przypominam, ale drugi, który emituje stacja TVN, bo wcześniej to tam raczej stawiano na kanały tematyczne. Także to też jesteśmy na bieżąco z losami tego programu, bo o jego przeniesieniu do głównego TVN-u też rok temu mówiliśmy. Program zadebiutował na antenie TVN wiosną zeszłego roku i był emitowany w niedzielne przedpołudnia. I to się nie zmieni, wraca do tego samego pasma, gdzie zastępuje zimową nowość TVN-u Magdy Gessler, Magda Gotuje Internet. Premierowy odcinki Niezwykłych Stanów Prokopa będą nadawane o godzinie 11:20, począwszy właśnie od przyszłej niedzieli, 2 marca. Tym razem jednak będą dwukrotnie dłuższe i potrwają około 40 minut. A co się w nich wydarzy? Prowadzący wyruszy tropem amerykańskich historii i mitów, które najmocniej wpłynęły na jego wyobraźnię w okresie dorastania, kiedy pochłaniał książki o Indianach i kowbojach, zgłębiał tajemnice UFO, zaczytywał się w horrorach Stephena Kinga, słuchał grunge'owej muzyki z Seattle albo marzył o zdobyciu fortuny w Las Vegas. No to nie wiem, Michale, czy też miałeś takie doświadczenie, że jak byłeś mały, to czytałeś o tych Stanach tyle?
1: No, o Stanach tam... może nie, ale Stephena Kinga to jak najbardziej.
0: A słuchałeś trochę grunge'u?
1: Nie, jakoś...
0: Nie
1: jakoś
0: lubiłeś akurat... Nirwany?
1: Nie, akurat do tej muzyki to tak mało sięgałem.
0: Okej. Marcin Prokop w nowym sezonie swojego programu postanowił przekonać się, na ile jego fascynacje sprzed lat pokrywają się z dzisiejszą rzeczywistością oraz co naprawdę kryje się za fasadą zjawisk, które zyskały stałe miejsce w popkulturze. No... Wiecie, taka konfrontacja dziecięcych wyobrażeń z rzeczywistością wypada różnie. Nel, jak widać, był tyle w tych Stanach, nagrał już 4 sezony i oglądał różne rzeczy w tych Stanach i jeszcze tego nie skonfrontował, więc będzie konfrontował od przyszłej niedzieli, od 2 marca o 11:20 w wersji dwukrotnie dłuższej niż w sezonach ubiegłych. No i to jest chyba tyle, co nam się udało zgromadzić, jeżeli chodzi o główny TVN. Będziemy do niego wracać, jak się już dowiemy, o co chodzi z tą Janną Koroniewską, kiedy ona będzie robić dom i może z jakimiś tam recenzjami wrócimy, na przykład Szpitala Świętej Anny, ale ponieważ bardzo długo gadaliśmy, to trzeba by się było troszeczkę poruszać, no i ruszać się będą na parkiecie w programie You Can Dance od najbliższej środy. Piosenek o tańcu jest wiele, ale postanowiliśmy, że zagramy coś takiego w wersji bardziej nowoczesnej. No, przypominam to w nawiązaniu do tego troszeczkę, że była wersja You Can Dance Nowa Generacja dla tych nieco młodszych tancerzy, no to u nas będzie taka właśnie młoda artystka, bo 3 lata temu wykonała tę piosenkę, która teraz będzie u nas na Eurowizji Junior, reprezentując Armenię, no ale sądzimy, że takie nowoczesne brzmienia mogą odpowiadać tej muzyce, do której oni mogą tańczyć właśnie w You Can Dance, no ale pewnie będzie tam tyle stylów tańca, że i różnego muzycznego tła się można spodziewać. My już po tej piosence wrócimy do naszego tradycyjnego muzycznego tła, tradycyjnego od kilku odcinków, a owa piosenka ma tytuł Dance, jakżeby inaczej, i zaśpiewają Nare z Armenii.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: To teraz co? Z tanecznej sceny będziemy przenosić się do raju.
0: Tak jest, to może dla niektórych taki taneczny parkiet jest rajem, dla tych uczestników. Do raju znów daleko, bo TVN7 lubi wysyłać uczestników hotelu Paradise w coraz to dalsze strony. I tak oto nowy sezon programu, o którym mówimy, powstał na filipińskiej wyspie Cebu. Nie wiem, czy to się tak wymawia. Jeszcze język filipiński to nie jest mowa, którą zdołałam opanować. To jeszcze jest tutaj wszystko przed nami. Znamy takie, którym by się spodobała nazwa Cebu, bo się kojarzy z pewnym polskim warzywem. I dlaczego o tym sezonie mówimy i czemu w ogóle mu poświęcamy czas, bo tylko nie kończymy na wzmiance, że on będzie. Bo mamy tutaj troszeczkę zmian. Pierwsze zaskoczenie czeka uczestników już w momencie, gdy przekroczą próg hotelu. Tym razem nie utworzą par od razu, no a zawsze przecież tak było, co z pewnością wywróci ich oczekiwania do góry nogami. Ponadto uczestnicy opuszczający hotel będą mieli ostatnią szansę, by wpłynąć na dalszy przebieg gry. Rajski rewanż, czyli ich pożegnalne słowa, mogą zmienić losy pozostałych mieszkańców. W tej edycji oczywiście nadal widzowie będą mogli na bieżąco śledzić te wszystkie intrygi, jakie tam będą rozgrywane, ale mieszkańcy hotelu nie będą mieli szansy odkryć, co inni knują za ich plecami, bo wcześniej mogli tego dokonać w czasie tak zwanej rajskiej wyroczni. Tam chodziło o to, że uczestnicy zadawali pytania tej wyroczni, której głosem była prowadząca Claudia El Dursi, i pytali, czy Ola mówiła do Wojtka coś negatywnego na mój temat. No i tak, Klaudia udzielała odpowiedzi tak, nie albo nie wiem. No pewnie te pytania, wiecie, były dostarczane wcześniej, żeby przejrzeć materiał z kamer i jakoś sprawdzić, żeby im udzielić wiarygodnej odpowiedzi, bo odpowiedź nie wiem zdarzała się rzeczywiście rzadko. Także teraz tego nie będzie, można sobie knuć i jeżeli tylko się to dobrze ukryje, to się nikt o tym nie dowie, kto nie powinien się o tym dowiedzieć. No i teraz kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to nietypowy dzień startu emisji, bo najczęściej, no kiedy takie rzeczy startują, jak są emitowane w dni powszednie? No od poniedziałku.
1: Poniedziałki.
0: A oni z tym startują w czwartek, bo muszą skończyć Królową Przetrwania. I postanowili tak to zrobić, że 3 ostatnie odcinki Królowej Przetrwania pójdą do emisji w poniedziałek, wtorek i środę, bo ten program był emitowany co tydzień w poniedziałki. A teraz właśnie już wyemitują te pozostałe odcinki, żeby to skończyć do ramówki wiosennej. I w czwartek pójdzie właśnie Hotel Paradise, jego pierwszy odcinek. I generalnie emisja będzie od poniedziałku do czwartku. Także dla mnie to już jest bez sensu trochę, bo już można było chyba poczekać do poniedziałku po prostu i to zacząć od poniedziałku, a nie od czwartku. Bo jesienią mieliśmy właśnie emisję jeszcze w piątki, a tutaj nie będzie odcinka w piątek, więc będzie odcinek w czwartek, a potem weź znowu przez weekend, czekaj, co tam takiego się wydarzy. To nie jest koniec zmian, bo mamy też zmianę, jeżeli chodzi o gospodynię tego programu. Będzie nią Edyta Zając. Już nazwisko, które możecie znać, bo ona się sprawdziła w podobnym dosyć formacie, nadawanym rok temu, pod tytułem True Love. To było na podobnej bardzo zasadzie, z tą różnicą, że tam jeszcze był wykrywacz kłamstw do tego dodany. Jeszcze oprócz tego możecie ją kojarzyć z cyklu show biznesowego w Dzień Dobry TVN. zastępuje wspominaną już przeze mnie Klaudię Eldursi. Zapytacie dlaczego? Czyżby Klaudia żegnała się z TVN-em? Czyżby stwierdzili, że już tyle sezonów poprowadziła i wystarczy? Ano nie. Klaudia spodziewa się dziecka, stąd ta zmiana. Ten sezon będzie miał 30 odcinków, co jest następną zmianą względem poprzedniego, bo poprzedni miał 48, co się wydaje taką sporą redukcją, ale mnie się wydaje, że w dobrym kierunku, bo kiedy próbowałam oglądać Hotel Paradise, to miałam niejednokrotnie wrażenie, że on się za bardzo dłuży i się ciągnie i ciągnie przez te tygodnie, więc chyba tyle odcinków wystarczy. Wyspa Miłości, jak miała 6 tygodni, to w zupełności wystarczyło, to będzie trwało dłużej, by sobie trzeba było policzyć ile. Ale no, dla mnie rzeczywiście taka duża ilość odcinków tutaj nie była zdecydowanie potrzebna. Natomiast dla tych, którzy będą tęsknić za Klaudią Eldursi, ona nie żegna się na czas ciąży z telewizją, bo to jest taki potencjał, który telewizje już próbują od jakiegoś czasu wykorzystywać, że jak mają prezenterkę w spodziewającą się dziecka, to stwierdzają, dobra, ty byś coś tutaj o tym poopowiadała, na przykład w naszej śniadaniówce. Tak zrobił Polsat, kiedy to Marcelina Zawadzka była w ciąży i dali taki cykl w Halo tu Polsat, no to TVN stwierdził, że zrobi podobnie, skoro Klaudia Eldursi będzie miała dziecko, kolejne już zresztą, i będzie miała w związku z tym swój, jak to określono, parentingowy cykl w Dzień Dobry TVN. I zapowiedź jest taka, że w nowym cyklu poruszane będą tematy związane z rodzicielstwem, choć nie tylko, jak mówi sama Klaudia, będę się dzieliła kolejnymi etapami ciąży, będziemy obalać mity, sprawdzać dzidziusiowe nowinki. Więc jak Was interesują dzidziusiowe nowinki, to Dzień Dobry TVN i Klaudia, a jak Was interesują osoby trochę już starsze niż dzieci, ale szukające swojej miłości w raju, no to od poniedziałku do czwartku, godzina 20, TVN 7, ale start od czwartku. Jeszcze musimy dodać jedną rzecz odnośnie TVN-u jako takiej grupy TVN i pań z tą grupą związanych, że wkrótce to grono się może poszerzyć, bo mówi się w tym tygodniu całkiem sporo o pewnym głośnym odejściu z kanału Zero, z którym pożegnała się Izabella Krzan. Tak, ta Izabella Krzan, koło Fortuny, TVP wcześniej, ostatnio przez jakiś rok poranek w kanale Zero i już w tym kanale Zero poranka nie poprowadzi, ostatnio poprowadziła chyba w piątek. No i informacje są takie, jeszcze chyba dosyć pokątne, ale to się tak pewnie skończy, że Izabella Krzan ma właśnie dołączyć do grupy TVN, z którą już zresztą współpracowała przy okazji programu Dobry Wieczór, tego programu w TVN Style, co to tak nie do końca się im udał ten codzienny wieczorny talk show.
1: Ale widocznie jej się tam udało.
0: Ale widocznie stwierdzili, dobra, program nam nie wyszedł, ale ty, Iza, masz potencjał. To coś tutaj spróbujemy podziałać i jest mowa o tym, że miałaby zagościć gdzieś tam może, na przykład właśnie w ramach porannego programu z jakimiś tam rzeczami, albo dostać oprócz tego jakieś swoje własne formaty. Także jak będziemy o tym coś więcej wiedzieć, co tam będzie robiła, to oczywiście Was o tym poinformujemy, no ale no, należało tutaj o takiej ploteczce poinformować, no a kanał Zero było nie było liczące się medium. Mówimy o radiu i telewizji, ale ich istnienia też tak nie powinniśmy do końca ignorować. No i nie ignorujemy istnienia takich programów jak Hotel Paradise, chociaż niekoniecznie mamy ochotę takie rzeczy zawsze oglądać. I teraz muzyczna przerwa właśnie z tym programem związana, a oni nas przyzwyczaili do tego, że kolejne edycje tego programu mają swoją nową muzyczną oprawę. Nie wiem, czy każda z nich jest lepsza od poprzedniej, wręcz powiedziałabym, że może nawet idzie to w odwrotnym kierunku. I charakterystyczne jest to, że owa muzyczna oprawa jest przygotowywana przez uczestników poprzednich edycji. Już kilka takich piosenek hotelowych, że tak powiem, graliśmy. Nie wiem, czy ta nowa edycja będzie miała też taką, ale zagramy utwór, którego, tak jak powiedziałam, u nas nie było, który bodajże rok temu pojawił się jako czołówka Hotelu Paradise. A wykonują go uczestnicy, których możecie kojarzyć, Łucja i Marvin. Ja akurat jego też pamiętam z uwagi na takie charakterystyczne imię i na relację z uczestniczką Karoliną, która to relacja rzeczywiście wydawała się czymś poważniejszym niż tylko takie, wiecie, jakieś programowe zauroczenie i bycie ze sobą dla korzyści w programie, ale potem coś się nie mogli dogadać, stwierdzili, że odchodzą z programu, bo ta ich relacja jest zbyt poważna, więc wolą zadbać o to już poza kamerami, nie wiem, czy im coś ostatecznie z tego wyszło. No w każdym razie nie z Karoliną, a z Łucją nagrał Marvin piosenkę, to absolutnie oczywiście o niczym nie świadczy co do relacji, może po prostu akurat Karolina nie chciała śpiewać, a Łucja chciała i tak oto wspólnie zaśpiewali piosenkę Rajski Lot.
1: THT. No to co? Zmieniamy media i z TVN-u przeskakujemy sobie
0: do TVP, w którym byliśmy już ze sprawą preselekcji, przepraszam, polskich kwalifikacji oraz The Voice Kids, ale pominęliśmy kanał TVP Info, no bo raczej na początku staraliśmy się skupić na takich flagowych produkcjach, a czy ta, o której teraz będziemy mówić, taką jest, no sami możecie ocenić, bo no ten podkład, który tutaj nam towarzyszy już od kilku wydań, bo nam się tutaj tak spodobał i sprawdził, kojarzyć się może z pewnym programem informacyjnym i my teraz o właśnie programie informacyjnym będziemy mówić. Mam takie wrażenie, że stacje telewizyjne, może radiowe trochę też, no jedna rzecz to, że oczywiście bardzo lubią dawać takie podsumowania dnia, najważniejszych wydarzeń i że jest taka tendencja, żeby te podsumowania dawać po prostu coraz wcześniej, niedługo będziemy dzień podsumowywać o 8 rano. Jesteśmy na dobrej drodze do tego, no bo nawet już sam TeleExpress ma być takim podsumowaniem o 17, ktoś tam robi o 16 podsumowanie, a TVP Info podsumowuje najważniejsze wydarzenia dnia za 5.12, nie przed północą, tylko przed południem. Oczywiście tak się trochę naśpiewam, no bo najważniejsze wydarzenia dnia, no to mogą być zarówno te, które były, jak i te, których jeszcze się w tym dniu spodziewamy. Ten nowy program jest właśnie prezentacją najważniejszych wydarzeń danego dnia. Prowadzą go reporterzy i prowadzący znani z audycji informacyjnych Telewizji Polskiej. Za 5.12 będzie zaczynać się, no, spróbowaliby to zaczynać o innej godzinie niż 11.55 i trwa godzinę ten program i można go oglądać w TVP Info od poniedziałku do piątku już od tego tygodnia, czyli od 17 lutego, także 5 wydań już za nami, może akurat natknęliście się i wiecie, jak im to wychodzi. No i to byłby taki dosyć drobny news, ale no bez większych nadziei zaczęliśmy szperać w naszej radiowej płytotece, czy da się ten news jakoś oprawić muzycznie. No i się okazało, że jest taka możliwość, ponieważ znaleźliśmy utwór, który ma do

0: Tak trochę jak przez mgłę, ale jednak pamiętam jeszcze z lat 90.
1: A... Dobra, powiedzmy to wprost. No? Ja wczoraj zapytam Michała, czy pamiętasz coś o spotkaniu z balladą? Bo ja niewiele, ja sobie myślę, no nie, żebym wypominała, ale jesteś trochę starszy. To możesz coś kojarzyć, bo ja faktycznie przez mgłę, że miałam członków rodziny, którzy to oglądali. No i co się okazuje, nieważne po prostu ile mamy lat, ale oboje pamiętamy.
0: Coś pamiętam.
1: Jedną rzecz konkretnie, jedną pieśń, Michale, jakbyś przypomniał słowa, to...
0: Nieźle w Warszawie, dobrze w Krakowie, ale najlepiej jest w Kopydłowie, no bo właśnie Jezu, w Kopydłowie...
1: Chciałam powiedzieć, żebyś nie dokończył, żeby konkurs zrobić, gdzie jest najlepiej, ale dobra, i tak byście nie pisali do nas, bo nie lubicie naszych konkursów.
0: Tak, w Kopydłowie właśnie się to całe spotkanie z balladą odbywa, to taka wieś, zresztą tych Kopydłowów, to chyba w ogóle w Polsce to istnieje ileś. I tam, jak dobrze pamiętam, to kluczową postacią tego spotkania z balladą, przynajmniej tych odcinków, które ja miałem okazję oglądać, a to były lata 90., raczej ewentualnie początek 2000, to był wójt. Wójt gminy Kopydłowo. Jak on tam się nazywał, to nie pamiętam. I nie pamiętam też, czy był on wspominany, ale generalnie tam wiódł prym w tych wszystkich skeczach, bo to właśnie tak wyglądało, że pojawiały się jakieś różne rozmowy, no i piosenki. I wszystko to było przetykane piosenkami, więc było takie, to takie kabaretowo-muzyczne widowisko. Mi coś świtało, że w ogóle ono pojawiało się w historii Telewizji Polskiej już od dość dawna i rzeczywiście, bo to miało dwie swoje emisje, dwa swoje podejścia, mianowicie od 1972 do i teraz właśnie, do którego to nie pamiętam, ale wiem, że kolejne to było od 1993 do 2006 roku. Także no, chwilę to wszystko trwało. Ciekawe, czy ktoś z naszych słuchaczy właśnie pamięta może nieco więcej, jeżeli chodzi o spotkanie.
1: No, bo my się zatrzymaliśmy na tym Kopydłowie.
0: Tak.
1: Opowie mi kolega, co tam było, co tam chodziło, się potem okazało, aha.
0: No najlepiej tam było, no.
1: O Kopydłowie, no bo tak było, dobrze. No. Ale my wam nie zagramy tej piosenki, bo ona ma się nijak do naszego tematu, tylko właśnie utwór, który nieco bardziej metaforyczny, tak jak powiedziałam, sposób odnosi się do tytułu tego programu w TVP Info, no bo oni pewnie będą tak bardziej na serio, jak na kanał informacyjny przystało, właśnie za 5.12 podsumowywać informacje. No a w spotkaniu z balladą znalazła się pieśń pod tym, że właśnie tytułem, czyli za 5.12, która odnieść się może do naszego życia i z której na pewno możemy sobie to i owo zaczerpnąć.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Jeśli się zastanawiacie, kiedy w tym programie będzie w końcu coś o radiu, to jeszcze chwila. Jeszcze chwila. I będzie.
1: To jest też kolejne zdanie, które powinno się znaleźć w takim RTV-owym bingo, prawda? Że Michał mówi, jeżeli tak się zastanawiacie, kiedy będzie coś o radiu, to będzie. Aha. I my zawsze to obiecujemy. Oczywiście słowa dotrzymujemy.
0: No czasem się zdarza, że nie ma w ogóle nic o radiu.
1: Rzadko, no to wtedy mówimy, że nie ma, ale jak obiecujemy, to dotrzymujemy.
0: Tak.
1: Na przykład jutro nie będzie o radiu, no bo to co mamy, no to dzisiaj mówię. Znaczy jutro, no za tydzień nie będzie o radiu, w tym co tam jutro dla was przygotujemy. Więc od razu uprzedzamy, że jak tam coś się przez tydzień wydarzy radiowego i nie tylko, no to my o tym nie poinformujemy, no bo jak? Ale też możemy obiecać, o słowa dotrzymujemy, że nadrobimy. A teraz nadrobiamy też troszkę rzeczy, których się już wydarzyły, kiedy nas nie było. I nadrobiamy je w rubryce pozostałe telewizyjne, bo tutaj powiemy o kilku stacjach telewizyjnych, tych może, o których mniej się mówi, a o jednej to się chyba powinno mówić zdecydowanie. Bo Michale, przyznasz mi, że nie słyszeliśmy jeszcze o takiej sytuacji, jaka zaistniała z kanałem Widok TV.
0: No tak.
1: A co tutaj się wydarzyło? No, po co mówicie o Widok TV? Mało kto to ogląda. Nadają sobie jakieś tam powtórki, coś tam.
0: To teraz ogląda to jeszcze mniej.
1: To teraz ogląda to jeszcze mniej, bo kanał Widok TV został usunięty z multipleksu 8 naziemnej telewizji cyfrowej. Filmowo-dokumentalny Widok TV zajmował 50. pozycję LCN na liście kanałów naziemnej telewizji cyfrowej. Zadebiutował na multipleksie w połowie marca roku zeszłego pod wspaniałą inną nazwą jeszcze niż Widok TV.
0: Który
1: się trochę natrząsaliśmy, czyli CTV9.
0: CTV9, o właśnie.
1: Święty Boże.

0: no pod takim szyldem oni wygrali konkurs Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
1: Myślę, że dlaczego. Właśnie przede wszystkim nazwa to spowodowała.
0: No, oryginalnie stwierdziła Rada, dobra, trzeba sprawdzić, nie, o co chodzi. Ostatecznie nazwy jednak zmieniono, bo właściciele stacji byli trochę zdenerwowani tym, że ich porównywano do chińskiej telewizji CCTV9. I to jest bardzo rzeczywiście ciekawe, bo ta nazwa jest jakaś bliźniacza, co by faktycznie mogło sugerować jakieś powiązania, ale oni byli zirytowani tymi sugestiami, więc nie wiem do końca, jak to należy interpretować. No i chcieli też podkreślić profil kanału, zupełnie jakby wcześniej nie mogli wpaść na pomysł, że ten profil kanału jednak dobrze byłoby podkreślić w jego nazwie. No i jaki to jest powód? Czemu oni zniknęli? Czy oni już nie chcą? Czy co? Wychodzi na to, że problemem mogą być pieniądze. Konkretnie opłaty dla emitela, czyli operatora multiplexu. Sami przedstawiciele stacji nie chcą tego za bardzo komentować, a emitel no też mówi, że nie bardzo, żeby oni to teraz jakoś odnosili się do tego, ale no wszystko to, co się dzieje, dzieje się w zgodzie z zapisami w umowach i tak po prostu no, się musi tutaj wydarzyć. Natomiast stacja nie zniknęła tak w ogóle z powierzchni Ziemi, bo emisja Widok TV jest kontynuowana za pośrednictwem satelity, dostawców płatnej telewizji i serwisów streamingowych. Także jeżeli jest w waszym sercu wyrwa, to jest opcja, żeby ją jakoś zalepić, no bo domyślam się, że pewnie jest wam smutno. No. Znaczy, pierwszy smutny moment w waszym życiu to był, jak zmienili nazwę z CTV9, no bo coś takiego.
1: Właśnie, bo już się człowiek przyzwyczaił,
0: no, się nauczył
1: tej nazwy, tak, a potem zmieniają na jakiś widoc przez V i C.
0: Tak, tak więc dawajcie znać, jak się do tego odnosicie, czy jest wam smutno, że nie ma widoku w naziemnej telewizji cyfrowej i jak myślicie, czy oni to ogarną, czy zapłacą, czy wrócą, czy to już w ogóle nie ma na co liczyć. A co do multiplexu 8, to przypomnijmy, że tam jeszcze są telewizja WP, Nowa TV, Zoom TV, o którym zaraz, Metro, Republika i w Polsce 24, ale ten skład będzie się niebawem jeszcze zmieniał, bo Grupa Kino Polska i TVN Warner Bros. Discovery, czyli nadawcy Zoom TV i Metro, zdecydowali, że nie będą przedłużać koncesji Zoom TV i Metro. Nie jestem pewna, czy ta informacja u nas wybrzmiała wcześniej w naszych poprzednich wydaniach, więc tak w razie czego jeszcze podkreślam, że te oba kanały z końcem roku opuszczą multiplex, skupią się na emisji satelitarno-kablowej, a konkurs Krajowej Rady w sprawie tych dwóch zwalnianych częstotliwości ruszy w roku 2026. Także kolejne sprawy do śledzenia dla nas i zobaczymy, czy się jeszcze zwolni miejsce po widocu CTV9, czy jak im tam. Pozostajemy w gronie kanałów, o których nie mówimy za często, ale oni akurat nie są w 8 multiplexie, natomiast są w naziemnej telewizji cyfrowej. Stop klatka, no mało o nich mówimy, no bo nie będziemy wam czytać, jakie tam filmy dają do swojej ramówki. Mieli jeden swój serial, zdaje się, to o nim mówiliśmy, a teraz będą nas namawiać, żeby gotować. To już kolejny tego typu program. Może oni nas przekonają, Michale, wątpię. Pan Sowa nas może przekona. Gotuj z Sową, taki jest tego tytuł. Programu już obecnego na antenie od 16 lutego, właśnie na antenie naziemnej Stop Klatki. I ten program prowadzi szef kuchni, no, którego możecie kojarzyć, jak już tutaj padła nazwa Gotuj z Sową, to może takie nazwisko jak Robert Sowa, obecny w mediach przy różnych projektach kulinarnych, gdzieś tam wam może coś się w głowach pojawiło. Każdy odcinek ma mieć podtekst filmowy, no musi coś jakoś wpasować w klimat tej stopklatki, która jest kanałem serialowo-filmowym, więc to rozumiem, ale to nie wszystko, bo będzie dotyczyć kuchni włoskiej. Zaplanowano 15 odsłon. I z nieoficjalnych informacji press serwisu wynika, że ten program może nie skończyć swojego żywota w stopklatce, ale jeszcze trafić do kanału Kanal Plus Kuchnia, no bo tam jest taka wspólnota właścicielska, że to rzeczywiście miało sens. Program Gotuj z Sową jest, bo już no, pierwszy odcinek za nami, ale spokojnie, będzie możliwość jego nadrobienia, o czym zaraz. Jest nadawany w stopklatce w niedzielę o godzinie 16:35. Odcinki trwają po kilka minut, więc to pewnie taka szybka akcja, szybkie gotowanie. W Tyflopodcaście bywa pewnie czasem dłużej w audycjach kulinarnych niż tam u nich. Natomiast jeżeli Was ominął pierwszy odcinek, który był nadany w ubiegłą niedzielę, to będziecie go mogli obejrzeć za minut 19, tak. Bo o godzinie 18.15 ten pierwszy odcinek zostanie powtórzony, no a jutro o 16.35 w Stopklatce będziecie mieli już odcinek drugi premierowo. A co do pana Roberta Sowy, gdyby ktoś o nim nie słyszał, to w przeszłości prowadził m.in. doradcę smaku w TVN i był jurorem programu Top Chef w Polsacie, tak więc to jego doświadczenie kulinarno-telewizyjne rzeczywiście jest spore, tak jak wam wspomniałam. I jeszcze wróćmy na moment do tego ósmego multiplexu, bo tam jest kanał, który tutaj też już się u nas pojawił z nazwy i który już tam nie będzie się pojawiał za czas jakiś, czyli Zoom TV, który dam się kojarzyć może z różnymi mniej lub bardziej udanymi projektami. Przede wszystkim z kontrowersją, z emitowaniem najpierw zagranicznych odcinków programu, w którym ludzie się rozbierają do naga, za co Krajowa Rada ich tam karała, a później ten kanał poszedł za ciosem i postanowił stworzyć wersję polską. Magii na gości idą za tym ciosem dalej i będą to konkretnie robić od najbliższego piątku, 28 lutego, kiedy to stacja Zoom TV wyemituje pierwszy odcinek czwartej już edycji Magii na gości, która wraca na antenie w dotychczasowym paśmie emisji, czyli będzie ten program nadawany w piątki o godzinie 23. Najnowszy sezon liczy 6 odcinków, to o jeden mniej niż w sezonie ubiegłym, a kolejna zmiana dotyczy gospodyni programu, bo wcześniej oni postawili na to, że wiecie, magia na gości, te ciała, które będą pokazywane, nie zawsze muszą być piękne i młode, to i ta gospodyni nie musi być, wiecie, z tego najmłodszego grona, żeby trochę się właśnie wpasować w taką prezentację tego wszystkiego, żeby była w tym wiarygodna. I w związku z tym zaproszono do współpracy aktorkę Beatę Olgę Kowalską, no ale już widocznie jakoś tam stwierdzili, nie wiem kto stwierdził, czy ona, czy oni, że nie, że koniec tej współpracy. I jednak sięgnięto po młode pokolenie, bo zastąpi panią Beatę dziennikarka i influencerka Julia Oleś. No i jeszcze można dodać, że najnowszą odsłonę reality show promuje nowe hasło reklamowe pod tytułem Pokochaj ludzką naturę, które w spocie reklamowym, ja wiem, to się wam wydaje nieważne, muszę to zacytować, które w spocie reklamowym wykorzystuje botaniczne motywy wywołujące skojarzenia z seksualnością. Nie wiem, konary jakieś czy co, nie wiem, nie widziałam. Skończmy może ten wątek. Wróćmy do włoskiej kuchni, to też tak może się wpisać w ten romantyczny klimat. Spaghetti, takie rzeczy. Spaghetti i inne podobne do niego nazwy mogą się pojawiać w programie Gotuj z Sową, jeżeli pan Robert zdecyduje się to upichcić. I będą te i inne kulinarne i niekoniecznie kulinarne słowa niekoniecznie również w zbitkach mających sens pojawiać się w piosence, którą usłyszycie za chwilę i którą bardzo dobrze znacie, ale nie ma to jak ją sobie przypomnieć i sobie podśpiewywać pod nosem jej refren. Michale, jakiż to utwór się zaprezentuje u nas i kto go wykona?
1: To będzie Zupa Romana i oczywiście Szrot. This is radio. DHT. No to co? W końcu radio.
0: Tak, to jest ten moment, moi drodzy. Przechodzimy do Polskiego Radia. No i słuchajcie, tak to jest szczęśliwie w tym świecie, że różne rzeczy, różne strony tego samego zjawiska mogą być dla ludzi atrakcyjne, dla odbiorców, bo przed chwilą mówiłam o magii na gości, czyli o programie, w którym ludzie się rozbierają i pokazują swoje wdzięki, ale jak widać, to nie jest tak, że w tym świecie się, do panie, trzeba się tylko rozbierać, żeby ludzi to zaciekawiło, bo Trójka radiowa przygotowała dla słuchaczy program pod tytułem Ludzie w ubraniach. No to słuchajcie, tak piękne połączenie tematów, że lepszego ustawienia ich obok siebie nie mogłam sobie wymarzyć. Na antenie Trójki ten program się już pojawia, tak jak powiedziałam. Jest to audycja o tematyce modowej, a prowadzi ją dziennikarka i pisarka Karolina Sulej. I na przykład w pierwszym wydaniu Ludzi w ubraniach rozmawiano na temat strojów porodowych. Nie znam się na tym totalnie, no ale pewnie temat rzeczywiście jest interesujący dla jakiejś tam grupy osób. Jak zapowiedziano w opisie audycji, w kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi gośćmi będziemy zastanawiać się, jakimi ubraniami i dlaczego codziennie piszemy nasze odzieżowe biografie. To będzie audycja o modzie, ale nie o branży mody. O modzie jako o niezbywalnej i fascynującej części naszej codzienności. Jeżeli to Was zaciekawiło, to żeby się więcej dowiedzieć na te tematy, o których tutaj wspomniałam za pośrednictwem opisu, to należy włączyć trójkę we wtorek o godzinie 23:00. Także nawet pora jest ta sama. We wtorek ubierają się w trójce, w piątek rozbierają się w Zoom TV i to wszystko się dzieje po 23:00. Ale co się jeszcze w trójce dzieje? No jest jeszcze kwestia pewnego pana, co do którego możecie mieć jakieś obawy, że on z trójki znika, a przecież tak się dużo o tym mówiło, że on w tej trójce się pojawia.
1: Po tylu latach.
0: A czy to do końca jest tak?
1: Nie, to nie jest tak, a rzecz dotyczy pana Jarosława Kuźniara i jego autorskiej audycji. Otóż obecnie zespół radiowej Trójki pracuje nad nową formułą prowadzonej przez Jarosława Kuźniara audycji 360 stopni, która w połowie grudnia po raz ostatni ukazała się na antenie stacji. Audycja 360 stopni była emitowana w niedzielne popołudnia o godzinie 15, począwszy od 7 kwietnia zeszłego roku. W publicystycznym programie prowadzonym przez Jarosława Kuźniara poruszane były tematy o znaczeniu globalnym, które komentowali eksperci, korespondenci czy świadkowie wydarzeń. Ostatnie wydanie, dostępne także w formie podcastu, pojawiło się na antenie 15 grudnia ubiegłego roku. No i całą rzecz postanowił zbadać portal wirtualnemedia.pl i oni dowiedzieli się o tym, że audycja Jarosława Kuźniara może wrócić do ramówki, choć w innej niż dotychczasowa formule. W przekazanym wirtualnym mediom oświadczeniu z kolei sam Jarosław Kuźniar napisał: audycja 360 stopni to nowoczesny format, którego przygotowanie trwało długie 5 dni. Jest ulubieńcem słuchaczy Voice House i Trójki, ale wymaga innego podejścia. Czasami kilku rozmówców na audycję, nagranie rozmów z nimi, wybór poszczególnych fragmentów, to wszystko było bardzo angażujące zespół Voice House i zespół Trójki. Szukamy nowej formuły, tak aby nie stracić jakości audycji, ale skrócić czas potrzebny do jej realizacji. Natomiast właśnie co do tego zniknięcia Jarosława Kuźniara z anteny radiowej Trójki, to spokojnie, jeżeli lubicie jak on pojawia się na antenie, to pojawiać się będzie nadal, bowiem niezmiennie pozostaje jednym z gospodarzy popołudniowego pasma. Zapraszamy do Trójki. A tu jeszcze warto przypomnieć o tym, że audycja 360 stopni powstawała we współpracy z platformą Voice House, należącą do agencji marketingowej założonej przez Jarosława Kuźniara. Więc taka to była współpraca, to była audycja, no w jakiejś tam części na pewno produkowana zewnętrznie, zewnętrznymi środkami, no ale okazało się, że rzeczywiście mogło tak być, że po prostu wymagało to zbyt dużych nakładów czasowych. Może na tę audycję, na pewno na tę audycję przeznaczony był jakiś budżet, który po prostu okazał się zbyt mały, no tak tłumacząc te komunikaty, które gdzieś tu zarówno redakcja Trójki, jak i pan Jarosław do nas wysyłają za pośrednictwem wirtualnych mediów, a teraz jeszcze Polskie Radio w stanie likwidacji, no to wiadomo.
0: Tak więc tutaj mamy takie zawieszenie. Z kolei też chyba nie wspomnieliśmy o tym, że w przypadku Radia Nowy Świat, bo to tak jakoś no chciał, nie chciał, z Trójką się będzie kojarzyć, no mamy takie odejście, no bo Andrzej Poniedzielski już swojego piosennika tam nie poprowadzi. No ta audycja była redukowana, no bo kiedyś co tydzień, później raz w miesiącu, ale jednak już nie będzie miał takiej możliwości, żeby się na antenie pojawiać, a Szkoda, bo ja przynajmniej lubiłam tego słuchać, ale jednak ja bym została w polskim radiu już w kontekście nie informacji, bo no tak to jest, że trochę czuję się zobligowana do wygłoszenia pewnego oświadczenia, bo zostałam wywołana do tablicy jakiś czas temu przez jedną z osób komentujących nasze odcinki. Nie przygotowałam sobie na piśmie tego, co chcę tutaj powiedzieć, ale rzecz cała dotyczy sprawy, która już do nas wraca, czyli tego, że zdaniem jednego z naszych słuchaczy, no zresztą nie tylko jego zdaniem, bo jak ktoś przeanalizuje to, co się u nas pojawia, no to tak rzeczywiście jest. Nie poświęcamy tutaj miejsca temu, co dzieje się w polskim Radiu Chopin, co zdaniem tego słuchacza, w kontekście tego też, czym się zajmuje na co dzień, ja w sensie czym się zajmuję, jest wyrazem tego, jakobym miała tę antenę jakoś lekceważyć. Była tutaj taka prośba, żebym, jeżeli tak rzeczywiście jest, to wypowiedziała to wprost na antenie. A zatem chciałam powiedzieć, że nie lekceważę ani Radia Chopin, ani żadnej innej anteny. A to, że informacje o Radiu Chopin u nas się nie pojawiają, jest kwestią tego, że po prostu nie docierają do nas informacje dotyczące nowości na ich antenie. No, jest to antena, oczywiście wiemy, że nie tak popularna jak inne anteny Polskiego Radia, stąd też portale medialne nie informują o niej tak zaciekle, co nie zmienia faktu, że nowości tam oczywiście na pewno są. Nie jest tajemnicą, że my bazujemy, relacjonując medialne wydarzenia, na relacjach właśnie portali medialnych. Nie mamy jakichś swoich innych dojść, więc to, o czym mówimy, jest kwestią naszego researchu, który jak to research może nie być pełny i zdajemy sobie z tego sprawę, zwłaszcza, że robienie tej audycji jest jakąś tam dodatkową rzeczą dla nas obojga. To też nie jest tak, że poświęcamy na to codziennie po ileś godzin, żeby wszystkie informacje zebrać. I zdarza się niejednokrotnie tak, że albo coś pominiemy na zasadzie, mieliśmy o tym powiedzieć, ale nam to uciekło.
1: Albo jest zbyt dużo tematów nawet w trakcie jednej audycji, tak, żeby się nimi wszystkimi zająć nawet. I czasem po prostu przerzucamy do kolejnych. No, różnie to bywa, tak? Jakieś decyzje czasem trzeba podjąć też.
0: Albo po prostu tak jak w przypadku tego Radia Chopin, nawet jeżeli są jakieś informacje, to one nam uciekają, nam się nie wyświetlają. Tak zdajemy sobie sprawę, że należałoby być może zaglądać bardziej właśnie na przykład do ich mediów społecznościowych i stamtąd wypisywać informacje o jakichś tam nowych audycjach. Być może by się rzeczywiście przydało więcej takiego czegoś, natomiast nie jesteśmy w stanie robić tak w przypadku wszystkich anten, jakie są w Polsce, jakby jeszcze połączyć telewizję i radio. Stąd też takie, no, braki, więc jeżeli chcecie nam zarzucić słaby research, no to rozumiemy to, no, robimy co w naszej mocy, ale no, nie mamy takich pełnych możliwości, żeby tutaj absolutnie każda medialna informacja w tej audycji się znalazła z przyczyn, o których powyżej. Dlatego mówimy to już od dłuższego czasu, że jeżeli macie taką wolę, żeby na tej antenie, w ramach tej audycji pojawiały się jeszcze jakieś treści, które nam uciekają z powodów, o których powyżej, to dawajcie znać, czego jeszcze u nas nie było, o czym nie powiedzieliśmy. Oczywiście rozumiemy też, że możecie nie mieć takiej ochoty i założyć, a jak o tym nie powiedzieli, to nie jest moja sprawa, jak sami nie ogarniają, no to trudno. A jeżeli tylko chcielibyście jakoś nas wesprzeć i nas poinformować, że powinniśmy powiedzieć o jakiejś, na przykład, nowej audycji w Radiu Chopin, albo o nowym prezenterze, albo o czymś podobnym, no to my to z chęcią zrobimy. Bo
1: a czasem się tak zdarza, że ktoś do nas wysyła jakąś informację i my z tych informacji jak najbardziej też korzystamy.
0: Tak, no już była kiedyś sytuacja odnośnie do audycji w Radiospacji, o której informację nam przysłała słuchaczka, bo sama miała felietony w tej audycji i to też była okazja, żeby powiedzieć i o audycji i wspomnieć o tym, że nasza słuchaczka się udziela w takim miejscu, a no, portale medialne niekoniecznie same rozpisywały się o tej nowości, ale każdy z nas ma jakąś taką swoją bańkę informacyjną, również w świecie mediów, ogarnia różne media, różnych rzeczy słucha, różne ogląda. Dla każdego inne medialne informacje będą tymi najważniejszymi, a inne informacje ta osoba będzie pomijać, tak jak i my może pomijamy niektóre. Więc jeszcze raz, ja tej anteny absolutnie nie lekceważę, jak żadnej nie lekceważę. Zresztą Radio Chopin było u nas już wspominane na antenie czasami, począwszy od momentu, w którym wystartowało, skończywszy na tym, jak były jakieś relacje, dajmy na to, z eliminacji do konkursu Chopinowskiego, to ja wspominałam o tym, chyba niestety post factum, że one tam były, no ale odnotowałam. Więc jakieś tam zmianki się zdarzają, być może rzeczywiście mogłyby być ich więcej, ale no tutaj liczymy na wsparcie i chyba powiedzieliśmy, no liczymy, no trudno liczyć, no bo każdy tutaj robi jak chce, czy ktoś będzie chciał, to nam coś wyśle, ale będziemy wdzięczni za jakieś takie wszelkie sugestie, co by się jeszcze mogło znaleźć. Nie może się tu znaleźć wszystko, celowo na przykład nie podejmujemy tutaj tematyki mediów lokalnych, bo jakbyśmy mieli opowiadać, że jakieś tam małe radio lokalne wprowadziło nową audycję taneczną w sobotę wieczorem, to byśmy stąd w ogóle nigdy nie wyszli.
1: Aczkolwiek tak z drugiej strony to podejrzewam, że nie jedna stacja lokalna ma zdecydowanie większą słuchalność niż Radio Chopin, które nadaje na całą Polskę z dwóch względów. Po pierwsze da plus, po drugie bardzo niszowy i bardzo hermetyczny dla konkretnej grupy odbiorców program.
0: Tak więc jakąś strategię musieliśmy przyjąć. Zauważyliście zapewne, że jeżeli już mówimy o mediach lokalnych, to jeżeli tu się dzieją jakieś rzeczy właśnie typu pojawia się nowe medium, znika już istniejące medium i tak dalej, a raczej się skupiamy na tych ogólnopolskich, no Radio Chopin obecne jest, powiedzmy, że na w miarę sporym obszarze ze sprawą radiofonii cyfrowej. Więc jeżeli nam coś wpadnie w ręce, to będziemy informować. Jeżeli macie coś do podesłania o Radiu Chopin, czy innych rozgłośniach, zapraszamy, czy innych stacjach, które pomijamy, to zapraszamy. Dawajcie znać. Chyba wyczerpaliśmy ten temat. Mamy nadzieję, że ta sprawa jest jasna. I możemy skomentować muzycznie. Nie będzie to Chopin, będzie to zespół Pudelsi. Co nie znaczy, że gardzimy muzyką Chopina, tylko akurat zespół Pudelsi nam pasował do tematu, o którym tutaj mówiliśmy, czyli do programu Ludzie w ubraniach, choć Chopin też chyba lubił się dobrze ubrać, a o noszeniu dobrych ciuchów właśnie piosenkę nagrał zespół Pudelsi wraz z Maciejem Maleńczukiem. This is Radio DHT. You hear nothing but the best.
1: Playing on www.radiodht.com. I zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu.
0: Tak, oto jest nasze ostatnie wejście, moi drodzy, wejście dalej radiowe, ale będziemy już w stacjach komercyjnych w tym momencie. I czy, Michale, się spodziewałeś, że zajrzymy do radia SK2?
1: Nie.
0: Nie, że do głównej Eski to jeszcze można się było spodziewać, ale że do Eski 2, że oni coś tam nowego robią. A no coś robią i omówimy teraz kilka ich nowości.
1: Ponoć oni, tak w ogóle a propos Eski 2, to słyszałem ostatnio, że im całkiem słuchalność idzie w górę, także...
0: Bardzo jest... A widzisz, a my tacy byliśmy sceptyczni,
1: tak,
0: narzekaliśmy.
1: Tak. No właśnie to jakoś tak utkwiło mi w pamięci, że tu jednak się okazuje, że ten brand z Eską czyni cuda.
0: No, może jednak ta super nowa, to tylko była kwestia tej nazwy, że ona była do niczego, a się z kojarzy, już lepiej to działa. W każdym razie, pierwsza z nowości to gorąca polska dwudziestka, no co już nam się kojarzy wprost z tym, co w głównej Esce, tylko żeby była polska. No to oczywiście jest tak, jak w głównej Esce, lista przebojów, poprowadzi ją Łukasz Zduńczyk, zadebiutowała 14 lutego, a emisja jest zaplanowana co tydzień o godzinie 18. Dodatkowo na stronie stacji i na platformie mediateka.pl pojawia się kanał internetowy SK2 Gorąca Polska 20 z utworami z zestawienia. Druga nowość to program Michała Hańczaka pod tytułem 5 hitów na piątkę. Jeżeli ktoś jest tak stary jak ja, to może pamiętać, że Radio Z miało coś, co nazywało się podobnie Ciut, czyli to było 5 hitów po piątej. I to było coś na kształt takiej mini listy przebojów, że tam codziennie było notowanie, ale właśnie tylko z 5 miejscami. No a tutaj będzie prezentowanych 5 polskich piosenek, które coś ze sobą łączy. Na przykład artysta, rok wydania, temat czy autor tekstów. No wiecie, tam 5 piosenek jednego artysty zagrać, no to wcale nie jest takie trudne. Bierzesz 5 piosenek Manamu i maczysz audycję zrobioną. Więc ja bym bardziej właśnie szukała na miejscu tych twórców 5 piosenek z jakimś tam słowem, no nie?
1: No właśnie, jakiegoś powiązania.
0: Serce, ze słowem czas. No i szukasz, co takiego w muzyce rozrywkowej miało to słowo, no nie?
1: Może wiesz, okazuje się, że po prostu oni tak bardzo szeroko ustawili sobie tę listę różnych łączników między tymi utworami, że w razie czego, gdyby już wyczerpały się pomysły, a piosenki prawdopodobnie będą musiały być jednak z jakiejś bazy, że nie tak wiesz, szeroko, że gramy wszystko, tylko...
0: To tam jakieś piosenek Bajmu i zrobione audycje.
1: Dokładnie, i jest.
0: Emisja została zaplanowana na dni powszednie po godzinie 10:00. To jest w ogóle stracona okazja, bo to jak dla mnie jest 5 hitów na piątkę, do której powinny być. No po piątej, no, komandę, ja o 17:00, no, tak dokładnie. Jak tam to 5 hitów po piątej.
1: Ale wiesz, w Radiu Z to jeszcze było tak, że oni, nie wiem czy wtedy, ale chyba jeszcze tak, że podawali godziny zawsze w tym 12-godzinnym formacie, że tak powiem. Mhm. Czyli u nich była zawsze tam piąta, nigdy nie było 17:00.
0: Mhm. Mogły to tak miało być sens. Wtedy też. Z kolei w dni powszednie po 14:00 jest emitowany quiz muzyczny Pytania o polskie hity. O, coś dla nas byśmy się sprawdzili. Prowadzi go Rafał Adamczak. W odświeżonej formule można słuchać cyklu poradnikowego Artura Jarząbka, który teraz nadawany jest pod nazwą Jarząbek prawdę ci powie, wcześniej jako Na kłopoty Jarząbek Artur Jarząbek. Emisja odbywa się od poniedziałku do piątku po godzinie 16:00. Tak więc jak wam to przeczytałam, to na pewno słuchalność radia SK2 jeszcze bardziej wzrośnie, bo was zainteresowały te propozycje. Ciekawa jestem, czy wzrośnie również słuchalność kolejnego radia, o którym teraz będę mówiła. Jesteśmy w grupie radiowej Agory w radiu Pogoda, które prezentuje najpiękniejsze melodie, jak to lubi głosić, na przykład Obsiedlingo, oraz te najpiękniejsze melodie prezentują znane postacie polskiej sceny muzycznej.
1: Ciekawe już swoją drogą, czy tam jeszcze jest pies Dingo w bazie.
0: Nie wiem, czy ja w ogóle bym miała cierpliwość słuchać tego. My się już chyba piąty rok naśpiewamy z tej samej piosenki, a wy nawet nie wiecie, o co chodzi. I
1: kiedyś musimy zagrać psa Dingo.
0: No, ale jaki tego cel, powiedz mi. I już zaprosili na przykład kiedyś Roberta Janowskiego, a teraz zaprosili Wojciecha Gąsowskiego, wyobraź sobie, właśnie do kolejnej odsłony tego cyklu. I co tutaj konkretnie będzie robił ten pan? Przypomnijmy, że to gitarzysta, wokalista i kompozytor, który stworzył kultowe przeboje. Pierwsza audycja została wyemitowana w poniedziałek 17 lutego o godzinie 15:30 na antenie Radia Pogoda. Wojciech Gąsowski opowie w audycji nie tylko o swoich największych przebojach, przedstawi również, a to dobrze, nie, że on uznaje, że inaczej, byłoby gorzej, jakby uznawał, że najpiękniejsze melodie to są tylko te, co on napisał, nie? Więc dobrze, że uznaje, że to nie tylko te, które wyszły spod jego pióra, są pięknymi, bo przedstawi również utwory innych twórców, które skradły jego serce. Współprowadzącą program jest Monika Tarka, a program emitowany będzie przez kolejne 5 tygodni od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Słuchać go można na antenie Radia Pogoda, jak również online na radiopogoda.pl. Także no, jeden tydzień straciliście, ale przeżyjecie to jakoś, bo macie jeszcze kolejnych kilka tygodni. No i tutaj już możemy zdradzić, że Wojciech Gąsowski nam się kojarzy z takim, z taką frazą, że gdzie się podziały tamte prywatki. No i są tacy, którzy mogliby niebawem zacząć się zastanawiać, gdzie się podziało pewne radio, mianowicie Radio Profeto. Ale jak wam mówię tę nazwę, to już w waszych głowach powinno się pojawiać pewne nazwisko, którego w mediach było ostatnio całkiem sporo. Niekoniecznie padała przy tej okazji nazwa Radio Profeto, ale była mowa o tym, że ten ksiądz coś tam z mediami miał wspólnego.
1: Tak.
0: No więc z końcem marca działalność wstrzymuje zarówno Radio Profeto, jak i jego serwis internetowy. Nadawcą rozgłośni jest Fundacja Profeto, której prezes ksiądz Michał Olszewski, to on, moi drodzy, usłyszał szereg zarzutów związanych ze środkami z Funduszu Sprawiedliwości. Już nie będziemy tutaj się wgłębiać w te wszystkie sprawy. Każdy chyba widział te relacje, tam telewizję Republika opowiadającą o księdzu męczenniku i tam inne wątki. My tutaj nie jesteśmy od tego, żeby to tak szczegółowo analizować, no ale ma to konsekwencje na rynku medialnym, no to odnotowujemy. Zawieszenie działalności przez Radio Profeto z końcem marca potwierdził Włodzimierz Płatek, rzecznik prasowy prowincji polskiej Księży Sercanów. Zaznaczył, że rozgłośnia nie kończy definitywnie działalności. No to tak jak z tym widokiem. Też nie kończą, ale coś muszą zawiesić. Przyczyny są finansowe, to cytuję tego pana Włodzimierza. Konta są cały czas zablokowane, więc nie ma możliwości dalszego funkcjonowania. Na razie więc wstrzymujemy działalność. On tak powiedział dla portalu portalu TVN24.pl. Rozgłośnia, przypomnijmy, że rozpoczęła nadawanie 20 czerwca 2014 roku. Od września 2021 prowadzi emisję analogową w Limanowej na częstotliwości 103, no bo wcześniej byli w internecie. A w lipcu 2024, a jeszcze po drodze, no to pojawili się w DAB-ie Plusie. No i w lipcu zeszłego roku, o czym informowaliśmy, Radio Profeto zniknęło z multipleksów eksperymentalnych DAB Plus firm DAB.com z Andrychowa, Gliwic, Szczecina, Krakowa i Starego Sącza, Radia Express FM z Bielska Białej i PSN w Infrastruktura z Opola. Nadawca nie dostarczył na czas dokumentów, które pozwoliłyby na udział w dalszej fazie testów. Więc no, zawieszają, jak im konto odblokują, no to może kiedyś coś się z tego uda, ale nie wiem, wątpię. No, zarzuty są, jakie są. Wiemy, o co chodzi. Także to radio się zwija, ale są też tacy, którym na przykład się uda za jakiś czas w eterze zaistnieć, prawda?
1: Oj, tak. I są tacy, którym się w końcu uda zaistnieć.
0: Tak jest, bo my bardzo dużo mówiliśmy o panu Michale Winnickim, bo on się u nas pojawia w kontekście swoich telewizyjnych projektów, ale też w kontekście tego, że on by chciał coś z radiem bardzo zrobić i zgłaszał w różnych konkursach, ale mu nie dawali możliwości zaistnienia i Michał mówił, no już dajcie mu jakąś jedną częstotliwość, żeby sprawdzić, jak on tak bardzo chce i wszędzie się zgłasza, jak on by to zrobił, dajcie mu jakieś takie poletko. No i mu dali takie poletko, będzie mógł nadawać w Gryficach, to jest częstotliwość po Radiu Plus, Gryfice, przypomnijmy, więc zobaczymy, jak tam to wyjdzie, jak chyba Radio Gryfice, tak? Chce po prostu stworzyć, tak,
1: tak
0: się to
1: będzie rozwołał. Tak, na 90,7.
0: Więc brzmi to lokalnie, ale no nie będzie tworzone właśnie, no chyba, że wiecie, lokalnych twórców tam zatrudni, ale za tym wszystkim będzie stał pan Winnicki, będziemy śledzić dalsze poczynania dotyczące tego, jak i innych konkursów koncesyjnych w naszych kolejnych audycjach, chociaż tak jak powiedziałam, audycja następna, czyli 242, nie będzie poświęcona radiu, bo będzie poświęcona informacjom telewizyjnym, które nam się udało zgromadzić i które jutro dla Was nagramy, żebyście za tydzień mogli tego posłuchać, a więc spodziewajcie się troszeczkę informacji o Telewizji Polskiej, o Polsacie, o TV4, o TTV i pewnie jeszcze coś tam się pojawi, tak więc wypatrujcie wieści dotyczących ramówek wiosennych, a jak będzie coś do uzupełnienia w tym najbliższym tygodniu, to uzupełnimy to w audycji kolejnej. Także na pewno się usłyszymy za tydzień w wydaniu numer 242. I co my tu jeszcze dla Was mamy? Mamy akcent na koniec, bo skoro Wojciech Gąsowski prezentuje te najpiękniejsze melodie, no to być może w Waszych głowach tutaj pojawi się takie stwierdzenie, no, że kiedyś to się melodie pisało, teraz to już, panie, takich nie ma w muzyce, gdzie się podziały tamte melodie, a to oczywiście wszystko w nawiązaniu do tego, co sam pan Wojciech wyśpiewał i wyśpiewa na koniec wydania numer 241, czyli gdzie się podziały tamte prywatki, a my się podziejemy gdzieś tam tak, żeby się za bardzo nie zgubić i żeby jutro się odnaleźć na antenie, przy komputerach naszych, właściwie w naszym studiu, żeby dla Was nagrać wydanie numer 242, jakie za tydzień usłyszycie, więc my się nie zamierzamy nigdzie podziać, zgubić, żeby w stałym składzie to dla Was poprowadzić, a stały skład tworzą oczywiście Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Witamy Was w drugiej części podcastu o nowej wersji Klango Playera. Klango Player 3. Tak jak mówiłem, stanęliśmy na opcji w menu Klango Network, w menu moje konto i na opcji ustawienia. Więc teraz przyłączymy się na Klango Playera, Alt Tabulator. Musimy go znaleźć. I właśnie już jesteśmy w Klango. Otwieramy.
5: Moje konto,
4: dobrze? W naciskam na Enter. Pierwsza to była moje ustawienia, druga opcja to jest...
5: Moje ustawienia awatara, skrót A.
4: Awatar, awatar właśnie. Na pewno wszyscy wiedzą, co to jest awatar, więc nie będziemy tłumaczyć się dalej.
5: Moje ustawienia Twittera.
4: Właśnie, Twitter. Twitter? Twitter to jest taki serwis. Serwis. Zaraz mogę Państwu puścić informację o nim. Proszę posłuchać. Wchodzimy w ustawienia Twittera.
5: Ustawienia konta Twittera. Formularz. About text. Klango umożliwia Ci dostęp do jednego z najpopularniejszych serwisów społecznościowych na świecie, Twittera. Jego autorzy opisują go jako serwis dla rodziny, przyjaciół, współpracowników służący do kontaktu poprzez wymianę krótkich, częstych odpowiedzi na jedno pytanie. Co robisz? Aby móc z niego korzystać, musisz najpierw posiadać konto w Twitterze. Możesz je założyć na https://twitter.com/signup. Jeżeli posiadasz już login i hasło, wprowadź je w poniższe pola.
4: Właśnie. Tu już nam pięknie syntezator powiedział, co to jest ten Twitter. I że można założyć konto. Ja na razie jeszcze nie mam konta na Twitterze. Jak będę mieć, to powiadomię. Może nagram podcast o Twitterze, nigdy nic nie wiadomo.
5: Klawisza F, wybór, plusko, równo, sodom, twoje, społeczność, klan, moje, geolokat, publiczne, antrop, twoje.
4: Przechodzimy do następnej wybór, opcji.
5: Moje, mój status,
4: mój status.
5: Moje, mój status, skrót, te, tutaj możesz zmienić swój status.
4: Właśnie, mój status to jest nowa opcja, która pojawiła się właśnie w tej wersji. Można napisać swój status, na przykład, że nie ma mnie w domu, albo że idę spać. Ja teraz właśnie już od dawna miałem zmienić swój status, więc teraz to zrobię. Będę mógł Państwu zaprezentować, jak to działa. Dobra, już idę. Zaprezentuję, jak to działa. Wciskamy Enter.
5: Wpisz nowy opis, linia edycji.
4: Mój stary opis to witam wszystkich klangowiczów serdecznie niż przedtem. Wpiszemy na przykład taki opis.
5: Podcast o Klango Player 3 jest właśnie nagrywany.
4: Właśnie. Mam nowy opis. Dobra, idę. Podcast o Klango Player 3 jest właśnie nagrywany. Zatwierdzamy zmiany klawiszem Enter.
5: Zmieniono opis, a podcast o Klango Player 3 jest właśnie nagrywany. Klawisza.
4: Dobrze. To już mamy zmieniony status. I zaraz pójdziemy i zaraz zobaczymy, jakie są następne ciekawe opcje. Już patrzymy, jakie są następne opcje. Dobrze, to przechodzimy do następnej opcji.
5: Moje publiczne, moje konto, moje mój status, moje intro. Jak Klango powinno się z tobą przywitać?
4: Właśnie, moje intro. Ja mam tekst ustawiony jako witaj, co Państwu mówiłem, jak uruchamiałem Klango. To zmienimy może go.
5: Moja nowa wiadomość powitalna, linia edycji. Witaj.
4: Tak, teraz ją skasujemy i piszemy nowym.
5: Witaj. Witaj. Cieszę się,
4: że
5: mnie odwiedzasz. Strasznie mi się
4: przez
5: noc nudziło. Zmieniono wiadomość powitalną na witaj. Cieszę się, że mnie odwiedzasz. Strasznie mi się przez noc nudziło.
4: Właśnie, taki se fajny tekst odwalnąłem. Zobaczymy, co jeszcze dalej. To są już stare opcje. Zmień hasło.
5: Usuń wszystkie moje dane.
4: I to wszystko. Tak. Mediów i plików nie będziemy omawiać, bo to już jest stare i każdy to wie. I tam jest jeszcze tysiące innych funkcji, których nie omawialiśmy. Chodzi mi o na przykład tłumaczenie tekstu z różnych języków. To już jest dawno. I to każdy na pewno, bywalec Klango na pewno o tym wie. Przejdziemy od razu do programów.
5: Media, pliki, programy, grupy w prawo, lewo. Programy edukacyjne.
4: Programy edukacyjne, czyli...
5: Wybór prawo, lewo. Typing lessons.
4: Właśnie, typing lesson. Typing lessons. Czyli nauka szybkiego pisania na klawiaturze. Może uruchomimy i pokażemy, jak to działa. Wciskamy tę aplikację i uruchamiamy się już. To jest właśnie ta nowa aplikacja Klango.
5: Press Alt to enter the menu.
4: Tak.
5: Szczele ustawienia. Tutaj
4: mogę wybrać.
5: Zobaczymy
4: coś. Chwileczkę.
5: Ma. Angel aktualizm. Prąd.
4: Aha. Czyli na razie nie da zaktualizować wersji językowych. To jest właśnie to typing lessons. Czyli nauka szybkiego pisania na klawiaturze. Wchodzimy do menu, wciskając klawisz Alt, tak jak we wszystkich programach Klango.
5: Menu. New training. Skrót N. Start a new training.
4: New training. Start a new training. Czyli nowy trening. Startuj nowy trening. Czyli, że uczymy się właśnie tutaj pisania na klawiaturze. Następna opcja to...
5: Learn kiedy. Skrót L. Learn chemę kiedy same lo same tom kiedy boar tu zing kiedy boar peho.
4: Właśnie.
5: Learn kiedy.
4: Learn keys, czyli ucz się klawiszy na klawiaturze. To jest bardzo przydatna opcja.
5: Ustawienia.
4: Zaraz je wszystkie wypróbujemy. Zaczynamy pierw od start training.
5: New training.
4: Czyli new training. Enter.
5: Training. Kolekcja duratur. Imię stowy angielski.
4: Directory angielski.
5: Imię stowy polski. Imię stowy lessons from Kato. Limit story lessons from Kato.
4: Ta ostatnia opcja nie jest znaczenia, ale weźmiemy directory polski.
5: Limit story, klawiatura numeryczna, kurs sprawnego pisania. Polska klawiatura, kurs szybkiego pisania. Klawiatura numeryczna, kurs sprawnego pisania. Polska klawiatura, kurs szybkie, klawiatura numeryczna.
4: Weźmiemy numeryczną klawiaturę.
5: Informacja, to jest testowy kurs dla programu Klango Pywist. Pamiętaj, aby korzystać z klawiatury numerycznej, musisz włączyć klawisz Numlock. Uwaga! Kurs ten został napisany dla typowej polskiej klawiatury KMERTY. Na niektórych układach klawiatura numeryczna może wyglądać inaczej, a na innych może jej w ogóle nie być. Naciśnij spację, aby powtórzyć lub Enter, żeby kontynuować.
4: Tak, wciskamy Enter i kontynuujemy.
5: Trainings. Limetstowy polski. Klawiatura numeryczna. Kurs sprawnego pisania. Kolekcja duratur. Lekcja pierwsza. Klawisze 4 oraz 5. Notepasset. Informacja. Połóż środkowy palec prawej dłoni na klawisz z wypustką. Klawisz ten odpowiada cyferce 5. Palec wskazujący umieść na klawiszu po jego lewej stronie. Jest to klawisz z cyferką 4. Wciskaj jak najszybciej usłyszane cyfry. Nukers 4, 5. Get ready. Naciśnij spację, aby powtórzyć lub Enter, żeby kontynuować. Linę 1 of 5. 4.

0: Sztywy.
1: Tak. Tutaj właśnie...
0: Sztywy.
1: Trzeba... właśnie pisać. I to bardzo fajny program dla wszystkich użytkowników, którzy chcą się zapoznać bliżej z klawiaturą. Ja jeszcze osobiście go nie testowałem. Może kiedyś też nagrałem o nim podcast, może ja, zobaczymy. Czyli cofamy się do menu głównego tego programu.
0: Czy jesteś pewien? Wybór prawo, lewo. Tak, nie, tak. Training kropka i metody. Pomoc, wyjście, pomoc, wybór, informacja, zamieszana,
1: informacja. Chyba nie ma tu
0: informacji. Wyjście, wybór, informacji.
1: No nie ma.
0: Tak. Klango.
1: Już powróciliśmy do Klango Playera i drugi nowy program nazywa się Klango Chat. To program, tak jak sama nazwa wskazuje, do czatowania. Do pisania z przyjaciółmi na różne tematy. I teraz go właśnie otworzymy.
0: Metliki, programy, prawo, lewo.
1: Wchodzimy w menu programy i następna opcja to...
0: Nie,
1: przepraszam. Następna opcja jeszcze.
0: Programy i gry sieciowe.
1: O, to jest tutaj. Programy i gry sieciowe, naciskamy Enter.
0: Prawo, lewo. Klango Chat.
1: Klango Chat jest jako pierwszy i jest jedynym programem teraz. Wciskamy Enter, aby go uruchomić.

0: Jesteśmy już w programie Klango Chat. Niestety on jest tylko po angielsku w tej chwili. Spróbuję jakoś wam to przetłumaczyć. Mam nadzieję, że wielu użytkowników i słuchaczy zna język angielski na tyle, żeby móc przetłumaczyć. Dobrze, otwieram menu.
1: Menu. Join.
0: Join. Tak. To jest opcja, w której można wybiera się pokój. Żeby rozpocząć rozmowę z kimś, kto tam jest w środku. To jest taki pokój do czatowania właśnie. I tam są użytkownicy, którzy rozmawiają na różne tematy. Właśnie weźmiemy w tę opcję Join i zobaczymy, jakie tam są pokoje.
1: Select a hat room, collect the book. Beckle friendly hat room, Crossed Betty Johnson, Peacock, Gage, 32.
0: Właśnie. Select the chat room. Wybierz pokój. Chat. Wybierz pokój. No. Chatu.
1: Russian hat. Literature.
0: Russian hat. Chat. Rosyjski chat. Dalej, zobaczymy, ile ich jest w ogóle.
1: 6.
0: O, 6 pokoi jest otwartych.
1: Beckle friendly hat room, cross top speed, frazable, 2, 32.
0: Top speed, gra wyścigowa, na pewno, fajny musi być, może się do niego przyłączy, ale to nie jest polski, niestety niemiecki chyba, nie zna.
1: Litera 4, 4, Beckle friendly
0: hat. Nie ma już żadnych, dobrze, to się wycofuje.
1: Operation cancelled.
0: I tam jest, no właśnie, tam się nic nie robi, tylko gada, wysyła się, pisze się wiadomości do członków tego pokoju otwartego i można się właśnie porozmawiać na takie tematy, jakie sobie tylko życzysz. Uwaga, jest inna tylko informacja. Chyba tak jest, że po wyłączeniu, wylogowaniu się z pokoju, czy po opuszczeniu pokoju, już nie ma tego pokoju niestety. Chyba, że ktoś tam jeszcze zostanie, jestem pewien, bo już tego programu tak dokładnie nie testowałem. Teraz się moją grupą informatyczną zajmuję. Dobrze. To weźmiemy następną opcję.
1: Create room.
0: Create room. Stwórz pokój. To otworzymy to pole. Czy
1: dodatkowe ustawienia, formularz. Tytuł, linia edycji.
0: Tak, tu się wpisuje tytuł pokoju. Ja na razie nic nie będę wpisywać. Może kiedyś zrobię pokój na temat podcastu o Klango 3, Klango Playerze. Idziemy dalej.
1: Hasło, linia edycji.
0: Jest taka opcja, że można wpisać hasło, żeby tylko ci użytkownicy, co byli zaproszeni, czy którzy znają to hasło, mogli wejść. No i to chyba to jest wszystko.
1: Formularz.
0: To jest wszystko. Anulowaliśmy formularz.
1: Zawisza LP. Open rooms.
0: O, open rooms właśnie. Open rooms, otwarte pokoje.
1: Ustawienie po...
0: Wejdziemy do tego...
1: Open rooms, kolekcja
0: pustawu.
1: Zero.
0: O, właśnie, kolekcja jest pusta, czyli nie ma żadnych dostępnych pokoi. No to jest chyba na tyle z tym programem.
1: Tak.
0: I to go zamkniemy i wrócimy do naszego Klango Playera.
1: Klango.
0: No to może jeszcze słówko powiem o schematach dźwiękowych. Jak już zauważyliście, pojawił się tutaj nowy schemat dźwiękowy. Dodatkowych żadnych schematów dźwiękowych jeszcze nie ma. Tak. Jeżeli chodzi o tłumaczenie Klango na różne języki, no to możemy wejść w ustawienia i zobaczyć, jakie są tam języki.
1: Myśli program ustawień, wybór ustań, wybór uchaduj, wolte, opisan, śnięk, temat, wersja, synteza, wersja.
0: Wersja językowa? Chyba było ich, jest trochę ich więcej. Sprawdzamy, pierwsza to jest...
1: Angielski US.
0: Tak, następny będzie wszystko mówić.
1: Chiński Chiny. Chorwacki. Czeski CZ. Duński. Esperanto. Estoński. Francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, Portugalski. Portugalski, brazylijski, rosyjski, serbski, ukraiński, węgierski, włoski. Zaktualizuj wersje językowe.
0: No i to wszystko. Nie jestem pewien, czy się powiększyła trochę liczba dostępnych języków, bo mnie to tam nie interesuje. Trzeba byłoby się spytać jakiegoś tłumacza, który tłumaczył Klango Playera w obecnej wersji na jakiś język. Dobrze. To zamykamy menu. No i to było na tyle. Z nową wersją programu Klango Player wersji 3. Mam nadzieję, że moim podcastem zachęcę większą liczbę użytkowników, którzy jeszcze dotąd nie mieli Klanga nowej wersji, albo tych, którzy się jeszcze zastanawiają, czy warto, chociaż wątpię, żeby był taki użytkownik, może nowi, którzy się dopiero zarejestrowali. Może właśnie on zachęci was do pobrania i zainstalowania tej nowej wersji, bo naprawdę warto. Sam już się o tym przekonałem. Jak ktoś chce, to może poczytać mojego bloga. Tam jest trochę o nim napisane. I przy okazji można się zapoznać z resztą funkcji tego nowego programu. Przypominam jeszcze raz. Jeżeli ktoś chce się ze mną skontaktować, adres e-mail, to mogę go podać. Mój adres e-mail to, jak ktoś chce się sobie zapisać go, to będę mówić wolno. Potrzebowski, pisane przez RZ, Potrzebowski 2, jeszcze raz powiem, Potrzebowski 2, 2 jest cyfrą, to już dalej nie ma nic, jeszcze raz mówię, Potrzebowski 2, małpao2.pl. Moje konto w Klango nosi nazwę Syntezator. Powtarzam, Syntezator. Jakby ktoś chciał czytać właśnie mojego bloga albo pisać do mnie prywatne wiadomości, to bardzo proszę. Jak będę miał czas i mógł, na pewno odpowiem z chęcią. Aha! I można też przesyłać też można na moje prywatne wiadomości albo na e-maila, którego podałem już nieco wcześniej. Można wysyłać też wiadomości takie wiadomości, czy na przykład ktoś chce należeć do mojej grupy, to też bardzo chętnie będę przyjmować wszystkich, którzy tylko będą chcieli. Jeszcze raz powtarzam, że moja grupa nazywa się Grupa Informatyczna, żeby dużo nie, długo nie szukać. To jeszcze raz. Mój e-mail potrzebowski2.pl. Można na niego pisać o wszystkim, co chcecie. Opinie na temat tego podcastu. Można również pisać na wiadomości prywatne w Klango. Czytać mojego bloga, pisać komentarze. Można jeszcze właśnie pisać wiadomości z propozycją przyjęcia do mojej grupy, Grupa Informatyczna. No ale to chyba wszystko, co miałam powiedzieć w tym podcaście. Mam nadzieję, że będzie się wam go miło słuchało. To jest mój pierwszy podcast, więc proszę się nie martwić, nie złościć, jak mi coś źle poszło, bo ja nigdy jeszcze takiego czegoś nie robiłem. Ale starałem się zrobić to tak najlepiej, jak tylko umiałem. Tak, żeby się tego przyjemnie słuchało. I opisywać wszystkie funkcje nowe dosyć dokładnie.

0: To jest oczywiście kolejne spotkanie z audycją na antenie Tyfloradia, z audycją Tyflopodcastu na żywo. Przypominam, że Tyflopodcast to pierwszy w Polsce podcast dedykowany osobom niewidomym i słabowidzącym. Godzina 19 na zegarze minęła, w kalendarzu poniedziałek, 26 dzień października 2015 roku. Powyborczy szał już za nami, a przed nami powrót do rzeczywistości, do tematów nie tylko i niekoniecznie politycznych. Zresztą my raczej na antenie Tyfloradia generalnie zawsze staraliśmy się trzymać gdzieś tam z dala od kwestii politycznych. Natomiast dziś będziemy rozmawiać o tworzeniu własnej internetowej stacji radiowej. Ja witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości, Patryk Faliszewski i Kazimierz Parzych po drugiej stronie. Cześć, witajcie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Dziś będziemy mówić właśnie na ten temat i myślę, że w ogóle...
1: Kolejna audycja z cyklu.
0: Tak, kolejna audycja z cyklu. Dokładnie, bo my już te kwestie poruszaliśmy kiedyś, ale ostatnimi czasy tak sobie pomyśleliśmy, że warto ją odświeżyć, bo mieliśmy...
2: Od czego czasu sporo się zmieniło też.
1: Bo sporo się nauczyliśmy.
0: Dokładnie.
1: W międzyczasie.
0: Od tej takiej strony warsztatowej, bo ostatnimi czasy zdarzyło nam się pracować wspólnie nad projektem, który, co prawda, ale to bardziej z przyczyn takich merytoryczno-koncepcyjnych, jeszcze nie ujrzał światła dziennego tak oficjalnie, natomiast on już sobie gdzieś tam działa i ten cały techniczny aspekt tak naprawdę mamy za sobą, co nie było łatwe, ale... Z racji tego, że mamy to jakoś powiedzmy, że za sobą, to postanowiliśmy się z wami tą wiedzą podzielić. Ja dodam tylko tyle, że nasza audycja ma formę interaktywną. Jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić, to może. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, a tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie. Te środki komunikacji już w tym momencie są do waszej dyspozycji, więc jeżeli chcecie, to się z nami kontaktujcie, pytajcie, może wy też będziecie mieć jakieś... swoje sposoby na radio internetowe, o których nie wiemy, a mogą się okazać lepsze od naszych. Więc zachęcamy do kontaktu. No to co, przechodząc już do meritum, zacznijmy może od tego, że ta dzisiejsza audycja to będzie audycja dla tych, którzy no chcą już raczej stworzyć radio brzmiące i grające w sposób taki, który nie ustępuje stacjom naziemnym, prawda?
1: Lub przynajmniej dobrym stacjom internetowym. Stacjom w pełni zautomatyzowanym, stacjom internetowym. Jakby tego typu profil sobie założyliśmy w tej audycji, że...
0: Dokładnie. To nie jest... Nie...
1: Że zainteresowane początki technologii ma już za sobą. Odsyłamy do wcześniejszej audycji jeszcze z czasów Tyflopodcastu w Radiu N. Jak i w ogóle takiej jednej z pierwszych audycji... Michał, będąc jeszcze odpowiednio młodszym człowiekiem, nagrał taką audycję jako jeden z pierwszych Tyflopodcastów.
0: Tak, nadawanie w radiu internetowym.
1: Nadawanie w radiu internetowym. Dla ciekawości można sobie porównać ówczesny stan kompatybilności systemów emisji, ich dostępności, jak i kompatybilności samych technologii strumieniowych z ówczesnymi systemami operacyjnymi do stanu, z którym postaramy się dziś was zapoznać, a w międzyczasie mając jeszcze pośrodku tę audycję taką... Jak w ogóle zacząć z radiem internetowym?
0: Dokładnie, chociaż wiesz, Patryku, tak technicznie rzecz biorąc, to te rzeczy, o których my dziś będziemy mówić, to są rozwiązania, które są wzięte żywcem ze stacji naziemnych, bo oprogramowania, o którym dziś będziemy mówić i które będziemy gdzieś tam polecać, no nie używają tylko
1: raczej
0: i wyłącznie stacji internetowe.
1: To wyłącznie tak. Stacji internetowe.
0: Tak, albo te już takie naprawdę, które chcą funkcjonować profesjonalnie. No i my będziemy dziś wokół tego tematu krążyć. Więc pierwsza rzecz. Zacznijmy może od wyboru systemu operacyjnego, na którym chcemy to stawiać nasze radio. No może na dobry początek ty, Patryku, byś coś powiedział o Linuxie, bo miałeś z tym do czynienia.
1: Tak, miałem i po części mam do czynienia z systemami Linuxowymi. I moja hipoteza jest taka, że w tym momencie, na chwilę obecną, średnio jest wygodnym zrobienie stacji internetowej takiej, która by

0: niewiele ustępowała stacjom naziemnym. Bo o ile system Linux udostępnia środki, udostępnia programy, głównie mam na myśli Liquid Soap, bo jest jednym z najbardziej rozbudowanych i darmowych, open source nawet, otwartoźródłowych programów do tego celu. O ile Linux udostępnia takie środki, żeby powiedzmy utwory się mniej więcej ze sobą ładnie nakładały, żeby się ten punkt miksu lub crossfade, jak kto woli, następował w miarę jakoś. O ile powiedzmy, że da się zaprząc do takiej instalacji też zewnętrzny procesor dynamiki, o czym za chwilę. To największą zaletą tak naprawdę systemu Linux i linuxowych programów, głównie Liquid Soapa, jest ich elastyczność pod kątem wprowadzania zewnętrznego źródła dźwięku. Czyli problemem na systemach Linux, w skrócie, tak podsumowując, problemem jest brzmienie, bo niewiele jest procesorów dynamiki działających prawidłowo pod Linuxem, które sprawiają wrażenie brzmienia radiowego. Możemy sobie podkompresować i po prostu wyrównać tę głośność i nawet się coś znajdzie. Ale no, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest najwygodniejsze. Ustawianie tego wszystkiego z konsoli, a dokładniej ładowanie na przykład uprzednio stworzonych pod systemem Windows plików INI, plików konfiguracyjnych, czy tam plików po prostu presetów w skrócie, czyli tych właśnie zapisanych ustawień, które najpierw musimy sobie stworzyć pod systemem Windows i potem ładować to do Linuxa, no to jest...
1: No chyba, że pracujemy raczej na Linuxie, to możemy od razu z Linuxa to załadować sobie tak taki konfig. Czy nie? Bo te pliki piszemy jakby z palca, czy... Czy sobie możesz...
0: Ja sobie ułatwiałem życie. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Mówię głównie o procesorze Stereo Tool.
1: No właśnie.
0: W tym momencie. Jednym z moich ulubionych procesorów.
1: Chciałem, żebyśmy przeszli tak bardziej do konkretów, bo oczywiście nie będziemy w dzisiejszej audycji, to jeszcze warto też powiedzieć, nie będziemy w dzisiejszej audycji przedstawiać takiego schematu, nie będziemy prowadzić nikogo za rękę, mówiąc zrób to, teraz wejdź tu, teraz zrób tak. Nie, my opowiemy o procesie, a każdy wnioski będzie musiał już sobie wyciągnąć niestety z tego sam.
0: Zatem Stereo Tool pod Linuxem działa bardziej jako procesor do plików, więc jego polecenia ograniczają się do Stereo Tool, odstęp plik wyjściowy, nazwa presetu, kropka rozszerzenie presetu. Więc najpierw uprzednio gdzieś na przykład pod... Czyli Windowsem należy sobie ten plik presetu stworzyć.
2: Czyli co? Czyli w czasie rzeczywistym on nie działa, tak?
0: Działa. Działa, bo można mu zrobić potok w linii comment normalnie. Jakby wiesz, ciągły plik wave, powiedzmy ciągły strumień danych, tak? Mhm. Który idzie potem w łańcuszku do, nie wiem, jakiegoś encodera na przykład i wtedy nie idziemy przez, nie używamy do tego mydła samego w płynie, czyli liquid soap systemu emisyjnego, tylko używamy zewnętrznego encodera lame.exe, który dostaje od systemu emisyjnego przeprocesowany Stereo Toolem strumień danych, tak?
1: Który uprzednio musiał wyjść z tego mydła,
0: który
1: tak?
0: Uprzednio musiał wyjść z tego systemu znowu.
1: Tak.
0: I kodujemy go do MP3, powiedzmy 128, czy tam ile chcemy. I tutaj znowu on wraca do tego przysłowiowego mydła, czyli do systemu Liquid Soap. Liquid Soap z angielskiego mydło wpłynie, stąd...
1: Roboczo nazwa mydło. Żargonowa
0: nazwa, tak. Roboczo mydło.
2: Mydło.
0: I teraz taki plik, taki strumień w zasadzie zenkodowany z powrotem do MP3 musi znowu wrócić do tego mydła, żeby go jakkolwiek można było wysłać na serwer Shoutcast lub Icecast, na serwer strumieniowania.
1: Dokładnie. I...
0: Więc to jest takie zamknięte kółko, błędne koło.
1: I to jest w ogóle całkiem ciekawy schemat i w tym momencie szkoda, że nie jesteśmy telewizją, bo byśmy mogli jakiś diagram...
0: Taki ładny diagram, jakiś taki tego... ładny graf, wykres.
1: Tak, tak, te drogi sygnału, bo to jest naprawdę takie wcale nieproste, a jeszcze w przypadku gdzieś tam powiedzmy naszym, to trzeba wyobraźni trochę użyć, żeby...
0: A jeszcze po drodze, Michale, masz na przykład ograniczenia standardów przemysłowych, czyli plik wave, może mieć 4 GB i zdarza się, że po losowym czasie ten encoder, taki kodek LAME na przykład się wysypuje w trakcie i mamy nagle ICY401 Service Unavailable, bo nie nadaje.
1: I jak sobie z tym można radzić?
0: Paradoksalnie Liquid Soap jest na to przygotowany i są do tego parametry przy ustawieniach zewnętrznego encodera, na przykład restart on crash. No ale parametr restart on crash nie zadziała wtedy, jeżeli któryś z łańcuchów nadal żyje, a Stereo Tool jako procesor nadal żyje. Więc co z tego, że LAME jako encoder się wysypie, Stereo Tool jest w stanie nadal enkodować i zgłasza, nie zwraca cały czas, jakby programistycznie mówiąc, zwraca zero, więc jest prawidłowo. Więc on się nie zrestartuje, pomimo tego, że jeden z elementów tego łańcucha już zaniemógł po drodze.
1: Czy my wtedy, bawiąc się Liquid Soapem, tam nasz administrator Tomek, którego w tym momencie serdecznie pozdrawiamy, on nie obszedł tego za pomocą jakiegoś skryptu, który po prostu w...
0: Obszedł za pomocą skryptu, który patrzy, że jeżeli LAME.exe wykonał się z błędem i się wywalił, mówiąc kolokwialnie, to czy działa Stereo Tool? Jeżeli działa Stereo Tool, to go zabi i uruchom obydwa procesy na nowo.
1: Dokładnie, i tak sobie jedynie można z tym poradzić. Lepszego pomysłu nie udało się.
0: Nie mamy. Tak, na chwilę obecną.
1: Na chwilę obecną, jeżeli ktoś ma, to prosimy w komentarzach, ale ja nie mogę się oprzeć takiemu przekonaniu, że Liquid Soap to jest generalnie system dla informatyków, dla programistów, dla administratorów, a nie dla radiowców.
0: I dla nie do końca wymagających stacji. Bo powiedzmy sobie szczerze, ustawić jako takie crossfady, czyli przejścia między utworami, a w zasadzie nawet między na przykład podcastami. Tak?
1: Aha.
0: Czyli do zadań takich jak Tyflo Radio chociażby, gdzie 80% czasu to playlista z podcastami, ale chcesz mieć ładne wejście, czyli jeżeli ty dajesz połącz w enkoderze, żeby móc nadawać audycję na żywo i chcesz, żeby ładnie się wyciszył podcast i żebyś ty wszedł płynnie, no to do takich zadań Liquid Soap jest świetny. Ale jeżeli od samego tego w cudzysłowie automatu, zwanego to z angielska playoutem lub systemem emisyjnym, wymagamy nieco więcej, jakiejś kreatywności, jakiegoś bardziej kontrolowanego losowania lub kontrolowanych rotacji playlist, co, o której godzinie, kiedy, jak, wszystko to już faktycznie wymaga podstawowych umiejętności linuxowych, a nawet czasami bym powiedział nieco ponad podstawowych, a przede wszystkim logicznego myślenia programistycznego.
1: Tak, więc jeżeli zdecydujecie się na tworzenie radia przy użyciu Linuxa, to pamiętajcie, że musicie mieć naprawdę kreatywnego administratora, który jeszcze oprócz tego, że wie, jak to wszystko sprawić, żeby działało, to jeszcze jest programistą, bo nieraz trzeba będzie napisać jakiś skrypt albo jakąś większą
0: sprawkę. A na poły jest radiowcem, żeby nie wdrożyć do życia czystej matematyki tam, gdzie ona nie ma sensu.
1: Dokładnie.
0: Bo to też czasem można się zapędzić w taki, do takiego stanu, no i już wtedy ciężko potem z tego wyjść, bo właśnie matematyka i to w cudzysłowie kodzenie, pisanie tych skryptów po nocach nas przerasta, a samo radio niewiele na tym zyskuje.
1: Zgadza się, bo rzeczy, które są później proste pod Windowsem i za pomocą różnych programów, które możemy uzyskać, okazują się pod Linuxem dość karkołomnymi wyczynami, że chociażby no, prosta rzecz, pamiętasz, Patryku, był jakiś problem generalnie nawet, żeby dżingle co parę piosenek były emitowane, tak? To też
0: oj,
1: nie
0: tak.
1: Było takie proste.
0: Powiem ci, Michale, więcej. Problemem jest na przykład, ja się śmieję, że to jest schemat różnicy między oprogramowaniem darmowym, a oprogramowaniem komercyjnym.
1: Aha.
0: I w temacie radia, zarówno jak i w temacie, nie wiem, jakichś kodeków, generalnie w temacie dźwięku to bardzo widać. Bo oto na przykład system linuxowy, właśnie Liquid Soap, oferuje nam usuwanie ciszy w plikach. Ale no, systemy emisyjne, takie komercyjne, też nam oferują dla lepszego punktu miksu, na przykład ścięcie początkowych i końcowych bloków ciszy, tak aby utwór zawsze zaczynał się od początku. Bo na przykład, nie wiem, testujemy, więc ściągamy pliki z nieznanych sobie internetowych źródeł, nie wiemy, jakie one są do końca. No mają po 2, po 3 sekundy ciszy, ba.
1: Wytwórnie, albo zgrania z płyt nawet, Patryk.
0: Zgrania z płyt. Czy to z winyli,
1: mało
0: czy to
1: razy,
0: z...
1: Mało to razy zaczyna się jakiś, powiedzmy, utwór, jak jest płyta już gdzieś tam zabrudzona i w momencie, kiedy ją zgrywamy, od jakiegoś chwila ciszy.
0: No niestety. I jest dopiero piosenka. Utwór. A powiedzmy sobie więcej, wytwórnie niejednokrotnie, nawet jeżeli mamy już gdzieś tam popodpisywane te umowy i ugody z wytwórniami i mamy dostęp do tych singli, często właśnie z myślą o radiu, o tym, żeby wyglądało to ładnie na analizatorach akustycznych i wszędzie gdzie bądź, zostawia się ten przepisowy odstęp CD, czyli tam chyba ponad 2048 sampli jest ciszy i dopiero jest utwór i to samo jest na końcu. Tam jest chyba mniejszy odstęp na końcu może być, ale też on jest.
1: I co z tą, kwestią usuwania ciszy?
0: Wróćmy do kwestii usuwania ciszy. W systemie emisyjnym, w sumie tak naprawdę nieważne jakim, komercyjnym, bo to już obserwowałem w kilku systemach i w kilku systemach jest to zrealizowane podobnie, czy to na zakładce punktów miksu, bądź crossfade'ów, jak kto woli, czy to na osobnej zakładce detektora ciszy, jest pole wyboru. Usuwaj ciszę na początku, poniżej pole edycji minus n decybeli, czyli nie wiem, tam minus 30, minus 40, według uznania sobie ustala. Usuwaj ciszę na końcu utworu pole edycji i kolejne pole pokrętło lub suwak do głośności w decybelach, poniżej której system ma interpretować dane jako ciszę. A na przykład system Sam Broadcaster, tu ciekawostka, ma pole wyboru, usuwaj agresywne pyknięcia lub kliknięcia na początku i końcu utworu.
1: Efektem tego jest to, że on w ogóle zachowuje się dość agresywnie i potrafi niejedną piosenkę, która zaczyna się od takiego delikatnego wejścia, najzwyczajniej w świecie w ten sposób potraktować, jeżeli to mamy zaznaczone. To tak na marginesie.
0: Zdarza się, tak. Choć teraz ponoć to tam ulepszyli, że można zrobić, ile ten statyczny klik ma trwać.
1: Tak, tylko co z tego, kiedy Sam Broadcaster stał się niedostępny w zasadzie kompletnie.
0: Sam Broadcaster stał się niedostępny.
1: On kiedyś nie był zbyt dobrze dostępny, ale teraz to już jest w ogóle niedostępny.
0: W ogóle niedostępny w zasadzie. Chyba, że są jakieś rosyjskie skrypty do któregoś z czytników ekranu, o których my nie wiemy.
1: Dokładnie.
0: Bo tak też może być.
1: Tak, bo niestety, ale na tym rynku takim, powiedzmy, amerykańsko-angielskim to nic nie wiadomo, żeby ktoś coś zrobił. A szkoda, bo sam jest całkiem wygodny. Okej, okay, kontynuujmy razie, Linuxa.
0: Wracając do tego nieszczęsnego detektora ciszy w programach darmowych, a programach open source. Więc tak jak powiedziałem, w programach właśnie pod Windows, programach komercyjnych najczęściej, dedykowanych stricte radiu, głównie naziemnemu, ale i nie tylko, mamy właśnie te cztery kontrolki. Dwa pola na początku i na końcu i pole edycji, jedno pole edycji, drugie ucinaj z początku, ucinaj z końca i tyle. I to działa, to pomaga temu mechanizmowi punktów miksu, mechanizmowi płynnych przejść, tak zwanych crossfade'ów, żeby działać, tak, żeby te przejścia brzmiały ładnie. W Liquid Soap detektor ciszy istnieje, ale całą emisję ma jako ciągły strumień, więc ma na przykład kontrolki w stylu ucinaj poniżej w decybelach, się zgadza. Dopuszczalna długość ciszy się zgadza. Dopuszczalna długość ominięcia hałasu, czyli próg błędu, tak? Że na przykład damy mu 0,1 sekundy dopuszczalnej ciszy, ale 0,5 sekundy błędu i jeżeli on się troszeczkę zagalopuje, to może nam 0,2 sekundy tego audio uciąć gdzieś tam, bo akurat się w oknie nie zmieściło matematycznym i może nam to uciąć. Tylko że to wszystko działa dla całego pliku. Tym samym, jeżeli chcemy zagrać utwór Perfektu, Autobiografia, klasyczny przykład i bardzo znany utwór, jakież będzie nasze zdziwienie, jeżeli wycyzelujemy sobie do końców i do początków piosenki ładnie ciszę, ładnie ten detektor, żeby wcześniej ustawione przez nas płynne przejścia chodziły jak trzeba. Kiedy Autobiografia stanie się o parę sekund krótsza.
1: No, że nie wspomnę o utworu grupy Big Day, Przestrzeń. Też myślę, tak, że znana piosenka.
0: I też celowo, jak bawiliśmy się właśnie systemem emisyjnym na Linuxa, dodałem wyżej wymienione utwory do playlisty i po prostu śmiech mnie ogarniał przy teście następnych i kolejnych z rzędu ustawień detektora ciszy.
1: Tak, to się zgadza. To jest...
0: szczerze mówiąc, jedynym obejściem jak dotąd, jakie znalazłem, jest po prostu, zanim doda się plik do playlisty pod Windowsem, czy to z automatu, czy to na słuch, uciąć mu ciszę na początku i końcu. Wtedy działa.
1: Zgadza się. I to jest obejście jakby tej kwestii. Rzeczywiście, no, do takiej podstawowej zabawy Liquid Soap wystarczy, jeżeli komuś naprawdę będzie się chciało poznać możliwości tego narzędzia, bo dodajmy, że to jest konsolowe i tam wszystko piszemy w plikach konfiguracyjnych, tak? To nie ma żadnego
0: GUI. W takim specyficznym języku, ten język się nazywa OCaml chyba, OAML zdaje się, czy to jest ta biblioteka taka, na której jakby Liquid Soap jest postawiony.
1: Jest oprogramowanie, które wykorzystuje Liquid Soap i ono ma frontend taki do klikania sobie. To się nazywa Airtime. Tylko co z tego, skoro to jest niedostępne? I ten interfejs bardzo nieprzyjazny.
0: Pomimo tego, że jest interfejsem sieciowym, webowym.
1: Tak, to jest interfejs webowy. Więc... czy coś jeszcze o Linuxie? Bo...
0: wiadomo, że cały czas rozwija się taka bardzo w sumie relatywnie nawet do Liquid Soap'a prosta technologia, jaką jest SC-Trans, czyli stary, dobry autopilot, po prostu. Który ma troszeczkę lepsze te punkty miksu teraz, troszeczkę płynniejsze. Gdzieś tam ma nawet coś, funkcję, którą oni nazwali kalendar, czyli po prostu taką właśnie pseudoramówkę można sobie oskryptować w XML-u i to działa nawet. Bawiłem się tę chwilkę.
2: Czyli ustawić na konkretne godziny na przykład, tak?
0: Tak, na przykład na konkretne godziny, nie wiem, od 18 do 20 graj z katalogu /home/playlisty/moja-muzyczka-2. Tak. On się posłucha i będzie od 18 do 20 z tego grał. Jakieś nawet pozorne zarządzanie losowością tych utworów jest. Minus tej funkcji jest taki, że jest kompletnie nieelastyczna w tym momencie nawet, pomimo zmian, które tam wprowadzono. A drugim minusem jest 5-dolarowy koszt enkodera MP3. Jako że licencje patentowe wygasają chyba dopiero w 2017 roku na kodek MP3, a i tak obawiam się, że producentowi technologii Shoutcast i SC-Trans nie będzie zależało na zmianie obecnej polityki licencyjnej, ale mogę się mylić. W tym momencie kodekiem darmowym jest kodek AAC+, niestety nie ma dostępnego, zdaje się, AAC-LC, czyli alternatywy do MP3 oscylującej w przepływnościach bitowych podobnych do MP3. Przypomnijmy, AAC+ jest kodekiem... dla raczej niskoprzepustowych łącz i takim, który ma gwarantować pozornie dobrą jakość przy dużo niższych przepływnościach bitowych. Tym samym AAC+ jest dostępne za darmo, koder MP3, a w zasadzie jego klucz licencyjny trzeba sobie dokupić.
1: Tak, to są niewielkie pieniądze, ale jednak. No, tak,
0: przy bo to jest
1: tym,
0: $5, no ale jednak.
1: Przy tym, o czym my będziemy mówić za chwilę, to są niewielkie pieniądze.
2: Dokładnie.
1: Tak. No niestety, no radio to nie jest, proszę państwa, tania zabawa. To jest hobby, na które można sobie pozwolić, jeżeli się pracuje. To jest hobby, które może nam nawet przynieść jakieś zyski gdzieś tam, powiedzmy, ale...
2: ale to w późniejszym czasie.
1: Ale to w późniejszym czasie i to nie jest zabawa
0: zysk tania. Gwarantowany.
1: Tak, i nie jest to zysk gwarantowany. My to robimy, bo to lubimy, bo...
2: myślę, też kwestia promocji.
1: No to się też zgadza, ale promocja też kosztuje.
2: A to tak.
0: Kółko się zamyka.
2: Ale najpierw trzeba zainwestować, żeby zyskać.
1: Jak to mówią, najpierw trzeba włożyć, żeby wyjąć, tak?
2: Tak.
1: To jest stare powiedzenie i w tej kwestii się również sprawdza. Jeżeli chodzi jeszcze o jedną taką rzecz SC-Transa tego nowego, to on ma dość fajną kwestię związaną z tym, że mogą się prezenterzy łączyć na taki jakby pseudoserwerek. Czyli coś takiego jak w Liquid Soapie, bo kiedyś za starych czasów było tak zwane wykopywanie autopilota. A teraz można stworzyć jakby oddzielne konta dla prezenterów i oni się tam łączą.
0: Szczerze nie testowałem, jak to działa.
1: Ja też nie, ale wiem, że taka opcja jest. Że taka opcja jest i...
0: Nie, no, ona już istnieje od paru lat, ale naprawdę do dziś nie wiem, jak tak do końca to działa.
1: Więc pozostaje wierzyć, że rzeczywiście działa, tak. Że rzeczywiście
0: bo
1: działa.
0: Powiedzmy sobie szczerze, SC Trans nowy jako tylko jedną z opcji kompatybilności oferuje dostęp do starego serwera Shoutcast.
1: Shoutcast, tak.
0: SC Trans jest nastawiony na nową wersję serwera Shoutcast 2, dla której dla odmiany jest ciężko o zewnętrznego klienta dostępnego dla nas, aby nadawać.
1: Zgadza się. I o tym też myślę chwileczkę sobie... powiemy, bo też testowaliśmy, prawda, nowe dzieło firmy Spatial Audio.
0: Spatial Audio.
1: Tak. Ale to za chwileczkę, bo teraz sobie myślę, że już powoli możemy przejść do Windowsa. Czy jeszcze coś, Patryku, a propos Linuxa?
0: Nie, warto. Myślę, że nie. Myślę, że Windows.
1: Dobrze. No to budujemy radio pod Windowsem. Więc o ile w przypadku Linuxa możemy się posłużyć jakimś komputerem, jakimś serwerem, który gdzieś tam sobie jest.
2: O tyle... Nawet niekoniecznie u nas w domu.
1: Dokładnie. O tyle już w przypadku Windowsa, moim zdaniem, oczywiście można wykupić, ale to będą koszty i to będą koszty, które będą nam się generowały co miesiąc ze względu na to, że serwery VPS czy serwery dedykowane z Windowsami są zazwyczaj sporo droższe niż ich odpowiedniki pod Linuxem. Tak. No to niestety lepiej i taniej będzie sobie po prostu kupić fizyczny komputer i ewentualnie płacić tylko za kolokację.
2: I prąd.
1: No, zgadza się. Kazimierzu, troszeczkę od mikrofonu możesz się oddalić, tak swoją drogą.
0: Możesz się oddalić delikatnie, okay. Bo jesteś dokładnie przy głośno.
1: Tak. Natomiast teraz właśnie. Teraz co do tego. Oczywiście, jeżeli to już ma być jakiś taki poważniejszy projekt, lepiej skorzystać z usług tak zwanej kolokacji, bo wiadomo, możemy sobie trzymać taki serwer emisyjny
0: w domu
1: pod biurkiem, ale domowe łącza, zarówno jak i domowe warunki prądowe, o czym się już mieliśmy w naszej historii okazję przekonać.
0: Przekonać.
1: Tak, to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo, no, bo to po prostu nie daje takich gwarancji, jakie dają dostawcy internetowi, profesjonalni. Jak wam się wydaje, kupować nowy komputer, czy wystarczy jakiś używany polizingowy, ale dobry?
2: Jeśli na takiej maszynie ma stać tylko i wyłącznie nasze radio, to myślę, że dobry polizingowy komputer jak najbardziej. Natomiast też nie jakiś taki przeciętny, tylko trzeba troszkę popatrzeć, rozejrzeć się, bo no, łatwo sobie kupić komputer, który nie spełni później naszym oczekiwaniom. Przede wszystkim mając na myśli programy, które będą nam poprawiać na przykład dźwięk.
1: Tak.
2: I jego dynamikę.
1: Zgadza się, więc z takich naszych doświadczeń to procesor 2 GHz dwurdzeniowy, jakiś dual core to trochę za mało. To jest pod kreskę. Lepiej mieć więcej. 3 GHz, Patryku, Kazimierzu, co myślicie?
0: Myślę, że 2,5, 2,8 już będzie.
2: Dokładnie. Okay.
0: 3 jest dobrze, przy czym te procesory typu dual core z tej serii, myślę, mogą spokojnie wystarczyć. Nie musi to być ta seria core i nie wiem, i 5, i 7.
1: Nie, bo to już w tym momencie idziemy. To już idziemy w tym momencie w koszty dość spore, a polizingowe komputery z takimi procesorami to za kilkaset złotych można kupić. Ja osobiście, jak zawsze, z uporem godnym lepszej sprawy polecam markowe, akurat HP, ale.
2: Aha.
1: ale polecam.
2: Tak sobie pomyślałem.
0: Powiedzmy sobie szczerze, z tych, z polizingowych. te markowe komputery naprawdę nie są w jakichś zawrotnych cenach znowu.
1: Dokładnie.
0: To jest normalny, ludzki jeszcze wydatek. Jeżeli ktoś faktycznie chce się tym pobawić trochę dłużej, no to wydatek się, myślę, opłaci lepiej niż składać sobie komputer, dokupić Bóg wie jaką grafikę, załadować Bóg wie ile RAMu, a okaże się, że nie wiem, że te konkretne kości RAMu nie do końca współgrają z płytą główną i będziemy mieli mnóstwo problemów.
1: Bo taki komputer chodzi 24
0: na dobę.
1: Tak, więc on się za bardzo restartować nie powinien przynajmniej. No wiadomo, no jeżeli już tam od czasu do czasu coś się stanie, no to trudno, ale wskazane byłoby, żeby on się sam z siebie nie resetował. Nawet jeżeli obciążenie tego komputera jest duże. A trzeba tu dodać, że obciążenie procesora, no na naszym przykładowym modelu, który troszeczkę niedoszacowaliśmy i dlatego już was ostrzegamy od razu.
2: Dokładnie i dlatego sobie pomyślałem o Dellu, bo wszelkie nasze doświadczenia były.
1: No ja akurat mam na HP-kach. Mam na HP-kach, bo moje komputery to są HP-ki i one pracują 24 godziny na dobę. Więc można. I jeden z nich właśnie tutaj, który stoi pod biurkiem, komputer u mnie przeznaczony do emisji, z którego jest emisja tego programu, właśnie jest komputerem HP. No i on tak, powiedzmy, jak Windows się nie chce aktualizować, to bez restartu.
0: Z miesiąc, dwa tygodnie.
1: Tak, potrafi. A jakbym mu aktualizację wyłączył, to myślę, że i dłużej. W każdym razie myślę, że taki właśnie obciążenie procesora, jakie będziemy mieć na takim komputerze, będzie oscylować między
0: 80% procesora.
1: 90% nawet, bym powiedział. Tak, jeżeli to jest powiedzmy 2 GHz na rdzeń taktowania, tak? Bo jeżeli więcej, no to wiadomo, będzie to obciążenie mniejsze, a lepiej jest mieć po prostu zapas.
0: Ale minimum 40% trzeba się liczyć.
1: Tak.
0: To jest w ogóle takie minimum z minimum.
1: Dokładnie. Tu Kazimierz powiedział o tym, że dźwięk będą nam zajmować programy, które poprawiają i rzeczywiście to się zgadza. Więc teraz przejdźmy do tego oprogramowania, bo mamy, słuchajcie, już komputer, wybraliśmy sobie jeszcze Windows 7,
2: 64.
1: Właśnie jaka 32.
0: Architektura? Myślę, że w obecnych czasach 7 nie ma już co cofać się do Windowsa XP. Choć tak naprawdę nie poradziłby sobie najgorzej. Ale no już kilku dość istotnych rzeczy nie ma, więc myślę, że 7 w obecnych czasach to jest dobry wybór.
1: Też tak myślę.
0: A następnie... Tu mam dylemat. Bo chyba jednak postawiłbym na architekturę x86, na architekturę 32-bitową. Tylko i wyłącznie ze względu na kompatybilność. Jeżeli będziemy chcieli uruchomić jakieś starsze oprogramowanie na przykład, albo jakąś, nie wiem, wtyczkę, która stwierdzimy, że to właśnie jej brzmienia chcemy.
2: Może nie dać rady.
0: 64 bity mogą nam spowodować problemy. Kolejne problemy mogą być na przykład dla komputerów poleasingowych, które pochodzą z lat powiedzmy 2008, 2011, 2012. Choć przede wszystkim ta starsza część komputerów może mieć na przykład problemy ze stabilnością sterowników wbudowanych lub sterowników dostarczanych przez oprogramowanie jakby zbierające te sterowniki, takie jak driver pack. Te sterowniki tam zawarte czasami mogą płatać nam różne figle na 64 bitach, no a tak jak mówiliśmy wcześniej, to teoretycznie nie przeszkadza w życiu, ale to może statystycznie zwiększyć liczbę restartów, a co najgorsze liczbę samoczynnych restartów. I o ile...
1: Tym bardziej, że tak naprawdę w tych komputerach nie liczy się aż tak bardzo pamięć operacyjna. Pamięć operacyjna, te 4 giga w zupełności
2: spokojnie
1: wystarczą.
0: W zupełności wystarczy, a tak naprawdę na dwóch też by się człowiek wyrobił i by nic nie stracił za wiele.
1: Zgadza się. Tu jest ważna moc procesora, a nie pamięć. Więc nie trzeba instalować 64-bitowych systemów, a rzeczywiście kompatybilność jest lepsza, tym bardziej, że jeszcze jedna rzecz. Zdarza się tak, i tu będziemy o tym mówić, że po prostu nowsze wersje programów, które mogłyby działać lepiej z wersjami 64-bitowymi systemów po prostu stały się mniej dostępne.
0: Niedostępne lub mniej dostępne.
1: Dokładnie.
0: Niestety.
1: I tu też jest problem. Dobrze, więc mamy już system. Windows 8, Windows 10 to na razie...
0: Na razie to jest pieśń przyszłości. Nie powinno to działać źle, ale to jest jeszcze zarówno przez nas, jak i ogólnie trochę mało przetestowane, więc...
1: Jesteśmy tradycjonalistami.
0: Tak, jesteśmy tradycjonalistami, czekamy troszeczkę na większą popularyzację i więcej czynników, które zmuszą nas do przejścia na te nowe systemy. Jakoś... Choć nie ukrywam, zamierzam postawić testowo projekt na podobnego typu komputerze poleasingowym, w który też się wyposażyłem, i Windowsie 10 docelowo.
1: No to zobaczymy,
0: zobaczyć, jak
1: to
0: będzie
1: uda.
0: Z kompatybilnością, jak tu będzie z restartami.
1: I jak to popracuje. Pewnie.
0: Tak.
1: Dobrze, więc mamy system. No to teraz jakie oprogramowanie? Na co się decydujemy?
0: Do wyboru mamy dwie rzeczy tak naprawdę, a potem i tak okaże się, że tak naprawdę jedną.
1: Tak.
0: Mianowicie, jeżeli jesteśmy bardzo małą stacyjką i potrzebujemy na Windowsie czegoś podobnego, co na Linuxie daje nam Liquid Soap, a może troszeczkę więcej w kwestiach wygody, ale mniej w kwestiach elastyczności, to bardzo chętnie i z przyjemnością odsyłamy do podcastu Roberta Łabęckiego o systemie emisyjnym Zara Radio. Powiedzmy sobie szczerze, Zara obsługiwała niejedną małą niemiecką stacyjkę naziemną na FM-ie i to działa, można.
1: Dokładnie.
0: Tylko żeby opisać bazę w programie Zara Radio, Michale, ty wiesz coś na ten temat?
1: Wiem coś
2: musimy
1: na ten temat,
2: sporo namęczyć.
1: A na ten temat myślę, że wie jeszcze więcej nasz znajomy Piotr, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy i po prostu chylimy czoła, bo Piotr opisywał bazę rzeczywiście realnie do stacji radiowej z wykorzystaniem Zary, która funkcjonowała.
0: Powiedzmy może na czym, przypomnijmy, na czym polega opisywanie bazy.
1: Otóż, proszę Państwa, opisywanie bazy muzycznej w programie Zara Radio polega na tym, że wyliczamy sobie w sekundach czas od końca pliku, na jaki ten... W jakim to ma zagrać nam następny utwór. Jak dobrze pamiętam, otóż...
0: Tak, dobrze pamiętasz.
1: I teraz, jeżeli sobie ten czas wyliczymy, to musimy uwzględnić go w nazwie pliku. Więc naciskamy sobie standardowo F2, aby zmienić nazwę pliku. Przechodzimy przed rozszerzenie, przed kropkę, tam kropka MP3, i wpisujemy znak tyldy, a później, no jeszcze w dodatku telefon mi się rozdzwonił, więc...
0: Może to słuchacze.
1: No ale to chyba raczej nie na ten telefon. I w tym momencie, kiedy wpisujemy tę nazwę pliku, wstawiamy znak tyldy, następnie na przykład 0.5, tak? To na pół sekundy przed końcem ma nam się ten...
0: Zmiksować tym utworem. I tylko w taki sposób udaje się opisać bazę danych, niestety, w Zarze.
1: Zgadza się. I to jest
0: oczywiście
1: jedyny
0: sposób.
1: Oczywiście
0: można automatyzować opis, znaczy można automatyzować same te właśnie punkty miksu, ale wtedy co któryś punkt miksu będziemy mieli na przykład tak zwaną dziurę, czyli przez 3 sekundy będzie cisza na antenie, bo mechanizmy w tym programie zawarte nie są doskonałe.
1: Oczywiście, że nie są. Jest detektor, który teoretycznie powinien sam zmiksować wszystko i powinno być fajnie. Możemy tam zadać mu odpowiednie parametry, ale to po prostu nie działa.
0: Czasem nie działa.
1: Dokładnie.
0: A nawet częściej nie działa niż działa.
1: Dokładnie. Więc tak to się przedstawia, jeżeli chodzi o Zarę. A do pozostałych rzeczy odsyłamy jakby na podcast Roberta. Tam były całe 3 części. No i można sobie o tym posłuchać.
0: I się zapoznać, bo to nie jest zły program, tylko jeżeli nie wymagamy po prostu zbyt wiele od
1: Ale jest to
0: stacji.
1: Program dla cierpliwych. Oj, jak bardzo to jest program dla cierpliwych. Tak. Dobrze, więc to jest Zara. A teraz przechodzimy do naszego dzisiejszego głównego bohatera programu.
2: Bohatera.
1: Tak, o którym... No, przydałoby się w ogóle zrobić też kiedyś...
2: Oddzielny podcast.
1: Tak, Kazimierzu, Michale, ty masz coś...
2: Oddzielny podcast. Tak. Oddzielny podcast.
1: Tak.
0: Okej.
1: Okay. Słucham cię, Patryku.
0: Tylko wiesz, ja się obawiam, Michale, że skoro zaraz zajęła nam 3 części, to będziemy musieli zrobić osobny kanał na Tyflo Podcaście, osobny RSS i osobne wszystko.
1: Station playlist
0: w praktyce, moda na sukces, opowieść w 2000 odcinkach.
1: To znaczy, wiesz, Jonathanowi Mosenowi i Brianowi Hudgenowi, którzy zrobili płatną instrukcję dla niewidomych o nazwie, jak dobrze pamiętam, Broadcast It, to chyba zajęło około 20 godzin. Opisanie całego Station Playlist. Zarówno studio, jak i kreatora.
0: Kreatora.
1: Tak. Bo to przechodzimy do aplikacji, która jest używana przez stacje naziemne, która jest dostępna i która jest wygodna.
0: I która jak na system emisyjny nie jest za droga.
1: Tak, jak na system emisyjny. Ja zaraz sobie otworzę cennik, bo się przygotowałem. Zaglądam.
0: Ja sobie też otworzę cennik innej aplikacji, do której zaraz przejdziemy.
1: Tak. Więc teraz jak to tu wygląda? Station Playlist. Najdroższa opcja. Najdroższa opcja, czyli Station Playlist Super Pro. W wersji polskiej. Kosztuje... 3825 zł brutto. To jest najdroższa opcja. Tańsza opcja, która zawiera program Kreator, jak i Studio w wersji Pro, kosztuje niecałe 2000. A jeżeli chodzi o system emisyjny i Kreator w wersji standard, to kosztuje nas ona 1192 zł brutto. I akurat właśnie z wersji standard my korzystamy przy tworzeniu naszego projektu. To...
2: A czym się różnią od te wyższe wersje, od tej, z której my korzystamy?
1: Wiesz co, mają między innymi wsparcie dla voice trackingu, czyli dla wgrywania zapowiedzi prowadzącego na piosenki. Można coś takiego zrobić. Ja po prostu na razie uznałem, że najpierw zacznijmy coś budować, a później ewentualnie się dokupi te opcje, bo jest opcja aktualizacji. Mają jeszcze studio na przykład ma wsparcie dla automatyki, czyli jeżeli program jest realizowany na żywo, to w tym momencie możemy sterować programem emisyjnym, Station Playlistem.
0: Z konsolety,
1: która to wspiera. Za pomocą portu szeregowego albo równoległego na przykład. Więc w ten sposób to działa i mamy możliwość korzystania z takich narzędzi. No ale jeżeli jest to automat, tak, który po prostu jego zadaniem jest odgrywać piosenki na naszym komputerze, bo inna rzecz, nasze jakieś tam lokalne audycje o dosyłaniu się, to też sobie poopowiadamy za chwileczkę, ale myślę, że no, wchodzeniem w zbędne koszta, przynajmniej na samym początku, jest kupno wersji wyższych niż standard.
0: Standard.
1: Tak, ja myślę, że od tego warto zacząć. Po prostu od wersji standard. Więc tak się rzecz ma. I teraz... kupujemy sobie ten Station Playlist Studio, zarówno kreator, jak i emisyjny program, bo kreator dodaje nam muzykę, jakby umożliwia układanie muzyki, a studio umożliwia jej odgrywanie. Te programy po prostu tworzą ze sobą taki fajny duet.
0: To jest naprawdę przyjemnie zaprojektowane. Utwór w kreatorze, utwór ze studia, powiedzmy, można z menu kontekstowego odegrać sobie w kreatorze, a w zasadzie w takim narzędziu do ustawiania punktów miksu. Wszystko jest ze sobą sprzężone i to naprawdę przyjemnie działa, jeśli o to chodzi.
1: Tak.
0: O wygodę opisu, o wygodę dodawania do bazy, więc zarządzania tym.
1: Więc tu no, jest to całkiem przyjemne rozwiązanie, jeżeli o to chodzi. Natomiast... Jedna sprawa. I tu myślę, że Kazimierzu, ty możesz coś więcej na ten temat opowiedzieć. Kiedy mamy już te nasze klocki w postaci studia i programu odgrywającego, czyli właśnie studia i kreatora, to trzeba przygotować sobie bazę. No i co z tą bazą?
2: Tak, dokładnie. No, kwestia organizacji swoich folderów, w których umieścimy swoją muzykę. Tudzież jeśli chcemy grać różnego typu muzykę, myślę, że warto sobie ją jakoś posegregować. Tak, żebyśmy potem wiedzieli, co, gdzie i w którym miejscu leży. No i później ten ład i porządek umożliwi nam ułożenie jakiegoś klucza, według którego dana playlista będzie nam grała. Tu klucz mam na myśli kolejność utworów, kolejność typu utworów, które będą grane.
1: Tak, bo muzykę dzielimy sobie na kategorie. To już w zależności od tego, jaką stację, o jakim formacie chcemy stworzyć, czy to ma być stacja grająca muzykę taneczną, czy jakąś popową, czy klasyczną, czy jeszcze jakieś inne. To już musimy już w tym momencie...
2: Myślę, że właśnie, na samym początku tworząc takie radio, albo nawet mając na myśli stworzenie takiego radia, myślę, że właśnie warto się zastanowić, co my będziemy tak naprawdę grali, co my byśmy chcieli grać, bo rzeczywiście, jeśli będzie to jakaś taka urozmaicona muzyka, to myślę, że tam nie warto jakoś tak tych kluczy nie wiadomo ile robić. Natomiast jeśli rzeczywiście chcemy grać kilka gatunków muzyki, i jeśli chcemy, żeby te nasze klucze były w jakiś odpowiedni sposób właśnie poukładane, no to właśnie warto to jakoś tak sobie ładnie wszystko nad tym zastanowić się, pomyśleć właśnie, jak to wszystko poukładać, żebyśmy potem mogli się w tym wszystkim właśnie połapać.
1: Oczywiście i tu wchodzimy już w taką działkę, która się nazywa programowanie muzyki, która jest sztuką. Powiedzmy sobie szczerze, to jest sztuka. Odpowiedni sposób doboru muzyki sprawia, że danego radia słucha się albo fajnie, albo nie. I tu sobie mogą ludzie mówić, co chcą, że tak naprawdę to w sumie, no, wrzucimy ileś tam piosenek i będzie grało, tak?
2: Nie. No więc właśnie to nie o to chodzi do końca.
1: To zdecydowanie nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby wiedzieć, co gramy, znać muzykę, którą gramy, przede wszystkim ją znać, potrafić dobierać te piosenki tak, żeby one do siebie pasowały. No i też gdzieś tam, jeżeli ma być to stacja taka typowo komercyjna, to posiłkować się jakimiś zestawieniami list przebojów, na przykład można obserwować, co było grane gdzieś tam, powiedzmy, kiedyś, jeżeli ma być to stacja grająca nie tylko nowe piosenki.
2: Czy nawet subskrybować jakieś newsy z jakichś właśnie różnych portali muzycznych, ewentualnie śledzić wydania płytowe z różnych wydawnictw i tego typu podobnych instytucji.
0: Z czasem, jeżeli będziemy gdzieś tam dobrą marką, artyści mniej lub bardziej niezależni sami będą się gdzieś tam uśmiechali, bo będą szukali, czy to
1: promocji.
0: Oni sami, czy to ich management będzie szukał promocji po prostu i tego będzie troszkę więcej, wiadomo. Natomiast to zależy od stylu muzyki, to zależy od rynku w danej muzyce, tak? Powiedzmy sobie szczerze, no kontrakty z wytwórniami i te umowy na dostarczanie singli są raczej drogie i wytwórnie chyba nie zachętnie udzielają dostępu
1: do singli. To znaczy nie, Patryku. Umowy z wytwórniami są bezpłatne. Umowy są bezpłatne. Nie ma problemu. Tylko trzeba, a to trzeba przy okazji tak czy inaczej być w porządku wobec organizacji zbiorowego zarządzania. To trzeba po prostu mieć tę sprawę załatwioną, tylko problem jest taki, że nasze polskie ZAX-y, no to jest dość droga sprawa. Są opcje, dzięki którym możemy sobie, pozostając w zgodzie z prawem, to obniżyć, możemy sobie obniżyć koszty. Natomiast no, w tym momencie polskie wytwórnie nie będą chciały z nami współpracować, więc jak nie poniesiemy kosztów na muzykę, powiedzmy na prawa autorskie, to będziemy musieli ponosić koszty na nową muzykę. Więc na coś koszty będziemy musieli ponosić.
0: Dokładnie.
1: Ewentualnie wtedy możemy próbować się dogadać z wytwórniami zagranicznymi, no tylko wtedy nie będziemy mieć polskiej muzyki. No ale to już prawda coś za coś, tak? Nie musimy mieć muzyki od wytwórni w końcu, możemy także zdobywać ją sami gdzieś tam właśnie, czy kupując płyty, czy w jakiś inny sposób właśnie dogadując się z niezależnymi twórcami. Tu recept jest tak naprawdę tyle, ile jest gdzieś
0: ilu
1: ludzi i to wszystko zależy od tego, co my tak naprawdę w tym radiu chcemy robić. Ale ja chciałem jeszcze nawiązać do jednej rzeczy. Słuchajcie, opisywanie bazy. Oprócz tego, że sortujemy sobie piosenki do odpowiednich folderów, to jeszcze jedna rzecz. Prawda, Kazimierzu?
2: Opisywanie, dokładnie. Jakieś nasze zaskoczenie będzie, słuchając takiego radia, kiedy nie opiszemy sobie jakiegoś tytułu, jakiegoś traku, kiedy po zgraniu z płyty na oknie, w którym pokazuje się nam tytuł, pokaże się na przykład track 01. To niezbyt fajnie wygląda.
0: Bo nieznany wykonawca, ścieżka audio 01. No,
2: dokładnie. Tak. Do tego warto to... Przede wszystkim to też ładniej wygląda. Tytuł, wykonawca i tytuł w takiej kolejności. Niż rzeczywiście jakieś coś dziwnego.
0: To już akurat zależy, wiesz co, Kazimierz, od schematu. Znam stacje, które gram, które mówią na przykład, że nie wiem, teraz gramy McCartney, Paul, Yesterday. Znam takie stacje i to nawet z Polski, które stosują dziwny, odwrotny schemat przedstawienia artysty i tytułu, ale to są szczegóły, to są
2: wyjątki
0: w tym
2: takie.
0: Momencie.
1: Tak, na przykład stacji, widziałem kilka stacji holenderskich, które jeszcze oprócz tego, bardzo fajne swoją drogą, podoba mi się to, w nawiasach gdzieś tam wpisują rok, kiedy został wydany dany utwór. Teraz gramy na przykład jakaś tam piosenka, 1985 powiedzmy, w nawiasie. Spotkałem się już.
0: Zdarza się.
1: Ale oprócz tego, żeby uzupełnić tak naprawdę tytuł, artystę, gdzieś tam jakiegoś kompozytora i te inne rzeczy, jeżeli się rozliczamy z polskimi organizacjami zbiorowego zarządzania, to też się przydaje, bo to do raportów później się może nam bardzo przydać. To jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie programy emisyjne miksują same z siebie całkiem
0: sobie.
1: Nieźle, jeżeli je dobrze ustawimy.
0: Tak. Station Playlist akurat umie to naprawdę nieźle robić sam z siebie.
2: Dlatego tutaj warto właśnie też zadbać o punkty miksu.
0: Można temu programowi pomóc w pewnych kwestiach.
1: Tak. I co należy zrobić? I o czym należy pamiętać?
2: Pomóc ustawiając punkty początkowe i punkty końcowe właśnie miksu, dzięki czemu rzeczywiście przejścia pomiędzy jednym utworem a drugim brzmią zupełnie lepiej. Lepiej niż to miałby to zrobić automat.
1: To nie jest zadanie szybkie. Prawda?
2: No, nie jest szybkie, natomiast dla osoby, która jest już wprawiona w obsłudze konkretnego programu do wykonywania właśnie takich czynności, no robi się to szybciej niż by osobie, która dopiero zaczyna.
1: Zgadza się. Trzeba po prostu odsłuchać sobie taką piosenkę, uruchamiamy akurat w Station Playliście, to po prostu naciskamy tam literkę P, jak dobrze pamiętam, zaznaczamy tak. Alt F, tak zwany Fixed Crossfade, czyli po prostu ustawienie ręczne punktu miksu. I w tym momencie sobie przechodzimy na przykład na koniec pliku skrótem Ctrl F. Czekamy do momentu, kiedy uznamy, że o, tu chcemy, żeby nastąpiło przejście do następnego utworu. Naciskamy literkę Q, odsłuchujemy sobie to jeszcze za pomocą Ctrl Q i tak dalej. Oczywiście to wszystko jest opisane w pomocy, tego się trzeba nauczyć. To na początku wydaje się, jak to się robiło, jaki to skrót był, a później to już, proszę Państwa,
2: no właśnie,
1: automat.
2: Ja to teraz
1: automat.
2: Dokładnie, automatycznie.
1: Tak. Jeszcze taka...
2: Człowiek nad tym nie zastanawia, co nacisnąć.
1: Jeszcze taka jedna rzecz, Station Playlist, a właściwie Track Tool, czyli to narzędzie do opisywania w Station Playliście punktów miksu, umożliwia jeszcze automatyczne stworzenie punktów miksu. To jest fajne, bo robi nam jakąś taką bazę, a później za pomocą tego za pomocą dodatkowych jeszcze ustawień jesteśmy w stanie to poprawić.
2: I to wszystko, o czym mówimy, jeśli chodzi o kosmetykę utworów, tyczy się również dżingli, które gdzieś tam, załóżmy, w przyszłości będziemy mieli. Też trzeba zadbać właśnie o ich ładne miksy. A oprócz tego, myślę, że też bardzo ważną kwestią jest poziom wszystkich utworów. Pomimo tego, że mamy program, który ładnie wyrównuje nam dźwięk, to pomimo tego właśnie warto zadbać o równe poziomy wszystkich utworów w bazie, łącznie z dżinglami.
1: Tak, a za pomocą czego?
2: Między innymi jest taki program. Nie wiem, czy mogę powiedzieć.
1: No oczywiście.
2: MP3 Gain, który również jest bardzo dostępny. Jest to bardzo prosty program, do którego możemy załadować albo cały folder, albo nawet pojedynczy plik. To w zależności...
0: Z ciekawości, czy testował ktoś z was, czy on obsługuje również MP2?
2: Chyba nie.
1: Nie testowaliśmy.
0: Bo problem... Pomimo tego, że jest to całkiem niezły program, problem zaczyna się, jeżeli baza cała jest w innym formacie.
1: No i właśnie do tego chcę przejść również.
2: A jeszcze tylko chcę jedną powiedzieć. Proszę. Właśnie a propos tego MP3 Gaina. Chyba nie, Patryku, dlatego że ja kiedyś przez pomyłkę właśnie chciałem wyrównać poziomy głośności utworów, w których były również pliki FLAC. No i te pliki FLAC niestety nie były wyrównane.
0: No
2: także
0: flacą,
2: myślę,
0: FLACą na pewno nie wyrównane, natomiast MP2 to jest podobna struktura pliku, stąd...
2: Tyle, że właśnie to mi się też wydaje, że ten program tylko jest... działa chyba na plikach tylko i
1: wyłącznie. Wiesz, Patryku, zawsze można sprawdzić, ale to nie w trakcie audycji może. Natomiast format MP2, mimo że rzeczywiście gdzieś w stacjach radiowych popularny, to mam wrażenie, że od niego się już jednak mimo wszystko odchodzi gdzieś tam na rzecz plików MP3 albo nawet bardziej wave'ów, czy ewentualnie plików FLAC w systemach emisyjnych, ale te starsze systemy emisyjne, takie, które przez stacje radiowe były tam kupowane kiedyś, no to one oczywiście bazują na MP2 i nawet są takie sprzętowe karty, które dekodują MP2. I dlatego na komputerach z procesorami typu 486 mogły pracować programy emisyjne odtwarzające takie pliki. To taka ciekawostka.
0: Tak, pliki MP2 musiały być bardzo ściśle według formatu zrobione i wtedy karta miała swój wewnętrzny bufor. Pamiętasz, Michale, to chyba ty mi opowiadałeś, zdaje się, o jakimś radiu w Ganie.
1: Tak.
0: Z roku 2010 czy 2011 był reportaż i relacja o radiu w Ganie w Afryce, które jako swój główny komputer miał jakiegoś Athlona chyba 1000, to był w ogóle szczyt.
1: Jakiś Windows, tak, tam Windows 95,
0: Windows 98,
1: czy 98?
0: 5. Hmm? 5, faktycznie 5. I karta właśnie ze sprzętowym enkodowaniem MP2. I to jakaś taka, że niby troszkę lepsza, że ona w buforze tego pliku mogła pomieścić chyba do 3 minut audio.
1: Tak, i tam były dwie takie karty, więc spokojnie nawet jak się ten system emisyjny zawiesił, a zdarzało mu się to...
0: A on się zawieszał średnio raz dziennie.
1: Dziennie, tak. To można było ten komputer przerestartować w międzyczasie.
0: I w trakcie restartu grać na tę muzykę, tak, bez konsekwencji.
1: Piosenka sobie grała. Natomiast ja teraz...

0: Starajmy się też pamiętać o jednym próbkowaniu. Albo tak. 44.1, albo 48, albo w te, albo we w te.
1: Wydaje mi się, że 44 chyba jest... jednak lepiej.
0: Dla nas tak, bo jest zgodny z Audio CD, natomiast przemysłowym standardem wszystkich konsol i tak dalej ostatnio staje się 48, bo jest kompatybilny z filmem.
1: Tak.
0: Więc no pytanie po prostu, co kto, ale zdecydować się na jedno. Nie próbować mieszać trochę tego, bo mogą wyjść bardzo niemiłe konsekwencje, które nie każdy słyszy, ale ten, kto słyszy, to po prostu cierpi katusze podczas słuchania tak zrobionej stacji.
1: Dokładnie, tak zwany resampling wejdzie wtedy, albo nawet może to spowodować gdzieś tam przycinanie się dźwięku, takie już kompletne i konkretne. Więc zdecydowanie lepiej zdecydować się na jedną częstotliwość próbkowania, jeden format i MP3 gain, za pomocą którego znormalizujemy te pliki.
0: Tak, bo powiedzmy sobie szczerze, dla innych formatów gain jest raczej zapisywany w postaci tego tak zwanego znacznika replay gain, podczas gdy MP3 gain oddziałuje fizycznie na plik i dodaje wartość w ramkach, a następnie zapisuje wartość, żeby odwrócić gain, ile trzeba odjąć od tych ramek.
1: Dokładnie.
0: Że teoretycznie nawet jeżeli przesterujemy plik, można bardzo teoretycznie usunąć dane gainu i te ramki tak naprawdę nie zostaną naruszone, można je cofnąć. Mhm. Ale to tylko jest wtedy, kiedy potraktowaliśmy takiego typu narzędziem plik, a nie kiedy ten plik faktycznie udał się nam gdzieś tam podczas nagrania za głośno, więc to nie jest antidotum na wszechobecny przester, nie, to nie pomoże, jeżeli nagrywałem coś i mi się przesterowało, nie ma mowy. Ale jeżeli suwak w MP3 gainie ustawiliśmy nie tak, teoretycznie istnieje możliwość odwrócenia tego bez konsekwencji.
1: I nic się nie stanie. Więc ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby nasze całe zbiory muzyczne poświęcić na to. Ja poświęciłem na to chyba, nie wiem, ze dwa dni tak naprawdę.
2: Potraktować
1: ustawicznej MP3 pracy komputera, tak. Potraktować po prostu wszystko MP3 gainem jak leci. I mamy spokój.
0: A w szczególności tę bazę, którą będziemy chcieli, wiadomo, zatrudnić do radia, tak? Bo
1: dokładnie, bo to wtedy dobrze działa.
0: Ja na przykład zwolennikiem swojej prywatnej kolekcji gainowania, nawet zakładając, gdybym miał ją w MP3, chyba nie, bo z jakiegoś powodu artysta miał taki, a nie inny zamysł głośnościowo-dynamiczny, a tutaj trochę zaburzamy tę całą zabawę, tak?
1: To znaczy zaburzamy tylko głośność, bo wiesz, to nie zawsze wynikało z zamysłów artysty. Powiedzmy, współczesne utwory nagrywa się głośno, bo teraz to jest dobrze, jeżeli wszystko w ogóle jest głośno, a kiedyś nagrywało się ciszej, bo mastering miał takie, a nie inne możliwości, więc to też tak nie do końca, że zawsze to był zamysł artysty. To bardziej możliwości techniczne szły w parze za tym, co mamy do dyspozycji na odsłuchu. I nadal tak jest w sumie.
0: No teoretycznie tak, natomiast pamiętaj, że jeżeli masz utwór, powiedzmy jakąś symfonię, zakładajmy, tak, masz cztery części i powiedzmy druga jest wybitnie cichą częścią w całej swojej długości,
1: a nie, no
0: jest to
1: tak.
0: Osobny plik MP3,
1: to tak.
0: Znormalizujesz takie coś jako osobne pliki, zaczyna się trochę robić nieciekawie.
1: Wybacz, ja zawsze pomijam muzykę klasyczną. No, po prostu nie wiem czemu. No. Okej. Dlatego stacji z muzyką klasyczną stworzyć bym się nie podjął. Nie. Okej. Wróćmy.
0: W sumie, ale chyba też nie jednak, mimo wszystko.
1: Widzisz. Więc wróćmy do tematu. Mamy już znormalizowane te utwory, mamy już to wszystko. To teraz ja proponuję, żeby jeszcze porozmawiać trochę o procesingu, czyli o tym, jak to tak w ogóle się dzieje, że to radio gra nam tak głośno, tak ładnie, tak radiowo. Ile my się z tym w naszym
2: właśnie
1: przypadku nawojowaliśmy,
2: tutaj
1: a szczególnie tu kolega Patryk.
2: Trzeba się namęczyć.
1: No to wiemy my, a teraz wy się możecie dowiedzieć, ale tak naprawdę możecie uzyskać receptę poniekąd, czego można użyć i co będzie dostępne.
0: My zdecydowaliśmy się na użycie procesora Stereo Tool w wersji 3.55 jest to wtyczka do Winampa.

0: jako że Station Playlist, jako jeden z wielu tak naprawdę już teraz systemów takich właśnie takich właśnie w 3/4 profesjonalnych lub półprofesjonalnych i takich, które chcą być właśnie wygodne i uniwersalne, obsługuje wtyczki do Winampa, więc nie było z tym problemu, powiedzmy. Natomiast
1: tak, powiedzmy.
0: Pomimo posiadanej przez nas licencji na tę wtyczkę pod Station Playlistem i pod jego mechanizmem obsługi wtyczek do Winampa, ten procesor tracił nam licencję.
1: Zgadza się.
0: Więc musicie być na to przygotowani, że wydacie 270 euro na licencję Full FM Professional Standard, bo ona się jakoś tak podobnie nazywa i oferuje wszystko, co najlepsze w procesorze Stereo Tool do emisji radiowej, do emisji pod nadajnik FM i jest w ogóle największą z możliwych licencji. Zaraz do cennika też przejdę, bo...
2: Tylko czy to tyczy się tylko i wyłącznie tej wersji? Bo tak chyba nie testowaliśmy
0: tyczy się
2: tej
0: to
2: najnowszej.
0: Z tego, tyczy się to z tego, co mi wiadomo, niestety każdej wersji.
1: Aha. A najnowszej chyba nie najnowszej nie testowaliśmy, bo ona już w ogóle kompletnie była niedostępna.
0: Tak, ona jest kompletnie niedostępna, natomiast orientowaliśmy się z producentem, że nowsze wersje z reguły będą działać.
1: Z akcentem
0: ale
1: na z reguły.
0: Totalnie niedostępne. Jedna stacja radiowa w Polsce działała z prawie najnowszej, z najnowszej na tamte czasy w wersji Stereo Tool i to działa. Znam jeszcze jedną stację, która na pewno działa z procesora Stereo Tool i z tego samego systemu emisyjnego i to działa. Ale niestety nie ma tam dostępności za grosz. Choć producent próbuje, działa i udostępnił od jakiegoś czasu interfejs webowy, czyli interfejs przez przeglądarkę. Tak kontrolujemy procesor dynamiki prawie jak router. Natomiast tych kontrolek jest tu tyle i tych suwaczków i tych przełączniczków, że nie było jak tego w przyjazny dla nas sposób ująć i niestety nie jest to użyteczne dla nas kompletnie.
1: Może za czas jakiś będzie.
0: Ma bardzo
1: będzie.
0: Duże możliwości.
1: Może za czas jakiś
0: staramy
1: będzie.
0: Się, kombinujemy, bo nie tylko ja się dołączyłem do cichego protestu i cichej partyzantki na rzecz zmiany tego stanu rzeczy, natomiast myślę, że długa droga daleka przed nami, cytując pieśń patriotyczną jeszcze, zanim uda się nam coś zwojować.
1: Więc na czym stanęło? Mamy Stereotula, bo w końcu się udało, tylko że...
0: Tak, w końcu
2: po
0: się udało.
2: Po drodze jeszcze testowaliśmy inne.
0: Po drodze testowaliśmy kolejną płatną wtyczkę. Kosztuje coś koło 20 euro, chociaż nie wiem, czy jeszcze w ogóle da się ją kupić, bo to jest wtyczka z jakiegoś roku 2008 czy 10.
1: Tak, my po prostu mieliśmy gdzieś tam jeszcze wcześniej, z jakichś wcześniejszych projektów, nad którymi pracowaliśmy licencję.
0: Komuś z nas została.
1: Tak,
0: więc
1: została, więc spróbujmy, jako, że... sprawdzimy. Może zadziała, może się uda. Jaka to jest wtyczka?
0: Jest to wtyczka Audio Proc.
1: I tej, wtyczki, powiedzmy sobie szczerze, nadal. Używamy bazowo nadal.
0: Tak. Bo ta wtyczka, jako że najlepszym kompresorem nie jest, czyli nie sprawdza się jako wszystko w jednym, ale moduł poszerzenia stereo oraz moduł wstępnej kontroli wzmocnienia, tak zwany AGC, taki... Jak to się roboczo i dość kolokwialnie mówi, trzymający za gębę ten dźwięk i trzymający w ryzach gdzieś tam, żeby on nie... Pomimo właśnie tego, o czym wcześniej mówiliśmy, pomimo MP3 gaina, to ustala tylko głośność bazową, czyli głośność szczytowej próbki w dźwięku, ale nie maskuje różnic dynamicznych, tak? Więc zadaniem tej wtyczki w naszej konfiguracji jest zacierać ślady dynamiczne i wstępnie równać materiał, ale bardzo wstępnie i bardzo delikatnie, tak aby procesor Stereo Tool, którego używamy i który nam się szczerze mówiąc podoba, mógł robić coś jeszcze bardziej radiowego, jeszcze lepszego z tym dźwiękiem. Żeby on już dostawał dobry produkt na wejściu, bo wtedy działa lepiej.
1: Dokładnie. Więc trzeba użyć tak naprawdę dwóch procesorów, żeby uzyskać ciekawy efekt.
0: Efekt, który my uzyskaliśmy.
1: Tak. tak.
2: I rzeczywiście efekt, ładnie to brzmi.
1: Tego efektu będzie można posłuchać za czas jakiś oficjalnie, bo kiedy już my z tym wszystkim ruszymy, oczywiście w komentarzu gdzieś tam podzielimy się odnośnikiem do stacji. Jeżeli ktoś lubi muzykę taneczną, to będzie, myślę, usatysfakcjonowany. Ale po prostu jeszcze na razie tam prace trwają. Jest jeszcze cały czas plac budowy, ale no, tak jak powiedziałem, to najważniejsze rzeczy udało nam się rozwiązać.
0: Rusztowanie i altanki stoją.
1: Tak, tak.
0: Więc jest dobrze.
1: Zgadza się. Więc po prostu dzielimy się z wami takimi naszymi jakimiś tam
0: takim w pewnym sensie studium przypadku
1: tak,
0: troszeczkę.
1: Tak, tak. Żebyście jeśli nie musieli odkrywać no koła właśnie, na nowo.
2: Jeśli wy może mielibyście jakieś pomysły, może
0: cały czas można
2: dzwonić,
0: cały czas można pisać, bo my tu tak mówimy, my tu mędrkujemy, a może ktoś ma
2: jakiś pomysł,
0: odkrył coś, o czym my nie wiemy.
1: I może już ktoś przez to przeszedł i chciałby się pochwalić, to zapraszamy. 123 834 835, telefon tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype.
0: Mamy, Michale, jakieś wiadomości?
1: Wiesz co, właśnie tak patrzę. Nie widziałem, żeby ktoś do nas coś pisał, ale jeszcze się rozejrzę. Nie, jest pusto, a dzwonić do nas też słuchacze nie dzwonią, ale słuchają, więc widocznie po prostu są zainteresowani.
0: W każdym razie nie jesteśmy w stanie wam podać recepty na dobry processing.
1: Gdyż?
0: Bo to zależy od tak wielu czynników. To zależy od jakiej muzyki, jaką muzykę będzie to radio grać w zamiarze.
2: No i przede wszystkim
0: od tego, jakimi mikrofonami dysponujemy, bo pamiętajmy, że mikrofony też będą procesowane przez to urządzenie, tak?
1: Tak.
2: No i powiedzmy sobie szczerze, żeby dobrze ustawić taki procesor dynamiki, jednak trzeba w miarę naprawdę dobrze słyszeć, żeby nie przesadzić.
0: A przy okazji mniej więcej wiedzieć, za co dana kontrolka odpowiada w tym procesorze, bo to też jest.
1: Tak, a tego typu ustawień w tym procesorze jest dość sporo, a jeszcze wziąwszy pod uwagę, że tak naprawdę ustawiamy dwie rzeczy i z jednej strony działa nam na ten dźwięk coś, a z drugiej strony działa jeszcze coś innego i te dwie rzeczy nie zawsze koniecznie się sumują, ich wypadkowa nie zawsze może być sumą, a może być jeszcze czymś, no to jest ciekawie i tak naprawdę ile my, Patryk, siedzieliśmy nad tym, tak w sumie to od początku, a zaczęliśmy się bawić od maja, a dopiero jakoś tak teraz w październiku udało się uzyskać końcowy efekt.
0: Tak.
1: Także, no wiadomo, nie siedzieliśmy nad tym cały czas.
0: Z kilkoma efektami, które uważałem za w pewnym sensie bardziej udane, ale no niestety miały swoje takie wady, że nie mogliśmy z nich korzystać potem, więc...
1: Dokładnie.
0: Ustawienie, które w 90% przypadków się sprawdzało, miało te 10%, w których po prostu obnażało swoją słabość totalnie i już trzeba było.
1: Tak, bo jeszcze taka jedna rzecz. Mimo tego, że... Teoretycznie w danym radiu, no przynajmniej w naszym przypadku, gramy jakąś konkretną muzykę, to nie znaczy, że ten procesor nie powinien się zachowywać w miarę poprawnie na innych rzeczach, bo może się zdarzyć tak, że utwór z tego gatunku muzycznego będzie jakoś tak dziwnie wyprodukowany, że obnaży
0: że
1: jakieś
0: procesor
1: słabości.
0: Nagle pokaże, co potrafi, a to nie jest...
1: Niekoniecznie powinien tak pokazywać do końca, co potrafi, w negatywnym znaczeniu tego słowa. Więc jeżeli chodzi o procesor, to co, to polecamy Duet Audio Proc i Stereo Tool?
0: Polecamy na pewno Stereo Tool, ale w tej właśnie starej wersji 3.5. Jest to procesor trudny. Polecamy również Audio Proc, ale raczej jako wyrównywarka. Poza tym Station Playlist ma wbudowany w siebie Sound Solution, który może skądinąd też być użytkownikom programu Winamp znany.
1: Cóż możesz o Sound Solution, Patryku, powiedzieć?
0: Ja się śmieję, że to jest procesor, który w zasadzie od startu gwarantuje brzmienie w cudzysłowie niemieckie. Tak, z racji tego, że używają takiego, a nie innego oprogramowania, głównie systemów z rodziny SAM, Broadcaster i Spatial Audio, których kod tak naprawdę bazuje na czymś bardzo podobnym do Stereotool. Znaczy do Sound Solution, przepraszam. Gdyby było Stereotool, to by było bardzo dobrze. To byśmy się cieszyli. To ten dźwięk charakterystyczny dla niemieckich stacyjek internetowych to najczęściej jest albo wbudowany w sam Broadcaster procesor, albo właśnie Sound Solution. Nie mówię, że z tego procesora nie da się osiągnąć dobrych efektów, bo da się. Mhm. Ale no, nie jest to zabawka intuicyjna.
1: No niestety.
0: I myślę, że tutaj w komentarzach, jeżeli ktoś ma własne doświadczenia z kompresją dynamiki, z przetwarzaniem dynamiki w sposób właśnie radiowy taki, to też bardzo chętnie gdzieś tam mogę udzielić nieco więcej informacji lub samemu, jeżeli macie jakieś już gotowe właśnie sposoby i jakaś wtyczka wam się sprawdziła zwyczajnie, a my nie mieliśmy jej okazji przetestować, to też bardzo chętnie przyjmę różne
1: sugestie.
0: Tego typu informacje, sugestie.
1: Tak, bo może jeszcze jest coś, co warto sprawdzić, może jest jeszcze coś fajnego, coś wartego przetestowania i godnego wypróbowania. Więc o procesingu to tak naprawdę chyba tyle. Po prostu no, trzeba poświęcić temu trochę czasu i trzeba słuchać przede wszystkim tego, co się dzieje i czy nam się to podoba, ten efekt finalny brzmienia.
0: Zawsze możemy zainwestować w procesor sprzętowy. Skoro robimy stację dużą, robimy stację chcącą być profesjonalną, procesor sprzętowy zawsze się może sprawdzić.
1: No tylko, Patryku, tylko, że jaka cena procesora sprzętowego da nam jakiś taki sensowny dźwięk, jeżeli chodzi o muzykę?
0: Myślę, że z 10 tysięcy złotych.
1: No właśnie. I tu
0: procesory,
1: zaczyna się
0: trochę problem. Procesory, których używają najwięksi,
1: czyli Orban,
0: choć
1: Omnia.
0: Mówię o największych naziemnych, czyli Orban, Omnia, Vorsis, powiedzmy.
2: No tak, to dziesięciokrotność.
0: Koszt około 20 tysięcy, 15 tysięcy.
1: Jak nie więcej nawet.
0: Uda się. A do 40 to tak, taki dobry system, do 40 tysięcy się.
1: Tak, są jeszcze rozwiązania tańsze. Można sobie kupić za około 5 tysięcy kartę w komputerze na PCI albo na PCI Express, kartę będącą tak naprawdę procesorem Orbanowym, Optimodem którymś, tym takim w wersji tańszej, czyli który w wersji pudełkowej tam chyba te 10 tysięcy kosztuje właśnie. Można sobie kupić taką kartę. Tak jak wspomniałem właśnie, to jest cena około 5 tysięcy. Więc jeżeli ktoś chce w ten sposób, to również można.
0: Można.
1: Jest to o tyle, to ma swoje plusy i minusy, bo jakby ta karta bierze na siebie procesowanie sygnału, a nie jest to w tym momencie przepuszczane przez naszą jednostkę obliczeniową, przez nasz procesor, więc odciąża go z pewnością, ale minus jest taki, że ja nie miałem tego w ręku i nie wiem, czy ktoś z was miał, więc ciężko powiedzieć, nie. Jak z dostępnością oprogramowania do zarządzania.
0: Dokładnie.
1: Tą kartą. Ale jeżeli ktoś chce wypróbować i zdać relację, to
0: bardzo chętnie.
1: Chętnie, chętnie.
0: Chociaż powiedzmy sobie szczerze, zaczęliśmy z grubej takiej półki, z bardzo wysokiej, bo 270 euro za tę najlepszą licencję Stereotool, która ma wszystkie dostępne opcje FM-u. Tak, wszystkie dostępne opcje nadajników FM, a mówimy o radiu internetowym. Jest tak naprawdę najniższa za 80 euro licencja Stereotool w najnowszej wersji. Powinna nam zupełnie wystarczyć.
1: A tak
0: w tym
1: naprawdę,
0: momencie.
1: Patryk, my, jak dobrze pamiętam, to my w końcu korzystamy z tej wersji Stereotoola, która w ogóle nie wymaga licencji, która korzysta z tych funkcji, które są udostępnione za darmo, prawda?
0: Tak.
1: Bo na tym stanęło po konsultacjach z autorem. Autor nawet gdzieś tam się zadeklarował, że może by nam był w stanie tę starszą wersję, skoro ta nowsza jest niedostępna, udostępnić za darmo nawet, bo w ramach takiego zadośćuczynienia, powiedzmy. No tylko nie znalazł kodu odpowiedniego do tego i generalnie rzecz biorąc, no się nie
0: powiedzmy
1: udało.
0: Powiedzmy sobie szczerze, wersja 3.50 3 lub 3,55 to jest rok 2008. Właśnie. Trochę czasu minęło od tego momentu.
1: Więc miał prawo tego nie znaleźć. Natomiast co racja, to racja, że tak naprawdę jedyne koszty, jeżeli chcielibyście pójść naszą drogą, to ponosicie na licencję AudioProca.
0: Którą w sumie muszę się zorientować, podzielę się w komentarzu, czy jest w ogóle jeszcze do kupienia i czy nie podrożała jakoś za nadto.
1: Dokładnie, bo to już było dawno, kiedy my się interesowaliśmy tym tematem.
0: Znaleźliśmy ten klucz i on po prostu działa.
1: Tak. więc tutaj...
0: Po co się ma licencja marnować, skoro
1: dokładnie, skoro
0: już
1: można
0: zakupiona.
1: Wykorzystać, tak? Kiedyś była kupowana. Więc tak to się przedstawię, jeżeli chodzi o processing. Jeżeli chcecie nam napisać, to w komentarzach bardzo chętnie zapoznamy się z jakimiś innymi opcjami.
0: Więc tak jak mówiliśmy, to jest procesowanie i przetwarzanie dźwięku do radia internetowego, więc czysto teoretycznie procesor sumy jakiś prosty dwupasmowy za 4000 też da radę. Ale no nie łudźmy się, że uzyskamy sprzętowy, pudełeczko. Ale nie łudźmy się, że uzyskamy z tego tak głośny, tak czysty i radiowy dźwięk, jak robią to najwięksi,
1: albo nawet średni.
0: A częstszym syndromem będzie ta przysłowiowa pompka, tak? Ten dźwięk będzie taki... Będzie słychać, że coś na niego działa jednak.
1: Czyli to, co mamy teraz na przykład na antenie Tyfloradia, bo dźwięk tu jest akurat procesowany...
0: Właśnie przez tego typu urządzenie.
1: Przez tego typu urządzenie, które kosztuje no, jedno zerko mniej, bo ja tam za ten kompresor to zapłaciłem jakieś 400 zł, pamiętam. Więc ten dźwięk do muzyki nadaje się średnio. Z mową sobie radzi jeszcze... Chyba nie najgorzej.
0: Jako tako, tak, chyba nie najgorzej.
1: Tak. Natomiast no właśnie, ja powiem szczerze, że ze stereotulem, to ja bym się obawiał procesować właśnie Tyfloradia. Ze względu na to, że pojawiają się tu użytkownicy z mikrofonami różnej jakości.
0: A tego tak wysokiej jakości procesor paradoksalnie nie lubi.
1: Nie lubi, tak. Więc... Mogłoby dojść do tego, że część audycji byłaby bardzo, ale to bardzo zaszumiona. I była, źle by się tego po prostu
0: słuchało. I zmasakrowana. Tak. Bardzo niewygodnie by się tego słuchało.
1: Tak, więc no niestety coś za coś. To jest już tak, że jeżeli powiedzmy, no to tak jakbyśmy wkładali, no nie wiem, silnik od Mercedesa do Malucha, tak? Powiedzmy. Takie porównanie trochę obrazowe. To jest processing. To jakie jeszcze mamy, słuchajcie, składniki budujące nam radio. Co jeszcze jest potrzebne?
2: Oczywiście.
0: No myślę, że mikrofony.
1: I w ogóle audycje na żywo.
0: Dokładnie, audycja na żywo, studio jakieś lub pomieszczenie, które za studio będziemy uważać, bo nie wymagajmy od razu, żeby każdy miał swoje domowe studio, no bo to jest duży wydatek jednak.
1: Oczywiście.
2: Dlatego też właśnie warto zadbać o wszelki sprzęt typu mikrofony, ewentualnie jakieś podręczne rzeczy, które ułatwiają nam puszczanie dźwięku, to znaczy się mikser.
0: Jakiś mikser. Mhm.
2: Przede wszystkim dobre kable.
0: Kable się zawsze przydadzą i szczerze mówiąc na kable mi nie jest
2: szkoda
0: pieniędzy.
2: Nie warto oszczędzać. No właśnie o co to chodzi.
1: Też nie ma co popadać w paranoję, że jakieś tam złocone końcówki, tak? Bo to...
0: Za 3000.
1: Tak, bo to jest przesada.
0: Choć akurat złocone końcówki nie są takie najgorsze. To ma swoje gdzieś tam uzasadnienie. Natomiast jeżeli dużo więcej nad złoconą końcówkę położyłbym w jakość umocowania kabla na obydwu końcach i jakość żył wtyczek. W samym przewodzie. Tak. I wtyczek, tak.
1: Natomiast oprócz tego, no to co, mikser, mikrofon, no co do mikrofonów.
2: Oczywiście do mikserów, pop filtry, to jest ważne.
1: Do mikrofonów,
2: dokładnie.
1: Tak. Co byśmy polecali, jaki mikrofon?
0: Odesłali chyba do podcastu Tomka Bileckiego o typach mikrofonów i wywnioskowania samemu troszeczkę. Co w danym miejscu i w danej akustyce, tam gdzie planujemy robić tę audycję na żywo, się sprawdzi. Jednemu wystarczy rejestratorek typu Zoom podłączony pod USB i zmonofonizowany na przykład do jednego kanału. My z Kazimierzem korzystamy z mikrofonów pojemnościowych. Michał korzysta z dynamicznego, ale odpowiednio droższego mikrofonu.
1: Zgadza się, to jest...
0: Nie mam tu w tym
1: może,
0: nie mam tu
1: może
0: w tym momencie...
1: Jak... Może powiedzcie, z czego korzystacie, bo to też gdzieś niech będzie wskazówką dla naszych słuchaczy.
0: Ja korzystam akurat i Kazimierz zresztą też tak naprawdę. Korzystamy z Rode'ów NT1A. To są mikrofony australijskiej produkcji. Mikrofony pojemnościowe, więc je mamy podłączone normalnie pod mikserem.
1: Tak, mikser ma zasilanie tak zwane fantomowe, więc...
0: Tak, to jest 48 V i tutaj jakby z tego korzystamy w tym momencie.
1: No ja korzystam akurat, tak jak Patryk powiedział, z mikrofonu Shure SM7B. To jest mikrofon typowy dla stacji radiowych. Może nie jakichś bardzo profesjonalnych, ale naziemnych. To jest symbol, że tak powiem, symbol radia. Shure SM7 to jest symbol radia. Z tego co wiem, to Jackson nawet na nim płytę nagrywał, Thriller, w latach 80.
0: Tak, tak, zgadza się.
1: I jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Do mikrofonu, jeżeli budżet nam na to pozwala, warto zakupić procesor. Bo oprócz tego, że dźwięk, że suma nam jest odpowiednio procesowana przez nasz procesor.
0: Wyżej wymieniony już procesing,
1: tak,
0: który, o którym dyskutowaliśmy
1: tak.
0: całą chwilę.
1: O tyle jeszcze fajnie jest mieć coś, co spowoduje, że nasz głos będzie się z nad tej muzyki dość mocno wybijał i będzie on wyraźny. A to nie wystarczy naprawdę po prostu podgłośnić gałeczką, żeby było lepiej. Nie. Przydaje się procesor. Jest to po prostu...
2: Myślę, że...
1: Tak?
2: Myślę, że nawet w przypadku podobnym do mojego, tudzież ja w swoim mikserze mam taki właśnie...
1: Kompresor, tak.
2: Kompresor. Tyle, że to wiadomo, no przy mikserze zawsze nie jest to samo, co zewnętrzne urządzenie.
1: Jest po prostu wbudowana taka jedna z funkcji.
2: Dokładnie.
0: Tak, taki w pewnym sensie gadżet. Taka jednogałkowe... Oj, przesterwało się. Jednogałkowe urządzenie takie proste.
1: Tak, ty Patryku masz procesor.
0: Wyrównać.
1: Ty masz procesor, ja mam procesor. Przy mikrofonie.
0: Mam i ja, tak?
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Więc...
0: Ale nie możemy zaśpiewać, wszyscy mają procesor, bo...
1: No bo...
0: Kazimierz.
1: Nie no, Kazimierz też ma.
2: Taki... Jako taki mam.
1: Jakiś taki prosty ma. No. Działa jakoś to wszystko. Także procesor na mikrofonie też rzeczą fajną jest. Procesory mikrofonowe to no taki w miarę sensowny. Można kupić za około... Zależy do czego,
0: ile
1: bo
0: dałeś
1: ja
0: za swój
1: jakoś... dałem 1100, jakoś coś koło tego, tylko że ja dałem za swój dlatego tyle, bo ja potrzebowałem procesora z dobrym przedwzmacniaczem, bo właśnie a propos Shure SM7, ja już o tym kiedyś mówiłem, a powiem jeszcze raz, ten mikrofon potrzebuje dużego wzmocnienia.
0: Wzmocnienia.
1: Tak, mikrofony dynamiczne w ogóle tego potrzebują, ale ten mikrofon w szczególności. Więc tu się po prostu już trzeba liczyć z tym, że będzie nam potrzebne jeszcze właśnie, potrzebny będzie nam jeszcze procesor. Taki procesor podstawowy za jakieś tam, nie wiem, około 400 zł, 500 można kupić
0: to
1: z zasilaniem fantomowym.
0: Da zakupić i spokojnie, nie powinno być...
1: Nie powinno być problemów.
0: Większego.
1: Takie profesjonalne, na przykład firmy Vorsys, to jest dobra firma.
0: Kosztują 4000 za kanał.
1: Za kanał,
0: jedno
1: tak.
0: Urządzenie podłączone do.
1: Dokładnie. Więc, no ale to już są procesory rzeczywiście wykorzystywane przez duże stacje typu Radio Z, RMF FM.
0: Tak.
1: To już są maszyny.
0: Nie nasza półka, nie nasza odległość.
1: Dokładnie,
0: chyba,
1: więc to też nie tak do końca jest tak, że ci radiowcy mają takie bardzo
0: pluszowe,
1: radiowe głosy.
0: Jak to się mówi, głosy.
1: Tak, bo procesor dużo z tym robi. Oczywiście, no, barwę trzeba odpowiednio mieć, ale pewne rzeczy uwypukla właśnie procesor. Odpowiednio ustawiony, odpowiednio skonfigurowany. Zwłaszcza przy mowach lektorskich, jak jest lektor, że właśnie te takie końcówki w ten sposób...
0: Tak. To lektorzy po pierwsze lubią wtedy mikrofony lampowe, choć nie wszyscy, a po drugie procesor, który jeszcze robi taki w pewnym sensie przester, ale on jest jakby... To jest przester, który jest zniekształceniem pożytecznym i tak naprawdę to gdzieś tam...
1: robi fajną rzecz po prostu z tym głosem.
0: Tym lektorom pomaga i to powoduje, że oni są tacy lektorscy po prostu.
1: Tak, tak. Ale dla prezentera radiowego też jest procesor mikrofonowy, no, rzeczą raczej potrzebną. W naszym studio mamy już jakiś tam, powiedzmy, sprzęt, komputer, no wiadomo.
0: Mamy bazę.
1: Mamy bazę. No i teraz, jak tu się połączyć? Mamy drugi komputer, gdzieś tam. Jak się połączyć z tym, z tego pierwszego do tego drugiego komputera? Można w zasadzie wyrzucić tamten komputer, wykopać go z serwera. Tylko coś tracimy, prawda?
0: Tracimy na przykład stabilność podczas odtwarzania na platformie Android, czy za pomocą lubianego dawniej przez niewidomych środowiska Klango. Możemy stracić słuchaczy, bo programy na przykład do nagrywania po zakończeniu strumienia, czyli w tym wypadku po wykopaniu autopilota, głupieją i nie wiedzą, co mają zrobić, więc więcej problemów niż korzyści tak
1: i
0: naprawdę.
1: I tracimy tak naprawdę też
0: zabiegu.
1: Jeszcze ten processing, który z taką pieczołowitością ustawialiśmy. No chyba, że u siebie też to będziemy wszystko ustawiać, ale ja w tym sensu nie widzę.
0: Ja też.
1: No, więc mamy kilka opcji. Czym się możemy dosyłać?
2: Między innymi audio TX-em.
1: Tak. No, Kazimierz...
2: W sumie głównie.
1: Kazimierz rozpoczął z grubej rury, bo ci wszyscy, którzy pamiętają jakieś wcześniejsze audycje, to pamiętają, że mówiliśmy o audio TX-ie i mówiliśmy o tym, że ten program jest.
0: I zawsze mówiliśmy o nim źle w pewnym sensie.
1: Ze względu na to, że jest drogi.
0: Drogi.
1: Jest drogi. Tak.
0: Jest promocja, słuchajcie, a propos Audio TX-a.
1: Znowu?
0: Tak. On kosztował 599 funtów za licencję, teraz kosztuje 579 funtów za licencję.
1: Tak, a potrzebne są co najmniej dwie.
0: Co najmniej dwie.
1: Więc to nie bardzo. Jak się, Patryku, nazywał ten program, który my testowaliśmy? Pamiętasz jego nazwę?
0: Audio Kompas. Musimy się nim pobawić znowu.
1: Znowu, tak. Jest coś takiego, jest to chyba... To jest chyba tańsze, nie?
0: Tańsze i chyba robione w ogóle przez niewidomych. To kosztuje $200
1: tak.
0: za kopię.
1: Wszystko byłoby fajnie, tylko to nie działa.
0: On nam się nie chciał połączyć.
1: Raz mu się udało, ale...
0: Tak, ale chcieliśmy zaingerować w jakość, bo połączył się nam po czymś takim wrednym. Już nie pamiętam, z jakimi
1: coś parametrami. Coś z tym było nie tak, w każdym razie.
0: To już nie chciał się łączyć.
1: Tak.
0: Kolejną opcją jest coś, na czego temat audycji nie odbyła, ale niedługo się pewnie odbędzie.
1: Albo i nie, bo no tak. Nie wiadomo, jak to...
2: Czy będzie dostępny.
1: Nie wiadomo, z czym my będziemy mieli do czynienia, bo musimy do tej kwestii wrócić sobie po prostu po godzinach.
0: Tak. Chodzi o usługę Source Connect Now. Jako że Source Connect, a w zasadzie Source Elements Now, firma Source Elements, producent wtyczki Source Connect, kolejna zabaweczka za chyba 400 euro, czy jakoś tak. Mówię o wtyczce VST Source Connect do programu typu Reaper czy Cubase na przykład. Może wysyłać z tego programu dźwięk w świat do posiadacza drugiego, takiego samego lub podobnego programu obsługującego standard wtyczek VST. To kosztuje 400 funtów, mniej więcej. Natomiast, przynajmniej tak kosztowało, jak sprawdzałem, może to się zmieniać. W tym momencie specyfikacje produktów są w niedostępnym pliku PDF. Obrazkowym. Tak, na przyszłość.
1: Pojawiło się pierwsze pytanie od Eweliny. Czy Tyfloradio będzie nadawało całą dobę? Na żywo. Chcielibyśmy. Bardzo byśmy chcieli.
0: Tylko... Będziemy do tego dążyć, ale tak. Obawiam się, że za 30 lat to się nie ziści.
1: Że
0: nawet.
1: To długa droga przed nami, jeżeli o to chodzi, ale byśmy chcieli, bo myślę, że tematów by nie brakło, a poza tym nie samym słowem człowiek żyje, więc jakiejś muzyki wtedy...
0: Muzyczki byśmy
1: tak, mogli pograli. Posłuchać, dokładnie. Więc no... Dążymy do
0: wszystko
1: tego.
0: Wszystko jeszcze przed nami.
1: Wszystko przed nami. Różne rzeczy mogą się zdarzyć, Ewelino. Także no na razie nic no,
0: nie
1: na to nie zapowiada.
0: Nie, ale Ale... nic się nie zapowiada w najbliższej przyszłości.
1: Ale nie traćcie nadziei, drodzy słuchacze. Jeżeli wy z nami wytrzymacie przez całą dobę, to my z wami tym bardziej. Więc to tak a propos odpowiedzi na pytanie Eweliny. Natomiast jakie jeszcze mamy programy?
0: Jeszcze mamy na przykład do dyspozycji coś, czego używamy w tym momencie.
1: Team Talk.
0: Znowu trochę kuchni. Program Team Talk, który, no powiedzmy sobie szczerze, jest darmowy. Działa całkiem nieźle. Natomiast...
2: ma swoje...
0: jeżeli coś się dzieje z łączem, Team Talk będzie jednym z pierwszych, który na to zareaguje.
2: Więc... mamy jeszcze jeden program do dyspozycji.
0: Tak. Nazywa się Fidelifon i jest open source.
2: Dokładnie.
1: Tak, i chyba trochę lepiej działa niż, niż Team Talk pod względem stabilności. Mhm. Ale to tak trochę, trochę lepiej.
0: Tak, to trochę tylko. Tak. Niewiele.
1: Mamy jeszcze jedną opcję. Mianowicie możemy nadawać do zewnętrznego serwera i Station Playlist kazać, aby po prostu odgrywał to jako internetowy stream.
0: Natomiast musimy się liczyć z opóźnieniem i z...
1: i jeżeli nam się coś zerwie, to niestety Station Playlist lubi się wtedy również wysypać.
0: I cała emisja się zawiesi.
1: Tak.
0: Będziemy mieli trochę zachodu, żeby przywrócić jej normalny stan.
1: Zgadza się.
2: Dlatego takie rozwiązania warto stosować wtedy, kiedy mamy rzeczywiście dobre łącze.
1: W ostateczności. Tu jeszcze jedna rzecz. Jak to w ogóle zrobić? No i znowu będziemy musieli pójść w lekkie koszty, ale to jakieś takie nie bardzo duże, bo będziemy musieli zaopatrzyć się w program Virtual Audio Cable do tych rozwiązań, o których mówiliśmy przed momentem.
0: Czyli czy to do Team Talków, czy to do Fidelifonów, czy jeżeli nas stać do Audio TX-a.
1: Tak. Pamiętasz, Patryku, ile tam kosztował Virtual Audio Cable?
0: Chyba za 30 euro albo 25 euro.
1: Tak, to jest...
0: to nie jest jakiś taki
1: bardzo drogi
0: koszt.
1: Mhm. Ale jednak no troszeczkę gdzieś tam również nadszarpnie nasz budżet. Więc jeżeli o to chodzi, to jest to po prostu wirtualna karta dźwiękowa.
0: Karta przezroczysta, czyli to, co jej damy na wyjście, ona oddaje nam na wejściu, jakby.
1: Odwrotnie. Taki...
0: tak, to, co damy na wejście, ona oddaje
1: na
0: wyjście.
1: Wyjściu. Tak.
0: Tak, tak,
1: tak. I jak to zastosować w Station Playliście? Station Playlist ma coś takiego, jak możliwość wpuszczenia wejścia liniowego.
0: Zewnętrznego strumienia,
1: tak,
0: po prostu.
1: W ustawieniach Station Playlista wybieramy sobie kartę, która będzie naszym wejściem liniowym. I wybieramy sobie tą wirtualną kartę. Natomiast w programie, do którego się będziemy łączyć, czy to Fidelifon, czy to Team Talk, czy to Audio Takes, czy jeszcze coś innego, wybieramy tę kartę jako urządzenie wyjściowe. I już, łączymy się z zewnątrz na tę kartę, sprawdzamy sobie tak mniej więcej, ile tam czasu nam zostało do końca piosenki, no i na jakieś 2-3 sekundy przed końcem zaczynamy nadawać. I wtedy będziemy mieć naprawdę ładne, profesjonalne przejście, że do tego stopnia, że się mogą słuchacze nie zorientować w ogóle, że nastąpiło jakieś przełączenie. Naprawdę to kwestia wprawy i treningu i można do tego dojść. Do takiej wprawy. Więc jest to taka opcja. Tylko tu mamy jeden problem, z którym dość mocno ostatnio walczyliśmy. Nieprawdaż, Patryku?
0: Wszystko się może zacząć ciąć pewnego pięknego dnia.
1: A to nawet nie o tym mówię, ale mówię o czymś innym, bo jeżeli się będzie cięło, no to po prostu na to wiele nie poradzimy. To już jest uroda naszego łącza, tak? Albo tego, że dane oprogramowanie nie lubi się z naszą fizyczną kartą, bo też się tak czasem może zdarzyć, ale mi chodzi o to, żeby... wysyłać tytuły.
0: Tytuły. A,
1: tak.
2: I do tego mamy osobny program.
1: Tak.
0: O ile Station Playlist radzi sobie z wysyłaniem tytułów, nawet na strumienie zewnętrzne, bo można go zmusić do odpytywania, do wysyłania zapytań na serwer Shoutcast po prostu. Z metadanymi o obecnie granych utworach. O tyle, jeżeli ktoś na przykład jako DJ, jako prezenter woli użyć czegoś zewnętrznego, na przykład jakiegoś Winampa czy czegoś takiego, to z wysłaniem metadanych, czyli wykonawcy tytułu na serwer, jest problem.
1: A niekiedy jest to wymagane. Chociażby przez instytucje, o których za chwileczkę sobie opowiemy króciutko i które oferują nam legalne możliwości nadawania za darmo, bądź też po niewygórowanych cenach.
0: One do poprawnego działania wymagają tych metadanych, one wymagają wykonawcy tytułu, żeby potem móc łatwiej się rozliczać właśnie z organizacjami zbiorowego zarządzania prawem autorskim, więc...
1: Tak. I w tym momencie, jeżeli ktoś gra właśnie na przykład czy z jakiegoś Winampa, czy z innego programu, bo wiadomo, że być może nie wszyscy nasi prezenterzy będą chcieli inwestować w licencję do Station Playlista, to należy udać się na stronę utils.magic-radio.net i tam mamy takie coś, taki index of, i pobrać najnowszą wersję pliku
0: update title, update, zdaje się.
1: Title, tak. Obecnie jest jaka to jest wersja? 2.9. To jest najnowsza wersja.
0: Wiadomo, teoretycznie metadane można wysłać z programu do nadawania na serwer, tak? Do Shoutcasta czy Icecasta.
1: Tak.
0: Ale no w przypadku, kiedy dosyłamy się jako zewnętrzny prezenter w ogóle do studia, tak? Czyli żeby zachować processing, żeby ładnie, płynnie przejść, niczego nie wykopywać i używamy do tego zewnętrznego programu, który nie jest w stanie tych metadanych pobrać, no to skądś musimy je wziąć. I po to nam chociażby jest ten program Update Title, tak?
1: Dokładnie. Więc ten programik się przydaje, on jest cokolwiek skomplikowany w takim wstępnym rozeznaniu i ma plik readme po francusku. Ale jest
0: Michale,
1: to...
0: Michale, desperacja to nasze drugie imię, przynajmniej w tym projekcie.
1: Dokładnie, w tym projekcie naprawdę poszukiwaliśmy różnych rzeczy, łącznie z tym, że ja się zastanawiałem, czy nie zainstalować na komputerze każdego prowadzącego serwera PHP, tak? Serwera www i PHP, bo znalazłem jakiś skrypt, który mógłby coś takiego robić. Ale całe szczęście nie aż tak.
0: Obyło się bez tego.
1: Dokładnie. Więc tu możemy sobie z tym poradzić właśnie w taki sposób. O czym jeszcze warto pamiętać przy tworzeniu takiego radia? Bo co już mamy? Mamy system emisyjny, mamy sprzęt, mamy bazę. Właśnie, a propos bazy. Załóżmy, że bazę muzyczną tworzy kilka osób. Albo chcemy, żeby nasi prowadzący mieli dostęp do tej bazy, bo w końcu, no, jeżeli robimy radio sformatowane, to no, wszyscy powinni grać mniej więcej to samo, tak? Plus ewentualnie jakieś swoje rzeczy.
2: Dlatego warto zaopatrzyć się właśnie w program, dzięki któremu wszyscy będą mieli te same pliki. Na swoim dysku, w odpowiednich, skonfigurowanych uprzednio folderach.
1: Jakie są problemy? Patryku.
0: Kopie, konflikty.
1: Tak, bo tu trzeba dodać, że...
2: Przesłane niecałe pliki.
1: Tak. A dlaczego tak się dzieje? SPL temu winien.
2: Bo
0: po każdym odegranym pliku,
2: utworze właśnie,
0: SPL notuje sobie w tagach sobie dostępnych i w sobie dostępnym formacie tych metadanych, że ten plik został zagrany n razy ostatnio w dniu y o godzinie z.
2: Właśnie. To jest po to, żeby konkretny plik przypadkowo nie został odtworzony, załóżmy, za 3-4 piosenki.
1: Żeby za często to się nie działo.
2: Dokładnie.
1: Więc, no, trzeba znaleźć oprogramowanie, które sobie z tym będzie radziło, z tymi konfliktami. I szczerze powiedziawszy, nie ma takiego. A przynajmniej my nie znaleźliśmy, które radziłoby sobie z tym bezbłędnie.
0: W pełni.
1: Tak. To, co się nam udało, to jest program, który radzi sobie z tym w miarę możliwości bezboleśnie.
2: Nieźle sobie radzi.
1: Tak. Jest to program Habik. Program Habik, który opisywałem nie tak znowu dawno na antenie Tyfloradia. Można za darmo...
0: Służący do synchronizacji plików.
1: 25 giga na start dostajemy. Wystarczy. Na początek. Więc jest to jakaś opcja.
0: Testowaliśmy rozwiązania BitTorrent Sync i testowaliśmy SyncThing.
1: Tak. Niestety zarówno jedno, ani drugie się nie sprawdziło.
2: I robiły bardzo duży bałagan w bazie, niestety.
1: Oj tak. W pewnym momencie się okazuje, dlaczego dżingle nie grają. No bo wszystkie dżingle mają rozszerzenie mp3.tmp.
2: I jeszcze druga kwestia. Dlaczego te bazy są takie wielkie, pomimo to, że były wcześniej, załóżmy tam o połowę mniejsze.
1: Tak.
0: Bo mamy ten sam plik i plik z rozszerzeniem mp3.conflict.
1: Dokładnie. Także...
2: Ewentualnie temp.
1: Tak.
0: Tak, to TMP były. Oj, z TMP to były przeboje.
1: Z TMP to były przeboje. Najciekawsze było to, słuchajcie, jak w pewnym momencie playlista się generowała. No i właśnie wszystkie dżingle miały rozszerzenie TMP. Ja tam zaglądam do tego katalogu, patrzę, są, no to pozmieniałem im nazwy, ale dalej nie ma dżingli, no bo nie uwzględnił tych dżingli przecież w generowaniu playlisty, więc trzeba było całą playlistę ręcznie generować.
2: Od nowa.
1: Tak, to są takie rzeczy, na które no niestety uwagę trzeba zwracać, dlatego jeżeli ktoś rozważa narzędzie do synchronizacji, chce synchronizować bazę pomiędzy ilomaś tam stacjami rozsianymi
0: Habik
1: po świecie.
0: Działa w miarę bezboleśnie.
1: Tak.
2: Działa bezboleśnie na aktywnie zmieniających się plikach.
1: Zgadza się. Więc to możemy wam polecić. BitTorrent Sync, no nie bardzo, przynajmniej ta dostępna wersja. SyncThing też nie.
0: Kompletnie nie.
1: Nie, bo jeszcze też nie.
0: BitTorrent Sync to sobie nawet dawał radę, jak się po nim tam raz na jakiś czas sprzątnęło. To jeszcze to nawet...
1: Tak, a...
0: Ale SyncThing, który zmienił całe jingle na TMP i stopniowo zaczął pliki zmieniać na TMP, bo się mu zaczęły w locie zmieniać.
1: Albo pojawił się... też była taka ciekawostka. Był sobie plik MP3, który miał mniejszy rozmiar niż plik TMP. I SyncThing uważał, że ten plik MP3 to jest ten właściwy. Gdy tymczasem właściwym okazywał się plik TMP. I po prostu doszło do zupełnie jakiegoś takiego naprawdę zakleszczenia totalnego, że on uważał za prawidłową, uszkodzoną wersję pliku. Więc to zdecydowanie nie jest jeszcze rozwiązanie gotowe na przynajmniej coś takiego, bo jeżeli my sobie tam wrzucamy raz na jakiś czas te pliki, nie ma problemu, to będzie działać. Gorzej, jeżeli pliki aktywnie się zmieniają. Zaczynają się wtedy schody. Dobrze. My tu rozmawiamy o tworzeniu tego radia. Mamy już w zasadzie wszystko gotowe. O czym jeszcze, powiedzcie, warto by było powiedzieć?
2: Przede wszystkim chyba o samym nadajniku. Co wybrać? To znaczy się nadajnik, mam to na myśli.
0: Samej aplikacji do nadawania.
2: Dokładnie. Oraz serwis za pośrednictwem
0: którego nadawać.
2: Dokładnie.
1: No więc co, jeżeli mamy SPL-a, to chyba wbudowane rozwiązanie będzie najlepsze.
0: Wbudowane jest optymalne. Nie oferuje za wiele, nie oferuje za mało. Nie wtrąca się jakoś zanadto w życie stacji. Po prostu działa.
1: Ci wszyscy, którzy pamiętają Edcasta, to będą kojarzyć to rozwiązanie, bo tam zostało ono po prostu zaczerpnięte.
0: I troszeczkę zmodyfikowane, tak. Ale to jest kod źródłowy Edcasta.
1: Tak, więc
0: tak naprawdę.
1: Działa to dobrze, jest okej. Dodatkowo jeszcze potrafi nadawać w Windows Media. Edcast tego nie potrafił. To potrafił tak. Simplecast. No właśnie, a propos Simplecasta, nowa wersja, która wydawałoby się, że mogłaby być fajna, która teraz się nazywa Samcast, ma jedną rzecz, która powoduje, że jest zdecydowanie niefajna i dla nas niezbyt używalna.
0: Wbudowany kompresor dynamiki.
1: Który jest domyślnie włączony i z czytnikiem ekranu nie da się go wyłączyć. Więc niestety, ale...
0: Odpada.
2: Jak on brzmi? Tak, ktoś testował to?
0: Po godzinach możemy ci, Kaziku, pokazać słuchaczom, powiedzmy...
1: Nie fajnie.
0: Że
1: nie brzmi fajnie. Nie. To początkowo wydaje się nawet całkiem okej, okay, zwłaszcza na głosie, ale to jest początek trwający parę sekund, a później... później jednak dochodzisz do wniosku, że to zdecydowanie nie jest to brzmienie, które chciałbyś słyszeć na co dzień.
2: Szkoda, że takie dziwne rozwiązania wciskają na sam początek.
1: Dokładnie. To jest problem. No ale to w ogóle Special Audio jest narzędziem coraz mniej dostępnym, to co oni tam oferują, więc chyba już po prostu przyjdzie nam się z tym pogodzić. A co do platform, no to cóż mamy, jeżeli chcemy nadawać legalnie? Oczywiście wiadomo, można się dogadać z polskimi ZAX-ami, z Pawem, z Toartem. Dla niekomercyjnego projektu będzie to stawka około, myślę, 400-500 zł dla wszystkich organizacji, w tym się zamkniemy.
2: Oczywiście miesięcznie.
1: Tak, oczywiście, miesięcznie. To jest jedna opcja. Co mamy jeszcze?
0: No jest belgijskie rozwiązanie.
1: Tak, jest belgijskie rozwiązanie, z którym teraz walczy nasz kolega Krzysztof dzielnie. Zobaczymy, co wywalczy. Pozdrawiamy Krzysztofa. A to rozwiązanie
0: usługa
1: to...
0: nazywa się...
1: Radionomi. To są ci, którzy kupili Winampa. O tak, można powiedzieć. Oni mają naprawdę fajną ofertę, prawda?
0: Ja się w sumie nie orientowałem w ich ofercie jak dotąd. Jakie tam są dokładnie wymagania. No, głównym założeniem tej oferty jest fakt, że to jest za darmo.
1: I to tak rzeczywiście za darmo. Rzeczywiście nie ponosimy żadnych opłat, a Radionomi za naszą stację uiszcza opłaty licencyjne. Tylko jest jeden warunek. A właściwie dwa. Musimy...
2: Pierwszy warunek to taki, że musimy co pół godziny umożliwić... czas emisyjny na reklamy.
1: Tak.
0: One się nie muszą pojawić, ale jeżeli się pojawią, to...
1: To jest w ogóle jakoś...
0: w tym momencie prawo się pojawić.
1: Tak, to jest w ogóle jakoś...
2: Musi być plik dokładnie dwuminutowy.
0: Z dokładnymi nazwą. Tagami, z dokładnymi metadanymi. Dokładnie. I wtedy automat jest w stanie nałożyć... reklamę.
1: Dokładnie. I to też jest w ogóle jakoś na zasadzie geolokalizacji, bo te reklamy nie odtwarzają się wszystkim, z tego co wiem. Ci, którzy są jakby w grupie docelowej, czyli na przykład mieszkają w jakimś kraju, z którego ktoś sobie zażyczył tę reklamę, to są odtwarzane te reklamy, natomiast pozostali słyszą tę muzyczkę, którą my sobie tam wrzucimy. Niestety z Radionami jest jeden podstawowy problem, to znaczy jeszcze jeden wymóg jest. Wymóg drugi to jest konieczność uzyskania konkretnej słuchalności w jakimś tam czasie. To nie jest jakiś to nie jest jakaś duża słuchalność, ale no jednak musimy ją uzyskać po pewnym czasie, bo w przeciwnym wypadku nam radio zamkną. Ale oczywiście będziemy mogli zaraz utworzyć następne. No to tak w ramach takiej ciekawostki. To nie jest jakiś tam problem, jeżeli tak już bardzo byśmy chcieli. Natomiast z Radionomi jest grubszy problem zdecydowanie, mianowicie tam zakłada się, że to radio, tym radiem zarządzamy z panelu webowego. Ten panel jest niedostępny, niestety. Nawet nie możemy zbudować za bardzo takiego radia, takiego bazowego i się tam połączyć, żeby nadawać z naszego komputera. ja miałem z tym problemy, ale zobaczymy, może tu właśnie znajomy, który się...
2: Nasz kolega Chris,
1: Krzysztof, z którym też mieliście okazję się usłyszeć na antenie Tyfloradia w programie Polasis, działa i być może coś będzie w stanie nam tu pokazać za jakiś czas, jak to będzie działało. O ile zadziała. To jest pierwsza opcja, ale jest jeszcze druga opcja, prawda?
2: Dokładnie.
0: Tak. Jest to opcja...
1: Już płatna.
0: ...innego typu. Mianowicie, zapewne mówisz, Michale, o serwisie SonicsCast.
1: Tak, mówię o SonicsCaście.
0: To jest serwis kanadyjski. Który już jest istotnie płatny. To są niewielkie teoretycznie pieniądze, no ale zawsze.
1: $6.99 miesięcznie, jak dobrze pamiętam.
2: Natomiast plusem tego serwisu jest to, że on również opłaca za nas.
1: Tantiemy. Tak. I tam tak naprawdę po prostu wymóg jest taki, żebyśmy wysyłali tytuły tylko i wyłącznie. I tyle. I tylko i wyłącznie tego od nas chcą, my to płacimy. I stacja nie może prowadzić działalności komercyjnej. Nie może być komercyjną rozgłośnią, musi niekomercyjnie nadawać, nie emitować reklam. Taki jest wymóg, jeżeli chodzi o SonicsCast. Z rejestracją też są problemy, ale później już można sobie z tym poradzić. Zresztą nawet i w przypadku samej rejestracji też jest możliwe poradzenie sobie przy odpowiedniej determinacji z czytnikiem ekranu. Natomiast problemy są, prawda, Patryku, innej natury, jeżeli chodzi o SonicsCast.
0: Tak. SonicsCast zdarza się, że zablokuje jakąś strefę IP, że z danego kraju nagle nie będzie można słuchać stacji.
1: Ostatnio to prawie wszystkich chyba poblokowali. Polskę, Czechy na pewno, Francję. A twierdzili, że zablokowali tylko Koreę Północną i chyba Chiny. Ale okazało się, tak, i Rosję. Więc no tam już dość wymieniliśmy sobie z właścicielem, z Brianem Waltonem, dość burzliwą korespondencję. Tak.
0: Ale od tego czasu jest spokój.
1: Jest spokój, tak. Więc miejmy nadzieję, że już będzie dobrze. Więc SonicsCast to jest też kolejna taka opcja, która jest opcją legalną. I teraz oczywiście jest mnóstwo różnych dostawców usług Shoutcast, tak, serwerów.
2: Które już nam nie opłacają.
1: Które nam nie opłacają, te tak zwane serwery za SMS-a. I tak dalej.
2: Dokładnie.
1: Ale to, no tu, jeżeli chcemy z czegoś takiego skorzystać, to musimy o licencję zadbać we własnym zakresie, no bo po prostu koszty, jakie poniesiemy w przypadku jakichś problemów, będą zdecydowanie wyższe, niż było to wszystko tego warte.
2: No i przede wszystkim takie darmowe serwisy też umożliwiają nam mniej, na przykład mniejszą ilość słuchaczy.
1: Tak.
2: Gdzie przy Shoutcastie możemy mieć naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, jak to jest dokładnie, ale czy przypadkiem takie niektóre darmowe serwisy zezwalają na granie takim pełnoprawnym stacjom radiowym?
1: To znaczy, ty mówisz o tych serwerach testowych, tak? Takich.
2: No, między innymi.
1: No to raczej nie, bo to są serwery takie na kilka godzin, żeby sobie coś tam przetestować, jak sama nazwa wskazuje. A ja mówię bardziej o takich, że na przykład wysyłasz SMS-a i kupujesz sobie jakiś tam, powiedzmy, hosting, tak? Powiedzmy, taki serwer. Ale to są rzeczy, to są rzeczy, które tak naprawdę no, nie dają nam tej kwestii licencji, więc i tak się tam trzeba z jakimś ZAX-em i z tymi organizacjami porozumiewać, żeby to wszystko było zgodnie z prawem.
2: No bo już takim pełnoprawnym serwisem, który umożliwia takim właśnie pełnoprawnym stacjom nadawanie to jest chyba ten nadaje.com polski, tak?
1: To znaczy nie, no ale nadaje.com to też jest tylko oferent serwerów, oni też nie udostępniają licencji, więc no, ale stacje naziemne, no, prawda, mają już zupełnie inaczej, tak.
0: Zupełnie inne restrykcje dotyczące tych licencji, więc...
2: Jasne.
1: Więc to już kwestia jest zupełnie z innej beczki. Czy my o czymś zapomnieliśmy, jeżeli chodzi o budowę tego naszego radia?
2: Tak, jeszcze o jednej rzeczy.

0: gdzie rzeczywiście komputer może się uszkodzić.
1: Dokładnie, a takie częste wyłączanie komputera, to też dodajmy, że...
0: Nie służy dobrze.
1: Nie służy dobrze, oczywiście, więc mogą się jakieś pliki uszkodzić, system może się nie podnieść, więc to jest rzeczywiście kwestia, o której należy też gdzieś tam pamiętać. Mimo wszystko jednak, jeżeli już podchodzimy do tego jakoś poważnie i z czasem gdzieś tam, to warto się w jakąś zastanowić nad jakąś kolokacją. Być może mamy kogoś znajomego, kto będzie nam mógł użyczyć gniazdko w jakiejś serwerowni w firmie albo kawałek łącza, bo w sumie taka stacja nie potrzebuje dużego pasma. No wiadomo, w domu może być różnie. Wyjeżdżamy gdzieś na przykład, to warto jednak powyłączać wszystko na wypadek jakiejś burzy. Czy właśnie jeżeli mamy burzę, no to też zazwyczaj się wyłącza sprzęt z gniazdek, żeby nie było przerwy. A załóżmy, że ktoś w tym momencie naszego radia będzie chciał słuchać. A jeżeli zyskamy słuchalność, to na pewno ktoś będzie chciał. Więc...
0: I w takim przypadku, jeśli już nie daj Boże nam się coś stanie, właśnie na szczęście przychodzi nam z pomocą Hubik, dzięki któremu będziemy mieli wszystkie pliki, które są na emisyjnym, na innych komputerach, dzięki czemu będziemy mogli odzyskać tą bazę, która
1: zgadza
0: była wgrana uprzednio.
1: Zgadza się.
0: Także to jest nawet kolejny plus właśnie takiego programu, dzięki któremu pliki są gdzieś tam przesyłane dalej.
1: To się wszystko zgadza. To się wszystko zgadza. Mamy jeszcze dodatkowy, jak to się teraz współcześnie i nowocześnie mawia, backup w chmurze.
2: Tak,
0: dokładnie.
1: Dobrze. Myślę, że opowiedzieliśmy wam co nieco z takich zagadnień kuchennych, radiowych. Oczywiście zdaję sobie sprawę doskonale z tego, że tematu nie wyczerpaliśmy, bo tu powinniśmy teraz całego Station Playlista opisać, ustawianie procesora opisać, ale...
0: Powiedzieć mniej więcej, moglibyśmy powiedzieć mniej więcej, jak ustawiać klucze, jeśli chodzi o muzykę, o granie różnego typu muzyki, gatunków muzyki.
1: Ale powiedzmy sobie szczerze, to są kwestie, do których jeżeli macie dostateczną determinację i interesuje was rzeczywiście to radio, to do tego dojdziecie, bo tak naprawdę no, takich rzeczy uczymy się nie przez dzień, dwa, trzy, tylko przez miesiące i przez lata, żeby coś sensownego i ciekawego stworzyć. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Moimi gośćmi, a przede wszystkim waszymi, tylko szkoda, że z taką małą waszą, z małym waszym odzewem.
2: Obecnością.
1: Tak, obecnością. Byli Patryk Waliszewski i Kazimierz Parzych. Dziękuję wam serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia. Do następnego Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia. Trzymajcie się.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: To byli zdobywcy pewnych Oscarów w piosence o telewizji. No i co? Świat zapłonął?
4: Witamy was kolejną piosenką o tym samym. Może w ogóle od tego byśmy zaczęli, bo taki przekaz jak to zwykle w tych piosenkach
1: dotyczących
4: telewizji, prawda?
1: Jak dotyczy telewizji, to zawsze jest tak samo.
4: Tak, czyli że ogólnie to jeden wielki chłam i nic wartościowego tutaj nie ma. Mamy jednak nadzieję, że wśród tych treści, wśród tych programów, których wam dzisiaj powiemy, znajdziecie coś, co uznacie za wartościowe, coś, co was zaciekawi i że z tym większą chęcią będziecie z nami przez te najbliższe minuty, bo trudno nam powiedzieć, ile dokładnie to potrwa, no ale w każdym razie możemy już powiedzieć, że wydanie programu RTV numer 196 właśnie się rozpoczyna.
1: Właśnie się rozpoczyna w nastrojach powyborczych.
4: W Nowej Polsce, tak, Michale, powiedzmy
1: w Nowej Polsce, chociaż na razie to ci powiem, że ta Polska jakoś

0: jeszcze mi staro wygląda.
1: No właśnie, no to tak... Taki deszcz, ten taki smutek, no nie, nie wiem, może to niebo opłakuje odejście tej starej Polski, trudno powiedzieć. No w każdym razie, jeżeli chodzi o media, no to jeszcze tutaj na razie zmian nie mamy.
0: Jeżeli spodziewaliście się tego, że po wyborach po prostu od razu, natychmiastowo coś się zmieni, no co najwyżej zmieniło się tyle, że pani Danusia Cholecka wyrażała się wobec opozycji per kochani w
1: tak,
0: którymś programie. Tak?
1: Byłam wzruszona, to już było w trakcie wieczoru wyborczego, owszem. I że tak na jakiś jeden dzień wiadomości troszeczkę tak przystopowały. Zresztą tak w ogóle, tak jak obecna władza, troszeczkę zaczęły się uśmiechać tak kącikiem ust w kierunku PSL-u, trzeciej drogi, ale
0: już jednak
1: jak na razie stwierdzili, że idą w tym swoim poprzednim kierunku i jest tak jak było. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie bardziej gruntowne zmiany, czy to personalne, czy to organizacyjne, no to nie jest oczywiście tak, że takie rzeczy się dokonują od razu, no bo w ogóle musimy poczekać, aż tutaj się ukonstytuuje nowy parlament,
0: oczywiście,
1: nowy rząd i tak dalej, co dopiero mówić o telewizji, chociaż nie jeden by chciał, żeby to się rzeczywiście wydarzyło od razu, no ale...
0: W te 24 no godziny słynne, tak?
1: Tak, ale no niedobrze, Michale, niedobrze, powiem ci, bo no prezes Mateusz był, jaki był, no nie był prezesem Jackiem, no ale...
0: No był prezesem Mateuszem, no.
1: No ale była też prezeska Agnieszka.
0: No, ona jeszcze jest cały czas.
1: Tak, jest. No i są jacyś ludzie, którzy chcą wbić im szpilki. To właściwie nie są ludzie, bo to są oczywiście wilki. I którzy już tutaj snują jakieś wizje, kto mógłby ich zastąpić, a raczej kto mógłby powrócić na stanowiska wcześniej zajmowane w tej jeszcze poprzedniej Polsce, to teraz wróciliśmy do niej. I to by miało oznaczać, że jeżeli chodzi o telewizję, to mielibyśmy imperium prezesa Janusza. Chodzi o Janusza, tak. To właśnie tak wygląda Polska. Polska jest jednym wielkim imperium prezesa Janusza, patrząc na to, jak wszystko tu jest zarządzane. Chodzi o Janusza Daszczyńskiego, który miał okazję zarządzać telewizją polską przez kilka miesięcy i na początku 2016 roku no, musiał ustąpić lepszemu od siebie, nie oszukujmy się.
0: Ja
1: no,
0: nie wiem, czy ty pamiętasz, ale Janusz Daszczyński w Halo Radio swego czasu opowiadał, jakie to on reformy będzie wprowadzał w mediach publicznych. Ja jestem bardzo ciekaw, czy rzeczywiście to, co on tam kiedyś spisywał i to, o czym kiedyś opowiadał. Ciekawe, czy jeszcze gdzieś ta audycja jest, żeby można było sobie odświeżyć i przypomnieć, jakież to reformy właśnie pan Daszczyński proponował, co on tam chciał zmieniać, to czy rzeczywiście będzie to wdrażał w przyszłości.
1: No więc właśnie, on tam w ogóle się ubiega cały czas o odszkodowanie za
0: tak.
1: Ale ja na jego miejscu po prostu bym przyjęła tę decyzję z pokorą. No musiał ustąpić wtedy. No teraz, że wraca, no tak się to potoczyło.
0: No na razie nie wraca jeszcze.
1: Jeszcze nie wraca, ale wraca w wizjach.
0: W wizjach.
1: No. Natomiast, tak?
0: Kamil Dąbrowa też to
1: tak,
0: kolejne
1: właśnie,
0: nazwisko na giełdzie.
1: Że twoje serce oczywiście będzie się łamać, jeżeli rzeczywiście to się dokona, bo imperium prezeski Agnieszki miałoby się według jakichś tam ploteczek zamienić w imperium prezesa Kamila. To jest ten człowiek, co hymn skracał w jedynce. Już pan Rychu Makowski wyraża
0: żal. Ale wiesz co, imperium prezesa Kamila brzmi nieźle.
1: No wiem, co masz na myśli, może nie brnijmy w takie, wiesz, insajderskie tutaj żarciki, bo nasi słuchacze nieco poczują się zagubieni, bo to jest też trochę o nas, no nie oszukujmy
0: tak,
1: się, nieważne,
0: tak.
1: Trudno, no nie.
0: Ale pozdrawiamy Kamila.
1: O czym mówimy, ale pozdrawiamy tego Kamila, który ma się czuć pozdrowiony. No zakładając, że to rzeczywiście miałoby pójść w tę stronę, to uważasz, że to jest dobry pomysł, żeby pójść w kierunku właśnie tych osób, a może lepiej byłoby znaleźć kogoś jeszcze innego, kogoś młodszego, kogoś niekoniecznie jakoś zaangażowanego politycznie, bo tu też się pojawiają też takie zarzuty, że to powinni być apolityczni eksperci.
0: Wiesz co, no ja mam wrażenie, że ci ludzie, którzy są tu proponowani, czyli właśnie Janusz Daszczyński i Kamil Dąbrowa, to są już osoby, które miały okazję się wykazać, jeżeli chodzi o zarządzanie mediami. I tak teraz mówiąc zupełnie serio, ale czy faktycznie te media publiczne za tamtych czasów jakoś naprawdę się rozwijały? I teraz pytanie, o co nam chodzi? Czy po prostu chodzi nam o rzeczywiście rozwój mediów publicznych, czy o odwrócenie tej, o przestawienie wajchy, tak? Żeby teraz było tak, jak było 8 lat temu, tak? I chodzi o to, żeby no nigdy się w zasadzie nic nie zmieniło i żeby media tak naprawdę, no w zależności od tego, jaka opcja polityczna będzie u steru, dość drastycznie miały możliwość się zmienić, czy chodzi nam raczej o to, żeby stworzyć takie media publiczne, dzięki którym po prostu, no, takie media publiczne niezależne od polityków, tak? Albo zależne w jak najmniejszym stopniu.
1: No właśnie, czy taka zupełna niezależność jest możliwa, to wiem, że są takie koncepcje, ale z tym bym dyskutowała, o czym już chyba miałam kiedyś okazję mówić. I to też nie jest, słuchajcie, tak oczywiście, że pewnego pięknego dnia, który na przykład nastąpi, nie wiem, w ten poniedziałek, przyjdzie ten potencjalny prezes Janusz do gabinetu prezesa Mateusza i powie do widzenia, goodbye, teraz ja. I tak samo oczywiście w Polskim Radiu, bo to wszystko się musi odbyć zgodnie z jakimiś tam procedurami, no i osoby, którym zależy na losie mediów, chciałyby, żeby to się dokonało możliwie jak najprędzej, żeby coś tutaj pozmieniać, oczywiście nie tylko jeżeli chodzi o te kluczowe stanowiska zarządcze, ale też jeżeli chodzi o pracowników tych telewizji, tej telewizji czy tego radia, których trudno nazywać dziennikarzami, a przynajmniej wiele osób ich w ten sposób nie nazywa, oceniając jakość ich pracy. No więc to się tak oczywiście nie wydarzy od razu, natomiast chciano i chce się, żeby to się dokonało jak najszybciej i są w tym kierunku pewne koncepcje, jakby to można było przeprowadzić i co tutaj opozycja dotychczasowa, a prawdopodobna przyszła koalicja rządząca mogłaby zrobić. Portale medialne rozpisują się szeroko o tych koncepcjach, więc znajdziecie chociażby w wirtualnych mediach taki szeroki artykuł poświęcony temu. My nie będziemy tego w szczegółach analizować, no bo też nie wiemy, jak
0: bo tu już trzeba, tak.
1: To zostanie wdrożone. Sami nie jesteśmy specjalistami od tych kwestii prawnych.
0: Tu już wchodzą właśnie kwestie prawne, typowo prawne, co do których no, raczej ciężko nam się wypowiedzieć, co jest zgodne z przepisami, co nie, a co budzi jakieś wątpliwości. Bo to też no, nie jest wszystko takie oczywiste. Tak,
1: tak, można powiedzieć. Jest jakaś taka opcja, koncepcja rozważana, żeby tę spółkę postawić w stan likwidacji, spółkę TVP, żeby powołać nową, więc od razu z nowym zarządem, co jakoś tam pozwoli ominąć te Rady Mediów Narodowych chociażby, to jest jakaś taka jedna z opcji, są jeszcze inne, ale tak jak mówimy, aż tak tutaj w to głęboko wchodzić nie będziemy, zainteresowani informacje znajdą, będziemy na pewno obserwować, szykujemy się na szereg emocji, ale tak jak już rozmawialiśmy poza anteną, te emocje nas nie czekają od razu, bo to by się, wiecie, chciało, żeby już coś tam się zaczęło dziać. Natomiast no, trzeba poczekać, bo są kwestie inne, takie, wiecie, wagi rzeczywiście państwowej, które się muszą po drodze dokonać. No nie, cały czas nie mamy przecież Sejmu, mimo że mamy posłów elektów, nie mamy rządu, więc to zapewne w pierwszej kolejności, oczywiście no, nawet nie zapewne, to jest po prostu konieczne. Także czekamy i na pewno będziemy obserwować, komentować. Komentować w tym samym składzie, co zawsze, bo my już tyle, Michale, gadamy.
0: A się jeszcze nie przedstawiliśmy.
1: 11 minut tej audycji za nami, a cały czas nie wiadomo, kto ją prowadzi. Nowa Polska, ale stary skład, czyli Michał Dziwisz.
0: I Milena Wiśniewska.
1: No to co, no to możemy już przechodzić do tematów takich niepozostających w sferze domysłów i mrzonek.
0: Tylko faktów.
1: Tylko no właśnie faktów, a skoro fakty, to przychodzimy do tej stacji, która się kojarzy z terminem fakty. Ostatnio mówiliśmy o faktach i ich formule nieco zmodyfikowanej, jeżeli chodzi o wybory, no ale teraz już jesteśmy po tym czasie. No właśnie, ta stacja, która się cieszy z Nowej Polski, prawda? Oni się cieszą, oni mają po prostu w tym interes, bo to jest ten lewacki TVN. Ale tym razem o ich stronie rozrywkowej będziemy sobie mówić i zaczniemy wyjątkowo, u nas z reguły staramy się tak sortować te informacje, żeby najpierw nowości w pierwszej kolejności się u nas pojawiały, a później, żeby jednak poinformować Was o jakichś produkcjach, które wracają. Teraz będzie nieco odwrotnie, dlatego że program, który wraca, powróci już za godzinę i 12 minut, dlatego aby osoby, które byłyby zainteresowane tym programem, wiedziały, że on będzie i zdążyły sobie odpowiednio to wszystko tutaj dzisiaj zaplanować. A jest to program związany z tematem, który pojawił się ostatnio na łamach Tyflo Podcastu, bo przypomnijmy, że nasz program RTV jest publikowany w ramach pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych. I wy tam ostatnio wspominaliście z Piotrem Malickim na temat Lego, prawda?
0: Tak jest, taka audycja. Brajlowskich klocków Lego, bo takie są takie zestawy, co prawda nie posiadają polskich liter, bo jest, jak dobrze pamiętam, akurat tę audycję Ola Bohusz prowadziła, ale przysłuchiwałem się tej audycji, temu programowi i tam zdaje się, że są dwa zestawy. Jest zestaw z literami angielskimi, no to wiadomo, tu nie ma jakiegoś większego problemu, ale też jest zestaw francuski.
1: Aha, okej. Okay. Tak więc to jest taka rzeczywiście ciekawostka, którą polecam się zainteresować naszym niewidomym słuchaczom, bo mogą się takie klocki przydać do jakichś różnych zainteresowań, nawet do nauki Braille'a, jeżeli niewidome dzieci tego potrzebują. Ale no my o klockach Lego w takim kontekście bardziej interesującym dla ogółu, że tak się wyrażę, bo program poświęcony budowaniu z tychże klocków TVN już ma w swojej ofercie od jakiegoś czasu, to jest program Lego Masters i on właśnie dzisiaj, czyli w sobotę 21 października, powraca na antenę z czwartą swoją odsłoną, która będzie pokazywana w nowym paśmie. No właśnie, bo mogło was zdziwić, że tutaj mówię, że już dzisiaj premiera, bo ona będzie miała miejsce właśnie no za godzinę z hakiem o 17:25, natomiast w poprzednich edycjach program był pokazywany w piątki o godzinie 20:00, także to jest taka istotna zmiana. Kolejna istotna zmiana wiąże się ze składem jurorskim, ponieważ jego członkiem zostaje Wojciech Łozo-Łozowski, znany z bycia niegdyś członkiem zespołu Afromental, bo chyba już tam nie należy, był jurorem w Must Be The Music, no to będzie teraz jurorem oceniającym budowanie z klocków Lego, bo czemu nie? I zastąpi w tej roli Czesława Mozilla, który też się na tym świetnie znał, a drugą jurorką będzie bez zmian Pola Lisowicz, prowadzący również bez zmian to Marcin Prokop, a sam program będzie się składał z 5 odcinków. Tak więc no, zachęcamy, jeżeli to was interesuje, jeżeli sobie chcecie na to popatrzeć, no ale nie możemy wam zagwarantować, że my do tej pory was opuścimy, tak więc no, jakoś
0: różnie to być może
1: podzielić swoją uwagę albo coś tam później nadrobić w odpowiednim źródle. A teraz wyprzedzamy nieco fakty, no bo staramy się już teraz w związku z tym, że tych informacji medialnych nie ma aż tak dużo, podawać się z pewnym wyprzedzeniem, gdyby się potem okazało, że jednak nie ma za bardzo o czym mówić, dlatego też przenosimy się do początku listopada, bo wtedy oto będzie miała miejsce premiera programu, o którym się już mówiło od jakiegoś czasu, że będzie. Szczegóły były podawane, nie było natomiast mowy, jak to się będzie nazywało, teraz już wiemy to. I my już też naszymi takimi wstępnymi refleksjami się dzieliliśmy w tym temacie. Więc to w końcu się dzieje, słuchajcie, Autentyczni. To jest właśnie ten program, który TVN szykuje dla nas na późną jesień. I to jest ten właśnie cykl, w którym udział weźmie blisko 50 osób w spektrum autyzmu. Co one tam mają robić, jakie to konkretnie będą osoby takie, które chcą spróbować swoich sił jako dziennikarze. Wszyscy zaproszeni do projektu uczestnicy wspólnie wezmą udział w rozmowie z zaproszonym gościem, więc to myślę, że też warto było dodać, nie to, że jakiś tam wybrany, no nie, tylko 50 tych osób, jak rozumiem, będzie mieć możliwość interakcji z jakąś tam jedną osobą, która zostanie zaproszona do danego odcinka.
0: No to ja już widzę, jak oni wszyscy ze sobą tam faktycznie rozmawiają. To będzie musiała być jakaś naprawdę ostra selekcja tych pytań, no bo ja sobie nie wyobrażam, żeby w trakcie jednego odcinka chociaż jedna osoba mogła zadać po jednym pytaniu, żeby tych 50 miało okazję się wypowiedzieć.
1: Chyba, że to by były pytania typu, jaką pan lubi zupę, on odpowiada pomidorową, ale raczej
0: no, ale to
1: formuła
0: chyba nie
1: ma być bardziej
0: chodziło.
1: Rozbudowana. No nie, ale pewnie formuła to jest jakoś zaplanowana. Sam wywiad będzie poprzedzony odpowiednim przygotowaniem. Uczestnicy będą samodzielnie pracować nad przekazaną im dokumentacją na temat gości i wyborem pytań, a następnie spotkają się z profesjonalistami, którzy podzielą się z nimi swoim doświadczeniem i odpowiednio przygotują ich do tego tego dziennikarskiego zadania. W trakcie całego procesu otrzymają wsparcie merytoryczne oraz warsztatowe. Wszystko po to, aby czuli się bezpiecznie oraz mogli jak najlepiej spełnić się w nowej dla nich roli. No i tutaj tak czytamy w zapowiedzi, że dzięki spotkaniu zarówno widzowie, jak i zaproszone gwiazdy będą mogły bliżej poznać oraz lepiej zrozumieć zróżnicowany odbiór rzeczywistości przez osoby w spektrum. Podczas wywiadu pojawią się tutaj zarówno tematy luźne, jak i takie luźne i niezobowiązujące, jak i te trudniejsze oraz wymagające dla gościa. Zanim przypomnimy, bo już tutaj to się też pojawiało gdzieś tam w naszych rozmowach, kto będzie czuwał nad przebiegiem tych rozmów, kto będzie takim ich moderatorem, czy to już jest ten moment, kiedy się możemy dzielić naszymi refleksjami?
0: No myślę, że tak.
1: Szczególnie w kontekście tego zdania, że będzie można właśnie się przekonać, jak wygląda ten zróżnicowany odbiór rzeczywistości przez osoby w spektrum i osoby neurotypowe. My już się powoływaliśmy na Olę Petrus, na komiczkę z niskorosłością. Ona teraz zniknęła z sociali, więc tam nie wiem, czy konto też wykasowała, czy ono jest, czy jej wpis znajdziecie, ale jak najbardziej zgadzam się z jej argumentacją i powiem wam szczerze, że już też mam tego troszeczkę dość, że tworzy się kolejny program, w którym osoby, czy to z niepełnosprawnością, czy też, no właśnie spektrum autyzmu nie jest samo w sobie niepełnosprawnością, ale no w jakiś sposób no osoby różnorodne, odmienne od tej normy są właśnie pokazywane w tym kontekście, że ta odmienność jest jedynym czynnikiem, który je definiuje. Okej, tutaj też będzie to, że mogą zadawać pytania, ale no, moim marzeniem, które się nie spełni w życiu, byłoby to, gdyby osoba z jakąkolwiek niepełnosprawnością mogła, wiecie, poprowadzić teleturniej, talk show, cokolwiek, z uwagi na to, że jest po prostu dobra w tym, co robi, a to, że siedzi na wózku, nie widzi cokolwiek, tutaj jest kwestią drugorzędną, no nie? I to będzie reprezentacja. Wiem, co wiele osób tutaj by mogło powiedzieć czy pomyśleć. No ale bez tego to się ludzie nie dowiedzą o was.
0: Ale
1: powinniście być wdzięczni, że chcą wam coś takiego dać, a wy tego nie doceniacie. Ale słuchajcie, ile było już programów, no kampanii społecznych uświadamiających. Kto będzie chciał, to się dowie. Kto nie będzie chciał, to i tak to zignoruje. Ile można po prostu w nieskończoność, no nie?
0: Czemu nie pójść o krok dalej?
1: No tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna, czy się tego doczekamy w kontekście tego, jak w ogóle się myśli o osobach z niepełnosprawnością. Wiecie, ile osób z niepełnosprawnościami dostało się do polskiego Sejmu, który ma być przecież reprezentacją całego narodu? Równe? Zero.
0: Zero.
1: No w Senacie mamy pana Libickiego, no jaki jest, taki jest, ale jest. Ale w Sejmie mamy równe zero, chociaż było kilkoro dobrych kandydatów z różnych partii, takich wiecie, rzeczywiście zaangażowanych w różne sprawy, ale to też był taki wpis, no akurat kojarzą mi się tutaj te wszystkie wątki, wpis Małgorzaty Szumowskiej, związanej między innymi z niewidzialną wystawą, nie wiem, czy go widziałeś, która też
0: widziałem,
1: właśnie polewa
0: tak
1: nad tym i mówi, że rozmawiała z ludźmi o tym, dlaczego tak jest i oni mówią, no ale przecież to jest Sejm, no taka poważna sprawa, no to głosować na niepełnosprawnego. No.
0: Jak wiecie, obserwuję no czasem obrady Sejmu, to mógłbym w tym momencie zapytać, serio, poważna? No to co tam się dzieje, to nie zawsze wygląda na dyskusję poważnych ludzi.
1: No tak, no ale wiesz, o co chodzi. Jednak wciąż jest ten stereotyp
0: do infantylizacji tak
1: tego, że niepełnosprawny zna się tylko na swojej niepełnosprawności. Nie jest tak. Rzeczywiście może być w niej ekspertem i jakoś wokół tego się koncentrować, ale to nie umniejsza jego możliwościom w innych sferach. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taka osoba była politykiem, czy żeby była bohaterem programu, serialu, bo coś tam umie robić dobrze, a nie dlatego, że pomimo barier, pomimo swoich trudności, niepełnosprawności, ona pokonuje te przeszkody i wiecie, już znacie po prostu tę narrację, no nie? Więc nie to, że krytykujemy ten program z założenia, bo też ponieważ nie jesteśmy tak związani ze środowiskiem osób w spektrum, to trudno nam tutaj wystawić jakąś taką radykalną ocenę, nawet kiedy to zobaczymy, bo sojusznictwo polega na tym, że głos oddaje się osobom, których to dotyczy, a ja chętnie poczytam gdzieś w socialach komentarze właśnie osób w spektrum, czy specjalistów w tej dziedzinie, tak, żeby tu, wiecie, nie narzucać jakiejś narracji jako osoba neurotypowa, bo nie jesteśmy w spektrum ani ty, ani ja, więc nie krytykujemy tego, to, wiecie, znowu jesteśmy tymi marudami, ale no już gdzieś tam po prostu nam to ciąży, no nie? Natomiast samo założenie programu nie jest złe, tego sobie przejdziemy za moment, myślę, bo to też jest tutaj istotny wątek, na który Ola Petrus zwracała uwagę. Wróćmy jednak do tego, kto tutaj właśnie będzie moderował, prowadzić będzie to aktor Maciej Sztur, bo stwierdzono, że jest taki miły, sympatyczny, empatyczny i że się dobrze sprawdzi w tej roli.
0: Wydawałoby mi się, że jeżeli to ma być program rzeczywiście tu polegający na dziennikarstwie, no to fajnie by było, jakby jakiegoś takiego rasowego dziennikarza zatrudnili do prowadzenia tego programu. A to ma wyglądać bardziej, mam wrażenie, jako takie trochę show.
1: Tak, dokładnie, jako show. Owszem, będą mieli wsparcie merytoryczne w kwestii dziennikarstwa, ale pewnie byłoby to jeszcze lepiej uwydatnione, gdyby jakiś dziennikarz z renomą to poprowadził, no nie? Jak to wyszło, będzie się można przekonać już za niecałe 2 tygodnie, konkretnie na samym początku listopada, bo TVN pierwszy odcinek autentycznych, bo taki jest tytuł, nie wiem, czy to wybrzmiało, pokaże w środę 1 listopada o godzinie 25. Trochę to zaskakujące, no nie? Bo mi się 1 listopada zawsze kojarzy z tymi wszystkimi wspominkowymi programami, filmami, koncertami, a tutaj oni postawili na tę premierę. No i myślę, że nie będzie smutno i w klimacie zadumy, bo gościem pierwszego odcinka ma być Robert Makłowicz, słuchajcie.
0: No proszę.
1: Natomiast drugi odcinek z Natalią Kukulską z kolei zostanie wyemitowany następnego dnia, czyli w czwartek 2 listopada o tej samej porze, czyli o 25. I tyle na razie wiemy, więc zapowiadamy premierę tych pierwszych odcinków, no ale to nie będzie, jak sądzimy, stała pora w ramówce tego projektu, no bo tak normalnie, no to od tej porze przecież pojawia się serial na Wspólnej, no 1 listopada to on i tak by się zapewne nie pojawił, bo jest świąteczna ramówka, tutaj jeszcze ten drugi dzień listopada dołączyli, tak więc no to jest raczej takie okazjonalne i oni jakieś inne miejsce dla tego znajdą. Nie mamy pojęcia jak się dowiemy, no to wam powiemy i oczywiście na pewno zrecenzujemy. Tutaj wiecie, naszym wrednym okiem na to spojrzymy. Natomiast, no właśnie, powiedziałam o tej genezie i ona jest, myślę, istotna. Bo wiecie, my po prostu Polacy sobie kupiliśmy format jak zwykle, to nie jest chyba zaskoczeniem. Natomiast sam program narodził się we Francji i tam prowadzi go psycholog i redaktor naczelny magazynu, który publikuje artykuły napisane przez dziennikarzy z autyzmem. Widzicie już różnicę, no nie? To jest, ten program jest niejako takim przedłużeniem tego właśnie magazynu, w którym rzeczywiście działają dziennikarze w spektrum, no nie? A tutaj jest właśnie, wydaje się, jakimś takim pomysłem na show. Format został stworzony przez popularnych francuskich filmowców, reżyserów między innymi filmu Nietykalni, a w styczniu w programie we Francji wystąpił Emmanuel Macron, prezydent wspominanego kraju. Także to świadczy o tym, że jakąś tam popularność i renomę tej produkcji się udało uzyskać. Myślisz, że u nas prezydent Andrzej na przykład
0: nie
1: do tej stacji?
0: Obawiam się, że właśnie ze względu na stację to niekoniecznie.
1: No ale na przykład może już nowy premier czy marszałek tej nowej Polski, jak już zostanie wybrany, no to kto wie.
0: To
1: no,
0: czemu nie?
1: Maciej Sztur się tam dobrze z nimi, wiesz, na duet, no i myślę, że to jest do zrobienia.
0: To by było bardziej możliwe, aczkolwiek ja mam takie przeczucie, że tu będą raczej tak zwane gwiazdy się pojawiały.
1: No, celebryci po prostu, no nie? Większej czy mniejszej rangi. Także no, słuchajcie, tak jak mówimy, pomarudziliśmy, nie to, że krytykujemy, ale mamy tutaj jakieś swoje zastrzeżenia, obiekcje. Piszcie, co wy o tym sądzicie, jak się nastawiacie, czy będziecie oglądać. Czy my coś tutaj jeszcze chcemy dodać, czy możemy przejść do kolejnego kanału związanego z grupą TVN?
0: Myślę, że możemy pójść dalej.
1: Okej, to przenosimy się do kanału TTV i no tak wędrujemy, słuchajcie, po tej czasoprzestrzeni, bo wracamy do tego, co dzisiaj. Bowiem w kanale TTV będziemy mieć powrót formatu już znanego, formatu Nasi w mundurach, czy to jest ten format, w którym celebryci związani ze stacją przechodzą szkolenie wojskowe. Mieliśmy już właśnie jedną odsłonę tego, w której brało udział kilku panów, celowo to podkreślam, ponieważ jeżeli chodzi o drugi sezon, to uczestnikami będą również kobiety, które w różnych produkcjach TTV można zobaczyć, a mają to być konkretnie na przykład Sylwia Bomba, Alex Murzyńska, bracia Collins i Mateusz Big Boy Borkowski. A więc trochę programu Google Box, trochę jeszcze innych produkcji, których akurat sama nie śledzę. I premierowe odcinki Naszych w mundurach 2 w TTV będzie można oglądać w soboty o godzinie 22 już od dzisiaj. To jest też kluczowa informacja, bo mogliście się natknąć na taką informację, że start będzie 28 października, czyli to byłoby za tydzień. Natomiast w ostatnich dniach nastąpiła zmiana w tej kwestii i ten drugi sezon rusza o tydzień wcześniej niż planowano, czyli właśnie to jest ta sobota, godzina 22. Przypomnę jeszcze raz, akurat w zwolnionym paśmie po kończącym się wspaniałym programie. Nie oglądałam go, ale domyślam się, że był wspaniały program Super Rolnicy. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ofertę grupy TVN, a teraz jeszcze informacja innego typu.
0: Innego typu i informacja smutna. Otóż w piątek, 13 października, w wieku 72 lat, zmarł dziennikarz Maciej Trojanowski.
1: I wy nie kojarzycie.
0: I wy nie
1: myślicie, tak. O czemu oni o nim gadają? No to już wam Michał wyjaśni.
0: No właśnie, bo to może imię i nazwisko nie bardzo znane, nie bardzo kojarzone, ale program, który prowadził pan Maciej, to jak najbardziej myślę, że wszyscy znają. Otóż Maciej Trojanowski był prowadzącym programu Nie do wiary. Audycja nadawana była najpierw na antenie telewizji TVN, a po kilkuletniej przerwie, bo oni zdaje się skończyli emitować Nie do wiary w 2007 roku, a w 2012 roku program pojawił się na antenie telewizji TTV. Program dotyczył różnego rodzaju zjawisk niewyjaśnionych, a pan Trojanowski prowadził również coś takiego jak Strefa Tajemnic w Polsacie. Szczerze powiedziawszy,
1: nie pamiętam
0: tego, ale taką informację również znalazłem. Jeżeli oglądaliście kiedyś Strefę Tajemnic, to dajcie znać.
1: No i dawajcie też znać, czy Nie do wiary to też jest takie jakieś wspomnienie waszego dzieciństwa, bo oglądać nie oglądałam, to też zbyt późno było, ale na jakieś tam fragmenty się człowiek mógł natknąć dziecięciem będąc, więc rzeczywiście jest to jakimś takim silnym skojarzeniem z tymi właśnie czasami, z tym przełomem lat 90. i 2000. No i później, kiedy to jednak na jakiejś takiej fali nostalgii wróciło na ten moment do TTV, tak więc taką smutną informacją kończymy to wejście poświęcone grupie TVN. Za chwilę przekażemy wam informacje telewizyjne związane już z innymi stacjami, innymi grupami medialnymi, ale teraz w nawiązaniu do autentycznych pomyśleliśmy sobie, że tutaj fajnie byłoby zagrać utwór jakiejś osoby, która właśnie w spektrum autyzmu jest. No i postanowiliśmy poszukać i się okazało, że kilka lat temu o tym, że właśnie jest w spektrum, opowiedziała wokalistka znana na całym świecie, Sia. No i widzicie, Sia nie jest znana, bo jest w spektrum autyzmu i mimo tego przełamuje bariery i coś tam, tylko po prostu jest Sią, wokalistką, która nagrała wiele piosenek emitowanych w stacjach radiowych, która słynie ze swoich warunków głosowych i tak dalej, no nie? Czyli widzicie,
0: czyli można.
1: I nawet mało kto pewnie kojarzy, że ona jest w spektrum, no to już rzeczywiście wiecie. No Sia to myślę, że kojarzy się przede wszystkim z tych utworów, które on od jakichś tam 10 lat wydaje, typu Chandelier, tak na czele i inne. Natomiast wcześniej ona się obracała w trochę innej stylistyce, tak, no owszem, oczywiście komercyjnej, ale trochę myślę mniej tam było, wiecie, takiej elektroniki, bardziej to było wszystko takie spokojne i wyciszone. Może właśnie była w tym bardziej autentyczna, takie nawiązanie zrobiłam. Przed nami jeden z tych utworów Sea, które możecie na co dzień usłyszeć na antenie Radia DHT, czyli Soon Will Be Found.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Po takiej spokojnej muzycznej przerwie wracamy do was z kolejnymi informacjami.
1: I przenosimy się, tak jak powiedziałam, do kolejnych grup medialnych, bo o nie jedną w tym wejściu zahaczymy. I takim pierwszym naszym wątkiem, Michale, będzie kwestia taka, że nie wiem, czy wiesz, ale my teraz praktycznie będziemy żyć w permanentnej kampanii wyborczej.
0: Jeszcze?
1: No jeszcze! A co wiosną będzie?
0: A no faktycznie, dobra. Już myślałem, że to spokój, ale rzeczywiście, przypomniałaś mi, że nie.
1: No, że nie, bo najpierw wybory samorządowe, i to o tym teraz będę mówiła, później jeszcze wybory do Europarlamentu. Jak to się skończy, tak, to zaś za chwilę się zacznie kampania prezydencka i tak się właśnie będzie żyło w tej Polsce. No, ale wybraliśmy przedstawicieli władz centralnych, no to teraz czas co nieco zadecydować, jeżeli chodzi o ten szczebel lokalny, bo strasznie długo trwa ta kadencja, no nie, bo ona została wydłużona, te wybory zostały przesunięte, to jest po prostu 5,5 roku łącznie, bo od października 2018 roku wtedy były ostatnie wybory do samorządów. A dlaczego mówimy o samorządach? Ano w związku z nowością, jaką ma dla nas kanał Super Polsat, dotyczącą właśnie tych, którzy na tym lokalnym szczeblu zarządzają, w tych najmniejszych społecznościach, w tych najmniejszych miejscowościach, mając głos decydujący. Ta nowość to sołtysi. Debiut tej produkcji będzie miał miejsce we wtorek 24 października. Będzie to serial dokumentalny opowiadający o życiu siedmiorga charyzmatycznych sołtysów z różnych stron Polski. Tytułowych bohaterów serialu, mimo różnego wieku, sytuacji rodzinnej czy zawodu, łączy wiele podobieństw. Są naturalni, tak w zapowiedzi jest napisane, jak się okaże, że nie są naturalni i nie są szczerzy, tak jak to napisali, no to jak coś, to nie do nas pretensje. No ale też podobno kochają ludzi z wzajemnością, a działalność sołtysa to dla nich misja i powołanie. Mają zmysł organizatorski i dużo cierpliwości. Potrafią słuchać, rozmawiać i dogadywać się z innymi, ale też zarządzać i osiągać wytyczone cele. No nie jest tak łatwo połączyć te umiejętności w jednej osobie, więc powiem wam, że podziwiam.
0: Chylimy czoła.
1: Tak, tych wszystkich bohaterów pierwszej odsłony serialu. Mamy tutaj ich personalia i też informacje, w jakiej wsi oni, że tak stworzy neologizm, sołtysują. Więc przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, gdzie są te wsie. Ale może jakimś cudem akurat ktoś nas słucha z tych lokalizacji, albo chociaż z okolic, i nas nakierujecie na to. I będzie to taką lekcją geografii. A więc pierwszym bohaterem jest Łukasz Zdyb ze wsi Sokołowice. Małgorzata Grabowska z Zielątkowa. Janusz Wojewódzki ze wsi Sikory. Krzysztof Michalak z Kowalewic. Tomasz Ryszczuk z Gębarzewa, Emil Rońda z Henrykowa i Maciej Szwajnos z Chochołowa. Czy coś mówi ci cokolwiek?
0: Absolutnie nic.
1: No widzisz, nie znamy się
0: tak,
1: na tej Polsce.
0: Wykazujemy się ignorancją w zakresie geografii.
1: Jako przedstawiciele miast średniej wielkości tutaj nie dysponujemy wiedzą. W każdym odcinku przyjrzymy się z bliska codzienności tych bohaterów, których wymieniłam. Zobaczymy, jak godzą obowiązki sołtysa z pracą i życiem rodzinnym i przekonamy się, jak integrują lokalną społeczność. Poznamy też inwestycje i inicjatywy, które podejmują, by mieszkańcom żyło się lepiej, i problemy, z jakimi się mierzą. Premierowe odcinki Sołtysów będzie można oglądać w Super Polsacie we wtorki o godzinie 21, począwszy od, tak jak powiedziałam, najbliższego wtorku, czyli 24 października. Także to ma dla nas Super Polsat. No, no i mogłoby się wydawać, że na głównej antenie Polsatu nic się teraz szczególnego ciekawego nie dzieje, bo co tam mieli wprowadzić, jakie nowości, to wprowadzili. Jakimi fantastycznymi sukcesami się one okazały, to o tym już też mówiliśmy.
0: Teraz to oni zaczynają wyprowadzać.
1: Tak, do tego stopnia te nowości się okazały sukcesami, że jeszcze o ile w przypadku tych żon Warszawy, to tam jakoś postanowili w to mimo wszystko zainwestować i nagrać jakiś tam odcinek czy dwa odcinki takie podsumowujące, czyli zrealizowane po kilku miesiącach od końca tych głównych zdjęć do produkcji, tak zwane odcinki reunion. O tyle, jeżeli chodzi o Temptation Island, czyli ten program rankowy, co już tam po 23 jest nadawany, to już twierdzili, że nawet tego nie będą robić. No a jest często standardem w przypadku takich produkcji typu właśnie Rolnik szuka żony, że mamy ten odcinek nagrywany po jakimś czasie, gdzie się mówi o tym, co się zmieniło w życiu bohaterów. To już tutaj nawet nie będą tego sprawdzać, co się zmieniło, bo nikogo to nie obchodzi. Że nie będzie nowego sezonu, to nikogo nie zaskakuje. Natomiast nie tylko to oni wyprowadzają, bo kwestia jest taka, że też coś dziwnego się dzieje, jeżeli chodzi o kabarety. z których przecież Polsat w ostatnich latach słynął. Chodzi o program Kabaret na żywo, nadawany w niedzielne wieczory od początku września. To się w zasadzie jeszcze zaczęło dziać pod koniec kampanii wyborczej, prawda? Bo wtedy z serwisu Polsat Box Go usunięto odcinki z tego właśnie sezonu, który trwa. Przypomnijmy, że teraz program jest ponownie nadawany pod takim szyldem Młodzi i Moralni, bo tam panowie z kabaretów Moralnego Niepokoju i Młodych Panów mają nad tymi odcinkami pieczę. No i te odcinki usunięto, bo miało to zapobiec temu, aby były wykorzystywane w kampanii wyborczej.
0: Tak, a Polsat nie chciał brać w tym udziału, ale tam rzecznik się wypowiedział.
1: Ale to w ogóle dziwne jest. Bo przecież już to wyemitowaliście, więc jak tak bardzo wam to nie pasowało, to w ogóle nie trzeba było dawać kabaretu w tym sezonie, no. To jest po prostu kabaret.
0: Ale to jest, wiesz, to jest konflikt tragiczny, bo ludzie lubią oglądać kabarety, więc oglądalność jest, więc pieniądze są, ale z drugiej strony tutaj no nie wiadomo, co przyniosą te wybory. I też Polsat, znając właściwie skłonność Polsatu do raczej takiego dogadywania się z wszystkimi, no, zwłaszcza z władzą obecnie rządzącą, no to ciężko wybrać.
1: No tak, formalnie jeszcze z rządzącą. Bo przecież nie mamy powołanego nowego parlamentu. Trzymajmy się faktów, słuchajcie. No właśnie, niby tak, ale wiecie, kabarety zawsze były. Czy wybory, czy nie wybory. Nigdy chyba nikomu nie przyszło do głowy, żeby zdejmować programy kabaretowe. Co najwyżej cenzura dotykała jakieś tam, wiecie, kabaretony na festiwalach, no nie? Bo tam coś komuś się nie podobało. A ja tylko przypomnę dla tych wszystkich, którzy symetryzują i bardzo chcą dowieść tego, że Telewizja Polska za czasów Platformy i za czasów PiSu to samo, bo w jednym i w drugim przypadku sprzyjała władzy. No tak. No Telewizja za Platformy też sprzyjała i tam śpiewali Tuskowi 100 lat i coś tam, no ale za czasów tamtych nie było problemu, żeby w Telewizji Polskiej był pokazany kabaret Moralnego Niepokoju i Robert Górski, który nieco tam szydzi z premiera i tam są skecze skoncentrowane wokół tego, że Tusk harata w gałę.
0: Przecież to
1: nie?
0: Wtedy były właśnie posiedzenia rządu słynne.
1: Tak, jak najbardziej. A teraz to nie do pomyślenia, no nie? Także to tak tylko gdzieś tam się odnosząc przy okazji. Więc tym bardziej to jest zaskakujące, jeżeli chodzi o Polsat. Te programy z tego sezonu Kabaret na żywo nie wróciły do Polsat Box Go, bo nie. Ale sprawa się nie kończy, no bo tydzień temu programu nie było, bo w niedzielę wieczorem Polsat pokazywał wieczór wyborczy, więc ramówka została zmodyfikowana. No i miało być oczywiście tak, że ten program w niedzielę, normalnie w tę niedzielę się już pojawi. No właśnie miało. On nawet został nagrany w ten czwartek. Aż tu nagle w trybie pilnym zmieniono decyzję i w tym miejscu zostanie pokazany jakiś tam film sensacyjny. Nie ma jakiejś informacji, że w ogóle program ma już nie wrócić w tym sezonie, coś tam, ale po prostu nie będzie tego odcinka. O co tu chodzi? Co się tu dzieje? Co ten Polsat?
0: Sam bym chciał wiedzieć, powiem szczerze. Tej decyzji to, przyznam szczerze, naprawdę nie rozumiem.
1: Teraz już po wyborach? Dokładnie. Naprawdę nie widzę do tego uzasadnienia. Także no. Jak macie jakąś koncepcję, o co im tutaj chodzi, to
0: dajcie znać.
1: Przyjmiemy chętnie, no nie? A teraz zahaczymy sobie jeszcze o naziemną telewizję cyfrową, bo w niej byliśmy, jeżeli chodzi o Super Polsat. A czy ktoś pamięta, że w naziemnej telewizji cyfrowej jest taki kanał jak Stop Klatka? Bo ja zapomniałam, bo go nie oglądam. To jest ten taki filmowy kanał, no nie? Który nie słynie z jakiegoś własnego kontentu, ale może też zapomnieliście, to wam przypomnę, że rok temu ten kanał wyprodukował pierwszy własny serial. No i właśnie przypominają nam o tym za tą sprawą, że ta produkcja się doczekała drugiego sezonu. Nazywa się to Tonie ze mną. Tak, wiem, że mogliście zapomnieć, ale naprawdę też kompletnie wyleciało to z mojej głowy. I tak z reguły zaczynam prezentację jakichś tam produkcji serialowych od tego, że przybliżam wam wątki fabularne. Natomiast, a później przechodzę do kwestii obsady. Natomiast tutaj zrobię odwrotnie, bo kwestia obsady jest kluczowa. Bowiem, jeżeli chodzi o obsadę drugiego sezonu, to nie ze mną, to ponownie widzowie zobaczą tutaj takie osoby jak Ada Szczepaniak, Adrian Zaremba, Dominika Kachlik, Katarzyna Ankudowicz, Ewa Gawryluk, Ewa Buchak czy Jacek Lenartowicz, ale do obsady produkcji dołącza, to się kochani dzieje, Tomasz Karolak. No to jak już dołącza, no to tak wiecie, nie może tylko zagrać sprzedawcy w sklepie, którego będzie widać przez 3 minuty, bowiem w drugim sezonie serialu, skoro już przyszedł, no to będzie grał główną rolę. A ponadto gościnnie ma się pojawić także Katarzyna Figura. Jeżeli właśnie chodzi o fabułę, w ogóle przypomnę, że to się wszystko odbywa w jakimś takim małym miasteczku, Złoty Stoczek, w którym się wszyscy znają i tam mieliśmy perypetie jakichś bohaterów, jakiejś chyba pary, która tam chyba się po latach spotkała, czy coś w tym rodzaju. Natomiast jeżeli chodzi o drugi sezon, no to już wiemy, że w pierwszym jego odcinku Złoty Stoczek zatrzęsie się w posadach, bowiem miasteczko po latach odwiedzi Wojtek, którego gra wspomniany Tomasz Karolak. Zanim jednak zdąży obwieścić światu i swojej byłej żonie, że wrócił na stałe wraz z pomysłem na złoty interes, na jego drodze staje policja. I tyle wiemy. Nie wiem, czy chcecie wiedzieć więcej, ale wam
0: jak
1: jeszcze
0: chcecie,
1: powiem, że...
0: to obejrzyjcie.
1: Jeszcze wam powiem, że premierowe odcinki drugiego sezonu To nie ze mną w Stop Klatce będzie można oglądać w środę o godzinie 20, począwszy od 1 listopada, także jeszcze też mamy chwilkę do tej premiery. I co środę stacja pokazywać będzie po 2 odcinki produkcji. Serial będzie również dostępny w serwisie Filmbox Plus. To jest ten serwis, do którego chociażby trafiają produkcje premierowo pokazywane w Zoom TV, czyli tam Magia na gości, Power of Love, coś tam, to też tutaj Stop Klatka się z nimi zaprzyjaźniła. No i tutaj warto przypomnieć, że pierwszy sezon serialu To nie ze mną nadawany był w innym paśmie, więc tutaj też mamy taką istotną zmianę, tak jak to było w przypadku TVN-owskiego Lego Masters, tam mamy przerzut z piątku na sobotę, tak tutaj mamy przerzut z niedzieli na środę, bowiem przypomnę, że pierwszy sezon pokazywano w niedzielę o 17:00, też po 2 odcinki w okresie od 16 października do 20 listopada 2022 roku. Także no tutaj to się nie zmienia, że na taką późniejszą jesień oni postanowili ten serial zaplanować. A skoro już jesteśmy przy serialach powracających, to teraz przeniesiemy się do innej grupy medialnej, w której też z kolei będziemy mieli okazję zagościć na dłużej.
0: Tak, przenosimy się teraz do Canal Plus, a tu na dobry początek słów kilka o powrocie serialu, który, no powiem szczerze, oglądam, więc pewnie i ten trzeci sezon również obejrzę. Mianowicie polskiej wersji serialu The Office. Wraca, będziemy mieć kolejne odcinki przygód w firmie Kropliczanka. No a co konkretnie będzie się działo, to już mówię. Po zwycięstwie nad Michałem w drugim sezonie Patrycja od razu przechodzi do działania, zarządzając wprowadzenie nowego napoju z logo Kropliczanki. I to będzie energetyk. Stworzenie nowego produktu od zera to jednak bardzo ciężkie zadanie, bo trzeba wybrać logo brandu, wygląd puszki, znaną twarz do promocji, powiększyć zespół o nowych pracowników. Wszystko to wprowadza w popłoch i stres skład siedleckiego biura. Młody i dynamiczny zespół Kropliczanki powiększy się także o 2 nowe osoby. O zastępującego Łukiego Tomka w tej roli Mateusz Król oraz zmagającą się z depresją pracownicę HR Kasię, w tej roli pojawi się Małgorzata Gorol. Jeżeli chodzi o to, kiedy będzie można to wszystko oglądać, no to już od piątku 3 listopada będzie na antenie Canal Plus się pojawiała rzecz jasna, no i oczywiście również w aplikacji do obejrzenia. No niestety obawiam się, że znowu deskrypcji nie uświadczymy.
1: A się miałam pytać, to jest trochę zaskakujące, bo wszystko w tym Canal Plusie ma, jeżeli chodzi o tych seriale własnej produkcji, chociaż dokument pełnoseksualnie, o którym wam mówiliśmy, audiodeskrypcji, był pozbawiony. Natomiast
0: tak,
1: seriale takie fabularne ją mają, z wyjątkiem tego właściwie, można by powiedzieć, tak z tego, co kojarzę.
0: Być może, wiesz co, chodzi tu o to, że ten serial jest jednak na jakiejś tam zagranicznej licencji i to trochę inaczej wygląda, bo te inne produkcje, które są wyposażone w audiodeskrypcję, to są produkcje własne Canal Plus.
1: Tak.
0: Może o to tu chodzi.
1: Może ma to jakiś związek, nie wiemy jaki, ale no rzeczywiście to jest taka różnica względem pozostałych produkcji, więc to tak by nam sugerowało. Także no mamy, słuchajcie, no 2 tygodnie jeszcze do premiery, niecałe, bo to piątek za 2 tygodnie, no ale tak jak mówimy, wolimy wyprzedzić rzeczywistość. No i to będzie godzina 21, jak sądzimy, jeszcze ramówki na ten czas tak nie są łatwo dostępne, ale to jest właśnie ten, to miejsce w ramówce, piątki, prawda, piątkowe wieczory po 21, kiedy tych nowości można się właśnie w stacji, w Canal Plus Premium spodziewać. Natomiast nie tylko fabułą Canal Plus stoi, bo ma dla nas również nowości dotyczące innych zagadnień. No powiedz mi, Michale, taką rzecz, czy jesteś taką osobą, która lubi wiedzieć, co kupuje i co je?
0: No, powiem ci szczerze, że lubię wiedzieć, zwłaszcza co jem, bo to jednak jest dosyć istotne, co tam wrzucamy do tego garnka, żeby faktycznie jeść w miarę zdrowo. Natomiast no, fakt faktem, nie jestem jakimś maniakiem analizowania składów, przeglądania.
1: Nie, no bo to nie ma co popadać też w paranoję, no nie? A zresztą nawet jeżeli nie masz tam ochoty i możliwości też analizowania tego, co tam na paczkach czy puszkach się znajduje, to pomoże ci pani Katarzyna Bosacka. Ona da ci radę po prostu, a nawet nie jedną radę. Super. Natomiast Bosacka daje radę, tak brzmi tytuł jej programu, który prowadzi, bo ten program już jest emitowany, w stacji Canal Plus Kuchnia. To jest transfer z grupy TVN, przypomnijmy za chwilę historię pani Katarzyny, ale najpierw kilka słów o tej jej nowości. Każdy odcinek będzie poświęcony innemu daniu albo produktowi, a więc właściwie nie będzie, tylko już było w pierwszym odcinku o ukochanym przez Polaków schabowym. O rosole też ma być, ale też na czynniki pierwsze mają zostać rozłożone konkretne produkty, na przykład jajka czy no substancje chyba również, bo tutaj jest mowa o tłuszczach. Odcinki będą kończyć się przepisami na zdrowsze, ale równie pyszne alternatywy tradycyjnych polskich dań. No na przykład, skoro była mowa o schabowym, no to pani Katarzyna już zaprezentowała swój autorski przepis na niego. No to może wam powiem, jak nie oglądaliście. To jest schabowy marynowany w maślance, w panierce z czerstwego chleba z ziarnami, pieczony w piekarniku.
0: Brzmi fajnie.
1: No, nawet dla mnie, która nie jestem fanką schabowego, jest też przepis na gołąbki, który nam w którymś odcinku pani Katarzyna pokaże. To są gołąbki bez zawijania, z kaszą gryczaną, niepaloną zamiast ryżu i z mięsem indyka i grzybami. Jadłbyś?
0: Też brzmi nieźle.
1: No widzisz, ten program dla ciebie, pani Katarzyna, i podrzuci ci przepisy i tam pomoże rozczytać te składy i inne tam takie rzeczy. A to wszystko w programie, tak jak powiedziałam, Bosacka daje radę co niedzielę o godzinie 11.30 w Canal Plus Kuchnia oraz w serwisie Canal Plus Online. Już od zeszłej niedzieli, także ten pierwszy odcinek o schabowym, jak tam chcecie dokładnie się dowiedzieć, jaka ta panierka z tego czerstwego chleba, no to musicie zajrzeć do serwisu internetowego. Warto przypomnieć, tak jak wspomniałam, historię medialną pani Katarzyny, która sięga 2010 roku, bo wtedy rozpoczęła współpracę z grupą TVN, prowadziła w TVN Style program Wiem, co jem, a później Wiem, co jem i Wiem, co kupuję, ale w 2019 roku nadawca rozwiązał z nią umowę po tym, jak została ambasadorką marek jakichś związanych właśnie z produktami bio, eko, i jako powód tego właśnie rozwiązania umowy podano wykorzystanie przez nią swego wizerunku w niedozwolony sposób i wystąpienie konfliktu interesów. Tak to właśnie potraktowano. Natomiast krótko to trwały te dąsy na panią Katarzynę, bo w marcu 2020 roku dziennikarka wróciła do grupy TVN, tylko że do innego kanału. Konkretnie w TTV prowadziła program De Facto Bosacka, a z kolei jesienią 2020 roku w TTV i TVN zadebiutował program Mądrze jemy z Katarzyną Bosacką. Doczekał się on 3 sezonów. Ostatni nadawano wiosną 2022 roku i tam rzeczywiście analizowała te składy mówiła o jakichś tam substancjach zarówno potrzebnych naszemu organizmowi, jak i szkodliwych. No i też panią Katarzynę możecie śledzić na Facebooku. Ja śledzę, ponieważ jakoś tam zależy mi właśnie na tym, żeby się zdrowo odżywiać. I ona właśnie często przeprowadza jakieś tam analizy dotyczące nie tylko jako takiego składu produktów, ale na przykład tego, że a tutaj producent zmniejszył zawartość swojego opakowania, a dalej oczekuje, żeby mu płacić tyle samo za produkt, co poprzednio, no nie? Także takich różnych tam rzeczy pani Katarzyna się doszukuje. Czasami wbija szpilki jakimś tam na przykład influencerom, którzy promują produkty typu, nie wiem, tam lody Ekipy czy inne takie cuda, że one przecież wcale takie nie są, wiecie, wspaniałe, no bo to, że tam jest fajny obrazek na etykiecie, no to jedno.
0: To ale głównie o ten obrazek mam wrażenie chodzi.
1: Ale warto sobie przypomnieć, co tam jest w składzie. Nie, żebyśmy sobie z tego nie zdawali sprawy, ale może jest przydatne to, że ktoś nam o tym przypomni. Tak więc tak wygląda działalność pani Katarzyny w internecie i teraz właśnie w Kanal Plus daje radę. Więc było fabularnie, było kulinarnie, a kolejną taką dziedziną, w której Kanal Plus się specjalizuje, jest sport. Ale teraz nie o transmisjach sportowych, no bo ten sport, ten mecz, który tutaj się pojawia w tytule, to jest jedynie pretekst.
0: Zgadza się. A mowa o nowym programie publicystycznym, który pojawia się już na antenie Kanal Plus, a prowadzącym tego programu jest szef redakcji sportowej tej stacji, czy w zasadzie sieci stacji, Michał Kołodziejczyk.
1: Nowy... Myli z Michałem Kołodziejczakiem.
0: Tak, nie, nie, nie.
1: Wiem, że brzmi podobnie.
0: Ale to nie, to są zupełnie dwie różne postaci. Program nazywa się Mecz to Pretekst, a ma być on, no właśnie, swego rodzaju pretekst. Do dyskusji na temat wpływu sportu na społeczeństwo. Stworzona zostanie przestrzeń dla ekspertów, którzy swoją wiedzą będą mogli przybliżyć widzom historię na pograniczu sportu, polityki czy życia społecznego. Wszędzie ta polityka. Nowe odcinki będą pojawiać się co dwa tygodnie o godzinie 19, począwszy od piątku 13 października, więc pierwszy odcinek już za nami, a dostępne będą, i tu ciekawostka, bo będą dostępne na antenie Kanal Plus, ja domyślam się, że na antenie Kanal Plus Sport, no skoro to taki program typowo sportowy.
1: Ale nie mieliśmy tego potwierdzić.
0: Tak, ale również będą dostępne w Kanal Plus Online, no to wiadomo, nie dziwi, ale również w YouTubie, na YouTubie Kanal Plus Sport konkretnie, więc tak to będzie wyglądać. Jeżeli nie macie Kanal Plus, a chcielibyście obejrzeć ten program, to będziecie mogli uczynić to zupełnie za darmo. A Mecz to Pretekst, jeżeli coś wam to już gdzieś kiedyś obiło się o uszy, takie sformułowanie, to jest to również tytuł książki Michała Kołodziejczyka i Anity Werner. Ta książka ukazała się 3 lata temu nakładem wydawnictwa SQN.
1: Tak jest, więc dla każdego coś miłego, można zjeść, można poćwiczyć, jeżeli ktoś lubi właśnie z produkcjami Kanal Plus. I na koniec tematyki telewizyjnej, informacja taka bardziej techniczna, przenosimy się, słuchajcie, do Katowic, bowiem z tegoż właśnie miasta zniknął eksperymentalny multiplex spółki MWE, co jest związane z planami zwiększenia mocy nadawanego na tym samym kanale regularnego multiplexu tego samego właściciela w Częstochowie. Ostatnim dniem emisji była środa 11 października, podajemy to za serwisem radiopolska.pl. Tego samego dnia wygasło wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenie na testy. W ostatnim czasie multiplex ten liczył 8 programów, a były to stacje, które oglądacie na co dzień wszyscy. Na przykład TVC HD, Power TV, ale to Wiesław akurat ogląda, HD jeszcze powinnam dodać, Filmax HD, Nota Gold, Junior Music, Xtreme TV, EWTN i Home TV. Także wiem, że ten program by po prostu nie miał racji bytu bez tej informacji, dlatego musieliśmy wam ją przekazać. Teraz natomiast spuentujemy to wejście muzycznie, przeniesiemy się w kolejnym wejściu do internetu. Spuentujemy, nawiązując do naszego pierwszego tematu, do Sołtysów właśnie, tak. Prawda? O sołtysie będzie utwór.
0: Będzie piosenka o sołtysie, który zarządza wsią, która znajduje się w jego głowie. Tak.
1: Jest to trochę dziwne.
0: Jest to trochę dziwne.
1: Ten pan, który to wykonuje, to wbrew pozorom nie jesteś ty, chociaż nie. Można byłoby tak pomyśleć, prawda? Bo nazywa się on...
0: Michałek. Tak, i Michałek będzie teraz...
1: A to nie jest twój pseudonim.
0: Nie, absolutnie nie.
1: Na całe szczęście, chociaż może jest jakaś wieś, którą zarządzasz w swojej głowie.
2: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.
0: No to właśnie, taka to była piosenka o sołtysie.
1: Ale każdy z nas ma taką wieś chyba w głowie, no co tu dużo kryć. No. Tak się ciebie czepiłam pod koniec tamtego.
0: A ty też zarządzasz jakąś.
1: Ale coś w tym chyba jest, słuchajcie. No nie jest to wszystko łatwe. Dobrze, teraz w ogóle nie będzie łatwo.
0: Nie.
1: Bo będziemy poruszać temat produkcji, które się koncentrują wokół wątków trudnych i będziemy zaglądać na pewną platformę, która jeszcze istnieje, chociaż jakoś się chybocze wciąż, bo już od dłuższego czasu była mowa o tym, że już nie, że oni idą z tej Polski, no ale jeszcze nie idą z tej Polski, co więcej, chcą nam pokazać to wszystko, co tam gdzieś w międzyczasie zdążyli wyprodukować, a jeszcze dotychczas pokazać nie zdążyli.
0: Ja się wcale nie dziwię, jak to za jakiś czas i tak się pojawi na Netflixie. No, tak jak było ze sprawą Iwony Wieczorek,
1: tak,
0: chociażby.
1: Tak, no właśnie, o tym też miałam za chwilę powiedzieć. Ale kwestia właśnie tych premierowych produkcji, jednej dokumentalnej i jednej fabularnej.
0: Tak, zaczynamy od produkcji, która nazywa się Będziesz Następna. To historia odrażająca...
1: Tu powinien być jakiś trigger warning chyba, no nie? Że jesteście szczególnie wrażliwi na wątki przemocy, to nie słuchajcie teraz, okej? Okay? Żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy... No, myślę, że możemy przystąpić.
0: Okej. Będziesz Następna to historia odrażająca.

0: Amerykanka, laureatka nagrody Grand Press, autorka szeregu reportaży i książek. Znaczącą część serialu stanowią żywe wspomnienia policjantów oraz pani prokurator, którzy ruszyli w pościg za tajemniczym oprawcą. Remigiusz, Artur i Wojtek to niezwykły zespół policyjnych osobistości. Każdy z nich zajmował się oddzielną kwestią w prowadzonym śledztwie, a nadzorowała ich prokurator Joanna Pawłowicz. Czyniewska. Suma ich doświadczeń, jeden z nich, czyli Remigiusz, doprowadził do uniewinnienia niesłusznie skazanego Tomasza Komendy, tu warto dodać. I ta suma doświadczeń pozwoliła schwytać i osądzić Andrzeja Eś. Materiał uzupełniają relacje niedoszłych ofiar gwałciciela, dla których wspomnienie ataku jest nadal traumą. Trzyodcinkowy serial Będziesz Następna od 20 października, czyli od wczoraj na platformie Viaplay jest już dla Was dostępny, jeżeli macie ochotę tego typu produkcję obejrzeć. I korzystacie z Viaplay oczywiście.
1: A my Wam i tak oszczędziliśmy, bo jest sporo więcej informacji na temat tej sprawy w opisie tej produkcji.
0: Tak.
1: Mnie to w ogóle była sprawa nieznana. Także rzeczywiście może być wstrząsająco, więc to pewnie nie dla każdego, no ale są pewnie osoby, które to zainteresuje. Natomiast jeżeli dla kogoś się forma fabularna i historia właśnie niekoniecznie oparta na faktach, to jest właśnie coś, czego szukacie, to Viaplay też ma coś dla Was, chociaż znów tematyka mroczna, bowiem Viaplay pokaże zapowiadany od dawna pierwszy polski serial fabularny własnej produkcji. Powstał on w ubiegłym roku, a więc musiał trochę czekać na umieszczenie w sieci, no bo już za chwilę się skończy ten rok, on powstał jeszcze poprzednim. Konkretnie 27 października ma trafić do serwisu i tego dnia użytkownicy będą mogli obejrzeć wszystkie odcinki serialu Morderczynie. Scenariusz tego serialu jest inspirowany książką z gatunku non-fiction Katarzyny Bondy. Opowiada on o Karolinie, która postanowiła pójść w ślady swojego ojca i zostać policjantką. Młoda, pyskata i ambitna wierzy, że szybko uda jej się wspiąć po szczeblach policyjnej hierarchii. Od kilku miesięcy jest pochłonięta sprawą, która nie daje jej spokoju. Właśnie mi rok od zaginięcia jej ukochanego taty. Kobieta jest zdeterminowana, by go odnaleźć i robi wszystko, co w jej mocy, by dowiedzieć się, co stało się z jej ojcem, nawet jeśli musi nagiąć obowiązujące zasady. Jednocześnie nie może zrozumieć, dlaczego pozostali członkowie rodziny nie wspierają jej w poszukiwaniach. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że rzeczywistość nie miała zbyt wiele wspólnego z wyidealizowanym wizerunkiem ojca, istniejącym jedynie w jej wspomnieniach. W trakcie prowadzonego śledztwa odkrywa sieć kryminalnych powiązań i przekracza kolejne granice, nie cofając się przed niczym. Morderczynie to serial, jak głosi zapowiedź, pełen nieoczywistych zwrotów akcji, przedstawiający nie tylko realną wizję pracy w policji, lecz także rzeczywistość widzianą za więziennymi kratami. W głównej roli zobaczymy Maję Pankiewicz. U jej boku wystąpiły takie osobistości aktorskiego świata, tak, Izabela Kuna i Eliza Rycembel. One tutaj mają być, zdaje się, w rolach odpowiednio jej matki i siostry. Natomiast w rolę zaginionego ojca wcielił się Tomasz Szuszard. W pozostałych rolach wystąpili m.in. Mateusz Kmiecik, Anna Nechrebecka, Magdalena Popławska, Kamila Urzędowska, która teraz jest na czasie, bo to ona wcieliła się w rolę Jagny w tej nowej wersji Chłopów, i będzie też Robert Gulaczyk. Także są rozpoznawalne nazwiska w tej obsadzie. Udałem się tutaj kogoś zaprosić. Premiera, przypominam, w piątek przyszły. Wczoraj premiera Będziesz Następna, w kolejny piątek Morderczynie. Natomiast warto jeszcze dodać, że poza tym serialem, o którym teraz mówiłam, Viaplay ma gotowy jeszcze jeden serial. On się nazywa Udar i opowiada o życiu Jacka. Gra go też Jacek, ale Poniedziałek. On tam jest popularnym gospodarzem programów telewizyjnych, którego życie nagle zostaje wywrócone do góry nogami. No skoro serial się nazywa Udar, no to się już możemy domyślić, w jaki sposób to życie zostanie rzeczywiście zmienione. Natomiast dlaczego my tutaj o tym mówimy? No bo właśnie różnie mogą się potoczyć losy tej

0: produkcji tego wszystkiego, co tam Viaplay szykuje. Przypomnijmy, że w drugiej połowie lipca Viaplay Group ogłosiła, że skupi się na Skandynawii i Holandii, a jeśli chodzi o pozostałe rynki zagraniczne, zakończy tam działalność. Taką decyzję podjęto już w przypadku krajów bałtyckich. Ograniczy ją lub rozwinie partnerstwa z innymi podmiotami. Koncern planuje przeprowadzić te zmiany do końca 2024 roku. No to jeszcze trochę z nami tutaj będą. Natomiast już pewne działania podejmowali w związku z tymi produkcjami własnymi, bo w sierpniu już wirtualne media informowały, to tak w ramach ciekawostki Wam podaję, że Viaplay się nosiło z zamiarem sprzedaży serialu Morderczynie i serialu Udar, więc oni, wiecie, wyprodukowali to, nawet żadnego innego własnego fabularnego serialu nie pokazali, no tylko te tam produkcje takie rozrywkowe, typu ten Fort Boyard, zrobili tę sprawę Iwony Wieczorek, ale już pierwsze seriale wyprodukowali i już pomyśleli, żeby to sprzedać, no bo się wycofują. Oferta trafiła do konkurencyjnych platform. Jedna z nich na pewno przyglądała się między innymi nabyciu serialu Morderczynie, ale nie zdecydowała się na jego zakup, argumentując to, że sama mogłaby przygotować taki serial taniej. Więc to też jest ciekawe, czy oni są coś niegospodarni w tym Viaplayu, czy co, no to też jakoś mogłoby tłumaczyć to, czemu ten biznes im się nie spina. Także no ostatecznie pokazali to sami, nie wiadomo jak to zrobią z Udarem, ale jeszcze w sumie może zdążą, no nie? Na razie zdecydowali się, tak jak już Michał wspomniał, udzielić sublicencji na wybrane produkcje kryminalne. Do Netflixa trafił serial dokumentalny Sprawa Iwony Wieczorek, który w czerwcu zadebiutował w ofercie Viaplay i o jego premierze też Wam mówiliśmy. Zostajemy w internecie jeszcze w tym wejściu i powiemy teraz o pewnej dość zaskakującej kwestii, myślę, prawda? Bo tego nie spodziewaliśmy się raczej. Pojawiały się jakieś takie pogłoski już od kilku tygodni, więc myślę, nie no, plotki, tam ktoś szuka sensacji, gdzie jej nie ma, a tymczasem się okazało,
1: jednak,
0: że to prawda.
1: Tu jednak to prawda. Jak słyszycie kanał sportowy, to myślicie Krzysztof Stanowski, podejrzewam, no bo to jest...
0: Jak myślicie kanał sportowy, to w ogóle myślicie sport? Bo ja myślę...
1: No właśnie, ja też.
0: Z Korwinem, Mencenem i tam i tym.
1: Natalia Janoszek.
0: A właśnie, Natalia Janoszek, tak jest.
1: Tak, więc to, i za to wszystko przede wszystkim odpowiedzialny jest Krzysztof Stanowski, że kanał sportowy to jednak ze sportem miał niewiele wspólnego, ale nie tylko, no bo przecież jeszcze tam na przykład są materiały Małgorzaty Domagalik chociażby. Natomiast Krzysztofa Stanowskiego to już w tym kanale nie będzie. W piątek 13 października Krzysztof Stanowski ogłosił, że ci, którzy podejrzewali, iż zamierza odejść z kanału sportowego, mieli rację. Zamieścił zdjęcie wypowiedzenia swojej umowy z kanałem sportowym z dniem 1 listopada. Z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Nie podał przyczyn odejścia, ale też kilka godzin później o swoim odejściu poinformował Robert Mazurek. No bo Stanowski z Mazurkiem to tam prowadzą, a właściwie prowadzili taki cykl materiałów. Zdaje się, on się w soboty pojawiał i tam komentowali różne bieżące wydarzenia, też raczej nie dotyczące sportu. I Stanowski z Mazurkiem dali do zrozumienia, że wspólnie będą tworzyli nowy projekt na YouTubie. Kanał sportowy również odniósł się do odejścia Stanowskiego, zapowiedział, że w okresie wypowiedzenia dziennikarz nie będzie już prowadził swoich programów. Podano także przyczyny rozstania. To różne wizje dotyczące rozwoju i kierunku, w którym powinni zmierzać partnerzy. Więc tak to wygląda. Stanowskiego nie zobaczycie w kanale sportowym, natomiast w internecie jak najbardziej pewnie niedługo jakiś jego nowy projekt wystartuje.
0: No i nie wiem, czy kanał sportowy teraz utrzyma tę swoją popularność, którą głównie zawdzięczał jemu, jego wywiadom. Mazurek też się tutaj do tego dołożył.
1: Na razie więc... to kanał sportowy dostał bana na tydzień od YouTube'a na publikowanie nowych treści.
0: Mają ten jakiś zapasowy
1: swój kanał.
0: To nie jest pierwszy raz, kiedy muszą po niego sięgnąć. Także nie jest wykluczone, że jak tylko Stanowski coś założy, to wystrzeli do przodu, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, ale jednak kanał sportowy też z drugiej strony ma swoją bazę fanów, subskrybentów. No pytanie, po co oni tam są? Czy żeby śledzić sport? Czy żeby śledzić wszystko inne?
1: No ja zasubskrybowałem kanał sportowy zdecydowanie, żeby śledzić wszystko inne. Rzeczy sportowe omijam szerokim łukiem. Także...
0: Ja nawet nie subskrybuję, nie obejrzałam tego... trzygodzinnego filmu, w którym on tam demaskował sprawę Natalii Janoszek.
1: No ja na nim zasnąłem, powiem szczerze.
0: A to jest dobra też opcja. Wiecie, bo do tego się tak nie odnieśliśmy. To jest spoko, że on rzeczywiście ujawnił to, że Natalia Janoszek, czyli ta osoba, która wypłynęła w polskich mediach jako rzekoma gwiazda kina Bollywood i gdzie tam ona nie grała i za tą sprawą uczyniono ją w Polsce celebrytką, zapraszając do programów typu Twoja twarz brzmi znajomo, czytaniem z gwiazdami. No to spoko, że ktoś wykonał tę robotę, którą już dawno dziennikarze powinni zrobić, bo wszyscy przyjęli za dobrą monetę to, że jak Natalia mówi, że jest znana w Indiach, to ona jest znana w Indiach. A on siadł i posprawdzał, że gdzieś tam, gdzie ona mówiła, że występowała, to ją było widać przez parę sekund, że jakiś tam festiwal piękny, którym ją nagrodzono, to no, z prestiżem nie miał wiele wspólnego. Więc ten pierwszy materiał, który był w ramach cyklu Dziennikarskie Zero, to spoko. Ale to, że on potem ciągnął ten temat i pojechał do Indii i też wszedł w jakąś taką parodystyczną wręcz konwencję, odnosząc się do tego, to już myślę, Boże, człowieku, czy ty nie masz co robić z życiem swoim? Aż tak bardzo ten temat jest ważny, żeby się tyle czasu zajmować jakąś celebrytką. Nie wiem, jak ty to odbierasz i jak wy to odbieracie, jego tutaj zaangażowanie w tę sprawę.
1: Nie, no wydaje mi się, że tam naprawdę to już aż za dużo tego było, za dużo, zdecydowanie.
0: No, można było poprzestać na tym jednym materiale, a tutaj już jakoś tak, nie żebym jakoś też jej broniła, ale też z drugiej strony, no okej, w jakiś sposób na kanwie nieprawdziwego życiorysu swojego została tak popularna w Polsce, ale też nie zrobiła nikomu jakiejś krzywdy, no nie, więc już zostawmy ją, no nie, wszyscy wiedzą, o co tutaj chodzi. Więc tak to właśnie jest u pana Krzysztofa Stanowskiego, tak to się dzieje w internecie. Mieliśmy takie mroczne tematy w tym wejściu, tematy morderstw, krzywdy i przemocy. No to teraz znaleźliśmy piosenkę, która właśnie będzie się jakoś do tego odnosić.
1: Tak, ale to nie będzie oparte na faktach. Piosenka nie będzie dotyczyć historii jakiejś autentycznej, tylko będzie dotyczyć, wyobraź sobie, legendy miejskiej, tak zwanej. O niejakiej Lizzie Day, When the Wild Roses Grow. Tak zaśpiewa duet Kylie Minogue i Nick Cave. Już teraz, więc na naszej antenie zrobi się spokojniej. A my do was wrócimy jeszcze za momencik, żeby tym razem trochę o radiu porozmawiać. W końcu o radiu, tak.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. No i cóż, i wracamy do was po raz ostatni dzisiaj, żeby trochę o radiu poopowiadać. Co tam w radiu ciekawego się dzieje?
0: Tak jest. Zacznijmy od tych, którzy też się chyba cieszą z tej nowej rzeczywistości, no nie? O to im właśnie chodziło w tym Tok FM-ie całym lewackim, ale nie będziemy się skupiać na tym, co na antenie, bo akurat tak się składa, że nowości dotyczą ich oferty w takim szerszym znaczeniu. Zaczniemy sobie od nowego podcastu, który ma tytuł taki dosyć rozbudowany. Mamy tutaj na początku słówko śmielej, wykrzyknik później i dopisek stand-uperzy o polityce. Więc już chyba się domyślacie, kto tutaj będzie gościem. Ale żeby była jasność, to kilka słów na temat tego podcastu. Będą to cotygodniowe spotkania z najlepszymi polskimi stand-uperami, którzy będą sarkastycznie podsumowywać bieżące wydarzenia w polskiej polityce. Za każdym razem inna para bezkompromisowo i nie hamując emocji czy języka powie, co sądzi o nowej powyborczej rzeczywistości. Okiełznać sytuację i temperamenty komików w ramach cyklu Śmielej próbować będzie, no właśnie, jeżeli zastanawialiście, co tutaj robi ten dopisek śmielej, to chyba to wyjaśni nazwisko prowadzącego, bo to jest Kamil Śmiałkowski. Seria liczy 10 odcinków, pierwszy z nich, w którym wystąpią Karol Modzelewski i Agnieszka Matan, będzie dostępny za darmo. Podcastu będzie można słuchać na tokfm.pl, w aplikacji mobilnej tokfm oraz na kanale tokfm Select na Spotify. Pozostałe odcinki zostaną udostępnione wyłącznie subskrybentom Tok FM Premium oraz Apple Podcasts. Premiery w każdy piątek o godzinie 18 od 20 października, więc ten pierwszy odcinek darmowy, o którym wspomniałam, to jak rozumiem jest już dostępny. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzącego, czyli przypomnę jeszcze raz Kamila Śmiałkowskiego, no to on był naczelnym magazynu Chichot, a także szefem Nowej Fantastyki, także między innymi działu kultury we Wprost czy portalu Na Ekranie. Jest twórcą antynagród filmowych Węże, napisał kilka książek, w tym pierwszy polski właśnie. Ja nigdy nie o tym czymś takim nie słyszałam, bo słowo mashup to mi się kojarzyło z muzyką, prawda? Czyli z jakimś połączeniem elementów, powiedzmy z dwóch czy większej liczby piosenek, a tutaj okazuje się, że może być mashup literacki, co już nam podpowiada sam jego tytuł, bo brzmi on Przedwiośnie żywych trupów, więc jest to chyba dosyć jasne skojarzenie i wiemy, co on tutaj skrzyżował. Zrobił to zresztą, no a właśnie, tutaj taki dopisek, że wspólnie ze Stefanem Żeromskim od tego dokonał, no nie da się ukryć. W sieci funkcjonuje jako człowiek z popkultury, prowadzi już audycję w Tok FM, nazywa się ona Humor i Teraźniejszość. Także na antenie go można usłyszeć, a teraz w takiej właśnie podcastowej formie, ale jeszcze zostaniemy na moment w Radiu Tok FM i przy jego ofercie.
1: Zgadza się, bo Tok FM ma do zaprezentowania i do zaoferowania nowe pakiety w swojej aplikacji. W ramach wprowadzonego pakietu Razem z jednej subskrypcji może korzystać do 3 osób. Oferta obowiązuje przy wykupieniu rocznego abonamentu, a jej subskrybenci zyskują dostęp do wszystkich audycji, podcastów i Radia Tok FM bez reklam. Regularna cena wynosi 504 zł za 12 miesięcy, a obecnie pakiet jest do nabycia w promocyjnej cenie 246 zł. Natomiast drugi pakiet, pakiet solo, dedykowany jest...
0: To taki pakiet dla Blanki.
1: Tak jest.
0: Down.
1: On jest dedykowany jednej osobie, można go kupić w dwóch wariantach, w wariancie miesięcznym z opcją automatycznego odnawiania, regularna cena 29,90, tak? 90, myślałem, że 99, ale 90. No i można kupić teraz w promocji za 14 zł, albo można kupić w wariancie rocznym, regularna cena to 252 zł, a w promocji 123 zł. Także jak sami widzicie, no teraz można mieć Tok FM po prostu taniej.
0: A w tej części audycji udamy się w naszą tradycyjną wycieczkę krajoznawczą i na początek naszym pierwszym przystankiem będzie Kraków, dawna stolica Polaków, bo tutaj się dokonało to, co się miało dokonać już na początku października, ale coś się zepsuło i nie było ich słychać i się przesunęło w czasie. I tak oto, jak donosi nam serwis radiopolska.pl, po roku i 8 miesiącach przerwy w Krakowie ponownie działa rozgłośnia dla studentów. W poniedziałek 9 października, a miało to być chyba jakieś 3 czy 4 czy jakoś tak, o godzinie 17 na częstotliwości 105 zadebiutowało radio Famka. Jak informowali czytelnicy serwisu radiopolska.pl, nieregularne testy prowadzone były już od początku września, więc długo się musieli testować. I o to, o czym to za chwilę powiemy, to jest to, że to jeszcze też nie jest ostateczny produkt, to z czym teraz mamy do czynienia w eterze. Przypomnijmy to, o czym już też mówiliśmy wiele razy, że koncesjonariuszem Radia Famka nie jest, jak w przypadku poprzedniego gospodarza częstotliwości 105, podmiot związany z krakowskimi uczelniami, a Kielecka Agencja Radiowo-Telewizyjna Fama, właściciel tamtejszego radia Fama, które do eteru wróciło, więc oni po tamtych perypetiach, kiedy to nie ogarnęli ci na czas z dokumentami, wrócili z Famą do Kielc, ale już na innej częstotliwości i sobie jeszcze odpalili tę studencką Famkę w Krakowie, tacy są potężni. Natomiast warto w tym miejscu krótko odnotować historię tej studenckiej radiofonii w Krakowie, która, jak też już wiele razy mówiliśmy, jest zawiła niemożebnie, bo dotychczas w Krakowie dla studentów nadawały tworzone przez Akademię Górniczo-Hutniczą Radio RAK w latach 1994-2002, Akademickie Radio Żak od 2002 do 2003, Radio XFM od 2003 przez 3 kolejne lata, SK Rock, tak, był taki epizod od 2006 do 2008, kiedy ona tam robiła za radio studenckie, nie pytajcie. Luz FM od 2008 do 2009, no i później już znana nam Radiofonia przez 13 lat do 2022 roku. Od 2013 roku za tę ostatnią odsłonę odpowiadała grupa RMF. No i W 2021 roku Fundacja Krakowskiego Radia Akademickiego Żak nie wystąpiła o przedłużenie posiadanej koncesji. Stwierdzili, że oni już studenckiego radia robić nie będą. No to musiał przyjechać pan z Kielc, żeby to radio studenckie robić. No i jaki jest tego efekt, jaki będzie tego efekt? No właśnie trudno to powiedzieć. Przyznam się wprost i otwarcie, że nie miałam czasu tego posłuchać, co tam jest, ale czy straciłam tak wiele jak na ten moment? Ty słuchałeś, więc coś nam możesz powiedzieć o tym, co teraz można na antenie w FAMCE usłyszeć?
1: No w FAMCE można usłyszeć muzykę i informację, że to jest emisja testowa, więc nie straciłaś wiele. No wiesz, jakieś tam kwestie związane z mocą, z ustawieniami nadajnika zapewne wymagają jakichś testów, natomiast no sądząc po tej muzyce, to na razie jest to taka stacja jedna z wielu. Oczywiście wiadomo, że to nie musi być wcale to, co będzie prezentowane docelowo na antenie, bo to wiadomo, że z tymi testami to bywa różnie i testuje się czasem coś zupełnie innego niż później pojawia się na antenie stacji. Natomiast no jak na razie, po tym co słyszałem, nie czuję się przesadnie zachęcony, żeby z FAMCą pozostać. Zresztą gdzie ja student? No już, no. Ale jeszcze trochę to chyba na Uniwersytet Trzeciego Wieku.
0: No, przyjmują od którego roku życia? 55 chyba u mnie w mieście. No, czy może jeszcze tam masz chwilę?
1: Jeszcze trochę, tak,
0: nie za długo, tak. Co prawda, ale jeszcze tam momencik. Bo ty byś po prostu chciał, żeby oni poszli tym stereotypem, jakim idą wszystkie rozgłośnie studenckie w tym kraju, które uważają, że studenci słuchają absolutnie najdziwniejszej muzyki na świecie, jaka tylko istnieje. Chciałbyś, żeby grali takie utwory typu Zeżarły mnie robaki, no nie? Bo tam rzeczywiście czasami w rozgłośniach studenckich takie idą, a tu idzie jakaś muzyka środka i jeszcze jesteś niezadowolony. Tak. Także no, zobacz, jak to będzie, no też taka muzyka, wiecie, sprzed 40 lat jakby mieli grać, to też pewnie nie jest rozwiązanie, jeżeli chodzi o muzykę studencką. Trzeba wszystko wyważyć. No i tak jak mówiliśmy, jesteśmy bardzo ciekawi, jak tutaj ten pan z Kielc, dotychczas słynący z realizacji programu o cokolwiek innym profilu będzie to tworzył. Ma ten plan, żeby jakąś tam audycję z rozgłośnią z Nowego Jorku transmitować i że to ma być w nocy nadawane, bo po prostu w dzień on ma tyle kontentu, pewnie czy już mu w nocy nie starczy miejsca. Zobaczymy, może kiedyś wrócimy do tego wątku i zrecenzujemy, a teraz jedziemy sobie z dawnej stolicy Polaków do miasta Łodzi.
1: Do miasta Łodzi, a tu się dzieje w cyfrowym radiu. Otóż 30 września z łódzkiego eksperymentalnego multiplexu PSN zniknęło Piotrkowskie Radio Strefa FM. Jak dowiedziała się redakcja serwisu radiopolska.pl, była to decyzja nadawcy. A z kolei 3 października ten sam multiplex opuściła kolejna stacja i tym razem było to nasze radio 92,1 nostalgicznie. I tutaj z kolei nie ma informacji odnośnie tego, czy ten brak sygnału to przypadek, czy zamierzone działanie. I aktualnie eksperymentalny multiplex PSN liczy 8 stacji. Tam mamy łódzkie Radio Parada, muzyczne Radio z Jeleniej Góry, Radio Jasna Góra, Radio Profeto, nadawane od początku swojego istnienia jedynie cyfrowo i w internecie Radio Bezpieczna Podróż, Mega Radio, Disco Radio i Radio Nuta. Więc tak to teraz
0: w Łodzi.
1: To jest
0: też informacja, cyfrowo, bez której byście nie żyli, tak samo jak ta o tych Katowicach. No nie? Ale tym razem zakończymy trochę inaczej niż zawsze, bo jednak przeniesiemy się na koniec do centrali, do Polskiego Radia. Tak jak mawiała ulubiona bohaterka wszystkich, jeżeli chodzi o serial Brzydula, koło zatoczyło okrąg, mówiliśmy o publicznych nadawcach, no i też do publicznego nadawcy, publicznego radia konkretnie zajrzymy na moment, chociaż o telewizję też się otrzemy, bo pan, o którym będziesz mówił, no to i tu... I tu działa, taki jest aktywny chłopak.
1: I tu, i tam, tak jest. A mowa o tym, że do grona prowadzących trójkowy komentarz dnia w programie trzecim Polskiego Radia dołączył Michał Rykowski z TVP Info. Tam właśnie, czyli w telewizji, prowadzi przede wszystkim pasma i serwisy informacyjne. W ostatnich miesiącach był też wśród gospodarzy cyklu Jak oni kłamią oraz dyskusji po serialu dokumentalnym Reset.
0: Taki zasłużony dziennikarz, takie wspaniałe rzeczy prowadziła, ja w ogóle go nie znam. A, nie widzisz. Wiem, albo przynajmniej nie identyfikuję z nazwiska.
1: A on już tam długo pracuje dosyć, bo w stacji pojawił się tuż po zmianach wprowadzonych w 2016 roku, więc trochę już czasu tam się pojawia na antenie tego TVP Info, a wcześniej Rykowski pracował w TVP 3 Kielce jako reporter i prezenter informacji, a także jako jeden z gospodarzy pasma Dobry Dzień z TVP 3 Kielce.
0: Dobra, kilka spraw. Nazwisko Rykowski w kontekście medialnym to mi się z kimkolwiek innym kojarzy.
1: Z Rafałem.
0: Trochę cię podziwiam, że nie powiedziałeś ani razu Rafał zamiast Michał, bo mi by się to mogło przydarzyć. Jeżeli chcecie się jeszcze troszkę więcej dowiedzieć na temat Rafała Rykowskiego, no to już mówiliśmy o tym, że on był kiedyś gościem u Kamila Bałuka w podcaście dawno temu w telewizji, a teraz ta rozmowa została rozszerzona na potrzeby książki Kamila Bałuka, która właśnie jest takim uzupełnieniem podcastu, także tam też o teleturnieju Piraci ze słynnym Kogo Witam, Kogo Goszczę możecie przeczytać. To jest to. A kolejna sprawa to jest jeszcze właśnie tak zahaczając o tę polską telewizję, jak długo ten pan będzie w niej pracował, no bo jedna rzecz no to są te zmiany, które pewnie kiedyś nadejdą i mówiliśmy, że to tak nie od razu. Ale druga rzecz to jest to, że nie wiem, czy czytałeś o tym, że niektórzy dziennikarze, tutaj cudzysłów proszę sobie namalować, sami rozważają to, żeby odejść. Na przykład pan Bartłomiej Graczak podobno, on wcześniej był w Telewizji Republika, także może w ogóle jak Telewizja Republika ma pomieścić tych wszystkich wspaniałych tuzów medialnych. Pan Adrian Borecki podobno też, ale on mówi, że to na razie nieprawda, że on tam ma kilka dni wolnego i będzie swoje obowiązki realizował najlepiej jak umie. No ale wiecie, no to by dla nich jednak była obrona tego, co zostało z dobrego imienia, no nie? Może jednak liczą, że ktoś przekona się, że nie jesteśmy wcale tacy źli, zmieniłem się, dajcie mi pracę, no nie? Także zobaczymy, jak tutaj będzie z tymi odejściami.
1: Czas pokaże.
0: Bo wiecie, zanim przyszła dobra zmiana, no to tamta ekipa, szczególnie serwisów informacyjnych w TVP, no to trwała na swoich stanowiskach, no nie, tam nikt nie odszedł wcześniej, tam dopiero zaczęto wyrzucać, a później ta część, która została, no to się ewentualnie sukcesywnie decydowała na jakieś tam odejścia. Natomiast no tutaj mamy kwestię taką, że może jednak część będzie z tego Titanica chciała wysiąść nieco wcześniej, no ale w ogóle powiem ci, że już się nie zapowiada dobrze, bo serial Reset się kończy. Już podobno spełnił swoje zadanie, ale mówi pan Cenckiewicz, że jednak by się przydało kontynuować, jeszcze tam jest trochę wątków do kontynuowania. Kończą się polskie biesiady, bo już nie będzie się dało tego realizować w plenerze, więc koniec października to też będzie koniec polskich biesiad. I gdyby został prezes Mateusz na stanowisku, to on miał taki pomysł, żeby w ramówce zimowej wprowadzić format pod bardzo uroczą nazwą Pohulanki, który miał być takim odniesieniem do kultury międzywojennej, do kabaretu, do muzyki. Tam takie elementy się miały pojawiać, czyli chyba coś na kształt tych biesiad, ale pewnie już nie w plenerze, tylko właśnie z muzyką. Międzywojnia w jakimś takim stylu to prowadzone. No a co? A teraz przychodzi ta nowa Polska, przyjdzie nowa władza i się skończą pohulanki, no. No a zanim się jeszcze zaczęły. Tyle na ten temat. Także nie pochulamy, pochulamy sobie, kończą się pochulanki i kończy się też 196. wydanie programu RTV. I jak to zwykle też mawiamy, że kolejne wydanie numer 197 pojawi się, jak się pojawi. Trudno nam powiedzieć, jeżeli się okaże, że tutaj jesteśmy słabi w przewidywaniach i na przykład już w poniedziałek świat spłonie i gmach na Woronicza się przewróci do góry nogami, no to przyjdziemy i damy znać, co się dzieje. Nie spodziewamy się, ale różnie to bywa. Trzymamy rękę na pulsie. A zakończymy piosenką odnoszącą się do tego targetu, którym my już nie jesteśmy.
1: Tak,
0: bo nie jesteśmy targetem famki. Nie jesteśmy już studentami, ani ty, ani ja. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy z dedykacją dla wszystkich studentów zagrali piosenkę, którą zwieńczymy to nasze wydanie. Dodamy jeszcze tylko tyle, że tradycyjnie możecie później, na przykład jeżeli chcielibyście powiedzieć komuś fajny program był, wiesz, o mediach, fajni ludzie go prowadzili, mądrze mówili. No nie, może ktoś tak uważa, nie wiem. Ja tak nie myślę, ale no...
1: Ale gdyby.
0: No, ale gdyby jednak jakieś takie przebłyski pojawiały w waszych myślach, to możecie podrzucać link do serwisu Mixcloud, jeżeli chcecie komuś dać taką pełną wersję z oprawą muzyczną. Możecie też podrzucić link do Tyflo Podcastu, do YouTube'a. Jeżeli ten ktoś ma trochę mniej czasu i nie ma czasu na słuchanie piosenek, aczkolwiek one też są fajne i mamy nadzieję, że nasza ostatnia piosenka będzie też dla was fajna.
1: Tak jest, a to będzie Tropik i utwór zatytułowany Życie studenta. I tym nagraniem żegnamy się z wami w 196. wydaniu programu RTV. Byli z wami Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia. THT
2: Radio. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Witam serdecznie. Przed mikrofonem Adam Ostrowski. Całkiem niedawno, bo 18 marca opublikowany został mój podcast na temat Milestone'a 312. Wówczas urządzenie to było dostępne wyłącznie w wersji angielskojęzycznej. W ostatnich dniach pojawiła się wersja polska tegoż odtwarzacza. Postanowiłem więc dograć mały suplement, króciutko prezentując urządzenie już w wersji polskiej, umożliwiające odczyt plików tekstowych polskojęzycznym syntezatorem mowy i całkowicie w języku polskim udźwiękowione. Nie będę wracał do opisów urządzeń i podobnych kwestii. Odsyłam ewentualnie zainteresowanych takimi zagadnieniami do podcastu poprzedniego. Teraz spróbujemy posłuchać sobie, jak brzmi Milestone po polsku. Udźwiękowiony jest syntezatorem mowy o nazwie Ania. Jest to produkt a cappelli. No i spróbujmy teraz wywołać jakąkolwiek funkcję Milestone'a, który powinien się nam zaraz odezwać swoim całkiem ładnym, acz mam wrażenie dość smutnym głosem kobiecym.
4: Książki. Budzik. Radio. Speak out. Audio.
3: Jesteśmy w urządzeniu audio. Sprawdzimy.
4: Pamięć wewnętrzna.
3: Przejdziemy się po folderach pamięci wewnętrznej.
4: Folder calendar.
3: I tutaj niestety jeszcze, mimo to, że urządzenie jest spolszczone, zapomniano spolszczyć również nazw folderów w pamięci wewnętrznej, które tworzą się jakby automatycznie.
4: Folder manual txt. Folder miscellaneous. Folder music. Folder stackout. Folder telephone numbers. Folder toto.
3: I to jest cała zawartość podstawowych folderów fabrycznych w pamięci wewnętrznej urządzenia. Odczyt komunikatów ustawiłem na 130%, tak więc prędkość, z jaką w tej chwili następował odczyt nazw poszczególnych folderów, jest ciut wyższa od standardowej. Mam wrażenie, że Milestone, a właściwie ten wbudowany głos, tak do 150% radzi sobie dość dobrze, natomiast powyżej tego pułapu troszeczkę się dławi, ale to no, takie moje pewnie dość subiektywne odczucia.
4: Pamięć zewnętrzna.
3: Przejdziemy na pamięć zewnętrzną. Tutaj umieściłem kilka plików.
4: Handler remont, czysta robota 2.txt.
3: Jak słyszeliście, Ania posiada wbudowane takie funkcje oddawania emocji i natrafiając na pewne zbitki znaków w tekście, wydaje różne dźwięki, potrafi gwizdać, potrafi się rozpłakać, uśmiechnąć. No tutaj akurat w nazwisku Raymonda Chandlera. Słychać było takie westchnienie. No tak to jest skonstruowane.
4: Kossakbursztyn.txt Milestone 312 _PL _1.4.txt
3: Mamy wersję tekstową instrukcji obsługi Milestone'a i spróbujemy teraz sobie odtworzyć, jak Ania radzi sobie z czytaniem tekstu. Dodam tylko, że Milestone mimo zapowiedzi, mimo obietnic instrukcji obsługi powinien potrafić odczytywać pliki w formacie RTF, w formacie DOTS, czyli pliki pakietu Microsoft Word. Niestety w chwili obecnej nie widzi zupełnie tych rozszerzeń, tych plików. Możemy umieszczać w nim wyłącznie pliki, zwykłe pliki tekstowe. Nie musimy ich konwertować na jakieś inne formaty. Milestone polskie ogonki czyta w formacie standardowym Windows. Tak więc bezpośrednio teksty z notatnika, bez żadnej konwersji, umieszczamy w Milestone'ie i będą one prawidłowo czytane. Pliki w UTF-8, tudzież środkowoeuropejskie ISO, będą czytane bez polskich ogonków. Znaki diakrytyczne nie będą interpretowane. Spróbujemy odpalić sobie odczyt instrukcji obsługi Milestone'a.
4: Milestone 312. Instrukcje obsługi w Bones. Gratulujemy zakupu Milestone 312.
3: Odrobinkę ją podgłośnie.
4: Milestone 312 jest dobrej wielkości. Często
3: maksymalna
4: porównujemy
3: głośność.
4: Go z innym typowym szwajcarskim produktem. Nie chodzi tu o czekoladę, ale o nóż szwajcarskiej armii. Milestone jest mały i przenośny, wielofunkcyjny i niezawodny. Milestone 312 został specjalnie zaprojektowany dla osób niewidomych i niedowidzących, by lepiej dawały sobie radę w życiu zawodowym i prywatnym. Urządzenie możesz dostosować do własnych potrzeb. Możesz stworzyć prostą, użyteczną pomoc do podstawowych zastosowań, albo jeszcze lepsze, w pełni aktywne, profesjonalne urządzenie. To zależy
3: Spróbujemy
4: od ciebie.
3: Zwolnić
4: Używaj
3: troszeczkę mowę.
4: Milestone 312 jako twojego codziennego towarzysza i doświadcz nowej cyfrowej pomocy oraz rozrywki, która pokonuje bariery. A jeżeli to wszystko nic dla ciebie nie znaczy, to bądź szczęśliwy, mając najlepiej wyglądający odtwarzacz na rynku. Mimo wszystko gratulujemy. Kupiłeś Milestone 312.
3: Spróbujemy ją przyspieszyć.
4: Nawet czytasz instrukcję, nie jesteś na dobrej drodze, by osiągnąć nasz wspólny cel i stać się profesjonalnym użytkownikiem Milestone 312.
3: Wydał dźwięk oznaczający, że...
4: Na trzech kolejnych stronach znajdziesz szybki start.
3: Że wrócił do standardowej prędkości, natomiast chwilę mu to zajęło.
4: Proszę opuścić szybki start.
3: I teraz momentalnie przyspieszył bardzo mocno.
4: Dzięki za poznaniu się z rozdziałem. Szybki start. Możesz sprawdzić kilka podstawowych zastosowań Milestone 312. Rozdział ten składa się z kilku części. Część pierwsza opisuje urządzenie.
3: Spróbuję teraz przejść do maksymalnej możliwej prędkości.
4: Celem jest to, abyś znał budowę zewnętrzną, a także polecenia i znaczenie przycisków oraz gniazd Milestone 312. Kropka. W kolejnych częściach możesz sprawdzić przykładowe użycie Milestone 312 oraz odtworzyć kilka przykładowych plików, które zostały przez nas wcześniej zainstalowane na urządzeniu. Przygotowanie, zanim przejdziemy do tego, jak przykładowo obchodzić się z Milestone 312, musimy poznać nazwę przycisków i wiedzieć, gdzie one się znajdują.
3: No niestety, jak mam nadzieję słyszycie, syntezator mocno się dławi. Ta prędkość nie jest jakoś bardzo intensywnie zwiększona.
4: Ładowanie baterii. Najpierw sprawdźmy.
3: Jest to dość czytelne, natomiast niestety efekt takiego duszenia się zbyt dużego przepływu informacji jest słyszalna. Spróbujemy zwolnić do standardowej prędkości.
4: N312 do komputera. Jeżeli w swoim komputerze nie masz wejścia USB, możesz użyć ładowarki i gniazdka. Jeżeli podłączyłeś urządzenie prawidłowo, Milestone podziękuję Ci długim sygnałem dźwiękowym. Aby przywrócić, naciśnij środkowy przycisk Play w celu zaoszczędzenia
3: jesteśmy
4: energii.
3: W standardowej
4: Milestone 312
3: prędkości.
4: Zasypia po 10 minutach od wykonania ostatniej czynności. Usłyszysz wówczas informację, w jakim programie się znajduje. Aby sprawdzić poziom naładowania baterii,
3: zwiększyć nie do maksa, a odrobinkę
4: przez 1,5 sekundy. Po usłyszeniu komunikatu, serwis informacyjny, naciśnij przycisk Play. Milestone 312 powiadomi Cię, poza innymi informacjami, o poziomie naładowania baterii. Aby wyjść z serwisu informacyjnego, naciśnij przycisk Selector, albo ponownie naciśnij przycisk Mode przez 1,5 sekundy. Gdyby Milestone 312 nadal nie odpowiadał,
3: to jest około 130-140% szybkości.
4: Gdyby urządzenie ciągle ignorowało Twoje wysiłki, to możliwe, iż włączona jest blokada klawiatury. By zablokować lub odblokować klawiaturę, wciśnij Mode oraz w tym samym czasie Rec. Milestone 312 powie, klawiatura zablokowana lub klawiatura odblokowana.
3: I tak mniej więcej brzmi odczyt w języku polskim przez Milestone 312. Jak słyszycie, jest to absolutnie czytelne, brzmi całkiem ładnie. No takie moje subiektywne odczucie. Głos Ani jest odrobinkę taki troszeczkę smutny, mam wrażenie. Ale odbiór jak najbardziej pozytywny. Poza tym w zasadzie nic nowego, nowa wersja firmware'u moim zdaniem tutaj nie wniosła, poza tym, że urządzenie jest spolonizowane i wszystko jest jakby dostępne w języku polskim, to żadna nowa funkcja się nie pojawiła. W zasadzie wszystko to, co było wcześniej oznajmiane, że dostępne w kolejnych wersjach oprogramowania, nadal w ten sposób jest oznajmiane. Niestety Milestone nie zapamiętuje prędkości odtwarzania danego pliku, ani nie zapamiętuje na stałe, jeżeli w ustawieniach próbujemy mu ten parametr przypisać do odczytu tekstów, wraca jakby samoczynnie do wartości 100, czyli do tej wartości domyślnej. W poprzednim podcaście mówiłem również o tym, że Milestone, przynajmniej wersja Milestone'a FM, czyli wyposażona w radio wbudowane, nie potrafi przenosić sygnału radiowego na głośnik wewnętrzny. W tej wersji oprogramowania jest to możliwe. Szczerze powiem, nie jestem pewien, czy w poprzedniej wersji oprogramowania faktycznie tej funkcji nie było, czy tylko jakby nie udało mi się jej wywołać. W każdym razie w aktualnej wersji firmware'u możemy przerzucić sobie sygnał radia na głośnik wbudowany. Tak więc spróbuję zademonstrować działanie radia za momencik. W tym celu potrzebujemy słuchawek.
4: Książki. Budzik. Radio.
3: Przeszedłem do radia. Wepnę teraz słuchawki za momencik. Wejdę tylko.
4: Odbiór sygnału radiowego wymaga podłączenia słuchawek.
3: Jeszcze słuchawki nie są wpięte, w związku z tym Milestone zakomunikował, że bez słuchawek nie będzie możliwy odbiór sygnału radiowego. Wpinam teraz słuchawki, w związku z tym nie będziecie słyszeć komunikatów. Ja sobie tylko jedną słuchaweczkę założę do ucha. Uruchamiam w tej chwili, uruchomiłem stację radiową. Znajdę jakąś taką, która będzie grała jakoś przyzwoicie. Cały czas próbuję. O, mam stację i teraz wciśnięcie i przytrzymanie klawisza selektor i podczas gdy przycisk selektor jest wciśnięty, naciskamy przycisk mode. I sygnał radiowy przenoszony jest również na głośniczek wbudowany. Kilka uwag. Podczas gdy sygnał przeniesiony jest na głośnik wbudowany Milestone'a, nie jest możliwa żadna nawigacja. Wciskanie klawiszy niczego nie powoduje. Nie możemy podgłośnić, nie możemy ściszyć, nie możemy zmienić stacji i tak dalej. Sygnał ze słuchawek nie jest odcinany. Słychać go zarówno w słuchawkach, jak i w głośniku. I taka dość zagadkowa dla mnie rzecz, a mianowicie sygnał w słuchawkach cały czas jest mocny i wyraźny, natomiast w głośniku no, ma dużo gorsze parametry, jest troszeczkę bardziej zaszumiony i jakby słychać więcej zakłóceń i jest z takim lekkim opóźnieniem w stosunku do słuchawek. Najpierw słychać go w słuchawkach, potem z takim mikrosekundowym opóźnieniem słychać w głośniku. No ale w każdym razie, gdy znajdziemy się w jakiejś tam głuszy, będziemy chcieli posłuchać sobie radia, jeżeli ktoś jest takim radioidiotą jak ja, że gdziekolwiek jestem, zawsze coś tam musi mi brzęczeć, no to mając Milestone'a 312 FM będziemy mogli położyć sobie, ustawić jakąś stację radiową, położyć go na stoliczku i słuchać ulubionej stacji radiowej z wbudowanego głośnika. Wyłączyłem radyjko i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o nowości w tym urządzeniu. Zobaczymy, jak będzie się ono rozwijało dalej. Długo czekaliśmy na pakiet polonizacyjny i na całe szczęście pojawił się on już. Mam nadzieję, że teraz twórcy Milestone'a, firma Bones, zajmie się poprawianiem już znanych błędów, no i rozszerzaniem urządzenia o nowe, ciekawe funkcje. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne podcasty. Kłaniam się, Adam Ostrowski.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: A skoro minęła godzina 19, to znaczy, że rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie. Dziś mamy piątek, to jest 13 dzień czerwca i mam nadzieję, że ta trzynastka nie okaże się pechową, bo dziś będziemy mówić o naprawdę ciekawych wydarzeniach z punktu widzenia Apple, użytkowników produktów Apple'a. Mianowicie będziemy podsumowywać tegoroczną konferencję WWDC, WWDC, jak kto woli, oznaczoną numerkiem 2014. Będziemy mówić o tym wszystkim, co udało się, o czym udało nam się dowiedzieć w trakcie tej konferencji, gdzieś tam później także i poza nią. A rozmawiać o tym będę z użytkownikiem niegdyś iOS-a, teraz przede wszystkim chyba bardziej użytkownikiem Androida, czyli z Pawłem Masarczykiem. Witaj, Pawle.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy tych podcastów, ten jakże piękny letni czerwcowy wieczór.
0: Jeszcze wiosenny, tak będąc ścisłym w sumie, ale okej, okay, rzeczywiście pogoda jest iście letnia. Tak,
1: właśnie o to mi chodziło.
0: Już pogoda jest iście letnia, tak, grillowa, dokładnie. No i sportowa, ale jeżeli, bo ja wiem, że co niektórzy w tym momencie bardzo się meczem pasjonują, który w tym momencie transmituje telewizyjna dwójka, ale jeżeli kogoś bardziej interesują technologie niż sport, to serdecznie zapraszamy do tego, żeby z nami zostać. Ja jeszcze od razu chciałem coś wyjaśnić, bo ja tak powiedziałem, że jesteś teraz użytkownikiem Androida, kiedyś byłeś użytkownikiem iOS-a. O!
1: Tak, zgadza się?
0: To nie znaczy, że zrezygnowałeś w ogóle z zainteresowania tym systemem, tak? To od razu wyjaśnimy.
1: Tak, dokładnie. Ja myślę, że produkty Apple będą się jeszcze cieszyć popularnością długo wśród osób niewidomych. A będą długo kupowane na przykład w aktywnym samorządzie i bardzo jestem zainteresowany tym, czego będziecie też i wy w najbliższej przyszłości używać i jakimi funkcjami będziecie się cieszyć, o czym będziecie rozmawiać na listach dyskusyjnych, jakie problemy będziecie być może, miejmy nadzieję, nie mieli i rozwiązaniami. No jest to jakby nieodzowna część rozwijającego się rynku technologii też IT.
0: Jeszcze nie zaczęliśmy rozmawiać, a mamy już pierwszy telefon. Zaraz zobaczymy, kto do nas dzwoni i może chce się podzielić jakimiś refleksjami związanymi z WWDC. Halo, kogo witamy? Halo?
1: Halo?
0: Czy się słyszymy, czy nie bardzo? No chyba się jednak nie bardzo słyszymy. No szkoda, miejmy nadzieję, że się będziemy kiedyś tam słyszeć. Tyflopodcast.net to jest nasz Skype, 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Jeżeli macie ochotę zadzwonić, to proszę bardzo, już przy okazji jeszcze naszego Skype'a uaktywniam. Więc Pawle, zacznijmy może po kolei i o tym, co istotne. Najpierw w ogóle z punktu widzenia użytkowników iOS-a. Jakie nowości zostały zaprezentowane na tegorocznym WWDC? Co nas czeka w iOS-ie 8?
1: iOS 8 to przede wszystkim dużo położony nacisk na rozwiązania też dostępnościowe, o których pewnie będziemy mówić później, na wielojęzyczne wsparcie zarówno Siri, jak i dyktowania w Siri. Dyktowanie zostało poszerzone o 22 nowe języki, w tym polski, z tego co już się dowiadujemy. Tak więc będziemy mogli dyktować tekst w naszym ojczystym języku za pomocą Siri w dowolnym polu edycji. Czy to są SMS-y, czy to jest Facebook, czy to jest wyszukiwanie gdzieś w Safari, czy to jest dyktowanie maili. Będziemy mogli to po prostu zrobić, co znacznie ułatwia i upraszcza sprawę, jeżeli chodzi o pisanie na ekranie dotykowym, co jest dość jednak jeszcze trudne, mimo różnych rozwiązań, które się ukazują, aby nam w tym pomóc. Ponadto dostajemy do dyspozycji klawiaturę brajlowską, z tego co już zostało pokazane na slajdach WWDC, nie zostało powiedziane na prezentacji głównej. Dla osób, które korzystają z języka angielskiego i znają z Maca, pojawia się głos Alex, bardzo znany z VoiceOver na komputerowym systemie Apple, na OS X-ie. I coś takiego bardziej, że tak się wyrażę, mainstreamowego, ale coś, co na pewno nam się też przyda, to wsparcie dla dodatkowych klawiatur. Będzie możliwa instalacja klawiatur zewnętrznych, dzięki czemu na przykład pojawi się znana klawiatura Flexi. na iOSie dostępne w każdym polu edycji.
0: No to rzeczywiście bardzo ciekawe rzeczy są, o których tu mówisz, a teraz może troszeczkę rozszerzmy tę kwestię. Wspomniałeś na dobry początek o tym, że będziemy mogli dyktować za pomocą tego osobistego naszego asystenta, czyli Siri, w dodatkowych 22 językach, w tym także i polski, i polskim, a z pewnością część naszych słuchaczy już się w tym momencie zastanawia, okej, można dyktować, ale czy to znaczy, że będziemy mogli do Siri także co innego również powiedzieć po polsku, że będziemy mogli naszym urządzeniem sterować za pomocą Siri?
1: Nie padły jeszcze żadne potwierdzone informacje w tej chwili. Nie było nic o tym mowy na slajdach Apple. Jedyne informacje, jakie teraz otrzymamy, to są przecieki od osób, które już odpalają iOS-a 8 na swoich urządzeniach w wersji beta. O ile wiem, są one zobowiązane tak zwanym NDA do nieujawniania żadnych informacji na zewnątrz, natomiast wiadomo, że tego przecieki będą miały miejsce. No te informacje płynące z polskich źródeł są niejednoznaczne i obawiam się, że Siri, jako, że tak powiem, naszej konwersatorki słuchającej naszych poleceń, może w języku polskim jeszcze w tej wersji iOS-a zabraknąć.
0: Czyli nie będziemy mogli na przykład powiedzieć Siri, ustaw mi budzik na godzinę, na przykład, nie wiem, 10 albo 8, albo podyktuj notatkę, wyślij maila, wyślij SMS-a do kogoś tam. Szkoda, bo to są takie funkcje, rzeczywiście na przykład ja podejrzewam, że może być tak trochę, że Apple zdaje sobie sprawę z tego, że o Polskę na przykład w niektórych kwestiach rzeczywiście ewidentnie nie zadbał, chociażby ze względu na mapy, bo mapy Apple'a, szczególnie w tych małych miejscowościach, to niekiedy wołają o pomstę do nieba, gdzie tam są jakieś lokale, które były ileś lat temu. Tak jest na przykład u mnie. Jak ja przełączyłem sobie Siri na język angielski i kazałem jej znaleźć jakiś lokal, to wyobraź sobie, Paweł, ja byłem bardzo zaskoczony, że w ogóle jeszcze o takich lokalach, które gdzieś tam na przykład w Iławie były, to ktoś pamięta, bo niestety no już dawno tych lokali nie ma. Także no, być może tu jest coś na rzeczy i o to chodzi, bo także przecież Siri korzysta bardzo intensywnie z map.
1: Tak, to jest bardzo możliwe, ale inną rzeczą jest to, że tutaj trzeba by też zadbać o to, żeby Apple Polska, jakiś tu oddział zrobił bardzo rozbudowaną bazę odpowiedzi Siri. Przecież Siri w języku angielskim potrafi żartować, jest dość inteligentna, odpowiada na różne zaczepki, na różne zwroty i to w taki całkiem nietuzinkowy sposób. Pamiętam, że popularnym bardzo było pytanie Siri, albo raczej informowanie Siri, że się ją kocha, no i odpowiedź padała, że tak pewnie mówisz wszystkim produktom Apple. Więc tu musiałby ktoś się naprawdę postarać i włożyć w to mnóstwo roboty, żeby jakoś przerzucić Siri na polskie poczucie humoru i zadbać o linie dialogowe dla pani.
0: Dokładnie. Dla pani, czy też dla pana? Bo gdzieś tak słyszałem, że mają być też jeszcze nie tylko żeńskie głosy, jeżeli chodzi o Siri. Ale to nie wiem, czy to taka plotka?
1: Nie wiadomo w ogóle, jaka będzie sytuacja z polskimi głosami Siri, bo wiadomo, angielskie, niemieckie są i męskie, i żeńskie. No ale z uwagi na to, że nie wiemy nic o polskiej Siri tak na pewno, a raczej nic tam na razie nie będzie, to nie wiemy. Ja tak założyłem z góry, że to pójdzie głos z voice-over, bo nie będzie im się chciało zrobić specjalnych głosów Siri dla języka polskiego, ale bym się mylił, może pojawi się jakiś pan, także...
0: Też mi się tak wydaje, co i tu wcale nie ma znaczenia też akurat to, w ogóle jeżeli chodzi o głosy, to jest ciekawa sprawa, bo na przykład ja spotkałem się z takimi opiniami użytkowników, którzy oprócz problemów ze wzrokiem mają problemy ze słuchem, że na przykład dla nich bardziej zrozumiałe są głosy męskie mimo wszystko, więc gdyby pojawił się gdzieś tam jakiś męski głos również w dobytku voice-overa, jeżeli chodzi o język polski, to myślę, że niektórzy by się bardzo, ale to bardzo ucieszyli. Albo, no, czego też chyba nie ma jeszcze i raczej nieprędko będzie, że można by instalować głosy zewnętrzne. Apple aż tak się nie otworzyło.
1: Ja właśnie o tym samym pomyślałem, żeby otwarli właśnie API, czy tam SDK raczej dla głosów trzecich, tak.
0: No bo tu jeszcze taka ciekawostka a propos, bo nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze wiedzą, ale od pewnego czasu, jeżeli ktoś używa Voice Dream Readera, takiej aplikacji do czytania książek na iOS-a, może korzystać także z głosów Iwony, Iwony Software.
1: Doskonale, z wszystkich polskich.
0: Tak, doskonale znanych w Polsce i przez część osób lubianych głosów, to tak na marginesie jeszcze tylko dodam. Oczywiście tak, głosy tak. są płatne, trzeba sobie je tam zakupić, ale jeżeli ktoś chce, to ma taką możliwość. Więc to a propos Siri. Co jeszcze z takich kwestii, jeżeli chodzi o typowo dostępnościowe rzeczy? O, klawiatury i klawiatura brajlowska. Jak myślisz, Pawle, to będzie wykorzystany jakiś pomysł z któregoś z tych narzędzi, albo może coś wiesz, z któregoś z tych narzędzi, które już są obecnie w App Store typu mBraille albo coś podobnego? Czy to zupełnie autorskie rozwiązanie Apple'a i zupełnie autorskie ich podejście do tego?
1: Na pewno inspiracje jakieś tam były. Z tego, co już czytałem, to Marco Ceje testował to na iPadzie i pisze, że jest to świetne, lepsze niż mBraille, naprawdę wygodnie mu się na tym pisze. No tylko wiadomo, że to rozwiązanie będzie wymagało przede wszystkim trzymania telefonu dwiema rękami obowiązkowo, a po drugie najlepiej to byłoby go oprzeć na jakiejś płaskiej powierzchni, względnie na kolanach, żeby w ogóle móc cokolwiek napisać. To już mam takie doświadczenia z pisaniem mBraille'em w samochodzie, że trochę było mi ciężko.
0: Mamy pytanie od Eweliny. Czy na urządzeniach Apple'a będzie nowa synteza oprócz Zosi? Czy coś wiadomo a propos syntezy? Ja już nie mówię o głosach męskich, ale czy coś w ogóle się w tej baterii ma zmienić?
1: Na razie wiadomo tylko o Alexie angielskim. Nie ma chyba jeszcze w ogóle jakichkolwiek opinii niewidomych użytkowników iOS-a 8. Myślę, że gdzieś tak niedługo... O, tu tutaj. Takie.
0: To nie nasze studio.
1: Myślę, że niedługo zaczną się pojawiać jakieś podcasty, bo rok temu na przełomie czerwca i lipca zaczęły się pojawiać podcasty dotyczące iOS 7. Może ktoś się przełamie, mimo że tak powiem, zakazu i zrobi jakiś podcast, ale na liście V-iPhone, gdzie jestem jeszcze członkiem tej międzynarodowej, anglojęzycznej, jest naprawdę duża nagonka na osoby, które jakiekolwiek udostępniają informacje o iOS 8 beta. Więc na razie jeszcze nie wiemy nic.
0: Ale to sami użytkownicy tak pilnują, czy ktoś tam jest z Apple'a i ich bardzo pilnuje?
1: Nie. Raczej użytkownicy mają, tak powiem, sami się pilnują i sami się głoszą moderatorami, żeby jednak nie wydawać tych informacji na światło dzienne.
0: No to miejmy nadzieję, że ktoś się jednak przełamie, bo akurat to, skoro to już jest tak naprawdę publicznie dostępne, ja gdzieś ostatnio na Lifehackerze chyba widziałem taki poradnik dotyczący w ogóle zainstalowania sobie gdzieś tam wersji beta na

0: ktoś nas w tym momencie słucha i ktoś zainstalował, bo może ktoś ma znajomego dewelopera i podpiął się tam gdzieś pod jego konto, bo wiem, że to jest bardzo często praktykowane. Więc jeżeli ktoś...
1: Albo kupił na eBayu względnie na Allegro.
0: Tak, też tak może być. Więc jeżeli ktoś ma takie informacje, to fajnie by było, żeby się podzielić, bo no ja też takie gdzieś tam informacje słyszałem, co może być znamiennym faktem to, że pojawia się w angielskiej wersji Alex, czyli głos jednak mimo wszystko jakiś tam starszy i głos lubiany, to może jest szansa, że oprócz Zosi to Agata do nas wróci. Niektórzy tęsknią za tą panią.
1: Myślę, że to jest mniej prawdopodobne przez to, że musieliby mieć odpalone dwie wersje bibliotek Nuance'a. Czy tam, tak, Nuance'a. No i to by się raczej nie opłacało, bo to byłaby taka wsteczna kompatybilność troszeczkę i mi się wydaje jednak bałagan w plikach, jak dla nich.
0: Rozumiem. No, pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie, przechodząc dalej do różnych tutaj ciekawostek związanych z dostępnością, czy coś jeszcze takiego ważnego dla nas z punktu widzenia dostępności przede wszystkim? Bo tak zaczęliśmy od tego, to już może kontynuujmy ten temat.
1: Tak, jest dużo właśnie takich zmian, które ja, że nie jestem osobą niewidomą, nie do końca kontroluję i śledzę. Na pewno jest coś ulepszone z zoomem. To trzeba by gdzieś doczytać, ale jest też opcja dla osób, które po prostu często się męczą, czytając długie teksty, tak zwany speak screen, czyli mówiący ekran, czyli odczytywanie dowolnej zawartości ekranu w dowolnym miejscu, bez włączenia voice over, po prostu na żądanie.
0: Ale to jest grzecz dla iOS-a, tak? Czy dla dla
1: tak, OS-a? Tak. Nie, dla iOS-a. To
0: dla
1: jest
0: iOS-a. Mhm. To jest, no to rzeczywiście, to też może być przydatne, szczególnie jeżeli czytamy jakieś teksty, a jednak coś tam widzimy, no ale powiedzmy nie chcemy się męczyć i mamy jakiś dłuższy tekst, to żebyśmy sobie to mogli przeczytać, to się zgadza.
1: Mamy także do dyspozycji opcję audiodeskrypcja, która jeszcze nie wiadomo do czego służy, prawdopodobnie to będzie kompatybilne z jakimś standardem gdzieś w internecie albo w iTunesie. Natomiast jest możliwość właśnie włączenia audiodeskrypcji, cokolwiek to jeszcze znaczy, to jest jeszcze do odkrycia, zdaje się.
0: Rozumiem. Czy coś jeszcze z takich typowo dostępnościowych rzeczy?
1: Tam jeszcze była jakaś informacja, że można współpraca z wieloma naraz jakby aparatami słuchowymi? Albo w drugą stronę, że jeden aparat słuchowy może do kilku urządzeń i się jakoś tam podłączać. Coś w tym kierunku jest podziałane, żeby dla osób niedosłyszących też było lepiej.
0: Ja też jeszcze widziałem na Twitterze taki, ale to bardziej dotyczy OS X-a niż samego iOS-a. Właśnie też post wspomnianego przez ciebie Marko Ceje, który był pod dużym wrażeniem jakichś nowych API, jeżeli chodzi o OS X-a i tego chyba też powiązane jest to z tym nowym językiem programowania, które wprowadza Apple, mianowicie ten Swift. Że bardzo teraz twórcy aplikacji w bardzo prosty sposób będą mogli uwzględnić dostępność i wsparcie dla voiceovera w swoich aplikacjach. Zastanawiam się, czy to tylko OS X, czy w iOSie też, no ale tak czy inaczej może być to rzeczywiście bardzo fajne.
1: Logika podpowiadałaby, że też, bo Swift chyba jest właśnie wykorzystywany też na iOSie, więc zdaje się, że będzie możliwość programowania tego w miarę podobnych zasadach.
0: Rozumiem. Tu jeszcze Mikołaj do nas napisał, że autoryzacja bety jest realizowana przy pobieraniu jej z Developer Center. Także to jeszcze taka informacja. Czyli wychodziłoby na to, że jeżeli gdzieś ta beta już tam sobie powiedzmy wyjdzie, to, no to wyglądałoby na to, że to będzie po prostu możliwe do instalacji, jeżeli mamy jakiegoś zaprzyjaźnionego.
1: Na pewno te obrazy już gdzieś krążą.
0: No to na pewno tak. To na pewno tak. Więc dobrze, przejdźmy teraz do samych nowości w ogóle w iOSie. Najpierw iOS, później może coś o OSX-ie opowiemy, ok? Dobrze, to najpierw iOS 8. Mamy coś takiego, taką pierwszą nowość ciekawą moim zdaniem, jak Family Sharing. Na czym to, Pawle, będzie polegało?
1: To jest rozwiązanie właśnie bardzo przydatne dla całych rodzin, które używają produktów Apple. Możemy połączyć sobie kilka urządzeń w rodzinę

0: i synchronizować między sobą takie nasze rodzinne jakieś pliki, zakupy, na przykład zdjęcia w Fotostreamie, zakupy w iTunes. Możemy od razu się powiązać w Znajdź Znajomych, w Find Friends, w tej aplikacji, która, moi znajomi to się po polsku nazywa, która pozwala na lokalizowanie naszych znajomych w czasie rzeczywistym. No i przede wszystkim taka funkcja, która bardzo się przyda młodszym użytkownikom iOS-a, jeżeli będą oni chcieli zakupić jakąś grę czy aplikację, to na telefonie rodzica wyświetli się informacja, że dziecko chce coś kupić i rodzic będzie mógł to zatwierdzić lub odrzucić.
1: A powiedz mi, bo...
0: Oczywiście karta kredytowa rodziców jest gdzieś tam zapięta na poziomie wyżej na koncie.
1: Tak. A powiedz mi, czy to będzie działało też na tej zasadzie, że jeżeli powiedzmy ktoś z tego kręgu Family Sharing, bo tam są chyba 4 urządzenia możliwe do podpięcia dla 4 członków rodziny, to jeżeli ktoś kupi jakąś aplikację na jakimś z tych urządzeń, to ona także jest już dostępna dla całej reszty, czy nie?
0: Tak zrozumiałem z keynote'a, ale no oczywiście nie mogę być tego pewien, jako że tego nie testowałem.
1: No właśnie, bo to...
0: Zdaje się, że te zakupy są też synchronizowane między rodziną.
1: Bo byłoby to ciekawe, tylko że w tym momencie teoretycznie Apple jest i deweloperzy też są 4 razy stratni. Tak naprawdę. 3 razy stratnie w sumie, bo od 3 urządzeń, powiedzmy, 3 urządzenia musiałyby jeszcze kupić daną aplikację, a nie kupią jej, bo dostaną ją za darmo, tak w teorii.
0: No, zgadza się, ale możliwe, że ten model Apple jakoś tak działa, może to jest takie moje też liczne myślenie, że te 3 urządzenia przy jednym zakupie nie robią takiej różnicy, że tyle i tak ludzi kupuje daną aplikację, że po prostu nie będą za bardzo stratni. Ja wierzę, że to już jest wszystko tak tam przemyślane, żeby po prostu nikt nie był tym stratny, a takie rzeczy i tak się działy, bo można było z jednym Apple ID autoryzować 5 urządzeń, więc myślę, że po prostu tworzyło się jedno Apple ID na całą rodzinę i się montowało do niej wszystkie możliwe urządzenia.
1: Całkiem być może i to rzeczywiście, i akurat o tym, o czym powiedziałeś, to masz rację, tak w rzeczywistości było i tak ludzie robili i widocznie po prostu Apple stwierdziło, że lepiej mieć nad tym większą kontrolę, a poza tym no Apple ID to są także nie tylko przecież programy, nie tylko muzyka, ale również inne rzeczy, niektóre takie, którymi nie chcielibyśmy się na przykład dzielić z naszym rodzeństwem czy rodzicami, a po prostu wolelibyśmy zachować je gdzieś tam tylko i wyłącznie dla siebie. Na takie udostępnianie swojego Apple ID to mogło także prowadzić do
0: Znaczy przede wszystkim
1: tego.
0: Największym problemem jest FaceTime i iMessage, ponieważ jeżeli nasze Apple ID było podpięte do kilku urządzeń naraz, to każda rozmowa FaceTime oczywiście była dzwoniona na kilku urządzeniach naraz, nikt nie wiedział do kogo to. No i iMessage były niestety też synchronizowane, więc jeszcze przy iPhone'ach nie jest to taką dużą tragedią, bo jest numer telefonu jako alternatywa, ale iPody, Maci,
1: czy iPady nawet.
0: W pewnej części ty. No iPady jeszcze są w tych modelach 3G i tam, o ile dobrze mi się wydaje, też można numerem telefonu się zarejestrować, a może nie, ale na pewno iPody i Maci.
1: Okej. Okay. Kolejna rzecz to jest to extensibility, czyli wymienianie danych pomiędzy aplikacjami. Na czym to będzie? Wiesz coś więcej? Na czym to może konkretnie polegać? Bo teoretycznie w tym momencie aplikacje już jakoś dane potrafią między sobą wymieniać. To znaczy na przykład jakieś pliki można udostępniać poszczególnym aplikacjom.
0: Tak, tutaj Apple poszedł o krok dalej, bo do tej pory aplikacje były trzymane w tak zwanych sandboxach, czyli żeby nie napsuć w systemie, nie naszkodzić, a pewne rzeczy po prostu były zamykane wewnątrz aplikacji konkretnej i nie mogło się poza nią wydostać, no oczywiście poza taką opcją jak otwórz w, na przykład, którą się często stosuje w Voice Dream Readerze, jeżeli e-mailujemy sobie książki. Natomiast tutaj Apple poszedł o krok dalej. Apple w ogóle chce zostać taki bardziej androidowy, się stać. I dodał parę takich opcji, które pozwalają na większą personalizację, większą integrację tych aplikacji między sobą, integrację z systemem. Też trochę zejdę na ubocze, ponieważ Apple dodał na przykład taką funkcję jak szybka odpowiedź. Czyli w momencie, kiedy dostajemy wiadomość SMS na przykład, czy iMessage, możemy od razu z ekranu odblokowania odpowiadać. To już jest taka integracja bardziej z systemem. Dostajemy także do dyspozycji widgety. czyli takie drobne, jakby małe obiekty, które są w centrum powiadomień umieszczone i możemy za ich pomocą wykonywać pewne akcje w aplikacjach bez otwierania tych aplikacji. Na przykład możemy sobie szybko napisać tweeta. Teraz domyślam się, że powrócą wszystkie widgety do tweetów, do Facebooka, to co zostało nam zabrane w iOS 7. Ale na przykład też z doświadczenia androidowego mogę za pomocą widgetu rozpocząć nagrywanie w dyktafonie. Więc myślę, że tutaj będzie pole do popisu dla programistów. Oprócz widgetów właściwie ta wymiana między aplikacjami polega na tym, że jedna aplikacja może współpracować z drugą, czyli na przykład wewnątrz jednej aplikacji można wyświetlić okno drugiej do jakiegoś określonego celu, na przykład jeżeli potrzebuje
1: i niekoniecznie musi być to na przykład Safari. Bo
0: nie, to może być dowolna aplikacja. Jeżeli potrzebuję skorzystać z Wikipedii, otworzy mi się na chwileczkę Wikipedia, którą mam zainstalowaną w jakiejś pomniejszonej wersji, wyszukam sobie jakiś tam artykuł i przerzucę jego treść natychmiast do mojej drugiej aplikacji, z której zacząłem korzystać. Myślę, że właśnie tego typu rozwiązania będą teraz implementowane. Na przykład też będzie możliwość poszerzenia menu udostępnij, jeżeli będzie opcja udostępniania czegoś. Do tej pory były dostępne tylko to, co udostępniał, co miał Apple w standardzie, czyli Twitter, Facebook, te chińskie sieci społecznościowe. A jeżeli teraz na przykład będziemy chcieli udostępnić coś w LinkedIn albo na YouTubie, będzie to możliwe, jeżeli tylko programiści zaimplementują to wsparcie w swoich aplikacjach. Czyli kolejny krok w stronę Androida, ponieważ Android już dawno umożliwiał udostępnianie różnych rzeczy w aplikacjach, które wspierały ten wspólny protokół.
1: No, zmuszasz mnie trochę do refleksji, ale ja tą refleksją się podzielę na końcu, bo tak a propos Androida i iOS-a, taką mam swoją refleksję, ale to może później. Natomiast kolejna rzecz, która jest dosyć istotna, ale to dla tych, którzy już mają cały zestaw urządzeń Apple'a, mianowicie Continuity Handoff. To jest kolejna nowa funkcja iOS 8, przy okazji także nowego OS X-a. Który on tam ma numerek, pamiętasz?
0: 10.10.
1: 10.10, okej. I na czym ten Continuity Handoff ma polegać?
0: No w tych wydaniach OS X-a i iOS-a Apple poszedł jeszcze o krok dalej z integracją tego, co robimy na Macu i na w ogóle na komputerze i na urządzeniach mobilnych. I w aplikacjach systemowych wspieranych umożliwia zakończenie pracy nad czymś na komputerze na przykład i podjęcie jej w tym samym miejscu na telefonie lub tablecie, czy nawet na iPodzie. Czyli na przykład piszemy maila na Macu, przerywamy tą pracę, bierzemy do ręki iPhone'a i ten sam e-mail pokazuje nam się w tym samym miejscu zakończony na telefonie. Możemy kontynuować dalej i go wysłać, albo go troszeczkę dalej pociągnąć i wrócić do komputera. To samo z dokumentami w iWorks, to samo z wyszukiwaniem czegoś w mapach, z przeglądaniem stron internetowych. Różnego rodzaju operacje właśnie w tych aplikacjach Apple można przerwać na jednym urządzeniu, żeby podjąć na drugim. No i teraz iPhone jest tak ściśle powiązany z komputerem, z Maciem, że możemy także pisać SMS-y i odbierać rozmowy na Macu. I to także słychać na Macu, mówimy przez mikrofon Maca i możemy dzwonić z Maca, więc jeżeli tylko iPhone jest w zasięgu komputera, w tej samej sieci Wi-Fi, możemy prowadzić rozmowy nawet, nie szukając tego telefonu, gdzie on się nam zapodział. Jeżeli jesteśmy poza siecią Wi-Fi, Mac wykrywa nasz telefon i od razu nam proponuje, żeby zrobić z niego hotspota.
1: A to jest też bardzo przydatna funkcja, bo hotspoty, szczególnie w domenie tych szybkich łączy internetowych w technologii LTE, to może być jeszcze trochę i całkiem niezłe zastępstwo naszego takiego tradycyjnego kablowego internetu. Podejrzewam, że to jeszcze trochę i tak może być, przynajmniej w większości zastosowań, no bo wiadomo, nie we wszystkich, ale w większości do takiego konsumenckiego typowo zastosowania to naprawdę może się to coraz lepiej sprawdzać. Cóż jeszcze mamy ciekawego? Wspomniałeś o tym, o tych widgetach, ale także one się pojawią w centrum powiadomień, tak? Bo tam się i w centrum powiadomień ma co nieco zmienić.
0: Tak. Powiadomienia, o ile pamiętam dobrze, będą synchronizowane z Maciem teraz, tak, że będziemy mogli przeglądać je na bieżąco, co już poniekąd było, ale gdzieś tam znów się pojawiło. Natomiast tutaj widzę właśnie też na OS X-ie, o którym będziemy mówić za jakiś czas, pojawia się widok dzisiaj, ten, który jest już na iOS-ie, który wszystkich, no może wiele osób drażni, ponieważ ludzie byli przyzwyczajeni do powiadomień. Tak, widzą nagle kalendarz, pogodę i mnóstwo rzeczy, które nie są tutaj...
1: Znaczy, ten widok dzisiaj to jest bardzo przydatna rzecz, ale pod jednym warunkiem, że ktoś jest naprawdę bardzo, ale to bardzo zajętym człowiekiem, to jest raz, a dwa, że wszystkie swoje aktywności zapisuje do telefonu i do kalendarza szczególnie. To się może przydać, ale to tylko wtedy.
0: Tak. No i to, o czym już wspomniałem, czyli tak zwane aktywne powiadomienia, czyli jeżeli dostaniemy jakieś powiadomienie z aplikacji, to jest też dostępne dla deweloperów. To nie jest tylko zarezerwowane dla wiadomości czy tam iMessage. Po prostu będzie można od razu zareagować bez otwierania aplikacji. Czyli na przykład dostaniemy tweeta, odpowiedź na naszego tweeta czy wiadomość bezpośrednią, możemy od razu zareagować. Retweet, polubienie albo odpowiedź.
1: Rozumiem. Także jeżeli chodzi o kontakty, to się ma coś pozmieniać, tak? Będziemy mieć teraz dostęp na przykład do najczęściej używanych kontaktów w jakiś łatwiejszy sposób.
0: Tak, to się pojawia po naciśnięciu dwukrotnie home, czyli w tym widoku ostatnich aplikacji. Tam też się pojawią osoby, z którymi ostatnio rozmawialiśmy. Jest też widok osób, z którymi najczęściej rozmawialiśmy i to na przykład jest przydatne, jeżeli będziemy chcieli coś udostępnić, jakiś element znaleziony w internecie, czy aplikację, czy cokolwiek tylko można udostępnić, to oprócz standardowych opcji oraz aplikacji, które zarejestrowały tam swoją obecność, będziemy mogli też wybrać jedną z osób, z którymi najczęściej się kontaktujemy, tak żebyśmy mogli tym osobom od razu udostępnić coś, co nam się podoba i uważamy, że warto im to pokazać.
1: Nie wiem, jak to w przypadku osób niewidomych będzie wygodne i czy w ogóle jakoś odczujemy z tego korzyść, ale pojawiła się taka kolejna informacja, to już bardziej wyciek od któregoś z deweloperów, który ma możliwość testowania już iOS 8. Chodzi mi mianowicie o taką funkcję dostępną na iPadach, za pomocą której będziemy mogli otworzyć sobie dwie aplikacje jednocześnie, obok siebie na ekranie. Nie będzie to dostępne w iPhone'ie, będzie dostępne w iPadzie, natomiast tam są jakieś możliwe proporcje jednej aplikacji względem drugiej. Będzie można tam to w kilku proporcjach, chyba trzech ustawić, tak?
0: Tak, już pojawiły się w internecie filmy prezentujące, jak ten system działa. No i obawiam się, że to może być niedostępne, ponieważ na Androidzie nie jest, w tych telefonach, które posiadają taką funkcję, czy tam w tabletach. Natomiast, kto wie, może Apple w jakiś sposób wymyśli, jakby to rozwiązać.
1: Miałbym kilka koncepcji na to. Może na przykład taki widok za pomocą, wiesz, jakichś dodatkowych kontenerów, żeby te aplikacje były w dwóch osobnych kontenerach. I wtedy za pomocą pokrętła możesz się przełączać pomiędzy jedną a drugą.
0: To jest dosyć proste
1: do rozwiązania, moim zdaniem. Tylko po prostu wymaga pomyślunku, a ja mam nadzieję, że twórcy nowych systemów Apple'a pomyślą także o użytkownikach ze specjalnymi potrzebami. No zawsze myślą, więc dlaczego by mieli nie pomyśleć tym razem. Safari usprawnione. Także to jest domena nowego iOS-a. A co w tym Safari takiego nowego? Jakie są to usprawnienia? Jakieś nowe funkcje, czy po prostu ma to się... Strony mają się wyświetlać szybciej się renderować?
0: Także, ponieważ jest to poniekąd też synchronizowane z macOS-em, gdzie zostaną zaktualizowane wszelkie używane silniki oraz wprowadzone pewne standardy w obsługi renderowania stron, grafiki oraz filmów. Będzie, tak jak już mówiłem, opcja udostępnienia szybkiego osobom, z którymi ostatnio się kontaktowaliśmy. Także jakiś przebudowany pasek zakładek pokazujący najczęściej używane zakładki czy coś tego typu. Jest też możliwość subskrypcji RSS-ów od razu. Speedy, HTML, WebGL, więc tutaj, tak jak już mówiłem, masywna przebudowa silników renderujących grafikę filmów, tryb prywatny. Ogólnie rzecz biorąc, jak tak analizowaliśmy to z osobami, z którymi oglądałem Keynote'a, bardzo dużo pokradziono, że się tak wyrażę, z Firefoxa. Pasek inteligentny wyszukiwania, czyli po wpisaniu jakiejś frazy od razu posugerowane są nasze zakładki, to jest w pasku adresu to co w Firefoxie też można znaleźć.
1: Co do tego trybu prywatnego, to taka jedna ważna informacja, że będzie chyba można ten tryb, bo to jest właśnie ta zmiana, że tryb prywatny będzie można uaktywnić tylko dla jakiejś konkretnej karty, tak? To na tym polega.
0: Tak.
1: Bo teraz to jest tak, że jak przełączamy się na tryb prywatny, to on zamyka wszystkie nasze dotychczasowe karty i wtedy dopiero pozwala na uruchomienie trybu prywatnego. A w tym momencie będziemy sobie mogli otworzyć jedną jakąś kartę, o której chcemy, by później została zapomniana z jakichś tam powodów. No i w tym momencie będziemy sobie mogli z tego bezproblemowo korzystać. Skoro już mówimy o jakichś aplikacjach, które mają się pozmieniać, już trochę zacząłeś mówić o mailu, ale czy to, że będziemy mogli dokończyć pisanie maila na przykład na innym urządzeniu Apple'a, to jest jedyna nowość, czy tam jeszcze w tym mailu coś się dodatkowego dla nas zmieni na plus?
0: Nie tylko. Jedna z takich bardzo unikatowych i bardzo fajnych, moim zdaniem, funkcji, które się teraz pojawiły, zarówno w OS X-ie, jak i w iOS-ie, będzie możliwość minimalizacji maila w celu sprawdzenia czegoś w innym mailu, czyli na przykład piszemy jednego maila, chcemy odnieść się do jakiejś informacji w drugim, więc na szybko go chowamy, zwijamy go gesturą, po czym docieramy do innej wiadomości, kopiujemy lub sprawdzamy sobie tam jakąś informację i wracamy sobie do maila, którego przedtem pisaliśmy. To jest jedna z takich właśnie funkcji, które pojawią się na iOS-ie i na Macu.
1: Kolejna rzecz i kolejna jakaś tam nowość ciekawa, moim zdaniem, ale to bardziej dla tych, którzy lubią prowadzić różnego rodzaju statystyki, to ma być monitoring zużycia baterii przez różne aplikacje i tak samo wykorzystanie GPS-a.
0: O tak. Nie wiem, czy też chyba licznik danych już był? W roamingu chyba, tak coś pamiętam.
1: Tak, był licznik. Licznik danych był zarówno w roamingu, jak i w takim standardowym użyciu. Te statystyki akurat są dostępne. Już, teraz.
0: Tak. Tutaj też tak czytam o mailu na OS X-ie z moich notatek, które sobie tu otwarłem, że będzie możliwość podpisywania maili elektronicznie oraz przesyłanie załączników technologią MailDrop, czyli wykorzystywanie przestrzeni na iCloudzie do przechowywania dużych załączników, ale to chyba tylko dla osób, które korzystają z iClouda i produktów Apple.
1: No właśnie, wiesz co, wydaje mi się, że nie, bo pamiętaj, że iCloud teraz się rozszerza i to bardzo intensywnie. iCloud chce chyba zrobić w ogóle konkurencję Dropboxowi, skoro już jesteśmy przy tej tematyce, to pociągnijmy ją przez chwilę, bo iCloud ma wprowadzić od iOS 8 bardzo korzystne plany taryfowe, tak? Jakieś tam naprawdę spore przestrzenie za śmieszne pieniądze jakieś. Pamiętasz, Pawle, jak to dokładnie ma wyglądać?
0: Tak, nowe plany taryfowe iCloud, 20 GB za 99 centów amerykańskich, to u nas będzie około 2-3 zł, zdaje się. 200 GB za 4 dolary. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nowe plany, ale jest to dość konkurencyjne.
1: Jest to dość konkurencyjne, dokładnie, ale przy tym jeszcze, z tego co ja się dowiedziałem i z tego co przynajmniej zrozumiałem z tych różnych informacji, które się pojawiają, to iCloud ma też mieć takiego swojego klienta, za pomocą którego będziemy mogli tam, chociażby z Windowsa, umieszczać różnego rodzaju dane. I teoretycznie działałoby to tak jak właśnie w Dropboxie.
0: Tak, jest iCloud Drive który będzie pozwalał na synchronizację różnego rodzaju danych między urządzeniami. Coś jak właśnie Dropbox czy Google Drive. Taka odpowiedź Apple na ten trend pojawiających się dysków internetowych.
1: Także wydaje mi się, że to jakoś tak będzie zrobione, że jeżeli na przykład wyślemy komuś załącznik, to po prostu w mailu najzwyczajniej w świecie będzie jakiś tam link, za pomocą którego będziemy mogli to pobrać. No ale to właśnie, na to też trzeba
0: nie
1: będzie...
0: Nie kojarzyłem właśnie żadnej wzmianki o linkach, ale prawdopodobnie trzeba się tego domyślić.
1: Wiesz, bo dla Apple'a to nie będzie link, tylko to pewnie będzie jakoś inteligentnie zrobione, że od razu on sobie, ta aplikacja mailowa będzie pobierała. No ale poza, jak to się mawia, jak to ogrodnik January z Applefobii zwykle mawia, poza rezerwatem, no to będziemy musieli jakoś inaczej te dane wyłuskiwać, no ale miejmy nadzieję, że rzeczywiście tam w tym mailu będzie jakiś link w postaci takiej do kliknięcia i żeby można było sobie to najzwyczajniej w świecie pobrać, chociażby za pomocą przeglądarki. To jest akurat słuszna rzecz, bo poczta elektroniczna generalnie, wbrew temu, co by ludzie sugerowali, to się średnio nadaje do wysyłania załączników, bo protokoł pocztowe i formaty zapisu wiadomości mailowych sprawiają, że te załączniki nam po prostu puchną o kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet procent. Taka wiadomość jest zwyczajnie większa ze względu na ten narzut kodowania. Mhm. Także dobrze, że coś takiego jest. Nie jest to jakaś nowość i innowacja, ale bo już inne programy gdzieś tam miały takie możliwości za pomocą chociażby różnych wtyczek, ale...
0: Czy Gmail na przykład to oferuje w standardzie teraz już.
1: Tak. Ale dobrze, że coś takiego jest i dobrze, że można to w ten sposób zrealizować. Na pewno, skoro użytkowników Apple jest naprawdę dużo, to na pewno to docenią i będą z tego korzystać. FaceTime, tu też się zmienia, prawda?
0: Tak, przede wszystkim w FaceTime'ie mamy teraz możliwość prowadzenia, to już jest też przeciek, rozmów konferencyjnych. Więc będzie można sobie zrobić konferencję na FaceTime'ie, tak jak na Skype'ie, czy na, choćby tutaj na TeamTalku.
1: Dokładnie, to też będzie fajne. I także wiadomości takie głosowe, co mi się bardzo spodobało. Na te wiadomości głosowe, jeżeli ktoś nam wyśle taką wiadomość, to coś, co znają użytkownicy Voxera czy WhatsAppa, czyli takie wiadomości nie w formie konwersacji na żywo, a w formie raczej nagrań, na zasadzie trochę działania krótkofalówki. Żeby odpowiedzieć na tę wiadomość, to wystarczy telefon przyłożyć do ucha, nie trzeba nic klikać, tylko po prostu... Wystarczy.
0: Tak, to jest cała seria w ogóle zmian, które chciałem omówić w kontekście iMessage, ponieważ iMessage także otrzymuje sporo nowych funkcji. W ogóle Apple chyba tutaj postawił na kopiowanie w tym momencie z WhatsAppa, ponieważ żywcem pojawiają się funkcje takie jak wycięte z WhatsAppa, jak tworzenie wątków wieloosobowych, które możemy sobie dowolnie nazywać, a czego przedtem nie było. Można było tworzyć rozmowy grupowe, ale no nie można było ich nazwać. Dodawanie, usuwanie osób, wyciszanie pojedynczych wątków. Właśnie przesyłanie załączników różnych, czyli zdjęcia, filmy już były, teraz czas na kontakty, czas na współrzędne, geograficzne, na lokalizację, położenie. No i wiadomości głosowe, które można wysyłać właśnie za pomocą przycisku lub za pomocą przyłożenia telefonu do ucha. I będzie można odpowiadać na nie również, odsłuchiwać je z poziomu powiadomień bez otwierania iMessage. Czyli bardzo wygodne. Coś, co na Androidzie jest w WhatsAppie, teraz też dobrze, że to się pojawi też na iPhone'ie w iMessage.
1: Zgadza się. Kolejna rzecz, która myślę, że jest też dosyć fajna, to wyszukiwarka Spotlight i jej rozszerzone funkcje. A o co rozszerzone, Pawle?
0: Od teraz Spotlight pozwala także na wyszukiwanie informacji, a raczej odpowiedzi na różne pytania, także w Wikipedii, a w serwisach społecznościowych, a pozwala na wyszukiwanie od razu aplikacji w App Store, nawet tych, których nie mamy, czy utworów i filmów w iTunes. Dodany został też tryb, oczywiście też będzie odpowiadał na zapytania o różne miejsca na podstawie map, jakichś naszych planów w kalendarzu i tak dalej, ale właśnie powstał też taki tryb jakby tekstowy dla Siri, dla osób, które nie są w stanie w jakiś sposób się porozumieć z Siri, czy to z powodu niepełnosprawności, czy też z jakichś własnych preferencji, będzie można prowadzić ze Spotlightem konwersacje tekstowe i uzyskiwać odpowiedzi na pytania.
1: O, to też jest ciekawe, bo rzeczywiście no, może być tak, że są użytkownicy, którzy z Siri nie są się w stanie porozumieć, a ponoć to wcale nie jest takie proste. No ja zresztą to testowałem i z moim angielskim akcentem nie zawsze uzyskałem odpowiedź.
0: No to się akurat zgadza, też miałem z tym problemy.
1: Okej, kolejna rzecz, która myślę, że może być ciekawa. I tak na dobrą sprawę jeszcze nie bardzo wiadomo, kto to wykorzysta i jak to wykorzysta. Mówię tu o funkcji zdrowotnej, health.
0: Tak, więc przede wszystkim Apple postanowił tutaj skupić się na wsparciu też naszej zdrowotnej sfery życia. Powstanie takie centrum informacji o naszym zdrowiu, będzie zbierało różne informacje medyczne. Prawdopodobnie będzie to powiązane też z całą gamą sprzętu, taką jak Nike czy inne, gdzie po prostu te informacje będą zbierane z różnych naszych czy naszych ręcznych wpisów, czy też automatycznie na podstawie na przykład glukometrów podpinanych na Bluetooth, czy stetoskopów, innych urządzeń medycznych. No i będzie to synchronizowane z bazą, która będzie też w stanie, nie wiem, czy to w Polsce będzie działać, domyślam się, że nie bardzo, przynajmniej na początku, informować nasz szpital, jeżeli coś się stanie. Będzie to także synchronizowane z naszymi wynikami badań u różnych lekarzy. No i też taka funkcja, którą ostatnio odkryto, czyli karta zdrowotna. Jeżeli coś nam się stanie, to będzie można w iPhone'ie znaleźć naszą kartę z podstawowymi informacjami o naszym zdrowiu. Jakieś takie medyczne podstawowe informacje, jakiś lekarz, zażywane leki, lekarz rodzinny, u którego jesteśmy zarejestrowani i tym podobne.
1: I też jeszcze będzie można sobie oznaczyć jeden numer, co teraz nie pamiętam tego skrótu.
0: ICE, o tym mówisz? In case of emergency?
1: Tak. O to mi ICE. Chodzi. Tak, będzie można oznaczyć w ten sposób jakiś jeden numer. Ten numer będzie to numer osoby, którą czy lekarze, czy po prostu ktoś, kto gdzieś tam nas znajdzie, będzie
0: mógł... należy się skontaktować, tak, w przypadku, jeżeli nam się coś stanie, jeżeli stracimy przytomność albo nie będzie z nami kontaktu.
1: Dokładnie, tak. Także...
0: Z powodów zdrowotnych.
1: Tak, kiedyś była taka kampania, żeby oznaczać sobie takie numery w ogóle w książkach adresowych, ale skoro Apple będzie miał to jakby w systemie, to może więcej osób z tego skorzysta po prostu. Jest na to...
0: Prawdopodobnie tak.
1: Jest na to...
0: Możliwe, że będzie też jakaś komenda w Siri do tego doprogramowana, która po prostu będzie odpowiadała, że skontaktuj mnie z osobą in case of emergency i zadzwoni od razu do konkretnej.
1: Też całkiem możliwe.
0: To byłoby też przydatne.
1: Mam tu takie pytanie od Mikołaja. Czy wiadomo, czy funkcja Speak Screen będzie działać z voiceoverem na zablokowanym ekranie? Nie bardzo widzę sens chyba?
0: Nie, to chyba nie tak działa. Tu bardziej chodzi o to, że w momencie, kiedy jest ekran jakiś, możemy wywołać od razu odczyt całego ekranu, na przykład strony internetowej czy dokumentu. Wiem, że w Androidzie jest coś takiego, że można wtedy, to jest to czytaj wszystko, które z niezależnym wątkiem jakby od całego talkbacka, można zablokować ekran i to czytanie będzie trwało i trwało i trwało. Ja obawiam się, że to będzie się gryzło, bo te opcje dostępnościowe z reguły się ze sobą gryzą i są konflikty. Nie można na przykład palić zooma na raz i voiceovera.
1: Chyba już teraz no,
0: można.
1: Że
0: z tym...
1: Teraz już
0: tak,
1: teraz,
0: zgadza
1: teraz
0: się,
1: już
0: teraz
1: można,
0: już można.
1: Teraz już można.
0: Kiedyś
1: się
0: nie
1: dało.
0: I...
1: To się zgadza, ale teraz
0: i, no
1: już
0: nie wiadomo,
1: można.
0: To jest bardzo ciekawe pytanie, ale nie wiem. Nie wiem, czy to nie jest bardziej stworzone dla osób, które nie używają cały czas voiceovera, tylko po prostu chcą, żeby im coś przeczytało przez chwilkę.
1: Ale
0: to jest ciekawe pytanie.
1: Jeszcze mam tu w notatkach taką informację odnośnie iBooksa, że się też coś pozmieniało. Czy ty, Pawle, coś wiesz na ten temat? Jakie nowości?
0: iTunes, tak.
1: iBooks.
0: Przede wszystkim... iBooks?
1: Tak.
0: iBooks nie, wiem o App Store. Wiem,
1: a,
0: że
1: no
0: w App Store
1: mają
0: się pojawić nowe rzeczy.
1: To powiedzmy o App Store.
0: W App Store nowe rzeczy przede wszystkim dla deweloperów. Apple przejął teraz ten serwis Test Flight, którego używano do beta testów aplikacji, czyli instalowania aplikacji poza App Store'em w celu testowania, zanim zostaną opublikowane w App Store. I teraz jest to oficjalny system do beta testów aplikacji zatwierdzony przez Apple, kupiony przez Apple i połączony z App Store'em. Także deweloperzy mogą teraz zamieszczać filmiki prezentujące aplikacje, żeby ludzie mogli się zapoznać z tymi aplikacjami przed ich zakupem. Oczywiście no, z perspektywy tylko i wyłącznie filmu, który będzie pokazany. Będzie też możliwość tworzenia tak zwanych bundles, czyli pakietów aplikacji, które będzie można kupić razem za niższą cenę. To jest dość popularne już na Macu, teraz też się pojawia na iOSie. No i dobrze, że jest. Na pewno się przyda.
1: Szczególnie jeżeli te paczki aplikacji będą jakoś tak sensownie poskładane. Natomiast te paczki, jak rozumiem, będą tworzone przez samych deweloperów, więc zakładamy, że to będą aplikacje jednego dewelopera na przykład w pakiecie.
0: Właśnie tak mi się wydaje, że w ten sposób to będzie powstawało. No chyba, że Apple się wykaże inicjatywą na przykład na 12 Days of Christmas, na tą akcję świąteczną, która co roku jest organizowana i pojawią się jakieś aplikacje paczkowane na święta.
1: Mam informację od Mikołaja, że z iBook zmieniło się tyle, że ma być zintegrowany z iOS-em i nie trzeba go będzie z App Store'a pobierać. No to rzeczywiście, no nie zmieniło się za dużo. Oho, słyszę za oknem coś nam bardzo intensywnie wyje. Pawle, czy jeszcze a propos iOS-a, coś warto by było dodać? Coś, o czymś jeszcze nie powiedzieliśmy, coś pamiętasz?
0: Tak, myślę, że taką bardzo, bardzo, bardzo ważną funkcją, którą przyniosła współpraca Apple z firmą Shazam, jest fakt, że teraz za pomocą Siri nie tylko będziemy mogli wykonywać jakieś, wydawać polecenia, czy tam uzyskiwać informacje, ale też możemy rozpoznawać muzykę. Wystarczy, że włączymy Siri na nasłuch i zamiast mówić do niej, puścimy kawałek piosenki. Zostanie ona od razu rozpoznana za pomocą bazy utworów Shazam.
1: No to akurat bym bardzo chciał, żeby działało w polskiej wersji.
0: No myślę, że nie będzie z tym problemu, ponieważ no to jest tylko kwestia puścić utwór. Nawet nie trzeba nic mówić do Siri, po prostu trzeba puścić utwór i zostanie on od razu rozpoznany.
1: Bo akurat z Shazama korzystam bardzo, bardzo często, bardzo lubię te aplikacje, więc to by się przydało ewidentnie. Czy coś jeszcze z iOS-a, czy będziemy mogli do OS X-a przejść sobie powoli?
0: Myślę, że to tyle jak na razie. Jeżeli
1: Dobrze.
0: Jeszcze coś wskoczy, to pewnie mało ważnego i zostanie gdzieś tam nadmienione na końcu, ale nie sądzę. Myślę, że najważniejsze punkty zostały pokryte, czyli dostępność, jakoś tam Siri i współpraca z Shazamem, iMessage, Centrum Powiadomień Safari, zdrowie, App Store i tak dalej.
1: To zaraz zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia przed przejściem do OS X-a, natomiast mamy pytanie od Tomasza. Tomasz się pyta, czy Siri będzie po polsku, bo się spóźnił na audycję. Tomaszu?
0: Nie mamy informacji potwierdzonych. Na pewno będzie dyktowanie po polsku, ale na Siri polską na razie się nie zanosi. Domyślam się, że gdyby była, to byłby jeden z, że tak powiem, top newsów wszystkich polskich portali Apple'owskich.
1: A ja zakładam, że być może po prostu nie wiadomo o tym dlatego, że Siri to jest jednak usługa zewnętrzna. To nie działa tak, że Apple, że iPhone na przykład ma w sobie te Siri, tam jest tylko jakiś taki chudziutki klient, jak to się nazywa, i ten klient łączy się z serwerem. I wszystkie odpowiedzi na te zapytania wykonywane są po stronie serwera. Więc ja podejrzewam, że to być może dopiero Apple, jeżeli będzie Siri po polsku, to się o tym dowiemy dopiero gdzieś tam w momencie premiery systemu iOS 8, ale to takiej oficjalnej premiery. A na razie tylko na WWDC pojawiła się informacja, że będzie można dyktować.
0: Bardzo jest też możliwe, że coś się pojawi w betach systemu, bo tam potem się pojawiają różne usprawnienia właśnie w betach, więc możliwe, że w betach coś się jeszcze pojawi kolejnych.
1: Więc po prostu pozostaje nam cierpliwie czekać. Teraz zapraszamy na odrobinę muzyki i wracamy do audycji na temat nowości w systemach firmy Apple, zaprezentowanych na tegorocznej konferencji WWDC już za moment. Przypominam namiary do nas: 123 834 835, to telefon, tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz Skype, można dzwonić, można pisać, przede wszystkim właśnie na Skype'a. Za pomocą telefonu można oczywiście do nas tylko dzwonić. Dziś wspólnie z Pawłem Masarczykiem rozmawiamy na temat tych nowości i rozmawiać będziemy już za moment. Teraz odrobina muzyki. powracamy do naszej dzisiejszej audycji, w której wspólnie z Pawłem Masarczykiem rozmawiamy na temat tego, co nowego szykuje dla swoich użytkowników Apple, szczególnie w tej warstwie software'owej, w warstwie systemowej, bo na urządzenia to wypadnie nam jeszcze pewnie trochę poczekać, niestety. No, ale także i w tym roku ma się coś pojawić. Zobaczymy, jak to będzie. Póki co skupmy się na tym, co już wiemy, jeżeli chodzi o systemy operacyjne. Mówiliśmy ostatnio o iOS-ie, o wersji 8. To teraz porozmawiajmy, Pawle, o nowym systemie na urządzenia nieco większe w wydaniu Apple'a, czyli na komputery stacjonarne i laptopy, czyli wszystkie MacBooki, iMaki i podobne urządzenia, mianowicie OS X 10.10. Jak już powiedziałeś, taki ma ten system numerek. Jaką on nazwę kodową tym razem będzie mieć?
0: Yosemite. A co to? Jest to kolejne miejsce gdzieś w południowej Kalifornii po Mavericksie, które wybrali sobie na nazwę kodową, ponieważ jak się już skończyły już zwierzęta kotowate, to przeszli na nazwy jakichś miejsc w Kalifornii południowej.
1: Okej. Okay. I cóż Yosemite ma nowego dla użytkowników?
0: Przede wszystkim nowy wygląd, przezroczysty, który też jest takim powtarzającym się motywem wszędzie, na paskach narzędziowych, w okienkach, w aplikacjach wszystkich Apple. Ponoć ma sprawiać takie wrażenie, jakbyśmy byli w jakimś miejscu, że niby wchodzimy do jakiegoś budynku, czy sobie idziemy gdzieś tam przez jakiś las czy coś, po prostu mamy się czuć, jakbyśmy byli gdzieś w konkretnym miejscu. W ten sposób zostało to wszystko, nawet się śmiali na prezentacji, że nawet na design kosza mnóstwo czasu poszło, więc wygląd przede wszystkim przebudowany. To, o czym już mówiłem, tryb ciemny też został dodany.
1: A co to jest tryb ciemny?
0: Wolą pracować. Chodzi o szatę graficzną, że jest ciemniejsza niż zwykle. To jest dla osób, które, nie wiem, z powodu jakoś tam wzrokowych, albo po prostu wygodniej im się pracuje przy ciemniejszym tle ekranu. To jest po prostu jakiś tam dark mode to się nazywało, więc tak to sobie tutaj przerzuciłem. Ciemniejsza szata graficzna. Centrum powiadomień przejmuje widok dzisiaj z iOS, to o czym już mówiliśmy, tylko można rozbudować o własne widgety i aplikacje. No znowuż coś, co się pojawia na iOS-ie, też się te widgety gdzieś tam pojawią, na pewno. Spotlight też wygląda oczywiście stosownie do całej szaty graficznej. Można wyszukiwać informacje, to o czym mówiliśmy przy iOS. W iTunesie, w Wikipedii można ludzi szukać, można miejsc na mapach szukać, ale można także konwertować za jego pomocą jednostki, co się przydaje w dokumentach, w Numbers na przykład, dokumentach pakietu iWorks, czyli na przykład jakieś przeliczanie wartości.
1: A czy wiadomo, czy Spotlight iOS-owy też będzie miał taką funkcję, czy nie? Czy to tylko domena tego
0: iOS-a? Nie było o tym mowy na keynote'cie. Wyglądało trochę tak, jakby to było tylko pod edycji dokumentów na Macu.
1: Rozumiem. Okej. To cóż jeszcze? Co tu jeszcze mamy ciekawego w nowym systemie?
0: iCloud Drive to już było to, o czym mówiliśmy, czyli po prostu dysk Apple'owski wbudowany w system, taki jakby nasz Dropbox. W e-mail przesyłanie właśnie technologią Mail Drop załączników. Safari, to o czym mówiliśmy także przy okazji iOS, bo tu się wiele opcji powtarza, bo jednak jest gdzieś ta synchronizacja, czyli pasek inteligentny wyszukiwania, czyli udostępnianie znajomym, czyli wszystkie możliwe silniki, JavaScript rozbudowany silnik, ulepszony. Nowa aplikacja zdjęcia ma się pojawić w przyszłym roku. Z takich nowości, które mi się udało tu gdzieś odnotować, to możliwość nazywania zdjęć po swojemu, czyli możliwe, że się nie dało tego robić wcześniej. AirDrop będzie działał teraz między Maciem a urządzeniami mobilnymi. Zdziwiony jestem, że nie dało się tego robić wcześniej, ale najwidoczniej się nie dało. Tu oczywiście już omawiany handoff, czyli kontynuowanie pracy nad czymś na Macu, nad czymś, co zakończyliśmy na urządzeniach mobilnych, hotspot szybko otwierany i synchronizacja rozmów telefonicznych i wiadomości. System dostępny będzie jesienią, natomiast już latem można się zarejestrować na beta testy, czyli nie jest chyba to aż tak restrykcyjnie rozwiązane jak w przypadku iOS-a.
1: No to rzeczywiście kilka usprawnień, kilka takich nowych funkcji, natomiast no nic spektakularnego. No i jeszcze ten nowy język programowania, to jest też jeszcze dosyć istotna rzecz. Czy ty coś, Pawle, możesz na jego temat powiedzieć? Coś czytałeś może a propos Swifta? Co on ma mieć takiego, poza tym, że ma być bardzo, ale to bardzo prosty, a przy tym wydajny? Przynajmniej tak twierdzą specy.
0: Tak, to jest jakaś pokrewna chyba C albo C plusa. Bazuje na tym Xcode, a jest do tego oferowany już jakaś, jest już oferowana jakaś dokumentacja, nawet jakieś, nie wiem, czy szkolenia, pokażąć jakieś instruktaże. No i ma on być rzeczywiście prosty i taki efektywny i wykorzystywać wszystkie nowe rozwiązania programistyczne Apple. Tutaj też się chwalą nowymi silnikami 3D, renderowania scen 3D dla gier komputerowych, czy znaczy gier mobilnych w akurat tym przypadku, gier wideo.
1: No to rzeczywiście może być coś, no przede wszystkim chodzi tu jednak o tę prostotę, bo w ten sposób, jeżeli będzie to rzeczywiście prostszy język, no to zmniejsza nam się jakby bariera wejścia nowych programistów i całkiem możliwe, że zacznie pojawiać się coraz więcej różnego rodzaju aplikacji na iOS czy na system stacjonarny Apple'a. A to też jest przecież dla Apple'a, szczególnie w iOS-ie, no zysk, bo deweloperzy muszą coś tam zapłacić, żeby móc w ogóle wrzucić swoją aplikację do App Store.
0: Tak, ja myślę, że to jest jedna największa bariera, nawet nie trudność pisania aplikacji, a kwestia, że trzeba jednak płacić i nie wiadomo, czy to płacenie się kiedykolwiek zwróci. A teraz przypomina mi się tak pod kątem niewidomych programistów historia Liama Arvena, których z Light Tech Interactive. O nie, chyba pomyliłem, z Elworks. Light Tech Interactive to zupełnie inna, już nieistniejąca grupa programistyczna. Z Elworks, który chciał napisać, i w końcu mu się to udało, tą grę Audio Archery dla iOS-a i Androida, i miał mnóstwo problemów z Apple, ponieważ nie mógł w jakiś sposób spełnić ich tam żądań i wymagań stawianych wobec programistów. Na początku poszło o to, że nie ma w ogóle obrazów w grze audio. Tak jakby ktoś był zdziwiony. A później, jak już obraz się pojawił, taki statyczne logo tej jednoosobowej firmy Liama, to mieli problem znowu z rozdzielczością, że nie było ono dostosowane do iPadów, iPhone'ów, iPodów, a twierdził, że jest aplikacja, że tworzy aplikację uniwersalną. No i po wielu, wielu bitwach udało mu się w końcu przepchnąć grę Audio Archery.
1: Mam pytanie od Sławomira. Czy iPad mini pierwszej generacji dostanie iOS 8?
0: iPad mini pierwszej generacji. Na pewno iPhony od 4S w górę. Co do iPadów, niestety nie jestem pewien, które iPad dostaną iOS 8. Ktoś musiałby poratować. To było coś, co mnie bardzo drażniło podczas prezentacji. Wiem, że powinienem to sprawdzić. A podczas prezentacji Apple pokazało na slajdzie urządzenia, które dostaną iOS-a. Nie zostało to powiedziane.
1: No, a szkoda. A szkoda, bo to rzeczywiście...
0: Nie, na pewno jest to gdzieś już opublikowane, tylko trzeba po prostu gdzieś to sprawdzić w Google. Tutaj natomiast przyznaję się bez bicia, że się niestety nie przygotowałem troszeczkę.
1: Natomiast fakt jest faktem, że jeżeli chodzi o właśnie urządzenia, jakie dostaną iOS 8, to no już kolejny telefon nam wypada z obiegu. Mam na myśli iPhone'a 4. Teraz najstarszym obecnie wspieranym modelem będzie 4S. No i co? I za rok ostatni system dla piątki pewnie.
0: Nie wiem, czy tak szybko aż, bo jednak piątka została wydana stosunkowo niedawno, jakby na to popatrzeć. To był rok 2000, dobrze pamiętam, 12?
1: Tak, 2012 rok.
0: No, a iPhone 3GS cieszył się wsparciem przez 4 lata.
1: No, a za rok będziemy mieli 2015. No to rzeczywiście, 15. No to całkiem możliwe.
0: Może
1: to być może za szybko, może jeszcze jedną wersję dostaniemy.
0: Nie, tak, no nie wiem, czy 4S czegoś nie dostanie, bo po prostu też nie było aż tak dawno. No tak, 4 lata może minęły, ale Ale jednak cieszy się popularnością ten telefon. Jeszcze jednak gdzieś tam był w sprzedaży niedawno, w wersji 8-gigowej, jeszcze jak wycofano piątki ze sprzedaży z uwagi na 5C, to 4S jeszcze funkcjonował w sprzedaży rok temu, więc nie wiem, czy tak szybko się posypie. Zobaczymy.
1: Dobrze, więc tak...
0: Z tego, co już słyszałem, to on się zacina dość ostro, ale no...
1: Wiesz co? Na 7C 4SK to jak komu? Ja słyszałem bardzo skrajne opinie. Ja miałem przy okazji możliwość testowania empirycznie 4S-ki na iOS 7.
0: Ja na przykład,
1: nie, słuchaj, nie tnie się. I ja, wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia tego, co kto tam ma poinstalowane, albo może jeszcze jakichś innych przyczyn, bo ja słyszałem też takie opinie, że 4S na iOS 7 się najzwyczajniej w świecie zacina. Ja wziąłem ten telefon do ręki i ja, szczerze mówiąc, jakiejś bardzo dużej różnicy między moją piątką a 4S-ką nie zauważyłem. No rzeczywiście, no może trochę wolniej reagował, to fakt, ale to nie była jakaś bardzo drastyczna różnica, więc wydaje mi się, że tu po prostu no, jakieś inne czynniki mogą mieć na to wpływ, nie same podzespoły telefonu. Także no zobaczymy, jak będzie, na przykład jak 4S-ka będzie sobie radziła na iOS-ie 8, bo to już tam, no, może się to zacinać. Takie mam niejasne przeczucie. Ale tak podsumowując tą naszą dzisiejszą rozmowę, bo już myślę, że... No chyba, że jeszcze, Pawle, coś a propos OSX-a chciałbyś dodać. Coś jeszcze gdzieś znalazłeś? Coś jeszcze ci się przypomniało?
0: Nie wydaje mi się, żebym coś jeszcze znalazł.
1: To tak podsumowując tę naszą dzisiejszą rozmowę i opis tego, co nowego ma nam do zaoferowania Apple, ja mam takie trochę wrażenie, że Apple do zaoferowania nam nowego nie ma za bardzo nic. To znaczy, no są pewne jakieś usprawnienia, rzeczywiście są pewne usprawnienia, tak jak chociażby w iMessage, te wiadomości głosowe, to, że przykładamy telefon do ucha, możemy odpowiadać, no jest ta funkcja Health, jest Siri w kolejnych językach, ale ja mam takie wrażenie, ty, Pawle, jako teraz użytkownik taki bardzo intensywny Androida, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, że Apple po prostu, no, kopiuje konkurencję. Tak,
0: no tak, to się zgadza. Tu ewidentnie widać, że kopiowane są rozwiązania z Androida, kopiowane są rozwiązania z Windows 8, kopiowane są rozwiązania z Firefoxa, z WhatsAppa, z czego bądź, z wszystkiego dookoła. Natomiast ja po raz pierwszy będzie mi smutno, że nie będę mógł z wami we wrześniu testować nowego iOS-a. Nawet jeżeli miałbym teraz tutaj tego iPhone'a 4 mojej mamy, no teraz już jest mojej mamy, nie mój, to nie wejdzie na niego iOS 8. No i jeżeli ktoś mi nie pożyczy zaufany telefonu do zabawy, to nie będę po prostu wiedział, jak to jest. A troszkę szkoda, bo dużo dostajecie fajnych funkcji i myślę, że jest na co czekać. Jeżeli już używacie iPhone'a albo gdzieś tam rozważacie jego zakup, to mimo, że to są kopie różnych innych rzeczy, innych firm, innych rozwiązań, to jest na co czekać, bo to w końcu będą rozwiązania też dla was i bez jakiejś tam przesiadki na Androida macie troszeczkę fajnych bardzo funkcji, które... No szkoda, że nie będę mógł ich przetestować razem z wami, niestety. No a pewnie też osoby niewidome, które będą kupować iPhone'a w najbliższej przyszłości, też będą miały dodatkowe argumenty za tym, dlaczego taki sprzęt się przyda. No i tutaj też iOS przebija poniekąd Androida, no bo ma wbudowaną klawiaturę brajlowską, wreszcie będzie się łatwiej pisało na tym ekranie dotykowym.
1: Tak, bo ja chciałem jeszcze kontynuować tę swoją myśl a propos tego, że iOS kopiuje te rozwiązania z systemów konkurencyjnych, tylko druga część tej mojej myśli kopiuje i co z tego, skoro robi to dobrze, bo iOS zazwyczaj ma jedną taką bardzo charakterystyczną cechę, która mam nadzieję, że również i w tej wersji nowego systemu da o sobie znać. Tam po prostu wszystko albo większość, bo może nie wszystko, bo pamiętamy, że w iOS 7 no, różne reakcje budziły tam pewne rzeczy, jak chociażby nadal no, ten polski głos Zosi, do którego się co niektórzy nadal nie mogą przyzwyczaić. Ale w iOS-ie to po prostu wszystko najzwyczajniej w świecie dobrze ze sobą działa. jest przede wszystkim intuicyjne dla użytkownika. Android rzeczywiście ma dużo takich rozwiązań. Ma, z tego telefonu da się korzystać. No ty, Pawle, jesteś na to wyraźnym przykładem. Jeszcze tu także kilku innych prowadzących audycje w Tyfloradiu, tworzących Tyflopodcasty, również korzystają z Androida. Tylko ja nadal tak słuchając, bo no, ja jestem z drugiej strony, tak? Ja używam iOS-a i jakoś nie mam zamiaru się przesiadać na Androida. Ale tak słuchając podcastów, słuchając jakichś takich prezentacji rozwiązań na Androida, ja mam zawsze takie jedno nieodparte wrażenie. Da się, tylko trudniej. I po co się męczyć? Także, no, taka moja refleksja. I teraz moglibyśmy zacząć, ale to już nie jest domeną tej audycji, zacząć jakąś tutaj świętą wojnę iOS kontra Android, tak mi się wydaje. Po tych moich słowach.
0: Nie ma sensu, bo po prostu te systemy są inne, tak? Mają inną jakby filozofię, w inny sposób są trochę wykonane. I teraz Apple troszeczkę poszedł w otwartość, udostępnił troszeczkę więcej, nam pozwolił tutaj działać na tym iPhone'ie. Więcej rzeczy możemy dogrywać, jakiś własny, modyfikować system. Tylko to jest też coś takiego, nie wiem, zauważyłem taką tendencję, że stereotypowy użytkownik iOS-a twierdzi, że no tak, no iOS jest trochę pozamykany, trzeba robić jailbreaka, żeby coś sobie podmodyfikować. No ale w sumie na czym polega otwartość Androida bez roota? Widżety i klawiatury. No to dostaliście na widżety i klawiatury na iPhone'ie, no to już jesteśmy jak Android. I tu nie do końca o to trochę chodzi, bo tutaj to wszystko będzie pod ścisłą kontrolą Apple. Jeżeli Apple'owi się konkretne rozwiązanie nie spodoba, to na pewno zostanie ono po prostu ścięte niczym siekierą z App Store'a. No a co do kopiowania, to myślę, że kopiowanie jest jak najbardziej gdzieś tam zasadne w świecie teraz tu technologicznym. Doskonały przykład z podwórka to jest RS Games i Playroom. Dwie konkurujące są platformy dla osób niewidomych do gier planszowo-karcianych różnych. A że gry i rozwiązania z jednej platformy są non-stop kopiowane do drugiej, tylko wielokrotnie właśnie każde z tych rozwiązań ma swoją wizję, jak takie rozwiązanie powinno wyglądać, co też nie jest do końca kopią, bo ktoś się może zainspirować, ale mieć na to jak najlepszą wizję i chcieć ją zrealizować.
1: Dokładnie, więc to jest po prostu bardziej można mówić o inspiracji niż o takim rzeczywistym kopiowaniu w 100%. No i pozostaje już tylko czekać naprawdę na iOS 8. Ja czekam na ten system, mimo tego, że on rzeczywiście nie niesie za sobą jakichś nowości, takich bardzo spektakularnych w świecie technologii, bo w świecie Apple'a oczywiście, że tak. To ja jednak na ten system bardzo czekam, no bo po prostu ja iPhone'a używam na co dzień i chciałbym mieć do dyspozycji kolejne nowe funkcje, kolejne możliwości, dzięki którym praca z tym telefonem będzie jeszcze przyjemniejsza, jeszcze fajniejsza niż jest teraz. I no taka jest prawda.
0: Tak, ja też się cieszę. Cieszę się waszym szczęściem i chociaż iOS 8 mnie nie przekonał, żeby przejść na Androida, to mam nadzieję, że dorwę gdzieś iPhone'a w okolicach września i będę w stanie się pobawić iOS-em 8, oby.
1: Okej, okay. Zatem dziś w naszej audycji to by było na tyle. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Pawle, za udział.
0: Ja również dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
1: Do usłyszenia, ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. My słyszymy się, no pewnie dopiero za jakieś 2 tygodnie, bo wybieram się na kolejny odcinek mojego urlopu, ale spokojnie, audycje w Tyfloradiu będą się pojawiać. Będzie was gościł na pewno kilka razy w tygodniu Robert Łabęcki, a także będziecie spotykać się z Alą Witek. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: to jest Tyflo Radio. Jak już wspomniałem, minęła godzina 19. Dziś w kalendarzu mamy piątek, to 23 dzień stycznia 2015 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo. Jak zawsze po godzinie 19. Kilka razy w tygodniu spotykamy się po to, aby opowiedzieć o czymś interesującym z punktu widzenia użytkowników komputerów niewidomych bądź też słabowidzących, albo o zupełnie niekoniecznie bardzo technologicznych kwestiach, ale również dotyczących niewidomych czy słabowidzących właśnie. Dziś będzie rozrywkowo, ale to będzie jak najbardziej intelektualna rozrywka. Mówić dziś będziemy o grze, która nazywa się Go. Nie jest to tak, że i tak tylko do końca, tylko i wyłącznie gra, ale o szczegółach na pewno opowie wam mój dzisiejszy gość, czyli Andrzej Jakubowski. Witaj, Andrzeju.
3: Witam serdecznie.
1: Więc
3: witam ciebie i oczywiście wszystkich słuchaczy.
1: Na dobry początek myślę, że właśnie sobie powiemy, cóż to takiego jest Go, ale zanim oddam ci głos, to jeszcze informacja dla naszych słuchaczy, że nasza dzisiejsza audycja jest programem interaktywnym, więc możecie do nas śmiało dzwonić. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania do mojego dzisiejszego gościa, to proszę śmiało. Nasz radiowy telefon 123 834 835, a jeżeli ktoś woli zadzwonić bądź też napisać do nas na Skype'ie, to również istnieje taka możliwość. Nasz Skype.

4000 lat, żeby poznać smak powstania gry. Ja będę ją nazywać grą, ale później wyjaśnimy sobie, że jest to nie tylko gra. Mianowicie cofnęliśmy się o 4000 lat i jesteśmy na terenie dzisiejszego Tybetu w Chinach. Jesteśmy tam i cóż się dzieje? No, można powiedzieć wiele rzeczy na temat tego, co tam się działo. Jest wiele legend, jest wiele bajek, które określają historię powstania gry Go. Przy czym wtedy, kiedy ona powstawała w Chinach, nazwano ją Weishi. Gra Weishi, no, można powiedzieć, że powstała i spowodowała wiele, wiele dobrych rzeczy. Między innymi można tutaj się wesprzeć bajką o grze Go, która mówi, że cesarz chiński, który miał syna, którego chciał odpowiednio wykształcić, wychować na przyszłego władcę, cesarza, no, miał z nim problemy. A problemy, no, to jak zwykle z młodzieżą czasami bywają. Mianowicie młodzież bardziej woli się bawić, używać rozrywek, niż się uczyć. No i zwołał swoich doradców, żeby, no, powiedzieli mu, doradzili, co on ma zrobić, żeby jego syn potrafił, nauczył się pewnych rzeczy, które, no, są niezbędne do władania dużym państwem. No, doradcy, jak to doradcy, radzili różne rzeczy, no, które albo już sam cesarz no, zastosował, ale albo rzeczy, które, no, nie były skuteczne. Natomiast wszyscy doradcy krzyczeli, chcieli się w jakiś sposób popisać przed władcą. Natomiast gdzieś tam w kąciku siedział sobie mnich z kamieniami białymi i czarnymi. I na podłodze, na piasku, narysował sobie jakąś tam kratkę i zaczął te kamyszki po jednym na zmianę stawiać na tej piaskowej, można nazwać, planszy. Stawiał te kamyszki i po cichu, zastanawiając się, skupiony, grał. No, to zaciekawiło oczywiście księcia, syna władcy, który oczywiście stwierdził, że jest to coś nowego, coś, co go może zainteresować i coś, co ewentualnie w przyszłości da mu wiele rozrywki. Usiadł z tym mnichem i zaczął razem z tym mnichem spędzać dalszy czas. No, okazało się, że po pewnym czasie, kiedy książę razem z tym mnichem uczestniczył w tej zabawie, nazwijmy to zabawą najpierw, okazało się, że przestał już uczestniczyć w innych zabawach, przestał być takim człowiekiem, który nie potrafił zachować pewnych etykiet, zachowywał się coraz lepiej. Natomiast okazało się, że oprócz tego, że zmieniło się jego zachowanie, również okazało się, że zaczął inaczej myśleć, zaczął myśleć logiczniej, zaczął myśleć bardziej strategicznie, co miało swoje skutki w dalszej historii państwa, jego ojca, bo się okazało, że potrafił wspomóc swojego ojca, władcę, w wojnie przeciwko najeźdźcom. Potrafił wybrać odpowiednią strategię, potrafił również zająć się organizacją

0: i tak jak to dzisiaj mówimy, logistyką, ewentualnie pomocy w czasie powodzi, potrafił odpowiednio ustawić dostawy żywności, wody i tak dalej na tereny, gdzie było zagrożenie. Potrafił również wybudować ojcu pałac, którego nie potrafili zrobić doradcy. Więc ta gra, ta bajka w jakiś sposób tutaj sygnalizuje nam, że gra ta coś za sobą niesie, czegoś nas uczy. No, w tej chwili, wracając już do czasów bieżących, możemy powiedzieć, że jest to gra i powiem wam szczerze, że ja, grając w tą grę już kilkadziesiąt lat, mogę stwierdzić, że gra ta niesie z sobą wiele korzyści.
1: To może skupmy się na dobry początek na tej korzyści, właśnie na tej wartości dodanej, o której już wspomniałeś, tak, przytaczając nam tę legendę. Czego tak naprawdę może nas nauczyć to, jeżeli zaczniemy grać w go właśnie? Jakiegoś takiego logicznego myślenia, myślenia strategicznego, czy czegoś jeszcze? Coś jeszcze, w czymś jeszcze może nam to pomóc?
0: W bardzo wielu rzeczach. Właśnie tutaj osoby niewidome mają wiele, wiele do zyskania. Mianowicie, po pierwsze, uczy nas orientacji. Orientacji, no, przestrzennej. Bo za chwilkę opowiem, jak wygląda cały komplet do gry Go, ale powiem, że uczy ona orientacji, czyli orientowania się na planszy. A jest to, no, dość trudne, ponieważ plansza jest to zwykła kratka, 19 na 19 linii, które się krzyżują właśnie w 361 skrzyżowaniach, więc no, trzeba mieć dobrą orientację, żeby wiedzieć, gdzie i jak zagrać.
1: Orientację i też chyba pamięć.
0: No tak, właśnie, zgadza się. Pamięć, żeby zapamiętać po pierwsze strategię swojej gry, w jakim celu postawiłem tam kamienia, gdzie postawiłem. Poza tym, no, należy myśleć o tym, że logiczne myślenie, czyli co, jakiś schemat postępowania i dążenia do pewnego określonego celu. No, wyjaśnimy pomalutku już, że gra ta, przede wszystkim w grze tej chodzi o zajęcie jak największego terytorium, czyli swojej przestrzeni, i w związku z tym trzeba logicznie myśleć, strategicznie myśleć, żeby osiągnąć jak najlepszą przestrzeń w tej grze. Natomiast czego ona jeszcze uczy? Uczy przede wszystkim spokoju, uczy koncentracji, uczy skupienia nad swoim celem, uczy ludzi, żeby ewentualnie, czasami się zdarza, że grając w tą grę zapominamy o tym, co się dzieje wokół nas, po prostu skupienie jest tak wielkie, że musimy całą naszą energię, wszystkie nasze siły przeznaczyć w tym kierunku, żeby wykonać jak najlepszy ruch, żeby wymyśleć jak najlepszą strategię. To tyle, jeżeli można mówić ogólnie, prawda? Ja tutaj wychwalam tą grę, ale jak mówię, historia mówi nawet o tym, że o tej grze mówiło bardzo dużo ludzi. Między innymi na przykład możemy powiedzieć o znanym wielokrotnym mistrzu świata w szachach. Lasker wypowiedział się w ten sposób, że jeżeli szachy są królem gier, to Go jest ich cesarzem.
1: Pojawiło się pierwsze pytanie od naszych słuchaczy. Napisał do nas Patryk. No i Patryk chciałby się dowiedzieć, czy istnieje jakiś odpowiednik takiej planszy do Go na komputer. Przypuszczam, że również Patryk ma na myśli także i to, czy taki program jest dostępny dla użytkowników czytników ekranu.
0: Tak, to znaczy programy, jest bardzo dużo informacji na ten temat, więc przepraszam, że tak troszeczkę będziemy skakać, ale powiem tak. Wspomniałem o szachach. Szachy są już grą opracowaną do tego stopnia, że już komputer wygrał z mistrzem świata. Natomiast jeżeli chodzi o Go, z racji tego, za chwilkę powiem dlaczego, na Go jeszcze nie ma programu, który wygrałby z najsłabszym zawodowcem. Za chwilkę powiem, dlaczego to jest. To wynika z trudności tej gry, wynika z możliwości rozegranych partii w Go. Natomiast tak, programy w ogóle istnieją. Są programy, na których można się uczyć, tylko nie są to programy tej klasy, tego poziomu w stosunku do tych programów, które są programami szachowymi, które wygrywają z arcymistrzami czy mistrzami świata. Natomiast ja dążę do tego, ponieważ moim jakimś takim celem jest rozpropagowanie tej gry w środowisku osób niewidomych, dlatego też od razu powiem, że działamy w tym kierunku, żeby pojawiły się aplikacje dla niewidomych, które będą w 100% udźwiękowione i które będą dostosowane dla osób niewidomych. W tej chwili natomiast jest jeszcze jeden problem, który też już częściowo rozwiązałem, mianowicie komplety dla ludzi niewidomych. Bo jeżeli chodzi o osoby widzące, to w zasadzie nie ma żadnego problemu. Bierzemy sobie deskę, sklejkę i na tej desce rysujemy kratkę, bo to jest potrzebna jest plansza jednobarwna. Wystarczy na tej planszy po prostu pokratkować 19 na 19 skrzyżowań, narysować, czyli 19 linii pionowych, 19 poziomych i już mamy planszę. Natomiast problem jest z dostępnością takiej planszy dla osób niewidomych. Więc tutaj jest drobny problem, ale problem do przeskoczenia, który już częściowo został przeskoczony. Ja za chwilkę powiem o Polskim Stowarzyszeniu Go, ale tylko powiem wstępnie, że już mamy plansze dostępne dla ludzi niewidomych. Plansze te są podobne do kubarytmów.
1: Natomiast jeżeli... nie są to plansze wirtualne, dodajmy, to są plansze fizyczne.
0: Nie. Tak, mówimy w tej chwili o fizycznych planszach. Natomiast pytanie, ja wiem, było o programy, więc uważam, że odpowiedziałem, że programów dla niewidomych jeszcze nie ma, natomiast będą w niedalekiej przyszłości. Natomiast są programy dla widzących, które niestety nie są dostępne dla osób niewidomych.
1: Andrzeju, to ja proponuję, bo cały czas krążymy wokół tego tematu planszy, kamieni, kratek i tu co chwilę słyszymy od ciebie informacje o tym, że jest coś takiego, ale myślę, że warto by było w tym momencie, skoro mamy już ten taki lekko historyczny wstęp za sobą, to żebyśmy mogli w ogóle przejść dalej i rozmawiać o kolejnych kwestiach, może porozmawiajmy najpierw o zasadach i o tym, czego się właściwie w grze Go używa. Jak to w ogóle wygląda?
0: Bardzo proszę. To znaczy ja chciałem troszeczkę tutaj wprowadzić takiej ciekawostki, takiej tajemnicy, żeby nie od razu wszystko wyjaśnić, ale w takim razie zacznijmy od tego, że powiemy sobie teraz o planszy, prawda? Więc jak już wspomniałem, plansza do gry Go jest złożona z 19 linii pionowych i 19 linii poziomych. I teraz kolumny, podobnie jak w szachach, możemy partię zapisywać, oznaczając pola, to znaczy w szachach się oznacza pola, w Go oznacza się skrzyżowania. Istotne są skrzyżowania, czyli 19 skrzyżowań na 19 skrzyżowań. I teraz tak, jeżeli chodzi o wiersze numerujemy.
1: Andrzeju, jeszcze tylko taka prośba. Odsuń minimalnie mikrofon od ust, jeżeli możesz.
0: Dobrze. Wiersze numerujemy od 1 do 19, natomiast kolumny od A do T. I teraz od lewej strony, oczywiście od lewej strony od dołu, czyli A1, skrzyżowanie A1, to jest lewa, lewy dół. I od lewego dołu my po prostu numerujemy skrzyżowania. I teraz na przykład skrzyżowanie pierwsze z lewej na dole to jest A1. Następne w prawą stronę na tej samej, ten sam wiersz, no to będzie B1. C1, D1 i tak dalej w prawą stronę. Natomiast w górę to będzie co? A1, A2, A3, A4 i tak dalej, tak? Czyli w ten sposób numerujemy skrzyżowania i tych skrzyżowań jest 361. Czyli potrzebujemy 180 pionów, przepraszam, nie pionów, tylko kamieni. W Go nie ma pionów, tylko są kamienie. Czyli mamy 180 kamieni czarnych i 180 kamieni białych.
1: A jak te kamienie wyglądają? Czy to są takie po prostu rzeczywiście w kształcie takich kamyczków, czy to jakoś inaczej wygląda? To ta nazwa kamień to jest po prostu taka nazwa umowna.
0: Tak, te kamyczki, jeżeli chodzi o wersję dla widzących, są to po prostu tak jakbyśmy złożyli dwa talerze dnem na zewnątrz. I to są takie dyski, tak? Takie dyski wypukłe, no niektórzy to nazywają również pchełkami, co mnie się bardzo nie podoba. No, niektórzy mówią pestki. W każdym razie o co chodzi? Są to takie okrągłe dyski, które kładziemy na skrzyżowaniach. I kiedyś no, stosowano nawet, powiem wam szczerze, i muszle. Z muszli robiono kamienie do tej gry, robiono z drogocennych kamieni, szlachetnych kamieni na przykład, były też takie. No czasami się zdarzają takie komplety Go, które kosztują 100 tysięcy dolarów, tak? No wiadomo, że tam musi być troszeczkę, no, kruszcu albo jakichś szlachetnych kamieni, więc cena wzrasta. Natomiast wracając dalej, natomiast jeżeli chodzi o komplety Go dla niewidomych, no to mamy plansze podobne do kubarytmów. Też te linie są wypukłe, jak wiemy. I kubarytmy są troszeczkę mniejsze. Natomiast no, plansze do Go turniejowe są 19 na 19. Owszem, istnieją plansze mniejsze, są 13 na 13, a treningowe plansze są 9 na 9. Więc jak już widzimy, możemy wykorzystać nawet kubarytmy do tego, żeby stworzyć sobie nawet swoją prywatną, swój prywatny komplet Go. Jedyną rzeczą bardzo trudną do zrobienia jest po prostu odpowiednie nacięcie tych elementów, które wkładamy do kubarytmów, tak, tych kostek, no w taki sposób, żeby nałożyć na skrzyżowanie, więc trzeba po prostu zrobić
1: ewentualnie, ewentualnie, ale to już chyba wtedy nie będzie, to już wtedy nie będzie Go, tylko po prostu jakaś inna gra, ale wkładać w te kratki.
0: Ja
1: tak.
0: Rozumiem. Nie, tak, aha, tak, Michale, tak, oczywiście nie stosujmy lepiej wkładania na pola, bo to rzeczywiście może w jakiś sposób zburzyć dalsze postępy, jeżeli chodzi o samą strategię gry i samą filozofię gry, prawda? Więc raczej unikajmy stawiania na polach, raczej starajmy się wykorzystać te jednak skrzyżowania. Natomiast, jak mówię, posiadamy w Polskim Stowarzyszeniu Go, ja też posiadam w Łodzi kilka plansz, oryginalnych plansz japońskich, dostosowanych dla osób niewidomych. Na tych planszach grają osoby niewidome i to muszę wam powiedzieć z dużymi sukcesami na arenie światowej i nawet europejskiej. Oczywiście jest ich stosunkowo mało, jeżeli chodzi tutaj porównując do graczy widzących, ale moi drodzy, nic nie jest zamknięte. Możemy zrobić wszystko, żeby tych graczy było więcej i na to liczę.
1: Dobrze, Andrzeju, wróćmy może do zasad, bo wspomniałeś o planszy, wspomniałeś o kamieniach.
0: I teraz, co dalej? I teraz mamy tak. Sytuację mamy taką, że na początku gry mamy pustą planszę. Mamy pustą planszę w przypadku, kiedy grają zawodnicy o tej samej sile gry. Tutaj jest bardzo ważna rzecz i bardzo rzadko występująca w ogóle w świecie gry, że Go jest grą sprawiedliwą, dlatego że daje szansę wszystkim zawodnikom jednakowe na początku gry. Mianowicie wiemy o tym, że na przykład w szachach grający silniejszy zawodnik, no prawdopodobieństwo jego wygrania jest no, większe niż zawodnika słabszego. W Go jest tak, że mamy możliwość wyrównania tych szans poprzez wyrównanie tych szans na początku gry. I mamy coś takiego jak handicapy. Handicapy, czyli po polsku jakbyśmy zwali to forami, czyli są to dodatkowe piony, zawsze gracz słabszy gra czarnymi, więc słabszy gracz stawia sobie dodatkowo handicapy, które wyrównują siłę gry. Można na planszy na początku gry zgodnie z przepisami postawić maksymalnie 9 handicapów. I tutaj możemy powiedzieć, że to są pola D4, K4, Q4 i odpowiednio D10, K10, Q10 i D16, K16 i Q16.
1: I to zawsze w tych miejscach te kamienie muszą zostać postawione. To nie jest tak, że możemy sobie dowolnie na przykład ileś tam tych kamieni ułożyć, tak?
0: To znaczy możemy położyć tyle kamieni, tak, żeby nasze szanse były równe.
1: Ale w tych konkretnych miejscach to nie może, nie ma dowolności.
0: Oczywiście. Tylko w tych punktach, na tych skrzyżowaniach, o których powiedziałem, stawiamy handicapy. I teraz jest jeszcze ważna rzecz. Wiemy, jak to jest w sportach japońskich, że tam siła gry to jest wyrażana w kyu i w danach. Podobnie jest w Go. Od 20 kyu do 1 kyu i od 1 dan do 9 dan. Jest to zarówno na poziomie amatorskim, jak i zawodowców. No, nie możemy porównywać amatora z zawodowcem. Żeby zostać zawodowcem, jest to bardzo trudna rzecz, o tym później mogę powiedzieć, natomiast wracamy tutaj. Więc jak widzimy, siłę gry określa się na podstawie rankingu. Ranking jest tworzony na podstawie wygranych i przegranych partii turniejowych i na tej podstawie później jest określana różnica w sile gry. Dalej, moi drodzy, dalej trzeba powiedzieć o tym, że jest to gra, w której nie ma ruchów przymusowych, czyli nie jestem zmuszany do na przykład bicia, tak jak jest w niektórych grach, tak? Czy do postawienia kamienia w tym miejscu, gdzie nakazują przepisy. Kamień można postawić w dowolnym miejscu, jest tylko jedno ograniczenie. Nie wolno wykonywać ruchów samobójczych, bo jeszcze nie wspomniałem o tym, ale za chwilkę o tym powiem, że przede wszystkim w Go należy otoczyć własnymi pionami jak największe terytorium, czyli własnymi pionami otoczyć jak najwięcej skrzyżowań. Każde otoczone skrzyżowanie na koniec gry jest warte jeden punkt. Każdy kamień zbity przeciwnika jest wart jeden punkt. Przy czym, ponieważ my na początku gry raczej dążymy nie do tego, żeby zbijać kamienie przeciwnika, tylko raczej do tego, żeby zdobywać przestrzeń, ba, nawet niektóre książki, które traktują o teorii Go, mówią, że można partię Go wygrać, nie zbijając ani jednego kamienia przeciwnika, bo to Go nie chodzi o zbijanie kamieni przeciwnika, jest to tym się właśnie też Go różni od innych gier, tylko głównie chodzi o to, żeby swoje wojsko tak ustawić, żeby otoczyć jak największe terytorium. I teraz pion postawiony na planszy może mieć kilka oddechów. Używam w tej chwili sformułowań typowych dla gry Go, czyli typowych. Oddech i utrata oddechu to jest po prostu zabicie kamienia. Kamień postawiony na skrzyżowaniu A1 ma dwa oddechy po liniach. Po linii poziomej ma oddech i po linii pionowej ma drugi oddech. I teraz w jaki sposób ja mogę zabić kamienia A stojącego na A1? Mogę zrobić tak, że na skrzyżowaniu B1 i na skrzyżowaniu A2 postawię kamienie przeciwnego koloru. Wtedy kamień na A1 nie ma czym oddychać i ginie, czyli zostaje zdjęty z planszy. I tu jest następna zasada, że kamień postawiony na planszy albo stoi do końca gry, albo jest zbity. Kamień postawiony na planszy się nie porusza. Następna zasada jest taka, że zawodnicy stawiają kamienie na zmianę po jednym kamieniu. Nie ma czegoś takiego, że ja stawiam dwa kamienie jednocześnie. Nie. Stawiamy kamienie na zmianę. Jeden czarny, jeden biały, jeden czarny i tak dalej. Natomiast, jak już wspomniałem, ograniczenie jest takie, nie wolno wykonywać ruchów samobójczych. I dalej idziemy. Kamień na A1 miał dwa oddechy, ale teraz zwróćmy uwagę, jak ja postawię kamień na A2, ten kamień już będzie mieć trzy oddechy. Jakie? W kierunku A1, w kierunku A2 i w kierunku B3. Przepraszam, żebym nie skłamał, co ja powiedziałem, kamień A2. Przepraszam, pomyliłem się, jeszcze raz. Mamy kamień A2, czyli mam tak, oddech w kierunku A1, oddech w kierunku A3 i oddech w kierunku B2. Czyli na skrzyżowaniach, jeżeli postawię, czyli powiedzmy na skrzyżowaniu A2 stoi kamień biały, to teraz jeżeli postawię kamienie czarne na A1, B2 i A3, to kamień A2 nie ma oddechu, czyli ginie. I jeszcze mam jedną sytuację, mianowicie stawiamy kamień na polu na przykład C3 i wtedy ten kamień na polu, na skrzyżowaniu, ja mówię pole, przepraszam, skrzyżowanie. Oczywiście mówimy cały czas o skrzyżowaniach, nie o polach. Kamień na skrzyżowaniu C3 ma cztery oddechy.
1: I to jest chyba maksymalna ilość, tak? Tych oddechów, jakie może mieć pojedynczy kamień.
0: Pojedynczy kamień może mieć maksymalnie cztery oddechy. I teraz ważna następna rzecz. Kamienie są połączone tylko i wyłącznie po linii, czyli jeżeli mamy kamień na B3, to kamień postawiony na B4 jest połączony z B3, tak? Bo jest po linii połączony. Natomiast gdybym chciał na przykład do kamienia B3, kamień C4 już nie jest połączony, bo nie ma linii łączącej te kamienie. I teraz...
1: To ja od razu zapytam, co nam daje takie połączenie? Czy nam to daje fakt, że jeżeli dwa kamienie albo więcej tych kamieni są połączone, to trudniej je zbić, bo jakby, żeby zbić, że nie można zbić wtedy pojedynczego kamienia, tylko trzeba zbić grupę tych kamieni, czy to po prostu nie ma w tym momencie znaczenia?
0: Tak jest, masz rację, Michale. Jeżeli mam dwa kamienie ze sobą połączone, to jeżeli chcę zbić któryś z nich, to niestety nie mogę zrobić tego pojedynczo. Czyli nie mogę zbić dwóch połączonych kamieni. Dwa połączone kamienie to już jest jakaś grupa kamieni. Czyli ja nie mogę zbić w grupie kamieni, czyli w grupie kamieni połączonych jednego kamienia. Jeżeli chcę zbić, to mogę tylko i wyłącznie zbić wszystkie te kamienie. Czyli powiedzmy, jeżeli mamy dwa kamienie ze sobą połączone i te kamienie dwa znajdują się na środku planszy, to łatwo jest zobaczyć, że te kamienie mają łącznie sześć oddechów. Więc żeby zbić te dwa kamienie, to trzeba odebrać tym kamieniom, tej grupie dwóch kamieni, aż 6 oddechów. Czyli muszę postawić 6 kamieni tak, żeby te oddechy zabrać. To jest następna rzecz, która jest istotna. I teraz po zabiciu takiego kamienia, czy to był kamień na A1, czy to był kamień na A2, czy to był kamień na środku planszy, zostaje po nim oko. To jest też żargon tej gry. Oko to znaczy skrzyżowanie, które jest bez oddechu. Skrzyżowanie bez oddechu to jest oko i teraz taka grupa pionów, te cztery piony powiedzmy na środku planszy, czy te trzy przy bandzie, pionowej, czy ten na rogu, te kamienie, które zostały zbite, zostawiają oka. Ale to, że zostało oko, to wcale nie oznacza, że tych pionów, które zbiły pion, nie można zbić. Czyli, że przeciwnik nie może ich zbić. Może je zbić i to też na tej samej zasadzie. Czyli otaczam te piony tak, żeby nie robić ruchu samobójczego, a następnie odbieram ostatni oddech, wchodząc pionem w oko. Czyli mogę wykonać ruch, wstawiając kamień w to oko, ale dopiero wtedy, kiedy będę mieć odebrane wszystkie oddechy zewnętrzne. Tak? Żeby tutaj nam się troszeczkę wyjaśniło, to powiem na przykład coś takiego, że kamień na przykład kamień stojący na E3 ma oddechy na E2, E4 oraz na D3 i F3. Prawda? Czyli tam, jeżeli postawię kamienie przeciwnego koloru, czyli powiedzmy, że ten kamień na E3 to był czarny, jeżeli kamienie białe postawię na tych skrzyżowaniach, co wymieniłem, to otrzymuję oko. I te piony na E2, E4, na D3 i F3 tworzą grupę pionów, ale zwróćcie uwagę, że te piony nie są ze sobą połączone. Czyli na dobrą sprawę mogę zbijać te piony niezależnie. Natomiast teraz należałoby je połączyć. No połączyć wystarczy dostawić 3 piony i wtedy te piony dostawione, tak? W jaki sposób połączymy te piony? Na kamieniami stawiając na przykład na D2, na D4 i F4. Jeżeli tam postawię kamienie na tych skrzyżowaniach, to te kamienie będą ze sobą wszystkie połączone i będą stanowić grupę. Grupę z jednym okiem mogę pobić, otaczając tą grupę i zabierając oddechy zewnętrzne, a ostatnim moim ruchem będzie wstawienie kamienia w to oko. Jeżeli wstawiam kamień w to oko i są odebrane najpierw oddechy zewnętrzne, to nie jest to ruch samobójczy, tylko jest to ruch, który powoduje zbicie kamieni przeciwnika, a to oznacza,
1: no tak, bo
0: że...
1: gdybyśmy wstawili najpierw ten nasz kamień w oko ułożone z innych kamieni, no to byłby rzeczywiście ruch samobójczy, bo wtedy od razu po prostu zabralibyśmy sobie wszystkie oddechy.
0: Tak, tak, tak. Bardzo słuszna uwaga. Dziękuję. Tak jest, kochani. Więc to, co wspomniałem, nie wolno nam wykonywać ruchów samobójczych. Czyli wniosek jest pierwszy, że grupa z jednym okiem no, może być zabita. Czyli niestety, ale to, że ma jedno oko, niewiele nam to daje. No, daje na końcu gry ewentualnie, jeżeli jest to grupa połączona jeszcze z jakąś grupą, która ma jedno oko, no to w sumie będą mieć dwa i wtedy te oka mają po jednym na przykład skrzyżowaniu, to dwa punkty za otoczone dwa skrzyżowania nam by się należały. Ale żeby to było wszystko bezpieczne i żebyśmy wiedzieli, że na pewno do końca gry to przeżyje i na końcu gry będziemy liczyć punkty, o tym liczeniu punktów też za chwilkę powiem, ale jeszcze tylko dokończę, bo jeszcze mamy dwie rzeczy. Mianowicie musimy powiedzieć jeszcze o grupie z dwoma okami i jeszcze o sytuacji Go. I to będą wszystkie zasady gry Go. Więc grupa z dwoma okami. Ja podam przykład takiej grupy, więc stawiamy kamienie na przykład czarne. Kamienie czarne na skrzyżowaniach A2, B1, B2, C2, D1 i D2. To jest grupa posiadająca dwa oka na skrzyżowaniach A1 i C1. I teraz, moi drodzy, zwróćcie uwagę, otaczam tą grupę zewnętrznie, czyli odbieram oddechy zewnętrzne, ale no nie mogę wstawić ani kamienia w jedno oko, ani na A1, ani na C1, ponieważ są to ruchy samobójcze. Jednocześnie dwóch pionów na raz nie mogę wstawić, bo stawiamy piony i kamienie, przepraszam, na zmianę, czyli w związku z tym no nie mogę. W związku z tym ta grupa z dwoma okami jest grupą, która przeżyje do końca naszej partii. W związku z tym każdy kamień połączony z tą grupą również przeżyje do końca partii. Jest to jeden ze sposobów odbierania terytorium przeciwnikowi, bo jeżeli przeciwnik sobie ograniczy jakieś duże terytorium, a my chcemy mu zabrać to terytorium, wystarczy zbudować w jego terytorium grupę z dwoma okami. I co się dzieje? Odbieramy mu nie tylko skrzyżowania, ale również te skrzyżowania, które są w naszej grupie z dwoma okami, również są liczone na naszą korzyść. Więc to jest jedna z metod tej gry, czyli głównie chodzi o terytorium. I teraz, proszę kochani, sprawa, sytuacja Ko. Sytuacja Ko jest to w jakiś sposób unormowanie sytuacji, która byłaby sytuacją graną w nieskończoność. Czyli biały by zabijał czarnego, czarny białego i tak w nieskończoność. Więc żeby temu zapobiec, to stworzono zasadę, która reguluje, kiedy no, przeciwnik może zabić mojego kamienia po moim zabiciu. Więc sytuacja Ko to jest po prostu sytuacja, w której podam pozycję kamieni białych i kamieni czarnych. Kamienie białe będą stać na skrzyżowaniach B2, C1, C3 i D2. Natomiast kamienie czarne na B3, C4 i D3. I teraz, moi drodzy, w takiej sytuacji czarne mogą zabić kamienia białego na C3, stawiając czarnego na C2. Prawda? I teraz co się dzieje? Białe mogą co? Zbić kamienia czarnego na C2, stawiając kamienia na C3. I w ten sposób, postępując w nieskończoność, no możemy zamiast grać, po prostu zabijać się wzajemnie. A tak też dodatkowa informacja dla nas wszystkich, że w zasadzie kamieni nie jest 361. Kamieni jest nieskończenie wiele, bo my wymieniając jeńców, czyli kamienie zbite, możemy stworzyć taką sytuację, że w zasadzie możemy sobie tak zbijać w nieskończoność i nic to nie da. Więc to, co ja w tej chwili powiedziałem, to są w zasadzie wszystkie przepisy, zasady gry. Oczywiście dochodzą
1: pewne... Andrzeju, to ja jeszcze zapytam a propos tej wymiany jeńców. W tak? którym momencie my możemy takiej wymiany dokonać? W momencie, kiedy kończą nam się kamienie, czy to jest określone jakoś jeszcze
0: nie,
1: inaczej?
0: To nie jest określone przepisami. Nie powiedzieliśmy jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie gra Go to jest gra dwóch ludzi, którzy są ludźmi honorowymi, którzy traktują tę grę jako coś więcej jak grę. Są to ludzie, którzy nie zastanawiają się nad tym, jak oszukać przeciwnika, tylko jak prawidłowo grać. Natomiast wracając do twojego pytania, Michale, takiej wymiany możemy dokonać w każdym momencie, tylko trzeba w sposób odpowiedni zwrócić się do swojego przeciwnika i zapytać, czy w danym momencie można dokonać takiej wymiany, bo ja na przykład już nie mam kamieni, którymi mógłbym zagrać, tak? W związku z tym, no przeciwnik na pewno nie powie, że nie, bo no, to jest po prostu coś ważniejszego. Moi drodzy, grę go rozpoczyna się od jednego zdania. Życzymy sobie nawzajem miłej, dobrej gry. Czyli naszym zadaniem nie jest wygranie partii, nie jest głównym zadaniem wygranie partii, natomiast jest naszym zadaniem spędzić miło te chwile z przeciwnikiem przy partii. I jeżeli przeciwnik będzie popełniać bardzo dużo błędów, jeżeli przeciwnikowi nie będzie się dobrze grać, to tak na dobrą sprawę nam też się nie będzie dobrze grać, mimo że my wygramy tą partię, ale to nie jest jakiś sukces, z którego możemy się cieszyć. Więc to jest właśnie też jedna z filozofii tej gry, że to nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę, czy oszustwa, czy przestawienia, czy przesunięcia, czy jakiegokolwiek innego zachowania wygrać partię. Nie. Tu chodzi o to, żeby owszem wygrać, ale na zasadach honorowych w ten sposób, żeby i przeciwnik był zadowolony, mimo że przegrał, ale on będzie zadowolony, bo on grał dobrą grę. Miłą, dobrą grę. I to jest bardzo istotne w tej grze, moi drodzy. Natomiast teraz, jak się gra kończy? Bo to też jest istotne. W szachach się gra kończy, jeżeli zrobimy mata, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Nie będę tu wymieniać gier i jak się kończą. Go również jest grą, która ma swój koniec. Ale ten koniec nie jest wyznaczony przez przepisy, w sensie dosłownym, że po iluś tam ruchach czy w jakiejś sytuacji, tylko kończymy grę wtedy, kiedy obaj zawodnicy jednocześnie, jeden po drugim, powiedzą pas. Mianowicie, jeżeli ja gram z zawodnikiem, z przeciwnikiem i on powie pas i ja stwierdzę, co oznacza pas? Pas oznacza, że nie mam pretensji do twojego terytorium, nie mam pretensji do twoich kamieni, uważam, że dalsze granie nie jest celowe. I jeżeli ja w ten sam sposób twierdzę, to następuje koniec gry. Pas, koniec gry. Natomiast zapytacie, co się stanie, jak ja powiem pas, a mój przeciwnik nie. To jest sytuacja specyficzna. Mianowicie powiedzieliśmy do tej pory, że stawiamy na zmianę po jednym kamieniu. No to jest właśnie sytuacja, która powoduje, że no, tutaj nie będzie stawiania kamienia jeden na zmianę, tylko jeżeli ja powiem pas, to tak jakbym rezygnował z ruchu. Czyli ruch ma znów mój przeciwnik. Po moim pasie przeciwnik może powiedzieć pas i zakończyć partię, ale nie musi. On może zagrać kamienia gdziekolwiek chce, oprócz tego, żeby nie był to ruch samobójczy. I w ten sam sposób ja mogę się zachować ja. Jeżeli on powie pas, to ja mam też dwie możliwości. Pierwsza, zakończyć partię mówiąc pas, albo grając kamieniem i tak jakby gra się kontynuowała.
1: A tak z ciekawości, kto z reguły pasuje? Czy ten, kto wygrywa w danym momencie, czy ten, kto przegrywa? Czy to wcale nie tak łatwo sprawdzić, powiedzmy, na pierwszy rzut oka na planszy, kto wygrywa, a kto przegrywa? Jak to jest?
0: Michale, więc sprawa jest o wiele ciekawsza. Mianowicie zawodowcy są w stanie już powiedzieć mniej więcej po części środkowej gry powiedzieć rezultat partii. To jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, ponieważ każdy ruch może zmienić zupełnie diametralnie sytuację na planszy. Bo tu jest kwestia, kto aktualnie ma ruch. Jeżeli ruch ma biały, może się okazać, że zbija bardzo dużą grupę czarnych. Jeżeli ma ruch czarny w danym momencie, to się okazuje, że czarny zbija ogromną grupę kamieni białych. Więc to jest bardzo istotne, kto ma w danym momencie ruch. Natomiast, co jest istotne tutaj, jeszcze jest jedna ważna sprawa. W turniejach, jak odbywają się turnieje, to ja już wspomniałem o tym, że jest gra sprawiedliwa. To znaczy, że ten słabszy stawia sobie handicapy, ale ta gra go jest jeszcze bardziej sprawiedliwa. Mianowicie powiecie, no dobra, czarny jest słabszy, on sobie stawia handicapy, ale jeszcze w dodatku ma pierwszy ruch. No tak, to ten biały to już w ogóle ma marne szanse w ogóle, żeby cokolwiek wygrać w tej partii. Więc zasady są takie, nawet jeżeli gra dwóch równorzędnych zawodników i zagrywa zawsze czarny, to za to, że czarny wykonał pierwszy ruch, miał dowolność wykonania tego ruchu na planszy, czyli wykorzystał sytuację, to żeby w jakiś sposób wyrównać szanse zawodników, daje się tak zwane komi. Komi jest to 5,5 albo 6,5 punktu, albo ile ustali organizator turnieju. Zwróćcie uwagę, że 5,5 albo 6,5 to znaczy, że partia turniejowa nigdy nie zakończy się remisem. Dlaczego? No bo ilość skrzyżowań liczymy w liczbach naturalnych. Ilość kamieni zbitych w liczbach naturalnych. A tu mamy połówkę. Czyli no, ktoś będzie wygrany, ktoś będzie przegrany. Więc no, mistrzowie, zawodowcy są w stanie już przewidzieć naprawdę w miarę szybko, kto wygrywa albo kto przegrywa. I tak jak ty mówisz, Michale, nie wiadomo, to znaczy nie ma takiej reguły, że powiedzmy słabszy mówi pas, czy silniejszy mówi pas. Nie, to wszystko zależy od sytuacji na planszy. Jeżeli ja stwierdzam, że no, zagrałem dobrze i wydaje mi się, że wygrałem i że nie ma sensu dalej dostawiać kamieni, mówię pas. Natomiast ktoś inny może powiedzieć, no tak, popełniłem wiele błędów, no w zasadzie nie mam szans na wygraną, nie ma sensu dalej grać, przeciwnik jest lepszy, to nie zrzucam kamieni z planszy, co byłoby zachowaniem no, właściwie dyskryminujące takiego zawodnika w ogóle z rozgrywek, bo to takie zachowanie w ogóle nie ma miejsca, poruszenie kamienia czy przesunięcie kamienia. Dlatego, jak mówię, też mogę powiedzieć pas. Natomiast tu zwracam uwagę na samo zachowanie przy planszy. No nie wolno na przykład trzymać kamieni w ręce nad planszą, bo może się wysunąć, może spać, może no, zniszczyć całą partię. To jest zachowanie nie w porządku. Kiedyś w historii takie zachowania były nawet karane śmiercią. Śmiercią, prawda? W związku z tym no, te zachowania muszą być bardzo fair. Mówiłem o tym, że w szachach istnieje taka sytuacja, że przegrywamy partię na czas. Chorągiewka spada, no w starszych oczywiście zegarach. Teraz to jest po prostu dźwiękowo, to elektronicznie rozwiązane. Natomiast kiedyś chorągiewka spadała, no i niestety, ale partię się przegrywało, mimo że na planszy wyglądało tak, że wygrywamy. Natomiast jak to jest w Go? W Go jest troszeczkę stety lepiej, bo w Go, żeby przegrać na czas, to trzeba rzeczywiście być bardzo zdolny. Mianowicie w Go oprócz podstawowego czasu przeznaczonego na partię, czyli czasu na każdego zawodnika, jeszcze dodatkowo jest czas dodatkowy, tak zwany biojomi. Biojomi to jest dodatkowy czas, trzy jakby czasy na wykonanie ruchu. Na każdy następny ruch po zakończeniu czasu podstawowego mamy 30 sekund. I każde z biojomi to jest właśnie te 30 sekund. Mamy trzy takie czasy, ale te trzy czasy, jeżeli my wykonujemy ruchy w ciągu 30 sekund, te biojomi nam się odnawiają. Czyli gdybyśmy wykonywali następne ruchy w nieskończoność, w czasie mniejszym jak 30 sekund, to w zasadzie możemy grać do nieskończoności. Czyli wykonujemy ruch, naciskamy zegar, jeżeli zrobiliśmy ten ruch w ciągu 30 sekund, znów mamy 3 biojomi. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli nie wykonamy ruchu w ciągu 30 sekund, to tracimy jedno biojomi. Wpadamy w następne, drugie biojomi. Jeżeli znów...
1: I to biojomi, jeszcze doprecyzowując, to biojomi jest już nie do odzyskania, tak?
0: Nie, nie, nie, nie, nie. To już straciliśmy. Już bezpowrotnie straciliśmy, zostały nam dwa biojomi. Ale to w zasadzie gracze turniejomi się tym nie za bardzo przejmują, bo wiadomo, że jeszcze mają dwa, a w zasadzie na jednym biojomi też można grać do nieskończoności. Tylko warunek jest jeden, muszę każdy następny ruch już bezwarunkowo wykonywać w ciągu mniejszym jak 30 sekund. I w ten sposób działając nadal gramy. Natomiast jeżeli stracimy trzecie biojomi, no to w tym momencie przegrywamy rzeczywiście na czas.
1: Bez względu na to, jaki mamy wynik na planszy, jakie mamy kamienie, ile tam mamy zajętego terytorium, jeżeli to już się stanie, czy te biojomi stracimy, to już po prostu tak czy inaczej przegrywamy.
0: Tak. I to jest właśnie to, że no, trzeba być naprawdę opornym, żeby przekroczyć te wszystkie limity czasowe. No ale czasami się też oczywiście to zdarza. Gdyby się nie zdarzało, to by to nie było ustalone. I to jest normą w każdym turnieju. Tylko, że w każdym turnieju to bywa troszeczkę inaczej, bo każdy organizator, każdy sędzia główny takich zawodów ma prawo wcześniej ustalić warunki, czyli czasy. Ile jest czasu podstawowego, ile jest tego biojomi i tak dalej, i tak dalej. No ale ja tu mówię o takim biojomi, który przeważnie się ustala, czyli 30 sekund na ruch. Są partie bardziej szybkie, prawda? No tutaj można podać ciekawostkę, że są partie rozgrywane przez zawodników również przez kilka tygodni. Prawda? Są i takie partie, ale to już nie partie turniejowe, to są już partie towarzyskie, które można rozgrywać przez kilka ładnych dni. To jest, jeżeli chodzi o kwestię czasu. Chciałem tylko wspomnieć, że oczywiście znów pomyślałem o razem z Polskim Stowarzyszeniem GO o osobach niewidomych. I tutaj mamy zegary mówiące. Zegary mówiące. Przy czym wstrzymałem się, bo one mówią w języku oczywiście angielskim, w języku na przykład chińskim lub japońskim. No, powiecie, że nie znamy japońskiego, nie znamy chińskiego. Moi drodzy, te kilka poleceń, które jest wydawane w czasie sygnalizacji dźwiękowej, można i nawet w chińskim i w japońskim poznać, ale można zegar przestawić na język angielski. No, nie spotkałem się jeszcze z zegarem gadającym po polsku, no ale to myślę, że to jest najmniejszy problem. Ważne, że gada, a to, że tam powie w innym języku, to chyba jest mniejszy problem. Czyli tutaj następna kwestia, to ja już wspomniałem o wielkości planszy. Wspomniałem już, że plansze 9x9 skrzyżowań są głównie traktowane jako plansze treningowe, chociaż na tych planszach również rozgrywane są turnieje. To też jest ciekawostką, dlatego że na takich planszach strategia jest troszeczkę inna, inaczej się gra, ale też ćwiczy pewne podstawowe zagrania, pewne otwarcia, nie wspomniałem o tym, ale tak jak w szachach mamy otwarcia, czyli debiuty, gambity, tak w go mamy joseki, też otwarcia, czyli jak należy na początku partii postawić kamienie, żeby dalsza część gry, gra środkowa i końcowa, były z sukcesem, prawda? Bo gra rzeczywiście otwarcie partii, tak jak to bywa w innych grach, jest bardzo istotne, bardzo ważne. Czasami popełnione błędy w pierwszym etapie gry są na tyle poważne, że już nie można ich odrobić w dalszej części partii. Więc to też jest istotne, żeby nauczyć się tych podstawowych rzeczy. Oczywiście ja już wspomniałem, że gram w GO wiele lat, ale nie jestem zawodnikiem, który posiada wysoką siłę gry, z tego względu, że żeby posiadać tą wysoką siłę gry, trzeba po prostu trenować tak jak w innych dziedzinach sportu. Mianowicie po kilka godzin dziennie i to systematycznie, dzień po dniu. No ja niestety tego nie robiłem i no oczywiście to ma wpływ na moją siłę gry. Natomiast też trzeba wspomnieć o tym, że żeby być dobrym graczem w Go, no to trzeba już naukę gry Go zacząć naprawdę w wieku, no w wieku przynajmniej przedszkolnym. Bo już dalej, to już czym dalej, tym gorzej.
1: Tym trudniej. O grze i w ogóle o zawodach i tak dalej, to myślę, że jeszcze porozmawiamy. Natomiast proponuję, żebyśmy jeszcze przez moment skupili się na temacie samej gry jako takiej przez osoby niewidome. Wspomniałeś o tym, że są specjalne plansze, tylko jeszcze tak naprawdę nie powiedzieliśmy do końca, jak to wygląda i jak wyglądają piony. Powiedzieliśmy o tym, że, a właściwie kamienie. Wiedziałeś o tym, że zwykle te kamienie dla osób widzących, one mają kształty takich dwóch talerzy ułożonymi denkami na zewnątrz. Natomiast jak to jest w przypadku osób niewidomych i tych przystosowanych plansz? No i jakie są zabezpieczenia zastosowane, żeby przypadkowo, kiedy przecież my musimy oglądać to wszystko za pomocą naszych dłoni, nie przestawić kamienia? Niechcący zupełnie.
0: Tak, słusznie, masz rację. Trzeba tutaj no, wspomnieć, przepraszam, ale dla mnie pewne rzeczy są oczywiste i czasami o tych rzeczach zapominam, że ja tutaj chciałem przedstawić jak najdogłębniej to, co jest. Natomiast, no, jak wiadomo, informacji mam mnóstwo i chciałbym mnóstwo tych informacji przekazać, no ale w tym momencie przekazuję, że plansza jest podobna, jak wspomniałem, do kubarytmów, czyli linie są wypukłe i skrzyżowania są również wypukłe. I teraz kamienie dla osób niewidomych są specyficzne. Mianowicie góra kamienia jest podobna do kamienia dla widzących, czyli jest uwypuklona i czarne tylko piony mają wypustkę, dzięki której rozpoznajemy, że to jest pion czarny, natomiast białe są gładkie. Natomiast spód kamienia jest po prostu nacięty, przeważnie to jest 8 takich nacięć pod spodem, tak żeby łatwo można było nałożyć dany kamień na skrzyżowanie, czyli wkładamy na skrzyżowanie. Wystarczą 4 cięcia, ale jak mówię, żeby było łatwiej, żeby ktoś nie szukał, nie tracił czasu na to, żeby trafić, no to jest 8 takich cięć i wkładamy taki kamień na skrzyżowanie. I wtedy zasady są troszeczkę inne, ponieważ tradycją jest, że widzący kładą kamień w ten sposób, że kamień biorą między dwa palce prawej ręki. Powiedzmy sobie, mamy palec wskazujący i środkowy. Na palec wskazujący kładziemy kamień, przyciskamy palcem środkowym i z takim stukotem w zasadzie to jest wskazane, tylko oczywiście tak stukać, żeby kamień nie potrącił inne kamienie, stawiamy piona na planszy. Natomiast tu w naszym przypadku no nie będziemy niczym stukać, tylko po prostu nakładamy w dowolny sposób. Tutaj już nie ma wymogów, że trzeba dwoma palcami czy trzema, tylko nakładamy na skrzyżowanie i ten kamień jest już na tyle stabilny, że no trzeba rzeczywiście od spodu go podważać, żeby wyjąć ten kamień. Natomiast one wstawione na skrzyżowanie są bardzo stabilne. Są bardzo stabilne i jak już wspomniałem, kamienie są albo zbijane, albo są na planszy do końca partii.
1: Co do tych plansz, to jeszcze tak zapytam, czy jeżeli ktoś byłby zainteresowany w jakikolwiek sposób pozyskaniem takiej planszy, to jest szansa, żeby gdzieś za w miarę przystępne pieniądze w Polsce to kupić?
0: No właśnie, i tu jest drobny problem, o którym wspomniałem, natomiast jest to problem do przeskoczenia. To znaczy tak, Polskie Stowarzyszenie Go, o którym też chciałbym w przyszłości, czy nie wiem, czy dzisiaj nam się uda powiedzieć parę słów, bo to jest bardzo istotne, ponieważ Polskie Stowarzyszenie Go jest bardzo stowarzyszeniem non-profit, to znaczy nie zarabia, nie prowadzi działalności gospodarczej, ale bardzo wspomaga nas, nasze środowisko osób niewidomych. Sami z własnych składek zakupili kilka plansz kilka kompletów, bo to i plansze, i kamienie dla osób niewidomych, chcąc pomóc nam w tym, żebyśmy zaczęli grać w to Go. Więc tutaj Polskie Stowarzyszenie Go jest bardzo istotną instytucją, która nas wspomaga. I do tej pory żeśmy te komplety Go sprowadzali z Japonii. Natomiast poszukujemy w tej chwili wykonawcy takich kompletów Go dla niewidomych w Polsce. Więc sprawa wygląda tak, że pewne komplety Go mamy, na których można grać, i jeżeli ktoś będzie zainteresowany grą w Go, to serdecznie zapraszam. Na końcu audycji podam adres mailowy do siebie i ewentualnie przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Go będzie można się skontaktować i wtedy ewentualnie będzie można uczestniczyć w spotkaniach, na których te komplety Go dla niewidomych będą dostępne.

0: jest koszt, tak z ciekawości, takiej planszy i kompletu kamieni?
1: To znaczy, wiem, że osoba prywatna, która kiedyś tam ściągała taki komplet go z zagranicy, to zapłaciła no, w granicach około 400 zł. No ale to jest wszystko uzależnione, bo wiadomo, dochodzą do tego i podatek, i cło, i koszty podróży, i tak dalej, więc ja nie wiem, jak to było dokładnie załatwiane. W każdym bądź razie, jak mówię, tutaj myślę, że prywatnie jest to możliwe, natomiast w przyszłości mamy jeszcze sklep, który zajmuje się sprzedażą akcesoriów goistycznych. Sklep nazywa się Ego. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jest słabowidzący i może jeszcze grać na kompletach dla widzących, to może ewentualnie tam zakupić sobie planszę. Natomiast no, plansz dla niewidomych na razie, z tego co wiem, ten sklep nie sprzedaje, więc no, na razie, jeżeli chodzi o kupno prywatnie takiej planszy, no to jest drobny problem. Natomiast ktoś może, jak mówię, wykorzystać tutaj kubarytmy, no i spróbować no, w jakiś sposób, domowym sposobem dostosować tą planszę kubarytmów i ewentualnie w ten sposób działać. To znaczy, są jeszcze komplety Go, budowane na tej zasadzie tak jak szachy dla niewidomych, czyli dziurki na skrzyżowaniach i w te skrzyżowania, w te dziurki wkłada się kamienie z takimi patyczkami, tak? Patyczki w dziurki wkłada się, no ale taki komplet Go jest niestabilny, tak? Jest niestabilny i no, lepsze są jednak te kamienie nakładane na skrzyżowania. No ale jak mówię, no to już trzeba będzie w jakiś sposób to zadziałać, nie wiem, czy zbiorowy jakiś zakup, nie wiem jak to jest formalnie, bo oczywiście tutaj trzeba to zrobić zgodnie z prawem, więc nie wiem jak te sprawy wyglądają zakupu dla osób prywatnych. W każdym bądź razie trzeba będzie się to dowiedzieć, jeżeli będzie więcej chętnych, to myślę, że ewentualnie Polskie Stowarzyszenie Go przekaże adresy tam, gdzie można zakupić poza granicami Polski te plansze i wtedy ewentualnie będzie można je prywatnie kupić. Na razie, jak już wspomniałem, istnieje możliwość korzystania z tych plansz w klubie, zarówno w klubie łódzkim, jak i w Warszawie, jak i w innych ośrodkach Polski. No, tych ośrodków goistycznych jest sporo w Polsce, więc tutaj będzie można ewentualnie zwrócić się do klubu Go w danym rejonie, gdzie można znaleźć adresy, kontakty. No, po pierwsze, można znaleźć to na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Go, czyli go.art.pl. Oczywiście www, tak? www.go.art.pl. Lub na, to tam są adresy klubów konkretnych miast i tam wtedy można bezpośrednio udać się do klubów w konkretnym mieście. Więc w ten sposób teraz rozwiążemy organizacyjnie naszą sytuację, natomiast mam nadzieję, że może ktoś nas usłyszy z producentów i ewentualnie będzie zainteresowany produkcją takich kompletów gry, to też również zapraszam na stronę Polskiego Stowarzyszenia Go i tam ewentualnie jesteśmy w stanie powiedzieć o wszystkich wymiarach, w jaki sposób to ma być wykonane, co ma być zrobione, żeby to było prawidłowe, żeby można było z taką planszą jeździć po Polsce i po Europie, a może i po całym świecie i uczestniczyć w turniejach Go. Ja miałem taką możliwość. Nie wiem, Michale, czy mamy czas?
0: Andrzeju, czasu mamy dużo, więc tak, tym się nie przejmuj. Słuchamy.
1: Bo chciałem powiedzieć, że w 2013 roku byłem w Olsztynie na Kongresie Europejskim Go w Polsce. Nie mówię tego dlatego, żeby się chwalić, ale chcę to powiedzieć, bo rozmawiając z Europejską Federacją Go, okazuje się, że w Europie nie jest też najlepiej, jeżeli chodzi o uczestnictwo osób niewidomych. Więc gdybyśmy my, Polacy, w tym kierunku.

0: bardziej się sprężyli i zorganizowali, myślę, że moglibyśmy naprawdę wiele zdziałać wspólnie i wtedy by się okazało, że nie jest na przykład jedna osoba niewidoma na 1000 grających zawodników, tak jak to było w Olsztynie, tylko powiedzmy ten odsetek osób niewidomych jest o wiele większy.
1: Moi drodzy, ponieważ już jesteśmy przy Polskim Stowarzyszeniu GO, no to wiadomą rzeczą jest to, że powinienem powiedzieć coś o swoich kolegach i koleżankach, którzy w Polsce grają w GO, prawda? Nie są to osoby niewidome, ale mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wśród tych, o których w tej chwili będę mówić, pojawią się również nasi koledzy i koleżanki i będziemy wtedy mówić, że są to osoby niewidome, które tak dobrze grają w GO. Natomiast powiem tutaj, kto jest mistrzem Polski w ogóle, bo należałoby powiedzieć. Więc obecnym mistrzem Polski w GO jest Mateusz Surma, zawodnik, który, kochani, posiada siłę gry 7 dan. Więc w Polsce nie ma już zawodnika z taką siłą gry. Jest to siła gry, no, jedna z najwyższych, które są możliwe w Europie, bo wiemy, że w ogóle zawodnik może posiadać 9 dan. Życzymy Mateuszowi Surmie, żeby jak najszybciej dostał się do grona zawodowców, bo jak na razie jest amatorem, ale ponieważ gra w turnieju Europan Pro, więc mam nadzieję, że uzyska odpowiednią ilość punktów, które umożliwią mu zostać zawodowcem, bo no, mamy mistrza Polski, ale chcielibyśmy, żeby ten nasz mistrz Polski był jak najlepszy, no i oczywiście, żeby był zawodowcem. No, zapytacie mnie również, czy Polak był mistrzem Europy. No, w tej chwili obecnie mistrzem Europy jest Francuz, ale pochodzenia chińskiego, czyli mamy sytuację taką, że no, nie Polak, ale zapytacie, czy Polak jest, był kiedykolwiek mistrzem Europy? Tak, oczywiście. Był, no, kilka lat temu, no, może kilkanaście. No, dobrze, powiem, w 1983 roku Janusz Kraszek został nie tylko mistrzem Polski, ale mistrzem Europy w GO. No, był to ogromny sukces. Od tamtego momentu niestety Polak nie został mistrzem Europy, ale mam nadzieję, że nasi goiści są coraz lepsi, bo muszę wam powiedzieć, że uczestniczymy w bardzo wielu turniejach, które odbywają się na całym świecie. Uczestniczymy również w Mistrzostwach Świata. Mamy swojego przedstawiciela, więc jesteśmy tam, gdzie trzeba. Również nasza drużyna, co jest wielkim sukcesem, dostała się do Ligi A Europejskiej i w Mistrzostwach Europy walczymy w gronie 10 państw. Wymienię może, jakie państwa uczestniczą w Mistrzostwach Europy obecnie. Właśnie są rozgrywane. Wynik tych mistrzostw poznamy w połowie lutego, więc jesteśmy akurat w dobrym momencie, żeby kibicować naszym. W tym gronie Liga A, do której oczywiście Polacy się dostali, jest to wielkim sukcesem, są Czesi, Włosi, Ukraina, Rosja, Serbia, Francja, Finlandia, Holandia, Szwecja, no i oczywiście nasi zawodnicy. Więc tutaj drużyny liczą po 4 osoby. W każdej z drużyn są osoby o różnej sile gry. No, w naszym zespole są osoby z siłą gry 7 dan, 4 dan, 3 dan i 3 dan. Więc mamy 4 osoby, które, no, rozgrywają mecze między sobą, no i wynik później jest zapisywany w tabeli i jesteśmy w tej chwili po 3. rundzie. Mam nadzieję, że nasi, no, osiągną, ponieważ jest to, no, sukces, już dostanie się do tej ligi. Mam nadzieję, że osiągną w miarę dobre miejsce i w przyszłości będziemy też znaczącymi goistami w Europie.
2: No, a z ciekawości, jak to wygląda, bo wspomniałeś o tym, że jest to trudne. To są prowadzone jakieś eliminacje?
0: Tak, oczywiście. Tak samo jak do
1: są, tak jak w piłce nożnej, czy w jakiejś innej dyscyplinie, są eliminacje do Mistrzostw Europy. I nasi no, wygrali grupę eliminacyjną. Przyznam szczerze, że nie pamiętam dokładnie wszystkich zespołów, z którymi graliśmy. W każdym razie wielkim sukcesem już było dostanie się naszej drużyny do Ligi A. I to, że jesteśmy tutaj w tej lidze, to rzeczywiście duże osiągnięcie. Natomiast rzeczywiście Czesi wiodą prym tutaj w Europie. Można powiedzieć, że no Włosi, Rosja, no to są kraje, Francja, to są kraje, które rzeczywiście tutaj no mają bardzo dobrych zawodników. No i wielokrotnie już uczestniczą w mistrzostwach w Europie, mają ogromne doświadczenie, ale mam nadzieję, że Mateusz jest młodym człowiekiem i reszta też młodych ludzi. Myślę, że każdy taki występ, nawet jeżeli nie zdobędziemy od razu mistrzostwa Europy, to jest jakimś tam no, nauką na przyszłość i myślę, że w końcu przyjdzie rok, kiedy będziemy na pierwszym miejscu. Więc tutaj również taka ciekawostka, że jak już wspomniałem, uczestniczymy w Mistrzostwach Świata, uczestniczymy, również braliśmy udział na przykład w rozgrywkach Korei, braliśmy, no są jeszcze w Korei, to żeśmy grali, moi drodzy, na dziewiątkach nawet, tak? Wtedy był turniej na dziewiątkach i też mieliśmy swojego przedstawiciela, tak? Również reprezentowaliśmy, to już wspomniałem, na Mistrzostwach Świata, więc jak widzicie, no Polacy są znani w Europie i zresztą bardzo dużo w Olsztynie. Mówimy tutaj o spotkaniu olsztyńskim w 2013 roku, kiedy odbywały się Mistrzostwa Europy przy okazji Kongresu GO w Polsce. No przyjechało 1000 zawodników z całej Europy i również zawodowcy z Japonii. Oczywiście zawodowcy nie uczestniczyli w turnieju głównym, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Europy, ale no, były turnieje, które poboczne, w których uczestniczyli i no, jednocześnie byli tutaj dla nas nauczycielami. Były różne pokazy, spotkania, konferencje przy okazji, więc naprawdę bardzo owocnie to było wszystko zrobione. I mniej więcej za jakieś 8 lat, bo to w każdym państwie no, co roku odbywa się gdzie indziej Kongres GO. Mam nadzieję, że za jakieś 8 lat znów Kongres GO przywita nas w Polsce i wtedy serdecznie zapraszam do uczestnictwa w takim kongresie. No ale żeby uczestniczyć w takim kongresie, to oczywiście trzeba się nauczyć grać w GO. Tutaj mam taką też niespodziankę, bo Janusz Kraszek jest, jak już wspomniałem, jedynym Polakiem, który został mistrzem Europy, ale jest to również człowiek, zobaczcie, jak oni myślą o nas. Jest to człowiek, który wydał książkę Świat GO. No, w tej chwili jest ona niedostępna w księgarniach, ale w rozmowie ze mną stwierdził, że on chce pomóc naszemu środowisku i zaakceptował sytuację taką, żeby jego książkę przetłumaczyć na taki sposób, który byłby dostępny dla osób niewidomych. Więc oczywiście bardzo dziękujemy panu Januszowi Kraszkowi za tą inicjatywę, że swoją książkę zezwolił na tłumaczenie i robię wszystko, żeby to było jak najszybciej. I mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, nie chcę określać tutaj terminu, dlatego że chcę to zrobić dobrze, a wiadomo, chodzi o co. W takich książkach szachowych czy goistycznych występują diagramy, czyli elementy graficzne, no, które są niedostępne dla osób niewidomych. W związku z tym ja będę musiał przetłumaczyć te diagramy no, na wersję elektroniczną w taki sposób, jak mniej więcej przed przed kilkoma minutami podawałem wam położenie kamieni na planszy. W ten sposób będę chciał opisywać diagramy i w ten sposób będzie to dostępne dla was. Natomiast treść, oczywiście treść będzie zachowana, treść będzie taka oryginalna, taka jak ja jest w książce. To jest jedna niespodzianka. Druga niespodzianka to jest taka, że są również gracze z Europy, które te osoby, ci goiści, to nawet bardzo mocni gracze, zadeklarowali się, że wesprą nas tutaj, osoby niewidome, poprzez też przekazanie, nawet dostałem od jednego zawodnika licencję, oryginalną licencję na korzystanie z, i przekazane częściowo prawa autorskie do tego, żeby tłumaczyć tą książkę na wersję elektroniczną dostępną dla osób niewidomych, co jest bardzo istotne. Zobaczcie, że rzeczywiście to środowisko jest bardzo otwarte na nas i mam nadzieję, że wykorzystamy tą szansę, że chcą nam pomóc. Druga rzecz, i chcą również prowadzić dla nas szkolenia. Dla nas szkolenia, więc jeżeli ktoś będzie chętny na ewentualne szkolenia goistyczne, ja oczywiście pomogę, ale ja nie jestem mistrzem Polski i nie jestem tutaj, myślę, właściwą osobą. Właściwe osoby to są tam, prawda, Mateusz Surma, czy Janusz Kraszek, czy inni dobrzy zawodnicy, którzy są jednocześnie dobrymi nauczycielami, potrafią dobrze przekazać i zasady gry, i dalsze postępowanie, bo rzeczywiście gra go jest grą, jak już wspomniałem, trudną. Ale teraz przy okazji, żebyśmy mieli jakieś takie rozeznanie, bo ja mówię grą trudną, ale może jednak ja przedstawię, porównam pewne rzeczy. Zacznijmy może od rzeczy, które już, kochani, znacie. Wiecie już o tym, że trafienie szóstki w totka, to jest około co? 13 milionów, tak? Kombinacji. Jest to rzeczywiście, chwileczkę, o, już mam. Jest to rzeczywiście liczba 13 milionów 983 tysiące 816.
2: Szanse rzeczywiście małe.
1: Tak, i to nam się wydaje, że to jest liczba duża. Ale ja ją wziąłem specjalnie, bo wszyscy o tym marzymy. W związku z tym stwierdziłem, że skoro marzymy, to na pewno będziemy wiedzieć, co to jest za liczba. Ale teraz powiedzmy sobie, bo jest też legenda o szachach mówiąca o tym, że ten, kto wynalazł szachy, chciał otrzymać nagrodę w postaci tylu ziaren, ile zmieści się na planszy szachowej, ale na tą planszę szachową kładziemy ziarenka w ten sposób, że na pierwszym polu jedno, na następnym dwa, na następnym dwa razy więcej i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że tych ziaren jest 10 do 19, a 10 do 20. Więc tych ziaren jest bardzo dużo. Natomiast teraz liczba gwiazd w obserwowanym wszechświecie. Ile ich jest? Jest 10 do 22, czyli to jest 1 i 22 zera. Liczba atomów we wszechświecie? 10 do 80. Ilość możliwych partii w szachach tradycyjnych? 10 do 120. A teraz podam wam liczbę możliwych różnych gier w go, uwzględniając zabijanie kamieni i nieilimitowaną ich ilość. Czyli to, co wspomniałem, że jest ich nieograniczona ilość. Więc moi drodzy, ta liczba możliwych różnych gier to jest 10 do 2807. Czyli zobaczmy kombinacji w szachach 10 do 120, ilość atomów we wszechświecie 10 do 80, a ile jest możliwych rozegranych partii. Moi drodzy, w związku z taką
2: strasznie ilością, dużo.
1: Nie jest możliwe, żeby jeden zawodnik w swoim życiu rozegrał dwie takie same partie. Nie jest to możliwe. musielibyśmy żyć naprawdę bardzo długo. Więc tu te liczby przedstawiają, jak trudna jest. Jak trudna jest, co? No, nasza gra go.
2: Andrzeju, to ja jeszcze proponuję, żebyśmy powiedzieli co nieco na temat go tam, gdzie ona ma swoje korzenie, czyli w krajach azjatyckich, bo w Europie, no rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, są rozgrywane zawody, mistrzostwa, w Polsce zresztą także zawody są rozgrywane, ale tu jednak chyba nie podchodzi się do tego aż tak poważnie, jak podchodzą do tego chociażby Japończycy, czy Koreańczycy, prawda? Tam to ma jakieś takie cechy jakiegoś, nie wiem jak to określić, nawet sportu narodowego, czegoś w tym stylu.
1: Tak, masz rację. Go w Japonii w tej chwili jest elementem kultury. Dlatego ja, mówiąc na początku o go, wspomniałem, że Japończyk obraziłby się, gdybym powiedział go to jest gra, tylko gra. Dla Japończyka go to jest coś więcej. To jest element tradycji, element kultury. Już w naszej erze, w pierwszych latach naszej ery w Japonii powstawały szkoły gry go. Tak jak są szkoły tańca w Brazylii, tak, tak w Japonii są szkoły gry w go. Tam no, nie jest w zasadzie możliwe, żeby w domu nie było kompletu go. No tylko, że tutaj można powiedzieć, że komplet go w Japonii to niekoniecznie to jest plansza, czyli cienka jakaś plansza i do tego dwa pojemniki z kamieniami, bo tam w Japonii bywają też takie komplety, że planszą jest stolik z drzewa kaja, na przykład wykonany z drzewa kaja i do tego kamienie, tak? Do tego kamienie, które są w pojemnikach też z drzewa kaja, tak? Są ładne pojemniczki. No, nazwa w Japonii, tutaj zresztą też w Polsce przyjęło się, że w zasadzie nie mówimy na planszę go plansza, ale mówimy goban. Natomiast na pojemniczki, gdzie znajdują się kamienie, mówimy goszu. Tak? No ale ja tu nie chcę wprowadzać dodatkowych terminów, żeby w jakiś sposób nie zamydlać tutaj obrazu tej gry. Natomiast chciałbym jeszcze stwierdzić, że co? Że, moi drodzy, gra go w Japonii jest elementem kultury. To znaczy, że no, bez tej gry, tak jak u nas rozwiązujemy krzyżówki, tak jak u nas rozwiązujemy różne zadania szachowe, tam tylko się rozwiązuje, moi drodzy, zadania goskie, czyli zadania, które są zadaniami podobnymi do naszych tutaj zadań szachowych, czyli dwuchodówki, trzychodówki, czy i tak dalej, czyli rozwiązanie jakichś problemów szachowych, gołowych, goistycznych, o, może tak. Moi drodzy, czyli kultura, to znaczy, że go jest tak już scalone z kulturą Japonii, że no, na temat go nie tylko malowano obrazy, nie tylko pisano, nie tylko śpiewano i to od bardzo, bardzo dawna, od wieków, ale również mogę powiedzieć, że noblista Nagrody Literackiej Japończyk również napisał książkę, całą książkę przeznaczył, cała książka to jest po prostu opis jednej partii gry, więc go jest tak tam znane, że w zasadzie każdy Japończyk no, wie co to jest go i umie w nią grać i grał. Natomiast tutaj, Michale, powiedziałeś o tym, że jest to coś inaczej jak w Europie. Tak, bo tam dzieci, czy chińskie, czy japońskie, wychowują się w wieku przedszkolnym. One nie bawią się samochodzikami czy klocuszkami, a bawią się stojąc przy planszy magnetycznej i uczą się grać w go.
0: więc dziwimy się, dlaczego Chińczycy, Japończycy potrafią logicznie, strategicznie myśleć. Jeszcze następna rzecz. Tutaj mówiłem, że do Olsztyna przyjechali Japończycy zawodowcy, ale oni przyjechali nie sami. Oni przyjechali ze swoimi żonami, dziećmi, które też grały w turniejach. Więc wygranie z dzieckiem japońskim w Go jest też wielkim sukcesem, moi drodzy. Wbrew pozorom, wygranie z kobietą w Go, Japonką, jest również sukcesem. A sprawa jest taka, że nawet jeżeli się wygrywa taką partię, no to niestety kultura, zachowanie przy zakończeniu partii również wymaga nie okazywania tej radości z wygranej partii, bo partia jest wtedy dobra, jeżeli obaj zawodnicy są z tej partii zadowoleni. To znaczy, że obaj grali jak najlepiej potrafili, obaj są zadowoleni ze swoich zagrań, a że jeden wygrał, no to już tak wyszło, ale najważniejsze jest to, żeby wszyscy byli zadowoleni z samej gry. Natomiast nie wolno na koniec gry okazywać radości na przykład z tego, że wygraliśmy daną partię. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć następną ciekawostkę, bo tych ciekawostek jest mnóstwo. Chciałbym teraz na przykład powiedzieć o tym, że Go jest na tyle ważne na świecie, że również, moi drodzy, filmy również zawierają w sobie pewne sekwencje i informacje o Go. Nie są to filmy szkoleniowe o Go, ale w tle, czasami jest po prostu zdjęcie, czy sfilmowana nawet dwóch zawodników siedzących nad jakąś planszą. I okazuje się, że czasami to przemyka, nie zauważamy tego, ale w bardzo znanych filmach, nie wiem, Piękny Umysł, Pi, czy Przyczajony Tygrys, prawda? Hero, czy inne filmy, Mały Budda na przykład, o, tam są sekwencje, w których mamy do czynienia z grą Go. Więc ta gra Go jest rzeczywiście widoczna nie tylko na filmach, ale jeszcze i w literaturze. Tak? No, należałoby tu przytoczyć wiele książek i jak już wspomniałem o laureacie Nagrody Nobla, że napisał książkę, ale to również pisarze japońscy, nie tylko japońscy, chińscy i koreańscy i Daleki Wschód. No tam napisanie jakiejś wzmianki o Go, no to jest rzeczywiście, zresztą w Polsce też była wydana książka w języku polskim, też w której mamy do czynienia z opisem gry Go. Więc trzeba wspomnieć, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o literaturę na temat gry Go, no to w Polsce rzeczywiście tych książek w języku polskim jest... Halo? Jesteśmy?
2: Jesteśmy cały czas, jesteśmy.
0: Dobrze. Więc w języku polskim mamy tych książek bardzo niewiele. No ja już wspomniałem tutaj o książce Janusza Kraszka, ale no trzeba również tutaj wspomnieć o naszym znakomitym popularyzatorze gier i rozrywek umysłowych, mianowicie Wojciechu Pijanowskim. W zasadzie można powiedzieć, że to był pierwszy człowiek, Polak, który no, opisał tą grę w znanych przewodnikach gier. I no, informacje w zasadzie o Go no, trafiały od właśnie Wojciecha Pijanowskiego. I tutaj można powiedzieć, że w zasadzie tych książek w języku polskim jest niewiele. Natomiast bardzo dużo książek jest w języku angielskim. No oczywiście w językach innych narodów, no między innymi Chin i Japonii, prawda? Gdzie rzeczywiście tych książek jest mnóstwo.
2: Zresztą w ogóle tak jak rozmawialiśmy jeszcze poza anteną, to wspominałeś, Andrzeju, nawet, że są stacje telewizyjne, które są całkowicie poświęcone Go. Tak. Jak to w ogóle wygląda? To tam cały czas pokazywane są jakieś instrukcje, jak grać? Czy to są relacje z jakichś turniejów? Czego dotyczą te programy?
0: Dobrze powiedziałeś. I to. Czyli... I są to instrukcje, i są to pokazy, i są to lekcje gry Go. To jest wszystko, co jest możliwe. Prezentacje,
1: omawianie konkretnych ruchów, omawianie konkretnych partii, prezentacja pewnych zagrań. No, na temat pewnych zagrań można naprawdę mówić bardzo wiele, ponieważ tych możliwości, jak wspomniałem, w GO jest bardzo dużo, więc kontynuacja danego zagrania omawiana może być naprawdę bardzo długo. Prezentacje samej partii na przykład. Są transmisje, zresztą nie tylko w Japonii, bo u nas w Polsce również, jak mieliśmy to spotkanie europejskie w Olsztynie, również z tego spotkania były transmisje z turnieju. Ba, nie trzeba tak daleko szukać. Może nie każdy, ale wiele turniejów, które odbywają się w Polsce, mają również no, takie sesje, gdzie można obejrzeć partię z komentarzem, nawet z komentarzem partię. Komentarze są bardzo dokładne i można również się bardzo dużo nauczyć. Natomiast w Japonii no, te stacje telewizyjne są, no, są typowe tylko i wyłącznie dla goistów, czyli tam nie ma nic innego. U nas, jak mamy kanał sportowy, no to są różne sporty, tak? Od zimowych poprzez letnie. Natomiast tam, jeżeli mamy kanał GO, to tylko i wyłącznie jest mowa o jednej grze, prawda? I naprawdę tematów nie zabraknie. Tematów tam jest mnóstwo. To jest to. Natomiast, moi drodzy, jak wiecie, gra... Gra kończy się, jak już wspomniałem, dwoma pasami. W jaki sposób my liczymy punkty? No, my przyjęliśmy tutaj w Polsce metodę japońską, mianowicie tak praktycznie biorąc jeńców, jeżeli ja grałem białymi, ktoś grał czarnymi, to ja zbijałem piony, kamienie czarne. Czyli ja czarne kamienie, moich jeńców czarnych, wstawiam w terytorium czarne. Mój przeciwnik moje kamienie zbite, czyli białe, wstawia w moje terytorium białe, a następnie tak się układa kamienie, żeby były łatwe do liczenia figury, czyli no, prostokąty, kwadraty, prawda? I zlicza się ilość punktów, na ilość skrzyżowań i wtedy kto ma więcej skrzyżowań, ten, no, jeszcze trzeba dodać, że trzeba dodać komi, czyli białemu dodajemy jeszcze komi, czyli albo 5,5 punkta, albo 6,5 punktu i wtedy patrzymy, kto ma więcej punktów. Czyli remisu nie może być w partii, no ktoś wygrywa. No i w ten sposób liczymy punkty. Czyli tutaj to jest istotne, jak już wspomniałem. Dalej, moi drodzy, co tutaj mamy? Bo tutaj mam na przykład informację o Baduku. A Baduk to jest to samo co Go, tak? Bo gra
2: po prostu inna nazwa,
1: w innych państwach, tak, w innych państwach. No mówiłem, że gra Go jest, pochodzi z Chin, tam się nazywa Weishi. No dalej przyjmuje nazwy w różnych państwach, Korea, prawda, inne państwa Dalekiego Wschodu i mamy nazwy Igo, Baduk, prawda, lub Go w Japonii, więc tutaj mamy różne nazwy, ale te nazwy oznaczają jedną i tą samą grę. Co jeszcze tutaj możemy powiedzieć o Go? Możemy powiedzieć, już dobrze mam. Czyli tak, jedna ważna rzecz. Jak już wspomniałem, oczywiście przekazywanie zasad na odległość jest dość trudne, ale przekazanie tych zasad, o których mówiłem, wykorzystując planszę i mając przy sobie tą planszę, no to w zasadzie mówi się tak, że 30 sekund wykład zasad gry, 30 lat, żeby dobrze grać.
2: Zresztą to znaczy? Tak w ogóle myślę, że skoro ta nasza audycja także będzie do pobrania ze strony z www.tyflopodcast.net, to jeżeli dla kogoś okaże się coś niejasne, niezrozumiałe, coś będzie problematyczne tak na pierwszy rzut ucha, no bo rzeczywiście czasem ciężko sobie wyobrazić te wszystkie współrzędne, te plansze, jeżeli ktoś, zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład nie grał w szachy nigdy. A to z pewnością pomaga w zrozumieniu. No to będzie mógł sobie powtórzyć, przewinąć, cofnąć tę wypowiedź twoją, Andrzeju, i tyle razy będzie mógł przesłuchać, aż po prostu zrozumie i będzie wszystko jasne.
1: Tak, to znaczy na końcu ja podam maila do stowarzyszenia go i podam maila do siebie. Jeżeli będą jakieś pytania, to bardzo proszę o pytania. Spróbuję w miarę solidnie i szybko odpisać na problemy. Myślę, że temat go może się przewinąć jeszcze, bo możemy tutaj dalej brnąć, tylko ja nie chcę was tutaj zniechęcić, bo teraz należałoby no, pomalutku zacząć grać, mówić o początkach, o otwarciach, o Josefie, czyli o tak,
2: ja
1: prawda?
2: Myślę,
1: i tak
2: to ja
1: dalej,
2: myślę,
1: tak
2: że to już są natomiast zaawansowane rzeczy, a tak. W tej dzisiejszej audycji przede wszystkim myślę, że chodzi tak o to, żebyśmy przedstawili podstawy i tak. Na dobrą sprawę myślę, że podstawy to nawet no, wyjaśniliśmy. A właściwie ale ja chcę jeszcze w sposób zrozumiały, słucham, oczywiście.
1: Chciałbym jeszcze przytoczyć trzy zdania znanych ludzi, bo ja tu już wspomniałem o szachiście, o mistrzu świata, tak, Lasker, arcymistrzu szachowym, wieloletnim mistrzu świata, który powiedział, że co, szachy są królem, ale go jest cesarzem, i również powiedział, że reguły go są tak eleganckie i tak rygorystycznie logiczne, że jeżeli ktokolwiek we wszechświecie widziałby jakąś inną, istniałaby inna inteligencja i inne inteligentne formy życia, może tak, to prawdopodobnie grają one też w go. Czyli te formy inteligentne gdzieś tam we wszechświecie zapewne też znają grę go. Jest to gra naprawdę bardzo tutaj przez Laskera bardzo tutaj pozytywnie oceniana. Również jak już wspomniałem, Einstein również wspomina tutaj o grze go i stwierdza, że gra go ma proste zasady, lecz jest zbyt trudna, aby można było stworzyć system teoretyczny. I tutaj też następna ciekawostka. Moi drodzy, jest to wyzwanie dla informatyków, dla programistów. Zawiadamiam was, że w latach 80. wyznaczono nagrodę dla człowieka, który napisze program grający w Go, który wygra z najsłabszym zawodowcem. Jeżeli napiszecie taki program, to macie możliwość, no w tej chwili nie wiem, wtedy było to $1,000,000, no otrzymać nagrodę. Nie wiem, czy teraz nie została ona zwiększona. W każdym razie myślę, że nawet ten $1,000,000 wam by się przydał, więc kochani, zabierajcie się do roboty, piszcie program, który wygra z najsłabszym zawodowcem i wtedy macie tą nagrodę już w kieszeni. Czyli jak widzicie, no tutaj program komputerowy no, nie jest w stanie wygrać z najsłabszym zawodowcem, ale myślę, że wy dacie sobie z tym radę i oczywiście napiszecie ten program. Natomiast co tu jeszcze z ciekawostek, moi drodzy? Z ciekawostek może taka, że no, ja nie chciałbym porównywać szachów ani żadnej innej gry do Go, dlatego że to nie wolno tak porównywać. Go jest czymś innym i nasze gry, szachy tradycyjne są inną grą. Natomiast no, do czegoś muszę się odnieść, tak? Do czegoś znanego. No, wiemy o tym, że szachy są u nas w Polsce znane, dlatego się do tego odnoszę. Natomiast nie jest to porównanie na zasadzie to jest lepsze czy tamto jest lepsze. Natomiast odniosę się w ten sposób. Szachy jako gra
0: wymaga od człowieka tylko głównie pracy lewej półkuli. Natomiast w Go nie można grać bez prawej półkuli, bo niestety Go wymaga obu półkul i pracy aktywizacji obu półkul, więc tutaj chodzi o sam schemat myślenia, o sam schemat logicznego myślenia i o tworzenie. Michale, jesteś?
2: Halo? Tak, jestem cały czas. Jesteśmy.
0: Ale nie słyszę cię i myślałem, że znów może coś się zepsuło. Więc jak mówię, aktywizacja obu półkul, jeżeli chodzi o Go. Dalej ciekawa rzecz. Granie w Go, takie są już badania przeprowadzone, granie w Go może zatrzymać, a nawet cofnąć, co? Amnezję.
2: No to rzeczywiście, to już są takie nawet i prozdrowotne kwestie, tak, którymi warto się zainteresować.
0: Demencję starczą. Demencję starczą. Czyli no, to są prowadzone na ten temat badania i no, właśnie stwierdzono, że no, granie w Go powoduje, że, że no, żyjemy dłużej i nie mamy problemów z naszym mózgiem, tak? Że aktywizuje nasz mózg. Topowi zawodowcy, o może to jest ciekawe, że topowi gracze zawodowi zarabiają ponad $1 000 000 rocznie. No wiadomo, zawodowcy, czyli muszą na tym zarabiać, bo to jest ich zawód.
2: To przede wszystkim podejrzewam, że to są mieszkańcy właśnie jakichś krajów azjatyckich, typu Japonia, Chiny, tak?
0: Tak. Mówimy oczywiście o tych zawodowcach. W Europie są zawodowcy, no ale myślę, że chyba takich dochodów nie mają. Chociaż no, tutaj nie jesteśmy w stanie zajrzeć im do kieszeni.
2: Ale też i Go jest, wydaje mi się, że jednak mniej tak. popularne w Europie niż tam.
0: Tak. Tam rzeczywiście można na tym zarobić krocie. To, co powiedzieli, tak. Aha, no to o tym powiedziałem, że najdroższe plansze, no to mogą być plansze, komplety Go, również za 100 tysięcy złotych. Przepraszam, 100 tysięcy dolarów. Nie złotych, 100 tysięcy dolarów. Również takie, no ale to wiadomo, dlaczego.
2: To już tylko kwestia tego, jakim materiałem to wyłożymy, jakim kruszcem. Tak.
0: No bo ja już wspomniałem, że kamienie mogą być zarówno perłami, jak i muszlami. No kiedyś, bardzo dawno, kiedy jeszcze no, nie było zakazu, no ale też to niestety robiono. No kamienie były robione z kości słoniowej, tak? Więc to też, no w tej chwili oczywiście tego nie ma, no ale trzeba wspomnieć, że nawet to. No a jeżeli chodzi o najstarsze teksty, bo to też ewentualnie taką informację mam, to mam tutaj najstarszy tekst mówiący o Go, to jest rok 600 przed naszą erą.
2: A co to był za tekst?
0: No to Konfucjusz. Mhm. Konfucjusz napisał napisał tekst mówiący tutaj o tym, że z pełnym brzuchem nie można, między innymi, tak? Z pełnym brzuchem nie można siadać do gry Go, bo się nie myśli. Więc tutaj też między innymi pojawiło się to Go, prawda? To Go już w tekście. Natomiast tutaj ciekawostką jest mam tutaj tekst z też 600 z roku 600 przed naszą erą, napisany przez urzędnika chińskiego. I tutaj mówi się o człowieku, który kompletnie nie wie, co zrobić, czyli waha się, czyli nie wie, jakiej decyzji dokonać. I to właśnie takie sformułowanie tutaj jest napisane niestety w języku chińskim, więc nie odczytam tego, moi drodzy. W każdym razie to powiedzenie podobnież jest do tej pory i określa osobę, która jest niezdecydowana, tak? No a to sformułowanie powstało no, 600 lat przed naszą erą.
2: Dobrze, Andrzeju, jest bardzo dużo interesujących rzeczy, ale myślę, że żeby ta nasza audycja miała jakąś taką spójną całość, to,
0: dobrze.
2: Będziemy powoli zmierzać do końca. Mam nadzieję, że nasi słuchacze się zainteresowali. I teraz najważniejsza kwestia, która myślę, że dla tych, którzy będą zainteresowani go i będą chcieli zgłębiać swoją wiedzę w tym zakresie dalej. Jak się można skontaktować, czy z tobą, czy z Polskim Towarzyszeniem?
0: Polskie Stowarzyszenie GO, zarząd mieści się w Warszawie, a kontakt można znaleźć na stronie www.go.art.pl. go.art.pl. Tak? Natomiast mail do mnie, gdyby ktoś chciał, to brzmi następująco. Andrzej.Jakubowski@go.art.pl.
2: A zatem zapraszamy do kontaktu, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeżeli kogoś zainteresował temat gry Go i chciałby zgłębiać swoją wiedzę w tym zakresie, no i także po prostu zacząć grać, bo przede wszystkim o to tu chodzi, nie o wiedzę teoretyczną, tylko o praktykę. No i może będziemy mieli jakiegoś kolejnego mistrza, albo chociaż po prostu kilku dobrych graczy, albo po prostu, tak jak Andrzeju wspomniałeś, i to jest zresztą najważniejsza kwestia, dobrą zabawę, przede wszystkim dobrą zabawę przy planszy.
0: Ja serdecznie dziękuję tobie, Michale, dziękuję bardzo serdecznie wszystkim słuchaczom i już z góry życzę wszystkim dobrej i miłej gry w Go. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję również. Przypomnę, że moim i waszym gościem był Andrzej Jakubowski. Rozmawialiśmy na temat gry Go, na temat zasad tej gry i na temat jej dostępności dla osób niewidomych i niedowidzących. I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj będę słuchał razem z Państwem magnetofonu marki Technics o modelu RSBX501. Ten magnetofon, jak już sama nazwa wskazuje, jest magnetofonem jednokasetowym. Ogólnie, tak jak wspominałem kiedyś jeszcze w tych pierwszych audycjach, chyba nawet w drugiej z rzędu, zdaje się, wtedy kiedy można powiedzieć, że całą taką serię prezentowałem tych dwukasetowców RSTR373, 474 i 575, że ogólnie im magnetofon miał mniej funkcji, w takiej cenie mógł być lepszy. Więc magnetofon jednokasetowy generalnie był lepszy niż dwukasetowy. Ten magnetofon do tych dwukieszeniowych, wcześniej przeze mnie wspomnianych, jest bardzo podobny. Brzmienie mechanizmu jest identyczne. Nie mogłem porównać jakości odbioru, można powiedzieć obiektywnie, dlatego że ten magnetofon mam z drugiej ręki i głowica w nim jest niestety, proszę Państwa, podtarta. Nie wiem, czy przypadkiem mimo wszystko tam nie była identyczna głowica, nawet jak w tamtych. No, co jest na pewno od tamtych lepsze, od tamtych dwukasetowych, pomimo tego, że jakość wydaje się być taka sama i głowica wydaje się być taka sama, a mechanizm jest taki sam. Przynajmniej takie same dźwięki wydaje. Konstrukcyjnie jaki jest, nie wiem, ale wydaje mi się, że wiele elementów się powtarza. Dlatego, że no niektóre, jak Państwo pamiętają, inaczej na przykład inaczej pracowały. Co my mamy tutaj, a czego nie było w tych dwukasetowych? A więc tak, w żadnym z tych dwukasetowych nie było możliwości regulacji głośności odtwarzania w słuchawkach. Tutaj takową regulację mamy. Kolejny plus tego magnetofonu nad tamtymi to jest filtr MPX, którego tam nie było w żadnym z nich. W tym magnetofonie mamy, proszę Państwa, również funkcję memory stop, której nie mieliśmy w tych dwukasetowych, natomiast pojawiała się w jednokasetowych omawianych przeze mnie Technicsach, jakimi były RSBX-747, przypominam, ten kultowy model. Była też w RSBX-404 i oczywiście w RS-AZ-6. I jeszcze jedna funkcja, też dotyczy licznika, której w tamtych dwukasetowych nie było. To jest, nie jestem w stanie tego dokładnie zweryfikować, o co chodzi, ale to jest jakby wybór opcji licznika. Zdaje mi się, że to jest chyba format wyświetlania. Czy licznik ma pokazywać minuty, czy ma pokazywać metry. Więc tak, teraz proszę Państwa włączam power. Przycisk, nie wiem czy tutaj było to słyszalne, więc ja może zgłośnię na chwilę mikrofon. Przez moment nic nie będę mówił. Włączę power, włożę kasetę, nacisnę przewijanie. Kaseta jest prawie przewinięta do samego początku, więc będzie tylko kilka sekund. I przekonają się Państwo tak naprawdę, że przyciski wydają identyczny dźwięk, więc ja już tutaj dlatego nie chciałem już dodatkowo gospodarować sobie tutaj miejsca na stole i rozkładać mikrofonu pomocniczego. Także teraz włączam.

To ostatnie, proszę Państwa, to co nacisnąłem, to był stop i start. A właściwie to start i stop, ale to już tak dodatkowo. Dobrze, więc teraz może omówię Państwu obsługę. A więc power, proszę Państwa, jest w lewym górnym rogu, nie w lewym dolnym, tak jak było w tamtych dwukasetowych, tylko w lewym górnym. I jakbyśmy się chcieli przesunąć bezpośrednio na dół odnośnie tego powera, to z kolei w lewym dolnym rogu znajdziemy gniazdo słuchawek na tradycyjnego, proszę Państwa, oczywiście dużego jacka. Teraz jakby się trochę przesunąć jeszcze, to znajdziemy cztery okrągłe przyciski, właściwie to będą to trzy przyciski okrągłe, przerwa i jeszcze jeden czwarty tak samo wyglądający, a pod tymi przyciskami bezpośrednio, jak przejdziemy palcem na dół, będziemy mieli trzy pokrętła. I tak, pierwsze pokrętło od lewej to jest ustawianie głośności odsłuchu w słuchawkach. Tak więc tego magnetofonu można używać, jeżeli chodzi o słuchanie na słuchawkach, można na nim słuchać na słuchawkach na dłuższą metę. Nie jest to tylko gniazdo kontrolne, jak w tych dwukieszeniowych i w wielu innych przeze mnie omawianych. Tutaj, proszę Państwa, się da, nie trzeba żadnych dodatkowych modyfikacji słuchawek robić, ani zaopatrywać się w jakieś dodatkowe wzmacniacze czy tam potencjometry. Tutaj można jak najbardziej, gdyż no, w tamtych dwukieszeniowych, przypominam, że jeżeli tak chcieliśmy, albo w takim, gdzie nie było regulacji głośności słuchawek, a chcieliśmy słuchać na słuchawkach na dłuższą metę, to żeby sobie słuchu nie popsuć, trzeba było się zaopatrzyć w słuchawki wyposażone już z góry we własny potencjometr. Obok tego pokrętła jest takie same pokrętło i ono służy, proszę Państwa, do ustawiania balansu kanałów, oczywiście tylko przy nagrywaniu. To już nie do odtwarzania, tylko do nagrywania. Też mieliśmy to w wielu magnetofonach. Nie warto tego wyjaśniać. I ostatnie pokrętło to jest oczywiście rack level, czyli pokrętło regulacji głośności nagrywania. Nad przyciskami są trzy małe przyciski, o których mówiłem. I od lewej. Pierwszy z nich to jest wyłączenie filtra MPX. Jest to, przypominam, filtr pomocny przy nagrywaniu z fal ultrakrótkich. Dzisiaj tego Państwu jeszcze nie pokażę. Pokażę przy innej okazji. Obok mamy włączenie i wyłączenie systemu Dolby B. Jak się raz na dzisiaj będzie włączony, jak się drugi raz ten sam przycisk na dzisiaj będzie wyłączony. Bo w niektórych magnetofonach jest tak, że mamy jeden przycisk i wybieramy sobie, musimy sobie na słuch sprawdzić, czy to jest wyłączenie Dolby, czy Dolby B, czy Dolby C. W innych jeszcze jest tak, że jeden przycisk jest do wyłączenia Dolby, drugi jest do włączenia Dolby B, trzeci do włączenia Dolby C. A jeszcze są, proszę Państwa, takie, że mamy dwa przyciski. Jeden aktywuje ogólnie system Dolby, a drugi wybiera pomiędzy B i C. Tutaj nie. Tutaj jest tak, że jak naciśniemy jednym raz, system Dolby się włączy, drugi raz wyłączy się, to jest Dolby B. Obok tak samo jest Dolby C. I jest oczywiście jeszcze przerwa, o której mówiłem. I ta przerwa jest dlatego, żeby ostatni przycisk, który służy do ustawienia prądu podkładu, w tym momencie ja go nie nacisnę, dlatego że mam włożoną kasetę i przygotowana jest do odtwarzania demonstracji, których za chwilę będziemy słuchać, więc jeżeli nacisnę, nagra mi sygnały testowe i skasuję demonstrację. Przy prezentacji nagrywania jeszcze o tym pokrótce opowiem. I dlaczego jest ta przerwa? Dlatego jest ta przerwa, żeby łatwiej było to zlokalizować i przypadkiem tego nie nacisnąć, gdyż tutaj niestety nie ma zabezpieczenia. Przypadkowe naciśnięcie tego przycisku w momencie, gdy będzie kaseta z niewyrwanymi ząbkami włożona, zacznie kasować i nagrywać sygnały testowe, dlatego że magnetofon będzie myślał, że chcemy przygotować głowicę do nagrywania na danej taśmie. I dlaczego jest ta przerwa? Bo nie powiedziałem. Ta przerwa jest dlatego, żeby właśnie bliżej, żeby raz, żeby się nie pomylić, a dwa, żeby ten przycisk był zlokalizowany mimo wszystko bliżej pokrętła regulacji głośności nagrywania. A więc generalnie, żeby nie pchać paluchów ani tu, ani tu.
Kiedy się dalej przesuniemy, będziemy mieli kieszeń kasety. No i właściwie nic, bo ta kieszeń będzie pokrywała jakby cały przód magnetofonu. Jeszcze dalej, jak się przesuniemy, będziemy mieli dwa rzędy przycisków. Na dole będą przyciski większe i to są przyciski do sterowania magnetofonem. Takie bardzo podobne, proszę Państwa, jak były w tych magnetofonach dwukasetowych. Dwa z nich są chyba nawet takie same. Znaczy nie, one są tutaj... Ten, na przykład ten stop... O kurczę. Ten stop jest na przykład jak przyciski startu w RSTR-575, a te pozostałe są mniejsze i one są jakby tak jakby w tym 373 i 474, proszę Państwa, o których kiedyś mówiłem, ale mniejsza z tym. A nad tymi przyciskami mamy dwa okrągłe przyciski, cztery prostokątne, kawałek przerwy i jeszcze jeden prostokątny. A jeszcze nad nimi mamy, proszę Państwa, wyświetlacz. Więc tak, zacznijmy może od dolnego rzędu, bo on jest najważniejszy. Te największe przyciski. Patrząc na kieszeń, na samym dole, idąc w prawo, pierwszy od lewej, jest to eject. To wcześniej pokazywałem. Obok mamy start do strony drugiej, po środku mamy stop, a jeszcze dalej mamy start do strony pierwszej. Tutaj obok mamy przewijanie w lewo i przewijanie w prawo dalej. Tu jest też można tak bardzo wyraźnie to rozpoznać, dlatego że jest jakby fragment obudowy, który oddziela przycisk ejectu od przycisków lewego startu stopu i prawego startu i znowu jest fragment obudowy, który następnie oddziela od kolejnych dwóch przycisków, jakimi są przyciski przewijania. I teraz tak, przycisk lewy do przewijania przewija prawy start do tyłu, a lewy start do przodu. Przycisk prawy przewijania przewija lewy start do tyłu, prawy start do przodu. No tutaj trzeba sobie obszaić na wyczucie, ale myślę, że poradzą sobie z tym Państwo, jeżeli komuś taki magnetofon kiedyś wpadłby w ręce. I teraz został nam jeszcze górny rząd. Najpierw mamy dwa małe przyciski. Pierwszy z nich to jest kasowanie licznika, a drugi wybór opcji licznika. I zostały nam tutaj jeszcze te cztery. Znowu jest przerwa, trochę obudowy. I pierwszy z nich to jest memory stop. I to sobie przetestujemy, ale jeszcze nie teraz. W dalszej części audycji. Dalej jest pauza. Dalej jest nagrywanie przerw. A jeszcze dalej nagrywanie. I znowu jest kawałek przerwy, nawet dłuższa przerwa jest aniżeli ta, która była między okrągłymi a tymi czterema. Ta przerwa biegnie właściwie aż niemal do ostatniego klawisza przewijania i bezpośrednio nad, ostatnim klawiszem przewijania znajdziemy przełącznik wyboru autorewersu. I tutaj proszę Państwa nie fajnie, dlatego że autorewers gra albo w kółko, albo wyłączony jest całkiem. Teraz może posłuchajmy.

teraz, proszę Państwa, wziąłem drugą kasetę i tutaj akurat mam nagrane utwory muzyczne. Kaseta jest chromowa, ale to jest taka, powiedziałbym, kopia bezpieczeństwa, więc można jej zarówno słuchać, jak i na niej nagrywać. I teraz co Państwu pokażę, właśnie teraz już włożę. Magnetofon, zapomniałem powiedzieć, ma przewijanie co jeden utwór. A działa to w taki sam sposób, jak w większości magnetofonów, tudzież wszystkich Technicsach, które już miały tę opcję, bo te pierwsze stare miały jeszcze przewijanie na podglądzie. Ten ma już przewijanie co jeden utwór, tak samo jak tamte dwukieszeniowce i na przykład RS-BX747 czy RS-AZ6 oraz RS-AZ7, o których wcześniej mówiłem. I zrobimy sobie tak, że włączymy sobie start i spróbujemy znaleźć kolejne utwory, jakie są na tej kasecie. Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, w jakiej pozycji jest w tym momencie auto-reverse, a nie mam jak go sprawdzić, gdyż kaseta jest ustawiona na początek konkretnego utworu, już wcześniej ustawiłem uprzednio, ale zobaczymy to, proszę Państwa, podczas przewijania, dlatego że jeżeli naciśniemy przewijanie i rewers będzie aktywny, to po przewinięciu danej strony zacznie szukać kolejnego utworu na początku samej pierwszej strony i też przewinie nam tak, że już przewinie tę rozbiegówkę i włączy się przed samym utworem. To zaraz, proszę Państwa, się zorientuję. A przewijanie co jeden utwór uruchamia się w ten sposób, że po prostu trzeba z poziomu startu wcisnąć przycisk przewijania. Nie tak jak normalnie, jeżeli wciśniemy z poziomu stopu, to przewija całą stronę. Jeżeli z poziomu startu, przewija co jeden utwór. Słuchamy, start. Ok, teraz nacisnąłem przewijanie do przodu. Powinno się zatrzymać przed kolejną piosenką. Trochę mechanizm jest niestety wysłużony z tego, co tutaj słyszę. Zatrzymało. Mister, okej. Okay. Dobrze, także tutaj jeszcze zapomniałem Państwa uprzedzić, to ten fading, który jest, on jest nagrany niestety na kasecie. Nie, może włączę dalej, to będą po kolei przewijać co jeden utwór. Przewija się w miarę szybko, także już nie będę prezentował ze względu na zaiks kolejnych utworów, jakie tutaj są, tylko chcę dowinąć do końca strony, żeby zobaczyć, czy auto-reverse jest aktywny, czy nie. To Enigma tym razem. To co miałem Państwu powiedzieć, ten fading, to on jest tutaj nagrany w ten sposób. Nagrany jest fading zarówno na początku określonej piosenki, jak i na końcu poprzedniej. Także to nie jest kwestia tego, że tak się to odtwarza, tylko w ten sposób na tej kasecie zostało to już tak nagrane. Auto-reverse, proszę Państwa, nie jest aktywny. Skończył właśnie przewijać. Teraz nacisnę prawy start i zobaczymy, powinno się wyłączyć. Teraz naciskam przycisk, który jest najbardziej z prawej strony, ten odpowiedzialny za rewers, który jest tak oddzielony. I teraz powinno nam grać jakby w kółko. Więc nacisnę, dla bezpieczeństwa odrobinę cofnę taśmę, żeby rzeczywiście się włączyła ta strona A. Tak, włączyła się i powinna się zaraz przełączyć na B. Tak, przełączyła się. To teraz wymusimy, żeby potraktował stronę A jako B, a B jako A. I po to, żeby się przekonać, czy ten rewers rzeczywiście, proszę Państwa, chodzi w kółko. Żeby Państwo mogli w razie potrzeby, gdyby Państwo taki egzemplarz otrzymali, poradzić sobie z nim. Po prostu chodzi mi o to, jak sprawdzić. Aha, tu jest początek tamtej strony. I przełączył się z powrotem, tak.
Tak, więc autorewers jest, proszę Państwa, tylko dwupozycyjny. A ponieważ, tak jak mówiłem, ta kaseta jest robocza, w związku z tym nagramy sobie na przykład, proszę Państwa, na stronie B coś. Tylko tak, żeby nam nie weszło na rozbiegówkę. Zobaczymy, jak się zacznie utwór. Jest, ok. Także w tym miejscu zaczniemy, proszę Państwa, zaraz nagrywanie. Ja tylko jeszcze muszę podłączyć jakieś źródło zewnętrzne. Magnetofony, które mają opcję jednokrotnego odtwarzania w dwie strony, zawsze odtwarzają w ten sposób, że najpierw odtwarza się strona A, a później strona B. Musimy tylko pamiętać o tym, żeby kasetę odpowiednio włożyć, żeby strona A kasety rzeczywiście była widziana jako strona A odtwarzana przez magnetofon. I w związku z tym zawsze robimy tak, żeby strona A skierowana była w naszą stronę, a w przypadku magnetofonów, w których kasetę wkłada się poziomo, jakich jest mniej, należy pamiętać o tym, aby strona A była do góry. Na początku musimy sobie oczywiście, proszę Państwa, ustawić prąd podkładu. Tak więc może ja jednak trochę przewinę tę kasetę dla bezpieczeństwa jeszcze. No, proszę. Dlaczego ten kanał nie działa? A, bo tutaj jest na tym jednym kanale nagrane. A to tym bardziej możemy skasować. Dobrze. Wobec tego naciskam Automatic Tape Calibration i w tym momencie nagrywa sygnały testowe. Zapomniałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o gniazda magnetofonu, to są tradycyjne, układają się w kwadrat z tyłu magnetofonu. Po lewej stronie bardziej jest wyjście, po prawej wejście, tak jak w tych wszystkich Technicsach i tak jak w większości z tych, o których Państwu opowiadałem, więc tutaj żadnej trudności nie ma. On tam jeszcze kalibruje, za chwilę, proszę Państwa, skończy. I jeżeli chodzi o kabel sieciowy, to gniazdo jest tradycyjne, tak jak na kabel sieciowy wtykane. O, właśnie skończył. Stop. I teraz za chwilę zaczniemy słuchać. Teraz, proszę Państwa, przegramy kawałek utworu zespołu Enigma. Kaseta już jest przewinięta na sam początek. Przycisk zapisu wciśnięty, tak więc magnetofon jest w trybie standby. Ok, teraz jest dobrze, tylko muszę chwilę odczekać, bo będzie rozbiegówka. No, ale tu przed tą Enigmą też mam chwilę przerwy, więc powinno być już dobrze.

Teraz może wyłączę odsłuch. Teraz w międzyczasie nacisnąłem nagrywanie ciszy 4-sekundowej, więc nagrała się przerwa. I teraz przejdziemy na sam początek. Nagrywałem bez systemu Dolby. Słuchamy.

0: Teraz ta przerwa. Start. Pauza. Wyciśnięta pauza. Stop. Słuchamy. Tu jest nierówna głośność kanałów, proszę Państwa, dlatego że głowica jest wytarta. Możliwe, że i taśma jest zniszczona. Na koniec pokażę jeszcze Państwu Memory Stop. W związku z czym znajdziemy sobie, proszę Państwa, doktora Albana, znany kawałek It's My Life, i ustawimy sobie to tak, żeby wyłączył się nam przed refrenem. Ponieważ, proszę Państwa, to jest kaseta robocza i w związku z tym utwory przegrywane były na niej z kasety na kasetę celem testów poszczególnych magnetofonów, w związku z czym nie wiem już w tej chwili, czy nagranie, którego za chwilę będziemy słuchać, nagrane jest za szybko, czy magnetofon odbiera za wolno. W każdym bądź razie utwór ten będzie trochę wolniej od oryginału i zrobimy tak, że przesłuchamy w momencie, jak będzie refren, nacisnę stop i wytłumaczę, jak ustawić memory stop. 3-4. Stop. I tak już będzie It's My Life, więc tak. Teraz należy po pierwsze skasować licznik. Teraz nacisnę pierwszym od lewej z tych dwóch małych, które są nad przyciskami sterującymi. A następnie wcisnąć po tych dwóch małych jest... Są cztery takie długie, więc pierwszy z nich należy nacisnąć i już jest opcja Memory Stop zapisana. Kiedy teraz naciśniemy Start, powinno nam się włączyć od refrenu, od It's My Life. Ok, jest. Stop. I teraz naciśniemy przewijanie do tyłu. Wyłączył się, no jasne, bo doszedł do tego fragmentu. No więc teraz jeszcze raz Start, żeby się upewnić. Tam oczywiście... mogą być jakieś tam sekundy różnicy. I tak dalej. Memory Stop z poziomu cofania, proszę Państwa, działa. Z poziomu przewijania dalej nie chce działać. Nie wiem, czy to jest efekt tego, że mechanizm jest trochę zdewastowany w niniejszym egzemplarzu, czy tak to powinno być. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Ty miałaś okazję przesłuchać całą piosenkę, którą dziś rozpoczęliśmy, wydanie programu RTV?
3: Przyznam, że nie, zaufałam ci. Nie wiem, czy to dobry pomysł w sumie.
2: Bo dobry, bo...
3: A potem to się kończy jakimś...
2: To znaczy nie, no bo to tym razem, jak widzisz, nie było country, więc...
3: No właśnie, chociaż tyle szczęścia, że się tak nie skończyło. Się bałam, że w trakcie mojej nieobecności ty będziesz dokonywał dogłębnego researchu.
2: Ale nie, no to jedno nie wyklucza drugiego, ale stwierdziłem, że no trzeba jakichś pewnych zmian dokonać, że nie można zawsze country grać na początek, chociaż w sumie...
3: Nie trzeba wcale.
2: Wczoraj, wiesz co, wczoraj w ogóle... Przyszła mi na maila taka oferta całościowej jakby oprawy radiowej w stylu country, więc...
3: No i tam od razu zgłosiłeś nadawcę, tam wrzucaj do spamu.
2: Nie, nie, absolutnie nie. Muszę ją po prostu przejrzeć, bo może nasza radiowa oprawa wymaga jakiegoś odświeżenia. Natomiast ja...
3: 219 wydanie magazynu RTV było ostatnim, za tydzień nie będzie już w tym miejscu nic.
2: Będzie, będzie.
3: Jeśli podejmie taką decyzję.
2: Będzie, będzie. Natomiast ja chciałem zapytać o coś innego, bo skoro nie miałaś okazji posłuchać tej piosenki, to chciałem ci zadać taką zagadkę. Jak
3: nie.
2: myślisz? Jak myślisz, czy to była piosenka o radiu, czy o telewizji? Bo końcówkę słyszałaś.
3: Biorąc pod uwagę trendy w piosenkach o telewizji, my możemy napisać o tym chyba jakąś pracę dyplomową,
2: no właśnie,
3: albo artykuł naukowy. Poziom polskiej nauki jest taki, że to by się nadało. A zatem o radiu mówi się raczej z innym wydźwiękiem.
2: No i tak też było i tym razem trzeba się do profesora Szaciłowskiego jakoś tam zwrócić, to może nam coś podpowie odnośnie pisania fajnych publikacji naukowych.
3: Tak, tak, może połączymy to jeszcze z jakimś wątkiem religijnym.
2: Dokładnie. I wtedy
3: dostaniemy za to jakieś tam benefity.
2: Punkciki, punkciki, jak to mawia Krzysztof Maj. A tymczasem rozpoczynamy kolejne, to już 219 wydanie programu RTV, jak wspomniałaś. I nie ostatnie.
3: Nie, to jest temat otwarty.
2: Nie, nie, myślę, że jeszcze dużo.
3: No ty sobie wyobrażasz, że ja coś mówię, a potem jest jakiś dżingiel taki brzydki, country.
2: To znaczy, no, że dżingiel country, to tak, oczywiście. To...
3: No bo nie, ja nie mam aż tak wyobraźni bogatej. Tak więc trzymajcie kciuki jednak, żeby kolega stwierdził, brzydkie i żebyśmy byli u was w wydaniu numer 220. No chyba, że sobie znajdziesz po prostu nową prowadzącą. Jak na razie skład się jeszcze nie zmienił. Tworzą go Michał Dziwisz
2: i Milena Wiśniewska.
3: Wróciliśmy pourlopowo.
2: Tak
3: nie
2: jest.
3: Oglądałam przez jakiś czas polskiej telewizji, co nie znaczy, że nie starałam się nadążać za tym, co się dzieje w medialnym świecie. To i owo się jeszcze zdarzyło, zanim zaczęliśmy tak na dobrą sprawę urlopować i chyba od tego wątku zaczniemy, zgodnie z tym, co wam obiecaliśmy przed rozpoczęciem tego czasu, kiedy na antenie nas nie było, ponieważ wtedy pod koniec zapowiadaliśmy, że no to się już prawdopodobnie wydarzy wreszcie i jest duże prawdopodobieństwo, że rozpoczniemy wydanie numer 219 po przerwie od tematu wielkiego radiowego przełączenia i zmian w eterze, no chyba, że coś się wydarzy ważniejszego. No co ważne, a co mniej ważne, to jest kwestią dyskusyjną, niemniej chyba rzeczywiście warto to odnotować, bo już było to jakiś czas temu. Ci, którzy śledzą radiową tematykę, no to stwierdzić mogą, Boże, oni są po prostu tak bardzo w tyle.
2: No, nie, no wakacje nie po prostu były i są
3: nie
2: nawet.
3: Nie było nas, nadal nadrabiamy zaległości, ale w grupie ZPR nie mieli wakacji, ponieważ zgodnie z tym, co gdzieś tam zapowiadali w postach sponsorowanych na Facebooku, 2 lipca dokonało się przełączenie. Zniknęła ostatecznie nazwa Muzo FM z polskiego eteru, a nazwa SK Rock znów pojawiła się w kilku miastach. Jest to mniejsza liczba miast niż miało to miejsce przed tą zamianą w 2013 roku z radiem Vox FM. No ale już to nie jest tak, że to jest rozgłośnia obecna tylko w stolicy, choć w stolicy, tak jak mówiliśmy, obecna jest w wersji podwójnej.
2: Z podwójną siłą rażenia.
3: No i my, jak na tak zwanych radioświrów przystało, czekaliśmy, wyczekiwaliśmy nadejścia północy, bo wiemy, że tak ogólnie to są, w uproszczeniu mówiąc, dwa warianty, jeżeli chodzi o czas, w jakim z reguły się takie przełączenia dokonują. Albo to jest rzeczywiście punkt o północy, kiedy rozpoczyna się nowy dzień i wtedy często sieci radiowe dokonują takich zamian, włączeń, przełączeń. Albo to jest 6 rano, no bo czas od północy do 6 w radiu, no to jest właśnie z reguły moment, kiedy tam się nieszczególnie wiele dzieje, jest po prostu muzyka, nie ma prezentera, no a 6 rano w większości rozgłośni to jest start porannej audycji. No i często właśnie wraz ze startem porannej audycji rozpoczyna się jakąś tam nową erę w eterze. No i nie wiedzieliśmy, którą opcję wybierze grupa ZPR, bo już rzeczywiście chyba się pojawiły wtedy takie oficjalne informacje, że tak, to będzie ten 2 lipca. Czekaliśmy. Michale, czy coś się wydarzyło w naszym życiu o północy?
2: Nie. Nic się nie wydarzyło.
3: Nie.
2: Czekamy, czekamy.
3: Było,
2: tak,
3: tak, było.
2: Tak, było, grało różne piosenki, starsze, nowsze.
3: Polskie.
2: Tak.
3: Przed północą najpierw poleciała gdzieś tam, może nie bezpośrednio przed północą, ale no dosyć zabawna już była ta baza i to, jak bardzo tam wszystko się losowo pokazywało, bo była ta piosenka zespołu Happy Set, w której jest, że tam siadasz koło mnie i zdejmujesz spodnie i takie tam głupoty, palcem dłubiesz sobie w kroku, a potem poszła piosenka Dziwny jest ten świat. Może te rzeczywistości się jakoś łączą,
2: no
3: nie
2: może
3: wiem,
2: to ale... był komentarz do tego, co wcześniej.
3: ale tak to się kończy, jak pozostawiamy wybór muzyki jedynie automatowi. No i ten automat sobie grał również po północy i w SC Rock i w Muzo, więc stwierdziliśmy, że idziemy spać. Nie jesteśmy tacy szaleni, żeby wstawać o 6 i weryfikować takie zmiany, ale raczej sądziliśmy i tak się też stało, że jak wstaniemy rano, no to już rzeczywiście Muzo będzie historią i tak też się wydarzyło. Mieliśmy już SC Rock w kilku polskich miastach, no i w Warszawie SC Rock na 2 częstotliwościach, bo przypomnijmy, że oni właśnie mieli na to to pomysł początkowo zapowiadali, że na jednej z tych częstotliwości będzie jakieś lokalne radio warszawskie, ale chyba pomysł gdzieś tam utknął na etapie nie wiem czego, chyba dopiero bycia wymyślanym. W efekcie czego mamy Eskerok i Eskerok w Warszawie. Właśnie w naszej stolicy.
2: I jeszcze odnosząc się do tego, jak to wszystko wyglądało, to ostatnią piosenką zagraną przez Muzo, jeżeli ktoś chciałby sobie to gdzieś tam zapamiętać, no to wyjątkowo zimny Maj Manamu był to.
3: No, to takie chyba przypadkowe.
2: Przypadkowo, tak, oczywiście. To nie zdarzają. Było żadnego celu, mam wrażenie, w tym.
3: Wiesz, to zdarzają się, tak jak wspominałam w ostatniej audycji, takie no nieprzypadkowe wybory, jeżeli chodzi o te pierwsze i ostatnie piosenki.
2: To prawda.
3: Tak jak to było z tym przełączeniem właśnie Eskirok na Voxa, które wspominałam ostatnio, więc już nie będę do tego wracać. Podobnie było, jak się kończyło Radio Z Gold i powstawało Meloradio, to ostatnią piosenką wtedy właśnie był twór Gold Spandau Ballet. A tutaj no nic takiego nie było. Również pierwszy utwór wydawał się w tej nowej Eskerok taki no całkowicie przypadkowy, jaki się tam wylosował. No nie, bo
2: tak.
3: Ja tam bym może wybrała jakiś We Will Rock You albo coś takiego, no nie? Co jakoś by tam pasowało do playlisty. A jaki był ten pierwszy utwór? No to jeżeli nie wiecie, no to możemy was jeszcze troszeczkę w niepewności podtrzymać. Nie wiem, co to zmieni w waszym życiu, ale...
2: Pewnie nic, ale...
3: Zupełnie nic. A propos nie zmieniania nic, Michale, jak się w ogóle czujesz po tej zamianie na Eskerok? Bo słuchaliśmy tego troszkę pierwszego dnia. No może opowiesz, jakie właśnie twoje odczucia, jak muzycznie, czy słuchałeś tego jeszcze później, jakie emocje to...
2: Jak nie słuchałem tego wcześniej, tak i nie słuchałem tego później, tylko z kronikarskiego obowiązku na moment włączyłem, żeby sprawdzić, co się tam dzieje. I pierwszego dnia duety nas zaatakowały.
3: Tak, bo kwestią nieznaną nam dotychczas było to, jak zostanie rozwiązana szeroko pojęta kwestia personelu. No bo mamy ekipę Muzo, trochę tam osób z niej zostało, trochę podchodziło po drodze, ale trochę jednak zdecydowało się zostać. No i mamy ekipę nadającą dotychczas w Warszawie na 93,3 w tamtej Eskerok, co się teraz stała Eskerok Warszawa. Jakie zwolnienia, jakie modyfikacje i tak dalej. No to włączyliśmy, no i w zasadzie wiadomość dobra z perspektywy pracowniczej, bo wychodzi na to, że oni tak niekoniecznie chcą zwalniać, ponieważ usłyszeliśmy, że łączeni są ci pracownicy w duety. Pracownik z dawnego Muzo i pracownik z Eskirok, tej warszawskiej obecnie pojawiającej się na antenie w większej liczbie miast. No i na przykład od 9 rano mieliśmy Michała Ciślika, z którego życiu, jak to mawiała już klasyczka, koło zatoczyło okrąg, bo przecież to była Eskerok, potem to było Muzo, no i znowu patrzcie, jest Eskerok. No i on pojawił się na antenie z Jarosławem Jarosobierajewiczem, którego kojarzyć można z Eskerok, tak, takiej dawnej, dawniejszej jeszcze, chyba nawet z tego poznańskiego oddziału, który był jednym z mateczników tej rozgłośni. I on po ograniczonym zasięgu do Warszawy zdecydował się tam zostać, no i sobie jest dalej do teraz, może się znów w większej liczbie miast pojawiać. No i panowie stworzyli duet od 9 do 12, potem od 12 mieliśmy kolejny duet z dawnego Muzo i też z dawniejszej jeszcze Eskerok Konrad Olszewski, a z Eskerok warszawskiej Ola Jakubowska. Zbieżność tutaj z inną Aleksandrą o tym nazwisku, lwicą, jest absolutnie przypadkowa, bo to dużo młodsza osoba. Aczkolwiek jedna i druga z mediami mają wspólnego to i owo. Chyba później nie we wszystkich pasmach te duety miały miejsce, natomiast nie ukrywam, że już nie miałam do tego cierpliwości, bo tak jak wypowiadałam się na temat muzyki w ostatniej fazie Muzo, no to taka też i ona jest ogólnie w Eskerok, więc to nie jest nic dla mnie. Stwierdziłam, nic mnie już tutaj nie zaskoczy, nie będę tutaj wracać. Jakież było nasze zaskoczenie, kiedy stwierdziliśmy, trzeba się dowiedzieć, czy aby na pewno tam nic nie zaskakuje. Zajrzeliśmy na nieocenione forum serwisu radiopolska.pl, którego to czytelnicy mają więcej niejednokrotnie cierpliwości od nas i postanowili sprawdzać to jeszcze w kolejnych dniach. No i się wtedy okazało, że duety były rozwiązaniem na ile? Na jeden dzień.
2: Na dzień, tak. To może tak, żeby po prostu przywitać ludzi tak na bogato. No, to ktoś sobie pomyślał, o, ja lubię, jak tak oni sobie rozmawiają w duetach, to będę słuchał. Włączę następnego dnia i co? I nic.
3: No zależy, na której częstotliwości w Warszawie będąc, mówimy teraz przez moment o słuchaczach warszawskich, na której częstotliwości swoje radio pozostawił. Bo rzeczywiście te duety, to jeszcze dodajmy, że o czym też wczoraj rozmawialiśmy prywatnie, jest rozwiązanie w niektórych stacjach modne. Radio Z miało taki moment, że się zdecydowało na to, żeby całą ramówkę dzienną wypełnić takimi nie za długimi pasmami, to właśnie w duetach. No ale czy im to przyniosło sukces, no to jest tam osobna dyskusja. No to myśleliśmy, że oni poszli tym tropem. W takim razie, no skoro nie poszli, no to co, jednak pozwalniali tych ludzi, pierwszego dnia im dali nadzieję, to nie tak. Wychodzi na to, że nikt pracy nie stracił, ale to, co tam się dzieje, to jest jakieś takie absolutne kuriozum, że mi by to, słuchajcie, nie przyszło do głowy. Bo się okazuje, że kolejnego dnia od 9 mamy Jarosława Sobierajewicza, tego z dawnej Eski Rock, rzeczywiście w Esce Rock Warszawa na 93,3 na tej częstotliwości, na której nadawał. Na częstotliwości tamtej po Muzo FM jest Michał Cieślik, który, no przypomnijmy, jest, że tak brzydko powiem, spadkiem po dawnym Muzo FM. I oni sobie nadają, grają tę samą playlistę, te same piosenki, jest tam jakieś krótkie przesunięcie, ale w zasadzie robią ten sam program, tylko osobno. Jak przychodzi do wiadomości, to znaczy raportu, bo tak się nazywa serwis w SC Rock, to dzieje się to samo, czyli na częstotliwościach po Muzo mamy na przykład Agnieszkę Wieczorek, rzeczywiście z dawnego Muzo, czyli no dalej ona tutaj pracuje, tylko już pod egidą Eski Rock. W Esce Rock Warszawa mamy prezenterkę z Eski Rock, tej warszawskiej, więc też ona sobie tam jest. Panie, czytają to samo, prezentują pewnie te same materiały, no bo co? Tylko jakaś tam jest między nimi niewielka rozbieżność czasowa. Co więcej, obie panie prezentują serwisy biznesowe, bo ta częstotliwość po Muzo FM ma takie zapisy w swojej koncesji, że tam informacje biznesowe się muszą pojawiać. Na 93,3 nie musiałyby, ale pojawiają się, mimo tego, że czyta je inna osoba. I od 12 mamy to samo, czyli na częstotliwości po Muzo jest Konrad Olszewski, w Esce Rock Warszawa jest Ola Jakubowska. Słuchajcie, no właśnie, może to jest to, że nie mam bogatej wyobraźni, prawda? Bo nie mogę sobie wyobrazić siebie na tle jingli country i gdyby to się nie wydarzyło, że oni tworzą dwie Eski Rock z różnymi zespołami, ale generalnie nadające to samo, to też moja wyobraźnia w ogóle nie byłaby w stanie czegoś takiego wytworzyć. No nie wiem, może to dla was brzmi absurdalnie, jakoś nawet niezrozumiale, jeżeli nie jesteście słuchaczami radia. No ale wyobraźcie sobie, nie wiem, kanały telewizyjne, że macie TVN24, abstrahując od jakichś tam programów z wywiadami, ale powiedzmy Dzień na żywo, że w jedno TVN24 i tam mamy, nie wiem, Annę Jędrzejowską, która prezentuje materiały w jakiejś kolejności, a w drugim TVN24 jest, nie wiem, Anita Werner i ona mówi to samo, podobne bardzo rzeczy, z jakimś tam niewielkim przesunięciem i mamy dwa TVN24. No kto by tego potrzebował?
2: Ja myślę, że chociaż chciałbym mieć nadzieję, że to faktycznie tak jest, że

0: antenie. Ale już wtedy mówiłam Michałowi, no to naprawdę, skoro nie zwalniamy ludzi, to nie mogliby tamci z tej warszawskiej redakcji tworzyć jakiegoś własnego programu na tym 93,3, gadać jakieś inne zupełnie rzeczy, grać inną muzykę, no to co to komu przeszkadza, prawda? No
1: dokładnie.
0: A teraz, no to tym bardziej utwierdzam się w tym przekonaniu, no jaki to sens, żeby mówili mniej więcej te same rzeczy i grali mniej więcej tę samą muzykę, skoro mogliby właśnie stworzyć jakiś inny program, czym wzbogaciliby eter w Warszawie jeszcze? A teraz to właściwie no nie wiadomo, no ta częstotliwość jest zapchana. Niektórzy twierdzą, że grupa ZPR czeka na rozstrzygnięcia konkursów w innych miastach, na przykład w Łodzi, i w oparciu o to zadecyduje, co zrobi dalej, to znaczy czy uruchomi i jaki konkretnie, dokładnie, w jakim kształcie nowy projekt. No ale czy to rzeczywiście musi być z tym związane?
1: Poza tym to może trwać...
0: tylko w Warszawie.
1: I to może trwać długo tak naprawdę
0: tak.
1: Jeszcze. I
0: słuchacze... Kiedyś był Vox FM tylko w Warszawie na jednej częstotliwości i robili tam normalny program. No potem zamienili to, ale tak przez kilka dobrych lat się to utrzymywało, więc można produkować taki program.
1: Oczywiście.
0: Właśnie dla stolicy. Tak więc to jest hit, moi drodzy. Mieliśmy różne sytuacje w naszym kraju, na przykład w Opolu radio Złote Przeboje na dwóch częstotliwościach, bo tak, jedno jako Złote Przeboje Ole, drugie Złote Przeboje z jakąś tam częstotliwością, tylko że one nadawały, wiecie, zupełnie to samo. Potem jak stworzyli sieć Radio Pogoda, no to jedną z tych częstotliwości mogli przekazać dla tej sieci. Ale takiego właśnie absurdu, jako dwie rozgłośnie pod niemalże takim samym szyldem, nadające to samo, ale jednak z innymi ludźmi, no to tego by
1: tego nie
0: wymyślił.
1: Było.
0: Natomiast to nie będzie tak, jak sądzę, że przez całą dobę będzie to miało taką właśnie strukturę. No bo jedna rzecz, no to jest ten biznes. Wiemy, że te częstotliwości po muzo muszą te informacje biznesowe przekazywać. Pytanie, czy tam jest coś jeszcze, bo nie wiem, poza tymi biznesowymi serwisami, co jest w SC Rock, a nie ma tego w SC Rock Warszawa. Z kolei częstotliwość SC Rock Warszawa, na niej muszą się pojawiać jakieś treści społeczno-religijne, będące spadkiem po Vox FM, więc też pytanie, w jakim tam one zakresie są i czy będą na obu częstotliwościach. Może tak, skoro muzo zaczęło gdzieś tam pod koniec swojego istnienia nadawać ten magazyn Drogowskazy, właśnie. Taki społeczno-religijny, ale na takim, wiecie, w miarę łagodnym charakterze. Tam się nikt nie modli, tam po prostu się rozmawia. Może to być pewnie nawet czasami ciekawe dla osób jakoś nieszczególnie związanych z wiarą. My tego kiedyś słuchaliśmy, o ile pamiętam, to nie było to takie...
1: Tak, i to tam były naprawdę tak bardzo różne tematy.
0: Tak.
1: Więc to niekoniecznie tak stricte. No tu słowo klucz, społeczno-religijne
0: no
1: tematy,
0: właśnie.
1: Tak? Więc to nie tylko religia, ale też i właśnie tematy społeczne.
0: No i też są zapisy w koncesji odnośnie do muzyki, bo przypomnijmy, że w muzo musiało być troszeczkę jazzu, co z kolei wynikało z zapisów, jakie były w koncesji Radia PIN, z którego muzo się narodziło. No i ten jazz, jego obecność na antenie SK Rock jest tutaj zapewniona ze sprawą gwiazdy. Rzeczywiście tego chyba byśmy się nie spodziewali, że stacji uda się pozyskać taką osobę jak Hirek Wrona, który to w niedzielę po godzinie 21 ma swoją audycję jazzową, ale czy ona jest na obu antenach, to tutaj przyznam, że nie mam wiedzy, nie mogłam tego weryfikować, bo nie było w zasięgu przez poprzednie niedzielę, może sprawdzę, jak to tam będzie wyglądało w tym tygodniu. Podobnie jak sądzę z audycją Gastrofaza, tą taką około kulinarną Pawła Lorocha. Nie, to się teraz nie nazywa Gastrofaza, to się jakoś inaczej nazywa, ale ma w tytule Gastro, bo w Antyradio się to nazywało Gastrofaza. I ta audycja też była jakoś tak właśnie reklamowana, że będzie się pojawiała w SC Rock, tej, która zagościła po Muzo FM, więc jak sądzę, ona się pojawia i tutaj normalnie, nie ma powodu, żeby to rozszczepiać. Więc takie jakieś, wiecie, punkty programowe, czołowe Melina, Marcina Mellera, no to sądzę, że będą na obu tych antenach, ale cały taki program, wiecie, raporty plus właśnie programy, program taki dzienny, że tak powiem, typowe dzienne pasmo, no to jest realizowane w takiej dziwnej postaci, jaką wam tutaj omówiliśmy. Piszcie, co wy o tym sądzicie. Może uważacie, że to jest w ogóle gratka i niesamowita rzecz i może macie jakiś jeszcze inny pomysł, jakie motywacje mogą stać za grupą ZPR, która nie wymyśliła przez półtora roku jakiegoś innego pomysłu na zagospodarowanie tej częstotliwości, a może wymyśliła tylko z jakiegoś powodu go nie wdraża. No,

0: Hipotez sporo, znów powiem, to tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Wasze odpowiedzi, wasze pytania i wasze wszystko przyjmować będziemy na naszym Facebooku, bo jesteśmy na żywo, więc chętnie je odczytamy na bieżąco. facebook.com/radio-dht, nasza strona internetowa, no a po audycji oczywiście YouTube, Tyflo Podcast, Mixcloud i inne takie miejsca, tam jesteśmy, tam można nas słuchać i nas czytać. I a propos słuchania, a może zanim a propos słuchania, to czy jeszcze, Michale, może masz jakieś refleksje pogłębione? Ty masz dłuższe doświadczenie radiowe niż ja, to może jesteś mądrzejszy tutaj w tej materii.
1: To znaczy, no chciałem też dodać do tego, o czym mówiłaś w kwestii pytań do naszych słuchaczy, bo może na przykład mamy kogoś, kto jest takim uważnym słuchaczem Eski Rock i na przykład nam powie, że mu się ta muzyka, którą oni grają teraz, bardziej podoba niż to, co było kiedyś. Kto wie, może
0: no,
1: i tak będzie.
0: Rzecz gustu to jest.
1: Rzecz gustu,
0: no.
1: Więc czekamy. Jeżeli macie jakieś na przykład swoje odczucia związane z muzyką, jaka tam się pojawia, ze sposobem prowadzenia może na przykład, no to też dajcie nam koniecznie znać.
0: Tak, no bo ja już wspominałam niejednokrotnie o jakimś takim trochę sentymentalnym swoim stosunku do Muzo, bo był taki okres w moim życiu, kiedy go trochę słuchałam, ale też nie będę powtarzała 28 razy tych samych historii. Tak więc mimo tego, że już od kilku lat miałam mniejszy, dużo kontakt z tą stacją, no to w pewnym sensie szkoda, że znika kolejna marka, szczególnie, że ona się pojawiła w eterze w takim no, pozytywnym bardzo kontekście, bo to nie jest taka bardzo częsta sytuacja, że ekipie wyrzuconej z jednego miejsca, może nie tyle wyrzuconej, ile no, gdzieś tam pozbawionej dotychczasowych możliwości działania i nadawania i pracy, że tej ekipie się udało, wiecie, nie rozproszyć teraz, że każdy wziął sobie jakąś tam inną propozycję, którą otrzymał, tylko właśnie odchodząc z tej Eski Rock, troszeczkę tam poczekali, każdy chyba odszedł też w swoim momencie, ale zdecydowali się niemalże niezmienionym składem stworzyć ten nowy projekt i pójść za Marcinem Bisiorkiem, co myślę, że było fajne, ale nie chwyciło chyba jednak, czegoś tam zabrakło marketingu, pewnie tam zabrakło, chociaż on był, mi się wydaje, ale pewnie no, w niewystarczającym zakresie albo w ogóle jakoś może nie tak skrojony.
1: Może Polsat po prostu spodziewał się czegoś więcej, tak, wyższych wskaźników.
0: No wszystkiego się spodziewał, no odpalając mu Muzo TV, czyli jeszcze telewizję, która tam sobie 3 lata pograła, czy nawet niecałe 3, co już w ogóle chyba było od razu wiadomo, że w dzisiejszych czasach telewizje muzyczne rzadko kiedy mają szansę na sukces. Tak więc chyba oczekiwania mieli rzeczywiście zdecydowanie większe niż to, co ostatecznie z tego wyszło. Tak więc szkoda, część osób sobie działa i wiemy, gdzie działa z tego dawnego Muzo. No przecież Bisior gra swoje brzydkie piosenki w Radiu 357 chociażby. Radek Nałęcz działa tam w Polskim Radiu, aczkolwiek o niektórych osobach, tak jak zastanawialiśmy się, szukaliśmy informacji, to wciąż się za bardzo jakoś tak nie mówi na tym medialnym rynku. Co na przykład z Robertem Gazem zawieją, a tak jak już też mówiliśmy, kiedy on odchodził z Muzo, a w zasadzie z nim się rozstawano, to jest osoba, która szczególnie no, w tych swoich audycjach autorskich pokazywała, że ma potencjał, żeby się jakoś właśnie odnaleźć w jakichś rozgłośniach, które chciałyby takie bardziej autorskie podejście prezentować i je doceniają, więc myśleliśmy, że może tutaj właśnie jakieś polskie radio czy coś. Na razie nie mamy takich informacji, ale na pewno będę ich wyczekiwać, bo tych głosów słuchałam w SC Rock, później w Muzo i mam jakiś tam sentyment do Pegaza, do Anny Nowaczyk, a jakoś tak no, jest cicho. Z jednej strony, wiecie, sporo tych miejsc, gdzie się można medialnie zaczepić, ale z drugiej, czy dla wszystkich starczy miejsca, no nie, żeby robili coś takiego, żeby jeszcze było rzeczywiście o nich słychać, żeby mieli z tego jakieś korzyści i mieli na tę niejedną kromkę chleba, prawda? I żebyśmy też my mieli satysfakcję z tego, żeby ich słuchać. No, trudno powiedzieć. Jeden projekt się zamknął, no to też te inne redakcje nie są z gumy. Zobaczymy, będziemy czekać. Piszcie, tak jak Michał wam powiedział, o SC Rock, bo może tylko my jesteśmy malkontentami. Zapewne tak jest po prostu, bo my po prostu się troszeczkę denerwujemy. Jesteśmy tacy, że lubimy nowości, być zaskakiwani, a nie, że 49 raz w ciągu tygodnia usłyszymy, wiecie, tę samą piosenkę zespołu Happy Set czy jakiegoś tam innego Red Hot Chili Peppers. Z całym szacunkiem, ale
1: ile można?
0: Ale do mnie to nie trafia. mnie to męczy, potrzebuję nowych bodźców. No i właśnie takim nowym bodźcem dla słuchaczy Muzo FM mogło być pojawienie się Eski Rock na tych częstotliwościach. No to teraz czas rozwiązać tę zagadkę, jaka była piosenka, która właśnie tę nową erę w eterze rozpoczęła.
1: A no, była to piosenka zespołu Hej, zatytułowana Ho.
0: Wygląda na przypadek, może tak się kryje za tym jakaś idea. Też piszcie, może macie jakieś koncepcje, że chcieli nam tym coś przekazać. My wam w każdym razie chcemy przekazać, że wracamy z kolejnymi informacjami po muzycznej przerwie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Było na rokowo, a teraz będzie wakacyjnie.
0: Tak, chociaż troszkę rocka może i tutaj się pojawi, a to, o czym teraz będziemy mówić, to nawiązanie do wątków, które u nas się pojawiły jeszcze przed naszym pójściem na wakacje, bo wakacje w polskiej radiofonii to oczywiście lato z radiem. O starcie tej audycji mówiliśmy wam i wtedy też wspominaliśmy, że są takie plany, żeby po raz pierwszy od kilku dobrych lat lato z radiem połączyło siły z Telewizją Polską Narodową, naszą w stanie likwidacji, w sumie jeden i drugi podmiot jest, i żeby stworzyć wspólną trasę koncertową, no bo Telewizja Polska nie ma już, wiecie, tej swojej słynnej wakacyjnej trasy dwójki, to było, minęło, zostało w dawnych dobrych czasach, no to warto by było, żeby jakąś trasę wakacyjną mieli. Lato z radiem też co roku to jest temat, czy będą mieć jakieś koncerty, czy nie, no to w tym roku mają. No i właśnie ekipy TVP i Polskiego Radia współpracują przy takiej trasie, która, o czym też już mówiliśmy, wystartowała w zeszłą sobotę, a nie mieliśmy okazji, żeby tak szczegółowo się przyjrzeć temu pierwszemu koncertowi, jak i w ogóle samej trasie i jej relacjom z niej w mediach publicznych. A zatem też tylko tak odnotujmy, co mówiliśmy już, że pierwszy koncert się odbył 13 lipca w Zakopanem. No i to tyle na jego temat, bo co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Jeżeli oglądaliście, no to możecie dać znać, jak to się wam widzi. No a my w takim razie patrzymy w przyszłość, jakie koncerty jeszcze przed nami. Będą one się odbywały co sobotę do końca wakacji, a następnie właśnie kilka słów o tym, jak będą te wydarzenia relacjonowane, gdzie, w jakich godzinach, co i jak i dlaczego, oraz jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o muzykę. A zatem, jakie miasta, moi drodzy, jak to się mówi, wpisujcie miasta, jeżeli jesteście może mieszkańcami któregoś z tych miast, które wymienię, albo będziecie w okolicach, w tym czasie, o którym tutaj powiem, właśnie w jakiejś lokalizacji z tych wskazanych, no to dawajcie znać, być może się na takim koncercie pojawicie. Może na przykład dziś właśnie jesteście w Raciborzu. No, zdarza się. Dziś 20 lipca. No, jeżeli jesteście w Raciborzu, to możecie na 20 iść na koncert, a jak nie, no to możecie włączyć telewizor i też tak jakbyście byli na koncercie. Może na przykład za tydzień, 27 lipca, będziecie w Elblągu. To Michale nie jest tak daleko, ani ode mnie, ani od ciebie. To jest do rozważenia temat. Ale właśnie jak ci powiem za chwilę, jak to tam muzycznie się prezentuje, no to powiesz mi, czy jesteś zainteresowany, czy nie. Co prawda jeszcze nie mam składu na Elbląg, no ale mam taki generalny przekrój, kogo się można spodziewać na tych koncertach. Więc to już nam powie to i owo. Także Racibórz dzisiaj, za tydzień Elbląg. Dalej, Poddębice 3 sierpnia, ponieważ jestem ignorantką, to nawet nie wiem, gdzie są Poddębice. Pozdrawiam Poddębice, proszę się odzywać.
1: Gdziekolwiek jesteście.
0: Tak, gdziekolwiek. Może w ogóle nie istniejecie. Chorzów 10 sierpnia, to wiem chociaż gdzie jest. Białystok 17 sierpnia,
1: to Tarnów. To też wiemy, gdzie to jest.
0: Też Tarnów 24 sierpnia oraz bardzo dobrze wiem, gdzie to jest. Grudziądz 31 sierpnia. To wiem absolutnie wszystko. No i to jest chyba 7 koncertów, które nam zostały. I jeżeli chodzi, tak jak wspomniałam, o tę medialną oprawę, to wyobraź sobie, że ona się nie ogranicza jedynie do dnia koncertu, bo już dzień przed danym koncertem, w piątki o godzinie 18:30, będą nadawane takie specjalne wydania programu Polska Bliżej. My chyba mówiliśmy o tym, że ten program startuje w TVP Info, on już jest dziełem tej nowej ekipy i że to jest właśnie taki program pokazujący sprawy gdzieś tam lokalnie istotne.
1: Taki interwencyjny.
0: Ludzi, interwencyjny właśnie, TVP Info to pokazuje. No i twórcy programu przyjrzą się sprawom ważnym, i trudnym z perspektywy ludzi mieszkających w danym regionie. Więc jak rozumiem, wczoraj można się było dowiedzieć, co gnębi mieszkańców Raciborza, a jak chcecie wiedzieć, jakie tam są trudne sprawy w Elblągu, no to przyszły piątek, godzina 18:30, a w kolejny piątek się wreszcie dowiecie, o co chodzi z tymi poddębicami, bo ja dalej nie wiem. Ale jeżeli chodzi o ten dzień kluczowy, czyli o sobotę, no to w każdym z miast zagości wakacyjne studio Pytania na Śniadanie. O godzinie 7:30 będzie można już spotkać dziennikarzy programu i zobaczyć, jak oni tworzą program. No właśnie od 7:30 Pytanie na Śniadanie się zaczyna. Z miejsca koncertu będzie również realizowana oczywiście audycja Lato z Radiem, a jej dziennikarzy będzie można także spotkać w takim specjalnym plenerowym studiu. A więc widzicie tutaj, że jest ta współpraca już widoczna od początku, no bo mamy i ekipę porannego programu Dwójki, no i ekipy Lato z Radiem nie może zabraknąć. Bieżące relacje pojawią się w radiowej Jedynce i TVP Info. W każdą sobotę od godziny 11 do 17 planowane są wejścia na żywo z miast gospodarzy. Reporterzy TVP Info spotkają się z mieszkańcami, zapytają, czym żyją lokalne społeczności, poruszą tematy ekologii, turystyki, bezpieczeństwa w czasie wakacji i porozmawiają z muzycznymi gwiazdami, które akurat zaszczycą swoją obecnością daną miejscową. A punktualnie o godzinie 12 w każdym z miast rozpoczną się pikniki rodzinne radiowej Jedynki, które, jak głosi zapowiedź, są pełne atrakcji dla całych rodzin. No a same koncerty oczywiście będą startować, co chyba na nikogo nie zaskakuje, o godzinie 20 i telewizyjna Dwójka ma to transmitować, a więc wychodzi na to, że w radiowej Jedynce nie będzie transmisji równoległej, a przynajmniej nie widnieje coś takiego w zapowiedziach. Możecie to dzisiaj sprawdzić ewentualnie, bo ja tydzień temu również nie miałam takiej możliwości jeszcze. No i jeżeli chodzi właśnie o tę oprawę muzyczną, no bo nas wakacyjna trasa Dwójki, szczególnie w tych ostatnich latach, przyzwyczaiła do dużej ilości disco polo, jakichś dziwnych ludzi wykopanych nie wiadomo skąd, jakichś śpiewających aktorów, a w zasadzie słowo śpiewających to spore nadużycie, skoro to były występy oparte na playbacku, które raz działał, raz nie, Joanna Moro zawsze w naszych sercach. No to nie jest też zaskoczeniem dla nas, że ta nowa władza odżegnuje się od tych poprzednich zwyczajów, no i to jest inny skład. Łącznie 60 wykonawców ma pojawić się na tych wszystkich koncertach, pewnie się tam jakoś będą dublować, natomiast no, znamy już część informacji na ten temat, a zatem wśród tych artystów, czy tam jak chcecie ich nazywać, pojawią się Kombi przez 2i, Lemon, Sarsa, Lady Punk, Zakopower, Big Cyc, Stachurski, Wilki, Afromental, Ania Dąbrowska, Piersi, Papa D, Ania Wyszkoni, Józefina Iskubas, Urszula czy Małgorzata Ostrowska. No i powiedz mi, Michale, tak w oparciu o to, co ty myślisz, czy nie znając jeszcze składu tego elbląskiego wydarzenia, no ale już wiedząc, w jakich kręgach się poruszamy, byłbyś zainteresowany? Spodziewam się odpowiedzi, więc
1: ja się trochę obawiam, że nie znalazłbym tam żadnych takich naprawdę odgrzebanych przebojów w wykonaniu tych artystów, od których nawet można, po których można by się spodziewać czegoś, więc chyba raczej nie.
0: No nie, no przecież a co oni tam mają lepszego do roboty niż odgrzebywania przebojów?
1: No, no ale właśnie, wiesz, mi chodziło właśnie o te takie rzeczy, które może z jakiejś strony B-singla pochodzą albo
0: O Boże,
1: coś,
0: no to jakież no. ty masz marzenia? No to, no to wiadomo, że to się nie wydarzy.
1: Oczywiście, że się nie ale wydarzy.
0: To, i to by się nie wydarzyło, spoiler, czy tutaj, czy w TVN-ie, czy w Polsacie,
1: no
0: czy
1: pewnie.
0: Gdzieś. No taka jest logika tych imprez. I inżynier Mamoń wiecznie żywy i jego
1: no,
0: powiedzenie.
1: Zgadza się.
0: Więc no, ludzie tego chcą, a ty chcesz czegoś innego, więc po prostu weź sobie ten singiel i włącz sobie to.
1: Się nie nadaje na takie imprezy po prostu.
0: No ale jeżeli chodzi o ten sam skład, to dla mnie właśnie to jest takie Lato z Radiem mocno.
1: Tak.
0: Jeszcze brakuje tutaj Golców i zespołu Bratanki. Nie rozumiem, czemu nie zostali wymienieni. Liczę, że to zostanie nadrobione, bo mi się właśnie zawsze z tym kojarzyły zapowiedzi koncertów Lata z Radiem. Tam Stegna, coś tam, Golce, wiecie o co chodzi. I jak jeszcze żył, to Krzysztof Krawczyk. Natomiast no, rozumiem, że to jest Lato z Radiem i że ono też jest adresowane do pewnej określonej grupy słuchaczy, odbiorców. Natomiast Telewizja Polska, cały czas trwam w tym przekonaniu, mogłaby zrozumieć, że świat poszedł trochę do przodu i ludzie zaczynają chcieć troszkę innej muzyki, a nawet nie zaczynają, bo kto zapełnia teraz stadiony? To nie jest Lady Punk i to nie jest Zakop Power, z całym szacunkiem do nich, bo wciąż mają swoich odbiorców. Ale to są, wiecie, artyści pokroju Dawida Podsiadły. Oczywiście domyślam się, że żeby sprowadzić kogoś takiego, no to rzeczywiście no nie jest to wcale łatwe w jego napiętym kalendarzu i pewnie też nie oszukujmy się w wymaganiach finansowych, bo jest na topie.
1: A teraz no, media publiczne w stanie likwidacji, to wiesz, muszą oszczędnie.
0: Tak, ale no rozumiecie, wydaje mi się, że można byłoby trochę bardziej poszukać. Takim jedynym elementem tutaj może bardziej zaskakującym jest duet Józefiny i Skubasa, no bo Skubas mnie się kojarzył przez wiele lat z takim segmentem bardziej trójkowym, radiowa trójka, te klimaty. O Józefinie i o jej meandrach jej kariery to już mówiłam ostatnio, więc ona to tam... co jest do zrobienia, to robi, akurat mam takie wrażenie, natomiast no, wygrali ostatnio ten festiwal w Opolu, stąd też chyba ta ich obecność na tej trasie, a może Skubas właśnie postanowił, że teraz ruszy ku trochę innej publiczności, nie radiowa trójka, bardziej radiowa jedynka i Letu z radiem. No, no niech mu tak tam będzie, ale ja bym oczekiwała jednak czegoś świeższego, może nie tyle odkryć ze stron bez singli, ale właśnie odkryć wykonawców, których niekoniecznie znam tak dobrze, którzy obracają się w jakichś nurtach muzycznych bardziej zaskakujących niż właśnie, wiecie, to co już słyszałam powielokroć. Ale znów wychodzi z nas po prostu malkontenctwo. Gospodarzami koncertów będą, to też nie trudno zgadnąć, dziennikarze zarówno radiowej jedynki, jak i Telewizji Polskiej. No i wydaje mi się, że my nie będziemy tak co tydzień się temu przyglądać jakoś dogłębnie, jacy artyści akurat będą występować w poszczególnych koncertach, bo rok temu, to ja nie wiem, czy wy pamiętacie, jakie dobre czasy były. Wtedy już nie było wakacyjnej trasy dwójki, tylko była ta roztańczona Polska w TVP3, ale to tam jest nieważne. Tylko wtedy w telewizyjnej dwójce były biesiady co tydzień. I tam było o czym mówić, bo jak nie biesiada śląska, to potem turystyczna, to potem góralska, warszawska, jaka tam jeszcze chcecie. I rzeczywiście było co zapowiadać, a tutaj to będziemy się kręcić wokół tego samego, ale skoro rozpoczynamy dzisiaj mówiąc o tym temacie i za nami koncert pierwszy, no to tak powiedzmy sobie jeszcze słówko o tym właśnie drugim koncercie. Michale, byłeś kiedyś w Raciborzu? Boże, na Śląsku byłeś? To
1: nie, w Raciborzu nie.
0: No widzisz, a może ktoś właśnie z was jest, zachęcamy do pisania i może ktoś może się wybrać na plac Jana Długosza, gdzie o 20 wystąpią T-Love, Lady Punk, Jacek Stachurski, potrzebowaliście tego, wiem, Zakop Power, Ania Dąbrowska, Majka Jeżowska, to myślę, że jest jakiś chociaż dobry wybór. Będzie także, nie oszukujmy się, najbardziej letni artysta w Polsce. Michale, jaki jest najbardziej letni wokalista w Polsce?
1: Nie mam pojęcia. Formacja Nieżywych Schabów?
0: Na imię ma Filip.
1: A, Filip Lato.
0: No właśnie, jakbyś nazywał Filip Zima, to by go chyba nie zaprosili na wakacyjną trasę, coś tak czuję.
1: No tak.
0: Natalia Nykiel, Michał Szczygieł i Kuba Szmajkowski. Ojej, a ja myślałam, że się skończy kariera po tym, jak był takim pupilkiem tej władzy poprzedniej w Polsacie, to i owo już zdążył zrobić, a tutaj jednak proszę, proszę, ma być. A koncert poprowadzą Katarzyna Sanocka i Filip Antonowicz, czyli Ruda Nacja z TVP. Oraz Ula Kaczyńska z Polskiego Radia. Na backstage'u ma się też pojawiać Anna Lewandowska, ale spokojnie uspokajam teraz fanów tej pani od Foods by Anne i innych tam produktów, no bo to nie chodzi o Annę Lewandowską, żonę piłkarza, tylko to jest zbieżność nazwisk, tak samo nazywa się pani, która występuje w pytaniu na śniadanie, mówiąc o show biznesie, więc jak rozumiem, to o nią chodzi, ona pewnie tam będzie jakieś relacje z zaplecza scenicznego przedstawiać, być może z tymi wykonawcami rozmawiać. To jest tyle, co wam mamy do powiedzenia na ten temat. Jeżeli będą się działy jakieś ekscytujące rzeczy na tej trasie, no to pewnie będziemy jakoś się do tego odnosić. Być może, jeżeli będziemy tutaj się pojawiać raz na jakiś czas, bo trudno nam powiedzieć, jak to będzie z emisjami naszymi wakacyjnymi, no to powiemy, a dzisiaj jest koncert tu i wystąpi taki, a taki skład, ale nie oczekujcie od nas jakichś bardziej pogłębionych relacji, bo wydaje mi się, że te koncerty będą zbieżne, dosyć w podobnych klimatach, więc cóż tutaj będziemy, gdyby to chodziło o biesiady w różnym, co tydzień innym charakterze, no to byłby zupełnie inny temat, no ale wszystko nam zepsuli. A propos rzeczy, które nam zepsuli, no to zepsuli nam, jak wiecie, już tak naprawdę z początkiem tego roku pytanie na śniadanie i w ogóle to, że byliśmy przyzwyczajeni jako widzowie TVP do określonego składu prezenterów pojawiających się przy wszelkiego typu rozrywkowych programach nadawcy, no a ci prezenterzy się już nie pojawiają, no ale to wszystko tak naprawdę wokół tego pytania na śniadanie się rozbiło, nowe szefostwo ogłosiło, że no spora grupa prezenterów, czyli tak naprawdę wszyscy, którzy dotychczas prowadzili to morning show, już tego nie będą robić, będą nowe osoby, my tutaj śledziliśmy, kto po kolei dołączał do tego grona. No i dla większości z tych gospodarzy poprzednich, typu Ida Nowakowska, to się łączyło definitywnie z rozstaniem ze stacją, chociaż w niektórych przypadkach to potrwało trochę, tak jak to miało miejsce w przypadku Tomasza Wolnego, którego sprawą jeszcze się zajmowaliśmy w czerwcu. No i było podobnie również w przypadku jeszcze jednego pana. Mam na myśli Macieja Kurzajewskiego, który jednakże występował jeszcze na antenie Telewizji Polskiej, zajmując się tym, od czego tak naprawdę zaczynał, bo te programy rozrywkowe to jest jedna gałąź jego działalności, no ale druga, no to wszelkie aktywności około sportowe i wszelkie tego typu transmisje. No a skoro trwało Euro 2024, no to przy jego okazji Maciej Kurzajewski się jeszcze pojawiał. No i w trakcie turnieju nie działał tam co prawda na miejscu, ale był prowadzącym studia przed- i pomeczowego. No i nadszedł wtorek, 2 lipca, czyli tak naprawdę połowa turnieju, można by rzec, bo 14 przecież mieliśmy finał. No i wtedy pan Maciej żegnał się z widzami i dziękował za wspólnie spędzony czas, jednocześnie zapraszając do oglądania Igrzysk Olimpijskich na antenach TVP. Tak więc już tutaj można było z tego wywnioskować, że do końca turnieju nie będzie się pojawiał, a przecież zostało jeszcze kilkanaście dni i kilka transmisji. Natomiast jeżeli chodzi o te igrzyska, na które zapraszał i który to temat powróci jeszcze u nas, uspokajamy wszelkich niespokojnych, a wiemy, że tacy są. No więc przy tych igrzyskach, jak okazuje się, nie będzie pracować zawodowo, ponieważ już zakończył się czas jego pracy przy ulicy Woronicza. Konkretnie informacje o rozstaniu z nadawcą oficjalnie podał sam pan Kurzajewski na swoim Instagramie. Tam, jak to teraz jest w modzie, napisał jakieś takie oświadczenie, w którym wyjawił, jakie tam są jego uczucia w związku z tą sytuacją, ale to jest nudne. No bo wiecie, on wszystkim dziękuję, on jest wszystkim wdzięczny. To nie jest takie ciekawe jak Anna Popek.
1: Żadnych marzeń mu nikt nie zabrał.
0: Z dziewczęcym marzeniem. No pewnie mu zabrał, ale aż tak wprost tego nie wyartykułował, więc nie będę tego tutaj czytała. Ale jest kwestia kolejna, no bo tutaj chcielibyśmy wyczytać, jak nie wprost, to chociaż między wierszami, co dalej u pana Macieja. Jakie są jego plany zawodowe? No bo trudno byłoby nam chyba przypuszczać, że osoba tak znana będzie teraz, wiecie, siedziała w domu i nie zobaczymy jej na ekranie, ani nigdzie nie usłyszymy. No i co prawda pan Maciej nie ujawnił w tym poście swoich planów zawodowych tak wprost, ale zasugerował, że coś się święci. Tutaj zacytuję jednak fragment. Kiedy jedne drzwi się zamykają, inne otwierają się szeroko jak wrota. Widzisz, jednak było głęboko. Jednak było. No, oni jednak mają taką poetycką naturę. No i my się tutaj moglibyśmy zastanawiać, jakie to drzwi się otwierają i dokąd. Ale chyba zastanawiać się nie trzeba, bo to i owo już w tej sprawie wiadomo. I w zasadzie to, czym teraz żyje świat mediów, to może nie tyle są jakieś bieżące wydarzenia, chociaż możecie mieć inne wrażenie, bo jednak nie było nas trochę i posiedzimy tu jeszcze przez pewien czas z wami, ale to, o czym się przede wszystkim mówi, to są zapowiedzi różnych projektów, które będą miały miejsce jesienią w telewizji. To są liczne powroty na anteny telewizyjne, zwłaszcza do grupy Polsat. I nie ukrywam, że już po prostu czekam na te nasze jesienne programy i na to, jakie one będą miały nostalgiczny klimat, bo będziemy mówić i o awanturze o kasę, o tym, że ona wraca, też już wspomnieliśmy w poprzednim wydaniu, i o serialu Władcy Much, który pojawia się, powraca ze swoim nowym sezonem, ale my teraz nie skupiamy się na tym tak dokładnie zgodnie z przyjętą zasadą, że staramy się mówić o tym, co bieżące, nie wyprzedzać aż tak rzeczywistości, a więc te tematy sobie omówimy dokładniej bliżej premier. A jeżeli chcecie więcej poczytać o nich, no to jak na razie możemy Was odesłać do portali medialnych. Tak więc to są takie dwie rzeczy, o których się mówi na pewno. A trzecia to jest to, że wreszcie się dokonuje to, co było zapowiadane od dłuższego czasu. Pan Edward Miszczak postawił na swoim Polsat, będzie miał śniadaniówkę.
1: No i w końcu.
0: Od prawdopodobnie końca sierpnia, od 30 sierpnia ma się pojawiać taki program, który się będzie nazywał Halo tu Polsat. Będzie go można oglądać w piątki, soboty i niedzielę, a więc to jest jeszcze też trochę odległa sprawa i na pewno do niej wrócimy, ale dlaczego o niej teraz wspominam? No już możecie się domyślać, jak sądzę, bowiem Maciej Kurzajewski, jako doświadczony prezenter śniadaniówki TVP2, ma właśnie być współgospodarzem Halo tu Polsat, jednym z, ponieważ mówi się o trzech parach, jakie mają ten program prowadzić. No a z kimże może stworzyć parę Maciej Kurzajewski? No to nie może być jakaś losowo dobrana partnerka, prawda?
1: No prawda, prawda.
0: Jak to się na nich mówi, kurzopki are back, czyli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, w skrócie kurzopki, będą prowadzić śniadaniówkę w Polsacie. A żeby tak już to uzupełnić, skoro przy tym jesteśmy i przy tych informacjach jakoś tam rozgrzewających świat medialny, no to oprócz nich Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jerzyna, a więc duet też ze sobą współpracujący od dłuższego czasu przy różnych polsatowskich wydarzeniach, oraz Maciej Rok i Agnieszka Chyży też już ze sobą działali przy różnych okazjach. Na przykład był taki program Się Kręci w Polsacie, taki około show biznesowej tam, i oni właśnie tam występowali w roli gospodarzy. Ale nie tylko w poranku będzie można ich teraz zobaczyć wspólnie, bowiem Agnieszka Chyży dołącza do Macieja Roka, jeżeli chodzi o prowadzenie programu Twoja Twarz. Brzmi znajomo, także będą występowali i rano, i wieczorem w swoim towarzystwie, że tak powiem. Plotki krążą, to tak między nami, a propos różnych Maciejów, że właśnie kwestia Halo tu Polsat i tego, że Maciej Dowbor nie dostał propozycji prowadzenia tegoż programu, że to miało przesądzić o jego decyzji, żeby odejść ze stacji. Co miałoby jakiś tam sens, no bo jednak jest twarzą tego kanału od dłuższego czasu, prowadzi już wiele wydarzeń, do innych te propozycje skierowano, do niego nie, a tutaj przychodzą kurzopki, więc miałoby to sens, no ale wiecie, no w plotkach ziarno prawdy bywa, może tylko ziarno, trudno rzec. W każdym razie, no takie są informacje nieoficjalne jeszcze rzekomo, ale sądzę, że to już jest tajemnica Poliszynela i że należy to przyjąć za pewnik, że kurzopki tam będą, przecież Katarzyna Cichopek już się pojawiła, prowadząc jakąś tam część festiwalu w Sopocie polsatowskiego, ten koncert Majki Jeżowskiej. Więc ona już tam coś robi, także jeszcze tylko swojego życiowego partnera przeprowadziła. No i są. No a co do pana Kurzajewskiego, no to jego przygoda w TVP była długa, bo trwała lat ponad 30. Rozpoczęła się w 1993 roku. Wówczas odbywał staż pod okiem Włodzimierza Szaranowicza, więc oczywiście legendy, jeżeli chodzi o działalność taką komentatorską przy transmisjach sportowych. No ale wiecie, wszelkie igrzyska, wszelkie mistrzostwa piłkarskie, wszelkie transmisje ze skoków narciarskich, no to jest jeden obszar jego działalności. No oprócz tego, tak jak powiedziałam, wszelkie inne programy, od takich może niepozornych, gdzieś tam w TVP Historia, giganci historii w ostatnim czasie, poprzez takie programy Kocham Cię Polsko, który to doczeka się czegoś nieco zbliżonego do tego formatu na antenie jesienią, ale to o tym też innym razem. No, kończąc na śniadaniówce słynnej, gdzie właśnie z Katarzyną Cichopek można go było zobaczyć, no to to nie jest absolutnie jeszcze wszystko. No bo jeszcze jak Kawa czy Herbata istniała, no to on ją współprowadził. Jak istniał program Świat się kręci, to też. Gwiazdy tańczą na lodzie, oczywiście. Kiedy reaktywowano Czar Par, to również The Wall, Wygraj Marzenia, tam również współpracował. Moja klasa Back to School, był taki program chyba w czasie pandemii, także no wszystko, co się dało, koncerty sylwestrowe, absolutnie wszystko, doświadczenie ma, będzie teraz wykorzystywał pod okiem pana Edwarda Miszczaka wraz z Katarzyną Cichopek. A propos Katarzyn, Kaś i innych takich postaci o tym imieniu i nie tylko imieniu. No to może być informacja smutna dla wielu osób, bo wiem, że ci, o których teraz powiem, mają swoich fanów i mnie to nie dziwi. Ale no, dokonało się nieodwołalnie i dowiedzieliśmy się o tym w miniony wtorek, że Grzegorz Markowski i Katarzyna Kasia, mówiłam, że będzie o Kasiach, że oni już nie będą komentatorami Szkła Kontaktowego, nie będą się tam pojawiać. No, pani Kasia miała krótszy staż, bo chyba 6-letni w programie, natomiast Grzegorz Markowski jako prowadzący, jak i jako komentator, no to już kilkanaście lat był związany z tą produkcją. No i decyzja na pewno zaskakująca, bo nie oszukujmy się, zapewne dla wielu widzów to była ulubiona para, co mnie rzeczywiście nie dziwi, bo zwłaszcza Katarzyna Kasia, nie wiem, czy ty miałeś okazję słuchać jej w Szkle Kontaktowym, ale jak nie tam, no to pewnie i w Radiu Nowy Świat.
1: Nowy Świat, tak, też.
0: To jest rzeczywiście taka osoba, której nie jeden mógłby pozazdrościć bystrości umysłu i ja absolutnie zazdroszczę, bo ona ma tę taką bardzo rzadką umiejętność, że absolutnie na wszystko potrafi znaleźć ripostę, że kiedy jej słuchamy, to jesteśmy bezpieczni, że pojawi się jakiś komentarz, który jest adekwatny, który jednocześnie będzie najprawdopodobniej zabawny, a nie, że ona gdzieś tutaj będzie błądzić, co ma powiedzieć. I to jest bardzo cenna umiejętność dla gospodyni tego rodzaju formatu, jakim jest Szkło Kontaktowe, gdzie trzeba na bieżąco reagować na te materiały, które są prezentowane, a przynajmniej w mojej opinii nie wszyscy gospodarze tego programu i komentatorzy ową umiejętność mają i z niektórymi z nich zdarza mi się męczyć i dlatego nie jestem widzką Szkła Kontaktowego, tam mnie też męczą inne rzeczy. Nie ukrywam, że nie jestem fanką jako takiego pomysłu telefonów od widzów, bo niejednokrotnie się zdarza, że oni nie mają tam wiele ciekawego do wniesienia i wolałabym obejrzeć te materiały wraz z jakimś odpowiednim, dosadnym komentarzem. No ale tak jest na to pomysł. Nie wszystko musi być dla wszystkich oczywiście. Tak więc dowiedzieliśmy się właśnie we wtorek, że już Markowskiego i Kasi w programie nie będzie. Ale nie trzeba było długo czekać na kolejne informacje w tej sprawie, no bo to jest duet zgrany, tak jak powiedzieliśmy, działają razem w Radiu Nowy Świat, gdzie są gospodarzami porannej audycji, napisali też chyba razem książkę, no więc tak na początku pomyślałam, może się chcą temu radiu poświęcić jakoś bardziej, a tutaj się co innego okazało, otóż wyobraź sobie, że przechodzą do innej stacji telewizyjnej, mianowicie do TVP Info.
1: O, proszę.
0: I od września mają tworzyć program, który będzie emitowany, zdaje się, codziennie o godzinie 21, który też będzie jakimś takim prześmiewczym komentarzem względem rzeczywistości. Nie będą tam się pojawiać wyłącznie oni, mają być też goście czy jacyś inni współgospodarze. Mówią o tym, że ten program będzie się wpisywał w misję mediów publicznych. No znów, ponieważ jest to sprawa odległa w czasie i my chyba nawet jeszcze nie znamy tytułu tego programu, no to na pewno przyjrzymy się temu bliżej z końcem sierpnia czy też początkiem września. Jak na razie odnotowujemy to odejście ze Szkła Kontaktowego, jeżeli oglądacie ten program i bylibyście zaskoczeni, że ich tam nie ma, bo umknęło wam ich pożegnanie, no to nie ma i nie będzie i musicie czekać na ich pojawienie się w TVP Info. Natomiast powiem szczerze, że mnie zastanawia ten ruch nie tyle z ich perspektywy, ale w kontekście działań samej stacji, bo kiedy ukazały się takie pierwsze zapowiedzi, jak będzie wyglądała ramówka tego nowego TVP Info i jak będzie wyglądało pasmo wieczorne, to nie wiem jak ty, ale ja pomyślałam bardzo dobrze, że oni nie próbują zdublować Szkła Kontaktowego. Bo już jedno Szkło Kontaktowe kierowane do tego typu odbiorców jest. I drugie, chyba nie jest szczególnie potrzebne i nie zyskałoby tego rodzaju aprobaty jak szkło, które ma już w jakiś sposób ugruntowaną pozycję.
1: Ma renomę, ktoś... to prawda. A tutaj coś zupełnie nowego, na podobnych zasadach, taka gorsza kopia, można by powiedzieć.
0: No właśnie, dlatego nie ukrywam, że stwierdziłam, okej, dobrze, że oni nie idą właśnie w jakiś program satyryczny wieczorem, no bo w dawnym TVP Info było w telewizji, ale to właśnie adresowane do innego odbiorcy. W Polsce PL zrobiło to tam Polityka na Dester, czy jakoś tak.
1: Nawet Piachem w tryby mamy przecież.
0: Piachem w tryby, mój absolutnie ulubiony tytuł. No ale nie oszukujmy się, to jest do innego widza, więc jeden widz, jeden typ widza sobie wybierze piachem w tryby, drugi sobie wybierze szkło. I czy my potrzebujemy jeszcze więcej? Dlatego nie mam pewności, czy to jest dobry pomysł, no tylko tyle, że one się nie pokrywają czasowo, bo to ma być o 21, szkło jest o 22. Więc w tym kontekście mówię o tym, aby zasygnalizować, że oczekuję, że ten program jednak nie będzie taką typową kopią szkła, że oni, jako inteligentne osoby, mają jakiś pomysł na to bardziej innowacyjny, który nas zaskoczy czymś, że to jednak będzie jakaś wartość dodana, a nie to, że chcemy być tacy jak TVN24, bo w ten sposób nie zyskacie nowych widzów, jak dla mnie. TVP Info to nowe, nie ma jakiejś super oglądalności, więc nie sądzę, żeby... No chociaż może właśnie te nazwiska przyciągną, prawda? Fani
1: no właśnie.
0: Katarzyny, Kasi tam przyjdą i to będą
1: szczególnie,
0: oglądać.
1: Szczególnie, że będzie można ją oglądać prawdopodobnie częściej niż w szkle.
0: Tak, tak. I że będzie to można pogodzić z oglądaniem szkła, bo o 22 przełączasz i jesteś w TVN24.
1: A może na przykład to będzie takie szkło, tylko że bez tych widzów, którzy cię irytują.
0: To nie byłoby takie nierozsądne.
1: No właśnie.
0: W każdym razie co do szkła kontaktowego, no to, no to nie jest na szczęście tak, że teraz ta biedna ekipa uszczuplona musi sobie radzić i obstawiać wszystkie dyżury. Ekipa uszczuplona już w zeszłym roku, przypomnijmy, bo po aferze z Krzysztofem Dałkrzewiczem zniknął on sam, zniknął Robert Górski, zniknął Artur Andrus. Natomiast później no, pojawiła się chociażby Kamila Kalinczak, o której dołączeniu do ekipy mówiliśmy i widziałam kilka programów z nią i chyba też się dzieliłam tym spostrzeżeniem, że ten pierwszy program był taki, że czułam, że pani Kamila się musi rozkręcić. Widziałam kolejne i dalej nie czuję, żeby się rozkręciła. No widzicie, no absolutnie nie ujmując jej niczego, są osoby, które lepiej, a takie i są takie, które gorzej by się sprawdziły w tego rodzaju formacie. Ja bym się nie sprawdziła wcale, więc tutaj się po prostu wymądrzam i znowu malkontentstwo wychodzi ze mnie. Ale no, nie oszukujmy się, dwie spore gwiazdy z programu odeszły, a zatem ekipa jest mniejsza, ale ma to się wszystko wyrównać, bo mają dołączyć jakieś nowe postaci do szkła kontaktowego. Jak tylko czegoś się więcej w tej sprawie dowiemy, no to damy wam znać. Dlatego też właśnie w kontekście TVP tutaj wspomnieliśmy my o Katarzynie Kasi i Grzegorzu Markowskim, no bo chociaż związanie dotychczas z TVN24, no to zmieniają barwy, chcąc też, tak jak mówią, jakoś się przyczynić do tej odbudowy mediów publicznych. No i teraz właśnie tak chcemy to koło zatoczyć i powrócić oficjalnie do tych mediów publicznych, które mają dla nas obiecaną nowość.
1: Zgadza się. I to ta nowość już od pewnego czasu funkcjonuje na antenie TVP Info, bo w sobotę 6 lipca o godzinie 16:30 właśnie tam miał premierę swoją program, który nazywa się Akcent Wschodni. Za produkcję audycji odpowiada telewizja Bielsat, a głównym prowadzącym został Michał Kacewicz. Format ma dotyczyć najważniejszych wydarzeń w Rosji, Ukrainie i Białorusi oraz państwach dawnego ZSRR. Współprowadzącymi programu zostali Masza Makarowa, Igor Kulej i Siarhiej Pieliasa. Mam nadzieję, że to ostatnie imię i nazwisko dobrze wymówiłem. Są to redaktorzy prowadzący w Bielsacie programy informacyjne i publicystyczne w językach białoruskim i rosyjskim. Nowy program Akcent Wschodni zastąpił Studio Wschód, które było nadawane na antenie TVP Info od 2007 roku do połowy grudnia ubiegłego roku. Więc tak się to dzieje.
0: No i zapowiedzi, że to się wydarzy, to były już od dłuższego czasu, nawet
1: tak, chyba
0: w kwietniu miał się ten program pojawić, więc w pewnym momencie już trochę zaczęłam błądzić w myśleniu i zastanawiać, czy to już się pojawiło, tylko nam to umknęło i nas o tym nie poinformowano, a nie, a tutaj jakieś takie przesunięcie w czasie. Wciąż zresztą w ogóle głośna jest postać i sprawa osoby związanej z Bielsatem aż do tych zmian wszystkich, czyli pani Agnieszki Romaszewskiej i jakichś nieprawidłowości finansowych, których ona się miała dopuszczać, ale my chyba już tak nie będziemy w to wchodzić głęboko, bowiem no, jest to przeszłość, są to sprawy niekoniecznie związane z tym, co na antenie, więc jak chcecie sobie poczytać o aferach, no to na pewno znajdziecie odpowiednie źródła, a poza tym są wakacje, zaczęliśmy to wszystko od wspólnej trasy Lato z Radiem i Telewizji Polskiej, a więc tutaj nie będziemy sobie psuć humorów aferami, pieniędzmi i innymi takimi rzeczami, tylko poczujemy się właśnie tak, jakbyśmy się znajdowali teraz w środku urlopu, no bo jesteśmy tylko akurat nie na jakichś wyjazdach, ale dzisiaj można właśnie się przenieść tak mentalnie lub fizycznie, jak ktoś może do Raciborza, tam się dobrze pobawić, między innymi z Majką Jeżowską. No i Majka Jeżowska ma w swoim repertuarze utwory różne, co prawda sporo dziecięcych, ale jest taka piosenka, która myślę, że świetnie do tego klimatu wakacyjnego pasuje. Chociaż pytanie, czy pani Majka ją zaśpiewa, bo o ile mi wiadomo, w Raciborzu nie ma tego czegoś, o czym jest ta piosenka i gdzie jest podobno fajnie, o czym właśnie pani Majka nas przekonuje w swoim utworze. Chociaż przekonuje o tym, że jest fajnie, nie wiem, czy to tak trafia do nas. Przyznam, że jak byłam mała, to nie zwracałam uwagi na absurdalność tego tekstu, ale może wy uwierzycie w to, że choć meduza parzy, to fajnie jest na plaży.
1: Tak, i to w takiej w dodatku morskiej bardziej plaży, to takiej to na pewno w Raciborzu nie uświadczycie, ale może tę piosenkę, a i owszem. DHT. Cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT. Słuchacie nas już po raz 219.
0: Może ostatni.
1: No nie.
0: Na włosku.
1: Tak, to wszystko jest uzależnione od tego, tak, od oprawy naszej stacji radiowej.
0: Czy masz jeszcze rozum i godność człowieka.
1: A w międzyczasie na przykład dostaliśmy taką propozycję od naszego słuchacza Jacka, tak, że może by na przykład pan Zawieja, wspomniany tu, tak, pojawił się na antenie Radia DHT z jakąś audycją.
0: Ojej, ale no, my chyba nie śmiemy, tak mi się wydaje, do osób, które mają już taki staż w mediach. My to jak najbardziej mamy jakieś tam aspiracje, ale... Ale wciąż jesteśmy takimi małymi żuczkami.
1: Znaczy przede wszystkim to myślę, że pan Pegas nie robiłby tego za darmo, a my to jeszcze do tego interesu właśnie czasem dopłacamy, więc raczej marne szanse.
0: Tak, tak, no pamiętajmy jednak, że jego doświadczenie, staż, no jest, chociażby w porównaniu na przykład do mnie, no to w ogóle nie ma porównywać czego. Więc my będziemy coś sobie po prostu tutaj dalej siedzieć i marudzić, bo to umiemy robić. Chyba będziemy, bo to się okaże po prostu, Michale.
1: No, ty teraz myślę, że będziesz się cieszyć.
0: Ja? No właśnie tak chciałam a propos rozumu i godności człowieka poruszyć taki temat, no, bo są w zasadzie takie dwie rzeczy, które się miały wydarzyć medialnie podczas naszej nieobecności. O jednej już mówiliśmy w kontekście Eski Rok Warszawa, ale że to się tak wydarzy, no to chyba nie przeczuwaliśmy. No a druga rzecz, no to jest, była już w zasadzie zapowiadana przez pewną planszę, która w 8 multiplexie zagościła. No i tam było logo i tam była informacja, że w zasadzie taka sugestia, że informujcie swoich znajomych, w jaki sposób można odbierać sygnał Telewizji Republika. I ów sygnał oficjalnie w 8 multiplexie pojawił się w piątek 12 lipca, tak więc mamy Telewizję Republika naziemnie, choć niektórzy mogą, jak ja, mieć ją zdublowaną, bowiem wciąż są te emisje testowe w różnych miejscach, więc być może pomyśleliście, ale zaraz, jaka to nowość? No, nowość w tym sensie, że te wszelkie inne emisje były testowe, no i nie są one wszędzie, a więc dla niektórych osób to rzeczywiście może być pierwsza taka okazja, żeby Republikę naziemnie obejrzeć. No, ale okej, okay, Republika naziemnie jest, natomiast to jest sprawa nieco bardziej skomplikowana, bo tak naprawdę teraz mamy Republiki dwie. I Tomasz Sykiewicz, król mediów i swojego rozwijającego się imperium, dysponuje dwiema koncesjami. Jedna to jest koncesja satelitarna na nadawanie programu, który się nazywa Telewizja Republika, a druga koncesja to jest koncesja naziemna na nadawanie programu pod nazwą Republika, bo przypomnijmy, że warunkiem, aby się zgłosić do tego konkursu, jeżeli chodzi o ósmy multiplex, było zgłoszenie jakiejś nowej stacji. No a wiecie, no stacji takiej jak Republika nie ma, jest Telewizja Republika, więc jest nowość.
1: To się zgadza, jest nowość. Przynajmniej w nazwie, bo w zawartości programowej.
0: W nazwie. Nie ma jest też nowość w logotypach, bo rzeczywiście one są różne, natomiast to co jest zbieżne, jeżeli chodzi o te dwa kanały, to jest zawartość programowa, one rzeczywiście nadają to samo. Czy to tak może być? No to jest chyba temat zbieżny, jest tam spór w doktrynie rzeczywiście, ale no jak na razie tak rzeczywiście to działa, natomiast prawdopodobnie nie będzie tak wiecznie, bo Tomasz Sekiewicz ma plany, prawda?
1: Ma plany, chce, aby ta koncesja satelitarna posłużyła do zbudowania programu o bardziej uniwersalnym charakterze, czyli nie tylko publicystyka, nie tylko cały czas ten zły Tusk, a przynajmniej nie tylko w formie gadających głów w studiu i poza nim. Więc za jakiś czas, no, bliżej jest to nieokreślone, mam wrażenie kiedy, to będziemy mieli dwie republiki, rzeczywiście też i pod względem programowym, a na przykład w tym momencie to się zastanawiam, jak to jest, słuchaj, na przykład w kablówkach, bo skoro tam były, właśnie tam była republika i teraz jest ta nowa, to ciekawe, czy na przykład widzowie telewizji kablowych mają dostęp do tych dwóch sygnałów, czy teraz jest jedna, no ale w każdym razie za jakiś czas będzie sens, aby chociażby w kablu, czy na przykład na platformach być może jakichś cyfrowych, internetowych, IPTV, pojawiały się dwie republiki o różnej zawartości.
0: Tak, i to jest kwestia tego, że tam muszą być poczynione zmiany w umowach, a przynajmniej Tomasz Sakiewicz chce to tak zrobić, bo ta koncesja naziemna uprawnia do retransmitowania sygnałów w kablówkach właśnie, ale chyba to się na razie właśnie nie wiem, czy to się jeszcze dzieje, czy to, co jest w kablówkach, to jest na bazie tamtej starej koncesji chyba. I jemu chodzi właśnie o to, żeby to przeaneksować, że te kablówki będą miały dostęp do tej, do kanału na tej koncesji naziemnej, no bo dla niego jednak jest najważniejsze, żeby dystrybuować ten program informacyjny, no, no ale tak, właśnie na bazie tej satelitarnej koncesji chce nadawać coś innego, także może wiecie, lifestyle jakiś tam, Cezary Gmysp będzie gotował, jak to się tam press service trochę natrząsa. Dużo dobrej treści, może Miłosz Kłeczek w ruchu, ten program po prostu wreszcie z YouTube'a znajdzie swoje miejsce na antenie, bo to tak chyba pasowałoby, jak sądzę. Więc dobre rzeczy zapowiadają. Będziemy Was oczywiście informować o tym, jak to będzie dalej przebiegało. Na ten moment informacja taka, że jest właśnie Republika w multiplexie 8. Jeszcze nie ma w Polsce 24, ale ma być chyba, ma to się rychło zmienić, bowiem też było takim tematem komentowanym przez portale medialne, że przewodniczący Krajowej Rady, pan Maciej Świrski, wydał taką decyzję, aby w przypadku właśnie Republiki i w Polsce było możliwe takie stosunkowo nagłe uruchomienie nadawania właśnie w ramach ósmego multiplexu, a ten precedens pan Świrski tłumaczył tym, że no brakuje tego pluralizmu na rynku medialnym, więc trzeba to zmienić jak najszybciej się da.
1: No to teraz no to, już jest pluralizm.
0: No to jest to zmienione.
1: A będzie go jeszcze więcej.
0: Czekamy na w Polsce, nie, tutaj też będzie taka sytuacja, prawda, bo oni tutaj
1: YouTube, internet.
0: Tak, ale oni mają nadawać jako w Polsce 24, aha, no nie? Więc tak, to jest też nazwa, której nie było, no bo nie nadają było jako, no bo musieli zgłosić się z projektem pod nową nazwą, a więc zobaczymy, czy będą nadawać to samo, co w tamtej stacji, na tamtej koncesji. Pewnie tak, a może od razu nas zaskoczą i będą dwie różne telewizje w Polsce. Ale no to tak jak Michał mawia, tam pożyjemy i wiecie co.
1: Mam wrażenie, że jednak oni dysponują chyba mniejszym budżetem.
0: Mniejszymi
1: zasobami. Tak, więc tu raczej bym się nie spodziewał, że się nagle dwie telewizje w Polsce objawią. Prędzej będzie po prostu jeden kanał z odpowiednią zawartością, taką, żeby spełniać warunki koncesji tej naziemnej, którą otrzymali.
0: Tak, tak jest. No i jeszcze jedna informacja telewizyjna. To są fakty niepowiązane ze sobą, prawda? To jest przypadek, że najpierw mówimy o telewizji Republika, a potem o festiwalu kabaretów. Tak się akurat wylosowało.
1: Dokładnie, bo teraz przenosimy się do Koszalina, gdzie będzie śmiesznie, już niedługo. Tak, ostatnia sobota lipca, jak czytamy w komunikacie zapowiadającym to wydarzenie, będzie świętem żartów w doborowym towarzystwie ulubionych kabareciarzy. W tym roku połączy ich temat komisji śledczej. Kabareciarze szykują się do wytoczenia największych dział z humorem. No mnie już to śmieszy. Nie zabraknie satyry politycznej, która trafi nie tylko w widownię koszalińskiej sceny, ale także w miliony widzów Polsatu zasiadających przed telewizorami w całej Polsce.
0: Szykuje się
1: najzabawniejszy wieczór tego roku.
0: Najzabawniejsza to jest to zapowiedź prasowa, że tak. Będzie tak śmieszne jak to.
1: Dokładnie, no mnie ona naprawdę śmieszy. Zabawę do łez zapewni bezpretensjonalny Jerzy Kryszak, znany z tego, że nie ma litości dla widowni, która na jego oczach...
0: Nie on jeden.
1: Pęka do rozpuku. Tym razem z pewnością zrobi im to samo. Niebezpieczeństwo pęknięcia ze śmiechu wcale nie zmniejszy Koń Polski z Marianem Michelą.
0: Chyba pęknięcia, jak to się teraz mówi, screenżu tak. W wolnym tłumaczeniu z żenady.
1: Ani nawet Kabaret K2, ani nawet Fakty autentyczne z Ewą Błachnio i Piotrem Gumulcem niestety sytuacji nie poprawią. I również pozostałe kabarety, a wśród nich Jurki, Chyba, Rak, Kabaret Małżeński, Zdolni i Skromni, oraz no
0: to brzmi jak Czesław. Nasz kabaret, jakbyśmy mieli
1: tak,
0: założyć.
1: Tak, Zdolni i Skromni.
0: To nas.
1: Dokładnie. 29. Festiwal Kabaretu Koszalin będzie miał miejsce 27 lipca. Transmisja od godziny 20 w Polsacie. No śmiechom, słuchajcie, nie będzie końca.
0: Czyli tak, już przechodząc do poważnych rzeczy na sekund 5. To chodzi o sobotę, która będzie za tydzień,
1: tak.
0: Czyli nie dziś, a w przyszłym tygodniu tak. Macie wybór albo Trasa lata z radiem w Elblągu, ale powiem szczerze, że ja chyba odpuszczam, bo to nawet trudno będzie oglądać tak prześmiewczo, jak się oglądało wakacyjną Trasę dwójki, jak właśnie śpiewali z playbacku. No albo ten kabaret, to chyba też jednak nie dla mnie. My to tak, wiesz, trochę lekceważąco podchodzimy, ale tutaj nigdy nie wiadomo, kiedy jakiś fragment tego rodzaju wydarzenia stanie się zjawiskiem szeroko komentowanym, bo to zdaje się, że właśnie 2 lata temu podczas koszalińskiego kabaretonu, nie mylę się, że to właśnie wtedy się wydarzył ten występ kabaretu Neonówka ze skeczem Wigilia,
1: tak,
0: który
1: tak,
0: po prostu
1: tak,
0: został
1: tak.
0: Okrzyknięty jakąś najwybitniejszą satyrą na ówczesną władzę i w ogóle ten kraj, a ja miałam wrażenie, że widziałam to samo już 68 razy i
1: no,
0: nawet,
1: prawda.
0: Że ten sketch już widziałam, a nie siedzę jakoś szczególnie w kabaretach, tak więc nigdy nie wiadomo, kiedy potem pół Polski będzie dyskutowało o tym Koszalinie, także żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy, ale piosenka nasza, którą skończymy ten temat kabaretową, nie będzie, aczkolwiek nie wykluczam, że niektórzy szydercy zaśmieją się nieco, gdy będą jej słuchać, bowiem jest taki twórca jak Paweł Kieler, on się już u nas pojawiał, ponieważ ma taką pasję, żeby tworzyć piosenki, to nie on jeden na świecie, tylko większość ludzi tworzy piosenki o miłości, o złamanym sercu albo szczęśliwym sercu, a ten pan jest widzem kanałów informacyjnych. No zresztą nie tylko, bo w ogóle jakoś tak śledzi rzeczywistość. No i na podstawie właśnie tej rzeczywistości tworzy swoje utwory w oparciu o materiał dostępny. No i tak oto powstała na przykład piosenka z pasków, tak zwanych pasków grozy pojawiających się na antenie TVP Info. I ona już u nas była, kiedy wspominaliśmy to dawne TVP Info.
1: Teraz albo z wiadomości.
0: Nie ma, tak, nie ma ciekawych pasków, to nie ma czego tworzyć. Był kiedyś taki serwis jak Wiadomości, wiecie? Bo już nie ma. Zaorali. Ale piosenka pozostała właśnie z fragmentów tegoż serwisu. No i teraz pan Paweł zmienił obiekt zainteresowań i jakieś 3 miesiące temu podzielił się z internautami piosenką, którą stworzył na bazie pasków telewizji Republika. No a kiedy Telewizja Republika się rozdwoi i będzie ta bardziej ogólna i bardziej informacyjna, no to kto wie, może pan Paweł będzie miał jeszcze więcej roboty i nagra nam kolejny utwór. Ale jak na razie ta Telewizja Republika, którą można oglądać na dwóch koncesjach, i satelitarnie, i naziemnie, i jej paski informacyjne.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: A już nie tylko na YouTubie można oglądać Republikę. A propos internetu, to taka informacja od naszego słuchacza Dawida. Gang Zielonej Rękawiczki sezon drugi jest już na Netflixie, więc jeżeli wam się spodobał sezon pierwszy, no to macie co oglądać.
0: Opinie chyba były jednak takie, że sporej części widzów, którzy zdecydowali się po to sięgnąć, jakoś nieszczególnie ta produkcja przypadła do gustu, ale może jednak nie była to taka spora część.
1: Jak dobrze pamiętam, łącznie ze mną, bo też jakoś nie...
0: Tak kojarzę właśnie twoją recenzję taką nieszczególnie przychylną. I pozostaniesz przy głosie, Michale, bowiem znasz się na sporcie, bo jeszcze jesteś mężczyzną i to jest twoje obowiązek. Tak naprawdę to nie, bo oczywiście nie znamy się na niczym ze sportem związanym, ale no tak jest właśnie, że co 4 lata zimą i co 4 lata latem osoby nawet niekoniecznie związane ze sportem włączają telewizory czy też komputery, żeby śledzić, jak tam sobie radzą sportowcy w różnych dyscyplinach, a zwłaszcza ci, którzy występują pod naszą narodową flagą. Chociaż nie zawsze to upływają 4 lata, bo przez te wszystkie pandemiczne zawirowania i przez to, że rzeczy były poprzesuwane w czasie, to moja reakcja zawsze jest taka, a to już właśnie kolejne mistrzostwa, kolejna impreza, kolejne igrzyska olimpijskie, bo przecież

0: jest to rzeczywiście jedna z takich ciekawszych wpadek. No i mamy kolejne mistrzostwa, zobaczymy, czy nam przyniosą mistrzostwa, igrzyska, zobaczymy, czy nam przyniosą jakieś wpadki, liczymy nie na wpadki, a na jak najlepsze występy polskich reprezentantów, a gdzie będzie je można śledzić, o tym powiemy Wam w tym wejściu. I zaczniemy od platformy, o której już wspomniałam, w zasadzie, która gdzieś tam się tutaj nam przewinęła, no bo kto tutaj oficjalnie, Michale, zajmuje się, ma taką oficjalną licencję, żeby igrzyska nam pokazywać?
1: Discovery przede wszystkim, to jako ten nadrzędny podmiot, a tu konkretnie mowa o platformie Max, która wystartowała niedawno także i w Polsce i właśnie już 26 lipca w Paryżu rozpocznie się jedno z najważniejszych sportowych wydarzeń świata, czyli Igrzyska Olimpijskie. I każdy moment tych igrzysk transmitowany będzie wyłącznie w Polsce na antenie platformy Max. To znaczy nie tylko igrzyska będzie można oglądać właśnie na tej platformie, bo TVP też co nieco pokaże, o czym powiesz ty za moment, no ale większość tych sportowych wydarzeń z igrzyskami związanych to będzie można jednak śledzić w Maxie. No i jeszcze na antenach Eurosportu 1 i Eurosportu 2 relacjonowane będą najciekawsze i najważniejsze konkurencje. Transmisje dostępne będą również u niektórych operatorów na kanałach dodatkowych Eurosportu i tu sobie wyobraź od 3 do 9. I jeszcze Eurosport 4K będzie obecny i będzie w specjalnej super ekstra jakości transmitowany te wydarzenia. Przez całe igrzyska na antenie Eurosportu 1 i platformie Max widzom towarzyszyć będą transmisje z aren olimpijskich, wywiady i relacje ze studia położonego na dachu hotelu Rafael w Paryżu. Swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniem dzielić się będą Agnieszka Radwańska, Katarzyna Skowrońska, Robert Korzeniowski i Andrzej Wrona. Studio prowadzić będą Michał Korościel, Paweł Kuwik, Piotr Karpiński, Justyna Kostyra i Sebastian Szczęsny. Platforma Max, która pod koniec czerwca została oficjalnym partnerem streamingowym olimpijskiej reprezentacji Polski, zapowiada, że zrewolucjonizuje doświadczenia widzów podczas oglądania Igrzysk Olimpijskich. Nowe funkcjonalności platformy Max pozwolą nie tylko śledzić wydarzenia z wszystkich aren olimpijskich, ale także skoncentrować się na jednej dyscyplinie czy kibicowaniu polskiej reprezentacji. Wydarzenia będą dostępne na żywo, a także z opóźnieniem i na żądanie na urządzeniach mobilnych i w wersji przeglądarkowej. Dostępne będą alerty medalowe, dzięki którym widzowie nie przegapią żadnego ważnego momentu igrzysk. Średnio każdego dnia tego wydarzenia na antenach Eurosportu oraz na platformie Max komentowane będzie ponad 100 godzin transmisji. Do realizacji tak niesamowitego przedsięwzięcia potrzebny jest zespół komentatorów najwyższej klasy. Widzowie usłyszą m.in. lekkoatletykę i koszykówkę z komentarzem Marka Rudzińskiego, lekkoatletykę także z komentarzem Janusza Rozuma, tenis komentowany będzie przez Lecha Sidora, Karola Stopę.
0: Jest.
1: Może znowu coś się wydarzy.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Tak, tak. Marka Furiana, Dawida Olejniczaka i Radosława Szymanika. Kolarstwo zaś będzie z komentarzem Adama Probosza, Dariusza Baranowskiego i Tomasza Jarońskiego. W czasie igrzysk widzowie kanałów Eurosportu oraz użytkownicy platformy Max będą mogli usłyszeć również znanych dziennikarzy innych redakcji. Wojciecha Drzyzgę w duecie z Tomaszem Swędrowskim, Marka Magierę, Damiana Dacewicza i Joannę Kaczor z Polsatu, którzy będą komentowali siatkówkę, a także Przemysława Pełkę i Michała Zachodniego z Viaplay, którzy skomentują turniej piłkarski wraz z Maciejem Łuczakiem i Julianem Kowalskim. Turniej piłki nożnej kobiet komentować będą najlepsze specjalistki w tej dziedzinie, czyli Hanna Urbaniak, Nina Patalon, Joanna Tokarska i Weronika Morzejko. Rywalizacje o medale w piłce

0: Ręcznej skomentują natomiast Krzysztof Bandycha, Iwona Niedźwiedź, Michał Wszołek i Michał Świrkula. Podczas rozgrywek koszykówki i koszykówki 3x3 widzowie usłyszą m.in. Mirosława Noculaka, Radosława Spiaka i Adama Romańskiego. Więc tyle się będzie działo, tyle osób będzie zaangażowanych po stronie Maxa i po stronie w ogóle Discovery. A co tam w TVP w stanie likwidacji?
1: Tak, bo to nie jest szczęśliwie w ten sposób, że platforma Max, czy jako takie Discovery, ma monopol na to wszystko, ale jak to dzisiaj przeczytałam, chyba ostatni raz w 2016 roku było tak, że tę główną licencję, jeżeli chodzi o igrzyska, miało TVP, a od tego czasu musi się zadowalać sublicencjami. Nie inaczej jest w tym roku, bo właśnie mają sublicencję od Warner Bros. Discovery i na mocy tej sublicencji mogą pokazać 350 godzin transmisji i dokonają tego na antenach TVP1, TVP2 i TVP Sport.
0: Swoją drogą, ja tylko jeszcze wejdę ci w słowo i przypomnę, że oni tu deklarują, jeżeli chodzi o Discovery, że oni będą dziennie pokazywać 100 godzin, a tu mamy no tylko 350 całościowo, więc jest to no niewiele dla fanów sportu.
1: No rzeczywiście, jak to się porówna, bo tak to się wydaje dużo, prawda, ale nie mamy tej skali, a rzeczywiście jak to się przeliczy na tam 2 tygodnie, czy ile dokładnie wychodzi czas trwania igrzysk, no to faktycznie nie jest to tak super dużo, no ale coś jest. Właśnie w TVP1, TVP2, TVP Sport, na stronie TVP Sport i w aplikacji mobilnej. No i teraz, bo podobnie jak ty to uczyniłeś, ja się odniosę do wątków personalnych. Tutaj mamy mieć 6 par, które będą prowadzić w Telewizji Polskiej studio letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Gospodarzami studia będą Paulina Chylewska i Jacek Kurowski, Sylwia Dekiert i Krzysztof Ignaczak, to jest były siatkarz, Piotr Jagiełło i Monika Pyrek, czyli była lekkoatletka, Patryk Ganiek i Weronika Nowakowska, to z kolei była biatlonistka, Kacper Tomczyk i Maja Strzelczyk, no to dziennikarski duet, bo pani Maja to przecież osoba, która chociażby w Niuansie coś działała jeszcze jakiś czas temu, oraz Mariusz Jankowski i Luiza Złotkowska. Pani Luiza z kolei jest znana z tego, że odnosiła sukcesy w łyżwiarstwie szybkim. Natomiast zawody letnich Igrzysk Olimpijskich z Paryża skomentują Przemysław Babiarz, Szymon Borczuch, Jarosław Idzi, Dariusz Szpakowski, Jacek Laskowski, Piotr Dębowski i Michał Lewandowski. Wspierać ich będzie liczne grono ekspertów, a także byłych sportowców. Między innymi Otylia Jędrzejczak, Anna Kiełbasińska, Maciej Synówka, Marek Kolbowicz, Sebastian Chmara, Marcin Urbaś, Magdalena Śliwa czy Radosław Panas. I tutaj już mamy taką informację, jeżeli chodzi o ceremonię otwarcia. Mają ją skomentować w piątek, 26 lipca, bo wtedy to się wszystko zaczyna, nie wiem czy to padło, ale właśnie od piątku zaczynamy igrzyska, konkretnie ceremonią o 19.30, którą mają skomentować w TVP Przemysław Babiarz i Jarosław Idzi.
0: I znowu program informacyjny będzie nadawany o innej porze. No nie mogłem się powstrzymać.
1: Tak, tak. Ale już szydziliśmy z tego dużo razy. To wy sobie wybraliście ten tytuł i teraz musicie ponosić konsekwencje. I jeszcze taka ważna informacja, że z Francji obsłużonych zostanie 7 dyscyplin. Będą to siatkówka, tenis, lekkoatletyka, pływanie, wioślarstwo, kajakarstwo i szermierka, a pozostałe komentowane będą ze studia w Warszawie. To jest jedna ważna rzecz. No i kolejna, powiedziałam, że w TVP1, 2 i sport, i w internecie, i w aplikacji, ale kiedy konkretnie, pani powiedz? No to już mówię. Transmisje będą rozpoczynały się o godzinie 8.25 od studia w TVP1 i TVP Sport. Pasmo w TVP1 będzie nadawane od 9 do 17, a potem wieczorem od 20.25 do 23.25. W TVP2 będą to godziny popołudniowe, najczęściej od 17 do 20.40, więc ten czas, kiedy telewizyjna jedynka pokazuje Teleexpress 19.30 i inne tam jakieś seriale powtórkowo, więc ma ważniejsze rzeczy, także wtedy dwójka to przejmuje. Transmisje przez cały dzień będą oczywiście obecne na antenie TVP Sport. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w TVP1 będzie pokazywany cykl reportaży z Francji pod tytułem Halo to Paryż. W weekendy program będzie emitowany wcześniej, bo o 8.10. Autorka, bo tutaj tak się pisze o tym, że ma ten program mieć autorkę, ale nie znalazło się jej nazwisko, więc nie wiem, kto będzie rzeczoną autorką, która ma pokazać kulisy olimpijskiej rywalizacji. Również w jedynce około 20.10 po głównym wydaniu 19.30 będą emitowane wiadomości sportowe w wersji olimpijskiej. Każdego dnia późnym wieczorem około 23.30 w TVP Sport będzie nadawany olimpijski wieczór, czyli podsumowanie rywalizacji z danego dnia. Na kanale YouTube TVP Sport oraz w innych mediach społecznościowych pojawią się specjalne treści poświęcone właśnie rywalizacji w Paryżu. Tak więc stara się to TVP, trochę tam tego będzie, mamy nadzieję, że to Was w jakiś sposób będzie satysfakcjonować, a więc igrzyska ruszają w przyszły piątek. Jeżeli będziemy się tutaj pojawiać w kolejnych tygodniach, na przykład jeżeli się tak wydarzy jednak do przyszłej soboty, zbierzemy jakieś informacje i będą jeszcze jakieś wieści, jeżeli chodzi o to, jak do tego tematu podchodzą inne media, już nie posiadające bezpośrednich licencji, czy też sublicencji, ale może tworzące jakieś magazyny specjalne, tak jak to było w przypadku Euro, to oczywiście do tematu igrzysk jeszcze wrócimy, a igrzyska to jest jedno, ale po nich czeka nas oczywiście tak zwana paraolimpiada, która również, jak mamy nadzieję, będzie jakoś relacjonowana w mediach. I pamiętam, że przy okazji igrzysk letnich tych ostatnich nawiązywaliśmy do tego tematu i mówiliśmy o relacjach z tego wydarzenia. Tak więc jeżeli i tym razem do nas takie wieści dotrą, to na pewno Wam je przekażemy. A jakże muzycznie podsumować temat igrzysk olimpijskich? Michale, powiedz mi rzecz następującą. Czy Ty wiedziałeś, że istnieje coś takiego jak hymn igrzysk olimpijskich, bo jakoś mi się wydaje, że siedzę w tematyce muzycznej i orientuję się w takich różnych rzeczach, ale może dlatego, że jestem słabo wciągnięta w sport i tych wszystkich ceremonii, otwarcia innych takich nie oglądam, to jakoś nie przypominam sobie, żeby było to wiedzą mi znaną do momentu, w którym zaczęłam szukać informacji.
0: Ja dzięki Tobie tej wiedzy nabyłem od wczoraj, więc też temat dla mnie świeży.
1: A hymn igrzysk to nie jest tak, jak ma to miejsce w przypadku rozgrywek piłkarskich, że przy każdej okazji jest nagrywany nowy hymn, który nam się kojarzy z daną edycją, tylko taki hymn podobno powstał pod koniec XIX roku, kiedy igrzyska się odbywały w Atenach, i od tego czasu pojawia się po dziś dzień przy okazji właśnie ceremonii otwarcia i innych
0: XIX roku czy XIX wieku?
1: Oczywiście. Wieku. Chodzi o rok, o igrzyska, które się odbyły dawno temu.
0: Dawno,
1: ponad 100. Musi łapać za słówka, musi, ale być może to jego ostatnia okazja, bo potem zmieni oprawę i się przede mną te drzwi zamkną, tak jak przed Maciejem Kurzejewskim się zamknęły, prawda? W każdym razie tekst oczywiście opiewa takie wartości jak rywalizacja istotna dla tych igrzysk, ale też właśnie takie wartości jednoczenia się w tej wspólnej rywalizacji. Doczekał się też ten hymn jakiegoś polskiego tłumaczenia, więc jeżeli chcecie konkretnie się zapoznać z tą treścią, to na pewno ją znajdziecie w internecie, ale u nas niech się teraz zrobi właśnie tak uroczyście, szykujmy się już na sportową wędrówkę do Paryża w przyszły piątek.
0: Sporo było telewizji u nas, jak zawsze zresztą, teraz będzie trochę radia.
1: Tak, wreszcie to jest ten moment. I ten moment nie będzie wcale taki krótki, na szczęście, bowiem tak się złożyło, że na całe dwa wejścia nam się zebrało tych radiowych wątków. Jest ich tutaj kilka, chociaż to w zasadzie rzec można, Michale, że nie jest tak aż na myśl, bowiem od radia zaczęliśmy, wypełniło ono tutaj istotną część inaugurującą nasz powrót, a zatem takie tutaj kolejne już koło tutaj toczymy. A jeżeli chodzi o te radiowe wątki, to zaczniemy od takiego, który nam się tutaj nawarstwiał przez czas naszej nieobecności. Chodzi o pewne zmiany w Radiu Nowy Świat, zmiany, które są w części związane z tym okresem wakacyjnym, natomiast no, myślę, że warto je odnotować, mimo tego, że dla wiernych słuchaczy no, to już żadna nowość i na pewno to wszystko doskonale wiedzą, a warto odnotować chociażby nowy głos na antenie, chociaż no, nie taki znów nowy dla osób, które są wiernymi słuchaczami i słuchaczkami Radia Nowy Świat, ponieważ też wspominaliśmy o tym, że oni poniekąd otworzyli rekrutację na nowo, znów wprowadzając do ramówki cykl Próbny Lot, w ramach którego osoby chcące nadawać w radiu i gdzieś tam poddane takiej wstępnej selekcji mogły się sprawdzić i redaktorzy bardziej doświadczeni mogli te osoby sprawdzić, czy rzeczywiście ten potencjał tam jest i czy go warto dalej rozwijać. No i dzięki właśnie tym takim przesłuchaniom na żywo, w których oczywiście również słuchacze mogli wspierać i komentować poczynania adeptów radiowej sztuki, udało się pozyskać osobę, która zdaniem redaktorów Radia Nowy Świat nadaje się, żeby do ekipy dołączyć, a jest to Zuzanna Iwen. Ona w czwartki o godzinie 10 prowadzi audycję, która się nazywa Igranie z graniem. Mamy tutaj kilka słów od samej prowadzącej. Myślę, że to nam najlepiej powie o tym, co pani Zuzanna chciałaby nam przekazać swoim programem. Igranie z graniem to moja audycja z selekcją muzyki, która mnie zachwyca i obok której nie umiem przejść obojętnie. No więc no, chyba taka dosyć oczywista zapowiedź i dalej nie mówi nam ona wiele, więc jak chcecie się dowiedzieć, to musicie posłuchać. No i pojawienie się tej audycji będzie wiązało się z kolejnymi zmianami w ramówce, o których powiem za moment. Natomiast jeżeli chodzi o panią Zuzannę, to nie jest tak, że jest ona świeżynką radiową, bo doświadczenie pewne już ma, bowiem pracowała w ostatnich latach w studenckim warszawskim Radiu Campus. Tak więc no już jakieś tam zaczątki radiowego warsztatu tutaj jak najbardziej są. No i właśnie co do tych zmian, które wynikają z pojawienia się i grania z graniem, program Marii Zamachowskiej, numer na bis, zmienił dzień nadawania na środę na godzinę 10, czyli z czwartku na środę. Nową letnią muzyczną audycję prowadzi też Olga Bobienko. Serca bitem można słuchać w czwartki o godzinie 22. W lipcu nie pojawia się Stulecie Dziwów Jerzego Sosnowskiego. Jesteśmy w sobotę, więc to tak warto o sobotę zahaczyć, chociaż no, już jesteśmy dawno po tej porze, o której ten program jest zawsze nadawany, bo to jest godzina 15, no w lipcu tego nie ma, pan Jerzy odpoczywa, a w tym czasie audycja Sny kolorowe Barbary Gregorczyk trwa 2 godziny, czyli od 14 do 16 można jej słuchać. W lipcu, ale też i w sierpniu, czyli dłużej, nie usłyszymy także programu Mistrzowie grają w Nowym Świecie, a w miejsce tego formatu w niedzielę o godzinie 10, konkretnie do 11, nadawana jest audycja Mateusza Kuśmierka. Latem nie jest także emitowany format Szczyt Wszystkiego od 19 do 20 w soboty i w tym paśmie pojawia się kolejna audycja Zuzanny i Wendy, Wygrane ze świata. I jeżeli chodzi o ten właśnie program, to ma on stanowić przegląd list najpopularniejszych utworów z całego globu. Więc to może być, myślę, ciekawe dla niektórych słuchaczy. No i to jest jeden ciąg zmian, ale kolejny wiąże się również z takimi personalnymi kwestiami. Chodzi o nieobecność pewnej osoby na antenie, ale tutaj spokojnie od razu się mówi, że to chodzi o nieobecność na dłuższy czas, a nie o takie typowe rozstanie z rozgłośnią. Więc fanom pana Jana Janczego, bo o nim mowa, pozostaje czekać na to, aż powróci ze swoimi projektami, które przedstawiał słuchaczom. A przypomnijmy, że Jan Janczy współpracę z Radiem Nowy Świat zaczął wraz ze startem rozgłośni w 2020 roku. No i jeżeli chodzi o te jego projekty, no to były to podcasty Klimaty Północy i Skandynawskim Tropem, więc rzeczywiście temat tej północy widać, że są mu bardzo bliskie, bo poruszał tam tematy muzyki, kultury i społeczeństwa krajów skandynawskich. Współtworzył też autorskie audycje muzyczne, no i tworzone przez niego podcasty, a także skandynawskie cykl w porannym paśmie Nowy Świt zostają zawieszone. Ponadto wtorkową audycję Klimaty na Rad zastąpi cykl Etykieta Zastępcza i w ten wtorek 16 lipca poprowadziła go Maria Zamachowska. Szlachowska, natomiast etykieta zastępcza to jest chyba taki szyld, który oni nadają programom, jeżeli nie mają jeszcze jakiegoś takiego stałego pomysłu, kto by to pasmo mógł zająć, więc możemy się tutaj spodziewać niespodzianek w tym paśmie, jak sądzę, i co tydzień jakiejś tam nowej osoby, no skoro to jest dłuższa nieobecność, a nie rozstanie z rozgłośnią, no to może i nie ma, jest to, nawet ma to sens, że nie ma potrzeby, żeby zapełniać to pasmo kimś tak na stałe, po prostu kiedy pan Jan będzie gotowy, no to wróci i znów je wypełni przez siebie przygotowywaną muzyką. Natomiast audycja Dalej niż Północ, którą Jan Janczy prowadził na przemian z Olgą Bobienko, będzie teraz emitowana co dwa tygodnie, w soboty o godzinie 13:00. I to jest to pasmo, w którym co drugi tydzień można słuchać audycji Era z Polski, piosenkarki Mary z Polski, o dołączeniu tej wokalistki do ekipy rozgłośni wspominaliśmy jakiś czas temu. Natomiast, o ile dobrze pamiętam, no to pani Mary miała się tam w tym paśmie w sobotę o 13:00 wymieniać z kimś innym, z inną audycją, z muzyką odśrodkową Jana Niebudka. Natomiast rzeczony program do końca sierpnia będzie nadawany w niedzielę o godzinie 19:00. Takie to są zamiany, modyfikacje i kombinacje na okres wakacyjny. Zobaczymy, co nam rozgłośnia przyniesie wraz z nadejściem nowego sezonu we wrześniu. A teraz kolejna informacja personalna, związana z osobą jak najbardziej działającą w radiu od kilku lat, ale kojarzoną chyba przede wszystkim z telewizją.
0: Tak jest. Mowa o Andrzeju Sołtysiku. Otóż po 7 latach z Meloradiem właśnie ten pan rozstał się z Meloradiem. Z informacji press-serwisu wynika, że dotychczasowa umowa Sołtysika wygasła i nie zostanie przedłużona. A przypomnijmy, że Andrzej Sołtysik z Meloradiem był związany od samego początku, od września 2017 roku. Najpierw miał audycję As w kinie, a później O tym się mówi, tylko mówi pisane tak jak film po angielsku. Od kwietnia 2024 roku Sołtysik jest jednym z gospodarzy poranka Dobrego Dnia TVP3. Od czerwca prowadzi również program Filmowe Spotkania, także na antenie TVP3, ale konkretnie na antenie TVP3 Warszawa. W grupie Iberion natomiast ma format, który się nazywa Gwiazdy Sołtysika, więc tutaj po prostu być może nawet to było tak, że on sam nie miał już by czasu na rzetelne przygotowywanie się do tych audycji Meloradia, a być może sygnalizuje to też pewne zmiany, które nastąpią na antenie tej stacji, co mnie wcale by nie zdziwiło.
1: Tak, mówiliśmy, że symptomy są, chociaż też są takie sugestie, jakoby Meloradio miało powrócić wraz z wrześniem do takiego łagodnego formatu, a że to jest zmiana tylko na wakacje. Co nie wiem, czy ma sens, a może teraz jesteśmy w fazie eksperymentów z tym ich podkręcaniem tempa, no się okaże. My w każdym razie nie wiem, czy musimy podkręcać tempo, bo mamy nadzieję, że mamy dobre, chociaż już kończymy drugą godzinę z Wami i przenosimy się teraz dla odmiany do Polskiego Radia, konkretnie jego stacji informacyjnej, bowiem tutaj aż dwie nowości są w Polskim Radiu 24.
0: Tak jest, zaczynamy od takiej nowości, która już no, od pewnego czasu istnieje na antenie Polskiego Radia 24, od nowości mrocznej. Otóż Rafał Boguta i Jakub Haczyk zapraszają na wakacyjną audycję filmową, w której przybliżają słuchaczom barwny świat filmowy grozy, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wyrazistych podgatunków i trendów. Nie zabraknie opisów znanych bohaterów i stylistyk kina grozy oraz popularnych i niejednokrotnie zapomnianych też motywów, postaci i gatunków. Autorzy przedstawiać będą także kino autorskie, tworzone z dala od wielkich wytwórni. Jak zapowiada jeden z prowadzących, konkretnie pan Rafał Boguta, w naszej audycji będziemy poruszać się wśród gatunków zarówno znanych szerszej publiczności, jak i produkcji czy nurtów, które poza gronem zagorzałych entuzjastów wciąż pozostają nieodkryte. Sporo miejsca poświęcimy kinu włoskiemu, którego wyjątkowe walory, zwłaszcza wizualne, nie pozostały bez wpływu na najwybitniejszych współczesnych twórców i z roku na rok zdobywają coraz to nowe grono sympatyków. Zaproszenie do wszystkich kolorów ciemności, bo tak właśnie nazywa się ta audycja, przyjął m.in. reżyser Marek Piestrak, jeden z nielicznych twórców kina gatunkowego w Polsce, twórca m.in. horroru Wilczyca, czy kultowego filmu przygodowego Klątwa Doliny Węży. Czy to przypadkiem Mietczyński tego nie analizował kiedyś?
1: A może, bo to zupełnie tak brzmi, jakby się nadawało do masochisty jego cyklu.
0: Tak jest.
1: Przygląda się niekoniecznie najlepszym filmom, ale my nic nie sugerujemy, bo na kinie znamy się tak samo jak
0: zdaje
1: na
0: się, że w ogóle Wilczyca to z audiodeskrypcją nawet była emitowana to na antenie dobrze, Superpolsatu. No to tak jakby ktoś tam był zainteresowany. Cytując dalej, szykujemy też prawdziwą bombę niespodziankę, która będzie prawdopodobnie pierwszym w skali światowej wypełnieniem pewnej białej plamy na rozległej mapie europejskiego horroru. Mapie, która wciąż kryje w sobie wiele zagadek i pytań bez odpowiedzi. Takiej audycji w polskim radiu jeszcze nie było.
1: No nie wiem, o co im chodzi. No,
0: też nie mam pojęcia. Ja kiedyś horrorów akurat może nie oglądałem, ale czytałem całkiem sporo, ale szczerze mówiąc ten gatunek w pewnym momencie zaczął mnie nudzić. Tak zwyczajnie, więc już dawno niczego nie czytałem z tej grupy. Emisja audycji Wszystkie kolory ciemności w poniedziałki o godzinie 22:00, uważajcie, 06, to jest ważne, 06. Tak. Od 1 lipca ta audycja na antenie Polskiego Radia 24 już ma swoje miejsce, więc kilka wydań przegapiliście. No ale cóż, po prostu playerpolskieradio.pl i tam gdzieś szukajcie, bo pewnie da się odnaleźć wydania archiwalne, jeżeli właśnie horror to jest to, co was interesuje.
1: I wy teraz myślicie, że wam powiemy o kolejnej nowości w Polskim Radiu 24 od razu? Bo powiedziałam, że są dwie. Otóż błąd, ponieważ lubimy zaskakiwać i właśnie teraz udamy się na muzyczną przerwę po to, żeby wrócić za moment z kolejną nowością w Polskim Radiu 24 i innymi informacjami radiowymi, takimi już bardziej lokalnymi, no a nasza muzyczna bomba, niespodzianka, idąc ich nomenklaturą, będzie odnosić się oczywiście do programu Wszystkie kolory ciemności. Co to będzie?
0: Taki kanadyjski zespół Birthday Massacre, który swego czasu wydał utwór chyba ich najbardziej znany, zatytułowany Horror Show. No to pasuje, więc tak posłuchajmy. Posłuchajmy i wracamy już za chwilę.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No to tak trochę mrocznie nam się zrobiło prawie na koniec naszego dzisiejszego 219 wydania programu RTV. Prawie, bo jeszcze mamy dla was kilka informacji, ale zanim do nich przejdziemy, to jeszcze zajrzyjmy na naszego radiowego Facebooka. Tu Andrzej do nas napisał przed chwilką. Jeszcze co do koncertów w Poddębicach w ramach Lata z Radiem 3 sierpnia. Wiem na pewno, że wtedy właśnie wystąpi Kombi. Słuchałem wywiadu z Grzegorzem Skawińskim w radiowej jedynce. Jak coś, to nie biorę odpowiedzialności za zmiany. Okej, dzięki Andrzeju za te informacje.
1: Ale my dalej nie wiemy, gdzie są Poddębice, tak. To jest jedna rzecz. A druga, no to może was to przekonało, jeżeli wiecie, gdzie są rzeczone Poddębice.
0: Bo może na przykład w nich mieszkacie.
1: No, jest to możliwe. My tak wiecie, no zaraz jak się skończy ta audycja, to wyszukamy to w Google, jakby umiemy znaleźć informacje, wiecie, to jest taka poza na potrzebę audycji czasami. Więc nie musicie tam nam mówić, czy nie umiecie korzystać z Google'a, umiemy.
0: Się na geografii nie znają, na przykład.
1: I tak myślę, że ogarniamy jako tako takie jakieś podstawowe rzeczy typu miasta wojewódzkie i takie inne, a z tym bywa też różnie. Natomiast w miastach różnych w naszym kraju można słuchać Polskiego Radia 24. Szeroki zasięg ono ma. I zgodnie z obietnicą wracamy do niego, do jego kolejnej nowości.
0: która też już przez jakiś czas na antenie gości, że tak sobie pozwolę zarymować. Właśnie ten talent. Zdolni i skromni, to cały czas nam ta dewiza przyświeca. 7 lipca na antenie Polskiego Radia 24 zadebiutowała audycja Radio Stany. Na podróż po Stanach Zjednoczonych zaprasza Jan Białostocki. Emisja w każdą niedzielę o godzinie 18.30. Radio Stany to audycja, w której wraz z Janem Białostockim słuchacze będą mogli odkrywać nieznane zakątki USA, poznawać fascynujących ludzi i ich niezwykłe historie. W audycji autor odwiedzi, bądź też odwiedził już, bo tu ciężko stwierdzić, co już było, między innymi Górę Rushmore, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Wielki Kanion i Hawaje. Jan Białostocki spotka się m.in. z Bożeną Jarnot, konsulem honorowym Rzeczypospolitej Polskiej na Hawajach, Karolem Majchrzakiem, współautorem projektu Deep South, Radkiem Lewandowskim, polskim przewodnikiem po Stanach Zjednoczonych, Mateuszem Łysiakiem z nationalgeographic.pl, doktorem Zbigniewem Kwietniem, historykiem, Pawłem Paluchem, autorem bloga Interameryka oraz Tomaszem Ryszewskim, zawodowym pilotem i instruktorem. Jan Białostocki jest związany z Polskim Radiem od 2016 roku. W Polskim Radiu 24 prowadził audycję o polityce i jej wpływie na życie młodych ludzi. Zajmuje się też pasmami publicystycznymi, w których poruszane są kluczowe zagadnienia społeczne i polityczne. Program Radio Stany, przypomnijmy, jest emitowany w niedzielę o godzinie 18.30. Zatem jutro możecie liczyć na jego kolejny odcinek.
1: No ale wiecie, można mieć długi status, 8-letni, tak jak pan Białostocki w Polskim Radiu 24, czyli już być trochę zasłużonym dla tej rozgłośni, bo przypominamy, że ona istniała wcześniej, natomiast była dostępna cyfrowo w internecie, więc taki moment jej ekspansji to był wrzesień 2016, kiedy to zastąpiła ona radiową czwórkę na FM-ie. No i można właśnie już od tego momentu tam rzeczy tworzyć, a mimo to zostać potraktowanym cokolwiek inaczej niż pan Jan, bo pan Jan otrzymał nową audycję, a pani Monika Małkowska, o której teraz słowo, straciła swój program i znika z Polskiego Radia 24. Znika program pani Moniki Małkowskiej Kwadratury Kultury. Tym samym pani Monika zakończyła kilkuletnią współpracę z rozgłośnią. Mamy tutaj jej wpis na Facebooku, konkretnie jego fragment, cytuję. Nie pozwolono mi się nawet z państwem pożegnać na antenie Polskiego Radia 24. Właśnie poinformowano mnie, że ostatniej Kwadratury Kultury, tutaj przypis ode mnie, pani Monika bardzo lubi pisać dużymi literami, jak chce coś podkreślić, więc tak kocha tytuł swojego programu, że aż napisała to dużymi literami. Więc ostatniej Kwadratury Kultury, to chyba tak muszę wtedy czytać, która miała być emitowana w poniedziałek 22 lipca, nie będzie. Czy już rozumiecie, jak to jest napisane?
0: Szluz. Znowu caps lock.
1: No tak, znowu caps lock. Szluz. Może dyrekcja, z dużej, żeby nie było, jest szacunek, ale jedna tylko duża litera, bała się, że powiem coś niepolitycznego. W każdym razie zniknę z anteny całkowicie. No, i się zdenerwowała. Według dziennikarki o wygaszeniu umowy cywilnoprawnej podpisanej na rok, poinformowano ją mailowo i to dalszy ciąg cytatu, to spotyka mnie i innych ludzi kultury oraz mediów po latach służby kulturze polskiej pozapolitycznej. No, myślę, że warto było takie stanowisko poznać takiej osoby. A jeżeli nie kojarzycie pani Moniki, to przypomnę, że z Polskim Radiem 24 była związana od jesieni 2016 roku. Początkowo przygotowywała felietony o tematyce kulturalnej. Przez kilka lat współpracowała też z Radiową Trójką. Prowadziła tam m.in. audycję Niewidoczna Strona Sztuki, obrazki z wystawy i Francuski Łącznik. oraz niektóre wydania Klubu Trójki. Pożegnano się z nią na początku zeszłego roku, a wcześniej Monika Małkowska była związana m.in. z radiową Jedynką i Dwójką oraz Tok FM. Przez półtorej dekady pisała do Rzeczypospolitej, współpracowała też z magazynami o rynku sztuki. Jeszcze taka jedna kwestia związana z Polskim Radiem. Wspominaliśmy Wam jakiś miesiąc temu o nowym podcaście Strefa Wpływów, który współtworzyć mieli dziennikarze związani z różnymi antenami Polskiego Radia, czyli Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Jarosław Kuźniar, którzy mieli się połączyć w takich dyskusjach o polityce. No to okazuje się, że ten skład będzie mniejszy, a przynajmniej na razie, bo tam zapowiedzi są takie, że no, niespodzianki jakieś tam w zanadrzu prawdopodobnie są, a przynajmniej no, gdzieś tam takie słowa padają. Natomiast pana Jarosława Kuźniara już w podcaście nie ma, jak to powiedzieli pani Grochal i pan Czarnecki, pożeglował do innych projektów. Nie mówi się przy tej okazji absolutnie, żeby miał się rozstawać z radiową Trójką, także tamten swój program prowadzić będzie, ale w podcaście już ma go nie być. Nie wiem, czy to ma jakiś związek z tym, że tam coś nie zagrało, bo była taka sytuacja cokolwiek kontrowersyjna w jakimś jednym z pierwszych wydań tego podcastu. Nie wiem, czy słyszałeś ten wycinek, kiedy była taka dyskusja na temat potencjalnego kandydata PiSu na prezydenta i się zastanawiali prowadzący, czy taką kandydatką mogłaby zostać Beata Szydło. I Renata Grochal powiedziała, no ale Jarosław Kaczyński, czy to powiedział wprost, czy dał do zrozumienia, nie pamiętam, że kandydatem PiSu na pewno nie będzie kobieta. Na co Jarosław Kuźniar odpowiedział, no kobieta nie, ale może Beata Szydło tak. I wiecie, ja mogę sądzić różne rzeczy o Beacie Szydło, ale... To jest złe, tak. No, nie mówi się tak i nawet pan Kuźniar potem oczywiście przepraszał na Twitterze, że tam słowa szybciej poleciały niż myśli i tak dalej.
0: Zresztą ale... też prowadzący od razu zareagowali, tak. To trzeba przyznać. To tam nie było jakichś heheszków, aleś jej powiedział, tylko od razu zdaje się Jacek Czarnecki.
1: Ale Renata Grochal też. Nawet jestem zaskoczona, co ty tutaj powiedziałeś w ogóle. Aczkolwiek no nie odszedł pan Jarosław od razu po tej sprawie. Jeszcze parę wydań później było, także no nie wiemy, czy to było jakimś zarzewiem konfliktu, czy w ogóle jest jakiś konflikt, czy po prostu uznał, wolę robić inne rzeczy i ma absolutnie do tego prawo. Natomiast no jedni mogą robić to, co robią, z innymi ludźmi natomiast jest tak, że wolności ich się pozbawia, są torturowani i przebywają w więzieniu. O tym ostatnio się mówi sporo, tam Telewizja Republika organizuje manifestacje w sprawie księdza Michała Olszewskiego i tak dalej, więc my już nie będziemy tak głośno, tak szeroko tego tematu analizować, no ale dlaczego w ogóle o tym mówimy? No bo w tym imperium Michała Olszewskiego, tego słynnego księdza torturowanego przez bodnarowców, jak to niektórzy mawiają, znalazło się właśnie takie zjawisko medialne jak Profeto, no i my o tym mówiliśmy, wiedzieliśmy też już o tym od jakiegoś czasu, że coś tutaj się wokół tego Profeto dzieje, a ono sobie jakoś tam trafiało do kolejnych miejsc, jeżeli chodzi o emisję cyfrową, no i w związku z tymi kontrowersjami, jakie wokół projektu zaistniało, to i owo się właśnie zmieniło w kwestii tej cyfrowej emisji Radia Profeto.
0: No, co się właściwie zmieniło? Znikło z multipleksów, prawda? Przynajmniej z części.
1: No myślałam, że chcesz przedstawić słuchaczom tego newsa, ale może jednak straciłeś ochotę.
0: To czekaj. Zapomniałem, że to ja przygotowywałem te informacje.
1: No, ale, widzicie,
0: to już. Już ją mam.
1: To może będzie jednak ostatnie pytanie.
0: Nie, no gdzie tam. Już ją mam i już ją wam przedstawiam. Otóż Radio Profeto opuściło multipleksy eksperymentalne spółki Dabkom, nadawane z Krakowa, Szczecina, Andrychowa i Góry Prechyba koło Starego Sącza. W jego miejsce pojawił się pusty na ten moment strumień o nazwie Radio 92,9. To jest nazwa nowej lubelskiej rozgłośni, która od marca w ramach prób nadaje w tym mieście odgłosy natury. Sytuacja nie zmieniła się w przypadku koncesjonowanych multipleksów tego operatora. Radio Profeto nadal dostępne jest w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Poznaniu, Tarnowie i Częstochowie. Zmiana wprowadzona została na początku lipca. To jest informacja, którą opublikował serwis radiopolska.pl. No miejmy nadzieję, że w końcu w Lublinie ptaszki przestaną ćwierkać i coś tam się zacznie, no to będzie to kolejne miejsce, gdzie będziecie mogli słyszeć tę stację radiową, a z zapowiedzi koncesyjnych, no to wynika, że chyba jednak dla większości, bo ja nie przeczę, że Radio Profeto miało pewną jakąś tam grupę docelową, ale chyba dla większości to jednak ten program byłby bardziej atrakcyjny. O ile tam ptaszki przestaną ćwierkać, a coś się zacznie dziać.
1: Cieszymy się bardzo, że jednak zdecydowałeś się przedstawić nam te informacje.
0: Ależ proszę.
1: No i czekamy na ten Lublin, ale czekać mogą też mieszkańcy innych polskich miejscowości, tylko no, o ile w Lublinie, no to wiemy, na co czekamy, o tyle w tych innych polskich miejscowościach sprawa jest otwarta, bowiem zostały opublikowane w Monitorze Polskim ogłoszenia koncesyjne nowe, głównie, choć nie wyłącznie, skierowane do miejscowości w zachodniej Polsce. Jeżeli chodzi o to, czego tam się można spodziewać, to znaczy jacy nadawcy mogą tam kierować swoje oferty, to jest wachlarz bardzo szeroki, bo cytując za wspomnianą przez Ciebie Radio Polską, postępowania dotyczą udzielenia nowych lub rozszerzenia posiadanych już koncesji. Czyli rozumiecie, to już jest szeroko, bo zarówno nowi gracze, jak i ci, którzy już coś tam tworzą. W tym pierwszym przypadku chodzi o projekty o charakterze uniwersalnym lub wyspecjalizowanym, zawierające tematykę lokalną. W drugim działających już stacji lokalnych o charakterze uniwersalnym bądź stacji wyspecjalizowanych bez udziału tematyki lokalnej. Pogubiliście się? Nie ma to znaczenia. Chodzi o to, że tak nam dobrą sprawę, no trudno nam teraz przewidzieć, kto tam się może pozgłaszać, bo pewnie wszyscy, bo pewnie dużo graczy, a część z tych częstotliwości no jest już nam dobrze znana i nieprzypadkowo trafiła do tej puli wolnych, a co za tym idzie ujętych w ogłoszeniach. A zatem, Michale, przystąpmy do prezentacji. Pozdrawiamy te wszystkie miasta, wpisujcie się w komentarzach.
0: Pozdrawiamy na przykład Piłę, tu częstotliwość 107,3.
1: Pozdrawiamy też Wałcz, który może za jakiś czas długi zapewne spodziewać się nowego radia na 99,6.
0: Pozdrawiamy też Lipiany z częstotliwością 104,3.
1: No i wiemy, skąd te Lipiany wzięły się tam, bo tutaj chodzi o częstotliwość po radiu
0: plus
1: Lipiany, które sobie było, ale państwo stwierdzili, że rachunki są za wysokie, za prąd i oni już nie dadzą rady tego ciągnąć dalej. Kolejna miejscowość to Porażyn. Nie znałam Porażyna tak samo jak Poddębic. On jest koło Opalenicy i nowe radio tam będzie na 104.
0: I pozdrawiamy kolejną miejscowość, Złotów. Tu częstotliwość wolna, na której coś się niebawem pojawi, to 102,8 MHz.
1: Coś nowego ma się też pojawić w Gryficach, a więc to analogiczna sytuacja, bo plus Gryfice i Lipiany, no to jest ten sam wątek, tylko że tutaj częstotliwość 97.
0: No i pozdrawiamy Szczecin z częstotliwością 88, równe 88.
1: Tak jest. I pozdrawiamy też Ostrowiec Świętokrzyski i częstotliwość 99,6, ona stoi częstotliwością wolną i to też nie jest przypadek, że to jest ta częstotliwość, bo tutaj chodzi o Radio Rekord, które tam nadawało jako Radio Rekord Świętokrzyskie, ale im to jest teraz niepotrzebne, odkąd przejęli te częstotliwości po FAM-ie, w związku z tym pozbyli się tej częstotliwości, bo oni nie są jak SK Rock i nie chcą dublować tego samego, a może głupio robią.
0: A mogliby.
1: Ale chyba nie są aż tak potężni, tam mają trochę tej kasy, ale aż tak. Dlatego też ma tutaj szansę pojawić się w Ostrowcu Świętokrzyskim nowy gracz. My również mamy szansę pojawić się na antenie Radia DHT z wydaniem numer 220, o ile, tak jak powiedziałam, kolega pozostanie osobą rozsądną i wydanie numer 220 pojawi się kiedyś, na przykład może za tydzień, ale to jest wątpliwe, żeby w wakacje były ku temu szanse, żeby tyle informacji się zebrało.
0: Bardziej więc prawdopodobne, że za dwa.
1: A może to się nie wydarzy już, więc po prostu będziecie włączać co tydzień. Jeżeli nie pojawimy się w przeciągu miesiąca, to znaczy... Aha, zrobił to, wyrzucił jingle country. Zresztą przekonacie się, bo usłyszycie ja na antenie, a wtedy też nie usłyszycie zapewne mnie. Tak czy inaczej, mamy nadzieję, że jednak słyszeć nas będziecie w składzie niezmiennym. Trzymajcie kciuki.
0: No nie róbmy takiej, nie stwarzajmy takiej atmosfery, bo zaraz nas tu jakieś petycje protestacyjne zaleją.
1: No ciebie, nie zmieniajcie oprawy muzycznej, więc trzymamy, tak jak powiedziałam, kciuki za rozwagę pana prowadzącego Michała Dziwisza.
0: A za co w twoim przypadku trzymamy kciuki?
1: Za łaskawe potraktowanie prowadzącej Mileny Wiśniewskiej.
0: Tak jest.
1: Przez prowadzącego Michała Dziwisza.
0: Wszystko na mnie, wszystko na mnie.
1: Na kogoś być musi. A teraz zespół na koniec, który w zasadzie można przypisać do dwóch tematów, bo mówiłam przecież, że T-Love będzie prezentować się w czasie trasy wspólnej Lata z Radiem i Telewizją Polską. Zdaje się, że właśnie również dzisiaj w czasie koncertu w Raciborzu, ale to nie z tego powodu gramy ich piosenkę, tylko z powodu takiego, iż dotyczy ona tego obszaru, o którym opowiada w swoim programie w Polskim Radiu 24 Jan Białostocki, a więc o Stanach jest mowa. Ta piosenka pojawiła się u nas w jednym z pierwszych wydań magazynu RTV w ogóle w historii 7 lat temu, kiedy mówiliśmy o premierze formatu Niezwykłe Stany Prokopa. No to 7 lat temu to było, także myślę, że wybaczycie nam powrót do tego utworu. No i że będziecie mimo wszystko wyczekiwać, że niezmiennie pojawimy się tu w kolejnym wydaniu, które, tak jak zawsze mówimy, jak będzie, to będzie, i że dalej, podobnie jak w Stanach, będzie u nas fajowa jazda. Do usłyszenia. More than music,
2: what radio should be. Radio. DHT. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym podcaście, przy mikrofonie Grzegorz Meller. Dziś chcę przedstawić oczyszczacz powietrza firmy Xiaomi. Jest to model oczyszczacza Purifier 2H. Jest to tani oczyszczacz, chyba jeden z tańszych na rynku. Wygląda jak prostopadłościan, czyli w dwóch podstawach, dolnej i górnej, ma kwadraty, a ściany 4 to prostokąty. I tak, na tej górnej podstawie znajduje się miejsce, w którym powietrze przefiltrowane wychodzi z oczyszczacza, a na trzech ściankach, przedniej i dwóch bocznych, są takie dziurki, którymi powietrze jest wsysane do środka oczyszczacza. Na tylnej ściance tego urządzenia znajduje się klapka, którą się otwiera, i właśnie jest taki dźwięk, jak było słychać, i w środku jest filtr zamontowany. Więc w zasadzie tą klapkę należy otwierać tylko wtedy, teraz zamknąłem, tylko wtedy należy otwierać, gdy jest potrzeba wymiana filtra. I jeszcze trochę o tym, co znajduje się w pudle po rozpakowaniu. Sam oczyszczacz, instrukcja i na pierwszy rzut oka nie ma kabla. Natomiast ten kabel jest, nie ma się co przerażać, bo znajduje się też w tej części oczyszczacza, w którym jest filtr. Ten kabel po prostu się dołącza, tak jak przy drukarkach różnego typu. Na dole, na tylnej ściance jest miejsce, w którym wpina się kabel i podłącza do prądu. Oczyszczacz ten można obsłużyć z poziomu samego oczyszczacza, samego urządzenia, jak i z poziomu aplikacji. Pierwsze uruchomienie to jest naciśnięcie przycisku, który znajduje się w rogu na górnej podstawie tego oczyszczacza. Trzeba go podłączyć do prądu. Jak się go podłączy, będzie dźwięk. jest dźwięk, to oznacza, że oczyszczacz no, został podłączony i przyciskając przycisk na górnej podstawie i trzymając go przez chwilę, oczyszczacz się włączy. I jest włączony tym samym przyciskiem, którym włącza się oczyszczacz, zmienia się tryby pracy. Są trzy: automatyczny, nocny i ręczny. Z czego nocny jest cichy, taki, że go nie słychać praktycznie w pomieszczeniu. Nocny to samo, tylko nie ma włączonych diodek. A ręczny jest najgłośniejszy, pracuje jak odkurzacz trochę.

0: I to był najgłośniejszy tryb pracy. Jest też możliwość obsługi oczyszczacza przez aplikację w telefonie. W tym celu na tylnej ściance, tam gdzie klapka z filtrem, jest też przycisk, który przytrzymując przycisk włączający oczyszczacz i ten przycisk nad klapką z filtrem, włączamy parowanie z Wi-Fi. Ja teraz to postaram się wykonać. Oczywiście był dźwięk.
1: Otwórz. Wygaszony. Przycisk. Dyktafon.
0: Teraz spróbuję.
1: Folder narzędzia. Cztery aplikacje.
0: W aplikacji Xiaomi czy też Xiaomi skonfigurować ten oczyszczacz.
1: Strona 25. Regulacja. Strona 35. Xiaomi Phone. Xiaomi Phone. Strona główna użytkownika. Dodaj urządzenie. Przycisk. Standing for the Vices. What should we do if it's not stand for the Vices? Przycisk. New product. Kamera. Przełącznik zasilania. Oświetlenie. Ochrona domu. Sprzęty kuchenne. Uzdatnianie powietrza. Czujnik. Uzdatnianie powietrza. Zdrowie. Czujnik. Urządzenia samochodowe.
0: Uzdatnianie powietrza i szukamy oczyszczacza.
1: Wentylator. Przycisk. Sprzęt domowy. Urządzenia samochodowe. Czujnik. Uzdatnianie powietrza. Sprzęty kuchenne. Uzdatnianie powietrza. Czujnik. Urządzenie. Sprzęt. Oczyszczacz powietrza na 2 godziny. Oczyszczacz powietrza mi 2 sekundy. Oczyszczacz powietrza mi 2 godziny.
0: Oczyszczacz powietrza mi 2 godziny. I mam go.
1: Oczyszczacz powietrza mi 2 godziny. Nagłówek poziomu 3. Jeśli telefon nie może się połączyć z oczyszczaczem powietrza mi 2 godziny, należy nacisnąć dwa przyciski jednocześnie. Dawica CNN, Headbox, Sunset. Operacja została potwierdzona. Następny. Wygaszony. Przycisk. Następny. Operacja została. Dawica CNN. Jeśli telefon nie może się połączyć z oczyszczaczem powietrza mi 2 godziny, należy nacisnąć dwa przyciski jednocześnie i przytrzymać je przez 5 sekund w sposób przedstawiony poniżej, aż zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy oznaczający, że połączenie Wi-Fi zostało zresetowane. Oczyszczacz powietrza mi 2 godziny. Nagłówek poziomu 3. Resetuj urządzenie. Nagłówek. Wróć. Przycisk. Resetuj urządzenie. Resetuj urządzenie. Nagłówek. Oczyszczacz powietrza. Jeśli telefon nie może się połączyć z oczyszczaczem, dawica CNN, Headbox, operacja została potwierdzona. Dawica CNN, Headbox, Headset. Przycisk. Zaznaczone. Dawica CNN, Headbox, Headset. Operacja została potwierdzona. Następny. Przycisk.
0: Czyli już mam połączenie.
1: Operacja została. Następny. Przycisk. Wybierz sieć Wi-Fi.
0: Wybieram sieć Wi-Fi.
1: To urządzenie obsługuje Wi-Fi. Nazwa Wi-Fi może się składać wyłącznie ze znaków alfa. Utwór 68 AFB. Pole tekstowe. STD i drop down. Przycisk. 12 znaków. Bezpieczny. Hidden Wi-Fi password. Przycisk. Wyrażam zgodę na warunki umowy użytkownika i polityki prywatności. Hidden Wi-Fi password. Przycisk.
0: Tu już mam wklepane swoje Wi-Fi.
1: Wyrażam zgodę na warunki. Dawica CNN, Headbox, Headset. Przycisk. Zaznaczone. Dawica CNN, Headset. Następny. Przycisk.
0: Ale jeżeli nie ma, to trzeba znaleźć po prostu na liście.
1: Signal i Pulifier. Xiaomi podkreślenie 7C8. Podłącz telefon do Signal i Pulifier podkreślenie XXXY do aplikacji Xiaomi Home.
0: Teraz trzeba znaleźć
1: Xiaomi podkreślenie 7C8. Szybkość mówienia. 7760. Xiaomi podkreślenie 7C8. Podłącz telefon do Signal i Pulifier podkreślenie XXXY do aplikacji Xiaomi Home.
0: Trzeba znaleźć w Wi-Fi ten oczyszczacz.
1: Xiaomi Home. Strona 35. Strona 25. Folder narzędzi. Folder nie pod. App Store. Notatki. Ustawienia. Ustawienia. Tryb samolot. Wi-Fi. Utwór 68. Wi-Fi. Przełącz. Inna. Moje sieci. Więcej informacji. Zaznaczone. UPCF 60. Więc moje. Schemi Air Purifier MC2 podkreślenie jak 668F. Sieć nie zabez. Więcej informacji. Schemi Air Purifier MC2 podkreślenie. Więcej informacji. Więcej inf. Przyłącz się do tej. Zapomnij tę sieć. Przyłącz się do tej sieci. Wi-Fi. Przełącznik. Włączone. Zaznaczone. Schemi Air Purifier MC2 podkreślenie. Ustawienia.
0: Wracam do aplikacji.
1: Strona 2 z 5. Strona 3. Xiaomi Phone. Xiaomi Phone. Przybliż urządzenie do routera. Urządzenie połączone. Wiadomość wysłana na urządzenie. Łączenie urządzenia z siecią. Łączenie urządzenia z siecią.
0: I zostało połączone.
1: Wiadomość urządzenie połączone. Przybliż urządzenie do routera. Dodaj urządzenie. Nagłówek. Dodano urządzenie. Wybierz salon. Przycisk.
0: Teraz włączył się tryb ręczny, nie wiem dlaczego, ależ go wyłączyłem. oczyszczacz został połączony z aplikacją.
1: Tak, ADD. Przycisk. Zalecane pomieszczenie. Sypialnia. Jadalnia. Przycisk.
0: Wybieramy jeszcze pomieszczenie.
1: Toaleta. Łazienka. Kuchnia. Pokój dzieci. Żłobek. Domowa siłownia. Domowy teatr. Studio. Studio nagraniowe. Biblioteka. Studio. Dom. Żłobek. Kuchnia. Łazienka. Toaleta. Jadalnia. Sypialnia. Zalecane pomieszczenie. Tak, ADD. Salon. Przycisk.
0: Salon.
1: Podłączono pomyślnie. Nagłówek. Nazwa urządzenia. Oczyszczacz powietrza mi. Następny. Przycisk. Następny. Zacznijmy. Przycisk. Strona główna użytkownika.
0: I zacznijmy. 6,
1: 2, 8, 4, 3, 6, 3, 5, 7, 9.
0: Na być stronie może? Głównej wróć. Użytkownika jest kilka rzeczy.
1: Oczyszczacz powietrza mi 2 godziny. Włączono.
0: Jest, że włączono oczyszczacz.
1: Wyłącz.
0: Można wyłączyć z poziomu aplikacji.
1: Wyłącz. Włącz.
0: Został wyłączony. Teraz włączę.
1: Wyłącz. Włącz. Włącz. Wyłącz. Automatyczny.
0: Tu można przestawić tryby.
1: Automatyczny.
0: Automatyczny.
1: Nocny.
0: Nocny.
1: Nocny.
0: I ręczny.
1: Ręczny. Ręczny. Nocny. Automatyczny. Automatyczny. Noc. Ręczny. Filtr. Filtruj pozostałe 99%. Szacowany czas życia. Dzień. 144.
0: Jest informacja, ile zostało procent filtra i ile to będzie mniej więcej dni.
1: Zaplanuj włączanie ukośnik wyłączanie zasilania.
0: Można tu zaplanować, kiedy ma się oczyszczacz włączyć, kiedy wyłączyć.
1: Dźwięk powiadomienia.
0: Dźwięki powiadomień.
1: Światło wyłącz. Kontrola rodzicielska.
0: Kontrola rodzicielska. Światła, czyli diody na oczyszczaczu.
1: Alarm nieprawidłowego działania urządzenia wysyłaj powiadomienie, gdy oczyszczacz działa nieprawidłowo. W toku. W toku.
0: I to alarm wszystko. Kontrola,
1: światło wyłącz. Dźwięk powiadomienia. Zaplanuj włączanie ukośnik wyłączanie zasilania.
0: Zaplanuj włączanie i wyłączanie.
1: Schedule i sempty. Tak to ADD. Przycisk. Dawice at timer. Przycisk. Dawice at timer. Schedule i sempty. Schedule i sempty. Tak to ADD. Przycisk. Schedule i sempty. Tak. Schedule i sempty. Schedule i sempty. Tak to ADD. Przycisk. Wróć. Przycisk.
0: Tu są rzeczy po angielsku, ale można się zorientować.
1: Schedule list. Nagłówek.
0: To jest lista godzin, w których ma się wyłączać i włączać.
1: Schedule i sempty. Tak to ADD. Przycisk. Schedule i sempty. Schedule i sempty. Anuluj. Anuluj. Czasomierz wyłączony. Czasomierz włączony.
0: Dla włączonego, kiedy ma się włączyć, można ustawić godzinę i kiedy się ma wyłączyć.
1: Czasomierz wyłączony. Zaplanowany czas. Czasomierz włączony.
0: Na przykład dla wyłączenia ustawmy.
1: Czasomierz wyłączony. Navibacz Closefork. Czasomierz wyłączony. OK, it's on normal. Powtórz. Raz. Wyłącz. Nie ustawiono. Wyłącz. Nie ustawiono.
0: Wyłącz. Nie ustawiono.
1: Navibacz Closefork. Pimeto turnon. 10. 48. 10. Wybieracz. Regulacja.
0: Wybieramy godzinę.
1: 2448. Anuluj. Przycisk. OK.
0: I
1: przycisk.
0: Sobie.
1: Anuluj. 10. Wybieracz. 09. 10. 11. 12.
0: Na przykład 12.
1: 48, 49, 58, 500.
0: Jest 12
1: anuluj,
0: i
1: przycisk, OK. Przycisk. Wyłącz, 12. Usuń, przycisk, usuń, wyłącz, powtórz, rad, OK. Czasomierz wyłącz, OK, it's on normal. Schedule list, nagłówek. Dawice at timer, przy, dawice at 12. Wyłącz znak potoku raz znak potoku 2021, 29 wyłącz. Przełącznik, włączone.
0: I jest na liście i jest włączone.
1: 12. Wróć. Przycisk. Wróć.
0: Teraz wrócę na ekran główny.
1: Trwa nagrywanie dźwięku. 0. Być może. Wróć. Xiaomi Home.
0: Jestem na ekranie głównym. I tu mam takie rzeczy jak...
1: Dodaj urządzenie. Przycisk.
0: Dodaj urządzenie.
1: Moje urządzenia. 1.
0: Moje urządzenia.
1: Drop down icon. Przycisk. Być może strzałka w dół.
0: To jest jakaś strzałka w dół.
1: Oczyszczacz powietrza mi 2 godziny.
0: Tu jest z jakim urządzeniem jestem obecnie połączony.
1: Salon.
0: I że w salonie.
1: Funkcjon button. Obrazek.
0: To nie wiem, co to jest.
1: Salon. Temperatura 24 stopnie Celsjusza, znak potoku, wilgotność 40%, znak potoku, jakość powietrza AKI 26.
0: Podaję temperaturę, wilgotność i jakość powietrza w salonie.
1: Urządzenia. Przycisk.
0: I można sprawdzić, jakie ma się urządzenia ogólnie podłączone.

0: Xiaomi Phone.
1: Czyli warto ją zainstalować, żeby mieć kontrolę nad tym, ile zostało jeszcze filtra do zużycia. I ewentualnie temperaturę można sobie skontrolować i poziom zanieczyszczenia tego powietrza. Jeżeli chodzi o taką użyteczność, ja nie mam tu zbyt zanieczyszczonego tego powietrza. Ale jednak daje to efekt w małym pomieszczeniu oczywiście. Taki oczyszczacz nadaje się do właściwie tylko do małych pomieszczeń. Teraz obecnie mam go w większym pokoju i jakoś sobie radzi. Natomiast no nie jest to oczyszczacz, który oczyścić jest w stanie dużo powierzchni. Oni chyba tam mówią w sklepie, jest napisane, że 37 metrów kwadratowych. No nie wiem, czy to by sobie poradziło z taką powierzchnią. Nie jestem w stanie tego sprawdzić. Ale na jakąś taką sypialnię, żeby sobie postawić, sobie radzi w miarę. I to by było w zasadzie na tyle. Uważam, że jeżeli ktoś chce kupić tani oczyszczacz, nie wydać dużo pieniędzy, no i też nie ma jakichś takich wygórowanych potrzeb, żeby ten oczyszczacz, nie wiem, dokonał ozonowania powietrza, różnego typu takich rzeczy, to ten mały wystarczy. Też nie testowałem innych oczyszczaczy, na pewno są lepsze, no ale też ceny są dużo wyższe. A różnice widać, jak się go używa, ponieważ okna nie trzeba otwierać, a powietrze jest mniej więcej takie jak na zewnątrz, jeżeli chodzi o odczucie takie po wejściu do na przykład pomieszczenia, które jest długo zamknięte i nie ma otwartego okna, nie ma wentylacji odpowiedniej, a oczyszczacz jest włączony, to wtedy nie ma takiego ciężkiego powietrza, jak to się nieraz zdarza. I tak jak mówiłem, to byłoby na tyle. Fajne jest to, że można go obsłużyć przez aplikację i że ten czas można sobie czasomierz ustawić, żeby się na przykład w nocy wyłączył, chociaż on bardzo nie hałasuje i też prądu dużo nie zużywa, więc spokojnie może być włączony. Dziękuję za wysłuchanie. To wszystko. Pozdrawiam, Grzegorz Meller.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: JOS i skróty klawiszowe. Przed mikrofonem Janusz Ludzkiewicz. Dzisiaj zapoznamy się z podstawowymi skrótami klawiszowymi w programie JOS. Jest tego bardzo dużo. Dlatego też będę traktował to tylko sygnalizując, że takowe są. I po niektóre pokażę. Ale jeżeli ktoś będzie potrzebował skorzystać z dogłębnej wiedzy na temat skrótów klawiszowych, pokażę możliwości, które pozwolą nauczyć się tychże wtedy, kiedy wejdziemy do jakiejś aplikacji i będziemy potrzebowali poznać, jakimi skrótami klawiszowymi można po danej aplikacji otwartej się poruszać, jeżeli oczywiście jest ona przygotowana do współpracy z JOS-em. Na początek klawiatura numeryczna na komputerze stacjonarnym i tylko opowiem, jak można tąże klawiaturę uzyskać na laptopie, na modelu, który nie ma wyodrębnionej klawiatury numerycznej. Na komputerze stacjonarnym domyślnie po uruchomieniu programu JOS klawisz NumLock w klawiaturze numerycznej jest w pozycji wyłączonej. Jeżeli to nacisnę,

0: Numlock, tak.
1: To wtedy mamy klawiaturę numeryczną normalną, na której możemy wpisywać cyferki. Jeżeli weźmiemy rękę na sam dół, największy taki prostokąt, to jest klawisz 0.
0: 0.
1: Obok tego zera taki długi przycisk. Po prawej stronie dwa długie klawisze będą, jeden pod drugim. Obok zera pierwszy to jest Enter.
0: Enter.
1: Drugi to jest szary plus. I najwyżej nad tym szarym plusem jest klawisz minus. Teraz co mamy obok minusa?
0: Gwiazdka.
1: Klawisz gwiazdki. Później mamy, idziemy pionowymi liniami.
0: 7, 4, 1.
1: 0 już pokazałem. Następnie.
0: 2, 5, 8, slash.
1: Koło slasha mamy numlock właśnie. I następnie mamy.
0: 9, 6, 3. Gwiazdka 741258/963. Kropka.
1: I to jest klawisz kropki. Tak wygląda klawiatura numeryczna wtedy, kiedy jest numlock włączony. Żeby można było z tego korzystać w programie DOS, domyślnie ten klawisz jest wyłączony. Teraz go wyłączamy i klawiatura numeryczna zmieni swoje zastosowanie dla potrzeb DOS-a.
0: Numlock nie.
1: I teraz zaczynamy. Klawisz Enter, ten długi, pierwszy koło zera zaraz, powiedziałem, działa normalnie jak Enter. Czyli tak jak Enter umieszczony przy klawiaturze alfanumerycznej, tak samo i tutaj działa jak Enterek. I teraz przechodzimy do szarego plusa. Szary plus nad Enterem
0: PC.
1: To jest ni mniej, ni więcej wywołanie kursora PC. Minus
0: Jones.
1: To jest wywołanie klawisza JAWS. Chcąc wrócić do kursora PC, musimy nacisnąć szary plus ponownie.
0: PC.
1: Kombinacja z numerycznym zerem, dlatego że numeryczne 0 jest ni mniej, ni więcej tym samym, co klawisz insert. Nie wszyscy o tym pamiętają. Jest to wygodniej na pewno nacisnąć 0 z numerycznej i na przykład klawisz szarego plusa, co zrobi rzecz następującą.
0: PC do Jones.
1: Przywiązaliśmy w tej chwili kursor PC do JAWS-a. O tym mówiłem przy okazji kursorów JAWS. Wracam z powrotem, naciskając tylko szary plus.
0: PC.
1: I klawisz 0 pracuje nam tutaj za klawisz JAWS lub klawisz insert, jak kto woli. Przejdźmy tutaj do przycisków stosowanych w JAWS-ie. Pierwszy koło numerycznego minusa.
0: Prawy klik.
1: To jest prawe kliknięcie myszy. Jeżeli używamy jakiegoś przywiązania kursorów JAWS do PC najczęściej lub samego kursora JAWS, ustawimy się na czymś, co jest trudno dostępne z poziomu kursora PC i potrzebujemy wywołać tam pod menu, naciskamy klawisz ten. Obok niego
0: lewy klik.
1: To jest lewe kliknięcie myszki. Teraz już idziemy rządkami poziomymi. Schodzimy w dół. Teraz na siódemce co mamy?
0: Home.
1: Klawisz Home. Na jedynce co mamy?
0: End.
1: End. Teraz na ósemce co mamy? Nie odezwało się, dlatego że stoję na początku jakiegoś zbioru. Też się nie odezwało, bo jestem gdzie? Na programie do nagrywania. Przejdźmy na pulpit wobec powyższego, żeby to zademonstrować, co to robi.
0: Windowsem. Pulpit. Widok folder lista. Niezaznaczone moje dokumenty. 1/48. Mój komputer.
1: Stanąłem na pierwszej pozycji.
0: Moje dokumenty.
1: Dwójką przesuwam się linia po linii.
0: Moje miejsca sieciowe. WinRAR.
1: I tak dalej. Jeżeli teraz wrócę ósemką.
0: Moje miejsca sieciowe. Moje dokumenty.
1: Na razie tylko tak pokazuję, dlatego że celowo pomijam klawisz numer 5, który jest pomiędzy dwójką i ósemką. Teraz dziewiątka co robi?
0: Page up. Mój komputer.
1: Co robi trójka?
0: Page down. Tsubasa L4. Page up. Mój komputer.
1: Teraz idziemy już do tego rzędu, który jest w klawiszach 4, 5, 6. Czwórka na razie nic nie zrobi, dlatego że służy do przesuwania się w lewo. Szóstka
0: Link prowadzacz. Utwórz plik PDF.
1: I teraz wrócimy do czwórki.
0: Link wprowadzacz. Mój komputer.
1: I to jest do przesuwania. Klawisz numer 5. Do czego służy? Chcę sprawdzić, na czym stoi mój kursor w tej chwili. Naciskam raz.
0: M.
1: Jest podświetlona mój komputer. Oczywiście przeczytał tylko literę. Jeżeli to teraz nacisnę z klawiszem JOS, w moim przypadku niech to będzie klawisz numeryczny 0 i ta piątka.
0: Mój.
1: Jest, mój. Przeczytał, bo stoi na słowie mój. I teraz dwa razy szybko naciśnięta piątka powoduje, co następuje.
0: Maria.
1: Mamy to wypowiedziane imionami. Jeżeli to samo zrobię trzy razy szybko, będę miał tąże literę, która jest w tej chwili podświetlona, wypowiedzianą w kodzie ASCII.
0: Znak 77.
1: W niektórych przypadkach mogłoby to zaskutkować tym, że tak by mi zostało i czytane byłyby mi znaki. Oczywiście nie zawsze tak działa. To już są wszystkie klawisze, jeżeli chodzi o klawiaturę numeryczną. Jedno jeszcze, czego w laptopie nie mogę zlokalizować, jak to zrobić na stałe. Klawisz JOS plus gwiazdka lub slash. Slash w przypadku przycisków myszy to jest lewe przyciśnięcie myszki. I klawisz JOS i slash.
0: Wciśnięty.
1: Jest to wciśnięte na stałe lewy przycisk myszy.
0: Zwolnione. Nie zaznaczone.
1: Jeszcze raz naciśnięte zwalnia to. To samo z prawym przyciskiem myszy zrobimy.
0: Wciśnięty. Zwolniony. Menu kontekstowe. R. Rozmieść ikony według podmenu. R. Escape. Zamykam.
1: Musiałem
0: menu
1: z tego wyjść, bo przy okazji wcisnąłem niechcąco pod menu. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o klawiaturę numeryczną. Ona ma później zastosowanie jeszcze w skrótach klawiszowych w dokumentach, ale to za jakiś moment. No i teraz przystępujemy do opowiadania, jakie to jeszcze inne skróty klawiszowe są. Jeszcze tylko na moment powiem, że na laptopie, tam gdzie nie ma klawiatury numerycznej, bo niektóre modele mają, możemy uzyskać wybór kursorów. Najpierw zaczniemy od tego. Wybór kursora PC czy JOS, czy JOS do PC, czy PC do JOS. Naciskamy klawisz JOS, będzie to klawisz Caps Lock i średnik. Teraz tego nie zademonstruję, ale średnik jest ni mniej, ni więcej kursorem PC.
0: Apostrof.
1: Apostrof z Caps Lockiem będzie to kursor JOS.
0: P. Apostrof P. Przekształcenie.
1: Litera P będzie to ni mniej, ni więcej JOS do PC i
0: lewy kwadrat.
1: Ten będzie z kolei PC do JOS. Jeżeli klawisz JOS i Caps Lock naciśniemy szybko dwa razy, wywołamy sobie tak zwany niewidzialny kursor. To, co tutaj na numerycznej klawiaturze można zrobić, naciskając szybko dwa razy numeryczny minus. To jest z użyciem klawisza Caps Lock. Ale także te same komendy można wywołać przy użyciu przycisku FN. Przycisk FN w zależności od modelu w niektórych jest na samym brzegu, na dole, w tym szeregu, gdzie spacja, lub drugi od lewej strony za kontrolem. To już w zależności od modelu. Poza tym na laptopie, jeżeli chcemy użyć informacji, na przykład na czym stoję, naciśniemy sobie klawisz FN i literę, zademonstruję jaką.
0: I.
1: Czyli literę I. I to jest dokładnie to samo, co nacisnę tutaj w tej chwili na klawiaturze numerycznej komputera stacjonarnego lub też laptopa wyposażonego w numeryczną klawiaturę.
0: P.
1: To samo, tak? Będzie dokładnie takim samym skutkiem. I teraz dalej, klawisze Home, End, Home i End. W stacjonarnym komputerze wiadomo, że to jest
0: Home, mój komputer.
1: Siódemka i jedynka. Na laptopie będziemy mieli od klawisza 7.
0: 7.
1: To będzie razem z FN to samo co
0: Home.
1: Tutaj siódemka. A jeżeli nacisnę przycisk J,
0: J, JOS 10, 0,
1: to na laptopie razem z FN będzie to samo co na jedynce, na numerycznej klawiaturze.
0: End audio grabber.
1: Czyli to będzie. Jeżeli chodzi o przesuwanie góra-dół, naciśniemy sobie na laptopie klawisz FN i cyfrę numer
0: 8.
1: Jeżeli będziemy chcieli linię w dół się przesunąć, klawisz FN i literę
0: K, 8K, klango.
1: Jeżeli teraz page up
0: 9.
1: Jeżeli page down
0: L, 9 litrów, link wprowadzacz.
1: I teraz jeżeli lewo, prawo, to wszystko oczywiście mówię, naciskamy wtedy, kiedy przytrzymujemy też klawisz FN. Jeżeli w lewo
0: U, utwórz plik P,
1: to
0: D,
1: będzie
0: F.
1: U. Jeżeli w prawo
0: O,
1: to litera O. Jeżeli potrzebujemy kliknąć myszą, w laptopach są dwie możliwości tej akcji. Pierwsza to jest klawisz z caps lockiem, dziewiątka,
0: 8,
1: ósemka i dziewiątka.
0: 9.
1: Ale także prawe kliknięcie myszy jest na cyfrze numer 0.
0: 0.
1: To jest prawy, przytrzymując do tego klawisz FN. Jeżeli przytrzymamy klawisz FM i naciśniemy slash,
0: slash,
1: to uruchomilibyśmy lewe kliknięcie myszy. I to jest tyle, co do laptopa tutaj można podpowiedzieć. I teraz przechodzimy już na klawiaturę alfanumeryczną i zaczynamy oglądać, jakimi skrótami klawiszowymi dysponujemy na pulpicie w tej chwili. Jeżeli potrzebuję wywołać plik pomocy, dla Windowsa na przykład, no to normalny przycisk F1. Jeżeli coś potrzebuje, to
0: 890
1: jest...
0: slash home, mój komputer.
1: Przycisk F1 spowodowałby to, że uruchomiłbym sobie pomoc Windows. Taką jak to jest w Windowsach z reguły. Jeżeli natomiast docisnę klawisz JAWS i F1, no to usłyszę, co następuje.
0: Pomiędzy elementami na tej liście możesz przemieszczać się wszystkimi strzałkami. Możesz też wcisnąć pierwszą literę nazwy, aby szybko przejść do elementu. Link lista skrótów klawiszowych JAWS. Aby zamknąć to okno, nacisz Escape.
1: To jest wywołanie pomocy JAWS. Raz F1. A jeżeli dwa razy w aplikacjach jakichś nacisnę szybko, tutaj jestem w tej chwili na pulpicie, tego nie usłyszymy, usłyszymy tylko komentarz, za chwilę pokażę. Przytrzymuję klawisz JAWS.
0: Brak pomocy JAWS.
1: Brak pomocy JAWS. Jeżeli byłbym w aplikacji jakiejś, przykładowo w Wordzie, Excelu, wyświetliłoby mi się pomoc dla tejże aplikacji łącznie ze skrótami klawiszowymi. I to jest tyle, jeżeli chodzi o klawisz F1 bez JAWS-a i z JAWS-em. Klawisz F2 normalnie w Windowsie po naciśnięciu tego przycisku mógłbym zmienić nazwę. Jeżeli to samo nacisnę klawisz JAWS i F2,
0: uruchomię menedżera JAWS, okno dialogowe, pole listy, czytanie przeglądowe, 1/16.
1: Jestem w tej chwili w tym, co demonstrowałem przy okazji omawiania panelu kontrolnego JAWS. W pozycji narzędzia, ale wywołujemy to polecenie wtedy, kiedy coś chcemy zrobić dla konkretnej aplikacji. Jeżeli potrzebujemy zrobić jakieś działania w zapisach dla ogólnego zastosowania, a nie tylko dla konkretnej aplikacji, z tego skrótu raczej korzystać nie powinniśmy. Ponieważ to wywołuje nam od razu działanie i przywiąże nam jakieś działanie, które tutaj byśmy sobie zastosować chcieli, do konkretnej otwartej aplikacji, w której będziemy. I pierwsze już słyszeliśmy, co to jest.
0: Dostosuj opcję Braille'a. Dostosuj opcję JAWS. Dostosuj widok listy. Etykietowanie grafiki. Klawisze szybkiej nawigacji. Menedżer klawiatury. Menedżer konfiguracji. Menedżer skryptów. Menedżer słownika. Pakowarka ustawień. Przeglądarka ramek. Przepisywanie klas okien. Przepisywanie własnego podświetlenia. Utwórz komunikat. Zaznaczanie kolorów w Braille'u.
1: Tutaj z tych pozycji możemy wybierać. Jeżeli coś robimy dla zastosowania stałego dla jakiejś aplikacji, to powinniśmy jeszcze tutaj z tego wybrać menedżer konfiguracji, otworzyć sobie i wtedy wyedytować odpowiednią pozycję, która by nam przyniosła konkretne zastosowania do aplikacji. Po zapisaniu pliku związanego z tąże mielibyśmy konkretne działanie dla aplikacji. No patrz, na przykład usypianie JAWS dla na przykład Klango. Jeżeli domyślnie tego podczas instalacji nie zrobilibyśmy, no to przy otwartym Klango naciśniemy sobie klawisz DOS plus F2, wybierzemy sobie menedżer konfiguracji, z menedżera konfiguracji wybierzemy sobie zaawansowane, zaznaczymy pierwszą pozycję, wychodzimy z tego, zapisując. Pamiętać o tym trzeba, że musi w nazwie takiego zapisu być słowo Klango, bo jeżeli to się nie podpowie, to nie wolno takiego czegoś zapisywać, dlatego że uśpimy DOS-a sobie na pulpicie i wtedy nic nie będziemy w stanie zrobić. Czyli to jest szybki dostęp do menedżera narzędziowego, czyli do narzędzi. Wychodzimy z tego Escape'em.
0: Escape, widok folder lista, mój komputer, 2z48.
1: Kolejny klawisz F3 jest do szybkiego wyszukiwania poleceniem DOS-a.
0: DOS, znajdź okno dialogowe, znajdź pole edycyjne kombi, 0 elementów.
1: Oczywiście to jest z klawiszem DOS, natomiast jeżeli nacisnąłbym samo F3, to jest to samo, tylko że Windowsowskie przeszukiwanie.
0: Escape, pulpit,
1: wychodzimy z tego. Jakbyśmy weszli do Windowsowskiego wyszukiwania, to wtedy...
0: F3. Cała nazwa pliku lub jej część
1: proszę
0: edycja.
1: Bardzo. I czy teraz da się Escape'em wyjść?
0: Escape.
1: No nie da się, tak? Czyli o tyle jest wygodniejsze stosowanie tego skrótu, dlatego że no, chcielibyśmy coś wyszukać, ale nagle chcemy zrezygnować. Pomijamy już wtedy ten dodatkowy gest, który musimy wykonać, Alt F4, żeby wyszukiwarkę Windowsowską zamknąć.
0: Alt F4.
1: No i zamknąłem to, czyli to jest do wyszukiwania DOS. Następny klawisz DOS i F4 uruchamia nam możliwość zamknięcia DOS-a. Wybieramy tak albo nie. Jeżeli się pomylimy, możemy Escape'em wyjść, ale mamy co następuje.
0: Zamykanie DOS, zamknij DOS, okno dialogowe. Czy jesteś pewien, że chcesz zamknąć DOS?
1: I teraz jakbym to nacisnął...
0: Aby wyjść lub Escape, aby anulować.
1: Jakbym
0: przycisk.
1: Nacisnął tak, to zamknę DOS-a i już. Czyli do tego to służy.
0: Escape.
1: Następne F-ki, F5, F6, F7 i F8, F9, zaraz zobaczymy F9, F8 na pewno nie mają zastosowania na pulpicie Windowsowskim, czyli normalnie tutaj w eksploratorze Windows, a mają zastosowanie w przeglądarce internetowej. O tym był materiał już, także tego omawiał nie będę, te skróty przepuszczę. Następny przycisk, klawisz DOS i F9.
0: Nie znaleziono ramek.
1: Jeżeli miałbym jakieś ramki zrobione przez siebie, otwarte aplikacje byłyby, w których te ramki byłyby występowały, to naciśnięcie tego skrótu powodowałoby możliwość wyświetlenia listy ramek. Następny przycisk DOS i F10.
0: Lista okien, okno dialogowe. Uruchomione aplikacje, pole listy. Desktop. 1 z 2. MP3 DirectCut Minimizet. Desktop.
1: Czyli widzimy, że od razu przeszedłem na miejsce, gdzie mam otwarte aplikacje. Tam można przejść też klawiszem Windows i tabulator, trzymając to razem. Stanąłbym w tym samym miejscu, ale tutaj o wiele szybciej mogę tam się dostać. Ponieważ z tego już możemy wyjść.
0: Escape.
1: Następny skrót klawiszowy to jest klawisz DOS i F11.
0: Wybierz ikonę z zasobnika systemowego, okno dialogowe, pole listy, Windows Messenger niezarejestrowany, 1 z 8.
1: Jak słyszycie, mam 8 ikon w zasobniku systemowym. Po tym mogę się przemieszczać strzałką do dołu. Jeżeli potrzebuję wykonać akcję...
0: DOS dla Windows, Norton Internet Sets, WinFast Wizard, Norton DOS dla Windows.
1: To pokazałem tylko na przykładzie tym, wracając na DOS.
0: Tab, prawy klik, przycisk.
1: Prawy klik spowoduje ni mniej, ni więcej pokazanie menu kontekstowego, z czego wybiorę później to, co potrzebuję. I w moim przypadku byłoby to potrzebne, dlatego że mam zminimalizowanego do zasobnika systemowego i wówczas spod menu wybiorę to, co potrzebuję.
0: Tab, lewy klik, przycisk.
1: Lewy klik to jest zaznaczenie tylko.
0: Tab, lewy klik, podwójny przycisk.
1: Lewy klik, podwójny, zawsze jak myszą operujemy, musimy dwa razy kliknąć, żeby się coś uruchomiło.
0: Tab, anuluj przycisk.
1: I anuluj.
0: Spacja.
1: Następny F12, to już będzie ostatni z funkcyjnych, pokazuje nam raz naciśnięty skrót klawiszowy DOS i F12 godzinę.
0: 14:54.
1: Proszę bardzo. Jeżeli przytrzymam klawisz DOS i szybko dwa razy.
0: 11 listopada 2009.
1: proszę bardzo. To jest ni mniej, ni więcej podanie czasu i dwa razy szybko poda nam datę. To jest wszystko, jeżeli chodzi o klawiaturowe skróty funkcyjne z klawiszem JAWS.
2: Tyflo Podcast.
1: Teraz przejdźmy do cyfrowych najpierw, na alfanumerycznej. I tak, klawisz JAWS i jedynka.
0: Włączone.
1: Jest to ni mniej, ni więcej włączona pomoc klawiatury. I tutaj teraz, jeżeli to włączyliśmy, to skutkuje tym, że możemy dokładnie wszystko naciskać sobie na klawiaturze. Co byśmy nie chcieli. Nie ma interakcji z komputerem. Mogę naciskać, co chcę.
0: Delete. Usuwa element przy kursorze i odczytuje następny znak lub element posiadający fokus. Page down. Wysyła do aktywnego kursora polecenie pagadown. Page up. Wysyła do aktywnego kursora polecenie pagup. Left arrow. Przechodzi do poprzedniego znaku i odczytuje go. Right arrow. Przechodzi do następnego znaku i odczytuje go.
1: To samo mam tutaj przy kursorach teraz, bo to naciska numeryczne.
0: Przechodzi do następnego znaku i odczytuje go. Left arrow. Przechodzi do poprzedniego znaku i odczytuje go.
1: Czyli jak widać, mogę naciskać wszystko, dokładnie wszystko, co bym nie chciał. No na przykład naciśniemy sobie
0: F12.
1: Nie działa.
0: Home. Wysyła do aktywnego kursora polecenie Home. Backspace. Backspace lub Delete odczytuje element, który właśnie został skasowany. Numpad Star. Działa tak samo jak kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Numpad Slash. Działa tak samo jak kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Klawisz JAWS plus Numpad Slash. Działa tak samo jak wciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszy. Klawisz JAWS plus Numpad Star. Działa tak samo jak wciśnięcie i przytrzymanie prawego przycisku myszy.
1: Widzimy, tak, że to wszystko jest opowiadane, co naciskam, nic się nie dzieje. Gdybym natomiast tej pomocy klawiaturowej nie miał i nacisnął to, czyli...
0: Delete. Usuwa element przy kursorze i odczytuje następny znak lub element posiadający fokus.
1: To, ponieważ stoję na jakiejś ikonie, to zaraz by zaczął się proces usuwania. Więc tutaj bezkarnie możemy się zapoznawać z własną klawiaturą. No na przykład najczęściej trudności nam sprawia klawiatura na laptopie, bo tutaj możemy mieć problemy. Jeżeli taki skrót Caps Lock i jedynkę naciśniemy, mamy możliwość zapoznawania się spokojnie z klawiaturą laptopową. Jeżeli ona nie ma klawiatury numerycznej, będziemy wiedzieli co, gdzie, jaki klawisz, jakie kombinacje, co mogą nam zrobić. Teraz, żeby móc dalej pracować, musimy koniecznie nacisnąć ponownie klawisz DOS i jedyneczkę.
0: Wyłączone.
1: I to jest pomoc klawiaturowa, czyli tu możemy się uczyć obsługi klawiatury. Teraz klawisz DOS i dwójka.
0: Brak. Znaki. Słowa. Znaki i słowa.
1: Czyli jest to ni mniej, ni więcej, jak ma nam opowiadać DOS to, co wpisujemy gdzieś. Czy ma być znaki, czy znaki słowa, czy brak. Tutaj bardzo szybko możemy to sobie ustawić, jak nam pasuje. I tak zostawiamy i wtedy to tak skutkuje już na stałe. Klawisz numer 3.
0: Pomiń klawisz.
1: Jeżeli mamy jakąś aplikację, która ma podobne skróty klawiszowe jak JAWS, no to ciężko jest wykonać jakąś akcję w niej, dlatego że te same skróty klawiszowe odnoszą się do poleceń JAWS-a. Wówczas naciskamy klawisz JAWS plus trójeczkę, pomijamy jeden skrót klawiszowy i możemy wykonać skrót klawiszowy odnoszący się do poleceń konkretnej aplikacji, gdzie skróty klawiszowe nałożone są na takie same jak stosowane przez JAWS. Do tego to służy. Teraz klawisz numer 4.
0: Wybierz symbol do wstawienia okno dialogowe, pole listy, a z kreską, 1 z 48.
1: Tutaj możemy wybierać sobie symbole do wstawienia.
0: C z haczykiem, centy, copyright, dwugłoska A, E z kreską, dwugłoska A, E, E z kreską, euro, florem, funty,
1: no escape. I tak dalej, jakbyśmy byli w jakimś dokumencie, moglibyśmy sobie to tutaj wybrać i zatwierdzić to enterem i wstawiłby to. Klawisz numer 5.
0: Czarny na czarny.
1: W tej chwili ogłosił mi, że stoję w takim miejscu, że nie jestem na żadnej ikonie. Czarny na czarnym, czyli gdzieś na jakimś czarnym tle.
0: Windowsem. Widok folder lista. Niezaznaczone moje dokumenty. 1 z 48. Home. Mój komputer.
1: żeby zademonstrować po prostu, co powie wtedy, kiedy stoję na czymś.
0: Biały na nocny, niebieski.
1: Czyli taki mam ekran, nocny, niebieski i białe napisy są. I od razu uzyskałem informację, jaki jest wygląd tego, na czym stoję. Klawisz numer 6. To wszystko pamiętamy, że to jest z DOS-em. Dla laptopów, caps lock, dla stacjonarnych może być numeryczne 0 albo insert.
0: Windows.jcf, menedżer konfiguracji DOS.
1: Menedżer konfiguracji. Bardzo szybko dostajemy się wtedy do menedżera konfiguracji, bez przechodzenia przez cały ten panel narzędziowy DOS-owski. I tutaj, jeżeli byśmy to teraz sobie otworzyli klawiszem Alt, zeszli, to będziemy mieli te pozycje, o których już opowiadałem przy okazji menu narzędziowego i właśnie dotyczącego konfiguracji.
0: Alt F4.
1: To. Klawisz numer 7.
0: Nowa konfiguracja, okno dialogowe, nazwa pliku edycja, mp3direct.jcf.
1: Tutaj mogę teraz właśnie wybrać sobie nowa konfiguracja. To odnosi się ni mniej, ni więcej do klas okien. Mogę wybrać klasy okien, czyli jak ma wyglądać, czy to ma być listbox i tak dalej, to co opowiadałem wtedy, kiedy do tej pozycji byłem, jak dla niektórych aplikacji potrzeba nam dokonać zmiany, żeby poprawnie można było później odczytywać tą zawartość, na której potrzebujemy mieć pełną informację.
0: Windowsem, pulpit, widok, folder, lista, mój komputer, 2z48, przeglądarka, ramek, opcje, przycisk.
1: Klawisz numer 9 to jest przeglądarka ramek i to jest szybkie wejście od razu do przeglądarki ramek i tu mogę sobie definiować wtedy to, co w ramkach by się dziać powinno, ponieważ nic nie chcę robić.
0: Escape, Windowsem, pulpit, widok, folder, lista, mój komputer, 2z48.
1: I ostatni, klawisz 0.
0: Menadżer skryptów JOS Windows.jss, Windows.jss, edycja.
1: I to jest wejście do menedżera skryptów. Menedżer skryptów, gdzie możemy wszystko po prostu sobie zobaczyć, jaki skrypt mamy i tak dalej, i tak dalej. Czyli na dobrą sprawę, to już tu z alfanumerycznych mamy wszystko. Zamknę to teraz.
0: F4.
1: Teraz przejdziemy na pozostałe klawisze, już z literami. I tak, litera Q z klawiszem DOS.
0: Konfiguracja domyślny mp3direct.exe, mp3direct.exe.
1: Czyli jest to pokazanie, jaką konfigurację wczytał nam DOS do danej aplikacji. Przydatne wtedy, kiedy mamy jakieś błędy przy na przykład przeglądarce internetowej, i nagle coś tam JOS źle nam interpretuje, sprawdzamy, jaką konfigurację wczytał. Czy wczytał poprawną, czy nie, tym skrótem klawiszowym sprawdzić to możemy. Teraz, żeby tego nie robić na programie do nagrywania, przestawię się na pulpit.
0: Windowsem, pulpit, widok, folder, lista, mój komputer, 2z48.
1: I naciśnijmy to samo.
0: Konfiguracja domyślny. SHL32.DLL, SHL32.DLL.
1: I to było w odniesieniu teraz do tego, co jest w Windowsowskim eksploratorze plików i odpowiada to za wyświetlenie pulpitu. Zobaczmy, czy mamy to samo, jeżeli naciśniemy z kontrolem to. Czyli klawisz DOS, kontrol i literę Q.
0: Kontrol Q.
1: Nie ma nic, prawda? A szybko dwa razy Q.
0: Ustawienia JOS, ustawienia domyślne są używane w aplikacji SHL32.DLL. Nazwa konfiguracji to Windows osiedle. Bieżący schemat to Classic. Link, lista skrótów klawiszowych JOS. Zamknąć. Alt F4. Tab. Zawijanie do początku. Link, lista skrótów. Alt F4. Escape.
1: Zamknęliśmy to, czyli szybko dwa razy Q. To jest pełna informacja tego, co nam opowie JOS, jaką konfigurację wczytał. I to jest istotne właśnie wtedy, kiedy występują jakieś błędy, żeby zobaczyć, czy poprawną konfigurację wczytał do obsługi jakiejś aplikacji.
0: Windowsem.
1: Na wszelki wypadek przeszedłem na pewno na pulpit.
0: Home. Mój komputer.
1: Następna to jest wejście do pliku pomocy, czyli klawisz JOS i litera W.
0: Użyteczne skróty klawiszowe poleceń Windows. Aby przejść na pasek menu aplikacji, naciśnij Alt, Aby otworzyć menu Start, naciśnij CTRL plus Escape.
1: Czyli, jak widzimy, jest to wejście do pomocy Windowsowskiej. A jeżeli to samo nacisnę teraz, ale z kontrolem, to uzyskam rzecz następującą, bardzo przydatną, szczególnie na stronach internetowych, ale nie tylko. Zaraz o tym troszkę poopowiadam.
0: Wirtualizuję okno. Mój komputer linkprof..
1: To, co teraz się otworzyło, to jest tak zwana wirtualizacja okna. I teraz tak, zdarza się nie raz i nie dwa, że jesteśmy na jakiejś stronie internetowej, tam jest to najbardziej przydatne, lub też pojawiają się jakieś komunikaty na ekranie, gdzie nie możemy za nic zaznaczyć danego fragmentu i go skopiować. Czy to o błędach, czy na stronie internetowej jakiejś zawartości, która jest tak umiejscowiona, no na przykład informacji o źródle, czyli linku prowadzącym do jakiegoś pliku. No nie da się skopiować już. Wtedy przychodzi nam z pomocą właśnie wirtualizacja okna. I co to robi? Pokazuje nam zawartość tego otwartego fragmentu, który nas interesował, w taki sposób, jakbyśmy to przeglądali w notatniku, czyli w edytorze tekstu. Po tym możemy sobie chodzić strzałka góra-dół.
0: Ed.exe. Moje HP Director Gold 2. Dokumenty Start Smart. Moje miejsca HP. Sieciowe imaging.
1: Czyta nam całe, akurat jestem na pulpicie, dlatego czyta wszystko, co jest na pulpicie. I teraz można tutaj robić z tym wszystko. Czyli zaznaczyć, skopiować do schowka i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nikt nie będzie tutaj w tym miejscu dokonywał edytowania. Służy to tylko po to, żeby można było coś sobie ewentualnie skopiować, zaznaczając odpowiednie fragmenty z takich miejsc, gdzie w inny sposób zrobić by się to nie dało. Następna litera E.
0: Nie w oknie dialogowym.
1: Czyli to służy już do poleceń okna dialogowego. Jeżeli to samo nacisnę z kontrolem, będzie coś?
0: Kontrole.
1: Nie ma nic. Następne litera R.
0: Niedostępne dla PC.
1: Czyli dla PC niedostępne.
0: Kontroler. Niedostępne dla PC.
1: Jeżeli mamy jakieś okno na ekranie, jest ograniczaniem okna. Wtedy musimy być przełączeni na kursor JAWS albo być w wirtualnym kursorze. Wtedy ograniczamy to, co czyta JAWS, żeby nie czytał za dużo całego ekranu na przykład. No bo załóżmy, jesteśmy tutaj teraz na
0: Windows Home.
1: Sprawdzamy.
0: Mój komputer. JAWS. Adobe Red. Commander wspomnieni.
1: Proszę, czyta tyle. A teraz nacisnę sobie to.
0: Rzeczywiste. Bieżące. Fokus. Ramka. Nieograniczony. Aplikacji.
1: Czyli mamy takie wybory. Takie wybory, jak naciskamy.
0: Rzeczywiste.
1: Rzeczywiste okno.
0: Bieżące.
1: Bieżące okno.
0: Fokus.
1: Tylko to, co jest fokusem podświetlone.
0: Ramka.
1: Ramka, jeżeli ramkę mam.
0: Nieograniczony.
1: I nieograniczony, czyli czytałby zawartość całego ekranu. Kursor JAWS. Więc do tego to służy.
0: PC.
1: Wychodzimy z tego. A to samo z kontrolem?
0: Kontroler.
1: Nic. Następny przycisk, klawisz DOS i litera T.
0: Pulpit. Pulpit.
1: Jest to informacja mniej więcej, powiedz gdzie jestem. Jestem na pulpicie, sprawdzam czy jestem.
0: Pulpit.
1: Jestem. A jeżeli dołożę do tego kontrol, będzie coś?
0: Kontrol T.
1: Nic nie ma, tak?
0: Pulpit.
1: Czyli tylko tyle działa. Y nie działa.
0: Y. U. U, Y, U, U, utwórz plik, P, D, F, U, I, O, P, Ctrl, P, P.
1: Czyli tutaj już nie działa dalej nic. Następny, lewy nawias kwadratowy.
0: Lewy kwadrat.
1: Nic.
0: Ctrl, lewy kwadrat.
1: Naciśnięcie tego skrótu, Ctrl lewy kwadrat na jakimś otwartym oknie, spowodować nam może tyle, że jeżeli to zrobimy szybko...
0: Lewy górny róg.
1: Proszę bardzo, ale to już nie było z JAWS-em, tylko klawisz Ctrl i Shift razem. Jest to ni mniej, ni więcej przygotowanie do ustawienia sobie ramek. Jeżeli naciśniemy Ctrl i Shift i do tego lewy kwadrat, to ustawiliśmy lewy górny róg. Jeżeli teraz Ctrl-Shift i prawy.
0: Prawy dolny róg.
1: Prawy
0: utwórz
1: dolny.
0: Rękę lub komunikat okno dialogowe. Pole listy. Utwórz ramkę. 1 z 2.
1: I od razu nam się zgłosił ten edytor, żeby nam tutaj pozwolić ustawić ramkę. Nie chcę tego robić.
0: Escape. Widok folder lista. Mój komputer.
1: A jeżeli
0: 248.
1: Trzymam Ctrl, Shift i dwa razy szybko, lewy nawias kwadratowy.
0: Utwórz ramkę lub komunikat okno dialogowe. Escape. Widok folder list.
1: To powoduje tyle, że ramka nam się automatycznie tworzy wokół miejsca, na którym stoimy. Nie musimy już wtedy wybierać lewego górnego rogu, prawego dolnego, gdyż ona będzie tworzona automatycznie, jeżeli nam to jest potrzebne, bo jeżeli potrzebujemy zaznaczyć jakiś rozmiar, no to powinniśmy skorzystać z klawisza Ctrl i lewego kwadratu dla lewego narożnika i z prawego kwadratu z tym samym skrótem dla dolnego narożnika i wtedy pojawi nam się edytor, który pozwoli nadać nazwę i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są już nawiasy kwadratowe. Teraz jedziemy dalej.
0: A, Adobe Reader 9.
1: Samo A, nie zadziałało nic.
0: Nie znaleziono ramek.
1: Jeżeli nacisnę klawisz DOS i Ctrl i literę A, to szuka nam tego samego, co jest po naciśnięciu klawisza skrótu DOS i F9, czyli szuka listy ramek. Następny, litera S.
0: Wszystko.
1: Tutaj wybrałem w tej chwili, że jest
0: 15:26.
1: Czytane... O, proszę bardzo. Cały ekran. Wszystko, jeżeli zegar się zmienia, to od razu będę miał informację o godzinie i o tym, na czym stoję.
0: Brak.
1: Brak? To jest brak wszystkiego. Na czym bym nie stał, DOS nie będzie nic mówił.
0: Podświetlone.
1: I wybieramy podświetlone, dlatego, że tak stać powinniśmy zawsze. Jeżeli to samo... Spróbuję zobaczyć z kontrolem.
0: Wybierz profil głosowy, okno dialogowe, pole listy, SAPI 5, 3,
1: to jest
0: 7.
1: Do wybierania profili głosowych, jeżeli jeszcze do tego klawisza DOS dołożę Ctrl i nacisnę literę S. Mogę sobie wybierać, w starszych wersjach DOS wybierało się głos między SAPI 5, Loquencem i ewentualnie jakimś tam w SAPI 4, a tutaj wybieram profile głosowe dowolnie, jakie mam. W SAPI 5 mogę mieć kilkanaście języków na przykład i sobie je pozapisywać tutaj i wybierać, przełączając się, ustawiając się na tym i zatwierdzając to enterem, wybiorę sobie głos.
0: Escape, widok folder lista.
1: Wychodzimy
0: Adobe
1: z tego.
0: Adobe Reader 9.
1: Kolejny skrót klawiszowy to jest klawisz DOS i litera D. Pozwolicie, że tego skrótu nie nacisnę z prostego powodu. Po uruchomieniu tego, co się pod nim byłoby wywołało, a jest to ni mniej, ni więcej menedżer słowników, czyli dokładnie menedżer słownika, z jakiegoś powodu zrywa mi możliwość nagrywania i to tak skutecznie, że zostaje mi tylko restart komputera. W związku z powyższym tego nie zademonstruję fizycznie, ale możecie mi wierzyć na słowo, że do tego to się sprowadza. Teraz przejdziemy na pulpit.
0: Windowsem, pulpit. Widok folder lista. Lokalizacja C program files Nokia Nokia PC Suite 7 link wprowadza.
1: I teraz następny skrót klawiszowy to jest klawisz DOS i litera F.
0: Podświetlenie Tahoma 11 punkt.
1: Jak słyszeliśmy, jest to pokazane jaka czcionka, czy jest podświetlone czy nie i jaki rozmiar czcionki. Jeżeli teraz nacisnę klawisz DOS i dwa razy szybko F.
0: Czcionka podświetlenie Tahoma 11 punkt. Link lista skrótów klawiszowych DOS. Aby zamknąć to okno, naciśnij Escape. Escape.
1: Wykonałem to, co kazał.
0: Windowsem.
1: Działa to nie mniej, ni więcej tak samo, jakbyśmy nacisnęli klawisz DOS i szybko dwa razy F1 lub też klawisz DOS i F1. W zależności od tego, jaką mamy potrzebę. A co będzie, jeżeli naciśniemy klawisz DOS, Ctrl i F?
0: DOS, znajdź okno dialogowe. Znajdź pole edycyjne kombi. Zero elementów. Escape. Widok folder lista. Lokalizacja C program.
1: Mamy to samo, co nacisnęlibyśmy skrót klawiszowy klawisz DOS i F3. Tylko, że tu jeszcze musimy posiłkować się dociśnięciem klawisza Ctrl. Naciśnięcie klawisza F3, tak jak powiedziałem, służyłoby do przeszukiwania Windowsowskiego. To już o tym opowiadałem. Następny skrót klawiszowy to jest klawisz DOS i litera G. Ten skrót klawiszowy służy do ręcznego etykietowania grafik. Jak jakieś graficzki są niezaetykietowane, to wtedy, kiedy mamy odczytywanie grafiki ustawione na wszystko, słyszymy tylko cyferki oznaczające ten obrazek, który tam się wyświetla. Jeżeli teraz przywołamy sobie kursor JAWS albo JAWS do PC, istotne jest, żeby kursor JAWS w tym uczestniczył, bo musimy się na takim numerku ustawić fizycznie i naciśniemy skrót klawiszowy, klawisz JAWS i literę G, to wtedy możemy ręcznie wyedytować nazwę takiej grafiki, nadać jej etykietkę tekstową, która będzie rozpoznawana przez syntezator mowy, a także w drugim polu edycyjnym pojawi się możliwość przetransportowania tego do monitora brajlowskiego i wyświetlenia w brajlu. No i później jest zapisz, tam będą opcje albo dla tej aplikacji, albo dla wszystkich w domyślnym zbiorze jakimś tam grafik. Możemy wskazać, gdzie JAWS ma to przechować i taka grafika od tej pory, jak na nią trafimy, będzie odczytywana tym, co sobie wprowadziliśmy. Jeżeli do tego skrótu klawiszowego dodamy jeszcze Ctrl, czyli klawisz JAWS, Ctrl i litera G, zacznie się proces automatycznego etykietowania grafik. No i oczywiście będą zaetykietowane tylko te, które posiadają jakieś etykietki tekstowe, których nie widać, bo nie były nam pokazane na zewnątrz i JAWS je sobie przyswoi. I wtedy będziemy mieli odczyt. Także jeżeli etykietowanie zakończy się sukcesem, to dostaniemy informację, ile etykiet zostało nam automatycznie opisanych tekstem. Jeżeli się coś nie udało, to dostaniemy informację, ile etykiet było i czy jakieś zostały zaetykietowane. Jeżeli było kilka zaetykietowanych, a reszta nie, to tylko dostaniemy informację, no na przykład, zaetykietowano dwie, a wiemy, że tych grafik było więcej. A jeżeli żadna, no to żadna grafika nie została zaetykietowana. Taki komunikat usłyszymy. To jest tyle, jeżeli chodzi o literę G. I teraz to, o czym mówiłem już przy okazji pomocy, czyli jest to kolejne wejście do możliwości pomocy i jest to skrót klawiszowy, klawisz DOS i litera H. Dostępne w każdej aplikacji otwartej, dokładnie w każdej. W tej chwili jestem na pulpicie.
0: Oto kilka ogólnych skrótów. Opis skrót klawiszowy. Link pomoc kontekstowa klawisz DOS plus F1. Link wskazówki Windows na temat nawigacji klawisz DOS plus F1. Link czytaj tytuł okna klawisz JAWS plus T. Link uaktywnij okno JAWS klawisz JAWS plus J. Minimalizuj wszystkie aplikacje i przejdź na pulpit klawisz Windows plus M lub CTRL plus ESC Alt plus M. Link zamknij JAWS klawisz JAWS plus F4. Link otwórz okno wyszukiwania JAWS Control plus klawisz JAWS plus F. Link przełączaj opcję JAWS klawisz JAWS plus V. Link ograniczenie kursora JAWS klawisz JAWS plus R. Link czytaj bieżące okno klawisz JAWS plus B. Link kopiuj tekst z bieżącego okna do wirtualnego bufora Ctrl plus klawisz JAWS plus B. Link czytaj bieżące okno klawisz JAWS plus B.
1: Ponieważ cofnąłem się specjalnie, żeby zademonstrować, co się stanie, jak ja na takim czymś nacisnę Enter.
0: Enter pokazuje stację dysków i sprzęt podłączony do tego komputera. Lokalizacja DNVDA Trunks Naps Hotter 1625 lokalizacja E-English Translator 3 lokalizacja C program Files Freedom Scientific JAWS 11 0 lokalizacja C program Files Nokia PC Suite 7 lokalizacja C program Files Nokia PC Suite 7 lokalizacja C Escape.
1: I to jest właśnie ni mniej ni więcej to, o czym mówiłem, że w otwartej aplikacji możemy przesuwać się po tej zawartości, jeżeli wywołamy sobie klawisz JAWS i literę H, jaki skrót klawiszowy chcemy, żeby został wykonany, naciskamy na nim Enter i natychmiast ten skrót się wywoła. Przydatne jest wtedy, kiedy właśnie chcemy się zapoznać ze skrótami klawiszowymi jakiejś aplikacji dla JAWS-a, nie dla aplikacji, tylko dla JAWS-a, a jest tego bardzo dużo, no i musielibyśmy to wkuwać. Jeżeli kilka razy taką akcję wybierzemy, wywołując, no to nie sądzę, żeby się nie dało tego zapamiętać. Klawisz JAWS, Ctrl i litera H spowoduje, co następuje. W tym celu muszę przejść na chwilę na pulpit, bo oczywiście byłem na programie do nagrywania.
0: Windowsem, pulpit, widok folder, wybierz opcję okno dialogowe, pole listy, ustaw tekst i tło, ustaw tylko tekst. Ustaw tylko tło.
1: Wyświetliło nam się ni mniej, ni więcej okno do wyboru własnego podświetlenia. W tym celu musielibyśmy wchodzić do menedżera JOS-a i tam wybrać sobie taką opcję, a tym skrótem klawiszowym wywołujemy ją natychmiast. Przydatne wtedy, kiedy z jakiegoś powodu JOS nie odczytuje nam zawartości na ekranie. No i żeby to wybrać, to tak. Pierwsze, trzeba przywołać klawisz JOS do PC lub też sam klawisz JOS. Ustawić na takim tekście, który właśnie przy pomocy klawisza JOS byłby odczytywany, natomiast przy kursorze PC nie. No i wybrać sobie właśnie to, tym skrótem klawiszowym, który przed chwilą zapowiedziałem. Wybrać ostatnią opcję, zatwierdzić. Postąpić dalej zgodnie z tym, co się pojawi na ekranie, bo tam się pojawi, czy chcesz dodać taki i taki kolor jako własne poświetlenie, trzeba się zgodzić i tak dalej. Po zatwierdzeniu efekt może być taki, jeżeli ustawimy to poprawnie, że zawartość tekstu lub czegoś tam, jakiejś nazwy będzie nam czytana za pomocą kursora PC już.
0: Escape, widok folder lista, pokazuj.
1: Następny skrót klawiszowy, klawisz JOS i litera J prowadzi ni mniej, ni więcej do panelu kontrolnego JOS, jeżeli ktoś go zminimalizowanego nie ma. Jeżeli, tak jak ja, ma w zasobniku systemowym, wejdzie na ikonę JOS-a. A z kontrolem co zrobi? Nic.
0: Kontrol J.
1: Nic nie zrobi. Z tego rzędu już mamy wszystko. Teraz ostatni rząd liter. Klawisz JOS, litera Z. Przydatne wtedy, kiedy chcemy używać klawiszy szybkiej nawigacji w edytorze tekstu Word, ewentualnie w Acrobat Reader lub w jakimś programie, który nam otworzył PDF celem jego czytania, dlatego że wtedy możemy wykorzystywać wszystkie przyciski, które są używane w przeglądarce internetowej, nie powodując żadnych zmian w edytowanym tekście, na przykład w Wordzie. Bo na przykład litera H przenosi nas po nagłówkach dokumentu. Jeżeli tego nie uaktywnimy właśnie skrótem klawiszowym, klawisz JOS i Z, to wówczas naciśnięcie litery H spowoduje ni mniej, ni więcej tyle, że weszlibyśmy z tą literą jako znak wpisany. Natomiast jak przełączymy to na tą opcję włączonego auto, no to litera H powoduje tyle, że przesuwamy się błyskawicznie po nagłówkach tego dokumentu. W zależności od tego, jak osoba pisząca dany dokument to poumiejscowiała, może to być o stronę, może to być kilka nagłówków na stronie, może być to o kilkanaście stron i tak dalej, i tak dalej. To samo tyczy się tabel, to samo tyczy się list, pól edycyjnych i tak dalej, i tak dalej. Pozwala to w bardzo szybki sposób przeglądać dokument, nie przedzierając się przez jego zawartość za pomocą kursora strzałki w dół, umożliwia właśnie szybką nawigację po dokumencie celem zapoznania się z tym, co nas w danym momencie interesuje i czego szukamy. Następny przycisk, klawisz JOS i litera X, służy do ograniczeń fokusa, ale tego JOS nie wypowie, dlatego że mam ustawione na minimum, w związku z powyższym tego komunikatu nie usłyszycie. Następny z literą C, jest to ni mniej, ni więcej kasowanie. I następny, litera V, jest to...
0: Dostosuj opcję JOS, okno dialogowe, drzewo, opcje główne otwarte, 7 elementów.
1: Jest to możliwość dokonania tymczasowych zmian w sposobie odczytywania przez JOS jakiejś aplikacji. Tutaj możemy dokonać, chodząc po tym drzewku, zmian, naciskając spację na danej pozycji. Będziemy mieli efekt taki, że coś będzie nam oznajmiane lub nie. Sami to możemy zdecydować, z tym tylko, że to nie jest zapamiętywane na stałe. To jest do konkretnej sesji. Dopokąd JOS-a nie zamkniemy, to funkcjonuje. Czyli na stałe tutaj się przypisać tego nie da. Wychodzimy z tego.
0: Escape. Widok folder lista. Pokazuje stację dysku.
1: Teraz spróbujmy z kontrolem też ten skrót. Litera V.
0: Wersja.
1: Jest tylko wersja. Następny skrót klawiszowy to jest czytanie okna. Klawisz JOS i litera B.
0: Pokazuje stację dysków i sprzęt podłączony do tego komputera. Lokalizacja C program Files Freedom Scientific JOS.
1: No i tak by czytał mi cały pulpit, bo w tej chwili na pulpicie jestem. A co to zrobi nam z kontrolem jeszcze?
0: Dostosuj opcję Braille'a, okno dialogowe, drzewo, T, Tryb struktura.
1: Czyli jest to dokładnie to samo, co w pierwszym przypadku dotyczyło to syntezy mowy, to tutaj JOS, Ctrl i B powoduje wejście do tymczasowych ustawień Braille'a i możemy sobie zmienić w tym miejscu jednorazowo to, co ma być wyświetlane na Braille'u, ewentualnie jakie funkcje winien spełniać nam monitor, a na przykład wyposażony w brajlowską klawiaturę do wpisywania tekstów, możemy tutaj na samym dole spacją zaznaczyć, że żeby można było dokonywać edytowania tekstu za pomocą brajlowskiej klawiatury. Czyli tyle to jest, jeżeli chodzi o klawisz B.
0: Escape, widok folder list, N, lokalizacja C, program.
1: I dalej już nie działa nic. Następnie to, co jest też istotne bardzo, skrót klawiszowy do czytaj wszystko, to jest klawisz DOS i kursor w dół, strzałka w dół.
0: Lokalizacja C, program files, Nokia, Nokia PC, suite 7, Nero, start, smart, lokalizacja C, pro.
1: I tak by czytał cały ekran. Stację. Zatrzymujemy kontrolem. Najistotniejsza sprawa z tego wszystkiego to jest tak, jeżeli czytamy jakiś dokument za pomocą ciągłego czytania, po zatrzymaniu, naciśnięciu kontrol, zatrzymuje się odczyt, ale kursor stoi w tym miejscu, gdzie skończył. Jak wznowimy czytanie, znowu klawisz DOS i kursor w dół, czytanie zaczyna się od tego miejsca, w którym zostało zatrzymane. Jeżeli potrzebujemy syntezę przyspieszyć lub zwolnić w czasie ciągłego czytania, naciskamy page up lub page down. I to jest na dobrą sprawę tyle, jeżeli chodzi o skróty klawiszowe. Jeżeli ktoś potrzebuje tego więcej, no to polecam zajrzeć do pliku pomocy, a poza tym wykorzystywać skrót klawiszowy, klawisz DOS i litera H, gdzie będzie miał wszystkie skróty klawiszowe dla konkretnych aplikacji. Natomiast ogólne skróty dla JOS-a pokazałem wcześniej, także można z tego też skorzystać. Poza tym wszedłszy do pliku pomocy, wybierając temat skróty klawiszowe, mamy dokładnie opisane wszystko. Dziękuję.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Słuchajcie, kiedy mamy maj i kiedy na naszej antenie pojawia się ta melodia, to myślę, że wszystko już jest jasne i zdecydowanie wiadomo, kto dziś będzie mówił więcej.
1: Wiadomo, mówisz. No, a może ja właśnie stwierdzę w tym momencie, że oddaję ci pałeczkę i zaproszę cię na przykład do opowiedzenia o swoich wrażeniach na temat piosenek, które będą brzmiały w naszych odbiornikach od wtorku 13 maja, bo jakoś tam z tego, co wiem, się z tym zapoznałeś. Także to też nie jest tak, że kolega tutaj nie będzie się odzywał. No, ale widzicie, ledwo się zaczęło, a on już zrzucił całe to brzemię na mnie. Niemniej oczywiście to brzemię bardzo chętnie przyjmę, żeby wraz z wami przejść przez ten temat, który oczywiście musiał się tu pojawić, bo jest on charakterystyczny właśnie dla maja, chociaż nieco później niż to bywało w poprzednich latach, bo często to był początek maja, teraz raczej połowa, kiedy właśnie zabrzmi w naszych telewizorach i komputerach Tedeum Charpentiera, którego początek zabrzmiał teraz u nas, które też stało się motywem przewodnim dla naszego podkładu, który nam teraz towarzyszy, a tak generalnie to jest ono motywem przewodnim oczywiście konkursu piosenki Eurowizji, który będzie naszym tematem dzisiejszym. Nie ma się co oszukiwać.
0: Tematem wiodącym z pewnością.
1: Ale będzie też tematem jednym z w wydaniu magazynu RTV, które ma numer 247, które będzie się składało z dwóch części, możemy już to zapowiedzieć. Pierwsza na temat wspomniany powyżej. Druga została okraszona w naszych notatkach szyldem pozostałe, więc będą to wszystkie inne rzeczy powiązane ze sobą luźniej lub w ogóle wcale, ale takie, które zebraliśmy przez ten czas naszej nieobecności, a trochę nas tutaj faktycznie nie było, bo chyba nasza ostatnia obecność to w okolicach Świąt Wielkiej Nocy.
0: Zgadza
1: prawda?
0: Się.
1: A więc to było jakiś czas temu, już zdążyłeś zapomnieć o tym wspaniałym smaku sałatki jarzynowej, ale nic nie szkodzi, można ją zrobić o każdej porze roku, no a taki moment
0: wspominam
1: z nią kojarzony.
0: Smak sernika.
1: To dobrze, ja też, no ale warto też i na słodko i na słono. Myślę, że ponownie takie połączenia się pojawią przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, ale do tego to jeszcze dużo czasu. Na razie ma

0: No i na twój głos też raczej nie słyszę, żeby cokolwiek miało tym razem wpływ.
1: A miałam po drodze, jak to było taki mini kater.
0: Zdążyłaś wyzdrowieć.
1: Ale zdążyłam wyzdrowieć w czasie tej nieobecności, a więc jest to jasne, że...
0: Milena Wiśniewska po drugiej stronie.
1: Dokładnie. No to co, chyba sprawa jest jasna.
0: Formalności mamy za sobą, tak, jesteśmy na żywo.
1: I jeszcze ta sprawa, że jesteśmy na żywo, więc czekamy na komentarze w sprawie Eurowizji, co to będziemy się długo oszukiwać, oraz innych tematów, tych tak zwanych pozostałych. A troszeczkę tych tematów się zbiera i trochę ich też mamy w zanadrzu. Chyba już możemy to zapowiedzieć w tym momencie, gdyby nam to później uciekło w ferworze walki, że mamy taki plan, aby spotkać się z wami w przyszłym tygodniu, co jest dosyć wyjątkowe w naszym przypadku, ze względu na to, że najczęściej nie mieliśmy takiej sposobności, żeby do was przychodzić w tę sobotę, kiedy jest finał Eurowizji. Potem dopiero przychodziliśmy tydzień po finale i podsumowywaliśmy wszystko. Natomiast to nie jest tak, że tylko się spotykamy z uwagi na bycie maniakami Eurowizji za tydzień, żeby ją na bieżąco podsumowywać, ale zbiera się troszeczkę innych tematów w tym czasie, bo ten maj jest straszliwie gorący. Dobrze, że już ten wybór papieża mamy za sobą, bo chociaż jedno z głowy. Także no jeszcze Eurowizja, jeszcze wybory, więc być może za tydzień nam się uda powiedzieć o wieczorach wyborczych, o kwestiach teleturniejów, bo nowy teleturniej w telewizji TVN, a jeden teleturniej z TVN-u zniknął. Ale jeszcze nie teraz, a jak już zniknie, to może trafić do innej stacji, więc tak od razu to powiem, jeżeli ktoś czeka na omówienie wątku milionerów, to nie dziś, bowiem ta sprawa, te kolejne odcinki, które będą pokazane, jeszcze troszeczkę do ich emisji zostało, więc my to sobie przenieśliśmy na kolejny tydzień, chociaż no sprawa jak najbardziej jest i istnieje. Tak więc szykujemy już ten temat oraz zaproszenie was na kolejne muzyczne wydarzenie, jakim jest festiwal Polsatu w Sopocie. A zatem no sami rozumiecie, że troszeczkę tutaj tych informacji na kolejny tydzień się uzbiera, łącznie oczywiście z podsumowaniem tego, co w międzyczasie się wydarzy w Bazylei w związku z konkursem piosenki Eurowizji. Dlatego już na przyszły tydzień możemy się zapowiedzieć, no ale nie uprzedzajmy faktów. Powiedziałam, że za tydzień będziemy zapraszać na muzyczne wydarzenie, tak też będzie i teraz. Jedziemy z tym, słuchajcie, zaczynamy, nie ma co odwlekać, przejdźmy przez to wszystko razem. Gdzie, kiedy, co, po co i dlaczego? Miejsce organizacji tegorocznej 69. Eurowizji, już wam zdradziłam. Przenosimy się do Szwajcarii w związku ze zeszłorocznym zwycięstwem Nemo, a miastem, które zostało wybrane spośród kilku kandydatur, jest Bazylea. Nie będę się wypowiadała, czy to dobrze, czy to źle, bo nie mam wiedzy na ten temat, a poza tym no, nie wybieram się na konkurs, więc też z perspektywy turystki, czy też osoby zainteresowanej noclegiem, wyżywieniem, czy drogo, czy tanio, no to nie ma to dla mnie po prostu takiego znaczenia, gdzie to się odbywa. No ale tak będzie, jeżeli was to ciekawi, jakie miasto, z jakiego miasta przy okazji będzie można sobie to i owo podpatrzeć, no to właśnie będzie to Bazylea. No i tak jak wspomniałam, no oczywiście maj, ale nie pierwsze dni tego miesiąca, tylko rozpoczynamy, moi drodzy, w przyszły wtorek, to będzie 13 dzień maja i 13 i 15 mamy koncerty półfinałowe, a 17 maja mamy finał. No to też jest ta stała struktura już od lat, że mamy dwa półfinały i mamy finał. Jeżeli chodzi o uczestników tegorocznego konkursu, o kraje, które biorą w nim udział, to jest ich 37. Czy to dużo, czy to mało, no to bywało więcej, ale ciut mniej chyba też się zdarzało. To jest taki mniej więcej podobny poziom, jak to miał miejsce w poprzednich latach. W zasadzie ten bilans wychodzi na zero względem roku ubiegłego, bo wraca do nas Czarnogóra po raz ostatni, obecna w roku 2022. No i mamy jedną rezygnację, chociaż wydawało się początkowo, że nie będzie żadnej i jest to takie dosyć niespodziewane, że pożegnaliśmy się z Mołdawią. To jest naprawdę szalenie niespodziewane, bo Mołdawia zdążyła już zorganizować swoje preselekcje. Ich pierwszy etap, którym jest casting, na którym każdy, kto wyśle piosenkę i ona przejdzie jakąś tam wstępną selekcję, może ją pokazać. I to się odbyło, wybrano piosenki do koncertu finałowego, po czym za parę dni była konferencja prasowa nadawcy, że oni się wycofują, bo to jednak są zbyt duże koszty i tak dalej. No chyba to nie zostało jakoś tak w pełni przemyślane, bo no przecież o kosztach było wiadomo wcześniej, o tym, że telewizja może mieć

0: tam inne priorytety też mogło być wiadomo wcześniej. Oni chyba po prostu uznali, że nie mają w tej stawce nic, co mogłoby na tej Eurowizji odnieść sukces i nie jest to gra warta świeczki, bo sama Szwajcaria nie jest krajem tanim, ich to będzie sporo kosztowało, a szans na sukces praktycznie nie ma. No czy tak rzeczywiście by było, trudno nam w pełni to stwierdzić, skoro no, nie mają okazji się zaprezentować. Mnie się też wydaje, że byłoby to mało prawdopodobne, no ale nie spróbowali, to tego nie wiemy, no a trochę szkoda, bo Mołdawia zawsze jest, a przynajmniej bardzo często, takim charakterystycznym krajem w konkursie, który nam dostarcza dużo dobrej zabawy, a i w swoich preselekcjach. Jestem absolutną fanką tego, że niemal co roku w castingu mołdawskim do preselekcji eurowizyjnych pojawia się 84-letni już w tym roku pan doktor dermatologii chyba, i on po prostu lubi śpiewać i co roku się prezentuje właśnie na castingu na Eurowizję, więc...
1: Kiedyś się załapał? Czy on tak wiecznie próbuje?
0: On tak próbuje cały czas. W tym roku już tak biedny na tej scenie zapomniał tekstu, nie wiadomo, czy tak, wiesz, wszystko już tam z nim jest w porządku, no ale próbuje. Nawet o tym wspominam, bo trafił na nasze polskie Make Life Harder na Instagramie, także może gdzieś się natknęliście na informacje o panu Tudorze i takie informacje niszowe i znane głównie fanom, którzy śledzą takie rzeczy jak mołdawskie selekcje, nawet się gdzieś tam mogły przedostać do publicznej świadomości, bo dużo ludzi obserwuje Make Life Harder. Także nie będzie Tudora, nie będzie niczego innego z Mołdawii. No ale będą oczywiście inne kraje, które to nie jest tak, że trafią do Bazylei we wtorek, bo od wtorku się to wszystko zaczyna. No nie. Tak na dobrą sprawę dla uczestników, dla części z nich to się zaczęło w ubiegłą sobotę już, bowiem wtedy wystartowała pierwsza seria prób technicznych, które to serie są w tym roku dwie, po dwie próby dla każdego reprezentanta, takie próby pojedyncze danego wykonania, bo później mamy też próby całych koncertów. Dlatego jest tak, że im później ktoś występuje, w tym sensie, że na przykład jeżeli występuje w drugim półfinale, to może być to lepsze dla niektórych krajów, bo można później tam pojechać na miejsce konkursu, a zatem ponosi się mniejsze koszty. Co niestety nie było możliwe w przypadku naszej reprezentantki, o czym za moment, bo Justyna Steczkowska musiała powędrować aż w piątek do Bazylei, także siedzi tam no, najdłużej ze wszystkich. Bo tak się wydarzyło, że właśnie wylosowała stosunkowo wczesną pozycję startową, co też będzie zaraz okazja omówić. Ale jeżeli chodzi o te właśnie serie prób i co my w ogóle o nich wiemy, czy oni sobie tak próbują w zaciszu i nie mamy możliwości dowiedzenia się, jak te próby przebiegają? No coś wiemy, chociaż mniej niż w poprzednich latach, bo Europejska Unia Nadawców ogranicza dostęp do materiałów z prób dziennikarzom i fanom, co oczywiście dziennikarzom i fanom się nie podoba, bo się przyzwyczaili do dobrego, ale z drugiej strony jest to tłumaczone komfortem artystów i doskonale to rozumiem. No chyba jest dla nas jasne, nie trzeba mieć doświadczenia scenicznego, żeby wiedzieć, że no może jeżeli jest próba, na której może coś pójść nie tak, to nie chcielibyśmy, żeby ktoś to oglądał.
1: I jeszcze nagrywał. Podstawie...
0: I jeszcze nagrywał, zwłaszcza, że wiemy, iż na tej podstawie mogą być czynione jakieś wnioski, obserwacje, przewidywania, bukmacherzy i inne takie rzeczy, komu to jest potrzebne. Dlatego rozumiem to w pewnym sensie, no ale wiadomo, tak jak powiedziałam, do dobrego się człowiek przyzwyczaił. I teraz tak, jeżeli chodzi o pierwszą próbę techniczną, to z niej fani i dziennikarze i wszyscy zainteresowani otrzymali opis, czyli opis tego, jak wygląda ta prezentacja sceniczna, oraz trzy zdjęcia, które były publikowane dzień po każdej próbie. Także no wiadomo, zdjęcia nie oddają wszystkiego, ale o czymś już tam mówią. Natomiast jeżeli chodzi o drugą próbę techniczną, to z niej pokazano również zestaw zdjęć oraz 30-sekundowe wideo, które nam pokazuje, jak to wygląda w kamerze, czyli jest to taki już wycinek samego występu. No, tak podkreślam te elementy, no bo pamiętajmy o tym, że w nazwie Eurowizji mamy wizja i dla mnie przez lata, kiedy oglądałam konkurs, to w ogóle, no, nie to, żeby dalej miał to dla mnie znaczenie, tak? Ale nie zastanawiałam się nad tym, jak, co może wyglądać na ekranie. Natomiast jeżeli śledzę jakieś dyskusje fanowskie, to siłą rzeczy na to natrafiam, na szerokie analizy tego, kto ma jaki występ, jaki kostium, jaki taniec, czy dobrze mruga do kamery i takie tam inne, no to już wiadomo, że to jest wyolbrzymianie, ale niektórzy to umieją i tak analizować. To też tak w ramach ciekawostki też do tych wątków tutaj będę nawiązywała w kontekście naszej Justyny Styczkowskiej, no bo być może, no tak przypuszczam, że jeżeli nie jesteście jakimiś bardzo zaangażowanymi fanami, to może was interesować właśnie to, jak sobie radzi nasza reprezentantka. Już nie dyskutujemy o tym w tym momencie, czy to dobrze, że Justyna Styczkowska jedzie, a może powinien ktoś inny, bo wszystkim tym szczegółowo zajęliśmy się przy omawianiu naszych polskich preselekcji. Jak ktoś chce, to może sobie ten materiał nadrobić w jednym z naszych poprzednich odcinków, bo wszystkie są dostępne, więc warto się do styczniowych wydań cofnąć w razie potrzeby. Natomiast my to na ten moment zostawiamy, bo mielibyśmy już tego zbyt dużo. Zajmijmy się naszą Justyną i tym, co w jej przypadku najważniejsze, kwestia właśnie jej prezentacji scenicznej, a zatem dla tych, którzy będą mogli popatrzeć, będzie trochę spoilerów, a dla naszych niewidomych słuchaczy informacje, co się dzieje, co was omija w życiu. A może was ominęło to, co już miało miejsce na preselekcjach eurowizyjnych, kiedy to w trakcie występu Justyna Styczkowska dużo rzeczy robiła, grała na skrzypcach, śpiewała, miała zaawansowaną choreografię, kręciła się, bo niektórzy nazywają to takim efektem mikrofalówki, który też się stał dosyć wiralowy, ale oprócz tego, no jest osobą talentowaną, więc nazwijmy rzeczy po imieniu, latała. No tak naprawdę to oczywiście nie do końca, to był taki efekt podwieszania, który mógł sprawiać wrażenie, że ona się wznosi. No i chciała bardzo Justyna Styczkowska utrzymać to również podczas występu w Bazylei. A tu ząk, bo się pojawiła Europejska Unia Nadawców i pojawiła się też ekipa szwajcarska. I oni stwierdzili, że tak nie za bardzo, bo Justyna się uparła, że ona chce to zrobić bez zabezpieczeń, jakich oni by od niej oczekiwali, a ona to chyba stwierdziła, że te zabezpieczenia to by, wiecie, popsuły ten efekt wizualny. I tak trochę się nie mogli dogadać. Padła zatem informacja, że Justyna Styczkowska nie będzie podwieszona, nie będzie latać, że szukają ewentualnie jakiegoś zastępczego rozwiązania, jakiejś konstrukcji, która by w tym mogła pomóc, no ale no było wiadomo, że to już nie będzie taki efekt, jaki byłby, gdyby zastosowano to, co ona by chciała i to, co było na preselekcjach. No ale trudno, większość widzów przecież i tak nie wie, co było pokazane w Polsce, więc jeżeli tutaj mają takie, a nie inne przepisy, no to mówi się trudno. Aż tu nagle przyszedł weekend, ten, kiedy Justyna Styczkowska miała pierwszą próbę i ukazał się opis, ukazały się potem pierwsze zdjęcia, i Justyna Styczkowska się wypowiedziała na ten temat i ujawniła to, co rzeczywiście już można było z tych zdjęć, z tego opisu wywnioskować, że się udało, że Justyna Styczkowska będzie jednak podwieszona.
1: Jednak poleci.
0: Jednak poleci. No wiecie, wielki finał polskich kwalifikacji był, tak? To nam się kojarzyło ze skokami, więc leć Justyna, leć. Udało, nie wiadomo jak, ale udało się jakoś przekonać organizatorów do wdrożenia tego jej pomysłu pod pewnymi warunkami, ale to o tym sobie za moment powiemy. Bo jak Justyna śpiewa, no to już słyszeliśmy za moment, to też do tego jeszcze nawiążemy, dlatego skupię się na tym, co tam ma być widać. No bo rzeczywiście tutaj ta sceniczna prezentacja ma mieć spore znaczenie i zacznę od takiego wątku, zanim może powiemy sobie, jak to ma konkretnie wyglądać, chociaż no zawsze tak z uśmiechem o tym mówię, no bo trudno, żeby wam niewidomo opisywała występy, ale oczywiście bazuję na relacjach dostępnych w sieci. To zanim powiemy, jak to ma wyglądać, to chciałabym wam powiedzieć, zacytować w zasadzie za Telewizją Polską, jakie znaczenie oni przypisują poszczególnym elementom tego występu, bo sprawia to wrażenie bardzo przemyślanego. Oczywiście nie musi to do wszystkich trafiać, ale no, tutaj jakaś koncepcja jest, więc warto tak czy inaczej ją poznać, niezależnie od tego, jaki będzie jej wasz odbiór. A zatem tak, w pierwszym refrenie wszech wody wyłaniają się błyszczące, szklano-lustrzane kolosy, które symbolizują narodziny dzieci Gai. Te dzieci się nazywają Eurybia, Pontos, prawie jak Pontes Media Downloader, znany może niektórym,
1: tak.
0: Uranos i Okeanos, coś tam w życiu czytałam o mitologii greckiej, ale nie wszystkie te imiona są mi znane. W każdym razie są one swoistą imaginacją oraz kontynuacją siły i pradawnej mocy Matki Ziemi. Na scenie ich odpowiednikiem i personifikacją są tancerze, stąd taka ich liczba, bo faktycznie mamy tancerzy czworo, jedną kobietę i trzech panów. Przypominam, że są tam tancerze tańczący na szpilkach. Pan Piotr Musiałowski już zakończył swój udział w Tańcu z Gwiazdami, bo Magda narożna z niego odpadła, więc mógł tam pojechać bez większych przeszkód, a teraz jak będzie finał Tańca z Gwiazdami, to go ktoś po prostu zastąpił u boku Magdy i tyle. Także rozumiecie, mamy, Gaja miała, jak wynika z mitologii, jedną córkę i trzech synów i dlatego mamy też odzwierciedlenie tego w tancerzach. W kolejnej części prezentacji kolosy przeradzają się w mistyczne, świetlisto-złote okręgi, które w finale zwrotki łączą się, tworząc bramę do jądra wszechświata, skąd Gaja czerpie pradawną siłę. Nie wiem, czy się nie zgubiliście, no ale tak jak powiedziałam, warto się zapoznać, żeby sobie opinię wyrobić. No i w tym wszystkim występuje jeszcze na wizualizacjach pewien element, który Justyna już zapowiadała od jakiegoś czasu, że on będzie, jest to smog, słuchajcie. Może myślicie, że to jest jakieś przypadkowe, jeszcze tu smoga brakowało, ale to też ma znaczenie. No bo ten smog, który został użyty w wizualizacjach autorstwa Marcina Bani, to przede wszystkim strażnik, który chroni ziemię. Ma on również związek z mitologią, ale tym razem słowiańską, no bo faktycznie Gaja zarówno w samej piosence, jak i widać tutaj w prezentacji, jest takim połączeniem mitologii greckiej, no bo przecież Gaja, no i słowiańskiej, bo mamy w tekście Agmy, czyli te słowiańskie mantry, no i to też, jak widać, jest uwzględnione w prezentacji. No i właśnie w mitologii słowiańskiej istniał niejaki żmij. Nie, że wąż, tylko że smok, wyobrażany właśnie pod różnymi postaciami, nazywany wieloma imionami, ale właśnie kojarzony na przykład z formą smoka, bo pewnie też mógł mieć różne postacie, zależnie od regionów i wyobrażeń. Był także obrońcą ludzi i zasobów ziemi, w tym przede wszystkim wody i zasiewów. Chronił przed ogniem, zaś jego atrybutem, chronił przed złem, zaś jego atrybutem był ogień. Żywioł ten jest niezwykle istotnym elementem polskiej prezentacji. W występie Polski odwołujemy się do jego opiekuńczej, ale i dzikiej natury. Warto podkreślić, że został on wykonany bez użycia sztucznej inteligencji, co oni tak podkreślają, bo Justynie się zdarzało przygotowywać takie teledyski z użyciem AI i to estetyka tego była niezbyt dobrze oceniana przez fanów i niektórzy się trochę bali, że ona tam znowu wrzuci AI i że to nie będzie dobrze wyglądało. Więc tutaj tego nie ma, tutaj jest ludzka ręka, smok jest wymodelowany w 3D, jest też zridżowany, co nie wiadomo, nie wiem co znaczy, ale może wam to coś powiedziało, i animowany do potrzeb występu. Ruch z kolei to zasługa animatora, a znów tutaj to podkreślono, nie sztucznej inteligencji. Jak się, Michale, czujesz? Czy to jest ten moment w życiu, kiedy żałujesz, że nie możesz tego zobaczyć?
1: Wiesz co, niekoniecznie, natomiast mam przeświadczenie graniczące z pewnością, że nasi słuchacze są najlepiej poinformowaną grupą odnośnie tego, co się tam będzie działo, bo jak zderzyć sobie tę wiedzę, którą przekazałaś, z tym, co ludzie po prostu przez te 3 minuty zobaczą, to ja podejrzewam tak, że tych znaczeń absolutnie prawie nikt nie będzie w stanie odczytać.
0: No prawdopodobnie nie, tylko ci, którzy przeczytali newslettera od Telewizji Polskiej, ładnie zredagowanego, w którym jest to napisane. Czyli grupa fanów, a cała reszta, czy połączy tancerzy z dziećmi Gai, no to nie ma takiej opcji, nawet komentator przed występami nie będzie przecież w stanie tego opisać. Jeżeli chodzi o samą tę prezentację, już bez tej warstwy znaczeniowej, no to można co nieco o niej wywnioskować na podstawie tego 30-sekundowego fragmentu, który został opublikowany w środę, bo wtedy była druga próba techniczna Justyny. I w tym fragmencie widzimy moment gry na skrzypcach, dynamiczną grę świateł do choreografii tancerzy oraz słynny moment podwieszania i smoka, który wyłania się z wizualizacji za wiszącą wokalistką, aby później przeniknąć na podłogę sceny. Fragment jest podobno niezwykle dynamiczny, posiada mnóstwo ujęć, zarówno bliskich, jak i dalekich. Widać tam też efekty pirotechniczne. No i co wam jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Jest taka rzecz związana właśnie z realizacją tego podwieszenia. Jak to się w końcu wydarzyło, że ono jest możliwe? Bo Europejska Unia Nadawców i szwajcarscy organizatorzy zgodzili się na podwieszenie pod jednym warunkiem, że na scenie pojawi się osoba techniczna, która pomoże Justynie zapiąć uchwyty na nadgarstkach przed wzniesieniem się na scenę. Ona twierdzi, że tego nie potrzebuje, ale no oni chcą się w ten sposób zabezpieczyć, więc to musi być. No tylko chodzi też o to, żeby tego technika nie było widać, no bo wtedy cały efekt idzie do kosza, no bo już nikogo się nawet nie spróbuje już oszukać, że ona lata. A zatem kamery pokazują ujęcia z oddali, głównie na tancerzy i dopiero później widz zobaczy podwieszoną Justynę na tle wizualizacji. Także może, słuchajcie, ktoś w to uwierzy, i może w związku z tym, jak to będzie pokazane, też ludzie będą wierzyć w to, co niekoniecznie wszyscy wierzyli, widząc Justynę na preselekcjach, że ona wisząc jest w stanie śpiewać wysokie dźwięki, że to nie jest playback. I to też było kluczowe i podkreślane, że dobrze by było jakoś tak zrobić, żeby to właśnie było widać, żeby ludzie w to uwierzyli i żeby to zrobiło wrażenie. No i właśnie co do tego wokalu, no to jak on brzmi, to można w tej przynajmniej 30-sekundowej próbce. O tym będziemy się mogli przekonać, no bo nie jesteśmy Wam w stanie, bo to radio, pokazać tego 30-sekundowego fragmentu w obrazku, ale możemy właśnie chociaż Wam zaprezentować, jaki fragment wybrano i jak Justyna zaśpiewała podczas jednego z podejść, podczas drugiej środowej próby w Bazylei. Dobra, dwie rzeczy, które tu należy omówić, no bo nie słyszeliśmy tutaj tylko głosu pani Justyny, prawda?
1: No tak.
0: Był też głos męski, ten sam, który pojawił się w preselekcjach, czyli pan Tomasz Kukurba, którego wokalizy są tam słyszalne chyba właśnie gdzieś w okolicach tego momentu, kiedy ona się unosi, bo z tego, jeżeli dobrze to wszystko rozumiem, no to ten właśnie fragment został tutaj pokazany w tym wycinku. On też tam grał na altówce, no tylko, że już po preselekcjach zaczęły się pojawiać takie informacje, że pan Tomasz z uwagi na inne koncertowe zobowiązania, z którymi nie jest w stanie nic zrobić, nie może się do Bazylei wybrać. No, z tego powodu było bardzo smutno pani Justynie, bo zależało jej na jego obecności, więc stwierdziła, że jego wokal zostanie wgrany w ścieżkę, która zostanie wyemitowana, no bo przecież to jest możliwe od paru lat, wprowadzone przy okazji COVID-u, żeby było mniej ludzi na scenie i utrzymane, że mogły być tak zwane kurki z taśmy, no to czemu pan Tomasz nie może być z taśmy? Tylko, że, no wiecie, możecie mnie uznać za hejterkę, bo w ogóle też możecie już kojarzyć moje mało entuzjastyczne podejście do tej piosenki i w ogóle mnie się to wydaje trochę bez sensu, żeby ten jego głos tam był, kiedy jego nie ma, bo rozumiem wgranie jakichś chórków, ale chyba co innego wgranie chórków, jakichś drugich głosów, a co innego takiej istotnej partii. I jakoś wydaje mi się, że skoro go nie ma, no to chyba, skoro go nie chciała zastąpić na przykład nikim innym, no też ma prawo do tej decyzji, no to chyba trudno. I mnie to po prostu nie przekonuje, żeby taka długa partia była wykonywana nie na żywo. No ale oczywiście nie my tutaj decydujemy. Rozumiem też, że to troszeczkę jest dla wypełnienia pewnej pustki w instrumentalu, no ale to z drugiej strony może też wcześniej trzeba o tym myśleć, że czym ten instrumental można wypełnić, ale to na etapie tworzenia piosenki. Wiem, wymądrzam się, nie powinnam, nie warto. Druga rzecz, wokal pani Justyny. Nie wiem, jak wy go odebraliście, słuchając tego, ale moje skojarzenie i nie tylko moje, kiedy tego słuchałam, było takie, że on, no oczywiście wiadomo, dalej pojawiają się tutaj wysokie dźwięki, efektowne, ale nie zaprezentowane aż tak efektownie, jak stać na to panią Justynę Steczkowską. Jednak słychać tutaj pewne niepewności i nie zacznę teraz o tym mówić w tym kontekście, że a widzicie, jednak Steczkowska nie umie śpiewać albo nie nadaje się na tę Eurowizję, szybko się zmęczyła, jak przystało na osobę o 50-tce. Tylko pani Justyna też mówi o tym bardzo wprost, więc również i my możemy o tym mówić wprost. To jest wynik sytuacji z próby, w której ten technik, który miał podejść, żeby zapiąć jej zabezpieczenia na nadgarstkach, żeby się mogła unieść, się spóźnił, podszedł, no pewnie, wiecie, nieco, no to są jakieś tam drobne wartości liczone w ułamkach sekund, ale nieco później niż powinien, co ją troszeczkę wprowadziło w takie zdenerwowanie.
1: Zdekoncentrowało po prostu.
0: Zdekoncentrowało i sprawiło, że ona nie przygotowała tak swojego ciała, swoich mięśni, żeby wziąć taki oddech, żeby te dźwięki były zaśpiewane w pełni dobrze. I dlatego jest taki efekt. Justyna Steczkowska o tym mówi wprost, ona tam nie udaje, że a może, a nie, no się starałam coś. Tam jest na tyle świadomą wykonawczynią, co by o niej nie mówi, że mówi, ja wiem, że wokaliza była słaba, ale no będzie lepsza, na występie się to nie powtórzy, co jak wiemy nie należy w pełni już do niej, tylko liczymy na pana technika, że nie zamówi.
1: W końcu po coś te próby się robi, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik.
0: Dokładnie, i dopiąć zabezpieczenia na nadgarstkach we właściwych momentach tego. Oczywiście życzymy, niezależnie od sympatii mniejszej lub większej, do tej piosenki. Tej piosenki, która wybrzmi w pierwszym półfinale konkursu piosenki Eurowizji, wyemitowanym we wtorek, co jest bardzo symboliczną sytuacją, przypomnijmy, bo Justyna nie dość, że wraca po 30 latach na konkurs, to dokładnie w dzień, w 30. rocznicę tamtego występu będzie po raz kolejny stała na eurowizyjnej scenie. Co do dnia to się złożyło i nawet co do godziny będzie blisko. No i kwestia tego, jako która Justyna Steczkowska się zaprezentuje, no to najpierw jakoś chyba jeszcze zimą zostało wylosowane, że Polska będzie się prezentować w pierwszej połowie pierwszego półfinału, więc mogła być, wiecie, pierwsza, czwarta, ósma, ale nie piętnasta, co już zaczęło powodować takie sugestie, że skoro wtedy Justyna Steczkowska była pierwsza w 95 roku, no to może, żeby zwiększyć tę symbolikę, byłoby fajnie, aby pierwsza była również i tym razem. I wielu fanów tego chciało, ale nie chciała tego sama uczestniczka, ponieważ mówiła o tym, że no wszystko wszystkim, może być którakolwiek, ale nie chce konkursu otwierać. I tutaj przyznam, że mnie dziwią reakcje fanów, którzy mimo tego chcieli, żeby Justyna konkurs otwierała, bo jeżeli lubicie Justynę Steczkowską, to dlaczego życzycie jej czegoś, czego ona sama nie chciała po prostu? Ja nie jestem fanką tej piosenki, a i tak no wcześniej myślałam, że ten symbol byłby fajny, ale skoro ona tego nie chciała, no to co jest ważniejsze? Symbol czy komfort wykonawczyni? No,
1: zdecydowanie to drugie.
0: Chyba to drugie. Później zaczęliśmy myśleć, że Justyna się może pojawić gdzieś tam bliżej końcówki tej pierwszej połowy, dlatego że okazało się, iż ona jest jedyną solistką, a jedną z dwóch kobiet uczestniczących w konkursie, jeżeli chodzi o pierwszy półfinał. Ostatecznie tych kobiet będzie więcej, bo aż cztery łącznie, dlatego że mamy jeszcze dwie uczestniczki z krajów Wielkiej Piątki. Nie tłumaczysz, co to jest Wielka Piątka, nie? Wy wiecie. I te uczestniczki oczywiście też się prezentują w konkursie, jest utrzymana ta zasada z zeszłego roku, znaczy inaczej, prezentują się w koncercie, są ich występy pomiędzy występami konkursowymi, nie można na nich głosować. Więc Hiszpanka i reprezentantka Szwajcarii, gospodarzy, one się też zaprezentują w tym koncercie, ale nie można na nich głosować. A z tych, na które można głosować, to mamy tylko naszą Justynę i członkinię duetu z Albanii. Co oznacza, że no jest to półfinał bardzo męski, dlatego sądzić było można, że oni będą chcieli te występy kobiece rozłożyć jakoś tak równomiernie, żeby nie było właśnie, że będzie na początku jedna kobieta, dajmy na to Justynę by dali gdzieś tam na początku, w drugiej połowie będzie Albania gdzieś pod koniec, a tak w międzyczasie to same chłopy. Dlatego spodziewałam się, że może będzie ta Justyna gdzieś piąta, szósta, czwarta, bliżej właśnie końca, bo łatwiej wtedy będzie o taki rozkład równomierny. A tu ani jedno, ani drugie. Ani nie mamy odzwierciedlenia tego symbolu Justyny powracającej, wtedy otwierającej i teraz też, ani nie sprawdziła się ta druga hipoteza, bo Justyna Steczkowska jest druga w kolejności, co niektórym się nie spodobało, bo ta dwójeczka uchodzi za taką pechową, przypisywaną krajom, w których się nie pokłada zbyt wielkich nadziei, ale nie zawsze tak było i może w takim razie czas odczarować tę dwójkę, bo przypisanie takiego numeru startowego nie zawsze wiąże się z dobrym wynikiem, a przecież ktoś ten numer musi mieć, nie da się go pozostawić pustego. Także Justyna jest druga dosyć wcześnie i troszeczkę to się chyba uda symbolicznie nałożyć, bo w 95 roku ona wystąpiła po 21.12, a teraz 21 chyba 14, więc będą jakieś sekundy, które się tutaj zazębią, no nie? Także w pewnym sensie jednak ta symbolika, że co do dnia, co do konkretnego momentu po 30 latach stanęła na eurowizyjnej scenie, to zostaje zachowane. No tak jak powiedziałam, nie jestem fanką tej piosenki, ale mimo wszystko muszę stwierdzić, że to jest fajne, że to się tak ułożyło. No i w związku z tym jeszcze z Justyną kwestia kolejna, pytanie kolejne, które sobie zadajemy co roku, czyli czy nasz reprezentant awansuje do koncertu finałowego z półfinału, no bo przecież Luna rok temu nie awansowała, mimo tego, że twierdziłam, że tak będzie i przedstawiałam argumenty za i przeciw, jednak sugerując, że przeważają te za. No ale słuchajcie, no bez przesady, no jest ta piosenka jaka jest, podobać się może lub nie, no ale skoro odpada 5 krajów z półfinału, zostaje ich 10 do awansu do finału, no to naprawdę akurat my mamy odpaść, zwłaszcza, że mamy artystkę popularną, no to Polonia ma nas nie wesprzeć, no w przypadku Luny nas nie wsparła, bo ją średnio znała, ale w przypadku Justyny Styczkowskiej co prawda nie cieszy się ona może jakąś bardzo dużą sympatią, no ale jednak jest rozpoznawalna.
1: Ale wśród Polonii myślę, że dziewczyna szamana jest zapamiętana.
0: Na pewno. No oczywiście nie może być tak, że będziemy wiecznie liczyć na diasporę, bo to też donikąd nie prowadzi. Powinniśmy mieć większe oczekiwania, jeżeli chodzi o wyniki, tak więc sądzę, że nie tylko od diaspory dostaniemy głosy. Zagadką jest tylko dla mnie to, z którego miejsca Justyna awansuje do tego finału, czyli czy będzie w czołówce rankingu półfinałowego, czy no, gdzieś tam będzie trudniej o ten awans. No ale sądzę, że on oczywiście będzie. My się nie dowiemy przed finałem, jak to było właśnie, z którego miejsca awansowała. Wszystkie tabelki będą po finale jak zwykle opublikowane. I tak samo jak jest to dla mnie zagadką, tak również jest dla mnie zagadką miejsce Justyny w ostatecznym rankingu. I tutaj nie będę wróżyła z fusów. No nie wygramy, no nie. Jeżeli chodzi o plebiscyty takie fanowskie, no to umiejscowienie tej piosenki jest różne. W głosowaniu klubów OGAE, czyli klubów fanów piosenki Eurowizji z różnych krajów, ta piosenka ulokowana została na 21 miejscu z 37 prezentacji. To jest przeznaczenie, nie oszukujmy się, skoro 21 miejsce na 37. Także wcale by mnie nie zdziwiło takie miejsce, ale kto wie, może będzie lepiej, może będzie wyżej. I może będzie to wymarzone przez Justynę top 10 albo i lepiej, byle wyżej niż miejsce 18, jakie miała w roku 95, tak? No bo jednak jeżeli już jechać po tylu latach, to żeby...
1: To po coś.
0: To po coś i żeby chociaż siebie przebić, a nie odwrotnie, bo to na pewno nie byłoby przyjemne, no ale to jest konkurs, to jest loteria. Czasami nam się wydawało, że będą lepsze rezultaty jak z Krystianem Ochmanem. Było 12 miejsce, oczywiście nie jest ono miejscem złym, ale niektórzy mogli oczekiwać więcej, także nie nastawiam się, niczego nie oczekuję, wszystkiego się spodziewam i też Wam polecam to samo, zwłaszcza, że rywalizacja jest, że na nią wpływ mają różne czynniki. Sama przeszkoleność startowa może mieć na nią wpływ, jak i konkursowa stawka, która ma oczywiście tutaj znaczenie, czyli to jak Justyna wypada na tle konkursowej stawki, więc wy już wiecie, co się teraz wydarzy i co my teraz zrobimy, bo to tu po prostu dzisiaj przyszliśmy, żeby wam to pokazać, bo no ja śledzę konkurs i preselekcje krajowe przede wszystkim dla tej warstwy muzycznej, żeby coś może gdzieś dla siebie znaleźć, czasami znajduję, czasami przynoszę do radia nawet później jakieś takie rzeczy, których kolega by inaczej nie poznał, gdybym ich nie przyniosła.
1: A to prawda.
0: Dlatego,
1: i wy przy okazji też.
0: I wy przy okazji też. Dlatego to mnie z powodów oczywistych bardziej ciekawi niż ta część wizyjna, o której powiedziałam niejako przy okazji. Dlatego no to myślę, że jest ważne. Chcielibyśmy wam właśnie uzmysłowić to, jak Justyna się prezentuje na tle tej stawki, żeby nie ograniczać się tylko do tego, co na naszym podwórku, ale wiedzieć, co generalnie muzycznie w Europie piszczy. I my wam to jak zwykle pokażemy w kolejności startowej, czyli jeszcze raz przypominam, połówki półfinałów oraz no, udział w konkretnym półfinale, czy pierwszym, czy drugim, to było wylosowane, a to czy konkretny kraj, który już na przykład wylosował drugą połowę drugiego półfinału, wystąpi 10 czy 14, o tym decydowali producenci, biorąc pod uwagę atrakcyjność tworzonego show, różnorodność piosenek, możliwość ustawienia prezentacji scenicznych po sobie tak, żeby to miało sens i było możliwe, możliwie szybkie do przeprowadzenia. No i tak jak im to po prostu pasowało, tak to zostało zrobione i w tej kolejności Wam to zaprezentujemy. Najpierw półfinał pierwszy, potem drugi, z uwzględnieniem artystów z Wielkiej Piątki, no czyli tych państw, które, dobrze powiem to jeszcze raz, które wpłacają największe składki do Europejskiej Unii Nadawców, dzięki czemu nie muszą przechodzić przez te kwalifikacje półfinałowe, od razu są w finale, wbrew temu, co Wam będzie znowu wkręcał Artur Orzech, że to są państwa założyciele Eurowizji, ale Wy już to przecież tyle razy słyszeliście, że to doskonale wiecie. Również kwalifikacje tych nie musi z automatu przechodzić Szwajcaria, no ale, czyli gospodarz, ale od zeszłego roku te piosenki tych państw normalnie są właśnie, tak jak powiedziałam, prezentowane pomiędzy utworami ze stawki konkursowej, co może niektórych pewnie zmylać na takiej zasadzie, ale zaraz, czy możemy na to głosować? No ale skoro zdecydowano się to utrzymać względem zeszłego roku, no to może jednak aż tak bardzo ludzi to nie zmylało. I ludzie są inteligentni, wy będziecie wszystko wiedzieli. Po tym, jak postaram się wam tutaj w międzyczasie wspominać, co takiego się dzieje, jaki to kraj, co warto o tym wiedzieć. Jeżeli nie zapomnę, też będę mówiła, na którą z tych piosenek głosować nie można, bo to piosenka właśnie z Wielkiej Piątki. Natomiast jeżeli chodzi o to, na co głosować można, jeżeli chodzi o półfinały, no to na ten półfinał, w którym jest nasza reprezentantka, czyli na pierwszy, na piosenki z tego półfinału, na piosenki z drugiego nie. Dopiero w finale możecie głosować na wszystko, niezależnie od tego, czy Justyna się do niego dostanie, czy jednak coś nieprzewidzianego się tutaj wydarzy. No chyba, że słuchacie nas z innego kraju, dajmy na to, słuchacie nas z Wielkiej Brytanii. No to ona akurat jest z Wielkiej Piątki, jest przypisana do drugiego półfinału, więc wtedy możecie głosować w drugim półfinale, na naszą Justynę niestety nie możecie. Ale na przykład z Włoch możecie i tak dalej, i tak dalej. To jest ta stała część naszego programu, która co roku się pojawia, która nie może niestety pojawić się w Tyflo Podcaście ani na YouTubie z uwagi na prawa autorskie do warstwy muzycznej. Tak więc jeżeli słuchacie tego teraz w którymś ze źródeł, jakie wskazałam, a chcielibyście posłuchać tego naszego omówienia, no to jego tam nie będzie, teraz będzie wycięta i przejdzie po prostu do dalszej części audycji, a jeżeli Was to interesuje, to przerzućcie się na inne źródło, którym jest serwis Mixcloud, gdzie audycja będzie umieszczona jak zwykle w całości z warstwą muzyczną i z tym naszym omówieniem też. Czy to jest wszystko jasne? Czy możemy przystąpić do prezentacji?
1: Myślę, że tak. No to gramy, a ty opowiadasz. No i tak to wszystko brzmiało.
0: Czy to jest ten moment, kiedy Michał mnie wyrzuci z tej audycji, bo za dużo gada?
1: A dlaczego?
0: Może tak
1: no
0: być.
1: Proszę cię
0: niczego
1: bardzo.
0: Niczego nie wykluczam.
1: Mów dalej, kontynuuj.
0: Dobra, to teraz od czego zaczynamy? Czy od faworytów tak ogólnie, to na co stawiają bukmacherzy, czy od faworytów naszych prywatnych, osobistych?
1: To ja myślę, że możemy zacząć od tego pierwszego, bo naszych osobistych faworytów zagramy.
0: No tak, oczywiście, chociaż mamy ich pewnie też więcej, a może będzie łatwiej o tym po prostu powiedzieć w tym momencie, kiedy macie tę stawkę może jeszcze mniej więcej w uszach i w pamięci, chociaż wiem, że trudne to jest na podstawie tylko takich niewielkich próbek, a potem wrócimy do takich naszych już największych faworytów na koniec tego wejścia, bo to jeszcze nie jest koniec, to chyba marzycie o tym, że to nie miało takiej opcji, żebyśmy skończyli w tym momencie. A więc takich faworytów głównych jest dwóch i na ten moment największym z nich, jeżeli chodzi o bukmacherów, jest Szwecja, no czyli kraj o bardzo mocnej pozycji w Eurowizji, ale gdyby ktoś nam powiedział jakiś czas temu, że oni będą tak wysoko ze sprawą piosenki o saunie, no to byśmy nigdy tego nie powiedzieli, bo Szwecja słynie z takich generycznych popowych utworów i jak posłuchać ich preselekcji Melody Festivalen, to tam wszystkie piosenki są z jednego generatora, z jednej sztancy i powiem szczerze, że mam bardzo dużą satysfakcję z tego, co się tutaj wydarzyło, że to właśnie zespół Kai z piosenką Barabadabastu, czyli tą o saunie, jadą na konkurs, bo to właśnie pokazało, że te generyczne piosenki identyczne względem siebie, no to może nie jest to, czego ludzie potrzebują, bo piosenka, którą Mons zaproponował, była identyczna pod wieloma względami, względem konstrukcji, względem pomysłu na występ jak Heroes sprzed 10 lat. Więc no ile można po prostu dawać to samo? A tutaj mamy przynajmniej coś innego, mamy dystans, mamy to najważniejsze, bo nie powiedziałam o tym. Mamy, słuchajcie, powrót do języka szwedzkiego po 20 kilku latach ze Szwecji. Oni zawsze po angielsku śpiewali. w ostatnich dekadach i tak nas do tego przyzwyczaili, a trzeba było po prostu, żeby przyjechali z Finlandii jacyś Szwedzi, żeby przypomnieć Szwedom, że mają swój język. I mam bardzo dużą z tego satysfakcję. Po wynikach Mons i inni ci twórcy tych generycznych piosenek komentowali, że już teraz to się nie liczy prawdziwa muzyka, tylko jakieś takie dziwne rzeczy i oni już niektórzy to nie będą startować w tych selekcjach. No i dobrze, trudno, no może potrzebujemy więcej po prostu czegoś innego. Wiadomo, że też sauna Ameryki nie odkrywa, ale jest faktycznie czymś innym ze Szwecji i jeżeli chodzi o zakłady bukmacherskie, to była bardzo wysoko Szwecja z Monsem. On ostatecznie pojechał, jadą Kai i ona dalej jest właśnie na tym pierwszym miejscu, więc no o czymś to świadczy, ale z drugiej strony no wada tego, może dajmy zorganizować Eurowizję komuś innemu, a nie ponownie tej Szwecji, która to już robiła. No i drugi faworyt, taki naczelny, już też to robił, a więc jest to Austria. Oni mieli okazję organizować Eurowizję w 2015 roku. No i czy zrobią to ponownie? No to jest właśnie to pytanie, czy się uda znowu na podobnym patencie. Piosenka JJ-a nie jest taka sama jak piosenka Nemo. Różni się pod względem konstrukcji. Tam się więcej działo, było dynamicznie, było trochę w niskim rejestrze, to trochę w wysokim. Ta dramaturgia cały czas była budowana. Tu jest co innego, jest to bardziej balladowe. Pod koniec się rozkręca, bo tam nagle wchodzi beat, tempo jest przyspieszone. Tak więc to nie jest kopia 1:1, ale było, nie było sięgnięcie po podobny patent głos operowy. Więc czy to wystarczy i czy my tego chcemy, żeby to teraz tak było, że będzie wygrywać utwór, który jest oparty na jakimś pomyśle, który się sprawdził w zeszłym roku? Do końca bym tego nie chciała, więc z tej dwójki wolę Szwecję. No ale tam wciąż się mówi o innych krajach, typu Holandia na przykład, ale ja tego nie widzę. Więc może zostawmy te inne typy, bo mam wrażenie, że one się aż tak nie liczą. Natomiast sądzę, że sprawa może być otwarta i może nam tutaj ktoś wyskoczyć, kogo się nie spodziewamy. Ale mówiłam tak długo o tej Szwecji i to nam pozwoli przejść płynnie do naszych faworytów, które pojawią się później, ale teraz już możemy właśnie tak w paru słowach, żeby ująć nie tylko ten jeden kraj, który potem sobie wybraliśmy do zaprezentowania, ale ewentualnie tych kilka, które się u nas pojawiły w czołówce. Bo ta Szwecja to jest coś, co do czego jesteśmy zgodni, pewnie nie co do konkretnego miejsca, bo u mnie nie jest ona na pierwszym miejscu, ale jeżeli chodzi o typy Michała, to już chyba możemy zdradzić, że
1: to jest to,
0: co się spodobało.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Słuchajcie, znam kolegę trochę i tak przewidywałam. Może pamiętasz, że w kwietniu, jak robiliśmy wydanie świąteczne, to nawet ciebie pytałam, czy już słyszałeś Barabada Bastu, bo ten utwór się pojawiał na przykład w Radiu 357, był na liście piosenek tamże. Kolega wtedy jeszcze nie znał, ale poznał na drogę.
1: Wtedy to
0: spodobało.
1: Znałem Łajkę.
0: No właśnie, bo tak liczyłam, że nas ta sauna wybawi od Łajki i to się wydarzyło na
1: no
0: szczęście.
1: No ale jeszcze tutaj Italia to poważna konkurencja. To
0: tak, jesteś fanem tutaj Italia.
1: Oczywiście.
0: I Gabry Ponte.
1: Tak. No to też trochę z sentymentu. No,
0: domyślam
1: bo
0: się.
1: Gabry Ponte, to on kiedyś, dawno temu, zanim podpisywać się zaczął swoim imieniem i nazwiskiem, no to Eiffel 65, ich słynne przeboje z końcówki lat 90.
0: Tak, więc to jest, o czym nie wszyscy mogą wiedzieć. Jedna z takich większych gwiazd, jeżeli chodzi też o zasięgi, o odsłuchania na Eurowizji, która na nią trafia w ostatnich latach. I to była sytuacja, mnie się rzadko takie zdarzało, kiedy po prostu odbieram mowę, kiedy już nie wiedziałam, jak mam zareagować. No bo wiecie, oglądałam to Sanremo i tam co chwilę, przed każdą przerwą reklamową, tutaj Italia, a piosenki były takie, wiecie, no marne. I wszyscy pisali, najlepiej, żeby Sanremo wygrał dżingiel tego festiwalu, czyli piosenka Tutta Italia, bo jest lepsza od tego wszystkiego, co oni tam pokazują. Po czym ukazuje się lista uczestników finału właśnie w San Marino i tam się nagle znajduje Tutta Italia, więc faktycznie to było bardzo niespodziewane i jest trochę nietypowe, no bo było, nie było piosenka o innym kraju, bliskim, prawda? No ale nie zmienił tego na Tutta El San Marino, bo by mu nie pasowało, a też prezentacja jest bardzo taka włoska, bo tam na wizualizacjach będzie Fontanna di Trevi czy coś, także nie próbuję nawet nawiązywać do San Marino, nie walczy z tym. Tylko pytanie, jak to się uda, bo jest taka klątwa DJ-ów na Eurowizji, że trochę ci DJ-e nie wiedzą, co ze sobą na scenie zrobić, zapraszają wokalistów, którzy niekoniecznie dobrze śpiewają. Wiemy coś o tym, gromi Lukas Meyer, albo są niezbyt charyzmatyczni. Dotychczas było tak i w sumie nie wiem, czy tak będzie, że oni będą śpiewać w maskach, ci wokaliści, których on zaprosił do występu, i że tam średnio jest z taką charyzmą i że to jednak właśnie może nie wystarczyć, żeby przykuć uwagę widza. No ale jest ten refren, tutaj Italia, które siedzi i tak, więc czyżby San Marino miało po kilku latach awansować ze sprawą piosenki o Włoszech? No taka właśnie jest pokręcona ta Eurowizja. Austriacy z Niemiec, Słowak z Czech, piosenka o Włoszech z San Marino, uczestnik z Kongo reprezentuje Holandię, w Estonii śpiewają o espresso macchiato po włosku i jeszcze nie powiedziałam, że w Estonii też mamy polskiego tancerza, nie? W Islandii mamy tancerkę, w Estonii mamy tancerza. No i nasz Robert Skowroński, który współtworzył piosenkę dla Szwecji. Także jest ta silna polska ekipa, nie tylko w naszym polskim występie. To, co też jest właśnie fajne, bo zaczęłam mówić o tych językach, to ta Eurowizja stoi językami narodowymi, bo sporo krajów się zdecydowało do nich wrócić, nawet jeżeli niekoniecznie po niej sięgali. Wspomniana już Szwecja, ale też Niemcy. Też bardzo długo, zdaje się, że ponad 20 lat, Niemcy nie śpiewały po niemiecku. A wreszcie stwierdzili, że to się musi wydarzyć, ale no to się musiało też dokonać ze sprawą austriacko-węgierskiego duetu. No przecież nazwy krajów, no to są jakieś tam etykiety, nie one są tutaj najważniejsze. Co do mnie i co do moich wyborów, to w tym roku mam trochę problemów, bo tak, na pewno bardzo jakościowe są piosenki z Litwy i z Łotwy, więc te dwa kraje bałtyckie, super, Estonia, espresso macchiato mnie nie kupuje, więc na pewno w mojej czołówce jest łotewska Tulia i ta taka rockowa piosenka z Litwy. Jakościowa też jest Ukraina i jest w tym stylu, który lubię, jest tam fajna harmonia. Czegoś brakuje, żeby mnie to tak kupiło w pełni, ale wiem, że to jest dobra jakość. Wiem też z drugiej strony i rozumiem, dlaczego ludzie mówią, że to nie powinno do finału awansować i że nie awansowałoby, gdyby nie było Ukrainą. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast jeżeli tak chodzi o taką moją ścisłą czołówkę, no to jest w niej wspomniana przez ciebie Szwecja, jest też bliska jej Finlandia, tak, ta piosenka o dochodzeniu, bo jedna rzecz to sam tekst, ale jakoś tak jest, że mi to zostaje w głowie, to iśko me, to ta melodia całkiem mi w głowie siedzi i mnie ona przekonuje. Mam też w tym roku problem, bo w zeszłym roku miałam łatwiej, dlatego że piosenka z Izraela mi się po prostu nie podobała. Ja bym bardzo chciała ich ignorować, bo wiem, że ich udział na Eurowizji, mimo już pewnej zmiany dotyczącej działań wojennych, on wciąż ma charakter propagandowy i chodzi właśnie o takie pokazanie nas, o my, biedny, atakowany naród, dlatego tak podkreślają sytuację, w jakiej się znalazła ta ich wykonawczyni, to co ona przeżyła. Dlatego, no wiecie, z jakiegoś powodu nie wysyłają drugi rok z rzędu na przykład piosenki, nie wiem, o kwiatkach, ptaszkach, o miłości, tylko taką nie wiadomo trochę o czym, ale taką bardzo patetyczną. Tylko że w zeszłym roku do mnie ten patos nie trafiał, a mam taki problem, że muzycznie do mnie w tym roku to niestety trafia. I staram się o tym nie myśleć i nie uwzględniać ich w swojej topce, ale... Inaczej, ta piosenka też do mnie nie powinna trafiać, bo nie oszukujmy się, jak posłuchacie refrenu, to jest trochę Nie opuszczaj mnie. Ja chowana na poezji śpiewanej, więc mnie się to podoba. Jak posłuchacie tego tararara, tararara, tararara, tararara, to jest refren Izraela, a teraz sobie weźcie, przecież zdarza się, że największy żar ciska wulkan, co niby dawno zmarł. Trochę jest, no nie? Jakieś nawiązanie. Nie jest oczywiście plagiatem, ale jak to usłyszałam, to od razu właśnie Nie opuszczaj mnie. Jeszcze tam jest zwrotka po francusku. No i ja takie rzeczy lubię, bo jestem chowana na poezji śpiewanej. Zdanie większości fanów jest odmienne, że w zeszłym roku mieli lepszą piosenkę, a dla mnie tamta miała już tak sztampową linię melodyczną, że do mnie nie trafiała, a to mi się niestety całkiem podoba. No sorry, no jakoś muszę z tym żyć, co nie znaczy, że oddałam na nich głos, no i tak nie mogę, bo nie są w naszym półfinale, ale nawet w finale tego po prostu nie zrobię i sobie będę z tym w ciszy. Kolejnym takim moim wyborem związanym z moimi upodobaniami jest Serbia. I tutaj miałam inny typ w preselekcjach, no ale on się ostatecznie nie sprawdził scenicznie. No i pan Prince z piosenką Mila. No wiecie, jestem fanką bałkańskich ballad, bo wychowana nie tylko na poezji śpiewanej, ale też na Kai Bregowiczu. I po prostu, no jak słyszę dobrą bałkańską balladę w jakimś jugo języku, że się tak wyrażę, no to już jestem kupiona. A ta ballada przeszła jeszcze taką przemianę ze sprawą znanego serbskiego muzyka, też znanego z Eurowizji, między selekcjami Eurowizją. Jak on tam zrobił te przemiany i dołożył wokalizy i zmiany w melodii, aranżację rozbudował i jeszcze ten Prince to dobrze śpiewa, bo naprawdę chłopak ma super głos. To ja wiem, że to jest przestarzałe o 20 lat, ale wiecie co, nie obchodzi mnie to wcale, lubię to, a poza tym tytuł Mila można rozumieć na dwa sposoby, no bo Mila jako miła i Mila jako zdrobnienie od imienia, a że są tacy, którzy Milena zdrabniają jako Mila, to mogę przyjąć tę interpretację, że on śpiewa do mnie w pewnym sensie, no bo czemu nikt mi zabroni, aczkolwiek słuchajcie, tam jest problem, no bo rozumiem inspirację mitem o Orfeuszu i Eurydyce, tylko wcześniej pojawił fragment z jego próby i nie wiem, o co z tym chodzi, ale wszyscy są przerażeni, bo został taki wycinek pokazany, że on jest ciągnięty po podłodze jak worek kartofli przez tancerzy. Nie rozumiem zamysłu i nie wiem, czy chciałabym to zobaczyć, może jednak nie ma czego żałować, że nie widzę, bo by mi to zepsuło odbiór i bym się tylko zdenerwowała. Także no, nie wiem, jak to wyjdzie. Serbia ma wsparcie diasporowe Czarnogóry w półfinale, którzy mogą na nich głosować, ale jak może ludzie zobaczą, że chłopa ciągną po ziemi, że sobie brudzi tam swoje piękne włosy, które ma, to nie wiem, jaki będzie tego efekt. Trudno mi się domyślić. No, ale moje pierwsze miejsce jest inne i słuchajcie, jestem temu wierna od grudnia. Wy się nie spodziewacie, że to można aż tak, prawda? Wy w maju poznajecie piosenki eurowizyjne, a ja moją piosenkę faworytkę usłyszałam w Mikołajki. Kiedy to opublikowano wszystkie utwory na festiwali Kęges, czyli festiwal albański, który wybiera właśnie piosenkę na Eurowizję. I tam usłyszałam duet Szkodra Elektronikę i zostałam i nic już mi się nie spodobało bardziej. Może to świadczy źle o samym sezonie preselekcyjnym, że nie miał on super wysokiego poziomu, bo wiele osób na to narzeka, że w tym roku Eurowizja to taka marna, ale wiecie co roku tak mówią, a potem i tak wszystko będą po tygodniu śpiewać. Natomiast no, ta piosenka przykuła moją uwagę, bo jest bardzo oryginalna i nie ma to związku z tym, że byłam rok temu w Albanii na wakacjach. Absolutnie to nie o to chodzi. Po prostu to jest dla mnie super, ale no nie byłoby tak dobrze, jakby nie było mankamentów, a dla mnie pewien mankament jest w wokalu. Konkretnie już na selekcjach miałam wrażenie, że pani Beatrice, czy jak się ją wymawia, pani wokalistka ma pewne problemy z oddechem. Nie wiem dokładnie, czy ona na tej scenie tańczy, rusza się, bo takiego nie mam dokładnego opisu, ale jako osoba, która trochę siedzi w tych wokalnych rzeczach, czuję się niekomfortowo, kiedy ona tak głośno oddycha i liczyłam, że to wyćwiczy do koncertu konkursowego w maju, no i pojawił się wycinek jej próby, niestety dalej to jest. W moim idealnym świecie mój faworyt miałby też idealny wokal, natomiast nie ma żadnej innej piosenki, która by mi się podobała bardziej niż ta, więc wciąż liczę, że to wyjdzie dobrze, że nie będzie tego słychać, a jak nie, to sobie będę dalej tego po prostu słuchała w studyjce, bo jest to piękne, jest to po albańsku, nazywa się to Zjerm, bo tak się to chyba mówi, jest w ogóle w dialekcie właśnie z tej Szkodry, gdzie oni pochodzą, jest super, a jak bardzo jest super, to się przekonacie za jakąś chwilę, jak wam to pokażę, bo ten utwór wam zaprezentuję. I zapomniałam jeszcze o Grecji, bo Grecja jest swoim drugim miejscem, czyli Klawdia się chyba mówi, ta piosenka Asteromata, którą wam tutaj wskazałam, właśnie piosenka po grecku, na którą wam zwróciłam uwagę w tym naszym skrócie, także no tacy są nasi faworyci, jak wyjdzie z nimi się okaże. Inne kwestie. Rok temu poświęciłam bardzo dużo miejsca takim kwestiom organizacyjnym, które były zmienione w tamtym roku. Typu właśnie, że te prezentacje Kraju z Wielkiej Piątki są pomiędzy konkursowymi piosenkami, że jeżeli chodzi o finał, to można wylosować, że się będzie w jego pierwszej połowie, można w drugiej, a można wybór producentów. To wszystko zostało utrzymane, jak również zmiany sprzed 2 lat, że reszta świata może głosować w finale, że w półfinale decydują tylko widzowie, chyba że się coś zepsuje, to jest zapasowe jury, a w finale faktycznie jurorzy dołączają. No i myślałam, że nie będziemy się zajmować kwestiami organizacyjnymi w tym roku, ale jesteśmy jednak do tego zobligowani z uwagi na zmianę, jaką tutaj nam prawdopodobnie przewidziano, jeżeli chodzi o podawanie punktów. Punktów w półfinałach, jeżeli chodzi o to, kto do finału, z półfinału awansuje. I tutaj sobie pozwolę zacytować już po raz kolejny, bo nie wskazałam źródła, to brzydko z mojej strony, za portalem Dziennik Eurowizyjny, bo podobno ma być tak, że takie są zapowiedzi, wiecie, po próbach oni mogą to nagle zmienić, no ale, że będą wymieniane trzy kraje czekające na werdykt i na tych trzech reprezentacjach skupiane będą kamery. Jeden utwór z tych wcześniej wymienionych będzie już wywołany do głównego finału, a pozostałe, to nie znaczy, że pozostałe się nie kwalifikują, tylko one wracają do tej puli, która dalej może być brana pod uwagę. I tak dalej w koło będą tak brać kolejne trójki, kolejne, aż dojdą do zapełnienia 10. miejsca, wtedy pokażą tych wszystkich, którzy zostali i to z nich wybiorą. Pytam się grzecznie, ja po co? W sensie, co ma to zmienić? Bo myślę, że może wprowadzić trochę zamieszania na takiej zasadzie, że ludzie zobaczą, że są pokazywane trzy kraje. Dajmy na to Polska, Islandia, Estonia. Pokazany jest, że wchodzi Estonia i co sobie może pomyśleć taki widz, wiecie, który to włączy bez jakiejś wiedzy, jeżeli na przykład Artur Orzech mu tego dobrze nie wyjaśni, że Polska odpadła, prawda? No bo no tak. Zostaje pokazane, że wchodzi Estonia. I teraz cała nadzieja w komentatorach, żeby oni to dobrze wytłumaczyli. A ta Polska po prostu wraca do puli rozdań. I za chwilę może być trójka Norwegia, San Marino, Polska, z niej wchodzi Polska, a tamte kraje dalej czekają na swoją kolej. Zmiany w sposobie podawania wyników już były planowane 2 lata temu w czasie Eurowizji, które polegały na tym, że uczestnicy wychodzili na scenę zamiast siedzieć w green roomie podczas tego odczytywania wyników i było faktycznie widać na bieżąco ich reakcje, jak się smucą, kiedy się okazuje, że oni nie odpadli, a znakiem rozpoznawczym Eurowizji było zawsze to, że tutaj nie pokazywano właśnie aż tak bardzo tego smutku, bo to nie jest program typu Mam Talent i to jednak wielu fanom się nie spodobało, takie eksponowanie tych artystów wystawionych na porażkę, dlatego po jednej próbie się wycofano z tego sposobu, ale dalej próbują eksperymentować, żeby to było bardziej emocjonujące. No po pierwsze, jak dla mnie może wprowadzić bałagan, po drugie zaś no właśnie taką kwestią jest to, że jednak będzie widać tutaj może jakieś zamieszanie. No uczestnicy teoretycznie mają wiedzieć, że to, że akurat z danej trójki nie przeszli, to nie znaczy, że już ich szanse są pogrzebane, no ale może jednak będzie widać, że są smutni na przykład, prawda? Bo jednak będą liczyli, że to napięcie już z nich zejdzie, a ono jeszcze nie zejdzie, bo muszą dalej czekać na swoją kolej. Także mówimy wam to na wszelki wypadek, gdyby tak się wydarzyło, że coś będzie we wtorek niezrozumiałe. Może też tak być znowu, że oni po pierwszej próbie stwierdzą, kurde, bałagan jest. Wracamy do tego, co było. Po prostu czytamy. Wchodzą Armenia, Serbia, coś tam. Zobaczymy, no bo jednak może po prostu przy tym zostaną i wy będziecie wiedzieli, że jak Polska zostanie pokazana, ale padnie informacja, że awansuje inny kraj, to dopóki jeszcze miejsca wszystkie nie są zapełnione, wszystkich 10, to sprawa nie jest skreślona, po prostu musimy czekać cierpliwie dalej. Występy konkursowe to jedno, jak zwykle będą też występy specjalne, wokół których jest sporo tajemnic. Pewne jest to, że w pierwszym półfinale organizatorzy skupią się na historii Szwajcarii podczas konkursu. Mają wystąpić byli reprezentanci i ma być też wspomniana reprezentantka Szwajcarii, najsłynniejsza, której jednak, którą nie wszyscy kojarzą ze Szwajcarią, może na przykład z Kanadą, bo nie każdy pamięta, że w roku 1988 dla Szwajcarii Eurowizję wygrała Céline Dion. I to jest taką kwestią wielu zastanawiającą, czy ona w jakiejkolwiek formie na Eurowizji się pojawi z uwagi na swój stan zdrowia, no bo wiemy, że rok temu ABBY w Szwecji, mimo tego, że to było 50 lat od zwycięstwa, nie udało się nawet w formie hologramowej pokazać i nikt tam z członków nie wystąpił. A zatem jak teraz będzie z tą Céline? No w pierwszym półfinale na pewno jakaś wzmianka. W drugim mamy się skupić na fanach konkursu i pewne jest, że wystąpi wtedy wielu uczestników niedawnych edycji, w tym całkiem spora ekipa z tamtego roku i będą prawdopodobnie wymieniać się piosenkami, czyli śpiewać piosenki innych artystów eurowizyjnych. No i w finale gościem ma być Nemo, czyli zwycięzca z zeszłego roku. No i też tutaj pojawia się znowu pytanie, no skoro to finał, to może to jest ten czas, kiedy się pojawi Céline. I plotki są różne. Jedne są takie, że nie ma absolutnie takiej opcji. Mówi się też, że no, organizatorzy trochę czekają na to, co się wydarzy i mają różne scenariusze przewidziane. Ale są też takie plotki, że podobno odbyły się już próby Céline Dion z orkiestrą. Także to jest gdzieś tam trzymane w tajemnicy. Możliwe, że to też będzie zmieniane w zależności od okoliczności, od jej samopoczucia. Tak więc nie jesteśmy wam w stanie odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, jak to z nią będzie. Czy w ogóle się pojawi, czy może tylko wyjdzie coś powiedzieć, czy może jednak coś zaśpiewa, skoro udało się na igrzyskach. No jest to faktycznie kwestia bardzo ciekawa. I jeszcze jedna z kwestii takich organizacyjnych co do finału, bo w finale, przypominam, prezentowane są najpierw wyniki jurorów z każdego kraju, a potem zbiorczo wyniki televotingu dla każdego państwa na takiej zasadzie, że nie wiem, Armenia dostała od widzów łącznie ze wszystkich krajów 40 punktów, a Szwecja dostała 384. No, ale jeżeli chodzi o te wyniki głosowań jurorskich, które to już są liczone w finale, są uwzględniane, to one są zawsze prezentowane przez rzeczników krajowych, z którymi się łączymy. I to mogą być różne osoby, reprezentanci z lat ubiegłych, jacyś dziennikarze, inne takie osoby. Rok temu była to Vicky Gabor, która na szczęście nie powiedziała po swojemu Aronou, tylko przedstawiła, kto dostał naszą polską dwunastkę, bo inne punkty się wyświetlają na ekranie. I dziś w pytaniu na śniadanie poświęciłam się, włączyłam to, bo była informacja, że o 9.40 będzie wiadomość, kto będzie podawał polskie punkty. No i tutaj, wiecie, były różne hipotezy, albo że jednak sięgną po kogoś z poprzednich lat, jakiegoś reprezentanta typu Michał Szpak, skoro tak dobrze się sprawdził w prowadzeniu preselekcji, albo Luna z zeszłego roku. No nie powiodło jej się, no ale można by jej to dać. Albo jakiś dziennikarz muzyczny związany z TVP typu Gabi Drzewiecka, która do nich niedawno dołączyła. A tu znowu powiem Zong. Bo żadne z powyższych. Polskie punkty jurorskie poda osoba, która już się pojawiła przy okazji preselekcji jako jedna z współprowadzących. Wówczas przeprowadzała wywiady z uczestnikami, a tak na dobrą sprawę kojarzymy ją z radia, Radia 357, gdzie o Eurowizji zdarza jej się również opowiadać, bo o tym sporo wie. Polskie punkty jurorskie przekaże Ola Budka. Spodziewany byłby to dla ciebie, Michale, wybór?
1: Nie, zdecydowanie
0: totalnie nie.
1: Nie,
0: w ogóle na wszystko postawiła, tylko nie na to, co jest dla wielu osób rozczarowaniem, bo z jednej strony oczywiście super, że ona ma wiedzę eurowizyjną. Wiele osób jednak wyciąga to, że to nie jest najważniejsze i fajnie, żeby to była osoba jednak bardziej kojarzona z samym konkursem, bo
1: ona się po prostu nie kojarzy z Eurowizją.
0: Ona się nie kojarzy jeszcze. No bo to tylko współprowadziła, wiecie, te wywiady z uczestnikami, nawet nie była tam jedyna, bo Grzegorz Dobek robił to wymiennie. Także mnie to tam akurat

0: 21. YouTube'a, jeżeli chcecie, bez komentarza, TVP, jeżeli Artur Orzech i jego dziwne wtręty i niekiedy błędy was nie irytują, a jak nawet irytują, to chcecie się dowiedzieć, co on tym razem powie. My, jeżeli będziemy tutaj za tydzień, a być mamy, no to pewnie zrobimy jakieś takie krótkie podsumowanie, co tam, jak tam, u naszej Justyny i co się dzieje. Natomiast na ten moment mamy nadzieję, że powiedzieliśmy jak najwięcej się dało. Piszcie, czy planujecie oglądać konkurs, jak się na to zapatrujecie, jacy są wasi faworyci, jaki wynik przewidujecie dla Justyny Steczkowskiej. Z miłą chęcią przeczytamy wasze wszystkie komentarze, a teraz zaprezentujemy te piosenki, które są naszymi faworytkami. Tylko nie wiem, Michale, w jakiej kolejności ustawiłeś, ale wydaje mi się, że tym razem będzie lepiej zacząć od mojego faworyta.
1: No i tak właśnie
0: ten
1: jest.
0: Twój wybrzmiał, jednak ten charakter jest jego zupełnie inny. No mój też oczywiście potroszę, tak jak powiedzieliśmy. A zatem najpierw mi najbliższa piosenka już od grudnia. Widzicie, jestem osobą wierną. Jak już coś mnie trafi, to z tym jestem. Bardzo mnie porusza ta etniczność utworu Zjerm zespołu Szkodra Elektronikę po albańsku, więc moja Albania z pierwszego półfinału, piękna, wspaniała. Proszę ładnie zaśpiewać i się nie zasapać na scenie i pięknie oddychać. No a potem ta, która urasta do tytułu faworyta, czyli ta słynna szwedzka Sauna, a więc Kai i Barabada Bastu.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Piosenka o saunie za nami, a...
0: I żeby było jasne, no, bo to też warto powiedzieć, bo poza anteną o tym mówiliśmy, tak, że ta, jeżeli nawet ktoś nie będzie wiedział, czym jest ta piosenka, a widzi, a nie wyłapie tam słowa sauna, to zorientuje się na podstawie prezentacji scenicznej, bo to jest tam zilustrowane właśnie na scenie, jeżeli chodzi o saunę, i z tego, co wiem, też właśnie zwraca uwagę ta sceniczna prezentacja, także to jest to. Jeżeli chodzi
1: sporo tych fińskich akcentów jak na Szwecję.
0: Tak, bo właśnie też o tym mówiłem poza anteną, że nawet ten ich język, którym oni śpiewają ci fińscy Szwedzi, tak. On też ma takie fińskie tam wtręty, niektóre słowa, więc jest to szwedzki, ale z dodatkami. Jeszcze tylko dodam, że jeżeli kogoś interesuje jutro pośledzenie, co tam w świecie Eurowizji, to jutro jest oficjalna ceremonia otwarcia, turkusowy dywan. W tym roku jakoś tak zrobiony z wielką pompą, oni będą tramwajami wożeni po Bazylei i zawsze to, co ciekawi ludzi na turkusowym dywanie, tych, którzy mogą zobaczyć, mnie to w ogóle nie obchodzi, nie lubię tego dnia, jest nudny, ale jak ktoś widzi, no to kwestia tego, jaką kto kreację wybrał na turkusowy dywan, no bo to nie są te sceniczne outfity, tylko każdy chce jak najciekawiej wypaść, jak najlepiej, także może akurat kogoś to ciekawi, mnie to nudzi, więc to omijam, bo mi się nie chcę czytać komentarzy, to bo jak ona pięknie wygląda, jaka suknia i w ogóle, bo to nie jest ciekawe, zwłaszcza, że to nie ma związku z tym, co na scenie. Potem w poniedziałek mamy już dwie pierwsze próby, prasową i tę, na której głosują ci zapasowi jurorzy na wypadek, gdyby nie wypaliło głosowanie. A mówię o tym dlatego, że te próby mogą już zobaczyć dziennikarze i oni nam wtedy jeszcze coś mogą więcej powiedzieć o tym, jak występy wyglądają, jak co niektóre brzmią wokalnie i nam dostarczyć jeszcze więcej informacji, niż mamy teraz. Ale chyba i tak mieliśmy ich dużo. Mamy też również trochę informacji, także dlatego, iż Azalisz, trochę informacji na inne tematy, ale zahaczymy na początek też o muzykę, o to, co ma dla nas TVP2, zanim jeszcze to eurowizyjne szaleństwo. W ogóle były, były też takie ploty, że Eurowizję miała pokazywać dwójka i były kilka miesięcy temu takie informacje, że to będzie dwójka, ale potem poszły jakieś dementi, że jednak nie, nawet jak był taki pomysł, to się z niego wycofali, więc będzie w jedynce, jak miała być, a jak ktoś z was czytał coś parę miesięcy temu, że przechodzi do TVP2, to nie. Nieprawda. Za to TVP2 ma dla nas coś na dzisiejszy wieczór, no bo skończyło się Voice Kids, postanowili jednak wypełnić nam ten wieczór muzyką. Muzyką artysty prezentowaną od lat w ramach pewnego festiwalu, pokazywanego w różnych stacjach telewizyjnych, bo i TVN to pokazywał, i Polsat, a teraz do TVP, do dwójki trafia takie hasło jak Wodecki Twist z podpisem tym razem piosenki o miłości. No i to się wydarzy na sopockim Molo, gdzie wystąpi skład nie za duży, o ile wszystkich nam tutaj wymieniono, bo będzie Ania Karwan, Kuba Badach oraz młode talenty z The Voice of Poland, czyli Adrianna Ropela i Kacper Andrzejewski. Faktycznie i on i ona śpiewają bardzo dobrze, to są świetne wokale i oni wykonają największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego.

0: Wyszyńskiego, ale to jest taka anotacja, że będą to przeboje o miłości, więc Pszczółki Mai się chyba nie spodziewajcie. Nie wiem jak z Chałupami, czy to można podciągnąć tych, co tam na tej plaży. No ale chyba jednak bym się spodziewała takich utworów o miłości stricte. Usłyszymy m.in. Oczarowanie, Nad wszystko uśmiech twój, czy Izoldę. Wymieniłam wam tutaj wykonawców, wymieniłam piosenki, więc wydawałoby się, że wiemy wszystko, ale nie zabraknie też niespodzianek. A wydarzenie nie jest, jak się okazuje, bezpośrednio jeszcze częścią festiwalu tego Wodecki Twist, tylko zapowiedzią kolejnej jego edycji, która odbędzie się od 13 do 15 czerwca w Krakowie, więc w ogóle w innej lokalizacji, bo tu będziemy w Sopocie, także jeszcze do tego trochę czasu. Data koncertu zbiega się z kolei z rocznicą urodzin artysty, a maj był podobno jego ukochanym miesiącem. To tak jak dla fanów Eurowizji on nim jest, ale tutaj powody na pewno były inne, bo i wiosna i to wszystko. Dawajcie znać, czy lubicie maj, czy jakieś inne miesiące. A koncert będzie można obejrzeć dziś o godzinie 20 w TVP2, ale nie za długie to będzie wydarzenie, bo potrwa ono jedynie godzinkę. Także taka jest atrakcja TVP2 na dzisiejszy wieczór. Natomiast jeszcze inną atrakcję TVP będzie miało dla nas na poniedziałkowy wieczór i my byśmy chcieli o tym powiedzieć więcej, ale nie mamy takiej możliwości.
1: Ale wiele informacji nie mamy na ten temat.
0: Bo oni są oszczędni, jeżeli chodzi o informowanie. Jak tam, Michał, obecny twój stan, jeżeli chodzi o oglądanie wszelkich prezydenckich debat? Bo my mieliśmy tutaj wam okazję pojawiać się na antenie gdzieś tam pomiędzy tymi debatami, o których było głośno w mediach, ale jakoś nigdy w takim momencie, żeby móc was na taką debatę zaprosić. Więc czy miałeś okazję którąś obejrzeć tak od deski do deski?
1: Powiem szczerze, nie. Jakoś nie mam cierpliwości do oglądania tego tak w całości. Wczoraj na moment dosłownie włączyłem debatę, która się w Republice pojawiła. Tam...
0: Tak, to jest udziałem ekspertów. Tak. Rafał Brzoska.
1: Dokładnie, ale raczej po prostu tak włączam na chwilę, żeby posłuchać, co tam się dzieje i nie zdarzyło się, żebym tak wnikliwie jakąkolwiek śledził w całości.
0: Ja akurat wczoraj też nie miałam okazji oglądać, bo oglądałam Must Be The Music, więc tylko końcówkę, jak zaczęłam czytać komentarze w internecie, obejrzałam tę debatę złożoną z pytań wzajemnych, którą Super Express robił, udzielając dostępu do sygnału też innym nadawcom. Ale dlaczego nawiązujemy do wątku debat? No bo właśnie jesteśmy jeszcze przed kolejną. Telewizja Polska no pokazała właśnie te debaty Super Expressu, pokazała, wytwarzając zresztą sygnał debaty w Końskich, no ale ona nie spełniła jeszcze tego ustawowego wymogu, którym jest przygotowanie przez TVP debaty z udziałem wszystkich kandydatów, bo przecież w Końskich nie było wszystkich, no a muszą być na debacie wszyscy i już od dawna było wiadomo, że taka debata będzie w poniedziałek 11 maja, czyli dzień przed Eurowizją. Mówiłam, po prostu strasznie jest zajęty ten czas teraz. I ta debata rzeczywiście będzie i Michał tutaj wypatrzył, że ona będzie o godzinie 20, tak?
1: Zgadza się.
0: Że pokaże to TVP Info, pokaże to też Jedynka, jak
1: Jedynka
0: rozumiem.
1: Jedynka też, tak.
0: Pewnie jakiś TVN24 też i pewnie Polsat News też, ale powiemy wam szczerze, że nie wiemy jeszcze zbyt wiele nowego, dlatego że trochę było kontrowersji wokół tej
1: debaty. No nie wiadomo, kto będzie ją prowadził, jeżeli chodzi o telewizję polską przede
0: no
1: wszystkim.
0: Dokładnie.
1: Tutaj.
0: Bo z TVN24 oni tam mieli kogoś zaprosić, prawda?
1: I z Polsatu.
0: Tam miał być pan Radomir Witt z Polsatu, nie wiem, przyznam kto, no ale w TVP były takie kontrowersje, bo sporo sztabów nie chciało się zgodzić na prowadzenie debaty przez panią Dorotę Wysocką-Sznep, sugerując jej wyraźną stronniczość w stronę jednego z kandydatów. No bo to, że mieliśmy stronniczych dziennikarzy, pracowników mediów za poprzedniej władzy, no to nie znaczy, że ma być tak teraz. Znamy oczywiście skalę i proporcje, i umiemy to zestawić, prawda? I wiemy, że trochę co innego pani Cholecka, a co innego jednak chyba mimo wszystko pani Wysocka. Niemniej, no takich, jeżeli są takie zarzuty wobec dziennikarza, no to chyba nie powinno ich jednak być. Z drugiej strony są już zarzuty w kierunku samych kandydatów, że do czego to doszło, żeby to kandydaci wybierali dziennikarza na debatę. No ale jeżeli większość sztabów miała wątpliwości, bazując na jakichś poprzednich wystąpieniach pani Wysockiej i sądzisz, można było byłoby wybrać kogoś z TVP, kto aż tak mocno nie sugeruje tych swoich poglądów w stronę któregoś z kandydatów, no to chyba, i to w ogóle jest ciekawe, bo oni mieli ogłosić pewnego pięknego dnia w południe, kto poprowadzi z TVP te debaty, i oni tego nie ogłosili od tamtego dnia, od którego minęło już chyba półtora tygodnia do teraz.
1: Tak.
0: Czy i TVP... jednak zostawili tę Wysocką, czy będzie ktoś inny?
1: I wirtualne media zapytały oficjalnie TVP o to, kto poprowadzi z ich ramienia tę debatę, to ponoć pojawiła się krótka, lakoniczna odpowiedź. Nie udzielamy takich informacji, a się dowiecie. Jak włączycie, to się dowiecie.
0: No to czekamy. Będzie takie pewnie zaskoczenie, może jak z Olą Budką w przypadku podawania punktów na Eurowizję, a może jednak będzie Wysocka Sznep i będą tutaj wątpliwości. A ty jak
1: będzie,
0: uważasz?
1: Słuchaj, będzie no. ciekawie, jak pojawi się pani Wysocka Sznep i na przykład któryś z kandydatów stwierdzi, że a to ja rezygnuję w takim razie z tej debaty.
0: A czy ty uważasz, że jest rzeczą uprawnioną i właściwą, że kandydaci wyrażają takie swoje wątpliwości odnośnie do prowadzących debatę, czy jednak ich rolą jest uczestnictwo w debacie i prezentowanie tego, co mają tam do powiedzenia, niezależnie od tego, kto ją poprowadzi, a rolą telewizji jest wyznaczenie prowadzącego wyłącznie?
1: Wydaje mi się, że rolą telewizji jest jednak wyznaczenie prowadzącego i tutaj nie sądzę, żeby należało się jakoś uginać przed tą prośbą kandydatów, że oni chcą kogoś innego, no bo teraz to działa w ten sposób, a za jakiś czas, no ciekawe, do czego dojdziemy w ten sposób. Skoro zarząd Telewizji Polskiej no, taką kandydaturę wysunął, no to wydaje mi się, że należałoby być konsekwentnym, szczególnie, że no, nie tylko pani Wysocka-Sznep tę debatę prowadzić będzie.
0: No to jest akurat też prawda. Też jakby była jedyną prowadzącą, to by...
1: To można by było się zastanawiać, tak, ale tu będzie jednak trójka prowadzących.
0: No z trzeciej też strony, to nie tak, że jeden sztab wyraził wątpliwości, tylko chyba 8 albo 9. Dziękujemy Krzysztofowi Stanowskiemu, że jest w tych wyborach, ze względu na to, że on nam ujawnia właśnie takie smaczki i nas o tym informuje, bo tak to byśmy może nie mieli takich insajdów ze środka. On tam to i owo nagra i nam to potem opowie. A to zawsze jednak ciekawe, też z takiej medialnej perspektywy. Także może politycznie dodam nie dziękujemy, ale zawsze to się fajnie takie rzeczy dowiedzieć. I a propos wątków politycznych, czy też publicystycznych, no to Telewizja Polska też pokazuje coś jeszcze na swojej antenie. Tym razem będzie o tym, co we wtorki na antenie, bo debata, przypomnijmy, w poniedziałek o 20. W ten wtorek się to nie pojawi, o czym będziemy mówić. Zresztą, no bo jest Eurowizja, zresztą w ogóle nie pojawia się to w każdy wtorek. Co prawda już ten news ma troszeczkę czasu, nam on nieco umknął, no ale
1: od 8 kwietnia bodaj to się dzieje.
0: Pojawiający się, no już nie musiałeś tak podkreślać, mogliby myśleć, że a tam ciut im się zapomniała.
1: No to ciut, ja 8
0: kwietnia.
1: No.
0: Ale nie ma tego złego w tym sensie, że tych wydań wam nie umknęło aż tak wiele, ponieważ ten program pojawia się co 2 tygodnie, co drugi wtorek na antenie TVP1, a ten program to...
1: To Korespondenci i w tym cyklu emitowanym na antenie pierwszego programu Telewizji Polskiej korespondenci zagraniczni, na przykład Marcin Antosiewicz ze Stanów Zjednoczonych czy Dorota Bawołek z Brukseli, pokazują, czym żyją mieszkańcy Europy i świata. A ten program jest emitowany co 2 tygodnie we wtorki o godzinie 21:05 na zmianę z raportem specjalnym tworzonym przez zespół Bianki Mikołajewskiej.
0: Tak, tam jest jeszcze zmiana dotycząca wtorkowych wieczorów, bo po 22 był pan Sykielski, a ostatecznie on w piątki teraz jest.
1: Tak.
0: Bo stwierdzili, że tam będzie bardziej pasował. Też jest sporo krytycznych uwag na temat tego programu. Nie wiem, czy widziałeś jakieś tam wycinki. Muszę to w całości obejrzeć, żeby też na podstawie takich fragmentów sobie nie wyrabiać zdania. Dlatego jeszcze może nie chciałabym tak zabierać głosu w tej sprawie, no ale opinie jakieś są. I nie widuję opinii przychylnych, ale może żyję w takiej bańce. I jeszcze a propos telewizji polskiej, to tym razem nawiązanie do sportu.
1: Zgadza się, a mowa o znanym nazwisku, o panu Marku Rudzińskim. Otóż on wrócił do współpracy z redakcją sportową Telewizji Polskiej, a widzowie publicznego nadawcy usłyszą go już w ten weekend. Wcześniej pan Rudziński współpracował z Eurosportem, z którą to stacją kontrakt wygasł 30 marca, natomiast z publicznym nadawcą również łączy go kontrakt, a więc w czasie jego obowiązywania nie będzie współpracował z Eurosportem. Ostatnio na antenie Eurosportu komentował sporty zimowe. A pan Marek Rudziński, no to już jest doświadczony dziennikarz, bo pracę dziennikarską rozpoczął na początku lat 80. Był sprawozdawcą m.in. w Polskim Radiu. Współpracę z Telewizją Polską zaczął na przełomie lat 80. i 90. Do TVP trafił ponownie w 2012 roku jako komentator koszykówki, lekkoatletyki, kolarstwa i skoków narciarskich. Z kolei w Eurosporcie pracował od 2000 do 2012 roku i ponownie od 2017 roku. Skoki narciarskie w Eurosporcie przestał komentować na koniec sezonu 2023-2024, kiedy przeszedł na emeryturę, nadal jednak współpracował ze stacją. Pierwszymi zawodami, które Rudziński skomentuje po powrocie do TVP Sport, będzie lekkoatletyczny Światowy Festiwal Sztafet w Kantonie. A więc mamy taki powrót.
0: Tak, mamy powrót do TVP, ale mamy też, no nie chcę mówić, że transfer z TVP gdzie indziej, bo pani, o której teraz słów kilka, już w TVP nie ma od jakiegoś czasu, jak wielu innych osób, ale otóż odnalazła się gdzieś indziej. A wcześniej w TVP było jej sporo przy okazji różnych projektów, różnych koncertów, programów. I oglądam ja sobie Dzień Dobry TVN w poniedziałek wielkanocny, tam w międzyczasie pojawiła informacja o śmierci papieża, więc to zdominowało oczywiście ten informacyjny przekaz, ale w międzyczasie pojawiła się pewna pani ze swoim dzieciątkiem, opowiadała o świętach, ale też o tym, że w TVN-ie rozpocznie niedługo pracę. Czy wy jeszcze pamiętacie taką panią jak Małgorzata Tomaszewska z dobrych czasów Telewizji Prezesa Jacka? No jak pamiętacie, to będziecie być może zadowoleni, że pani Małgorzata się odnalazła. W przyszłości właśnie prowadziła m.in. Pytanie na śniadanie. No i teraz również będzie związana z programem porannym, czyli z Dzień Dobry TVN, ale będzie tam nie gospodynią wydań poszczególnych, przynajmniej nie ma o tym mowy na ten moment, bo ma przygotowywać autorskie reportaże na bieżące tematy. Czyli taka właśnie rola twórczyni jakichś tam cykli, a nie gospodyni w tych, tego magazynu w jakimś tam duecie. Przypomnijmy, że pani Tomaszewska jest związana z mediami od 2012 roku. Pracowała najpierw w Sport Clubie, potem w Polsacie, gdzie między innymi prowadziła prognozę pogody oraz w telewizji WP. W latach 2018-2024 związana była z TVP, gdzie prowadziła wspomniane Pytanie na śniadanie, ale też The Voice of Poland, The Voice Senior, Dance, Dance, Dance, a także wszelkiego rodzaju, jak tutaj napisano, eventy, że bardzo lubimy niepolskie słowa czasami wtrącić, bo czemu nie, no to tak powiedziałam. Wiem, że można powiedzieć wydarzenia, spokojnie, jeszcze nie zapominam słów w języku naszym ojczystym. W ostatnim roku skoncentrowała się na życiu rodzinnym, bo chyba doczekała się drugiego dziecka, bo to, z którym była w studiu, już jest starsza, a tam była niedawno mowa o ciąży, więc wydaje mi się, że już ma taką powiększoną rodzinę na pokładzie. No i właśnie, jak widać, się tutaj odnalazła. Jak oceniacie taką decyzję? Czy ci ludzie z TVP typu pani Krzan, pani Tomaszewska powinni być przyjmowani przed do TVN-u, czy w ogóle już zamknięte drzwi i nie ma takiej opcji, skoro byli tam
1: jak
0: za
1: widać
0: wiadomych
1: opcja
0: czasów.
1: Jest.
0: Jak widać, opcja jest. I można zapomnieć. No i teraz jeszcze a propos TVN-u mamy informację smutną. Zawsze to trudno jest o tym mówić, jakoś to wpleść pomiędzy te informacje o weselszym charakterze, no ale nie będzie inaczej. Być może już wiecie, co mam na myśli. Ta wieść do nas dotarła w środę 30 kwietnia o śmierci Tomasza Jakubiaka. On był przede wszystkim kucharzem, jurorem programów MasterChef, MasterChef Junior i MasterChef Nastolatki. Napisał też książki kucharskie, między innymi Ugotuj mi tato, no to może warto po to sięgnąć, w tym momencie może to będzie dla Was jakąś inspiracją. W przeszłości współpracował też z kanałem Kanal Plus Kuchnia oraz prowadził program Sztuka Mięsa w Food Network. My też mówiliśmy właśnie innych jego programach w Kanal Plusie, tam Jakubiak rozgryza Polskę, pamiętam, że taki tytuł u nas był wzmiankowany w naszych wydaniach. No i po latach aktywności zawodowej musiał zawiesić karierę i skupić się na walce z nowotworem. Pierwszy raz poinformował o tym we wrześniu zeszłego roku. O zmaganiu z chorobą opowiadał w swoich social mediach. Internauci zbierali dla niego pieniądze, między innymi na leczenie w Izraelu. W połowie kwietnia przekazał, że jego stan się pogorszył. Miał lat niedużo, bo 41. Nie miałam okazji oglądać programów z udziałem pana Tomasza, bo te kulinarne rzeczy, no to akurat nie jest obszar moich zainteresowań, ale oczywiście nazwisko kojarzę i tak zawsze jednak jest ten cień smutku, kiedy dowiadujemy się o śmierci po pierwsze osoby tak młodej, po drugie takiej, no, o której mówiliśmy też właśnie między innymi w naszym magazynie. No i tak nam nic nam innego nie pozostaje, jak przejść do kolejnej informacji. Cóż na to możemy poradzić? Więc namalujcie sobie po prostu teraz grubą kreskę, bo nie mamy takiej możliwości. Bo Michał ma teraz dla Was informacje z tych szalenie ważnych, bez których nie moglibyście żyć.
1: Tak jest. Zaglądamy do tego, o czym pisze radiopolska.pl, a radiopolska.pl pisze między innymi o tym, że po 9 miesiącach mieszkańcy Dolnego Śląska, Częstochowy i Tomaszowa Mazowieckiego utracili możliwość naziemnego odbioru telewizji TVS. W czwartek, 1 maja, w multiplexach lokalnych grupy MWE została ona zastąpiona przez Szlagier TV.
0: Tym to samym bardzo dobrze. Szlagier TV brzmi świetnie.
1: No ale w TVS-ie też były szlagry.
0: No też prawda, no.
1: Także, no ale teraz jak ktoś chce, to ma szlagry na okrągło.
0: Ale więcej, no.
1: Tak jest. I tym samym po wcześniejszej rezygnacji z emisji w MUKS-ie L2 w Rybnickim Okręgu Węglowym stacja całkowicie zniknęła z polskiego eteru. Dostępna pozostaje przez satelitę, telewizje kablowe i przez internet. A TVS to nie jest wcale jakaś młoda stacja, bo ona działa od roku 2008. Początkowo była telewizją stricte śląską, z czasem jednak stała się programem skierowanym do wszystkich w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. Z przerwami dostępna była od roku 2016. Do ubiegłego roku była również nadawcą własnego multiplexu eksperymentalnego w Katowicach.
0: Dziękujemy. Nasze życie się teraz zmieniło. No, trzeba mieć priorytety. No, Eurowizja to jest jakiś nieważny temat, to był dopiero ważny. Czy ważne będą kolejne? No, na pewno będą z innego obszaru, bo będą w końcu radiowe i wędrujemy do Radia Tok FM, bo tam zmiany odejścia, nowości, przetasowania.
1: Tak, przede wszystkim nowa ramówka, ale o tej nowej ramówce kilka słów za chwilkę, bo najpierw o odejściu, i to odejściu osoby znanej z anteny Radia Tok FM, zwłaszcza dla tych, którzy mieli okazję wstawać rano. Po blisko 15 latach współpracę z Radiem Tok FM kończy Jan Wróbel, gospodarz wtorkowego poranka Radia Tok FM, który to prowadził od 2010 roku. Jak powiedział w trakcie swojej ostatniej audycji na antenie stacji, to jest mój ostatni wtorek, zmiany zachodzące w radio akurat też zmieniły i mnie. Życzę wszystkiego dobrego następcom. Przez wiele długich lat wycinałem gazety nożyczkami, a to wszystko dlatego, że ktoś mi powiedział na początku mojej medialnej posługi tutaj, że strasznie denerwuje go szelest gazet. Na szczęście, mimo że minęło prawie 15 lat, gazety wciąż istnieją, można je wycinać i wtedy nie szeleścić. To przesłanie zostawiam mojemu następcy czy następczyni na wtorkowe przeglądy prasy, póki jeszcze mamy przeglądy prasy. No więc to takie tak gdzieś między wierszami, ja tu czytam, że panu redaktorowi się niekoniecznie podobają te zmiany, które na antenie Tok FM zachodzą. Nie wiem, czy ty też to tak odbierasz.
0: Tak, oczywiście, też o tym pomyślałam. Bardzo ciekawy, jaki konkretnie aspekt tychże zmian mu nie odpowiada. No, może coś wy wywnioskujecie, bo nam to chyba trudno. Na podstawie tego, co wam teraz Michał opowie o tych modyfikacjach w ramówce.
1: Zgadza się, a od poniedziałku te zmiany nadejdą na antenie Radia Tok FM. Nowa ramówka się pojawi, ale pewne rzeczy pozostaną niezmienne, między innymi poranek Radia Tok FM, tak jak dotąd, będzie nadawany od 7 do 9. We wtorki natomiast będzie zmiana prowadzącego, bo audycję prowadzić będzie reporter polityczny stacji Maciej Kluczka, zastępując w tej roli Jana Wróbla. Z kolei audycja ekonomiczna EKG będzie nadawana od poniedziałku do piątku, częściej i o nowych porach, o godzinie 9.40, 12.40 i 14.40. Prowadzić ją będzie Tomasz Seta i Wojciech Kowalik. Wcześniej, bo już o godzinie 9.00, będzie rozpoczynał się program Owczarek Cezarego Łasiczki. Cykl informacyjno-publicystyczny TOK 360 pojawiać się będzie na antenie stacji o 12.00, 16.00 i 18.00. W południe program poprowadzi Filip Kekusz, a wydania popołudniowe Adam Ozga. Nowością w ramówce jest dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego o tym, jak czytać politykę kulturową, a kulturę widzieć przez pryzmat polityki, która będzie emitowana od poniedziałku do piątku między 19 a 20. Natomiast po godzinie 23 na antenie pojawi się nowe pasmo Kamila Wróblewskiego, zatytułowane Przed północą. W poniedziałki od 14 do 16 w ramówce zaplanowano audycję W zasięgu Anny Piekutowskiej o równości w popkulturze i przyszłości. Na antenie Tok FM pojawią się także dwa nowe pasma autorskie o godzinie 10.40 i 13.40. W ramach tego pierwszego w poniedziałki Małgorzata Waszkiewicz w cyklu Dobrostan będzie rozmawiać, jak żyć w zdrowym stylu, dbać o siebie oraz na co uważać, co badać, jak skutecznie leczyć. We wtorki wywiadówkę poświęconą różnym tematom związanym z nauczaniem i szkołą poprowadzi Krzysztof Chorwat, a w środę Patrycja Wanat będzie prowadzić pasmo Wiesz, co jesz, czyli audycję odpowiadającą na pytanie, czym jest bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczna żywność.
0: W czwartek. To też coś dla nas.
1: No właśnie, tak, to prawda.
0: Trochę w tych tematach około dietetycznych.
1: Zgadza się. W czwartki będzie nadawana dobrze znana audycja Jacka Wasilewskiego, program językowy, a w piątki hit Kamila Śmiałowskiego. W popołudniowym paśmie natomiast będzie można usłyszeć w poniedziałek magazyn europejski Macieja Zakrockiego, we wtorki przerwę na pracę Zuzanny Piechowicz. To będą rady, co zrobić, by pracowało się lżej. W środy audycję Krzysztofa Woźniaka. Skołowani, to będzie audycja o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. W czwartki magazyn filmowy Patrycji Wanat, zaś w piątki emitowana od lat będzie emitowana od lat lista przebojów Tok FM Bartosza Dąbrowskiego. Z kolei cykle Karoliny Lewickiej emitowane o godzinie 17 zostaną przeniesione na weekend. Powrót do przeszłości będzie emitowany w sobotę, a Sprawy różne w niedzielę. W sobotę o godzinie 9 na antenie bez zmian będą wybory w toku Dominiki Wielowiejskiej, a od godziny 10 w nowej odsłonie Otwarta kuchnia Pauliny Nawrockiej-Olejniczak. Natomiast w niedzielę o godzinie 9 będzie nadawana interluda Cezarego Łasiczki, godzinę później nowy cykl Pisarze Mikołaja Lizuta, a o godzinie 11 będzie jest temat Agaty Szczęśniak.
0: Czyli przeniesienie z poniedziałku, bo to tak było jest. Tam chyba o 15 w poniedziałek.
1: Z kolei o godzinie 18 na antenie pojawi się nowa audycja Agnieszki Lichnerowicz. To będzie mitologia europejska, poświęcona kluczowym wydarzeniom i myślicielom, którzy ukształtowali to, co nazywane jest tożsamością europejską. No i oprócz tego wszystkiego, Radio Tok FM wprowadza także nową oprawę dźwiękową i hasło antenowe na każdy temat, z każdej strony. Właściwie Tok FM na każdy temat, z każdej strony. I takie zmiany już od najbliższego poniedziałku na antenie Tok FM.
0: No to brzmi to dobrze, nie wiem co temu panu Wróblowi nie podoba się, no ale coś jednak tak. Ale odejścia z rozgłośni bywają warunkowane innymi czynnikami, że to, niż to, że coś się komuś nie podoba, na przykład tym, że ktoś ma natłok innych obowiązków. I tak też się stało w Radiu Nowy Świat, bowiem w czwartek 8 maja okazało się, że Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski po raz ostatni pojawili się na antenie, żeby poprowadzić poranną audycję w Radiu Nowy Świat. Napisano w komunikacie dla patronów kilka o tym słów, no ale wiecie, że portale medialne to napisały, więc znowu to nie my odsłaniamy sekrety, zwłaszcza, że nie jesteśmy patronami. Przez ponad 8 miesięcy Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski łączyli swoje zawodowe obowiązki w radiu z prowadzeniem codziennego wieczornego programu telewizyjnego, kiedy telewizja zdecydowała się na wprowadzenie weekendowego wydania Kwiatków Polskich. Przesądziło to o konieczności rezygnacji z prowadzenia 4-godzinnego pasma, które ze względu na czas emisji i poruszaną tematykę jest pasmem bardzo wymagającym i angażującym. Tutaj, przepraszam, stop, bo jedyna taka moja adnotacja jest taka, że no, prowadzili codzienny program Kwiatki Polskie. Okej, program jest codzienny, ale oni nie prowadzą go codziennie przecież, bo tamto grono gospodarzy jest większe i oni się tam dobierają w pary dowolnie. Oczywiście nie kwestionuję tego, że mają dużo pracy przy tym programie, ale to też nie jest oczywiście tak, że codziennie o tej 21 się pojawiają na antenie, pojawiają się też inni. Oni, sama Kasia z Markowskim są czasami w duecie, a czasami z innymi osobami właśnie z tego grona. No, ale jeżeli faktycznie było przy tym dużo pracy, bo jednak oni są tutaj uważani za tych najważniejszych chyba gospodarzy, za twórców tego programu, więc pewnie muszą wykonywać też dużo takiej zakulisowej roboty. Więc faktycznie zapewne tak było i to przesądziło o tym, że nie byli już w stanie tych poranków w Radiu Nowy Świat prowadzić, wybrali telewizję. I podczas czwartkowej audycji Kasia i Markowski nie tylko dziękowali słuchaczom za wspólny czas, ale też przekazali radiową pałeczkę swoim następcom, którymi zostali Ksenia Maćczak, dotychczas gospodyni poniedziałkowego pasma popołudniowego w Radiu Nowy Świat, i dr Mirosław Oczkoś, który jest także związany z Radiem Nowy Świat, dotychczas w roli komentatora, a na co dzień współpracuje z naszym duetem Kasia Markowski przy programie Kwiatki Polskie w TVP Info, także jak widać, on będzie w stanie to pogodzić.
1: Że coś tam w rodzinie zostanie.
0: Tak, co w rodzinie to nie zginie, ale no, tak jak mówię, on nie jest tym głównym twórcą Kwiatków Polskich, więc być może po prostu jest uznany, że ma roboty przy nich mniej, aczkolwiek on roboty ma ogólnie dużo też innej, bo przecież go zapraszają często, żeby był komentatorem gdzieś.
1: To
0: nawet
1: prawda.
0: Jak była ta debata prezydencka w Super Ekspresie, to potem on właśnie tam w Super Ekspresie, no bo każda stacja po tym już miała swój komentarz, ale w Super Ekspresie to on miał komentować jako specjalista od komunikacji medialnej, bodajże tak się to nazywa, jak to tam w czasie debaty wypadło. No i jeżeli chodzi o to, czy coś się jeszcze zmieni poza prowadzącymi? No oczywiście wiadomo, że zmiana prowadzących też determinuje tak generalnie zmianę tego, co w tych porankach czwartkowych będzie. No ale czy przewidziano jakieś zmiany w samym kształcie tej audycji? Na te pytanie nam odpowiada nowa gospodyni, czyli Ksenia Maćczak, która zapowiedziała to w takich słowach. To będzie audycja, w której spotka się pozytywna energia, najświeższe informacje ze świetną muzyką. Tak brzmi każda zapowiedź każdej audycji na tym świecie, ale spokojnie, dalej będzie więcej konkretów. Stałe punkty programu oczywiście zostaną, ale pojawią się dwa nowe. Pierwszy, Ruda Papuga, to cykl porad prawnych dotyczących tego, co może Państwa zaskoczyć w sądzie. Mecenas Anita Swacha będzie radzić, edukować, ale też czasem bawić, bo potrafi o trudnych sprawach opowiadać w sposób humorystyczny. Swoją drogą to bardzo duży dystans, żeby to słowo papuga, którym się określa właśnie prawników, nie do końca tak pochlebnie sobie wpleść w tytuł tej audycji, tego cyklu właściwie. A skoro o humorze mowa, to doktor Oczko, oprócz tego, że no będzie takim ogólnie prowadzącym ten poranek, to jeszcze będzie miał cykl Oczkoś na słodko, gdzie będzie wybierał najbardziej pozytywne wydarzenie tygodnia i komentował je w sposób dla siebie wyjątkowy. Powiedzieliśmy o tym, że Kasia i Markowski nie będą prowadzić poranka w radiu Nowy Świat, ale nie padło tutaj takie hasło o odejściu z radia, bo w przypadku Katarzyny Kasi nie możemy o takim odejściu powiedzieć, dlatego że ona oprócz poranka jeszcze przygotowywała z Klaudiuszem Slezakiem podcast, który się nazywa Poszukiwacze Politycznego Złota i nadal robić to będzie. I ten podcast raz w tygodniu będzie się ukazywał oczywiście w dostępie dla patronów, którzy decydują się dawać tam im trochę grosza. Tak więc ci, którzy lubią pani Katarzyny posłuchać w takiej radiowej formie, a są patronami, no to dalej będą mieli taką możliwość, także nie skończyło się to dla nich aż tak najgorzej. Nasza audycja jednak się skończyła już tak rzeczywiście i to nie zamierzamy tutaj pójść w ślady tamtego duetu Kasia i Markowski i powiedzieć, że żegnamy się, bo robimy karierę w telewizji albo gdzieś tam indziej, bo w ogóle nie ma o tym mowy. Robimy naszą super karierę na miarę naszych możliwości w Radiu DHT, w którym poprowadziliśmy już 247 wydań magazynu RTV. I planujemy za tydzień poprowadzić 248, w którym szykują się tematy no Eurowizji, nie? No bo co będę w bawełnę owijać? Wieczorów wyborczych, jak nam się uda, teleturniejów w TVN-ie oraz Sopockiego festiwalu na antenie Polsatu. A może coś jeszcze przez ten tydzień
1: może coś się wydarzy.
0: Debat i innych takich rzeczy eurowizyjnych i innych, coś jeszcze się wydarzy, bo będziemy musieli, tylko pamiętaj Michale, być szalenie ostrożni w tę sobotę, bo będzie cisza wyborcza, więc mówiąc o wieczorach wyborczych, no ale i tak zawsze to robimy, będziemy nawiązywać do tego, co medialne, absolutnie nigdy nie chcieliśmy agitować, bo my nie jesteśmy od tego. Jesteśmy od tego, żeby mówić o mediach i żeby czasami okraszać to muzyką, więc może już zapomnieliście, że to wejście zaczęło się od informacji o koncercie Wodecki Twist, piosenki o miłości, które już dziś w telewizyjnej dwójce o 20, ale my Wam to przypomnimy ze sprawą jednej z piosenek, która ma się pojawić w tym koncercie miłosnego, romantycznego utworu Oczarowanie. I w takim oto nastroju Was zostawimy. Tak jak powiedziałam, żegnamy się tylko tymczasowo na tydzień. Nie tak jak tamten duet. Docencie, wybierzcie, który jest lepszy, a ten, który właśnie wybraliście, żeby spędzić z nim sobotnie po południe, to Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcasta. Ja się nazywam Artur Rutkowski i to jest mój pierwszy podcast, pierwsza cegiełka do Tyflo Podcasta. A o ile dobrze pamiętam, jest to odcinek 18. Najpierw powiem, gdzie się znajduję. Jest to pracownia Tyflodydaktyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest to taka instytucja, która się zajmuje przetwarzaniem książek czarnodrukowych na potrzeby osób niewidomych, czyli skanowanie, obrabianie, drukowanie w Braille'u i tego typu mniej więcej czynności. Przyjechałem tutaj w to miejsce, żeby opisać Wam urządzenie, ponieważ to nie jest moje urządzenie, które jest przede mną. Jest to urządzenie właśnie należące tutaj do tej instytucji. Jest to z jednej strony bardzo wszystkim niewidomym znane narzędzie, ponieważ jest to monitor brajlowski. Ja idei monitora brajlowskiego oczywiście opowiadać nie będę, ponieważ myślę, że jest to urządzenie jak najbardziej znane wszystkim niewidomym. Natomiast opowiem o jednym z monitorów brajlowskich, a inaczej linijce brajlowskiej, która według mnie jest numerem jeden. Ja w tej edycji Homera, komputera dla Homera, złożyłem o ten monitor brajlowski i zobaczymy, czy Pefront przyzna pieniądze. Niemniej jednak widziałem już to urządzenie w akcji. Według mnie jest to rewelacyjna linijka brajlowska. Jak przekonacie się, mam nadzieję, dalej faktycznie zasługuje na miano linijki brajlowskiej. Chociażby z tego powodu, że po prostu jest niezwykle mała jak na linijkę o 80 znakach. No dobrze, to proponuję, zacznijmy prezentację. Monitor nazywa się Super Vario 80. Dobrze, jak wspomniałem, monitor brajlowski nazywa się Super Vario 80. No w tym przypadku jest to monitor 80-znakowy. O ile pamiętam, jest to najnowsza linijka brajlowska produkowana przez firmę Baum, ponieważ jest to producent tego urządzenia, to jest firma Baum. Nie chcę skłamać, nie jestem pewien, ile lat, może 2 lata, chyba maksymalnie, może troszkę więcej, może troszkę mniej, jak długo ten monitor brajlowski jest na rynku, ale jest to zdecydowanie obecnie najnowsza typ linijek brajlowskich produkowane przez firmę niemiecką, firmę Baum. Jeżeli ktoś jest zainteresowany informacjami na stronie producenta, podaję adres www.baum.de, jak Deutschland. I oczywiście można wybrać tam język angielski. Jeśli ktoś zna rosyjski i ma czcionkę rosyjską, to również także język rosyjski. No i oczywiście niemiecki. Dobrze, najpierw opiszmy ten monitor. Jak on wygląda? Jest on przede mną tutaj. Jest to, jeśli chodzi o wymiary, długość mniej więcej, może maksymalnie 57 cm, więc dość dużo, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ten monitor ma 80 znaków. Głębokości, czyli licząc ode mnie w przód, monitor brajlowski ten ma mniej więcej 7,5 cm, więc jest naprawdę bardzo zgrabnym narzędziem, zgrabnym i poręcznym. Grubości mniej więcej 2,5 cm. Więc faktycznie jest to najmniejszy monitor brajlowski, jaki miałem okazję spotkać. Istnieją modele, tutaj akurat jest 80-znakowy, ale istnieją jeszcze modele 64-znakowe, 40-znakowe,
20-znakowe i nie jestem pewien, ale chyba też 32-znakowy. 20-znakowy, a ściślej 24-znakowy jest określany, ma swoją nazwę, mianowicie Pocket Vario. I faktycznie jest, ja go co prawda nie widziałem, ale jak sobie wyobrażę 24 w porównaniu do tej 80, to faktycznie myślę, że w niejednej kieszeni się zmieści. Dobrze, jak on wygląda? No cóż, mamy tutaj linijkę 80-znakową. Właściwie jest to taki całość, to ma troszkę takiego wygląd, taki prostokąta. Z tym, że przednie rogi są minimalnie tak załamane. To nie jest tak zwany ścięty róg, jaki można spotkać w różnych urządzeniach czy też nośnikach, na przykład karta pamięci, ale są to rogi tak minimalnie załamane. Także no to mniej więcej tak wygląda. I teraz tak. Jest linijka 80-znakowa. W ogóle po lewej stronie i po prawej ma trzy przyciski nawigacyjne symbolizujące sześciopunkt. Po lewej stronie, czyli na lewym końcu linijki, od góry to jest D1, D2, D3 i tak samo jest na prawym końcu D4, D5, D6, czyli taki dosłowny sześciopunkt, tylko nieco taki grubszy, można powiedzieć, bo te przyciski są troszeczkę większe. Nad linijką brajlowską, nad każdym modułem brajlowskim jest oczywiście przycisk kursor routing, sprowadzający kursor do odpowiedniej litery. I właściwie to tyle. Jeszcze jest jeden przycisk funkcyjny. To jest przycisk włączający monitor brajlowski. Całe urządzenie jest wykonane z metalu. Spód urządzenia jest wykonany nie wiem, czy to jest plastik, czy to jakieś inne tworzywo, ale jest to bardzo, bardzo mocne tworzywo i jest to bardzo wytrzymałe. Właściwie poza przyciskami, które wymieniłem, nie ma nic dodatkowego, absolutnie. Cały górny panel to jest właściwie gładki metal. Za rzędem kursor routingów jest właściwie tak troszeczkę wyżej położona właśnie jakby górna ścianka całego monitora. I ona jest praktycznie gładka, tylko na lewym jej końcu jest przycisk wielkości jednego z tych przycisków nawigacyjnych. I to jest właśnie przycisk Power. Teraz tak, wszystkie praktycznie ścianki, górna, przednia, tylnia, prawa, boczna, to są gładkie. Nic tam właściwie można powiedzieć nie ma. Na lewej ściance są trzy gniazda. Pierwsze gniazdo, okrągłe, podobne troszeczkę do gniazda słuchawkowego. Jest to gniazdo pozwalające podłączyć kabel RS-232, czyli popularny oczywiście COM. Następnie gniazdo to jest gniazdo zasilania. I następne gniazdo, czyli są trzy gniazda, to jest mini USB. Linijka brajlowska jest w stanie pracować na trzech interfejsach. Właśnie COM, USB oraz Bluetooth. To jest jedna z rzeczy, która faktycznie mnie też zachwyciła w tych monitorach brajlowskich. Co jeszcze? Linijka ma bardzo fajne takie bardzo fajne, można powiedzieć, funkcje, które powodują, że jest ona bardzo mobilna. Nie tylko wielkość powoduje, że jest mobilna, ale także funkcje w niej zawarte. Ma oczywiście akumulator, ponieważ jest to linijka chyba najbardziej przystosowana do tego, żeby ją przenosić.
chociaż może 80 jest dość mało mobilna w porównaniu do 64, którą właśnie planuję z Homera, mam nadzieję, sobie kupić. Ja sprawdzałem 80 wsadzając do dość dużego plecaka i faktycznie był z tym problem. Niemniej, jeżeli by trzeba było bardzo na szybko to przenieść, nie jest to zbyt duży problem. Waga monitora to jest około może kilograma maksymalnie. I dobrze. Wspomniałem, że monitor ma ciekawe funkcje. Jedną z nich, co pozwala właściwie naprawdę, co stanowi o mobilności. Może nie jest jedynym warunkiem mobilności tego monitora, ale jest no bardzo, bardzo wspomagające. To jest ładowanie przez port USB, co daje nam właściwie pozbycie się, można powiedzieć, zasilacza. Oczywiście zasilacz, ładowarka jest w zestawie, jak najbardziej, ale nie musimy go wcale używać, ponieważ komputer zapewnia nam energię. Ale do głębszego omówienia funkcji przejdę i całej jej obsługi przejdę nieco później. Dobrze, więc uruchommy nasz monitor brajlowski, czyli wciskamy przycisk Power mniej więcej przez 3 sekundy, aż usłyszymy sygnał świadczący o tym, że linijka jest uruchomiona. Wciskam Power. Trzymam. O właśnie, słyszeliśmy sygnał i linijka jest uruchomiona. I teraz od razu po uruchomieniu monitor brajlowski wyświetla swoje tak zwane menu. Jest to menu tak zwane proste, czy też ja bym to nazwał statusowe, ponieważ możemy sprawdzić ustawienia. W celu zmiany ustawienia trzeba przejść do menu tak zwanego zaawansowanego. Ja wyjaśnię, jak to przejść nieco dalej. I teraz tak. Pierwsza linia tego menu to jest nazwa monitora brajlowskiego. W tym przypadku jest to oczywiście Baum Super Vario 80. Oczywiście analogicznie w przypadku na przykład 64 byłoby to napisane Baum Super Vario 64. No to oczywiście jest logiczne, jasne. Myślę, że tego nie trzeba na dłuższą metę wyjaśniać. Po menu poruszamy się przyciskiem D3 i D1. D3 w dół, D3, D1 w górę. Właściwie tak samo można się poruszać przyciskami D4 i D6. D2 i D5 nie są na razie tutaj używane. No i proszę bardzo, jedziemy w dół, czyli D3. I mamy teraz stat, to jest skrót od status. I tutaj mamy wyświetlony status linijki, mianowicie pierwsza wartość 92% to jest bateria, stan naładowania baterii. Druga wartość to jest USB, informująca o tym, że linijka pracuje teraz na interfejsie USB. Następna wartość to jest Baum. To jest nazwa protokołu, którym się posługuje Super Vario. O protokołach pomówimy troszkę dalej, ponieważ linijka ta oprócz Bauma jest w stanie emulować różne także dodatkowe protokoły. I dalej jest V8. V8, czyli wersja 8, jest to wersja firmware, czy też oprogramowania po prostu zainstalowanego w monitorze brajlowskim. Przy okazji tutaj tych informacji statusowych, to już część powiedziałem, że na jakich interfejsach linijka brajlowska jest w stanie pracować. 92% tutaj mamy baterię. Bateria jest bardzo wytrzymała, jest litowo-jonowa. Na interfejsie Bluetooth linijka jest w stanie pracować 30 godzin, natomiast na interfejsie COM lub USB jest w stanie pracować 100 godzin.
Więc jak obliczyłem, to jest mniej więcej ponad 4 doby. No, trudno powiedzieć, na ile prawdziwe są tutaj w dokumentacji tego monitora dane, na ile one są prawdziwe. Ale no, myślę, że dużo jednak prawdy w tym jest. Zresztą akurat o to nie musimy się martwić, ponieważ mając włączoną funkcję ładowania przez USB, później pokażę, jak ją włączyć. Właściwie nie musimy się martwić o problemy z energią. Dobrze, to idziemy dalej w menu. Nacisnąłem D3. Mamy serial number, czyli numer seryjny. Każdy monitor brajlowski, jak wiadomo, ma swój numer seryjny. Ten numer seryjny jest też napisany na spodzie monitora brajlowskiego, jeżeli go odwrócimy do góry nogami. No, w tym przypadku numer seryjny to jest 24005775. No tutaj oczywiście numeru seryjnego nie zmienimy, nawet w tak zwanym advanced menu, czyli tym menu zaawansowanym. Dobrze, idziemy dalej D3. Mamy battery status, czyli status baterii, dokładnie stan baterii. Tutaj o tej baterii już trochę mówiłem przy opcji stat, czyli status. Tutaj jest napisane 92%, czyli bateria jest naładowana prawie do końca. Jest wartość OK, czyli bateria, że tak powiem, nie jest obecnie nie jest ładowana. Oczywiście, jak włączymy, jak jest włączona opcja ładowania przez USB, wtedy, jeżeli akurat jest ładowana bateria, jest napisane charging. Zresztą, gdy mamy nawet monitor brajlowski wyłączony i podłączymy, jest wyładowana bateria i podłączymy zasilanie, wtedy ta informacja charging pojawi się mimo wyłączonego monitora brajlowskiego i będzie pokazywał się czas, ile pozostało do końca ładowania. Do pełnego naładowania monitora brajlowskiego Super Vario wystarczy mniej więcej 2,5 godziny. No, powiem szczerze, że wartości te są imponujące. Jeżeli chodzi o 2,5 godziny ładowania na 100 godzin późniejszego użytkowania, no to jest naprawdę według mnie no coś niebywałego. Jeżeli naładujemy już potem monitor brajlowski, cały czas mówię o tej opcji, kiedy monitor brajlowski jest wyłączony i ładujemy go za pomocą otrzymanej w zestawie ładowarki. Gdy ładowanie się skończy, bateria jest naładowana do końca, monitor brajlowski wyłączy się. I oczywiście, tak jak wspomniałem, gdy mamy włączoną opcję ładowania przez USB, jest to możliwe po prostu. Wyświetla się komunikat charging, i tak jak wcześniej jeszcze wspomniałem, właściwie możemy zasilacz, ładowarkę pozostawić w pudełku. No, niestety, oczywiście, ładowanie nie jest dostępne na porcie COM, to już trzeba uważać i po prostu mieć w pogotowiu ładowarkę. Po rozładowaniu baterii właściwie się nic nie stanie, ale może się stać dopiero po kilkunastu tygodniach. Cały software może prawdopodobnie zostać usunięty. Natomiast zanim to się stanie, no to czas jest naprawdę bardzo długi i możemy spokojnie podłączyć ładowarkę za parę dni po wyładowaniu i monitor za 2,5 godziny znowu będzie gotowy do użycia. Dobrze, D3 znowu. Zresztą, żeby udowodnić, mogę również cofnąć się D4 i teraz z powrotem D6.
Więc nie wymyśliłem tego sobie, że można sterować również D4 i D6. BT Name, czyli Bluetooth Name, to jest nazwa monitora brajlowskiego dla interfejsu Bluetooth. Na interfejsie Bluetooth możemy jej używać zarówno przy komputerze, jak i przy telefonie komórkowym. Współpracuje z tą linijką. Myślę, że większość screenreaderów, na pewno screenreader pisany przez producenta, czyli Virgo 4, oczywiście Windows Eyes, JAWS, jeszcze jakiś inny screenreader wymieniony był w dokumentacji, na przykład taki jak Blindows, Supernova, HAL myślę, że też, chociaż nie jestem pewien, niestety miałem możliwość przetestowania tylko na Windows Eyes, zresztą później dalej w dalszej części podcasta pokażę, jak używać tego monitora brajlowskiego z Windowsem. Tutaj Bluetooth Name, tutaj nazwa dla tego interfejsu jest identyczna z numerem seryjnym monitora brajlowskiego. Oczywiście później pokażę, jak ją zmienić, bo akurat tutaj można to spokojnie modyfikować. To nie jest żaden problem. Dobrze. Teraz dalej D3 i mamy menu off, czyli po prostu wyjście z menu. Zapomniałem dodać podczas tego przeglądania menu, co będzie szczególnie ważne w zaawansowanym menu, gdzie możemy zmieniać parametry monitora brajlowskiego. Mianowicie chodzi o to, że wybieramy daną opcję poprzez naciśnięcie kursor routinga nad jedną z liter oznaczającą daną opcję. To później pokażę w praktyce, żeby można było lepiej to zrozumieć. Także w ogóle monitor brajlowski w obsłudze jest naprawdę bardzo prosty. Mam nadzieję, że już częściowo to udowodniłem i dalej postaram się to pokazać. Tutaj mamy wyjście z menu off. Nie musimy tego klikać po uruchomieniu monitora brajlowskiego, ponieważ gdy podłączymy ją do screenreadera, po prostu wysłanie danych przez screenreadera do tego monitora brajlowskiego automatycznie wyłącza to menu i monitor brajlowski jest już używany jako zwykła linijka, a nie tylko ta opcja w menu, gdzie możemy ustawić parametry. Dobrze.

mają być wysłane ze screenreadera. Jeżeli jest ustawiona opcja, o której też później powiem, wyłączanie przy nieaktywności monitora Braille'owskiego, z angielska to się nazywa auto power off, to monitor Braille'owski, o ile pamiętam, standardowo ustawiony na 15 minut, za 15 minut powinien się wyłączyć. Dobrze, wyszliśmy z menu, więc właściwie teraz bez komputera nie możemy za wiele tutaj zrobić. Jak wejść z powrotem do menu, jeżeli na przykład używamy monitora Braille'owskiego i na chwilę potrzebujemy coś zmienić? Sprawa jest bardzo prosta, naciskamy dwukrotnie przycisk Power. I jesteśmy z powrotem. I już jest pierwsza linia właśnie tego menu, jest Baum Super Vario 80. Więc rzecz jest bardzo prosta. Tym samym przyciskiem Power wyłączamy monitor Braille'owski, tak samo przytrzymując jego około 3 sekund. Tym samym również przyciskiem możemy zresetować całe urządzenie, przytrzymując go około 10, między 10 a 12 sekund, o ile dobrze pamiętam. Ale my, ponieważ restartu nie potrzebujemy, więc nie będziemy tego robić. No dobrze, jesteśmy z powrotem w menu, tutaj tym statusowym, więc teraz wyłączamy monitor Braille'owski. Czyli tak jak włączaliśmy, tak teraz wyłączamy przez 3 sekundy, przytrzymując przycisk Power. Naciskam, trzymam. Właśnie usłyszeliśmy sygnał. Na początku był taki trochę wzrastający, czyli monitor Braille'owski się uruchamiał. Potem teraz był taki schodzący nieco w dół. Dźwięki schodziły w dół, czyli monitor się wyłączył. Jeszcze tu jest linijka pusta, ale już miarowo właśnie pojawiają się punkty. Ten charakterystyczny układ dla monitorów, kiedy są wyłączone, kiedy wszystkie punkty są ustawione, można powiedzieć, na zero. Dobrze, ale ponieważ potrzebujemy teraz menu zaawansowanego, pokażę jak do niego wejść, to musimy ten monitor Braille'owski ponownie włączyć. Więc znowu przytrzymujemy przycisk Power. Dokładnie. Jesteśmy znów w menu tym prostym, statusowym, czy też w manualu tego monitora Braille'owskiego był to nazywany tak zwany system menu, a to menu, gdzie możemy zmieniać różne parametry, to jest advanced menu. No dobrze, to wejdźmy więc do advanced menu. Naciskamy pierwszy i ostatni kursor routing, a następnie D1 i D4 i przetrzymujemy przez około 5 sekund, aż usłyszymy podobny sygnał do tego, jak się włączało monitor Braille'owski, ale trochę wyższy. Więc najpierw kursor routingi D1, D4 i czekamy. Dokładnie, to jest ten sygnał. Pierwsze 4 albo 5, już nie pamiętam dokładnie, linijek tego advanced menu, czy też menu zaawansowanego, tłumacząc to z angielskiego na polski, jest takie same jak w tym prostym menu. Więc najpierw mamy Super Vario 80. Dalej mamy status. Później mamy serial number. Później mamy battery status. I mamy zamiast BT name, które jest oczywiście, ale jest nieco dalej, mamy coś takiego jak prot. To jest skrót od protocol. I mamy tutaj taki wybór: Baum, HT, PB1, PB2. Już mówię, co to znaczy. Super Vario używa protokołu Baum, czyli takiego sam nazwa jego jest taka sama jak firma, która tworzy ten monitor Braille'owski. I teraz tak, ponieważ ten monitor Braille'owski jest w stanie emulować kilka protokołów. Nie tylko ten swój, na którym bazuje oczywiście,
ale także kilka innych, co pozwala na przykład

użycie tego monitora Braille'owskiego jako innej linijki, a to dlatego, że jeżeli dany screen reader nie obsługuje Super Wario, to włączając emulację któregoś z tych protokołów, które wymieniłem, zaraz powiem, co one oznaczają, możemy po prostu użyć tej linijki ze screen readerami, które z nią nie współpracują, jeżeli jakiś screen reader się pojawił i on nie współpracuje z Super Wario, albo jeszcze nie współpracuje, albo niestety firma nie zamierza współpracować, to możemy włączyć jeden z protokołów, który spowoduje, że Super Wario tak jakby podszyje się pod inny monitor brajlowski i będzie mogła być używana z danym screen readerem. Dobrze, mamy zaznaczony protokół Baum. To zaznaczenie polega na tym, że całe słowo jest podkreślone punktami 7, 8, oczywiście pod każdą literą tego słowa. Dalej mamy HT, PB1, PB2. HT to jest protokół firmy Handytech, która też jest słynna z linijek brajlowskich. Opracowała ich kilka. Niektóre z nich są bardzo znane, niektóre może mniej. I teraz, żeby na przykład podłączyć się do screen readera jako linijka Handytecha, musimy nacisnąć nad słowem HT, właściwie skrótem HT, jeden z kursor routingów, albo nad H, albo nad T. Naciskamy na przykład nad H. I mamy już, nie wiem, czy to było słychać, mamy zaznaczone siódmym i ósmym punktem, zarówno pod literą H, jak i pod literą T, że ten protokół jest wybrany. Jeżeli zapiszemy zmiany, to potem w menu tym prostym druga linia oznaczona jako stat, czyli status, inaczej stan, z angielskiego status, pokaże zamiast Baum, będzie pokazywać HT. Mamy jeszcze dwa protokoły, PB1 i PB2. PB to jest Power Braille. To jest bodajże, o ile dobrze pamiętam, linijki brajlowskie produkcji Freedom Scientific, więc możemy używać to jako Power Braille wersja pierwsza. Naciskam kursor routing na przykład nad jedynką. Ja tak zmieniam te litery, dlatego żeby pokazać, że naprawdę tutaj, akurat w przypadku PB1, naprawdę nie ma znaczenia, który kursor routing naciśniemy, czy nad jedynką, czy nad B, czy nad P. I tak samo mamy PB2. Zmieniam na PB2. O właśnie. I teraz, jeżeli bym zapisał zmiany, linijka status w menu prostym pokazałaby po wartości naładowania baterii PB2, ponieważ to mam wybrane. No cóż, wróćmy do Baum. Ok, jesteśmy znów na protokole Baum i teraz ten protokół jest aktywowany w Super Wario. Przejdźmy dalej, D3. COM Channel, czyli COMM to jest skrót od Communication. Communication Channel i tu wybieramy interfejs, na jakim pracuje monitor brajlowski. Podkreślone, czyli zaznaczone jest USB, następnie jest Bluetooth, a potem jest Serial. Serial to oczywiście nasz COM stary. Bluetooth, no to wiadomo, już wspominałem, że to jest interfejs Bluetooth. Na przykład zaznaczmy Bluetooth. Naciskam kursor routing nad literą T. O właśnie, słyszeli Państwo, nie wiem jak to powiedzieć, taki krótki, niski sygnał. I to właśnie monitor brajlowski zmienił interfejs na Bluetooth. Aktywował teraz Bluetooth. Ja niestety tutaj, ponieważ jest to mój stary komputer, nie mam interfejsu Bluetooth, ale obiecuję, że jeżeli będzie jakaś taka możliwość, to nagram jeszcze taki podcast uzupełniający jakąś część drugą
do tego, żeby pokazać, jak skojarzyć linijkę właśnie przez Bluetooth. Mniej więcej częściowych informacji udzielę zaraz. Dobrze, mamy USB, tu mamy Bluetooth. Jak wspomniałem, na Bluetoothie możemy pracować bardzo długo, 30 godzin. I mamy oczywiście serial. No właśnie, ten sygnał powiedział mi, że zmieniłem właśnie teraz na serial. Mamy podkreślone słowo serial, czyli nasz port.com, i teraz możemy do gniazda tego okrągłego na bocznej ściance po lewej stronie podłączyć kabel com. No dobrze, wróćmy do USB. O właśnie. I teraz miałem powiedzieć, jak ten monitor brajlowski skojarzyć przez Bluetooth. Mianowicie trzeba skonfigurować, jeżeli mamy coś takiego jak właśnie albo na USB klucz Bluetooth, albo już wmontowany w komputerze. Teraz oczywiście jest on w standardzie. Ja jeszcze, jak kupowałem swój laptop, nie był w standardzie, niestety. Ale właśnie konfigurujemy coś takiego jak serial port. To jest tak zwany serwis, ponieważ łącze Bluetooth jest w stanie zaoferować kilka serwisów. Między innymi do takich serwisów należą PIM Item Transfer. To jest zwłaszcza serwis, który najczęściej jest stosowany przy wysyłaniu coś z komputera do telefonu i z telefonu do komputera. PIM Item Synchronization, czyli synchronizacja. PIM to jest skrót od Personal Identification Manager, czyli to są takie dane osobiste. Na przykład możemy wysłać e-maile, SMS-y, pozycje kalendarza, kontakty, zwłaszcza z telefonów. Ja tego używam przy telefonie. Możemy zsynchronizować do tych danych jakiś program, na przykład może być to Outlook Express, albo możemy po prostu zaznaczyć mu, żeby wysyłał to do jakiegoś folderu. Jednym z takich serwisów jest właśnie Serial Port. I są właściwie dwa serwisy. Jeden to jest Serial Port, a drugi to jest tak zwany, on nie nazywa się serwis, ale Application Serial Port. I serwis Serial Port, przepraszam. Dobrze. Ja może wyłączę telefon, żeby nam tutaj w podcaście nie przeszkadzał. Momencik. Ok. Dobrze. Przepraszam za zakłócenia. Ok. I już wracamy do podcastu. Jest serial port. On ma najczęściej jakiś numer portu COM. U mnie w komputerze, o ile dobrze pamiętam, to jest COM7. Jest drugi, tak jakby ten serial port możemy traktować jako serwer, jako port wejścia. Natomiast serial port, nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam nazwę tego jakby serwisu. To jest tak zwany port wyjścia. U mnie jest to w komputerze COM9 i do tego portu wyjścia, u mnie jest to COM9, u kogoś może to być na przykład, nie wiem, COM7, COM12 i tak dalej. I do tego portu wyjścia potrzebujemy podłączyć monitor brajlowski. Jest to prosta rzecz, mianowicie trzeba w screenreaderze, na przykład w Windows Eyes, wybrać z wybór monitora brajlowskiego z menu plik Super Vario. Tam jest napisane Super Vario ukośnik Pocket Vario, a potem wybrać ten port COM, który jest uważany za port wyjścia. Nie jestem pewien, czy oprócz tego monitora brajlowskiego nie trzeba będzie sparować z komputerem.
Tutaj ile laptopów, tyle sposobów prawdopodobnie. Jeżeli ktoś ma coś takiego, taki Bluetooth z takim interfejsem, troszkę, który na pulpicie pojawia się jako moje miejsca interfejsu Bluetooth, to wystarczy, że wejdziemy do tego, klikniemy otoczenie Bluetooth, czy o ile dobrze pamiętam. Jeżeli nam się pojawi nazwa jaką ma zapisaną Super Vario, może być to serial, może być to własna nazwa, którą możemy wpisać. Ja zaraz w dalszej części pokażę, jak to wpisać. To wybieramy z menu kontekstowego powiąż urządzenie. I teraz, o ile dobrze pamiętam, w monitorze brajlowskim standardowy tak zwany Bluetooth PIN, czyli ten taki kod PIN, który powoduje parowanie urządzeń, to jest 1, 2, 3, 4. To jest standardowy kod PIN i po tym powinno, szczerze powiedziawszy, już chyba w miarę to funkcjonować. Niestety nie mogę tego monitora wypożyczyć tutaj z Tyflo i sprawdzić to u siebie w domu. No przez to niestety akurat tego na podcaście niestety tutaj nie będzie, ale postaram się, jeżeli kiedyś uda się coś z tym zrobić, postaram się nagrać dodatkowy podcast uzupełniający, jak używać komputera z tym monitorem brajlowskim na interfejsie Bluetooth, a także telefonów komórkowych z tąże linijką. O ile dobrze pamiętam, TOX tą linijkę wspiera, ale trzeba ściągnąć coś takiego jak TBI, czyli TOX Braille Interface. O ile dobrze pamiętam, to jest chyba właśnie produkcji również firmy Baum, ale tego nie jestem pewien. W dokumentacji był podany adres, niestety ten adres nie istnieje. Nie wiem, gdzie to szukać. Spróbuję jeszcze to znaleźć. Jak ktoś znajdzie, to bardzo byłbym wdzięczny o poinformowanie, gdzie to znalazł i ewentualnie podesłanie do tego. To się nazywa TBI, czyli TALKS, TALKS. Braille, Braille, interface. Interface, czyli interfacja, to z angielskiego jest tak pisane. Dobrze, tu mamy protokół USB Bluetooth serial. Wracamy do naszego monitora brajlowskiego. D3, znowu przesuwamy się o linię dalej. Mamy auto power off time. Auto power off time to jest właśnie ta opcja, która powoduje, że monitor brajlowski po jakimś czasie nieaktywności może nam się wyłączyć. To jest korzystne przy zaoszczędzaniu baterii. I mamy opcję on-off. Ja tutaj mam standardowo on zaznaczone, ale na przykład jeżeli mi się to nie podoba, mogę sobie zaznaczyć off. Właśnie sobie zaznaczam kursor routing na przykład nad o i już mam zaznaczone, że off. I teraz może być dowolnie linijka włączona, mimo że danych żadnych screenreader nie wysyła, to nie wyłączy się po jakimś konkretnym czasie. Jeżeli mam ustawione na off, to następna opcja tego menu nie pojawi się. Żeby ją dokładnie opisać, muszę przestawić na on. Już przestawiam. Dokładnie, teraz D3 linię niżej. Auto power off time. Znowu to się tak nazywa. I mamy cztery opcje, które to są tak naprawdę wybór czasu, kiedy ma się monitor brajlowski wyłączyć po jakimś czasie nieaktywności. Dobrze. No to ustawmy. Ustawmy, może tutaj jest do wyboru 5 minut, 15 minut. To jest napisane dokładnie 5 min,
15 min, 1H, 2H, 1H i 2H to oczywiście 1 lub 2 godziny. Proszę bardzo, możemy przestawić na 5 minut. O właśnie, albo na 1 godzinę, albo na 2 godziny. Klikam kursor routingi. Akurat w tym przypadku klikałem nad cyferkami, czyli nad piątką, później jedynką i dwójką, ale to naprawdę, jak już po raz kolejny zaznaczam, wybierając daną opcję, naciskamy kursor routing nad dowolną literą danej opcji, danego słowa. Teraz mam zaznaczone 2 godziny, czyli jak nie będę tej linijki używał 2 godziny w żaden sposób, nie będę na niej klikał, nie będę jej używał ze screenreaderem, to ona mi się wyłączy. No dobrze, ale ustawmy standardowo na 15 minut. Ok. Następna linia, właściwie to tyle co do tej opcji. Mamy USB Charge, USB Charge, czyli ładowanie przez USB. Tak samo opcje on-off, w tej chwili jest on. Czyli tak jak mówiłem, że używając monitora Braille'owskiego, kiedy już bateria będzie bardzo słaba, monitor Braille'owski automatycznie włącza ładowanie poprzez ten port USB, do którego mamy podłączoną linijkę. Komputer zapewnia energię, więc może przeprowadzić ładowanie. W tym momencie pojawi się komunikat charging, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli naciśniemy off, tutaj teraz nacisnąłem, to po prostu po wyczerpaniu się baterii będzie, o ile dobrze pamiętam, komunikat o niskiej wartości naładowania baterii i po prostu będziemy musieli w miarę szybko podłączyć ładowarkę, żebyśmy nie stracili, że tak powiem, to co jest na linijce. Ale uważam, że lepiej zaznaczyć on. Już zaznaczyłem z powrotem. Dlatego, że praktycznie jest to jedna z opcji, nie jedyna oczywiście, ale jest to jedna z opcji, która naprawdę nam wspomaga mobilność tego monitora Braille'owskiego i możemy go przenosić gdziekolwiek po prostu przenosić gdziekolwiek podłączonego do naszego laptopa na USB. I ona praktycznie może pracować bez końca, ponieważ gdy się wyczerpie baterię, naładuje się przez 2,5 godziny, dalej mamy po tym ładowaniu 100 godzin użytkowania, potem znowu się wyczerpie, znowu mamy ładowanie i tak bez końca, no, co daje nam no, praktycznie naprawdę niesamowitą swobodę. Dobrze, to chyba tyle co do tej opcji. Teraz znowu przeszedłem w dół. Sound. Sound to oczywiście dźwięki. I tak jak słyszeliśmy, dźwięk przy zmienianiu protokołu, przy wyłączaniu, włączaniu monitora, przy przejściu do tego zaawansowanego menu i tak dalej. Są no, różne dźwięki czasem ona wydaje, żeby potwierdzić pewną akcję. I właśnie możemy oczywiście je wyłączyć zaznaczając off. Teraz zaznaczyłem off, ale ja lubię, jak mi czasem coś piszczy, bo wiem o co chodzi, więc zaznaczam z powrotem on. No i mamy on. Lecimy dalej. D3 BT name i właśnie to jest ta nazwa Bluetooth, o której już parę razy mówiłem. Dobrze. Teraz tak, można ją zmienić. Można ją zmienić, ale jest to dość. No, na początku wydaje się dość skomplikowane, ale tak naprawdę za bardzo skomplikowane nie jest. W tej chwili nazwę Bluetooth stanowi numer seryjny, czyli 24005775. Numer jest dość prosty do zapamiętania. I teraz tak, jeżeli chcemy któryś z tych znaków zmienić albo coś do niego dodać,
To i tak musimy na początku, żeby uruchomić tą opcję, że tak powiem, zmieniania nazwy, nacisnąć kursor routing nad dowolną z tych cyfr stanowiących numer seryjny monitora Braille'owskiego. No więc dobrze, naciskamy na przykład nad zerem, nad tym drugim zerem, czyli raz, dwa, trzy, cztery, nad czwartym znakiem. I teraz tak. Być może to jest bardzo słabo słyszalne, nie wiem. Może ja na chwilę zamilknę i może da radę to jakoś usłyszeć. Okej. Dobrze, już mówię o co chodzi. Teraz punkt siódmy i ósmy pod tym czwartym znakiem, stanowiący, tak jakby można powiedzieć, kursor, on właśnie miga. Czyli teraz mogę coś zmienić albo na tym znaku, albo przejść dalej i na innym. Dodatkowo, oczywiście, zaraz po informacji Bluetooth name jest dwukropek i on też miga. A dodatkowo jeszcze, jak są duże litery, to BT, bo to jest skrót od Bluetooth, to ósme punkty pod B i pod T również migają. Więc mamy tutaj sporo migających punktów, co jest, uważam, dobre, ponieważ informuje, że coś chcemy zrobić, a my, jeżeli się gdzieś zgubimy, no to te drgające punkty, akurat w przypadku to Bluetooth Name, powiedzą nam, że chcemy zmienić nazwę Bluetooth. Oczywiście tutaj jest, jak wspomniałem, numer seryjny. Numeru seryjnego tam, gdzie mieliśmy opcję Serial, oczywiście zmienić się nie da, ale tutaj oczywiście się da, ponieważ może to być dowolna nazwa Bluetooth. Jeszcze jedne punkty są migające, one określają. To jest punkt bodajże, o ile dobrze się orientuję, pierwszy, czwarty. On określa, ile znaków możemy wpisać do tej nazwy. Jest tu sporo tych znaków. Po prostu jak kursor z siódmego i ósmego punktu dojdzie do tego znaku, to już raczej za bardzo dalej zmieniać nie można. Dobrze, teraz tak. Jak zmienić tą nazwę? My tu mamy cyferki. I teraz tak. Teraz główną część stanowi główną częścią stanowią przyciski D4 i D6 oraz D2 i D5. Już mówię, jakie one mają rolę. D4 przesuwa o jeden znak do przodu, ale nie kursor, a że tak powiem znak, który chcemy zmienić. Czyli jeżeli może źle się wyraziłem. Nie przesuwa znak na linijce brajlowskiej, ale go zmienia o jedną wartość w alfabecie do przodu. Czyli tutaj teraz mamy 0 pod kursorem. I teraz tak. Jeżeli to 0 chcemy zmienić, to naciskamy albo D4, albo D6. D4 przesuwa się w przód w zestawie znaków. D6 przesuwa się w tył. Więc jeżeli nacisnę teraz raz D4, to mamy zamiast 0 mamy jedynkę. A jeżeli chcę wrócić na 0, zamiast biegać zamiast naciskać D4 cały czas, aż przejdzie prawie cały alfabet, to naciskam D6 i znowu mamy 0. No ale dobrze. Chcemy zmienić. Naciskam D4, żeby zmienić znak. I teraz pokażę, jakie wartości można tutaj wstawić. To jest pewien zestaw znaków włączający w to łaciński alfabet, cyfry oraz kilka, bodajże trzy znaki, o ile dobrze pamiętam, kropkę, myślnik, podkreślenie oraz spację. I teraz tak, szukamy znaku w miejsce zera, więc kursor jest na zerze, a my naciskamy D4. Z zera zrobiło się 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teraz mamy kropkę, teraz mamy myślnik, teraz mamy podkreślenie i teraz mamy spację. I teraz właściwie to jest ostatni znak w tym zestawie znaków przewidzianym przez Super Mario. I teraz jak znów naciśniemy D4, to mamy literę A. Drugi raz B. C, D, E, F, G, H, I, J. I tak możemy aż do końca. I to tak można w kółko naciskać. A jak się chcemy cofnąć, ponieważ nam bliżej do jakiejś litery w tył niż w przód, to naciskamy D6. Z J zrobiło się I, H, G, F, E, D, C, B, A. Znowu mamy spację. Później mamy ten podkreślnik. Kreska, czyli minus. Kropka. I mamy cyfry 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. OK. To robimy ze znakiem, jak już jest jakiś wpisany znak i chcemy go zmienić. Ale to już D4 i D6 pokazałem, jak funkcjonują, ale jeżeli chcemy na przykład do tego numeru coś dopisać na końcu na przykład. Na początku nie sprawdzałem, chyba się za bardzo niestety nie da, trzeba by skasować chyba pierwszy znak. Albo wszystkie zamienić na spację i wtedy wyczyścimy chyba całą nazwę Bluetooth. Dobrze, teraz idziemy za numer seryjny, bo chcemy coś dopisać. Do tego służą klawisze nawigacyjne D2 i D5. D2 przesuwa kursor w tył, D5 do przodu. Stoję na czwartym znaku, więc naciskam D5. Stoję na piątym, to jest piątka, siódemka, znów siódemka, piątka. Teraz jestem na ostatnim znaku tego numeru seryjnego. A teraz znów nacisnąłem D5 i jestem na końcu. Jest spacja. I teraz znowu naciskając D4 zaczną się tym razem litery alfabetu, ponieważ będę na samym początku alfabetu, a nie w którymś tam miejscu, tak jak w przypadku tutaj cyfr, bo cyfry są no może nie ostatnie, ale prawie że ostatnie w tym zestawie znaków i po prostu, żeby dojść do liter, trzeba kilka razy ten D4 lub D6 nacisnąć. Dobrze, więc na przykład chcemy tutaj napisać, na przykład, nie wiem, czy damy radę, Super Mario. Zaraz sprawdzę. S-U-P-E-R-V-A. Nie damy rady. No to na przykład napiszmy skrót SV, jak Super Mario. Dobrze, mamy numery seryjne, stoimy za tym numerem, szukamy litery S. Najpierw mamy A, później B, później C, później D. Ja nie będę każdej litery oczywiście czytał, tylko nacisnę parę razy szybciej D4. Mamy M. P, Q, R, S. Świetnie, mamy S. Teraz musimy przejść D5 o jedno miejsce dalej. I teraz chcemy V. No to dalej naciskamy D4. T, U, V. Super. S, V mamy. I mamy napisane dokładnie, nasz Bluetooth name wygląda następująco. 2, 4, 0, 0, 5, 7, 7, 5, SV. To jest jako całość, bez odstępu. I teraz, żeby zapisać to Bluetooth name, to musimy nacisnąć pierwszy i drugi kursor routing. Naciskamy je jednocześnie. Słyszeliśmy krótki sygnał i to oznacza, że ta nazwa Bluetooth została zapisana w monitorze. I teraz, gdy będziemy na przykład parować nasze urządzenie, możemy mieć wyświetlony po prostu numer seryjny z SV na końcu.
I możemy go tak zostawić, iść dalej. A możemy go zmienić. Ja zmienię go. Wrócę do tego, co było wpisane tutaj fabrycznie, czyli ten numer seryjny. Czyli jeszcze raz, na przykład na V wcisnę kursor routing. Już mam tu kursor, on miga. I teraz szybko D4. Muszę dojechać do spacji. Właśnie skończyły się litery, teraz są cyfry 4, 5, 6, 7, 8, 9, kropka, kreska, podkreślacz, spacja. Już nie ma litery V. Teraz D2 się cofam do S, ponieważ V już skasowaliśmy. Teraz mamy literę S. I to samo. Naciskamy W, X, Y, Z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kropka, kreska, podkreśnik, spacja. Koniec. Zmieniliśmy numer, zmieniliśmy znów, właśnie ten Bluetooth name, ale niestety niechcący nacisnąłem D3. A jak się naciśnie D3, to on przechodzi do następnej linii i tam tego nie zapisuje, więc muszę jeszcze raz. Ok. Teraz już chyba nie muszę mówić, co robię. Wyjaśniłem to dosłownie przed chwilą. Teraz D5 do S. Jest, dobrze. Teraz znów się cofnę, na przykład D5 do ostatniego znaku numeru seryjnego i teraz naciskam kursor routing pierwszy i drugi. O właśnie. Wydało sygnał, czyli nazwa jest taka, jaka była, czyli nasz numer seryjny. Dobrze, przechodzimy do następnej opcji za pomocą D3. I teraz mamy tutaj Restore Factory Settings. Restore Factory Settings. Myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć, ale na wszelki wypadek przetłumaczę. Przywróć ustawienia fabryczne. No ja może nie będę tego robić tutaj, chociaż w dużej części są tu ustawienia fabryczne, właściwie takie, jakie wymieniłem. Żeby przywrócić ustawienia fabryczne, trzeba nacisnąć jeden z kursor routingów na słowie restore, czyli albo nad R, albo na E, albo na S, albo na T i tak dalej. I ostatnia linia, przeszedłem do niej za pomocą D3, menu off, tu się nie zmienia. Po naciśnięciu po prostu kursor routinga nad słowem off. Nie tylko wyjdzie z menu, ale również zapisze zmiany wszelkie. Dobrze, i teraz tak. Jeszcze nie wychodzę z tego menu, chociaż na wszelki wypadek mogę wyjść, żeby się zmiany zapisały. Już wyszedłem. Teraz z powrotem muszę do niego wejść, więc najpierw wchodzę do tego prostego menu za pomocą przycisku dwukrotnego naciśnięcia przycisku Power. Już jestem. I teraz do menu zaawansowanego, czyli pierwszy i ostatni kursor routing plus D1 i D4. Wszystko trzeba nacisnąć razem i poczekać 5 sekund, tak jak to wcześniej mówiłem. Ok, już jestem. Wcześniej zapomniałem dopowiedzieć, że najpierw trzeba wcisnąć kursor routingi, a dopiero mniej więcej o sekundę, może trochę mniej. D1 i D4, ponieważ linijka inaczej nie zrozumie komunikatu. Dobrze, bo chciałem pokazać jeszcze dwie funkcje, które są dostępne z menu tego zaawansowanego, więc już pokazuję. To jest najpierw tak zwany autotest. Autotest polega na tym, że pojawiają się kropki, pojawiają się punkty na linijce konkretne. I w ten sposób możemy się przekonać, czy wszystkie punkty w danej kratce wyświetlają się tak samo wyraźnie jak inne. No tutaj od razu mogę zaznaczyć, że Braille w tym monitorze brailleowskim jest bardzo wyraźny. Także na wszelki wypadek zawsze możemy test zrobić.
Więc, żeby go wywołać, naciskamy pierwszy i drugi kursor routing i dwa ostatnie. Dwa pierwsze i dwa ostatnie. I to naciskamy razem. I właśnie wywołałem self-test, czyli autotest. I teraz się punkty pojawiają we wszystkich, że tak powiem, modułach jednocześnie. Najpierw pojawiają się pierwszy, drugi, trzeci i siódmy, a potem pojawiają się ósmy, piąty, ósmy, szósty, piąty, czwarty. Następnie one znikają w mniej więcej podobnej kolejności. I potem przez chwileczkę na linijce nic nie ma. I znowu, i ten cykl cały czas się powtarza. Ja może na chwilę zamilknę, to usłyszycie, jak słychać to, jak ta linijka przeprowadza sobie ten autotest. Dodam tylko, że autotest będzie przeprowadzany przez cały czas, dopóki tej linijki nie wyłączymy. No i dobrze, ja na chwilę zamilknę, a wy usłyszycie, jak ten autotest jest przeprowadzany.

0: Okej. No już chyba dłużej milczeć nie muszę. Teraz, żeby wyłączyć ten autotest, muszę. Aha, jeszcze nie wyłączę. Jeszcze pokażę, co można zrobić. Mianowicie, żeby zweryfikować jeszcze sobie ten autotest, można sprawdzić punkty w dowolnej kratce, żeby nie pokazywały one się wszystkie, ale konkretne. Znaczy też nie wszystkie, bo to jest tak. Może od początku zacznę, bo się troszkę zaplątałem. Cały zestaw punktów możemy sprawdzić w pierwszej i ostatnim module. Natomiast w pozostałych, jeżeli chcemy tylko na chwilę, że tak powiem, zatrzymać, sprawdzić punkty, jak się pojawiają, to w pozostałych modułach tylko pierwszy i czwarty. I zaraz powiem, o co mi chodzi, ponieważ tak naprawdę wszystkie punkty, że tak powiem, migają we wszystkich modułach, ale przypatrzeć się konkretnym punktom można osobno. I teraz tak, jeżeli nacisnę D1, to pojawi mi się drugi, piąty punkt w pierwszym module. I muszę go przetrzymać. Wtedy przestaną migać wszystkie pozostałe moduły i pojawi się tylko ten punkt drugi, piąty w pierwszym module. Nacisnąłem, trzymam i faktycznie się pojawił. Puszczam i dalej autotest jest prowadzony. Teraz jak nacisnę D2, to pojawią się trzeci i szósty. Pojawiły się, nacisnąłem, puszczam i dalej jest autotest. I tak samo będzie z D3, mianowicie pojawią się punkty siódmy i ósmy. Pojawiło się, nacisnąłem, teraz trzymam, puszczam i znowu jest autotest. Żeby sprawdzić punkt pierwszy i czwarty w pierwszej i dowolnej, w dowolnym module, naciskamy i przytrzymujemy kursor routing. Przytrzymałem. Jest punkt pierwszy i czwarty. Puszczam i autotest jest dalej prowadzony. Tak samo jest w przypadku ostatniego modułu, tylko że do tego służą już przyciski nawigacyjne D4, D5 i D6. Naciskam D4. Pojawił się drugi, piąty. Puszczam. Autotest jest dalej. Naciskam D5. Pojawił się trzeci i szósty. Puszczam. Autotest jest prowadzony dalej. Naciskam D6. Siódmy i ósmy pokazał się. Oczywiście w ostatnim module. Puszczam. Autotest jest prowadzony dalej. I teraz, jeżeli chcę trzeci i czwarty w dowolnym module, może być to pierwszy, może być to ostatni, może być to którykolwiek. Naciskam kursor routing, trzymam, pojawił się pierwszy i czwarty, puszczam i autotest jest prowadzony dalej. Dobrze. Więc teraz wyłączę monitor brajlowski w celu wyłączenia też tego autotestu. Potem wejdę znów, włączę go i wejdę do menu zaawansowanego, żeby pokazać jeszcze jedną, według mnie bardzo fajną funkcję monitora brajlowskiego. Wyłączam. Ok, wyłączył się. Od razu po autoteście linijka, że tak powiem, wyświetla te punkty na zero, czyli tak jak jest normalnie wyłączona. Dobrze, teraz znów ją włączę, czyli przytrzymam przez 3 sekundy power. Naciskam, trzymam. Jestem w menu prostym. Teraz przechodzę do menu zaawansowanego. Czyli najpierw pierwszy i ostatni kursor routing i o sekundę później, może troszkę mniej, D1, D4. Dokładnie, już jestem w menu zaawansowanym. Teraz tak. Monitor brajlowski, oprócz tego, co wymieniłem, ma jeszcze jedną bardzo fajną funkcję. Mianowicie, można go odwrócić o 180 stopni. Przy czym ja nie myślę, to znaczy, żebyśmy się źle nie zrozumieli, nie chodzi o to, że ja monitor brajlowski sobie teraz przekręcę o 180 stopni, Ale Braille, oczywiście go przekręcę, ale żeby to zrobić, no najpierw muszę odwrócić Braille'a. Więc jak nacisnę klawisze D2, D5, wtedy monitor Braille, monitor właściwie Braille odwróci się o 180 stopni i zacznie być wyświetlany od prawej do lewej. Ale zaraz powiem, czemu to służy. Razem z Braillem obracają się również funkcje tych przycisków. Czyli jak teraz naciskam D2, D5, ok, odwrócił się Braille, to teraz D1, to nie jest D1 ten po lewej stronie w górnym rogu, ale to jest ten D4 w prawym górnym rogu. Czyli on teraz przejmuje funkcję D1. No i dobrze, ponieważ mamy odwrócony Braille o 180 stopni, nie za bardzo da się to czytać, to ja teraz odwracam monitor, będzie troszkę hałasu. O, odwracam go o 180 stopni. O, tutaj rewelacyjnie, dobrze. I teraz tak. Teraz mam monitor brajlowski, ten obszar, gdzie to jest wszystko wyświetlane, odsunięty od siebie. Jak powiedziałem, klawisze nawigacyjne też są odwrócone. Teraz nacisnąłem D4 w ramach, znaczy, który przejął funkcję D1. I teraz go dalej sobie naciskam. Teraz D6, który jest teraz D3. O, i chodzę sobie po menu zaawansowanym. I teraz też mogę zmienić kursor routingi. Teraz są zamiast nad modułami, to pod modułami. Może to na początku budzić pewną konsternację, ale tak naprawdę użycie tego jest bardzo wygodne. I czemu to służy? Ja lubię tą funkcję dlatego, że mając tak odwrócony monitor brajlowski, nie muszę zawieszać rąk nad klawiaturą w jakimś w dziwnej pozie, tylko sobie opieram ręce, opieram sobie nadgarstki na obudowie tutaj tego monitora brajlowskiego i mogę sobie normalnie pisać na klawiaturze. A nawigacja monitorem brajlowskim naprawdę nie jest zbytnio różniąca się od w tej pozycji, że tak powiem, normalnej. Mylące może tylko być wejście do menu tego zaawansowanego, jeżeli jesteśmy w menu prostym, ponieważ musimy inaczej palce ułożyć. Naciskamy tak samo jak poprzednio D. Pierwszy i ostatni kursor routing. I zamiast D1 i D4, które oczywiście się odwróciły, czyli teraz zamiast po lewej stronie być D1, to jest po prawej, ale on teraz przejął funkcję D4. Mam nadzieję, że to jakoś w miarę normalnie wyjaśniam. Naciskam tak naprawdę D3 i D6 razem z tymi kursorami, ale te D3 i D6 przejęły funkcję. Nie, przepraszam, źle to wyjaśniłem. Zamiast nacisnąć D1 i D4, to naciskam. Tak, dobrze powiedziałem. D3, D6. D6 przejął funkcję przycisku D3, a D3 przejął funkcję przycisku D6. Dobrze, to teraz naciskam. Kursor. Aha, przepraszam, bo ja jestem w tym menu. To najpierw muszę z niego wyjść. Naciskam kursor. Dobrze. I teraz znów wchodzę najpierw power. Dwa razy power. Jestem w menu tym prostym. Teraz wchodzę do zaawansowanego. Najpierw kursor routingi. Teraz D3 i D6. Dokładnie. Jest to może trudniejsze nieco na początku, ale można się z tym wyrobić. Oczywiście nikt nie musi używać w ten sposób ustawionej linijki. Można ją z powrotem odwrócić. Oczywiście naciskając po raz drugi D2 i D5. I teraz znów ją muszę odwrócić do pozycji takiej, jakiej była poprzednio. Ponieważ nacisnąłem znowu D2 i D5, więc Braille powrócił do swojej dawnej formy. Tak, czyli tej takiej, jakiej był poprzednio. I klawisze oczywiście również się odwróciły. Dobrze, to chyba tyle, jeżeli chodzi o monitor Braille'owski i jego obsługę pozakomputerową. Teraz, ponieważ będę musiał się przełączyć z mikrofonem z mini diska do komputera, to trochę trzeba będzie poczekać chwileczkę i pokażę, jak monitor Braille'owski można używać razem z komputerem. Niestety nie mam programu JAWS. Używam Windowsa, także nie wiem jak JAWS współpracuje z SuperVario. Nie mogę tego niestety powiedzieć. Nie wiem tego, ale pokażę, jak można pracować rewelacyjnie z tą linijką w programie Windowsa. Dojadę tylko do menu off, żeby wyjść z menu. Zresztą tego oczywiście, jak wspomniałem, nie muszę robić, ale ja wolę czasem wyjść z tego. OK. I poproszę o chwilę cierpliwości. To będzie dosłownie chwila, ponieważ muszę uruchomić komputer i muszę się trochę poprzełączać. Dobrze. Stwierdziłem, że się jednak nie będę przełączał. Nie ma takiej potrzeby. OK. Mam komputer włączony, mam linijkę włączoną. Chciałem coś pokazać. Dobrze, spróbuję. Najpierw ją wyłączę. O, był sygnał. Co się okazuje? Linijka ta się nie chce wyłączyć, ponieważ jest napis charging i jest czas 0006. To jest czas, jaki będzie jeszcze się chyba ładować, o ile dobrze pamiętam. I teraz tak. Ona tutaj sobie wyświetla, że się ładuje, że to, ale ja mimo tego ją na chwilę jeszcze odłączę i coś pokażę. Momencik. Dobrze, wstanę. Będzie mnie troszkę gorzej słychać. Ale może jakoś uda mi się to pokazać. OK. Moment. Dobra. Ojej. Momencik, bo tu się zaplątałem. Dobrze, jest wyłączona. Jest wyłączona. I co teraz chciałem pokazać? Monitora tego Braille'owskiego SuperVario nie trzeba koniecznie wcale włączać, ponieważ on ma taką wygodną bardzo funkcję. Zaraz ją pokażę. Mianowicie włącza się sam po podłączeniu go do USB. Zaraz go tutaj wymanewrujemy, żeby się włączył. O! O właśnie, słyszeliśmy sygnał. Linijka się włączyła i dodatkowo jeszcze w komputerze informacja, że złapał urządzenie. I to mniej więcej też powodowało, że ona zaczęła się ładować. Zaczęła się ładować, a i nie pozwalała się wyłączyć. Były takie dwa krótkie sygnały, że ona się ładuje. Dobrze. Teraz zanim przejdę do prezentacji jej, jak ją obsługiwać w komputerze, to powiem jeszcze parę słów o instalacji. Mianowicie chodzi o to, że linijka ta, najpierw trzeba ją podłączyć do komputera, potem wsadzić płytę ze sterownikami i pozwolić kreatorowi instalacji sprzętu na odnalezienie samemu sterownika do tego monitora Braille'owskiego. I monitor Braille'owski, znaczy kreator instaluję dwie rzeczy. Jedna z nich to są sterowniki właśnie do tego monitora brajlowskiego. Druga sprawa to jest instalowanie wirtualnego portu COM. Po co to wszystko? A to dlatego, że wybierając dlatego, że zainstalowanie tego portu COM powoduje, że w Windowsie możemy wybrać odpowiedni port COM i przez ten wirtualny port COM Windows będzie się komunikował z linijką, która jest notabene podłączona do USB. No takie sobie rozwiązanie przyjęli panowie z Baum. No i myślę, że jest to całkiem dobre rozwiązanie. Zwłaszcza, że no nie wszystkie być może screenreadery, ja nie wiem, może te starsze nie wiem, nie mogą nie obsługiwać USB tak wprost i może potrzebne im to jest właśnie do tego, żeby można było sobie podłączyć niezależnie od tego od wersji screenreadera i tak dalej. No dodatkowo, jak już wspomniałem, SuperVario może emulować kilka protokołów, wobec czego myślę, że no, chyba nie ma screenreadera, z którym nie mogłaby być używana. No chyba, że ze screenreaderami, które w ogóle nie wspierają linijek brajlowskich. No ale to już jest zupełnie inna tematyka. Dobrze. Zobaczmy, czy ona się jeszcze raz ładuje. Czy ona się ładuje. Jak powiedziałem, jest ta opcja ładowania przez port USB. Wyłączam. O właśnie, i jest napisane charging 0003, czyli 3 minuty. No to włączam ją. Ok, ona się tam sobie ładuje, ale jest włączona. Jest menu to tak zwane to proste. I teraz tak, potrzebujemy ją uruchomić z Windowsem. Już to robię.
1: Wszystkie głosy zmieszane. Wszystkie głosy zmieszane.
0: No to muszę wyregulować syntezator Agata. I teraz tak, zmienię plik. Wybór monitora brajlowskiego.
1: B, menu zamknięte, pole listy, monitor brajlowski, brak 1 z 51.
0: Świetnie. Teraz wybieramy SuperVario.
1: S, SuperVario, bez kryptaria, 48 z 51. Pole listy, wybór.
0: No u mnie ten wirtualny port SuperVario jest numer COM4, więc naciskam Enter. No i jest, i działa, proszę Państwa. I działa. Teraz tak. Normalnie tutaj sobie używamy tej linijki z komputerem. Co na przykład tu można sobie jeszcze zrobić? Ja nie wiem, jak jest w JOSie z tym. A tym bardziej w Supernową Halu i innych screenreaderów i w innych screenreaderach. No, ale Windows ma jedną z wielu fajnych rzeczy pod tytułem gorące klawisze i te gorące klawisze można sobie ustawić.

0: Wszystkie głosy zmniejszone.
1: Dla tych, co może nie do końca się łapią, jeżeli jeżeli Agata gada nieco szybciej. Dobrze, wchodzimy do Braille'a. I teraz mamy tak, opcje przewijania, informacje o kontrolkach.
0: Wzory punktów, dialog, te tablice transkrypcji, dialog, gorące klawisze, dialog.
1: Gorące klawisze, dialog.
0: Menu zamknięte, pole listy, L klawisze wszystkie aplikacje, D, jeden poprzednia linia Braille'a, 1 z 32.
1: Ok, dialog. I tu mamy właśnie tu napisane, że D1, myślnik, poprzednia linia Braille'a, czyli tutaj już Windows swoje jakieś akcje dla tych klawiszy ma. Ale my, no, nam się na przykład nie podobają te przypisania, chcemy je zmienić. No to Windows oczywiście na coś takiego jak najbardziej pozwala. Jak powiedziałem, nie wiem jak to jest w innych screenreaderach. Proszę bardzo.
0: Przycisk. Przechwyć klawisz Braille'a. Lista rozwijana. F funkcję klawisza. Poprzednia. Przycisk. G dodaj gorąc. Przycisk. K dodaj kombinacji. Przycisk. U dodaj kombinacji. Przycisk. Wyczyść. Przycisk. Y wyczyść klawisz. Przycisk. S wskazuj klawisz.
1: Dobrze. Musimy parę razy tabulatorem to co mogliście usłyszeć. Jechałem do przycisku skasuj klawisz. Jeżeli stoimy na jakimś klawiszu w tym polu listy, gdzie jest opis każdego klawisza, co on wykonuje. Teraz muszę nacisnąć skasuj klawisz, naciskam odstęp.
0: Odstęp, pole listy, L klawisze wszystkie aplikacje, D, 1, D, 2 myszka lewo góra, 1.
1: Ok, już go nie ma. Słychać, że już Windows mówi co innego. No dobrze, więc skoro zwolniliśmy, możemy go zdefiniować.
0: Przycisk. Przechwyć klawisz Braille'a.
1: Tabem do przechwyć klawisz Braille'a, to co właśnie teraz zrobiłem. I naciskam spację.
0: Odstęp. Wciśnij klawisz Braille'a.
1: Wciśnij klawisz Braille'a. No dobrze, ja chciałbym na przykład, żeby D1 przesuwała kursor w górę. Czyli wciskam D1.
0: Pole listy. L klawisze wszystkie aplikacje. D1. 1. 32.
1: Mówi D1, nie powiedziała opisu, bo oczywiście jeszcze nie jest przypisana temu klawiszowi akcja.
0: Przycisk, te przechwyt, lista rozwijana, F funkcję klawisza. Przycisk, G dodaj gorący klawisz, dialog.
1: Dodaj gorący klawisz, tutaj wybieramy funkcję, co klawisz ma robić.
0: Odstęp, pole listy, L klawisze, przewijaj Braille'a w lewo.
1: Przewijaj Braille'a w lewo.
0: Przewijaj Braille'a w prawo. 2 z 300.
1: Chyba się pomyliłem. Moment, ja stąd wyjdę. Momencik, sprawdzę.
0: Przycisk, anuluj. Przycisk, OK. Przycisk, pole listy, L klawisze wszystkie aplikacje. D1, 1.
1: OK. Pomyliłem się, bo to tam przechwyć klawisz. Dodaj gorący klawisz. Można, tu się wybiera funkcję, ale jeżeli chcemy, żeby klawisze Braille'a powodowały ruszanie, że tak powiem, klawiszami, to w cudzysłowie oczywiście, na komputerze, to musimy pojechać nieco dalej.
0: Przycisk, kadodaj kombinację klawisze.
1: O ile dobrze się orientuję, to jest chyba tutaj.
0: Przycisk, udodaj kombinację użytkownika, dialog.
1: Momencik. O tutaj, dodaj kombinację klawiszy.
0: Odstęp, naciśnij klawisz.
1: Naciśnij klawisz. Windows powiedział, czyli już mówię, jedziemy tabulatorem do nie dodaj gorący klawisz, tylko dodaj kombinację klawiszy. I on, jak on powie naciśnij klawisz, to znaczy, że musimy nacisnąć klawisz. Ja teraz naciskam strzałkę w górę, bo właśnie to chcę, żeby mój klawisz D1 na Super Vario właśnie to robił.
0: Pole listy, L klawisze wszystkie aplikacje, D1 strzałka w górę.
1: O właśnie, powiedział D1 strzałka w górę. Więc już zaprogramowaliśmy ten klawisz. Teraz musimy skasować klawisz D3, ponieważ on też ma jakąś tam funkcję.
0: D1D, 2D, 3D, 6 przełącznik.
1: Tutaj mamy kombinację klawiszy właśnie, bo można też wcisnąć kombinację klawiszy. Tutaj właśnie mieliśmy D1, D2, D3, D6. I tu jest przełącznik okna Braille'a. No ale my się tą kombinacją akurat nie interesujemy. Jedziemy dalej strzałką w dół.
0: D1D, 2D, D1D, 2D, D1D, 2D, D1D, 3D, D1D, D1D, D1D.
1: Trochę przyspieszę, ponieważ tego troszkę...

0: To jest?
1: D2 przewijaj Braille'a w lewo. 15.
0: D2 przewijaj Braille'a w lewo. No to akurat jest w miarę w porządku, ale oczywiście też musimy go, możemy go zmienić, jeżeli nam się to tak zachce.
1: D2D, przemysz.
0: Teraz mamy wszystko, co się tyczy klawiszu D2, czyli wszystkie kombinacje z klawiszem D2. Musimy jechać dalej.
1: D2D.
0: Oj, jest, dobrze. Ja tu na linijce czytałem też, powiedział D3, następna linia Braille'a, ale my to te, nam to się nie podoba, chcemy, żeby była to na przykład strzałka w dół. Tabulator.
1: Przycisk. Przedkryć klawisz Braille'a.
0: Nie, jeszcze dalej.
1: Lista rozwijana. F. Przycisk.
0: Dalej.
1: Dodaj gorący klawisz. Przycisk. K. Dodaj kombinację klawisze. Przycisk. U. Dodaj kombinację użytkownika. Przycisk. Wyczyść pis. Przycisk. Y. Wyczyść klawisz. Przycisk. S. Skasuj klawisz.
0: O właśnie. Skasuj klawisz.
1: Odstęp. Pole listy. L. Klawisze wszystkie aplikacje. D. 3D. 4 Windows. 24.
0: Momencik.
1: D. 2D. 6 Enter. D.
0: Aha, właśnie. Już tego D3 samotnego nie ma, już tylko są kombinacje z D3. No dobrze. Jedziemy do przechwyć klawisz Braille'a.
1: Przycisk. Przechwyć klawisz Braille'a. Lista rozwijana.
0: Momencik.
1: Przycisk. Przechwyć klawisz Braille'a.
0: O właśnie. I to naciskamy w celu naciśnięcia klawisza Braille'a, którego chcemy oprogramować. Spacja.
1: Odstęp. Wciśnij klawisz Braille'a.
0: O właśnie. No to wykonujemy jego polecenie.
1: Pole listy. L. Klawisze wszystkie aplikacje. D3. 24.
0: D3. Dobrze. I teraz musimy ustawić, żeby to był kursor w dół, czyli strzałka w dół.
1: Przycisk. Przechwyć klawisz Braille'a. Lista rozwijana. F. Funkcje klawisza.
0: Tu są wyświetlane funkcje klawisza, jeżeli są jakieś przypisane.
1: Przycisk. G. Dodaj gorący klawisz. Dialog.
0: To nie.
1: Przycisk. K. Dodaj kombinację klawiszy.
0: O właśnie. Tutaj dodaj kombinację klawiszy. Naciskam spację.
1: Odstęp. Naciśnij klawisz.
0: I tu naciskam teraz klawisz strzałka w dół na klawiaturze, ponieważ chcę, żeby klawisz D3 właśnie, że tak powiem, przyjmował rolę tej strzałki.
1: Pole listy. L. Klawisze wszystkie aplikacje. D3. Strzałka w dół.
0: No i właśnie mamy to wykonane. Dobrze. Teraz musimy zapisać zmiany.
1: Przycisk. Anuluj. Przycisk. OK. Przycisk opcji. Oznaczone. Klawisze dotyczą na wszystkich aplikacji. 1.
0: Tu ustalamy, czy dotyczą wszystkich aplikacji.
1: Przycisk opcji oznaczone. Klawisze dotyczą.
0: Czy tylko bieżącej?
1: Przycisk opcji oznaczone. Klawisze dotyczą na wszystkich aplikacji. 1.
0: OK.
1: Przycisk. OK.
0: Nacisnamy przycisk OK.
1: Odstęp.
0: Chwila przerwy.
1: Windows jest aktywny.
0: Zapisał. Ale na wszelki wypadek zapisujemy jeszcze w menu Braille. Stosuj ustawienia Braille'a do wszystkich programów. I to musimy nacisnąć Enter.
1: Menu zamknięte. Przycisk. Tak. Dialog. Windows. Czy na pewno zastosować bieżące ustawienia Braille'a do wszystkich programów? Domyślny. Przycisk. Tak. Przycisk. Nie.
0: No oczywiście, że tak. To możemy nacisnąć T.
1: Przycisk. OK. Dialog. Windows. Bieżące ustawienia Braille'a zostały zastosowane do wszystkich programów. Jeśli dokonane zostaną dodatkowe zmiany ustawień Braille'a i będą miały one dotyczyć wszystkich programów, trzeba będzie ponownie zastosować je do wszystkich programów. Domyślny. Przycisk. OK.
0: Dziękujemy Pani za informację. Enter.
1: Windows aktywny Explorer 000 skojarzony Explorer 000.
0: No właśnie. I teraz wychodzimy z Windowsa. Możemy sprawdzić, czy to działa.
1: Pasek zada. Przycisk.
0: Czy to działa już na przykład na pulpicie.
1: Komputer. 1.
0: Naciskam D3.
1: Moje miejsce sieciowe.
0: Tak
1: 2,
0: jest.
1: 6.
0: Naciskam D1.
1: Mój komputer.
0: Tak jest. 6. Czyli normalnie poruszam się tak, jakbym się poruszał strzałkami na klawiaturze. Tyle, że naciskam D1 lub D3, czyli strzałka w dół, strzałka w górę. Tu oczywiście klawisze można oprogramować według, że tak powiem, własnego upodobania i kaprysu. To w ogóle nie ma problemu. Można oprogramować kombinacje klawiszy, można oprogramować jeden z nich. To naprawdę już jak sobie kto życzy i to już jest pełna dowolność. Dobrze, więc chyba tyle, co mogę powiedzieć o tym monitorze brajlowskim. Oczywiście no, starałem się przekonać Państwa do tego, żebyście może nie to, że kupili, no, ale zainteresowali się nim. Myślę, że to jest monitor brajlowski jak najbardziej wart tego, żeby się o niego pytać, żeby być może o niego składać na jakieś dofinansowanie. No, żałuję, że nie mogłem pokazać tych możliwości z Bluetoothem, ale obiecuję, że jeżeli tylko będzie taka możliwość, nadrobię straty. Jeszcze kilka słów na temat jednej rzeczy. Monitor ten, nie znam żadnych innych monitorów brajlowskich poza tym, a mianowicie chodzi mi o taką rzecz jak update własnego oprogramowania. Ze strony firmy Baum www.baum.de można ściągnąć najnowszy software linijki i po prostu mając linijkę podłączoną przez USB uruchomić instalator. Na linijce brajlowskiej będzie się pojawiać status, mianowicie taki pasek postępu, który będzie informował mniej więcej o postępach w aktualizacji. Ponieważ to nie jest mój monitor, wolę na razie z tym nie eksperymentować. Jeżeli uda mi się uzyskać ten monitor na przykład z dofinansowania, o którym tutaj już tyle powiedziałem, to zdecydowanie także w tym uzupełniającym podcaście postaram się przeprowadzić update i pokazać Wam, jak to działa. Ale myślę, że 90%, jak nie więcej, rzeczy tutaj zostało powiedziane. Jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe informacje, jakiś kontakt, jakieś pomysły, co jeszcze, o czym jeszcze mógłbym nagrać podcast, oprócz tego będą jeszcze na pewno dwa. Czy będzie jeszcze jeden, to nie wiem. Ale to tyle mogę na dziś powiedzieć. To na razie tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy podcast. Jeżeli chodzi o kontakt ze mną, to podaję maila fura2, FURA2, @o2.pl i proszę pisać. Jeżeli ktoś chce coś jeszcze się dowiedzieć, czekam na maile, czekam na wiadomości. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Tyle, jeżeli chodzi o mój pierwszy podcast.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem i zza konsolety, albo inaczej zza konsolety i sprzed mikrofonu, Robert Łabęcki. Dzisiaj do naszego laboratorium trafiło urządzenie dosyć nietypowe, mianowicie elektryczny pilnik do stóp. Electric Foot Pillar. Produkt polskiej marki TESA albo TESA, T-E-E-S-A, tak się to pisze, czyli Teresa Edward Stanisław Andrzej 0501. Taka jest nazwa kodowa, co jest napisane na stronie produktu. Dobrze wyprofilowany i niezwykle łatwy w obsłudze. Jego dokładność sprawi, że poczujesz się jak po zabiegu w profesjonalnym salonie kosmetycznym, bez potrzeby wychodzenia z domu. Dzięki zasilaniu bateriami będziesz mogła zadbać o stopy również podczas letnich wyjazdów plenerowych. Pilnik jest zabezpieczony przed skutkami zamoczenia, dlatego nie musisz martwić się, że przestanie działać po kontakcie z wodą. Co więcej, możesz go stosować zarówno na suchą, jak i mokrą skórę, zawsze tak samo, łatwo i skutecznie. Z urządzenia będziesz mogła cieszyć się przez długi czas i będzie ci ono służyło tak samo skutecznie. Zadbają o to wymienne głowice, dzięki którym TSA 0501 zachowa swoją pierwotną skuteczność i sprawi, że skóra twoich pięt będzie zawsze miękka i delikatna. Jak widać z powyższego opisu, urządzenie generalnie jest przeznaczone dla kobiet, chociaż nie jest w kolorze różowym, bo jest w kolorze takim bardziej niebieskim z białym. Jeszcze pozwolę sobie na specyfikację techniczną. Stała prędkość obrotu głowicy, prosty w obsłudze, wymienne głowice, zabezpieczenie ochronne głowicy, wodoodporny, zasilanie dwiema bateriami AA, czyli takimi grubszymi paluszkami, tymi tradycyjnymi 1,5 V. Co mamy w zestawie? Elektryczny pilnik, dodatkowa głowica, szczoteczka i teraz wymiary urządzenia i opakowania. Długość 4 cm, szerokość 14 cm, wysokość 21,5 cm. No i jeszcze nawet wagę mamy. Brutto 20 gram, netto bez opakowania 13 gram. Jak to urządzenie w ogóle wygląda? Ja je pozwolę sobie wziąć do ręki. Urządzenie jest zapakowane w wielorazowy blister. To jest blister, który da się spokojnie otworzyć. Blister ma takie wybrzuszenia dla pilnika. Jest wybrzuszenie dla szczoteczki, jest wybrzuszenie dla rolki wymiennej. Otwieramy blister, jak powiedziałem, jest on wielorazowy. Otrzymujemy na sam początek papiery. Papierów jest tutaj trochę. Mamy tutaj kartę gwarancyjną. Instrukcję obsługi w kilku językach. To jest taka książeczka, ale ładnie wydana, trzeba to przyznać. Kolorowymi różnymi rysunkami. Tutaj mamy instrukcja po angielsku, po niemiecku, po rumuńsku, nawet mamy po słowacku, czesku, polsku też. Także dużo tych krajów, nawet chyba jeszcze nawet jakiś. Trzymając do siebie blister, mamy tutaj po lewej stronie szczoteczkę. Ona jest tak, to jest płaska taka szczoteczka z dwoma wybrzuszeniami na palce, po jednej, po drugiej stronie. Bardzo przypominająca szczoteczki do golarek, ale taka większa, bardziej sympatyczna. O, tak mniej więcej, z takim włosiem. nie za twardym, nie za miękkim, uważam średnim. Bardzo dobrze się tu mieści. Urządzenie z włożoną rolką, złożoną głowicą i na tej rolce jest oczywiście nasadka ochronna. Poniżej szczoteczki mamy zapasową głowicę. I teraz słówko o tej głowicy, jak ona wygląda. Mianowicie głowica to jest taka rolka kamienna, półmyksowa, ja bym to powiedział, w obejmie plastikowej. Ona się obraca. Ona się obraca i to jest zrobione tak, że na końcu tej rolki jest trybik. I ten trybik zahacza się o trybik, który jest w urządzeniu. I tak to jest wszystko napędzane. I tak to wszystko działa. Czyli to jest rolka wymienna. No i samo urządzenie. Urządzenie wygląda jak... Jakby wam to powiedzieć. Wygląda jak byście wzięli łódkę i przecięli ją w połowie. I wzięli część kadłuba. I kadłub to jest czubek tego pilnika. A ta część przecięta to jest to miejsce, gdzie jest zamontowana rolka, ta trąca, czyszcząca. Ja to inaczej nie umiem tego tak powiedzieć, bo tylko tak myślę. A z tyłu, tam gdzie jest kadłub, no to jest miejsce na baterię. Jak to jest zrobione, to jest dość sprytnie zrobione, ale to jeszcze moment. Mamy z przodu slider z przyciskiem. Ten przycisk jest po to, żeby tego slidera przez pomyłkę nie przycisnąć, żeby nie zrobić sobie krzywdy. No można, jak się chce. Ja tylko powiem, że instrukcję można pobrać ze strony internetowej producenta tessa.pl, tessa.pl. Tam można znaleźć ten pilnik i można pobrać sobie PDF. PDF jest czytelny, jak najbardziej czytelny dla screen readerów. Biorę dwie baterie paluszki typu AA, takie standardowe. Wyjmijmy pilnik tego wspaniałego wielorazowego opakowania. No i teraz biorę za ten czubek, go przekręcam w lewą stronę. To jest taki dźwięk. Jak przekręciłem, to mam taki dźwięk i ciągnę. O! Musiałem użyć siły, żeby to wyciągnąć. Posłuchajcie, to jest takie aż próżniowe. No i teraz jak prawidłowo zamontować baterię. Po lewej stronie montujemy bolec, ten wystający, po prawej płaskie. Zakręcamy, nakładamy klapkę i zakręcamy zabezpieczenie. Ja powiem tylko tyle, nie da się założyć tego odwrotnie. Chyba, że ktoś jest naprawdę... nie da się. Chyba, że ktoś jest niezły w te klocki, ale generalnie się nie da, dlatego, że inaczej uszkodzimy całe urządzenie. Przekręcamy tą klapkę w prawo o 90 stopni, zdejmujemy nasadkę i włączamy urządzenie. Tak to działa. Tak to działa. Jak chciałem powiedzieć, bo to jest na trybik. Po prawej stronie mamy na głowicy, znaczy pod głowicą mamy ten zwalniający przycisk i po lewej stronie jest trybik. Samo urządzenie bez głowicy działa tak. Jest napisane, żeby nie włączać, ale ja włączyłem. Tak to działa. A z głowicą działa tak. No i teraz jak to się robi? Spróbuję na chwilę, może nie 3 sekundy, bo to trochę bolesne będzie, ale spróbujemy. O. I tak się to piłuje. Przykładamy do skóry i piłujemy. O. I oczywiście urządzenie ma kręcić rolkę w prawą stronę, tak aby po prostu tak aby ten naskórek wyrzucać od nas, a nie go do siebie zachowywać. To ma po prostu się usuwać. Tak to mniej więcej działa. Po skończonym zabiegu nasadzamy nasadkę ochronną. Ja wyjmę te baterie, bo te baterie to są nasze laboratoryjne, więc tylko powiem, jeżeli mamy urządzenie przełącznikiem do brzucha, trzymamy je tak. Jeżeli trzymamy urządzenie przełącznikiem do brzucha, to po prawej stronie jest płaskim do góry, po lewej jest bolcem do góry. Trzeba tak włożyć baterię, żeby nam się... Bo jak włożymy odwrotnie, to nam w drugą stronę kręci. No i owszem, będzie nas piłować, będzie nam piłować skórę, bo czemu by nie? Tylko będzie w nas pryskać tym naskórkiem. Do nas, do środka. A po co? A po co ma pryskać naskórkiem? No i można sobie jeszcze pokręcić tą głowicą. Tam jest trybik, silnik. Taki gadżecik, proszę Państwa. Firmy Tesa 0501. Tesa 0501. Jeśli ktoś będzie tym zainteresowany, zapraszam na aukcje internetowe lub do sklepu. Cena sklepowa to 45 zł. Można kupić taniej. Są promocje. Także jak najbardziej. Wszystko jest możliwe. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten dość sympatyczny produkt. Do usłyszenia. Dziękuję. Robert Łabęcki.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Minęła godzina 19, słuchacie Radia N, jesteśmy z wami na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Jak w każdy poniedziałek o tej porze, audycja Tyflo Podcast w Radiu N, audycja, w której poruszamy tematy istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Zazwyczaj, no tak jak w dżinglu, to są tematy komputerowe, dziś komputerowo raczej nie będzie, no chyba, że sobie o elektronicznej metodzie głosowania porozmawiamy, której w Polsce nie ma i raczej chyba jeszcze długo nie będzie. Ale o tym na pewno więcej opowiedzą moi dzisiejsi goście. Jolanta Kramarz, prezes Fundacji Wismajor i Fundacji Pies Przewodnik. Witaj.
4: Dzień dobry, witam.
3: Witam również Jacka Zadrożnego, dyrektora warszawskiego oddziału Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Witaj, Jacku.
5: Dobry wieczór.
3: I dziś porozmawiamy sobie między innymi o dostępnych wyborach. Zacznijmy może od tego, co działo się dziś, a działo się no sporo, jeżeli chodzi o taką kwestię medialną, bo w programie trzecim Polskiego Radia odbyła się konferencja, no, na której o dostępnych wyborach sporo się mówiło, prawda? Ty, Jolu, byłaś na tej konferencji, może nam opowiesz co nieco na ten temat.
4: Tak, byłam. Pani Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Irena Lipowicz, no właśnie mówiła o znaczeniu tych dostosowań wyborczych. Też wypowiadali się na ten temat dziennikarze, osoby niepełnosprawne i w studio było takie, był taki jakby imitowany lokal wyborczy, w którym oddałam głos na kandydata numer 09 na liście, na nakładce do głosowania. Była cyfra brajlowska i skreśliłam w tym miejscu krzyżyk. Co prawda kandydat był jeszcze bezimienny, no ale w każdym razie przy pomocy takiego narzędzia, jakim jest nakładka do głosowania, udało mi się na tego bezimiennego kandydata zagłosować.
3: A co ogólnie działo się oprócz wystąpienia pani Lipowicz na tej konferencji? Coś jeszcze ciekawego można było zaobserwować? W ogóle ludzie byli tak zainteresowani tematyką dostępnych wyborów, czy to raczej no, jako taką ciekawostkę wszyscy potraktowali?
4: Myślę, że osoby związane, osoby niepełnosprawne ruchowo chyba były takie zadowolone z tego, że niektórzy niepełnosprawni do tej pory siedzący w domach i do tej pory nie głosujący, nie biorący udziału w głosowaniu, będą mieli teraz dostęp do wyborów. No i myśli się, jak te osoby przekonać, jak poinformować o nowych narzędziach wyborczych. No a my, osoby niewidome, cieszymy się z tego, że będzie można zagłosować w sposób tajny.
3: No zatem ja było rozumiem, ciekawie.
5: To jest opowieść trochę wymijająca. Ja powiem tak, wiem, że na konferencji był na przykład Artur Andrus, Marek Niedźwiecki i że oni także oddawali głos podobno za pomocą nakładek do głosowania. A to wszystko jest elementem takiej dużej kampanii społecznej organizowanej między innymi przez program Trzeci Polskiego Radia, ale także przez Newsweek. Kto tam jeszcze wśród tych mediów? Nie pamiętam już tej chwili. I Gazetę Wyborczą. I to jest kampania o nazwie Wybory dla Wszystkich. I będzie właśnie polegała na tym, na informowaniu o nowych rozwiązaniach wyborczych, jakie są obecnie dostępne no, dla osób niepełnosprawnych, dla osób starszych.
4: O dostosowaniach wyborczych, o dostosowaniu lokali wyborczych, o tym, no rzeczywiście, jak będą te wybory ułatwione dla osób niepełnosprawnych.
3: No więc miejmy nadzieję, że ta kampania odniesie skutek, bo to przede wszystkim, jak rozumiem, będzie taka kampania adresowana do samych zainteresowanych, tak? Żeby poinformować, że w ogóle takie możliwości są, że na przykład osoba niewidoma będzie mogła w tym momencie samodzielnie oddać głos.
4: Głównie do osób niepełnosprawnych, ale też myśli się o osobach, które będą mogły pomóc w głosowaniu, zachęcić, przekazać informacje, czyli chodzi też o otoczenie, pewnie członków komisji, burmistrzów, wójtów.
5: Tak, nawet jest konkurs ogłoszony pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dla gmin, które są organizatorami wyborów, na najciekawsze rozwiązania, jeżeli chodzi o dostępność wyborów. I chodzi w tym konkursie raczej nie o to, co jest obowiązkiem ustawowym samorządów, a to, co można zrobić więcej. Na przykład ktoś może wymyślić sprytny sposób informowania wyborców o tych rozwiązaniach. Albo zorganizować transport. Transport nie jest obligatoryjny, w związku z tym samorządy robić go nie muszą. No ale samorządy mogą wpaść na różne inne ciekawe pomysły i mogą wziąć udział właśnie w takim konkursie.
3: Mogą się zgłaszać i oczywiście nagrody, jak rozumiem, przede wszystkim prestiż.
5: No tak, tak, tak. I będzie uścisk ręki pani Rzecznik Praw Obywatelskich, będzie pamiątka, będzie co powiesić w gabinecie burmistrza czy wójta.
3: I powiedzieć, że nasza kadencja była dobra.
5: Tak, ale oprócz tego...
4: Nagłośnienie w mediach.
5: Są jeszcze, na razie jeszcze nieujawnione, ale nagrody mediów. Nagroda trójki, jeżeli wyjdzie to, co oni zaplanowali, to jest też bardzo ciekawa.
4: Bardzo atrakcyjna.
5: Ona nie jest materialna, ale myślę, że się wielu samorządowcom może spodobać. Ale rozumiem, że to jeszcze musimy chwilę poczekać, żeby się wszystko potwierdziło, żeby ujawnić, tak, tę nagrodę. No ale jest w każdym razie bardzo ciekawa i atrakcyjna rzeczywiście.
3: Zatem jest o co walczyć i warto się starać, bo to w końcu no, dostępne wybory dla wszystkich myślę, że będą pożyteczne. Przede wszystkim właśnie dla osób niepełnosprawnych, no ale także i jest szansa do tego, żeby się wykazać, bo nie ukrywajmy, że na przykład w takich samorządach także i o to chodzi, żeby się coś działo.
5: No pewnie.
3: Oczywiście można do nas dzwonić tak swoją drogą. Już właśnie w tym momencie uaktywniam nasz radiowy środek komunikacji. Niestety telefon zrobił nam brzydkiego psikusa i odmówił współpracy, ale jest Skype, a skoro słuchacie nas za pośrednictwem internetu, to mam nadzieję, że tego Skype'a również posiadacie. Można do nas dzwonić, nasz login to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Można dzwonić, można pytać, bo dostępność wyborów, no kto na przykład subskrybuje środowiskową listę dyskusyjną Tyflos, ten wie, ale może nie wszyscy jeszcze wiedzą, że w ogóle coś takiego będzie możliwe, że osoba niewidoma będzie mogła skorzystać z takiej nakładki do głosowania na przykład i będzie mogła samodzielnie oddać głos. Ale nie uprzedzajmy faktów, zanim o sposobach głosowania, to jeszcze może w tym wejściu opowiedzmy nieco o historii. Jak to wszystko się zaczęło? Jacku, to ty wpadłeś na ten pomysł udostępnienia wyborów? Czy to pomysł był czyś inny, czy to tak wspólnie, jak to było?
5: Nie, to oczywiście nie ja wpadłem na ten pomysł, bo jakby pomysły są ściągnięte z innych krajów. To myśmy tu nic bardzo oryginalnego nie wymyślili. My tylko przyjrzeliśmy się temu, co się dzieje gdzie indziej, jak te różne problemy są rozwiązywane. Pokazaliśmy te rozwiązania, męczyliśmy trochę Państwową Komisję Wyborczą od 2007 roku. Państwowa Komisja Wyborcza reagowała mniej więcej: tak, to jest ważny problem, na pewno się nim zajmiemy.
3: Kiedyś.
5: No i tak to trwało. No i prawdę mówiąc, w końcu się wkurzyłem, bo jak ogłoszono wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku i ponownie skontaktowaliśmy się z Państwową Komisją Wyborczą, to wtedy usłyszeliśmy, że już jest za późno teraz, żeby na te wybory coś zrobić. No to wtedy właśnie przyszedł mi do głowy pomysł na taki eksperyment wyborczy. Chciałem, niektórzy nazywają to hakowaniem systemu prawnego, mianowicie chciałem wszystko zgodnie z prawem zrobić, udowodnić, że nie jestem w stanie zagłosować, a więc narusza się moje prawa wyborcze. Miałem to zrobić sam, bo sobie tak wymyśliłem, natomiast Paweł Wdówik z Uniwersytetu Warszawskiego namówił mnie, żebym to jednak rozpropagował, może więcej osób się przyłączy, bo taka akcja bardziej zmasowana może przynieść lepsze efekty. No tak zrobiłem, na moim blogu umieściłem wszelkie możliwe informacje, to znaczy jak wygląda prawo wyborcze, jak wyglądają dobre praktyki, bo jest taki dokument wypracowany w Europie, jak wygląda scenariusz ewentualnego eksperymentu wyborczego, z kim się można kontaktować, a potem już po eksperymencie opublikowałem także wzór skargi, którą można było złożyć do Sądu Najwyższego z wnioskiem o unieważnienie wyborów. No i wtedy 10, o ile wiem, 10 osób niewidomych z całej Polski złożyło takie protesty wyborcze. Wszystkie zostały oczywiście odrzucone, czego się zresztą spodziewaliśmy. Natomiast zasygnalizowaliśmy w ten sposób, że istnieje problem.
3: A z ciekawości, jakie było uzasadnienie tego odrzucenia?
4: Każdy dostał inne.
5: Tak, to jest bardzo ciekawe. Jola mówi, bo ona również taki protest złożyła. I rzeczywiście, znaczy może nie wiem czy wszystkie, bo wszystkich nie czytałem, ale rzeczywiście te, które czytałem, każdy miał trochę inne uzasadnienie. W moim wypadku na przykład napisano, że protest nie może być rozpatrzony, ponieważ nie dostarczyłem dowodów. Napisałem w proteście, że takie dowody posiadam, mam je u siebie, rzeczywiście ich nie przekazałem, ale rozprawy w Sądzie Najwyższym dotyczące wyborów odbywają się w trybie, no jeżeli nie tajnym, to takim, no nie informuje się stron, o tak może, nie informuje się stron o tym, że taka rozprawa będzie. Inni dostali wyroki, że że to jest wszystko zgodnie z prawem, że tam nie została naruszona ordynacja. Jeszcze inni, zrobiliśmy pewien błąd tak naprawdę w tych protestach, ponieważ powołaliśmy się także na prawo europejskie i tu też mieli dobrą podstawę, żeby odrzucić, ponieważ prawo europejskie nie ingeruje w prawo wyborcze krajów członkowskich. No ale tak cała kolekcja była tych wyroków. I oczywiście wszystkie były negatywne. Natomiast to zasygnalizowało problem, no bo rzeczywiście on istnieje. My jako osoby niewidome jesteśmy w takiej trochę dziwnej sytuacji, bo niby nam się przyznaje prawa wyborcze, niby możemy pójść zagłosować, ale nie możemy zachować tajności. Jeżeli chcemy ten przymiot wyborów utrzymać jakoś przy sobie, że nie chcemy się dzielić tym z nikim, to nie możemy wziąć udziału w wyborach. Więc trzeba wybrać. Albo się bierze udział w wyborach bez tajności, albo się nie bierze wcale.
3: A niestety ta tajność, a właściwie nawet i stety może, jest dla niektórych bardzo istotna. Kiedyś przeglądając jedno z for dyskusyjnych dla osób niewidomych, natrafiłem na taką wypowiedź, w której osoba jedna stwierdziła po prostu, że ona ma zupełnie inne poglądy niż cała reszta jej znajomych czy na przykład jej rodziny. A chcąc głosować według swoich poglądów, no obawia się na przykład tego, że mogłaby się narazić na jakiś tam, powiedzmy, domowy konflikt na przykład. No i tu już zaczyna się problem, bo tak jak no, z pewnością wiele osób mogłoby stwierdzić, że no to tak naprawdę można kogoś poprosić, no ale to nie o to chodzi.
4: Ale też tutaj dzisiaj koleżanka opowiadała, że rodzina skreślała właśnie swojego kandydata, który nie był kandydatem osoby niewidomej i potem ta osoba niewidoma, kolega naszej znajomej, ten kolega zaczął się wycofywać z brania udziału w wyborach, bo dla niego to przestało mieć sens. Po prostu w jego imieniu ktoś inny oddawał swój drugi głos na własnego kandydata.
5: No i trzeba pamiętać też o ludziach, którzy nie mają z kim pójść na wybory. No trudno jest, nie wiem, prosić kogoś na ulicy, żeby poszedł na wybory i powierzać ten swój głos. No może tylko jeden, no ale jednak jedyny, jaki się ma, komuś zupełnie obcemu, bez żadnej gwarancji, że on zagłosuje tak, jak tego oczekujemy.
3: No oczywiście, dlatego ta tajność jest istotna, bo szczerze mówiąc, no ja też się spotykałem z różnymi opiniami na ten temat, że jest przecież tyle różnych innych problemów istotnych i tak dalej, no ale to...
5: A dobrze, że o tym wspomniałeś. Bardzo mi się podoba ta teza, tak? Że jest bardzo dużo, bo najczęściej rzucają takimi tezami ludzie, którzy nic nie robią i czekają, aż się za nich zrobi te ważne rzeczy.
3: No właśnie.
5: Natomiast my robimy te różne inne ważne rzeczy. Jola ma fundację, która zajmuje się psami przewodnikami. Ja w swojej działalności, no też może kontrowersyjne, ale udało mi się pozbyć wreszcie artykułu 80 z kodeksu cywilnego, czyli tych słynnych notarialnie potwierdzanych podpisów. Zajmuję się dostępnością. Wybory to nie jest jedyna rzecz, którą się zajmuję. Zajmujemy się różnymi rzeczami, natomiast no, trochę zrzucanie na nas, zajmijcie się tym, co my uważamy, że jest ważne, a wasze, to co wy uważacie, jest nieistotne, no, przyznam, że mnie osobiście irytuje.
4: Ale poza tym też tak jak mamy wpływ na osoby, które są w parlamencie, to też wydaje nam się, że w pewien sposób możemy te przyziemne sprawy rozwiązywać, czyli na przykład nasze korzystanie z kredytów bankowych, tak jak ja kiedyś zajmowałam się możliwością wchodzenia do miejsc użytku publicznego z psami przewodnikami. Możliwe, że takie prawo będzie inaczej regulowane, jeżeli wygra któryś z naszych kandydatów. Ale ja też mam swój pomysł, jak wybierać tych kandydatów. Niekoniecznie po ich programach wyborczych, których często nie ma, ale po prostu po ich działaniach.
5: No Jola, nie zagalopuj się,
4: bo tam,
5: nie rób propagandy.
4: Tajnie głosujemy.
3: Dokładnie. Ale tak jeszcze a propos tego eksperymentu wyborczego, bo on miał, Jacku, z tego co ja pamiętam, to on miał tak naprawdę dwie tury. Ale zanim do tej drugiej tury eksperymentu przejdziemy, to zapytam, czy masz może jakieś informacje, tak a propos tego zainteresowania, 10 osób złożyło skargi, a masz jakieś informacje, ile osób w ogóle przeprowadziło taki eksperyment?
5: Nie, znaczy inaczej, nie mam precyzyjnych informacji. Wiem, że nie wszystkie, które przeprowadziły eksperyment, złożyły protesty wyborcze. Ale też ja skonstruowałem te zasady eksperymentu w taki sposób, żeby dać absolutnie pełną swobodę ludziom. To znaczy, że jeżeli ktoś przeprowadzi eksperyment, ale zdecyduje się, że jednak mimo wszystko powierzy komuś ten swój głos i zagłosuje po prostu przez pośrednictwo, no to droga była otwarta. No i wtedy nie było podstawy do złożenia protestu. Także wiem, że przynajmniej drugie tyle osób nie złożyło protestów, także łącznie wzięło no kilkadziesiąt osób, ale przyznam, że też ich nie zliczałem, bo no to miało taki charakter bardzo rozproszony. Ja nie organizowałem tych ludzi jakoś specjalnie. Każdy dostawał narzędzia do ręki, chciał to korzystał, nie chciał to nie korzystał. Nie zbierałem ludzi, o tak.
3: No i to była pierwsza część.
5: Kilkadziesiąt osób.
3: To była pierwsza część eksperymentu, tak, ale to się nie skończyło na tym.
5: Tak, to był eksperyment, ja sobie go tak kodowo nazywam już teraz pierwszym, bo potem, rok później, był eksperyment drugi. Prawie dokładnie rok później. Po katastrofie smoleńskiej, kiedy były przyspieszone wybory prezydenckie, postanowiłem sobie, że na te wybory nie idę. Sprawa nie była załatwiona jeszcze z wyborami, nadal nie mogłem głosować w sposób tajny, więc postanowiłem sobie, że w takim razie w ramach protestu takiego osobistego nie pójdę na wybory. No i w zasadzie tę decyzję utrzymałem no chyba trzech tygodni przed wyborami, kiedy przyszedł mi do głowy dosyć karkołomny pomysł, wymyśliłem sobie, sam zrobię szablon. Znaczy, ściślej rzecz biorąc, to nie zrobiłem go sam, tylko poprosiłem moją żonę, która wzięła cierpliwie karton, wdłubała te kratki, przymierzyła do wzoru karty wyborczej opublikowanej przez Państwową Komisję Wyborczą, no i powiedziała, masz. No i poinformowałem o tym znajomych dziennikarzy i sprawa zaczęła znowu żyć własnym życiem, ale tu uwaga, znalazły się samorządy, które postanowiły, że jednak pomimo tego, że przepisów nie ma, to zorganizują takie nakładki. I to się zdarzyło w Warszawie, gdzie rzeczywiście w wyborach tych prezydenckich można było zagłosować w obu turach za pomocą nakładek. Zdarzyło się także, ale tylko częściowo w Zakopanem. Zarówno w Zakopanem, jak i w Krakowie, gdzie również samorządowcy chcieli to zrobić, zadziałało jakieś, nie wiem, jakieś obawy ze strony takiego regionalnego pełnomocnika Komisji Wyborczej, który powiedział, że nie może tak być, że takie rzeczy dokładane są do materiałów wyborczych, że nie, że po prostu nie.
3: Urzędnik. Bez większego uzasadnienia po prostu nie, bo nie, jak
5: nie,
3: rozumiem.
5: No, uzasadnienie było i nawet mieliśmy bardzo śmieszną sytuację, bo mieliśmy w ręku dwa dokumenty wydane przez Państwową Komisję Wyborczą. W jednym było napisane, że Państwowa Komisja Wyborcza popiera działania tutaj Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego polegające na testowaniu nakładek do głosowania na karty wyborcze. A w drugim ręku mieliśmy takie pismo, że nie wolno dokładać do materiałów wyborczych nakładek do głosowania, bo prawo na to nie pozwala.
4: Podpisane tą samą ręką?
5: Tą samą ręką.
3: Właśnie miałem o to zapytać. No cóż.
5: No ale uzasadnienie jest, było dosyć logiczne tak naprawdę, że Państwowa Komisja Wyborcza, pozwalając na dołączenie tego do materiałów wyborczych, wzięłaby odpowiedzialność za jakość zrobienia. No ale kurczę, sytuacja była taka, w Krakowie, Kraków dostał, że tak powiem, interpretację, więc oni się poddali, nic nie zrobili już. W Zakopanem dystrybuowane nakładki były przez koło Polskiego Związku Niewidomych. Od razu mówię, że nie wiem, jakim skutkiem, w ogóle nie mam dla tego pojęcia. Natomiast w Warszawie, Warszawa się nie przejęła i dostarczyła do wszystkich lokali wyborczych nakładki. Notabene informacje, jakie uzyskałem, to koszty nakładek do jednej tury to był koszt 2,5 tysiąca złotych na Warszawę. Prawie 900 nakładek. No i w Warszawie to się odbyło. Przetestowaliśmy. Wyniki testów przekazaliśmy do Państwowej Komisji Wyborczej. No i tak, pierwszym eksperymentem udowodniliśmy, że osoby niewidome nie są w stanie zagłosować w sposób tajny, a drugim udowodniliśmy, że są w stanie zagłosować za pomocą nakładki. Quod erat demonstrandum.
3: No i się udało, efekty mamy. O efektach zresztą porozmawiamy sobie za moment. A póki co ja przypominam, że oczywiście można do nas dzwonić, jesteśmy na Skype'ie. Jeżeli macie jakieś pytania, no to śmiało, prosimy bardzo. tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz login i czekamy na wasze telefony. Przypominam, że dziś wspólnie z Jolantą Kramarz i Jackiem Zadrożnym, no na razie bardziej z Jackiem niż z Jolą, ale miejmy nadzieję, że proporcje za jakiś czas się wyrównają. Rozmawiamy o dostępnych wyborach. Nie tylko o dostępnych wyborach rozmawiać będziemy, także zahaczymy jeszcze o pułapkę świadczeniową i o to, co w tej kwestii się być może zmieni. Ale o tym za czas jakiś. Teraz zapraszam na odrobinę muzyki. A to jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N, www.radio.nfm, www.radio.n.pl. Można dzwonić do nas, zachęcam do dzwonienia, do zadawania pytań, jeżeli ktoś jakieś ma. Po to w końcu są moi dzisiejsi goście, wasi zarazem zresztą również, Jolanta Kramarz i Jacek Zadrożny. Rozmawiamy dziś przynajmniej na razie o dostępnych wyborach, ale czy ta dostępność wyborów dotyczy tylko i wyłącznie osób niewidomych? Chyba nie, prawda?
4: Podano taką liczbę, że dotyczy 2 milionów osób i to są w dużej mierze też osoby niepełnosprawne ruchowo. My mamy problem z tajnością głosowania, ale są takie osoby, którym bardzo trudno jest w ogóle wyjść z domu. I dla tych osób takim najlepszym rozwiązaniem, jak się wydawało, będzie głosowanie korespondencyjne. One mogą poprosić o to, żeby otrzymały pakiet wyborczy za pomocą listu. Może ten list zostać dostarczony do ich domu przez na przykład listonosza. Wtedy będą musiały osobiście potwierdzić, że odebrały taki pakiet. Oczywiście to też jest możliwość dla osób niewidomych, nie tylko dla niepełnosprawnych ruchowo, ale szczególnie dla tych ludzi, którym trudno jest opuścić dom. I wtedy osoba niewidoma, która chciałaby skorzystać z głosowania korespondencyjnego, może też otrzymać dodatkowo nakładkę na karty do głosowania i potem taką samą drogą to wszystko można przesłać do komisji wyborczej, tak żeby ten głos został policzony przez okręg właściwy dla takiego głosowania korespondencyjnego. Także to jest również jakby ustawa daje udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, ale jeżeli pytamy dla kogo jeszcze, to również dla starszych, na przykład taka możliwość skorzystania z pełnomocnika, czyli ustanowienia kogoś pełnomocnikiem osoby, no albo właśnie starszej, albo osoby niepełnosprawnej. Pełnomocnik w imieniu osoby niepełnosprawnej, pełnomocnik ustanowiony przez osobę niepełnosprawną, może pójść i oddać w lokalu wyborczym głos właśnie w imieniu kogoś, kto ustanowił tego pełnomocnika. To jest pewnie dla wielu ludzi dobre rozwiązanie, chociaż no właśnie my pewnie byśmy z tego rozwiązania nie chcieli skorzystać, ale bardzo dobrze, że ustawa o dostosowaniach wyborczych daje możliwości dla różnych ludzi, dla różnych grup ludzi i że daje też po prostu wybór.
3: Dokładnie, bo dzięki temu może każdy zagłosować w taki sposób, w jaki jest dla niego najlepszy. Czy jeszcze jakieś udogodnienia?
4: I taki, który naprawdę wybrał. Również w ramach tej ustawy bardzo też będzie przekazywana informacja wyborcza. Informacja w alfabecie Braille'a, informacja o sposobach głosowania, o listach. To jest takie rozwiązanie, to znaczy niby ten obowiązek był nakładany na różnego rodzaju samorządy, ale teraz też jest to po prostu zagwarantowane ustawowo. Różne instytucje mogą otrzymać informacje w alfabecie Braille'a. I mogą też uzyskać informacje, Jacku.
5: Notabene, my mieliśmy już w ręku taką broszurkę.
4: Czytaliśmy, tak.
5: Tak, w alfabecie Braille'a została wydana też w druku powiększonym. No i tak, naprawdę tak fajnie jest napisana, krótko, wymienione są, jakie są te instrumenty.
4: Terminy też są bardzo ważne, dlatego że jak mówi się 21 dni w ustawie, to nie zawsze od razu wiemy, kiedy mijają te dni.
5: Także one są bardzo porządnie przygotowane, te materiały. Jeszcze jest jeden sposób informacji, jeszcze dwa przynajmniej. To znaczy ma być uruchomiony portal wyborczy Państwowej Komisji Wyborczej, który ma spełniać wymogi dostępności informacji dla osób niepełnosprawnych. To jest jeden sposób, ale też w gminach każda osoba niepełnosprawna może zadzwonić po prostu do gminy i w gminie, no oczywiście obowiązek jest nałożony na wójta, ale on to deleguje po prostu na jakiegoś swojego pracownika i on powinien udzielić tych wszelkich informacji przez telefon, przez SMS-a, przez maila, tak jak sobie ta osoba zażyczy, no bo w końcu przez telefon osoba głucha się niespecjalnie dogada. Ale tutaj mają być dobrane takie sposoby komunikowania się, żeby te informacje można było przekazać.
4: Jednym też z takich narzędzi jest możliwość sprawdzania lokali wyborczych, czy one są właściwie dostosowane, bo wielu ludzi niepełnosprawnych, wielu ludzi starszych właśnie chce skorzystać z możliwości głosowania w lokalach wyborczych i po prostu organizacje pozarządowe mogą powiedzieć o jakichś problemach i też wskazać inny alternatywny lokal.
5: No to jest bardzo, bardzo ciekawy instrument, który jakby bazuje na społeczeństwie obywatelskim, na zaangażowaniu ludzi w działalność taką państwową. Natomiast przy tych wyborach wydaje się, że on w ogóle nie wypalił. On był oczywiście nieznany, bo jest zupełnie nowy. A i też myślę sobie, że ten okres przed wyborami jeszcze ludzie nie zajmowali się w sierpniu żadnymi wyborami, tylko byli na urlopach.
4: Ta ustawa właściwie nie było do końca wiadomo, czy wejdzie, czy nie wejdzie. Troszeczkę trudno było przekazywać informacje o tej ustawie, ale mam nadzieję, że chociaż o samych narzędziach do głosowania uda się przekazać informacje i że po prostu jak największa ilość osób z tego skorzysta.
3: Ja natomiast zastanawiam się nad inną sprawą, bo ustawa przewiduje różne bardzo ciekawe rzeczy, natomiast czy ciężko będzie osobie niepełnosprawnej tego typu narzędzia, czy jakby tego typu przywileje, prawa właściwie wyegzekwować? Czy na przykład nie zacznie się konieczność pokazywania jednego dokumentu, drugiego dokumentu, orzeczenia jakiegoś, czy to jest jakoś inaczej zrealizowane?
5: Ja teraz powiem tyle. Bardzo dobre pytanie.
4: Zależy od narzędzia. Są takie narzędzia, które przewidują rzeczywiście dokumenty.
5: To jest głosowanie korespondencyjne i głosowanie przez pełnomocnika, do których mają prawo tylko osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym. Natomiast do głosowania przez pełnomocnika mają jeszcze prawo osoby po 75 roku życia. Natomiast co do wszystkich pozostałych, w zasadzie nie ma potrzeby okazywania żadnych dokumentów. Zdradzając trochę kuchnię, jak powstawała ta ustawa, to przekonywaliśmy, chciałem powiedzieć, że to była walka, ale tak, przekonywaliśmy bardzo mocno posłów, bardzo mocno przekonywaliśmy stronę rządową, żeby definicja wyborcy nie opierała się
4: na ustawie o rehabilitacji.
5: Dlatego, że tak naprawdę około 2 milionów ludzi niepełnosprawnych nie ma orzeczeń związanych
4: ze stopniem niepełnosprawności.
5: Nie ma, ale też myślimy o tym, że są też osoby starsze, które o takie orzeczenia nigdy nie występują, więc skonstruowanie definicji w taki sposób, że to jest osoba, która ma orzeczenie, sprawi, że te instrumenty będą
4: ograniczone, nie trafią do wszystkich ludzi. Jeżeli chodzi o głosowanie korespondencyjne, to tutaj troszeczkę warto kontrolować. Może też warto kontrolować głosowanie przez pełnomocnika, ale nakładka do głosowania znowu nie powoduje, że po prostu ludzie mieli w jakiś sposób tego nadużywać, żeby to miało w jakiś sposób sfałszować wyniki wyborów. Także ja się bardzo cieszę z tego, że tutaj ta definicja na podstawie ustawy o rehabilitacji no po prostu nie obowiązuje, na przykład przy nakładkach.
5: Krótko mówiąc, w tej chwili osobą, czy naszej wyborcą niepełnosprawnym jest ten, kto odczuwa problemy we wzięciu udziału w wyborach. Tak zostało to z grubsza rzecz biorąc skonstruowane.
3: I bardzo dobrze, pozostaje mieć tylko nadzieję, że nikt nie będzie robił problemów, ale no, o tym przekonamy się już za czas jakiś, kiedy wybory będą miały swoje miejsce. Na pewno no, będzie jakaś informacja zwrotna od samych niepełnosprawnych. W końcu teraz chociażby ta kampania, myślę, że sporo informacji przekaże tym, którzy jeszcze nie wiedzą, że się sporo zmieniło. No tak, ale ja myślę, że także ta kampania przekaże informacje samym niepełnosprawnym, bo to też być może jest tak, że jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, że są zmiany, że wygląda to tak, a nie inaczej, że są nowe instrumenty, które mają ułatwić głosowanie.
4: Natomiast ja myślę, że to jest, że kampania jest skierowana właśnie do dwóch stron, znaczy na bardzo zależy na osobach niepełnosprawnych, żeby skorzystać z tego, co daje ustawa, ale też ważne jest, żeby te osoby, które będą miały wpływ na no, po prostu naszą możliwość skorzystania z narzędzi, żeby te osoby również wiedziały. Wtedy, kiedy były nakładki do głosowania w Warszawie, ja przyszłam do swojej komisji wyborczej i zapytałam właśnie, czy mogłabym uzyskać taką nakładkę, to pani z komisji zapytała mnie, czy przyszłam bez opiekunów.
3: No cóż.
4: Także.
5: Znaczy, ja mogę od razu też powiedzieć, że ja już zgłosiłem potrzebę głosowania za pomocą. A, bo może o mechanizmie. To nie jest tak, że nakładki będą we wszystkich lokalach, a przynajmniej nie ma takiego obowiązku ustawowego. Choć wydaje się, że wiele samorządów.

0: okładki gdzieś na swoim terenie, albo niekoniecznie na swoim, ale gdzieś to sobie muszą zamówić. Także jest to, że tak powiem, na głowie samorządów, a samorządowcy są słabo poinformowani. Ja już zapotrzebowałem nakładkę, natomiast pani była tu w Urzędzie Dzielnicy Targówek w Warszawie zupełnie niezorientowana. Różne rzeczy usiłowała mi wmówić i gdyby nie to, że dokładnie wiedziałem, co jest napisane w ustawie, to pewnie by mnie przekonała na przykład, że muszę iść do specjalnego lokalu. A tak nie jest oczywiście. Każdy głosuje w swoim lokalu i tam powinna być nakładka. Także samorządowcy też muszą się sporo dowiedzieć, ale też wiem, że Państwowa Komisja Wyborcza za tydzień organizuje takie duże, no nie wiem, jak nazwać, spotkanie organizacyjne, także przekażę te informacje. Mam nadzieję, że już sytuacja się rozjaśni. Ja zapotrzebowanie złożyłem, bo pani posprawdzała, oddzwoniła do mnie, powiedziała, że już, że wszystko się zgadza, że mam rację i że nakładka będzie na mnie czekała w lokalu wyborczym. Także ja swoją sprawę załatwiłem.
1: Jacku, a gdybyś tak powiedział, jak wyglądała ta cała procedura? Jak znalazłeś odpowiednią panią? Gdzie szukałeś do niej telefonu? Jak to wyglądało? Tak, żeby po prostu inne osoby też mogły z tego twojego doświadczenia skorzystać.
0: No przyznam, że sprawa, zwłaszcza w dużych miastach, niekoniecznie musi być prosta. No w małych miastach to wiadomo, urzędy gminy nie są zbyt duże, więc jakoś tam się to wszystko, wszyscy wiedzą, co kto robi. Natomiast w Warszawie, która ma no, chyba kilkanaście tysięcy urzędników, to jest trudniejsze. Natomiast w Biuletynie Informacji Publicznej człowiek, który odpowiada za wybory, opublikował trzy dokumenty dotyczące głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika i zamiany lokali. I w każdym z tych dokumentów opisano...
1: Wyborczych.
0: Tak. Zapisane było, kto odpowiada w danej dzielnicy za organizację. Nie było nic o nakładkach, więc je tak wziąłem na dzika, zadzwoniłem do pani, która była przy głosowaniu korespondencyjnym. No i trafiłem, bo się okazuje, że to są dokładnie te same panie, że pani naczelnik siedzi obok, no i tam będziemy wszystko wyjaśniać. Trzeba szukać tych informacji na stronach internetowych, a jak nie, to się dobijać. Ja zamierzam opublikować te warszawskie numery telefonów, natomiast w innych miastach, no to już się za bardzo nie podejmę. No być może jeszcze w Krakowie, ponieważ tam jest nasza fundacja, tam też opublikujemy takie numery. No i to załatwia się przez telefon. Można załatwić też mailem, jeżeli gdzieś ktoś ma dostęp do informacji, na jaki adres to trzeba wysłać. W dowolny właściwie sposób należy po prostu poinformować o takiej potrzebie. No i tyle.
2: Ja się swoją drogą zastanawiam, ile samorządów samych z siebie będzie na tyle mieć tą świadomość, żeby w jakieś takie nakładki się zaopatrzyć, czy po prostu, no raczej mało kto wpadnie na taki pomysł i uzna to za po prostu jakiś kolejny dodatkowy koszt, który będzie trzeba ponieść.
1: No tutaj my musimy rzeczywiście zgłosić zapotrzebowanie, tak to jest uregulowane.
0: Natomiast wiem już, że są samorządy, które już zamówiły nakładki. Wiem o jednym mieście przynajmniej, ale zakładam, że to będzie jednak standard. Nakładki nie są drogie, od razu mówię. To są naprawdę niewielkie koszty, wbrew temu, co próbowano nam wmówić, że to będzie kosztowało setki tysięcy albo miliony złotych. Nie. Koszt nakładek na całą Polskę może wynieść jakieś 50-60 tysięcy złotych. To naprawdę nie są wielkie pieniądze. Także mam nadzieję, że samorządy się wywiążą z tego obowiązku.
2: No pozostaje również mieć taką nadzieję w naszym wspólnie dobrze pojętym interesie. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Przypominam, że można do nas dzwonić. Jesteśmy na Skype'ie. Nasz login jest do waszej dyspozycji. tyflopodcast.net, tyflopodcast.net. Dziś rozmawiamy o dostępnych wyborach. No i rozmawiać o nich będziemy w dalszym ciągu już za moment. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Cały czas rozmawiamy na temat dostępnych wyborów. No i mamy pierwszy telefon, mamy pierwsze pytanie. Dodzwonił się do nas Piotr. Witaj, Piotrze.
3: Witam.
2: No i słuchamy.

0: Jakie masz pytanie dla naszego
1: gościa? Chciałem powiedzieć, że fajnie, że to audycję robicie, bo tutaj wybory parlamentarne w październiku. Czy chciałem to generalnie, jestem ciekaw, chciałem powiedzieć, jak dokładnie te nakładki są, z czego one są wykonane i jak to wygląda? Czy to przy każdym numerku jest taka nakładka, czy jak to się... Jak dokładnie wygląda to przy głosowaniu przy tej karcie, no, przy tej karcie? Bo po prawdzie ja nie jestem niepełnoletni, ja po prostu jestem ciekaw, jak to tak konkretnie wygląda. Nakładka.
2: To jest zrobione z takiej jakby rodzaju tekturki, taki grubszy papier i mamy okienka w tych miejscach, gdzie po prostu osoby widzące widzą kratki, tak? Czyli po prostu te okienka są nakładane na kratki. I obok takiego okienka jest numer w alfabecie Braille'a, numer konkretnej pozycji na liście i też w jednym rogu przy tam na przykład napisie karta do głosowania jest jakby taki wycięty kawałek, żeby było wiadomo, który jest dół, która góra nakładki do głosowania. Czyli w prawym górnym rogu jest wycięty taki trójkąt, który mówi o tym, że to jest no właśnie ten, a nie inny róg karty.
1: I te numery są tak koło okienek, i te numery są tak napisane koło okienek, żeby nie zawadzać temu, co jest, co w odpowiednim miejscu trzeba.
2: Koło okienka, tak. Tak jak dzisiaj miałam w ręku nakładkę do głosowania, to było z prawej strony koło okienka. A ponieważ ta nakładka miała tyle miejsc, że były po prostu po dwóch stronach karty do głosowania, to z jednej strony było okienko i cyferka, a po drugiej stronie po prawej też kolejne numerki i kolejne okienka. Czyli jakby w dwóch szeregach były okienka i koło każdego z okienek numer w alfabecie Braille'a.
1: A, no to strasznie ciekawe, bo ja jeszcze mam 2 lata do głosowania, ale po prostu zaciekawiło mnie to, bo no, ale to było na tyle.
0: Dobrze.
1: Jakie mam pytania. Mówię, że po prostu fajnie, że ta audycja jest, bo to niedługo wybory są i po prostu, no...
0: No właśnie, dobrze, że młode pokolenie się interesuje nawet.
3: Za 3 lata następne już weźmiesz udział.
2: Tak, ale jeszcze niepełnoletnim, ale widzę, że już jesteś takim obywatelem bardziej świadomym.
1: W szkole mamy wiedzę o społeczeństwie, to się trochę...
0: A właśnie, Piotrze, zapytam, chociaż pewnie jeszcze w tym roku no, wiedzy o społeczeństwie nie mieliście, a może już mieliście?
1: No, coś tam było, ale generalnie o wyborach już tam nie mówiliśmy.
0: No właśnie, bo jestem ciekaw, ty chodzisz do szkoły masowej, czy do jakiegoś ośrodka?
1: Ja jestem w Laskach.
0: Ty jesteś w Laskach. Czy w Laskach w ogóle coś na przykład się mówiło na temat tych zmian, dostępności wyborów i tak dalej, czy raczej temat został przemilczany? Właśnie czyli na przykład na lekcji WOS-u.
1: Nie chodzi o to, że przemilczany. Pan Stanisław Badeński uczy wiedzy o społeczeństwie i tam mówi właśnie, że te nakładki i tak dalej, ale żeby jakoś to szerzej pokazywane było jakoś przez towarzystwo czy przez kogoś tam u nas w towarzystwie opieki nad ciemniałymi, to nie pokazywali nam jakoś tego szczegółowo. Nie wiem, z czego to wynika. Trochę coś się mówiło, ale jakoś żeby tak głośno o tym mówić, to jakoś tak... Czy myślę, że to jest jakoś popularne, czy nie wiem, z czego to wynika, żeby mniej się o tym mówiło, chociaż myślę, że nie wiem czemu tak się nie jest, jakoś mniej o tym mówiono, chociaż wiadomo, że to jest i tak się mówi o tym, ale nie tak, żeby było jakoś pokazać, zaprezentować, no i tak dalej.
0: No to trochę szkoda, no ale zawsze możesz wyjść z taką obywatelską inicjatywą, żeby coś więcej na ten temat porozmawiać, powiedzieć i chociażby odesłać do tej właśnie audycji Tyflo Podcastu, która później zresztą będzie do pobrania z naszej strony internetowej. Dobrze, Piotrze, dziękuję ci bardzo za telefon, pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Oczywiście czekamy również na kolejne telefony. Jesteśmy na Skype'ie tyflopodcast.net, można do nas dzwonić. Wspomnieliśmy o eksperymencie, wspomnieliśmy, że no, eksperyment był taką poniekąd mobilizacją do tego, żeby w prawie co nieco zmienić. Ale czy to tak wszystko od razu się udało?
3: Znaczy, wszystko trwało przede wszystkim bardzo długo. Myślę, że eksperyment miał wpływ na to, że ta inicjatywa w końcu zaistniała. W grudniu 2009 roku, czyli po eksperymencie, ile to było, jakieś, no niecałe pół roku, pojawił się w Sejmie projekt ustawy, ona się nazywała ustawa o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Druk numer 2800.
2: Czyli tak jak cały czas się nazywała.
3: No nie, bo właśnie potem na koniec się nazywała inaczej, ale to za chwilę dojdę. W każdym razie, tak jak powiedziałem, w grudniu się 2009 roku się pokazał ten projekt. W marcu 2010 roku odbyło się pierwsze czytanie. To jest taka właściwie formalność, po której większość projektów się odsyła do specjalnych komisji, które są powołane do przygotowywania tych ustaw takiego lepszego stanu. Zostało skierowane takiej komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w prawie wyborczym, ponieważ tych zmian no, trochę było, więc powstała specjalna komisja, która miała zajmować się no, między innymi tymi parytetami i różnymi innymi rzeczami, o których tam już nie będę w tym momencie opowiadał. Więc trafiła do tej komisji i zapadła cisza. Po prostu projekt gdzieś tam sobie leżał. Dopiero bodaj w czerwcu lub lipcu objawiła się podkomisja, czyli powołana przez tą komisję podkomisja, która miała zająć się tylko tym projektem ustawy. Zgłosiło się tam 8 posłów. Przewodniczącym podkomisji uczyniono Sławomira Piechotę. No i odbyło się pierwsze posiedzenie jakoś tak w grudniu 2010 roku. Także zobaczcie, jak to wszystko wolno idzie. Projekt w grudniu, a prace komisji rozpoczęły się dopiero rok później. Udało mi się wkręcić na pierwsze posiedzenie tej podkomisji jako strona społeczna, żeby się poprzyglądać temu, jak się będzie odbywać ten proces legislacyjny. Notabene wcześniej przygotowałem taki zestaw uwag, który przesłałem wcześniej, w związku z tym miałem jakby ułatwione wejście. No i się poprzyglądałem, jak to wygląda od tamtej strony.
0: I jak wygląda?
3: Najpierw, no, bardzo ciekawie, czasami żenująco. Na pierwszym posiedzeniu podkomisji było obecnych 4 posłów. To był poseł Piechota, przewodniczący, pani posłanka Hanajczyk, pan poseł Kłopotek z PSL-u i pan poseł Gimtow-Dziewałtowski z SLD. I poseł Gimtow-Dziewałtowski zgłosił wniosek, żeby w ogóle nie rozpatrywać tego projektu. Żeby go w ogóle odrzucić, zakopać i już nic z nim nie robić. No, został przegłosowany, wyszedł i już się więcej nie pojawił na podkomisji. Zresztą tak naprawdę to się mało który poseł pojawiał. Tych podkomisji odbyło się 10 i na wszystkich był obecny tylko Sławomir Piechota i pani Hanajczyk. Na ostatnich jeszcze zaczęli się pojawiać inni posłowie, ale przez pierwsze 7 lub 8, popraw mnie Jola, jeżeli się mylę, bo Jola też brała udział w tych posiedzeniach, no to było poseł Piechota i pani posłanka Hanajczyk, która się nie odzywała. Natomiast bardzo silnie reprezentowana była strona rządowa, bo był zawsze przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu Spraw Osób Niepełnosprawnych, najpierw wicedyrektor Kosiński, a już pod koniec tego procesu pojawiła się pani dyrektor Hernik i nawet sam minister Duda. Byli przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej i znowu na początku tacy trochę niższej rangi, a pod koniec to już udział brał sam dyrektor minister Czaplicki, czyli szef Krajowego Biura Wyborczego. No i byli też przedstawiciele MSWiA, bo też ich to dotyczyło, Ministerstwa Infrastruktury, no i nie wiem kto jeszcze, no w każdym razie dosyć dużo ich było. Posiedzeń było 10, podczas których na wszystkie możliwe strony przewałkowaliśmy ten projekt. Niektóre zapisy się pojawiały, znikały. Na przykład zniknął taki przepis, który powoływał do życia tak zwanego asystenta wyborczego, czyli że w specjalnych lokalach wyborczych ktoś miał dyżurować i stanowić taką osobę do pomocy w głosowaniu. Takie jak osoby niewidome chodzą z kimś, to tutaj miałby takiego asystenta na miejscu. Przekonaliśmy posłów, że to jest troszkę ryzykowne rozwiązanie, no bo niby jak chcieliby zagwarantować, żeby taka osoba była bezstronna, tak. No i zrezygnowano z tego. Zrezygnowano także na szczęście z rejestracji niepełnosprawnych wyborców. Był taki dosyć karkołomny pomysł, żeby każdemu niepełnosprawnemu wyborcy nadawać specjalny numer identyfikacyjny. I posługując się tym numerem identyfikacyjnym, można było skorzystać na przykład z informacji, poprosić o nakładkę i takie różne inne rzeczy. A to oznaczałoby tak naprawdę, że trzeba się było pofatygować do urzędu gminy raz z dokumentami, żeby złożyć wniosek. Drugi raz, jak było słabo zorganizowane, to jeszcze trzeba trzeci raz, żeby odebrać ten numerek identyfikacyjny. Potem za pomocą tego numerka identyfikacyjnego trzeba się było pojawić czwarty raz, żeby poprosić na przykład o nakładkę. No jak pokazaliśmy, jak wedle tej ustawy to miałoby wyglądać, no to na szczęście się z tego numerowania wyborców wycofano.
2: Ale to bolało, bardzo to
3: tak.
2: Było trudne.
3: Wszyscy lubią mieć kontrolę i tak, i papierki, i stempelki.
2: Tak, i zgodne wszystko z ustawą o rehabilitacji.
3: Tak.
2: Było bardzo ważne.
3: Z tą ustawą o rehabilitacji walczyliśmy naprawdę 3 albo 4 posiedzenia. No i koniec końców się udało. Ciekawie się zrobiło, bo to miała być specjalna ustawa, taka właśnie o tytule o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale w pewnym momencie się okazało, że lepiej byłoby to włączyć do kodeksu wyborczego. No i dlatego zmieniono tytuł ustawy, a także numer drukowi, wtedy już jak zakończyły się oczywiście prace w podkomisji, no i teraz nazywa się ten projekt ustawa zmieniająca ustawę kodeks wyborczy i przepisy wprowadzające kodeks wyborczy. A druk ma numer, oj, mówię z pamięci, więc może mi umknąć, 4143. Jakby ktoś miał zamiar szukać, to od razu mówię, numer mówię z pamięci, więc niekoniecznie się musi zgadzać. No tak, ale spod komisji ten projekt trafia na komisję i tutaj się objawili posłowie już wszyscy możliwi. No i się zrobiła afera, bo posłowie, no zwłaszcza opozycji, przede wszystkim posłowie PiS, stwierdzili, że te wszystkie zapisy to są niezgodne z konstytucją. Poproszono w związku z tym 4 konstytucjonalistów, takich prawników, którzy zajmują się jakby naukowo prawem i zgodnością z konstytucją, żeby się wypowiedzieli. No wśród nich był na przykład profesor Marek Chmaj, czy były rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll. No i te 4 ekspertyzy trafiły do posłów. No, raczej z tego należało wnioskować, że zapisy są jak najbardziej zgodne z konstytucją. Tutaj się posłowie opozycji poddali, poszło to wszystko dalej, ale nie wiem, czy pamiętacie, że jednak PiS złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności niektórych przepisów z konstytucją i dotyczyło to przede wszystkim głosowania korespondencyjnego, które jakoś szczególnie chyba bolało PiS, że zostało wprowadzone.
0: Ale właściwie dlaczego? Domyślasz się, dlaczego, co było powodem, czy po prostu to taka zwykła przepychanka polityczna? Znaczy,
3: nie umiem powiedzieć. Ja znam powody, jakie oni podali. Powody były takie, że głosowanie korespondencyjne nie zapewnia tajności. I to był chyba podstawowy argument. Jakie były prawdziwe powody, ja niestety nie wiem. Mogę się ich domyślać, ale nie będę na antenie jakby ich wyłuszczać, no bo nie wiem na pewno. Natomiast Trybunał Konstytucyjny teraz w lipcu, w połowie lipca wydał wyrok, że jest to zgodne z konstytucją, także głosowanie korespondencyjne będzie obowiązywało w wyborach parlamentarnych i wszystkich innych. Ach, bo jeszcze jedno. Po raz pierwszy w Polsce mamy, albo może nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy od bardzo wielu lat, jednolite prawo wyborcze. Do tej pory do każdego rodzaju wyborów mieliśmy oddzielną ustawę. Była ustawa o wyborach do Sejmu i Senatu, o wyborach prezydenta, o referendum, o wyborach do samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. Był jeden wielki bałagan. No i teraz powstał kodeks wyborczy, no więc te przepisy dotyczące głosowania osób niepełnosprawnych włączono do kodeksu wyborczego i to jest jakby jedna ustawa, nie specjalna ustawa dla osób niepełnosprawnych, tylko jedna ustawa dla wszystkich obywateli. No i ta zadyma na komisji sprawiła też, że sięgnięto do takich zewnętrznych trochę ekspertów. Oni jeszcze się wypowiedzieli. Łącznie było tych zewnętrznych ekspertów chyba 5 albo 6. Także materiał, jakby ktoś chciał sobie kiedyś prześledzić, jest dosyć obszerny. No i potem odbyło się pierwsze czytanie, drugie czytanie. Poszło do Senatu. W Senacie zgłoszono jakieś tam drobne poprawki, które zresztą zostały odrzucone. I w połowie lipca prezydent Bronisław Komorowski tą nowelizację podpisał. Dzięki temu cały kodeks mógł wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2011 roku.
0: Dobrze, mamy rok 2011. Przypomnijmy jeszcze naszym słuchaczom, kiedy się wszystko zaczęło, kiedy to trafiło w ogóle pod decyzję.
3: Dokładnie 3 grudnia 2009 roku.
0: No cóż, trochę czasu zajęło, ale jak wiadomo, koniec wieńczy dzieło. A teraz, skoro już mamy takie narzędzia w ręku, osoby niepełnosprawne czy osoby starsze mają ułatwione głosowanie, to może jeszcze nieco powiedzmy na temat ich samych. Co mamy, bo już wiemy, co mamy, ale może nieco bardziej szczegółowo. O nakładce powiedzieliśmy, Piotr nas pytał, jak ona wyglądała. Ale to nie wszystko, prawda?
2: Głosowanie korespondencyjne, pełnomocnik, informacja, dostosowanie lokali. Jeżeli chodzi o, po kolei, głosowanie korespondencyjne, musimy też poprosić o możliwość skorzystania z takiego głosowania. I podajemy kilka informacji, ale do tego, żeby skorzystać z głosowania korespondencyjnego, też musimy okazać się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. I z tego, co pamiętam, potrzeby głosowania korespondencyjnego zgłaszamy na 21 dni przed wyborami.
3: Tak.
2: Otrzymujemy od listonosza pakiet wyborczy i musimy odebrać go osobiście. Jeżeli jesteśmy osobami, które mogą podpisać, to składamy podpis, a jeżeli nie mamy takiej możliwości, to wtedy listonosz pisze o powodzie, dla którego nie złożyliśmy podpisu i sam po prostu potwierdza, że otrzymaliśmy taki pakiet.
3: Do rąk własnych.
2: Do rąk własnych. Gdyby się tak zdarzyło, że nie zastanie nas za pierwszym razem, to wtedy otrzymujemy informację o powtórnym przyjściu listonosza z pakietem wyborczym. I w pakiecie jest koperta, wewnątrz taka koperta, do której będziemy wkładali karty do głosowania. Oprócz tego, jeżeli poprosimy o nakładkę do głosowania, to ona jakby też jest elementem tego pakietu wyborczego.
3: Jeszcze dorzucę, że też ma być dołączona instrukcja głosowania, bo to wszystko trochę brzmi skomplikowanie i może się okazać skomplikowane
2: trochę. I potwierdzenie
3: trochę.
2: Jeszcze i takie, o głosowaniu.
3: Tak, osobistym głosowaniu. Osobistym. Tak, taki, trzeba potrzebować taki kwitek po prostu, że oddało się samodzielnie i osobiście głos.
2: I potem.
0: A czy taka instrukcja, zapytam jeszcze, czy taka instrukcja na przykład może nam zostać dostarczona również w Braille'u?
3: To nie jest szczegółowo opisane. Powinno być, dlatego że ustawa nie pisze, że ma być w Braille'u. Natomiast jest tam zapisane, że ma być w formie odpowiedniej dla danego niepełnosprawnego wyborcy.
0: Czyli istnieje szansa, że jeżeli ktoś sobie zażyczy na przykład w Braille'u albo w druku powiększonym takiej informacji, to również ją otrzyma. Ale to istnieje szansa.
3: Tak.
2: Istnieje, ale nie ma pewności chyba.
3: To wszystko jest jeden wielki eksperyment w tej chwili, taki społeczny. Wszyscy się tego uczą. I my się tego uczymy, i samorządowcy się uczą. Może być sporo sęków, to się nie ma co oszukiwać. To nie zadziała wszystko dokładnie, wszystko od razu tak, jakbyśmy chcieli.
2: Ale głosowanie korespondencyjne już miało miejsce na świecie. Nie jesteśmy takimi prekursorami tutaj, także Miejmy nadzieję, znaczy z różnym skutkiem to było, ale miejmy nadzieję, że to u nas tutaj też zadziała i że przy kolejnych wyborach to już nie będzie taki eksperyment.
3: No, w każdym razie mamy karty, na nich zaznaczamy tak jak zwykle, jakbyśmy w lokalu byli, wkładamy je do koperty, zaklejamy.
2: Zaklejanej, bo wtedy, jeżeli ważne. Nie jest zaklejona, to wtedy oddajemy głos nieważny.
3: Tak. I tą kopertę wkładamy do drugiej koperty razem z tym oświadczeniem o tym, że się oddało głos. Tą też zaklejamy i wrzucamy do skrzynki, a jeżeli ktoś nie jest w stanie wrzucić do skrzynki, to odbiera od niego listonosz
2: taką samą przesyłkę. Drogą. Tak.
3: I to trafia do obwodu wyborczego, gdzie otwierają tą kopertę zewnętrzną, sprawdzają oświadczenie, że jest, a zamkniętą kopertę, tą wewnętrzną, z kartami wrzucają do urny. O! I tak to się ma w teorii odbywać. Mhm.
2: Kolejne narzędzie, które dostaliśmy dzięki ustawie, to pełnomocnik. Z pomocy pełnomocnika możemy też skorzystać w taki sposób, że prosimy o taką możliwość wzięcia udziału w wyborach i tutaj musimy się również wykazać orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
3: Albo, jeżeli mogę, można być też osobą
2: 75-letnią.
3: Plus.
2: Plus, tak. Czyli jest to też dla osób starszych. I taki pełnomocnik przychodzi do lokalu, my w tym momencie możemy siedzieć w domu i oddaje za nas głos. No i zasadniczo tak kończy się ta procedura.
0: A kim może być taki pełnomocnik? Czy to jest osoba, którą my wybierzemy? Czy to na przykład ktoś z urzędu zostaje nam przydzielony?
3: Nie, uchowaj Boże, to trzeba samemu sobie znaleźć taką. Notabene za chwilę opowiem historię bardzo śmieszną przy wprowadzeniu tego pełnomocnika, bo już można było głosować za pomocą pełnomocnika, ale to za chwilkę. Natomiast warunki są takie, że to musi być wyborca z tego samego obwodu wyborczego. Nie może to być ktoś z innego miasta, czy nie wiem, skądś zupełnie przypadkowy. To musi być ktoś, kto ma prawo oddać w tym samym obwodzie głos.
2: Ale to też musi być, te osoby musimy według wszystkich procedur ustanowić, bo właśnie podobno, że w poprzednich wyborach zdarzały się takie osoby starsze, które na przykład wysyłały kogoś z pełnomocnictwem napisanym na kartce w kratkę i wtedy takie coś nie zostaje uznane. Czyli trzeba zgłosić to do samorządu i również właśnie dołączyć do takiego zgłoszenia swoje orzeczenie.
3: Natomiast sam instrument jest dla pewnej bardzo wąskiej grupy moim zdaniem wyborców, bo osoba, która już nawet nie jest w stanie zagłosować korespondencyjnie, to już naprawdę musi być ktoś bardzo mocno niepełnosprawny.
2: Albo może czasami, ze świadomością obywatelską, ale troszeczkę wygodny.
3: No tak też może być, rzeczywiście.
2: Jakiś jest to wybór?
3: Natomiast ta historyjka na temat pełnomocnika, kiedy wprowadzano tą instytucję, to ona się wielu osobom niepełnosprawnym nie podobała. No może nie tyle niewielu, ale różnym ortodoksom. I jest taka osoba, która jeździ na wózku elektrycznym i bardzo walczy o swoje prawa, pani Jolanta Stefańska. I ona napisała list do Donalda Tuska z prośbą, żeby on został jej pełnomocnikiem. No chciała w ten sposób udowodnić, że to nie jest instrument, nie jest żadne rozwiązanie, no bo skąd osoba niepełnosprawna, bardzo mocno niepełnosprawna ma wziąć tego pełnomocnika? Jak to może być równie trudne, jak znalezienie w ogóle jakiejś innej osoby. A jeszcze powierzyć takiej osobie głos, to jest już naprawdę ostateczność. No dobrze, pełnomocnik korespondencyjny,
2: nakładki omówione.
0: Mamy jeszcze zmianę lokali wyborczych na dostępne.
3: Tak, to oczywiście.
2: W przyszłych wyborach.
3: To oczywiście dotyczy, ale nie, bo każda osoba może po prostu zagłosować. Znaczy tak, samorządy muszą przygotować przynajmniej 20% dostępnych lokali wyborczych. Docelowo do 2015 ma być tych lokali 1/3. Natomiast oczywiście tych lokali jest przeważnie... Znaczy, samorząd może ich zrobić ile chce, może wszystkie lokale zrobić dostępne, ale obowiązek nałożony na niego to jest 1/5. No więc może być tak, że osoba niepełnosprawna, zwłaszcza ruchowo, będzie miała swój lokal niedostępny. I może dokonać zamiany tego lokalu niedostępnego na taki, który jest dostępny. I to jest również procedura stosunkowo prosta. Taki wyborca jest po prostu przepisywany, skreślany z listy w swoim obwodzie, a wpisywany na listę w obwodzie, gdzie lokal jest dostępny.
0: Czy to też trzeba zgłosić jakoś wcześniej?
3: Tak, wszystkie te instrumenty są, wymagają pewnego czasu. Najdłuższego wymaga chyba głosowanie korespondencyjne, bo aż 21 dni. No wiadomo, trzeba otrzymać pakiet odpowiednio wcześnie, potem odpowiednio wcześnie go wysłać. Zapomnieliśmy o bardzo ważnej rzeczy. Te karty w kopercie przy głosowaniu korespondencyjnym nie mogą trafić do komisji wyborczej po zakończeniu wyborów. Nawet 5 minut po jak trafią są nieważne. Czyli muszą po prostu być wysłane odpowiednio wcześniej. Wszystkie te instrumenty są skonstruowane tak, że trzeba jednak zgłosić potrzebę skorzystania z tych, czy z nakładki, czy z zamiany lokalów, wszystko jedno, ale trzeba to zgłosić.
0: Jeszcze mam tu jedną taką rzecz, jeden instrument, o którym myślę, że jeszcze możemy co nieco powiedzieć, na temat dostępnej informacji. Właśnie, co pod tym się tak naprawdę kryje?
2: To są informacje, które można uzyskać, może uzyskać jakaś organizacja, osoba w alfabecie Braille'a na temat wyborów, możliwości skorzystania z wyborów. Też można uzyskać informacje na temat zarejestrowanych list, kandydatów. I to są informacje, które można uzyskać od samorządów. Widzieliśmy informacje na temat narzędzi wyborczych. No i właśnie ta informacja była w taki dosyć przejrzysty sposób zapisana, taki dosyć instruktażowy, z konkretnymi datami. Czytaliśmy ją w alfabecie Braille'a, druku powiększonym.
0: Ale to jest tylko ta informacja, właśnie, czy to jest tylko informacja w alfabecie Braille'a, czy to po prostu jest...
3: Nie, nie. Samorząd może udzielać informacji słownie, na przykład przez telefon, może wysłać maila, może wysłać pakiet drukowany do takiego wyborcy niepełnosprawnego.
2: Wszystkie możliwe kanały mogą zostać wykorzystane. I tutaj przy uzyskaniu informacji wyborczej nie trzeba legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności.
3: Po prostu dzwoni się, mówi: jestem niepełnosprawnym wyborcą, chciałbym się dowiedzieć, gdzie jest mój lokal wyborczy, jacy są kandydaci w moim okręgu wyborczym i tak dalej, i tak dalej.
2: Jakie mam możliwości skorzystania z narzędzi, z dostosowania wyborów do moich na przykład potrzeb.
0: I te wszystkie informacje będą dostępne. A jeszcze a propos, no bo samorząd samorządem, ale czy gdzieś na przykład w internecie już w tym momencie są informacje na ten temat w jakimś takim przystępnym jednym miejscu zgromadzone, czy nie ma takiej strony?
2: Wybory dla wszystkich to ma być taka strona, która już od tej pory powinna być dostępna. Wybory dla wszystkich.pl. Nie wiem, czy Jacek właśnie nie sprawdza.
3: Sprawdzę, tak, bo ostatnio jak zaglądałem tam, to niestety nie była jeszcze dostępna.
0: No to zaraz się przekonamy.
3: Tak.
0: Chwila prawdy.
2: Chwila prawdy. 5%.
0: No właśnie. No i zobaczymy zaraz, czy strona będzie dostępna, czy już nie.
3: Wybory dla wszystkich, tak?
0: Tak, wybory dla wszystkich.pl. A w międzyczasie, kiedy Jacek będzie sprawdzał, to ja już ponownie przypomnę, że można do nas dzwonić. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Dziś przynajmniej jeszcze przez momencik rozmawiać będziemy właśnie o dostępnych wyborach. Wy możecie dzwonić, możecie pytać, tak jak zapytał Piotr na przykład. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. No i właśnie, no i mamy kolejnego słuchacza, który chciałby zapewne o coś zapytać. Mikołaj się do nas dodzwonił. Witaj, Mikołaju.
4: Witajcie. Ja mam jeszcze takie pytanie do tych kart, takie powiedzmy, technikalia cały czas mnie nurtują, ponieważ no, ja jak z głosowań poprzednich, w których miałem okazję uczestniczyć, zawsze kojarzę, że to są takie, przynajmniej karty do głosowania, z reguły są dosyć dużych rozmiarów, ponieważ to są listy poszczególnych partii politycznych, które są a to dłuższe, a to krótsze. Niektóre są nawet takiego, powiedzmy, wymiaru takiej wielkiej płachty, wielokrotnie rozkładane. I tu jest pytanie takie, czy te karty są, czy te okładki brajlowskie są dostosowane do tej karty, albo względnie odwrotnie, czy karty są jakoś specjalnie zrobione tak, żeby te karty, tymi kartami je obsłużyć.
3: W zasadzie tak powinno być. Za wzory kart do głosowania i nakładek odpowiada Państwowa Komisja Wyborcza. Bardzo długo pracowaliśmy z Państwową Komisją Wyborczą, przygotowaliśmy im kilka prototypów. Tutaj pozwalam sobie podziękować m.in. Romanowi Roczeniowi, który nam w pierwszym etapie bardzo w tym pomógł. Potem też Jarek Gniatkowski bardzo mocno przy tym działał. I sprawdziliśmy, jak to można zrobić, żeby... Tak naprawdę to my się nie martwiliśmy wcale o te duże karty, tylko o książeczkowe. Zastanawialiśmy się, czy w nich się da tego użyć.
4: O te właśnie mi chodziło.
3: Natomiast zaczęliśmy trochę zgłębiać temat. Pytaliśmy, dlaczego te karty są takie różne, że jedno takie malutkie, drugie takie wielkie, trzecie książeczki. Skąd to się bierze? Przecież sprawdziliśmy, to nie zależy wcale od liczby kandydatów. Czasami książeczkę się robiło dla mniejszej liczby kandydatów niż taką jedną kartkę dla większej. No i się okazało, że każdy robi jak chce. W związku z tym tak naprawdę to jeżeli ktoś zrobi złą kartę, do której się nie da zrobić nakładki, to będzie miał kłopot, więc samorząd po prostu musi zadbać o to.
4: Ale
3: my też nie
4: kto?
3: Wiemy. Mamy każdy samorząd. Każdy samorząd to
4: dobra. Czyli w każdym samorządzie mogą być różne karty.
3: Tak.
4: Aha.
3: Dlatego, że Państwowa Komisja Wyborcza określa ogólny wzór. Pokazuje także tak zwaną wizualizację, czyli jak karta tak z grubsza powinna wyglądać, ale z grubsza. Bo jak sam powiedziałeś, no w jednym miejscu kandyduje 10, a w drugim 100. Nie da się określić konkretnego wzoru, skoro są tak różne grupy wyborców. W Warszawie na przykład na każdej liście zarejestrowanej Komitetu Wyborczego może być 40 kandydatów. List jest zarejestrowanych w Warszawie kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt, a w innym miejscu kandydatów może być najwyżej 12, a list zarejestrowanych będą dwie. W związku z tym nie da się określić jednego spójnego wzoru karty. Ale karta musi być taka, żeby dało się do niej zrobić nakładkę i trzeba zrobić taką nakładkę, żeby pasowała do karty. Jak się z tego wywiążą samorządy? Sam jestem ciekaw.
2: I drukować równo, dlatego że jeżeli będzie wydrukowane, na przykład, że będzie to w jakiś spochyły sposób napisane, to możliwe, że nakładka nie pasowałaby do właściwego miejsca na karcie.
4: A czy też będzie jakieś, powiedzmy, oznaczenie typu, no, bo domyślam się, że karta, ta nakładka ma takie specjalne oznaczenie w którymś narożniku i czy odpowiednie takie będzie też, nie wiem, przycięcie czy coś takiego na karcie wyborczej?
3: Tak,
4: czy to
3: powinno
4: trzeba
3: być.
4: Raczej
3: tak
4: prosić komisję o przyłożenie, że tak powiem?
2: Powinno być takie przycięcie.
3: Powinno być, chociaż my namawialiśmy PKW, żeby w instrukcji dla komisji przekonać ich, żeby wkładali tą kartę od razu do nakładki, żeby ryzyko tego popełnienia błędu było jak najmniejsze.
0: No właśnie, bo też spotkałem się, tak jeszcze Jacku przerwę ci, bo też spotkałem się z taką opinią jednego z moich znajomych, że w sumie to głosowanie takie samodzielne to może być jeszcze większy problem, bo na przykład karta się przesunie i głos będzie nieważny. I co wtedy? Na przykład, właśnie.
3: Wtedy nic.
0: No właśnie.
3: Będzie głos nieważny.
0: Będzie głos nieważny.
2: Trzeba rzeczywiście się troszeczkę przyłożyć, trzeba się postarać. No,
3: przecież wiecie dobrze wszyscy, jak tu siedzimy, że tak powiem, no, że osoby niewidome, żeby wykonać różne rzeczy, muszą się bardziej przyłożyć niż osoby widzące, bo większość rzeczy jest trudniejszych. Ta też jest trudniejsza dla nas niż dla osób widzących
2: za głosowanie na karcie. Ale widzący też się może pomylić, prawda? Też może oddać głos nieważny, bo coś tam,
3: tak.
2: Nie wiem, zapomniał okularów albo źle trochę, za bardzo machnął długopisem.
3: Albo źle odczytał nazwisko.
2: Albo źle odczytał, tak?
3: O takiej
0: dlatego
3: sytuacji
0: warto poćwiczyć X.
3: Słyszałem, ktoś się pomylił.
0: Jeszcze, tak swoją drogą.
3: To jest taki, no, ja przyznam, że przez te ostatnie 4 lata bardzo się dużo tych X-ów naćwiczyłem już.
4: To jeszcze z takich technicznych rzeczy, to z mojego takiego doświadczenia głosowanie mówię, jeszcze coś tam też widzę, natomiast ja się trochę posługuję lupą i też taką moją, powiedzmy, mam uwagę techniczną, mianowicie często w tych lokalach wyborczych, na tych stołach, na których, powiedzmy, się głosuje, spotykałem te takie, powiedzmy, sukna takiego nierównego materiału porozkładane, które no niestety żadnej podkładki tam nie było i z reguły już od kilku lat chodzę po prostu z własną, nie wiem, czy podkładką, czy zeszytem, żeby bezpośrednio na tym, powiedzmy, suknie nie pisać, bo czasami to powoduje, że krzyżyk niestety się nie narysuje dobry.
3: Bardzo rozsądnie. Tak jak powiedziałem, organizacja wyborów należy do samorządowców. I od ich fantazji tak naprawdę zależy, jak to zorganizują. Jak ktoś ma taką fantazję, żeby takie miękkie, wyściołane pulpity robić.
2: I nie sprawdzi, tam wchodzi długopis.
3: Wszystkim nie pomyśli, no bo to jest kwestia tak naprawdę zastanowienia się przez 10 sekund. No ale czasami komuś i tego czasu zabraknie, żeby chwilę pomyśleć. U mnie w lokalu akurat tego nie ma. Są drewniane po prostu pulpity. Natomiast skoro już o tym wspomniałeś, to pomyślałem, że jeszcze może warto powiedzieć o rozporządzeniu ministra infrastruktury. Zresztą nie, chwileczkę, nie, bo może Mikołaj ma jeszcze jakieś pytania.
4: Na tą chwilę dziękuję.
0: Dobrze, to my również dziękujemy. Do usłyszenia. Ja jeszcze o takiej jednej rzeczy, no myślę, że dosyć oczywistej, ale warto o niej wspomnieć przed oddaniem głosu. Warto zapytać kogoś, czy długopis pisze. Bo też tego nie sprawdzimy. Właśnie.
2: No to prawda.
0: Więc również o tym warto pamiętać. A teraz, Jacku, słuchamy. Co jeszcze ci wpadło do głowy?
3: Że jest także rozporządzenie ministra infrastruktury, które opisuje, w jaki sposób ma wyglądać dostępny lokal wyborczy. I między innymi jest tam napisane, to a propos tej kabiny do głosowania, że pulpity powinny być na dwóch poziomach. Niższy poziom jest dla osób poruszających się na wózkach. Że musi być odpowiednio doświetlony, czyli musi być tam oświetlenie zamontowane. Oraz, że musi mieć odpowiednie wymiary. O ile mnie pamięć nie myli, tam jest 1,20 m na 1,20 m. To także jest głównie dla osób poruszających się na wózkach, no ale także myślę, że dla osób, które głosują no jednak wspólnie, czyli po prostu z kimś przychodzą zagłosować, żeby się tam po prostu w tej kabinie zmieściły. Oprócz tego rozporządzenie mówi o tym, że muszą być odpowiednie szerokości przejazdów, na przykład do stołu komisji wyborczej, od tego stołu do kabiny wyborczej i od niej z kolei do urny. I że urna musi być odpowiednio niska, żeby dało się sięgnąć z wózka inwalidzkiego. A dla osób słabowidzących jest to, że powierzchnie szklane muszą być oznaczone pasami papierowymi, naklejonymi po prostu, żeby na nie, na szyby czy na drzwi nie wpadać.
0: Mikołaj jeszcze napisał, że ze swoim długopisem chodzi, tak a propos jeszcze tych długopisów. No i dobrze, dobry sposób.
3: No, oczywiście.
2: Tak, tak.
3: Tak, ja też to polecam.
2: Ale swój lepiej też się może wywisać.
3: A jeszcze lepiej z cienkopisem.
0: Bo te w lokalu często natomiast nie piszą, jeszcze Mikołaj dodał. No cóż, no jak tyle się tych X-ów nastawia, no to mają prawo nie pisać w pewnym momencie.
3: No to też, ale też myślę sobie, że samorządowcy jak mają je kupować, to kupują najtańsze.
0: No też możliwe.
3: No te najtańsze niekoniecznie są najlepsze, więc pewnie się tak często zdarza.
0: No to zobaczcie, ja takie niby niuanse, drobne kwestie, jak niepiszący długopis, no może nam pokrzyżować plany, jeżeli chodzi o oddanie głosu, jeżeli o to nie zadbamy.
3: No przyznam, że ja śledząc dyskusję na liście dyskusyjnej też dowiedziałem się pewnej ciekawej rzeczy, mianowicie, że osoby, które nigdy nie widziały, mogą mieć kłopot nawet z postawieniem samego znaku X. No, mi do głowy to nie przyszło, ale jakby no tu już nic nie wymyślimy. No, ordynacja mówi, przepraszam, nie ordynacja, już tylko kodeks wyborczy mówi wyraźnie, że głosuje się przez postawienie znaku X.
2: To trzeba pewnie pracy. Wtedy troszeczkę poćwiczyć. Tak,
0: no trzeba będzie poćwiczyć, bo kiedy o tym powiedziałeś, to szczerze mówiąc, to ja też się zastanawiam, czy ja, bo ja również nie widzę od urodzenia, czy ja również byłbym w stanie taki naprawdę od razu dobry X postawić, bo kształt liter znam, liter drukowanych, no natomiast z...
3: No to tym... mały egzamin, Michał, jak wygląda litera X?
0: No litera X to krzyżyk taki, prawda? Jak dobrze pamiętam.
3: Ale w którą stronę?
0: Oj, i tu mi zadałeś podchwytliwe pytanie. Musiałbym sobie to w tym momencie przypomnieć. A wybory coraz bliżej.
2: Trochę jakby na ukos.
0: No
3: to
0: właśnie.
3: To są dwie ukośne kreski przecinające się. Także znak, który należy postawić w kratce, to jest tak naprawdę, można spróbować postawić przekątną tego kwadratu w nakładce. Czyli łącząc rogi tego otworu. Tak bardzo się nie należy martwić, czy się tak dokładnie trafia, dlatego że liczy się miejsce przecięcia się tego X, a więc tolerancja jest dosyć duża, jeżeli chodzi o dokładność stawiania tego znaku.
0: A jeszcze zapytam o jedną rzecz, która też myślę, że no, dla nie każdego musi być oczywista. Czy jest istotny kolor długopisu, jakim się zakreśli?
3: Nie. To nie jest istotne.
0: Okej. Okay. Ja szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o kwestie wyborcze, no to tak, pytań więcej na chwilę obecną nie mam. Czy uważacie, że jeszcze warto by coś dodać do tematu, o którym rozmawiamy?
3: Chyba nie, już bardzo dużo opowiedzieliśmy.
2: Może jeszcze po prostu powtórzymy, bo też nie wiem, czy ktoś się nie włącza w trakcie, że właśnie te, jeżeli chodzi o narzędzia, które daje kodeks, które daje ustawa, to głosowanie korespondencyjne przez pełnomocnika, nakładki na karty do głosowania, nakładki w alfabecie Braille'a, informacja wyborcza różnymi drogami, no między innymi Braille'em, ale też w urzędzie, no i możliwość skorzystania z dostosowanego lokalu wyborczego.
0: My już za moment przejdziemy do innego tematu. O, jeszcze Jacek, coś chciałeś dodać?
3: No nie, chciałem tylko pochwalić, że bardzo ładnie Jola to podsumowała.
0: No to ja również się do pochwał przyłączę i dodam, że przejdziemy za moment do innego tematu, do tematu pułapki świadczeniowej. Natomiast jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś pytanie, no to oczywiście jesteśmy do godziny 21:00. Do waszej dyspozycji można dzwonić. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login.
5: Radio N.
0: To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N, www.radio.nfm, www.radio.n.pl. Tam nas znajdziecie do godziny 21:00 wspólnie z Jolantą Kramarz i Jackiem Zadrożnym rozmawiamy. Jeszcze na moment powrócimy do tematu wyborów, a konkretnie tak strony podaję, to jeszcze jedną podajmy, która okazuje się działa, prawda? Jacek sprawdził.
3: Tak, sprawdziłem. Wybory dla wszystkich od dzisiaj działa. Jest uruchomiono na portalu Radiowej Trójki i są partnerzy, są tu jakieś informacje, no jest tu co poczytać. Także zachęcam. I tak sobie jeszcze pomyślałem w czasie tej przerwy, że jeszcze poproszę słuchaczy o jedną rzecz, o informację zwrotną. Tak już po tych wyborach, żeby się podzielili chociaż bardzo krótko, albo jak ktoś chce, to może długo, to nie przeszkadza. Swoimi odczuciami na temat tego, czy coś się zmieniło, czy był duży bałagan, czy odbyło się jakoś tak wszystko, jakbyśmy oczekiwali. Bo mnie to bardzo ciekawi po prostu, jak to wszystko zadziała.
2: Informacja zwrotna, tak.
3: Taką informację zwrotną.
2: Jak sobie sami poradzili, jak pracownicy, jak urzędnicy.
3: Jak komisja wyborcza.
2: Jak komisja.
0: Można będzie pisać pod tą audycją w komentarzach, ale także do Jacka na przykład będzie można napisać. Jak rozumiem, przyjmiesz maile z dobrodziejstwem
3: bardzo
0: inwentarza.
3: Bardzo chętnie przyjmę. jacek.zadrozny@firr.org.pl.
0: No dobrze, a teraz może przejdźmy do kolejnego tematu, czyli do tematu pułapki świadczeniowej i tego, co się z nią może stać w niedługim czasie, ale zanim o szczegółach, to może co to właściwie jest ta pułapka świadczeniowa, bo tak się czasem mówi, ale ja kiedy usłyszałem to sformułowanie, to też na początku nie wiedziałem, o co chodzi, więc pewnie nie jestem sam.
3: Pułapka świadczeniowa, To jest takie zjawisko społeczne w krajach, w których jest dosyć duży system socjalny. Polega na tym, że doprowadza się do sytuacji, kiedy bardziej się opłaca korzystać z różnych źródeł niezarobkowych, niż pójść do pracy na przykład. Elementem tego jest na przykład pułapka rentowa, to pewnie Jola bardziej opowie, ale oczywiście pułapka świadczeniowa dotyczy dużo większej liczby instrumentów, na przykład tych, do których dostęp jest ograniczony dochodami. Całkiem niedawno jeszcze było tak, że osoby, które zarabiały niedobrze, ale tylko w miarę przyzwoicie, były odcięte od większości programów pomocowych PFRON-u. Od komputera dla Homera, od studenta i od paru innych. I sam osobiście znam przypadek, kiedy ktoś poszedł na 3-miesięczny urlop bezpłatny po to, żeby się mógł załapać na program komputer dla Homera. Natomiast najważniejsza chyba w tym systemie jest pułapka rentowa.
2: Tutaj największy problem jest z rentą socjalną. To znaczy przy dochodach 900, nie pamiętam dokładnie ile, brutto, osoba niepełnosprawna powyżej takiego progu ma odebraną całkowicie rentę socjalną. I w związku z tym jest to poniżej najniższej pensji. Osoba taka, po pierwsze, nawet jeżeli jest zatrudniona, to nie może być zatrudniona na cały etat, może być na przykład na 3/4 etatu, stosunkowo mało zarabia. Osoby niepełnosprawne bardzo często boją się utraty tej renty, bo wcześniej na przykład nie ryzykowały, nie wiedzą, czy jak będzie z zawieszeniem renty, czy gdyby im się pogorszyła sytuacja materialna, to będą ją mogły odwiesić. No i też z jednej strony troszeczkę dobrze jest być źle sytuowanym, bo można wtedy z różnych innych źródeł pomocy korzystać, więc bardzo często te osoby chcą zatrzymać rentę socjalną, ale też oczywiście nie wszyscy chcą je zatrudniać na taką małą część etatu. I po pierwsze, wielu ludzi niepełnosprawnych zostaje tylko z tą rentą, obawia się w ogóle zatrudnienia. A te osoby, które są już zatrudnione, myślą o tym, żeby więcej nie zarobić, żeby nie dostać żadnego zlecenia i po prostu...
3: Samoograniczają się.
2: Samoograniczają się. Są takie bardziej odważne, które ryzykują, zawieszają tę rentę i po prostu wtedy mogą już bez ograniczeń zarabiać. Ale bardzo dużo ludzi ma obawy przed tym, żeby tak robić.
0: Ale prawda też jest natomiast taka, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale na przykład jeżeli ktoś dostaje w tym momencie najniższe możliwe wynagrodzenie na tym tak zwanym pełnym etacie, to tak naprawdę, no powiedzmy...
2: Nie może już brać renty
0: socjalnej. No nie może już brać renty socjalnej, ale jeżeli on tak sobie siądzie z kalkulatorem i policzy, to tak naprawdę przez miesiąc, pracując na pełnym etacie, to pracuje i zarabia tyle, ile no zarobiłby tak powiedzmy przez pół miesiąca.
2: Bo... No to się właśnie troszeczkę jak ludzie siedzą z kalkulatorem i liczą, to dochodzą do wniosku, że im się to tak do końca nie opłaca.
0: Nie opłaca, dokładnie.
2: Renta socjalna razem z zasiłkiem, renta socjalna z tego co wiem wynosi około 540 zł. Z zasiłkiem pielęgnacyjnym, ale ten zasiłek w sumie jest zachowany, gdyby osoba miała pracę, to wynosi coś około 700 zł. I to jest w sumie też taka sytuacja, że osoby z rentą socjalną mają troszeczkę gorzej niż osoby z innymi świadczeniami rentowymi, na przykład z rentą rodzinną, z rentą pracowniczą, z rentą uczniowską, która już w tym momencie nie jest nikomu przyznawana, ale niektórzy korzystają z takiej renty, na przykład ja. Przy takiej rencie, przy tych rentach, no jakby to można powiedzieć, bardziej korzystnych, można więcej dorobić, dlatego że do 70% średniej krajowej, tak żeby zupełnie zachować rentę, i do 130%, tak żeby zachować chociaż jej część. W sumie wygląda to tak, że osoby z rentą socjalną są po prostu pokrzywdzone w stosunku do innych osób niepełnosprawnych.
3: No ja jednak chcę podkreślić, że pułapka rentowa to nie jest tak naprawdę problem natury finansowej, albo może nie przede wszystkim. Wbrew pozorom największy problem jest na poziomie no, takim mentalnym, tak. Ludzie się obawiają utraty stabilności. O tak, tak bym może to powiedział. Przeprowadziliśmy w tym roku badania takie socjologiczne, my jako Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego. W czerwcu zaprezentowaliśmy ich wyniki i co było dla nas samych zaskoczeniem, to czego się najbardziej boją renciści, nie tylko zresztą socjalni, bo badaliśmy także tych z innymi świadczeniami. Otóż oni wcale nie boją się najbardziej utraty renty. Najbardziej się boją ponownego stawienia na komisji orzekającej. Tego się boją najczęściej.
2: No i to jest rzeczywiście troszeczkę słuszne, bo tak jak się patrzy na orzeczenia komisji, to czasami trudno się uchronić od takiego przeświadczenia, że komisje działają uznaniowo. Ja już widziałam osobę niewidomą, która ma drugą grupę, tak? Umiarkowany stopień niepełnosprawności, bo jest zdolna do pracy.
3: A znamy też oboje taką osobę, która ma doskonały wzrok, sokoli, też ma drugą grupę.
2: Ale z tytułu wzroku, ponieważ jest to powikłanie, tylko że naprawdę ma sokoli, pełną ostrość i pełne pole widzenia.
0: Mamy telefon, Mieczysław do nas się dodzwonił. Witaj.
5: Witam serdecznie.
0: No i słuchamy. Chciałbyś o coś zapytać?
5: Ja tu chciałem zapytać, bo coś słyszałem, to było nabąknięte o programie komputer dla Homera. Mhm. I ja tu chciałem się coś dowiedzieć, bo zauważyłem, no dobrze, jestem osobą, że tak powiem, mam rentę socjalną. No i chciałem składać na notatnik brajlowski. Tylko że co mi w wniosku napisali, jest 10% trzeba zapłacić samemu. No i teraz co taka osoba, która mieszka sama, może zrobić? Przecież jeżeli, bo na przykład, jeżeli już nie mówię o sobie, bo ja też jeszcze mieszkam z rodzicami, to jeszcze nie jest problem, bo tam rodzice za wszystko płacą, ale jeżeli na przykład osoba już jest sama, mieszka sama, a wiadomo ile dzisiaj wszystko czynsz kosztuje, no to jak taka osoba może sobie zapłacić za coś takiego? Bo kiedyś pamiętam, no, było 2%.
3: Jedna rzecz jest taka, że ja osobiście nie jestem w stanie sobie wyobrazić mieszkania samodzielnie za rentę socjalną.
2: Ja też nie
3: i utrzymania
2: bardzo,
3: się.
2: Ale może...
3: To jest jedna rzecz.
5: Ja się już spotkałam z takimi przypadkami, że niektórzy na coś
3: takiego... Ja też, ale nie wiem jak to się dzieje.
0: No właśnie, bo... Obserwując wszystkie rachunki, które się płaci, no to...
5: Coś jak jeszcze się uczy, to jeszcze dostaje zasiłek, tam jeszcze się można...
2: No tak, ale to już wtedy nie jest sama renta socjalna.
0: Dokładnie, a tu mówimy o takiej sytuacji.
2: Też z tego co wiem, nie czytałam dokładnie zasad Homera w tym roku, ale PFRON bardziej stara się udzielać tych dofinansowań osobom, które są w jakiś sposób aktywne zawodowo albo przygotowują się do aktywności zawodowej. Więc,
5: no dobrze, czyli na przykład jak ja zaczynam w tym roku jakąś szkołę zawodową, to jestem to już jestem w to objęty jakoś, czy to jeszcze o coś innego chodzi, czy to już jest...
2: No o to, trochę o to.
3: Trochę o to, tak.
0: No dobrze, czy jeszcze jakieś
3: natomiast
0: pytanie?
3: Jeżeli może? Twoje pytanie polega na tym, czy...
2: Skąd te 10%?
3: No to my nie mamy pomysłu.
2: Tym bardziej, że akurat wiem, ile kosztuje notatnik.
5: Dlaczego to teraz tak mocno poszło w górę? Kiedyś pamiętam, było 2%, a teraz nagle 10% się zrobiło z tego wszystkiego.
3: No cóż, to się wzięło stąd, że PFRON miał bardzo poważne kłopoty finansowe w zeszłym roku. Notabene właśnie dlatego nie było w zeszłym roku tego programu. Został zawieszony.
5: I też w ogóle zauważyłem, że teraz to ruszyło na bardzo krótko.
2: Tak, krótki był czas możliwość składania wniosków.
3: No tak, ale jednak była ta możliwość. Ja bym przegapił, bo akurat byłem wyjechany wtedy, więc bym nie był w stanie złożyć. No, natomiast
5: ja
3: jeszcze raz wracając do...
5: Ja przyjmą wniosek, ale zobaczymy. I mnie właśnie to zastanawiało. Dlaczego? Co się stało właśnie?
0: No takie po prostu, takie były w tym roku warunki i takie, a nie inne stopnie dofinansowania, procenty. No tak sobie tam ludzie na odpowiednich stanowiskach to ustalili. No i tak zostało. No tak jest, taki jest powód. No innego nie ma.
2: Ja
0: tak
2: się
0: naprawdę.
2: Po prostu teraz zastanawiamy. I my po prostu podejmujemy decyzję, czy nas stać na tę część, którą możemy zapłacić, podejmujemy decyzję. No, niektórzy się decydują, inni nie.
0: Dokładnie.
2: Tym bardziej, że tak naprawdę.

0: czy będzie ją stać na zapłacenie
1: skąd
0: tego.
1: Skąd zdobyć pieniądze?
0: Dokładnie, tak. No trzeba myśleć wcześniej. Aczkolwiek podejrzewam, przynajmniej kiedyś chyba tak było, że chyba jeszcze z PCPR-ów w przypadku bardzo ciężkiej sytuacji można się było coś wystarać, jak dobrze pamiętam.
1: To nie w przypadku ciężkiej sytuacji, bo to każda osoba ma w zasadzie prawo do złożenia takiego wniosku.
2: Ale tam też trzeba mieć wkład własny.
1: Tam trzeba mieć wkład własny i to jeszcze większy.
2: Chyba 20%.
1: Co najmniej, a przeważnie jest więcej. A na dokładkę ostatnio samorządy nie mają pieniędzy na te programy, więc tak naprawdę to nie udzielają tych dotacji.
0: Dobrze, Mietku, bardzo ci dziękuję za telefon. Może wróćmy jeszcze do kwestii pułapki, do kwestii rent socjalnych.
2: Ale też mam taki pomysł, jak można obniżyć tę kwotę. Może po prostu na przykład częściowo odliczyć od podatku.
0: O,
2: ten
0: właśnie.
2: Ten wkład własny, który... No to jest jakiś tam pomysł. No.
1: Natomiast wracając na chwilę do renty socjalnej i do pułapki rentowej, to jest problem, który oczywiście wielokrotnie zgłaszano i do rządu, i do parlamentu. I ten problem próbowano kilkakrotnie rozwiązać. Jak ktoś mnie co jakiś czas pyta, czy jest taki projekt jakichś zmian w rencie socjalnej, żeby zlikwidować tą pułapkę, to ja zawsze odpowiadam, że jest. Bo jakoś tak jest, że w Sejmie rzeczywiście zawsze jakiś projekt leży.
2: I bardzo dużo też jest miejsc w internecie, gdzie można złożyć poparcie dla takich projektów.
1: I w tej kadencji Sejmu to była jedna z pierwszych chyba ustaw tak naprawdę, która likwidowała właściwie wszelkie ograniczenia zarobkowania, jeżeli chodzi o rentę socjalną. I ona była, ta ustawa, zawetowana przez prezydenta Kaczyńskiego. Oczywiście to nie jest tak, że on był wrogiem zniesienia tych ograniczeń. To była ustawa pakietowa, także oprócz tego, że zniesiono by te ograniczenia, także zmieniał się system naliczania rent. To tak, żeby dopasować do nowego systemu emerytalno-rentowego. Także prezydent zawetował i to przepadło. No i potem się pojawiały co jakiś czas takie projekty ustaw. Całkiem niedawno pojawił się znowu projekt, który miał tak samo jak tamten skreślić po prostu artykuł 10. W artykule 10 ustawy o rencie socjalnej jest napisane, ileż to można dorobić bez zawieszania prawa do renty, z jakich źródeł mają być te dochody, bo tak naprawdę to renciści socjalni nie tylko mają kłopot z tym, że mają ten niższy poziom, ale też, że właściwie w każdy dochód im się wlicza.
0: A Jacku, zapytam, może się orientujesz, jak jest w kwestii umowy o dzieło? Czy nadal...
1: Absolutnie każda tego typu umowa wlicza się do dochodu. Nawet jeżeli się wynajmuje mieszkanie i otrzymuje się pieniądze z tego tytułu, również jest wliczane. Stypendia i każdy właściwie dochód...
2: Ale też jak ktoś... to znaczy ja akurat nie pobieram tej renty, ale jak słyszę osoby, które dzwonią do ZUS-u i pytają, to osoby udzielają informacji, że no właściwie może pani nie zgłaszać umowy o dzieło.
0: No
2: ale
0: właśnie, ja się też z tym spotkałem. Tak, dlatego pytam.
2: Tak. To jest niezgodne z prawem, troszeczkę pani ryzykuje, ale może pani tak zrobić. Więc tutaj jeszcze są takie dodatkowo problemy moralne, że może to...
1: Mam nadzieję, że żaden urzędnik skarbowy nie słucha w tym momencie tej audycji.
2: Ale nie, niech słuchają.
1: No, w każdym razie był ten ambitny projekt i on z biegiem czasu robi się coraz mniej ambitny. Usuwano z niego różne zmiany i w tej chwili ten projekt, który już jest po pierwszym, drugim i trzecim czytaniu, zaraz opowiem, o co w tym chodzi, już jest uchwalony. I on zmienia jedynie to, że zamiast 30% poziom ustawiono na 70%. Oczywiście jest to jakaś tam zmiana na lepsze, jednak no, moim zdaniem naprawdę niewystarczająca. Czy ta ustawa już obowiązuje? Nie, jeszcze nie i jeszcze nie wiadomo, czy będzie. Teraz czekamy na posiedzenie Senatu, które się odbędzie w przyszłym tygodniu. i Senat się musi wypowiedzieć co do tego projektu.

0: Jeżeli nie zgłosi do niego żadnych poprawek, to projekt trafia bezpośrednio do prezydenta Komorowskiego do podpisu. Jeżeli natomiast zgłosi poprawki, no to jest bieda, dlatego że pod koniec przyszłego tygodnia jest ostatnie posiedzenie Sejmu. Jeżeli te poprawki nie zostaną przyjęte albo zostaną na tym ostatnim posiedzeniu Sejmu, które odbywa się wedle mojej pamięci jakoś tak 14, 15, 16 września, czy 13, 14, 15, w ten sposób, to ten projekt przepadnie, bo już nie ma żadnego posiedzenia Sejmu, na którym można by go było przegłosować. Czyli teraz naprawdę wszystko jest w rękach senatorów. Jak to wszystko się uda, to od 1 stycznia przyszłego roku ten limit zostanie podniesiony właśnie z 30 do 70% przeciętnego wynagrodzenia, co oznacza, że będzie można bez zawieszania renty zarobić w tym momencie około 2300 czy 2300, niecałe 2400 zł. Tak.
1: Ja jestem bardzo ciekaw, czy to spowoduje takie działanie osób niepełnosprawnych, że jednak zaczną bardziej rozglądać się za tą pracą, bo powiedzmy sobie szczerze, że i tak zazwyczaj, no kiedy niepełnosprawny szuka tej pracy, no to pierwsza płaca, jaką mu się oferuje, to jest ta najniższa, więc tu no, będzie to tak, a nie inaczej wyglądało. Tej renty nie będzie musiał zawieszać, jak rozumiem, w tym momencie.
2: Ale też w niektórych miejscach dla pracodawcy kłopotem jest, że osoba pracuje na 3/4 etatu. Sama pamiętam, jak szukałam pracy, to uzyskałam taką informację, że tam na 7 godzin miałabym być zatrudniona i to się jakoś nie pokrywa z pozostałymi etatami. Więc myślę, że fakt po prostu przejścia tych osób nawet na cały etat może wielu ludziom ułatwić czy zatrudnianie, czy utrzymywanie takich pracowników.
1: Mamy kolejny telefon. Łukasz do nas się dodzwonił tym razem. Witaj, Łukaszu.
3: Witam Państwa serdecznie. Mam tylko pytanie, czy dobrze mnie słychać, bo tutaj u nas krąży to
2: bardzo dużo. Dobrze.
3: Tak? A propos tych limitów, tutaj chciałem się troszeczkę powiedzieć, ponieważ swojego czasu też drążyłem troszkę temat i w Urzędzie Skarbowym, i u nas w ZUS-ie. Wygląda to tak, że ja otrzymałem bynajmniej informację, iż limit ten dotyczy wszystkich dochodów, które są związane z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Czyli jeśli tutaj mamy...
2: Nie, to nie jest prawda.
1: Ja też kiedyś taką informację dostałem, Łukaszu. To ciekawe, no, pewnie trafiliśmy na panią, która na podobnym szkoleniu była.
0: Ta zasada dotyczy innych świadczeń, na przykład tak zwanej renty, no, czy uczniowskiej, czy pracowniczej, wszystko jedno, ale nie dotyczy renty socjalnej. Kto ciekawy, niech zajrzy. Naprawdę w tym artykule 10 są wymienione te rodzaje dochodów i tam się uwzględnia, no, nie znalazłem nic takiego, żadnego dochodu poza znalezionymi pieniędzmi na ulicy, których by tam nie uwzględniono.
2: Ale ja też powiem, że jak na przykład Fundacja Wismajor zatrudnia takie osoby, które pobierają rentę socjalną, to potem kilka razy jeszcze wysyłamy do ZUS-ów informacje o tym, ile osoba zarobiła. Nawet mieliśmy już kiedyś taką sytuację, że osoba w ogóle u nas w ciągu roku nie pracowała i ZUS chciał informacji, że ta osoba na pewno nie pracowała, więc to jest bardzo dokładnie sprawdzone.
3: Tak, rozumiem. Tylko
0: natomiast jeszcze raz podkreślam, to jest nieprawda, że to dotyczy tylko dochodów podlegających oskładkowaniu.
2: Tak. No tak.
3: Dobrze, a kwestia teraz stypendiów. Przykładowo mamy studenta, notabene, który korzysta ze stypendium, które przysługuje mu z racji niepełnosprawności. Dajmy na to, że jest na tyle zdolnym studentem, że otrzymuje również stypendium naukowe.
0: Nie umiem ci odpowiedzieć od ręki, bo musiałbym to po prostu sprawdzić, musiałbym zajrzeć do ustawy. Możemy się umówić tak, że ja to sprawdzę i umieszczę w komentarzach pod tym podcastem. Dobrze?
3: Jestem bardzo ciekaw z racji tego, że tak jak mówię, wcześniej orientując się u nas w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, dostałem informację, że właśnie stypendia, przecież łącznie z tym, że pani poinformowała mnie, że umowa o dzieło, dlatego tutaj
1: pytało. No ja przed momentem od jeszcze jednego z naszych słuchaczy dostałem informację, że kiedyś rozmawiał z panią z ZUS-u i nie potrafiła odróżnić dochodu od przychodu, więc no różne rzeczy się dzieją.
0: Zróbmy tak, zamiast pytać pani w ZUS-ie, zajrzyjcie do ustawy, do artykułu 10, ustawa o rencie socjalnej. Ona jest, ten artykuł jest naprawdę dosyć długi i szczegółowy, natomiast no, każdy go raczej zrozumie, bo on jest jednocześnie dosyć prosty. I pani, jeżeli w ZUS-ie opowiada takie rzeczy, no to po prostu znaczy, że nie wie, o czym mówi. No. To tak.
3: Czyli rozumiem, że kwestia stypendialna tutaj będzie do rozwijania pod komentarzem.
0: Tak, tak. Sprawdzę i opublikuję w komentarzu.
1: Dobrze.
3: A propos jeszcze tylko naszego przedmówcy, który tutaj dostrzegł problem dokładania 10% do finansowania tutaj dla Homera. No to jest, skoro ma rentę socjalną, to powiem szczerze, że chyba problem z kredytowaniem tych 10% to nawet będzie miał. Z racji tego, że banki też nie honorują, z tego co się orientowaliśmy, tutaj otrzymania jakiegoś kredytu nawet. To taka tylko informacja, jeśli chodzi o rentistów socjalnych, że mamy problem, bo tutaj dostaną jakiegoś tam kredytu nawet. Bo nie jest po prostu tutaj jako dochód wliczany, tylko jako ta podstawa socjalna, prawda?
1: No niestety, no jest to też jakiś tam, jest to też jakiś tam, powiedzmy, no problem.
3: Cieszmy się, że ta...
2: I taka zachęta do aktywności zawodowej.
1: No właśnie, jeżeli tak. Chce, zawsze można zarobić na te 600 zł, czy ileś tam, ile jest nam potrzebne do spłaty.
3: Miejmy nadzieję, że od stycznia tutaj jak najbardziej wszyscy, którzy są na socjalnym...
2: Ja zachęcam już
0: nie
2: teraz.
0: Nie od stycznia, od 1 października.
1: Chociażby.
2: To znaczy szukać można już.
1: No właśnie.
2: Od jutra, to znaczy albo dzisiaj zabierać się
1: do pisania. Bo prawda jest taka, że praca na nas nie czeka, proszę państwa. Ona na nas nie czeka, to my jej musimy sobie poszukać.
3: Tak. I ja serdecznie pozdrawiam.
0: I
1: dokładnie.
2: Pozdrawiamy.
1: Dobrze, Łukaszu, dziękuję bardzo za telefon. Do usłyszenia, trzymaj się. No i tak oto niepostrzeżenie minęła nam godzina 21. Proszę państwa, czy coś jeszcze a propos renty, tak na koniec, warto dodać?
0: Ja może tylko powiem jedną rzecz. Ja się tu bardzo ostrożnie wypowiadam na temat tego, czy te przepisy się zmienią, czy nie, bo myśmy już kiedyś jako fundacja i jako Tyfloświat zrobili wtopę właśnie wtedy w 2008 roku. Podaliśmy już informację, że pułapka świadczeniowa rentowa została zniesiona. I dopiero potem się okazało, że prezydent jednak zawetował tę nowelizację. Także teraz będziemy mówić bardzo ostrożnie.
2: To znaczy jesteśmy blisko, ale rzeczywiście przez to, że jest tak mało posiedzeń i że właściwie na jednym posiedzeniu może się rozstrzygnąć ta sprawa, no to mamy takie ryzyko.
1: I poinformujemy dopiero wtedy, kiedy wszystko zostanie podpisane. Miejmy nadzieję, tak, że zostanie i że chociaż tyle uda się wywalczyć. Ja dziękuję moim dzisiejszym gościom, a przypomnę, że byli nimi Jolanta Kramarz, prezes Fundacji Wismajor oraz Fundacji Pies Przewodnik oraz Jacek Zadrożny, dyrektor Warszawskiego Oddziału Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą audycję.
0: Dziękujemy.
1: No i na pewno jeszcze się niejednokrotnie w Radiu N w Tyflo Podcaście usłyszymy. A zatem dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia, a kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19:00. Znowu porozmawiamy sobie o czymś interesującym, a my słyszymy się jeszcze w niedzielę, no już w typowo takiej muzycznej audycji zatytułowanej Z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia. Radio
4: N. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: A dziś w kalendarzu mamy wtorek. Jest to tym razem czwarty dzień listopada 2014 roku. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo, z audycją Tyflo Podcastu, w której dziś postaram się nie mówić zbyt długo, ale za to konkretnie postaram się przedstawić wam przynajmniej pokrótce, moim zdaniem, interesujące i ciekawe narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli usprawnić sobie pracę, szczególnie jeżeli pracujemy w grupie. Jeżeli chodzi o edycję dokumentów w kilka osób, no to do tej pory trzeba przyznać, że osoby niewidome miały z tym niekiedy kłopot. Oczywiście można było korzystać z Google'a i z Google Docs. Jest to dosyć zaawansowane narzędzie i całkiem dostępne, trzeba przyznać. Z tego co wiem, to za pomocą Google'a można właśnie było wspólnie tworzyć dokument i nad nim pracować. Co jednak w sytuacji, kiedy chcemy czegoś znacznie prostszego, czegoś, co będzie łatwe, lekkie i przyjemne i pozwoli nam po prostu w kilka osób popracować wspólnie nad jakimś plikiem tekstowym na przykład. A potrzeb takich może być kilka, od chociażby wyobraźmy sobie, że gdzieś tam w pracy, czy też wspólnie z grupą znajomych spotykamy się online, żeby przedyskutować jakiś pomysł, jakiś projekt, jakieś interesujące coś, z czego może wykluć się coś większego. No i taka dyskusja niejednokrotnie niesie za sobą wiele pomysłów, wiele różnych koncepcji, wiele prób zmiany świata na lepsze, albo po prostu usprawnień do tego, nad czym obecnie dyskutujemy. Oczywiście wiadomo, że można próbować to wszystko zapamiętać, ktoś może takie nasze złote myśli spisywać, ale jednak lepiej byłoby, żeby każdy we własnym zakresie po prostu mógł wygodnie spisać sobie te swoje przemyślenia i oczywiście fajnie byłoby także, żeby dostęp do tego mieli wszyscy zainteresowani. I tu przychodzi nam właśnie na myśl narzędzie Etherpad, o którym dziś postaram się pokrótce opowiedzieć. Etherpad dostępne pod adresem internetowym www.etherpad.org. Jest to program, który możemy zainstalować na naszym własnym serwerze, bądź też skorzystać z dostępnych już rozwiązań. Ja w dzisiejszej audycji zademonstruję tę drugą opcję, chociaż dla bardziej dociekliwych oczywiście pozostaje opcja numer jeden, czyli możliwość prób we własnym zakresie zainstalowania sobie tego narzędzia u siebie na własnym serwerze i dozbrojenia go jeszcze w różnego rodzaju dodatki, w które na przestrzeni rozwoju ta aplikacja obrosła. Etherpad to jest proste narzędzie do edycji grupowej dokumentów. Jak to działa? Ano w bardzo prosty sposób. Tworzymy sobie dokument, czyli tak zwanego pada. W tym padzie częścią charakterystyczną jest link, który prowadzi do niego. Jeżeli chcemy udostępnić komuś taki link, nic prostszego, po prostu zaznaczamy go, kopiujemy do schowka i wysyłamy na komunikator internetowy, na Facebooka, na Skype'a, czy po prostu w wiadomości e-mail, albo nawet za pomocą jakiegoś SMS-a. Wtedy dana osoba otwiera przeglądarkę internetową i bez żadnych dodatkowych czynności jest w stanie wspólnie z nami taki dokument edytować. Nie ma róży bez kolców. Niestety na iOS-ie działa to nie za dobrze. I o ile ja byłem w stanie, testując Etherpada na iOS-ie 8.1, dodać coś na koniec pliku, o tyle już edycja dokumentu w jego środku stanowiła nie lada wyzwanie i nie było to z pewnością przyjemne. Zresztą sami twórcy Etherpada lojalnie ostrzegają, że to narzędzie jeszcze nie jest przystosowane do iOS-a, do mobilnej przeglądarki Safari i że możemy spodziewać się na skutek tego różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Zapoznać się z treścią tego dokumentu wspólnie tworzonego na iOS-ie oczywiście możemy, z edycją jest już gorzej. Jeżeli chodzi o pracę w środowisku Windows, to ja osobiście testowałem to rozwiązanie na duecie NVDA, Internet Explorer i Firefox. I tu muszę powiedzieć, że coraz częściej, i to budzi mój trochę taki niepokój, powiem szczerze, ale tyle się mówi, że NVDA to jest czytnik ekranu, który idzie ręka w rękę, ramię w ramię z Firefoxem. Okazuje się, że ja już po raz któryś z rzędu spotykam się z rozwiązaniem, które działa lepiej na Internet Explorerze, a nie na Firefoxie wspólnie z NVDA. Więc coś tu jest nie tak. Być może ten rozwój nie idzie tak synchronicznie, jakbyśmy sobie tego mogli życzyć. Internet Explorer to jest przeglądarka, która jednak jest rzadziej aktualizowana i być może z tego to właśnie wynika. W każdym razie, z Internet Explorerem w wersji 11 Etherpad pod czytnikiem ekranu NVDA działa naprawdę fajnie. Wszystko jest czytane, wszystko jest dostępne. Z Internet Explorerem 8 i NVDA, testowany na Windowsie XP, no niestety tak dobrze nie ma. Kilka pierwszych linijek jest odczytywane, później zaczynają się problemy. Z 11 tych problemów nie zaobserwowałem. Natomiast jeżeli chodzi o Firefoxa, to chciałem dziś wam, drodzy słuchacze, to nawet pokazać, ale na jednym z moich Firefoxów, który ma taki stareńki profil, który tam kiedyś konfigurowałem sobie i używam go już po prostu lata, ten Etherpad jakoś działa. Natomiast z nowo zainstalowanym Firefoxem na czystym systemie Windows 7 Professional architektura 64 bity, niestety nie działa. Nie działa, po prostu nie jest nic czytane. Nie wiem dlaczego, w każdym razie po prostu to nie działa, więc najbezpieczniej i najpewniej korzystać w tym przypadku z Internet Explorera. Ktoś mógłby powiedzieć, no że to nie jest rozwiązanie uniwersalne, no rzeczywiście nie jest, ale da się obsługiwać tym właśnie narzędziem jakąś tam część użytkowników. NVDA to jest program odczytu ekranu powszechnie dostępny, darmowy, przeglądarka Internet Explorer to jest część składowa systemu operacyjnego, więc także powszechnie dostępna, nie musimy nic instalować, żeby z tego skorzystać. Teraz pokrótce o tym, jak to właściwie działa i skąd my właściwie mamy się dowiedzieć, gdzie my możemy z tego Etherpada korzystać, bo przecież ja tu coś wspominałem o tym, że można zainstalować sobie na własnym serwerze. Oczywiście można, jednak jest ileś różnych serwisów, które udostępniają nam za darmo takie notatniki do naszej pracy. Jedną z takich instytucji jest Fundacja Mozilla, dzięki której to ja dziś będę to pokazywał na serwerach Mozilli właśnie. Najlepiej to działa, szczerze powiedziawszy. Tam różni administratorzy konfigurują w różny sposób tego Etherpada, dodając bądź też kasując różnego rodzaju wtyczki. Na Etherpadzie Fundacji Mozilla działa to najlepiej, przynajmniej z tego, co testowałem. A testowałem kilka różnego rodzaju tych edycji Etherpada na różnych serwerach, więc no ja ze swojej strony mogę polecić właśnie to, co oferuje nam Mozilla. Być może ktoś oczywiście będzie miał ochotę spróbować innych Etherpadów zainstalowanych na innych serwerach gościnnych. Oczywiście można, cała lista takich serwerów jest dostępna na stronie projektu etherpad.org. Piszemy etherpad.org. Teraz więc pokrótce pokażę, jak to właściwie działa. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, można dzwonić 123 834 835. Nasz radiowy Skype to tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. Ja już widzę, że tu udostępniłem sobie naszego Skype'a, więc można dzwonić, można pytać, jeżeli ktoś chciałby. A teraz już przechodzę do prezentacji. Tak jak wspominałem, to jest proste narzędzie, więc tylko pokrótce postaram się pokazać, jak to wszystko działa. Na dobry początek pokażę, jak stworzyć jakiś nowy plik. Żeby to zrobić, wchodzimy sobie na etherpad.mozilla.org. Tylko czy to jest Internet Explorer czy Firefox? No, to jest Internet Explorer. Dobrze. I na stronie tego właśnie projektu udostępnianego nam przez Mozilla mamy dwa linki, tak naprawdę, które nas interesują.
1: Create new public pad link. Create new team site link.
0: New public pad to jest po prostu taki notatnik, jeden pojedynczy notatnik. Team site to jest taki projekt grupowy. Tam będziemy mieli trochę więcej funkcji, możemy sobie stworzyć naszą własną jakąś, powiedzmy, drużynę, czyli właśnie team, w którym to będziemy tworzyć poszczególne notatniki i będziemy mogli nimi zarządzać. Ja pokażę najprostsze rozwiązanie z możliwych. Jestem zwolennikiem prostych rozwiązań, a nie komplikowania sobie
1: create
0: życia,
1: pad,
0: więc create new public pad.
1: Dokument edycja, Melzometomopad.
0: I automatycznie NVDA przełączyło nas już w tym momencie do pola wprowadzania tekstu.
1: Pusta tekst. Tis allows you, tis pad text is synchronized as you type. Sotate merionem jebing, tis pag SSD same. Text. Tis allows you to collaborate seamlessly on documents.
0: Właśnie. I tu jest taki standardowy tekst, który możemy sobie wymazać, po prostu naciskając Ctrl-A i Delete.
1: Pusta.
0: W tym momencie mamy już puste okno do wprowadzania tekstu i możemy sobie ten tekst wprowadzić. Po prostu możemy coś zacząć wpisywać. Jeżeli chcielibyśmy się podzielić tym notatnikiem z kimś, to po prostu naciskamy Ctrl-L w tym momencie.
1: Otwieranie dialog, wpisz adres, pusta.
0: A nie, przepraszam, to przyzwyczajenie z Firefoxa. Musimy nacisnąć F6.
1: Adres pole edycji,
0: o,
1: alt, plus,
0: i przechodzimy do
1: https,
0: paska adresu. I tu mamy taki dziwny adres. Początek, wiadomo, etherpad.mozilla.org i po slashu jakichś kilka znaczków. Te znaczki to jest identyfikator naszego notatnika. Po prostu ten cały adres zaznaczamy, ustawiając się na początku linijki klawiszem Home, Shift, End. Teraz wciskamy jednocześnie. No i Ctrl-C. Zapisujemy gdzieś albo po prostu wklejamy komuś ten link, jeżeli mielibyśmy taką ochotę. Teraz ja już sobie tu stworzyłem wcześniej taki notatnik, gdzie ja go tylko mam na pulpicie. Mam plik etherpad.txt, więc sobie zaznaczam ten adres. Enter. No i tutaj są jakieś moje bzdury powpisywane.
1: No to też la la la, oui, acie, la la la, oui.
0: La la la la,
1: acie,
0: tak.
1: Mi ostatnie litery nie czyta, oj, nieładnie.
0: Tak, tu są po prostu jakieś moje frazy, które sobie powpisywałem, więc przejdziemy sobie na koniec tego tekstu.
1: No to też ci, la la la.
0: Tak, i to jest właśnie jedna z wad Etherpada. Podejrzewam, że to ma coś wspólnego najprędzej z jakimiś znacznikami aria albo podobnymi rzeczami, no bo niestety kiedy przejdziemy na koniec, to zaczyna nam czytać cały ten dokument, który stworzyliśmy.
1: Pusta. A teraz sprawdzimy, jak to działa.
0: No właśnie, a teraz sprawdzimy, jak to działa. To jest pusta. Ostatnia linijka. I teraz, żeby pokazać, jak to działa w sposób grupowy, ja spróbuję sobie otworzyć na innym komputerze Internet Explorera. O, tu nawet mam to otwarte. Więc otwieram sobie ten notatnik w Internet Explorerze. No i wprowadzam sobie, powiedzmy, jakiś tekst na drugim komputerze. Mam to już otwarte. No to napiszę, dajmy na to tu, na tym drugim komputerze. Teraz wprowadzę kolejny tekst. I naciskam strzałkę w dół na komputerze, który mam w tym momencie podłączony do miksera.
1: Pusta. Teraz wprowadzę kolejny tekst.
0: I jak widać, tu się okazało, że no mam po prostu wpisany ten tekst. Widzę, że się pojawiło pytanie od Patryka. Czy to działa z Simonkeyem? Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem. Najlepiej, Patryku, z moich obserwacji działa to z Internet Explorerem. Więc wszystkie przeglądarki, które wykorzystują ten silnik, będą, myślę, że dobrze z tym współpracowały. Z Firefoxem, no tak jak mówię, na jednej przeglądarce, na jednej konfiguracji mi to działało jakoś, chociaż też nie byłem z tego zadowolony zbytnio. Na innej działało to zupełnie źle. Simonkey, jak dobrze pamiętam, to jest przeglądarka oparta na Gecko, czyli na silniku Mozilla, więc tu mogą być problemy, ale spróbuj. Tak jak mówię, testowane przede wszystkim na Internet Explorerze przeze mnie. Teraz, skoro już mamy podstawy, pusta, to spróbujmy teraz na przykład wpisać pusta sobie jakieś dwa wiersze tekstu. Wiersz pierwszy. I wiersz drugi. I teraz spróbujmy coś na nich podziałać. Ja w ogóle pokażę, może teraz, bo zademonstrowałem podstawy, a teraz pokażę, co my tu jeszcze w ogóle możemy robić. Więc żebyśmy w ogóle byli w stanie robić cokolwiek, to musimy przejść do trybu bufora w NVDA, więc wyjść z pola edycyjnego, naciskam insert i spację. I teraz zobaczmy sobie od góry, co my tu mamy. No tak, mopad, tu są loga i tak dalej. Full screen to jest do przestawiania widoku pełnoekranowego do widoku niepełnoekranowego, że się tak wyrażę.
1: Link toggle maximization.
0: Tu jest link do tego samego, toggle maximization, czyli po prostu przełączamy sobie te tryby widoków.
1: Pusta, public pad, pusta, link pad options.
0: I mamy tutaj coś takiego jak pad options.
1: Link import slash export.
0: Import export.
1: Link saved revisions.
0: Saved revisions.
1: Link time slider.
0: Time slider.
1: Pusta.
0: I tak dalej. Tu są linki, które przenoszą nas do sekcji, które są poniżej.
1: Import from text file. Import from text file. HTML, Word or RTF.
0: Dzięki temu
1: przycisk.
0: Tu mamy przycisk.
1: Przycisk niedostępny. Import now.
0: Za pomocą którego moglibyśmy zaimportować jakiś plik tekstowy. Ja spróbuję zaimportować. Zobaczymy w ogóle, czy to się uda.
1: Przycisk. Pusta, pusta, pust, pliki ty, nas widok.
0: Tak, i spróbujemy zaimportować plik etherpad.txt z pulpitu.
1: Test biblioteki 1, mosz, ether, desk, etherpad.mopa.
0: Etherpad.txt.
1: Przycisk import now, przycisk C.
0: Tak.
1: Przycisk import now.
0: Import now.
1: Komunikatne strony sieci web dialog importing a file will over write web surrend text of the pad. Okay,
0: tak, przycisk. Jestem pewien. Zapytał mnie, czy jestem pewien tego, co robię, bo w tym momencie nadpiszę ten tekst, który mam obecnie w Etherpadzie. Tak, jestem pewien.
1: Mopad, 6T9.
0: I zobaczmy. Wyłączam sobie zatem znowu ten tryb bufora, wchodzę w tryb formularza, że tak powiem, w NVDA. I teraz sobie będę musiał przejść trochę tabem. I tak dalej, idę sobie dalej tabem.
1: Pusta, pust, pust, dokument edyt, https://etherpad.mopa.
0: I tu mam już link, który mi się wstawił z tego pliku tekstowego. Więc w tym polu edycji po prostu został wstawiony ten link. Teoretycznie jeszcze mógłbym importować tam, on wspominał o tym, że pliki HTML, pliki RTF i nawet dokumenty wordowskie. Z dokumentami wordowskimi to trochę są problemy, ale to innego rodzaju. To powiem za chwileczkę. Mamy tu właśnie, skoro był import, to teraz mogę zrobić eksport.
1: Link HTML.
0: Mogę wyeksportować jako HTML i to działa.
1: Link plain text.
0: Plain text też działa.
1: Link bookmark file.
0: Bookmark file też działa.
1: Link Microsoft Word.
0: Natomiast ostatnio nie działał Microsoft Word. Kilka dni temu, kiedy to sprawdzałem. Może teraz zadziała, zobaczymy. Spróbuję uaktywnić tę opcję. No i niestety, w dalszym ciągu to nie działa. Nie wszystko tu działa, widocznie po prostu nie ma kto się tym zająć. Mogę też jako PDF-a wyeksportować, ale też to nie działało. Open Document również nie działał. A mogę też to ukryć po prostu. Save Now to nie jest tożsame z eksportem dokumentu. Służy to do tak zwanych wersji, do wersjonowania. Zrobię sobie zapis tego, co mam w tym momencie.
1: Link revision one.
0: Tak. I teraz już mówię, o co chodzi. Załóżmy, że... o co chodzi z tymi wersjami. Załóżmy, że jesteśmy w takiej sytuacji, w której po prostu, no, najzwyczajniej w świecie jesteśmy w jakimś ważnym etapie tworzenia tego naszego dokumentu. Kilka rzeczy zostało ustalonych, a wiadomo, jak to jest. Kiedy kilka osób współtworzy dokument, to zawsze rację ma ten, kto ostatni dokona edycji. Więc załóżmy, że my stworzyliśmy sobie jakąś tam już naszą super fajną koncepcję, ale mamy jednego kolegę bądź też koleżankę, nawet nie chcę mówić złośliwego czy złośliwą, ale po prostu osobę, która no najzwyczajniej w świecie ma tendencję do tego, żeby wykonywać jakieś przypadkowe czynności na komputerze. No zdarzają się tacy ludzie i to nie jest ich wina. I załóżmy, ta osoba nam po prostu nasz dokument najzwyczajniej w świecie kasuje. Jeżeli my tego nie zapiszemy, to nie będziemy mogli tego już więcej odtworzyć. Etherpad zachowuje się w ten sposób, że kiedy my opuścimy przeglądarkę, to te dane nie są kasowane, ale jeżeli ktoś nam wejdzie później do edycji tego dokumentu, to będzie mógł wszystko skasować. Jeżeli zrobimy zapisanie, czyli właśnie użyjemy tej opcji Save Now, to stworzymy sobie wersję, którą będziemy mogli sobie przywrócić. No i ja tu mam kilka takich wersji.
1: Odwiedzony link Save Now, link Revision 1, link View, link Restore, 7 days ago, I unnamed, link Revision 2, link View, link Restore, 7 days ago, I unnamed, link Revision 3, link View, link Restore, 2 minutes ago, I unnamed, link Hide.
0: I mamy tu trzy takie opcje. I teraz dajmy na to rewizja druga. Mogę sobie ją najpierw zobaczyć. Tak. Mogę sobie ją zobaczyć.
1: 6.9 public pad version nagłówek poziom 1 version fit nagłupusta. Nota tesik.
0: Aha, jeszcze jedna rzecz. Lepiej sobie wyłączyć zmianę języka, bo to wszystko, co my tu mamy, jeżeli nie jest to pole edycji, to będzie widoczne jako język angielski, bo tak jest zadeklarowany ten dokument. W tym momencie mam sobie po prostu jakiś tam mój stary dokument, starą wersję i teraz dajmy na to, chciałbym to przywrócić, więc się cofam. Tak? Mogę się cofnąć?
1: View latest content link pusta. Link to this version. Link to read only page. Edit this part of HTML link. Plain text link. Public
0: chyba się nie mogę cofnąć.
1: Public path rack pusta. Pust. 10/20 nagłówek poziom 1. Public path nagłówek nagłów pusta. Nota tesik. Lala. View latest content. Luzik. Link pusta. Link to this version.
0: Tak, link
1: pusta.
0: To this version.
1: Link to read only page. Pust. Odwiedzony link. Edit this part. Nagłów. Link HTML. Pusta. Link plain text.
0: Aha.
1: Link Microsoft.
0: I mam tutaj taką... I mam tu taką opcję jak... edit this part. Tak, bo w tym momencie to jest taka wersja tylko do odczytu, więc ja sobie wybieram to. Edit this part.
1: Dokument, htet, pusta.
0: Tak, i powracam do tej poprzedniej wersji, do tej najnowszej. Ale załóżmy, że rzeczywiście, no, tu namieszałem, chciałbym przywrócić tę poprzednią wersję. Więc to była... Więc to była która wersja? Muszę jej poszukać. Rewizja druga.
1: Link revision, link view, link restore.
0: Już sobie ją oglądałem, więc teraz chcę ją przywrócić. Więc po prostu wybieram poniżej tej nazwy, revision 2.
1: Link restore.
0: Wybieram sobie link restore.
1: Komunikat ze strony sieci web dialog restoring this revision will over write websu and text on the pad.
0: Tak, chcę kontynuować, bo chcę tę wersję wcześniejszą sprzed 7 dni przywrócić. No i przejdźmy sobie tutaj. O, coś mi się jakoś dziwnie, ale przywiesiła przeglądarka. No niestety tak to czasem bywa w najmniej oczekiwanych momentach. Zaraz spróbujemy to odwiesić. Tak, NVDA właściwie się przywiesił. Uda się. Więc...
1: Mopad.
0: O. I sobie znowu możemy przejść do tej wersji do naszego pola edycji.
1: Pusta. Lista rozwijana 100% dokument. Pusta.
0: Tak.
1: Dokument. Pusta. HTTP. Pole edycji. Pusta. Dokument.
0: Dokładnie. I... Widzę, że nam się coś tutaj niestety w tym momencie... Aha. Właśnie w tym momencie, kiedy chciałem coś tu zrobić, to mi się po prostu najzwyczajniej w świecie to wykasowało. Dobrze. Tak.
1: Pusta.
0: Cofnijmy.
1: Pusta.
0: Dobrze. Więc w takim razie, skoro to mamy, no taka nieprzewidziana, proszę Państwa, sytuacja. Patryk zapytał, bo to jeszcze od razu powiem. Patryk zapytał, co w przypadku, kiedy jest w polu Etherpada i chciałby to zapisać do pliku. Patryku, jeżeli chciałbyś to zapisać do pliku, to ja o tym mówiłem przed momentem. Jest na stronie, są takie linki dotyczące eksportu. Możesz to zapisać do pliku tekstowego i to na pewno działa, i do HTML-a też, i to również na pewno działa. Pozostałe opcje niestety przynajmniej na Mozilli, w serwisie Etherpad Mozilla ORG nie działają. Nie wiem dlaczego, najwyraźniej w świecie tam po prostu nikt nie miał chyba czasu, żeby to poprawić. Zobaczmy, spróbujmy zrobić jeszcze tutaj jedną rzecz. Może na przykład zamknijmy w ogóle. O właśnie, w ogóle się Internet Explorer nam, mam takie wrażenie, troszeczkę przywiesił i to dlatego są różne takie dziwne sytuacje. No, ale niestety tylko i wyłącznie z Internet Explorerem ten Etherpad dobrze działa, więc dlatego o tym wspominam. Zobaczmy, czy uda nam się przywrócić. O, i już mam tutaj przywróconą tę wersję. Dlaczego tylko nie przywrócił nam tej poprzedniej? No teraz spróbuję jeszcze raz, żeby pokazać, że to zadziała. Tak. Restore. Chcę przywrócić drugą wersję. Czy się uda? Miejmy nadzieję, że tym razem się uda.
1: Link view.
0: Tak, i teraz sobie przejdźmy. O, i teraz mam tą wersję poprzednią. Tu po prostu Internet Explorer najzwyczajniej w świecie odmówił posłuszeństwa z pewnego bliżej nieokreślonego powodu. No tak niestety czasem bywa. Prawa Murphy'ego i wszystko dotyczące prezentacji na żywo również o sobie daje znać. Dobrze, teraz proponuję, żeby jeszcze pokazać kilka rzeczy. No właśnie. Co my tu jeszcze mamy? Z takich najistotniejszych rzeczy, bo tak naprawdę to pokazałem większość, ale Jeszcze mogę pokazać. Tu mamy właśnie te. Tu mamy jeszcze kilka opcji. Dobrze. Mamy tu jeszcze kilka opcji dotyczących widoku poniżej. Authorship Colors. To jest. To dotyczy kolorów. No, mi jako osobie całkowicie niewidomej ciężko powiedzieć, co to dokładnie robi. Podejrzewać tylko mogę, że wyświetlają się tu różnymi kolorami teksty wprowadzane przez różnych autorów.
1: Pole wyboru nieoznaczone. Line numbers.
0: Line numbers, czyli wyświetlanie numerów linii, ale nie jest ono odczytywane, no i dobrze, domyślnie, więc nie ma to dla nas jakiegoś istotnego znaczenia.
1: Display font. Lista rozwijana, zwinięte, normal.
0: I tu mamy czcionkę, jaką jest to wyświetlane.
1: Link hide. Pusta. Link world control B.
0: I tu mamy kilka jeszcze właśnie rzeczy dotyczących formatowania. Jeżeli mamy ochotę, żeby na przykład coś pogrubić, zaznaczamy ten tekst i naciskamy Ctrl B.
1: Link italics, control I.
0: Ctrl I to jest. Ctrl I to jest pochylenie. Tak, italic.
1: Link underline control.
0: Podkreślenie to jest Ctrl U, czyli to jest underline.
1: Link strike through.
0: Mamy jeszcze coś takiego jak strike through, czyli to jest przekreślenie.
1: Pusta, pusta.
0: To nie ma skrótu już niestety.
1: Pusta. Link toggle bullet list.
0: I mamy jeszcze coś takiego jak bullet list. Bullet list to są po prostu listy wypunktowane. Ja postaram się pokazać tą listę wypunktowaną. Może mi się uda. Dobrze, to teraz wpiszę jakieś, powiedzmy, pierwszy tekst, drugi tekst. I teraz zaznaczam po prostu do końca te dwa bloki. Pierwszy tekst, drugi tekst.
1: Zaznaczania, pierwszy tekst, drugi tekst.
0: Tak, i teraz przechodzę sobie klawiszami Shift-Tab. Tylko klawisze Shift-Tab z jakiegoś powodu nie chcą mi tu akurat zadziałać, ale zrobimy może inaczej. Niestety akurat w tym przypadku to nam nie chciało zadziałać. O, dobrze. Zrobimy teraz tak. Zaznaczymy ten tekst. Jeszcze raz go może wpiszę. Pierwszy tekst. No niestety, jeżeli chodzi o formatowanie, to nie zawsze i nie najlepiej to chce wszystko działać, no ale dobrze, jeszcze skreślę ten ostatni blok, teraz pierwszy tekst, drugi tekst, zaznaczę to, wyłączę tryb formularza w NVDA i spróbujmy teraz wybrać toggle bullet list. Ale niestety to nie zadziałało. To niestety, no muszę powiedzieć, że działa akurat formatowanie tekstu w przypadku Etherpada, działa sobie jak chce. Raz zadziała, raz nie zadziała. W moim przypadku kilkukrotnie udało mi się zrobić tak, żeby to po prostu zadziałało, to formatowanie, a lista wypunktowana, no to może nam się czasem przydać, kiedy pracujemy nad jakimś projektem i chcemy coś wypunktować. Niestety, jak widać, nie działa to zawsze. Od czasu do czasu możemy się spodziewać, że nam to po prostu zadziała. Natomiast co działa rzeczywiście, to edycja grupowa. Jeszcze raz to pokażę. W tym momencie mamy tu sobie jakieś tam pole do wprowadzania tekstu. Dobrze. I tu, jak słychać, z drugiego komputera, ja może przesunę mikrofon, żeby było to wyraźnie słychać.
1: Pierwszy tekst, drugi tekst.
0: Tak, to jest z drugiego komputera. Pierwszy tekst, drugi tekst są wprowadzone w moim Etherpadzie, którego edycji dokonuję z poziomu komputera pierwszego. I jest to rzeczywiście w czasie, no, praktycznie rzeczywistym. To być może no jest jakaś tam sekunda, dwie sekundy opóźnienia, ale nie więcej. Więc jeżeli chcemy współpracować z kimś nad jakimś dokumentem, jakimś tam zbiorem naszych myśli na bieżąco, to myślę, że Etherpad, nawet mimo tego, jeżeli nie udałoby nam się dokonać jakiegoś formatowania dokumentu, co tak jak wspominałem, raz działa, raz nie, to może okazać się jednak dobrą opcją i może nam się od czasu do czasu przydać. Tylko tak jak wspominam, tu trzeba mieć uwagę i zwracać uwagę na to, że nie jest to narzędzie do formatowania profesjonalnego dokumentów. Do tego trzeba by użyć jednak innych narzędzi, które zdecydowanie lepiej będą spełniać swoją rolę. Etherpad, zaletą tego narzędzia jest niewątpliwie prostota, bo wchodzimy sobie na stronę, mamy jakiś dokument, który jest automatycznie dla nas tworzony, kopiujemy jego link, udostępniamy w kilka osób. No i po prostu to nam zaczyna najzwyczajniej w świecie działać. I taka idea przyświeca temu narzędziu. Na stronie internetowej projektu możemy się zapoznać także z dużą ilością wtyczek, więc jeżeli ktoś ma takie administratorskie zacięcia, to zachęcam, żeby spróbować zainstalować Etherpada na własnym serwerze, jeżeli ktoś ma, i potestować także możliwości, jakie dają te wtyczki, bo dają możliwości, i to powiedziałbym niektóre nawet całkiem spore. Można tam tworzyć jakieś tabelki, można tworzyć nagłówki, jeszcze różnego rodzaju inne rzeczy, zarządzać tymi notatnikami i tak dalej. I tak dalej, nawet chyba jakieś sprawdzanie pisowni gdzieś tam widziałem. Jest tych wtyczek i rozszerzeń do Etherpada sporo. Zapewne no jak to z tego typu projektami, jedne działać będą bez zarzutu, inne mogą tworzyć jakieś tam problemy, więc trzeba będzie sobie to wszystko wytestować. No w każdym razie to, co oferuje nam serwer Fundacji Mozilla, który przypomnę jeszcze raz, ma adres następujący: etherpad.mozilla.org. etherpad.mozilla.org, to jest wystarczająco jak na początek, jak na start. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o możliwości Etherpada. Mamy tu jeszcze takie funkcje jak undo chociażby, czyli cofnij, redo, czyli powtórz, które także są z odpowiednimi skrótami. Może jeszcze to od razu pokażę. Ctrl Z to jest undo. Redo to jest Ctrl plus Y. To są jeszcze takie opcje, które są warte. A, i jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że warto wspomnieć. Poniżej naszego Etherpada mamy coś takiego jak czat. I tu możemy sobie dyskutować a propos tych zmian, jakie wprowadzamy. Mamy coś takiego jak Enter Your Name, więc ja sobie wpiszę powiedzmy Midzi i nacisnę Enter. I tu mamy w tym momencie tak, Midzi. No i dajmy na to, wyłączam tryb przeglądania. Wchodzę w tryb formularzy i naciskam teraz klawisz Tab po wprowadzeniu tego swojego nika, czyli pseudonimu. Wpisuję, dajmy na to test, ciach.
1: Pole edycji. Podczas na link share. Nagłówek poziom 2, November 4, 2014. Chat. Pole edycji. Pole edycji. Na link pusta.
0: Zobaczmy, czy się...
1: Niedostępne test. Pusta. O. Pole edycji niedostępne, test. Pole edycji midzy, pusta.
0: Powiedział pole edycji test.
1: Share link, pole edycji, zaznaczone midzy. Share link, pole edycji, pusta.
0: Spróbuję wpisać coś jeszcze. Drugi test.
1: Pole chat, pole edycji. Podcz, drugi midzy, drugi test.
0: Tak.
1: Mid 1940, nagłówek poziom 2, November 4, 1940, midzy.
0: Tego pierwszego mi nie wprowadził, nie wiem dlaczego, ale drugi test już wprowadził i podpisał go moim nickiem. Więc po prostu trzeba się tu poruszać po tych polach edycji. One też nie są dość konsekwentnie rozwiązane, niemniej jednak to się da zrobić, chociaż nie jest to już takie proste i intuicyjne jak sama edycja dokumentów. Zresztą no niestety nie będziemy automatycznie także nawet powiadamiani, jak to wygląda, jeżeli ktoś coś do nas napisze, więc musielibyśmy od czasu do czasu śledzić to, co tam się dzieje na dole w tym Etherpadzie, więc czatowanie akurat za pomocą tego rozwiązania to nie jest najfortunniejszy pomysł i najszczęśliwszy, niemniej jednak da się to odczytać z poziomu naszego czytnika ekranu, więc jeżeli na przykład mamy jakichś jeszcze widzących znajomych, którzy za pomocą tego narzędzia chcieliby współtworzyć z nami dokument i bardzo się upierają, żeby prowadzić jakąś tam przy okazji korespondencję także tekstową w okienku tego czatu, to będziemy w stanie nad tym jakoś zapanować. To jeszcze taka jedna funkcja Etherpada, taki poboczny czat przy naszym dokumencie. I to tak naprawdę wszystko, co umożliwia ta aplikacja. Zachęcam do testów, zachęcam do zabawy, no i być może komuś przyda się to także gdzieś tam w życiu zawodowym, albo chociażby nawet w trakcie obmyślania jakichś interesujących projektów. Przypomnę jeszcze raz adres internetowy etherpad.mozilla.org. To jeden z serwerów Etherpada, jakich wiele na świecie. Możecie potestować inne i być może wybierzecie jeszcze coś ciekawszego dla siebie. Ten serwer, o którym mówię, posiada Fundacja Mozilla, no więc jest dosyć, myślę, sprawdzoną maszyną. Ja już dziękuję za uwagę, miło mi było przedstawić wam to narzędzie, mam nadzieję, że będzie przydatne. Kłaniam się nisko, Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Podcastu i Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Zaczynamy nasze kolejne spotkanie na żywo w tym tygodniu. Słyszymy się w środę 23 lipca 2025 roku. Witam bardzo serdecznie, Michał Dziwisz przy mikrofonie. Przy drugim mikrofonie Krzysztof Bruzda, czyli Halo Wrocław. Witaj.
3: Znowu.
0: Znowu. I znowu coś przyniósł do tego naszego studia. No ostatnio z tłumaczem to się tak trochę nie udało nam. No, nie był zbyt dobrym rozwiązaniem niestety, ale...
3: Mam drugi tłumacz, ale niestety jest jeszcze gorzej.
0: Okej.
3: Okay. Znaczy chodzi o obsługę po prostu, on jest dotykowy.
0: Rozumiem. No i dziś też będzie o urządzeniu dotykowym, ale które tak. To dzięki technologiom wspomagającym jest w stanie do nas
3: da
0: mówić.
3: Się ogarnąć.
0: Tak? I my jesteśmy w stanie to urządzenie obsłużyć, bo dziś będziesz nam opowiadał o smartfonie. W smartfonie nietypowym, smartfonie, który nazywa się Fossibot F109. S. I to jest smartfon, który jest niedrogi, który jest wytrzymały, a jak z jego dostępnością, no to się przekonamy. Jeżeli macie ochotę się do nas odezwać i o coś zapytać, to 663883600 to nasz numer telefonu, WhatsApp też jest do waszej dyspozycji. Jest YouTube, jest Facebook, więc do wyboru, do koloru. No i jest kontakt.tyflopodcast.net, gdybyście mieli ochotę tam do nas pisać. Krzysztofie, to w takim razie, no nie mogę nie zacząć od tego, dlaczego akurat ten smartfon? Co cię skłoniło do tego, żeby kupić urządzenie, no w sumie powiedziałbym szczerze, dość mało znanej też w ogóle marki na naszym polskim rynku, jeżeli chodzi o smartfony?
3: To jest nowość tak w ogóle z tego, co wyczytałem. I ja nie pamiętam, czy dosłałem ci w końcu stronę tego telefonu, czy nie.
0: Znalazłem.
3: Znalazłeś. To w ogóle produkuje i w ogóle sprzedaje taka dziwna firma, która się nazywa Good Bank.
0: To znaczy oni są sprzedawcą, a producentem no to jest właśnie ten Fossibot, zdaje się.
3: Fossibot.
0: Tak, i to jest chińska firma, z tego co wiem.
3: Mhm, tak, dokładnie, to jest chińska firma. No i tym telefonem zainteresował mnie mój znajomy, który podesłał mi ten telefon jako ciekawostkę. Nie myślał nawet, że ja go kupię po prostu. A mój stary telefon, już wysłużony, chyba 7 rok mu niedługo wybije, już zaczął swoje tam dziwne rzeczy odprawiać, a to się coś rozłączało, a to gdzieś tam zasięg gubił, coś tam, no już swoje lata miał, więc zaczął pokazywać, że już jest stary. No więc tak jak mi znajomy podesłał linkę do tego telefonu, właśnie się on odezwał, mówię, zobaczę. No i czytam. Czytam i coraz bardziej mnie to zaciekawia. Na końcu najbardziej zaciekawiła mi cena i pojemność baterii. Słuchajcie. Bateria 10600 mAh.
0: No to jest naprawdę dużo.
3: Tak. Ale przy tym trzeba powiedzieć, że ten telefon właśnie dlatego, że ta bateria jest taka duża, to telefon też swoje waży, bo on ma prawie 300...
0: Chyba nawet ponad 300 gram.
3: Ponad 300, prawie pół kilo ma. No, także bateria...

0: taką kategorię tych urządzeń, czyli takich właśnie pancernych, można by powiedzieć. Z tego, co ja tu widzę, to 385 gram dokładnie waży ten telefon.
1: No, to już samo to mówi za siebie, nie? Że trochę taka cegłówka.
0: Tak, no jest to sporo, rzeczywiście. Okej, okay, to w takim razie zacznijmy może od samego początku. Telefon do nas przychodzi w pudełku, no bo...
1: W pudełku, zafoliowany, zafoliowana. Słuchaj, ja w ogóle jak przyszedł do mnie ten telefon, to ja nie wiedziałem w ogóle, co to jest, bo otworzyłem pudełko i pomyślałem, że to jest albo jakaś latarka, albo jakaś lampa owadobójcza, bo ja w tym samym czasie zamawiałem lampę owadobójczą, więc nie wiedziałem, co przyjdzie pierwsze. A telefon przyszedł 2 dni przed terminem. No więc jak dostałem to pudełko, otworzyłem, mówię, matko, co to jest? No i tutaj jakby zmierzamy do drugiego zagadnienia. Ten telefon ma 2 wyświetlacze. Jeden ma z tyłu, drugi ma z przodu.
0: Ale to wiesz co, to o wyglądzie sobie porozmawiamy za moment. Najpierw powiedz mi, bo mówisz, no w pudełku przychodzi, ale czy coś z tym telefonem do nas przychodzi? Bo to teraz jest bardzo różnie z tendencją, że przychodzi do nas coraz mniej. Czy w ogóle coś dostajemy z telefonem?
1: Nie, no tylko kabel do ładowania.
0: USB-C, jak rozumiem.
1: USB-C, tak. Co ciekawe... Ten telefon posiada radio FM, ale żeby je włączyć, potrzeba słuchawek. Ale żeby podłączyć słuchawki, to musi być gniazdo, a gniazdka nie ma.
0: Czyli trzeba słuchawek z USB-C.
1: Najwyraźniej, bo ja tu nie widzę żadnej opcji do podłączenia.
0: No tak.
1: Także są jakieś 2 otworki, ale to najprawdopodobniej są mikrofony. Dlatego, że głośnik jest gdzie indziej, a otworki są jakby po przeciwnej stronie, też na tym poziomie co głośnik, ale po przeciwnej jakby krawędzi, nie? I one są 2. Wyglądają jak gniazdka na jacki, ale to nie są gniazdka. I cóż, nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś tutaj z Robertem Łabęckim, pozdrawiamy, prezentowaliśmy telefon Land Rover 2. To był też pancerniak i ten telefon jest mniej więcej z tej klasy, co ten Land Rover.
0: No tak.
1: Bo obudowa jest no solidna. Do tego, tak jak powiedziałem, waży. No i jest wodoszczelny, pyłoszczelny i wszystko, co tam do głowy komu przyjdzie, to szczelny, nie?
0: Czyli to jest telefon przede wszystkim dla jakichś właśnie podróżników, dla tych, którzy pracują na budowach, dla tych, którzy gdzieś tam będą się mierzyć z różnego rodzaju warunkami atmosferycznymi. W twoim przypadku, czy to był jakiś jednak czynnik decydujący, że właśnie ten telefon, czy ty po prostu stwierdziłeś, a kurczę, no chciałbym zobaczyć, jak wygląda w ogóle taki telefon i czy takie urządzenie to mi się sprawdzi.
1: No właśnie, tak jak powiedziałem, zainteresowały mnie w zasadzie trzy jakby aspekty tego. Po pierwsze, że 2 wyświetlacze, po drugie bateria, po trzecie cena.
0: A cena? Przypomnijmy.
1: Cena 570 zł.
0: A gdzieś nawet widziałem, wyobraź sobie, za 300 trochę podat.
1: O proszę.
0: No? Ale to już jakaś taka naprawdę promocja.
1: Chyba, że ze słabszą baterią, bo jeszcze jest ze słabszą baterią i ma 5G. On ma tam chyba...
0: To ten, który ma 5G, to jest droższy. O około $80.
1: Tak, ale jest słabszy, dlatego że teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. Pamięć tego telefonu, RAM. Mhm. Zgadnij. Nie patrząc w dokumentację. Nie, może być. Chyba, że już widziałem.
0: Widziałem, ale to jest takie trochę oszustwo tutaj, muszę powiedzieć. Bo to jest tak, że w sumie tej pamięci producent deklaruje, że są 24 GB, tak? Mhm. Tylko, że rzeczywistej pamięci RAM mamy gigabajtów 6. A cała reszta... To jest, z tego co wiem, pamięcią dyskową, tak

0: Bo tam pamięci wbudowanej masz 256 giga, prawda?
1: Tak.
0: No, to te 16 giga, nie 16, w sumie 18 giga z tego dysku jest jakby rezerwowane na pamięć operacyjną telefonu.
1: Czyli taka wirtualna.
0: Tak, taki jak plik wymiany w Windowsie. Coś dokładnie. Takiego na przykład. Ten plik stronicowania,
1: no, dobra,
0: o, tak on się nazywa.
1: Powiedzmy, że ma te 24 giga, tak? To już nie będzie
0: 24
1: się
0: to brzmi dumnie.
1: Dokładnie. I najpierw właśnie ta pamięć mnie zaintrygowała. Mówię, 24 giga? No jaki telefon dzisiaj ma 24 giga RAMu? To przecież jest niemożliwe, nie? 8 to jest max wszystkiego. No. Ale mówię, no bateria. Bateria tutaj już nie jest oszukana. Wyobraź sobie, że ja go ładowałem mniej więcej chyba 5 dni temu.
2: 19:14.
1: I on na teraz ma...
2: Telefon, bateria. 71%.
1: 71%.
0: No to to po naprawdę robi wrażenie.
1: Po 5 dniach od ładowania.
0: Tam chyba producent w ogóle podaje, że rozmów możesz przeprowadzić 40 godzin.
1: Tak. To jest naprawdę... olbrzymia bateria, no ale coś za coś, tak? Baterię mamy dużą, za to telefon jest ciężki i po 40 godzin ja po pół godzinie mam dość. Już mi ręka odpada, jak rozmawiam. Już wolę na głośno mówiącym przez to rozmawiać, bo trzymając telefon i rozmawiając mniej więcej pół godziny, no to... współczuję takiemu rozmówcy, który używa takiego telefonu.
0: Okej, to porozmawiajmy może w takim razie o wyglądzie tego telefonu. Już wspomniałeś, że jest to sprzęt o wyglądzie pancernym. Tak. Jaka ta obudowa jest? Czy to jest coś takiego bardziej gumowanego? Czy to jest jakiś metal, plastik? Co to jest?
1: To jest trochę gumy, trochę plastiku. Z tym, że guma jest taka... jakby to powiedzieć... taka, no wygląda jak plastik, znaczy, bo to jest tak, tył jest plastikowy i dookoła tego jest guma, która wygląda jakby pod tą gumą był też plastik i to jest z takiego gładkiego, z takiej gładkiej gumy z zaokrąglanymi rogami. I teraz tak, dlaczego ja tutaj już wspomniałem o tych wyświetlaczach, dlatego
0: no
1: że
0: właśnie.
1: Ten telefon, jak do mnie przyszedł i otworzyłem pudełko, to ma coś takiego, że tylny wyświetlacz, bo tutaj na tylnej ściance jest właśnie drugi wyświetlacz, wygląda, nie wiem czy pamiętasz, czy to jeszcze, czy to już, albo jeszcze, za twoich czasów, były takie latarki, które, żeby włożyć do środka baterię, trzeba było rozłożyć tą latarkę jak książkę na taki
0: pamiętam.
1: Zawiasek.
0: Pamiętam. I to były jeszcze te baterie na te takie płaskie. Tych,
1: płaskie,
0: tych baterii
1: tak.
0: Już teraz w ogóle nie ma. Nie pamiętam, jakie one były, ale one pamiętam, że miały te, taką obudowę z papieru wykonaną, te baterie.
1: Tak, 4,5 volta one miały.
0: Tak, tak. I to się właśnie rozkładało, tę latarkę, i było takie okrągłe szkiełko.
1: Właśnie. Mhm. I ten wyświetlacz z tyłu to jest takie jak to szkiełko. Okrągły.
0: Okay.
1: I ja mówię, i on był położony po prostu tym wyświetlaczem do góry, nie? Ja mówię, matko, co
0: dlatego
1: to jest?
0: Dlatego pomyślałeś, że to ta lampa.
1: Że to ta lampa, no. I tak wyciągnąłem, mówię, ale to waży, nie? Odwracam, a to drugi wyświetlacz, nie?
0: A, to już wiedziałeś, że telefon. Czy
1: to
0: producent,
1: już wiedziałem, że telefon.
0: A propos tych ekranów, to czy producent nam jakąś folię nakleja na ten przedni ekran?
1: Tylko na przedni, tak, na tylny nie.
0: No dobrze, to w takim razie co nieco, gdybyś mógł powiedzieć o pozostałych kwestiach dotyczących wyglądu, no czyli gdzie mamy co, jakie porty, przyciski?
1: Po lewej stronie, od samej góry, mamy port na karty SIM, dwie lub jedną SIM-kę i jedną SD.
0: Jak się do niego dostać? Trzeba coś...
1: Taka klapeczka jest, którą trzeba podhaczyć paznokciem albo czymś tak.
0: Rozumiem.
1: Czymś podmawić.
0: Czyli nie mamy takiej tacki jak w tych nowoczesnych, cieniutkich
1: mamy.
0: Smartfonach?
1: Mamy. Oczywiście, że mamy. Tylko, że pod tą klapką.
0: Ale właśnie chodzi mi o to, bo nie dałeś mi dokończyć myśli. Chodziło mi właśnie o tę tackę, którą, żeby ją otworzyć, to musimy szpilkę tam włożyć i żeby...
1: Tak, mamy takie standardowe narzędzie, jak do każdego tego typu rzecz.
0: Aha, czyli mamy tę tackę, tylko żeby się w ogóle do tego dostać, to musimy tę zaślepkę otworzyć.
1: Tak, musimy ją otworzyć. Mhm. Ona jest bardzo ciężko wchodzi i bardzo ciężko ją stamtąd jakby odchylić. I sama tacka jest bardzo głęboko. Tam ledwo palcem można sięgnąć, żeby wyczuć, że tam coś jest. Ona jest na początku myślałem, że to jest jakieś gniazdo. Dopóki po prostu nie pojechałem z tym do tego mojego znajomego i razem nie rozkminialiśmy tego telefonu, się okazało, że pod tą klapką jest właśnie karta SD. A druga ważna rzecz, eSIM-kę można tutaj zamontować.
0: A, czyli ma eSIM.
1: Ma. Mhm. Nie ma internetu 5G, ale eSIM.
0: Ale ma eSIM. A ile tutaj można kart SIM włożyć? Dwie?
1: Dwie albo jedną plus SD.
0: Mhm. Jasne. No dobra, to mamy jedną zaślepkę. Czy coś jeszcze mamy?
1: Druga zaślepka zakrywa nam port USB, który służy do ładowania. I to jest wszystko, jak chodzi o zaślepki.
0: I ona gdzie jest, ta zaślepka?
1: Na dole, tak jak wszędzie w każdym telefonie.
0: Na dole, okej. Okay. A ta od SIM-ki to jest z której strony?
1: Po lewej stronie, na samej górze, pod takim zaokrągleniem, bo ten telefon ma takie zaokrąglane narożniki. One nie są okrągłe, one są takie składające się z trzech płaszczyzn. I każdy tak wygląda. Jest jedna płaszczyzna, potem szczytowa jakby i druga taka spadowa, nie?
0: Rozumiem. Rozumiem.
1: Która tutaj już rozpoczyna ten bok dłuższy, nie? No i pod tą właśnie płaszczyzną jest ta zaślepka do karty. Później mamy przycisk, o którym potem powiem. To jest przycisk wielofunkcyjny i pod ten przycisk można podpisać sobie trzy rzeczy. Na jedno naciśnięcie, na dwa przyciśnięcia i na przytrzymanie. W zależności co wykonamy, to dana aplikacja nam się powinna odpalić. To jest lewa strona. Potem prawa strona. Prawa strona, patrząc od góry, to mamy plus, minus.
2: Ekran zablokowany.
0: Czyli głośność, klawisze głośności.
1: Tak, klawisze głośności. I standardowo mamy przycisk do wyłączania i na tymże przycisku do wyłączania mamy czytnik linii papilarnych i tutaj wykonane jest to w dość niewygodny sposób, przynajmniej dla mnie, dlatego że ten telefon jest ciężko złapać jakkolwiek tak nagle, wiesz, jak bierzesz telefon do ręki, pyk, masz ten telefon, zawsze jest taka opcja, że dotkniesz tego czytnika, chociaż nie chcesz go dotknąć, nie? Bo chciałbyś tylko go przełożyć gdzieś, nie? A tu już, już naciśnięte. I teraz tak, na tym ten czytnik też jest wielofunkcyjny, dlatego że przycisk, jeśli go naciśniemy, odrzuca połączenie, ale jeśli dzwoni telefon, to dotykając czytnika odbieramy telefon.
0: Czyli wystarczy dotknąć, nie trzeba nic wciskać.
1: Nic wciskać, dotykamy i telefon jest odebrany.
0: Jasne.
1: No,
0: a jak z dokładnością tego czytnika? Działa on w miarę okej, czy na przykład zdarzają się jakieś problemy?
1: Bardzo dobrze, zwłaszcza, że jest to czytnik przewidziany na jakby wymierzony palec po prostu, wiesz, tam nie ma, że gdzieś obok coś dotkniesz.
0: Czyli on jest jakoś tak wyprofilowany, tak?
1: No on jest, ma taką, jak są mikroswitche.
2: 19, 23. Ekran zablokowany.
1: Jak są mikroswitche, które mają takie lekkie wgłębienie, nie? Takie. No, to mniej więcej ten, ten czytnik w ten sposób jest zrobiony. On jest wmontowany w przycisk i jest takie delikatne wgłębienie.
0: Aha, czyli jakiś tam profil jest na ten palec, żeby jest, wygodnie tak. To było w miarę położyć po prostu.
1: Dokładnie. I tutaj nie możesz źle tego palca położyć. To się nie da.
0: Aha, no to dobrze.
1: Bo obok, nawet lekko, powiedzmy, zahaczysz palcem, nie zadziała. Wiesz, jakby nie zareaguje nawet, że źle zrobiłeś coś, nie? Po prostu on jest tak wymierzony, że tylko tam się da.
0: No jasne.
1: No. I to jakby tyle, jak chodzi o jego wygląd.
0: Ty wspomniałeś o tym, że ten telefon tak na co dzień, na dłuższe rozmowy, no to jest generalnie niewygodny, jak trzymać go w ręku. A czy noszenie tego telefonu gdzieś tam na przykład, nie wiem, właśnie w kieszeni spodni, czy jakkolwiek w inny sposób, to czy to jest wygodne, czy po prostu czujesz te prawie 400 gram?
1: Nie, no oczywiście, że czujesz. Przede wszystkim ten telefon jest dość gruby, bo on jest, nie wiem, czy tam gdzieś miałeś wymiary, ale to nie jest jakieś cienkie coś. To jest wielkości, tak, znaczy grubości takiego zeszytu, no powiedzmy 16-kartkowego albo grubszy nawet.
0: No ja tu widzę wymiary 176 na 82, no czyli to jest 17 cm na 8 i na 18,5 mm jeszcze.
1: No to taki zeszyt właśnie 16-kartkowy mniej więcej. Także no, jest solidny. Wyświetlacz ma 6,5 cala, także też dosyć duży. No nie ma HDR-u, na szkoda, ale dobre i tyle, bo ma Full HD, więc to tak dla osób cokolwiek widzących. No i co? No i jakby tyle, jak chodzi o jego taki wygląd zewnętrzny. Tu nic więcej nie ma. No głośnik jest, tak, mikrofony są dwa. No i tyle. Teraz bym proponował zająć się jego obsługą programową.
0: No właśnie, no bo trzeba po uruchomieniu tego telefonu, to trzeba sobie skonfigurować TalkBacka, trzeba włączyć wszystko. No i jakie tak. Są twoje wrażenia, jeżeli chodzi o te kwestie?
1: Bardzo dobre. TalkBack startuje na dzień dobry po polsku. Po wybraniu języka...
0: Czyli nie... jak to teraz jest? Włączasz telefon, kładziesz dwa palce i TalkBack się uruchamia?
1: Nie, plus minus.
0: A, plus minus, okej, okay, dobra.
1: Plus minus. Plus minus. I on się odzywa tam z wybranym domyślnym językiem. Ale jak zmienisz na polski, to nie milknie.
0: Okej, okay, czyli ta synteza już tam jest.
1: Znaczy jest taka gorsza. Jak potem już skonfigurujesz...
0: Jak jest internet podłączony, tak to on sobie dociągnie co tam trzeba i działa. Tu jest Android 15.
1: 15, tak.
0: Okej. Okay. No to w takim razie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o taką codzienną pracę z TalkBackiem?
1: Ja nie korzystam z TalkBacka, ja korzystam z komentary.
0: Aha, no to za chwilę, ale gdybyś jeszcze mógł tak na... No skoro musiałeś go jakoś tam skonfigurować, to nie wiem, zauważyłeś, że ten TalkBack działa jakoś...
1: Jest lepszy od Samsungowego i tego, co generalnie się stosuje w telefonach tego typu. Jest lepszy. Nie wiem, co oni tam porobili, ale jest lepszy, jest bardziej responsywny. I bardziej precyzyjny, bo w Samsungu, tym, którego używałem do tej pory, no to zawsze jak dotknąłem ekran za lekko czy coś, to się nic nie działa. Tutaj po prostu musnę ekran i on już reaguje.
0: Czyli ten dotyk działa lepiej.
1: Tak, zdecydowanie. Bo w Samsungu komentarzy jakby lepiej działa z tamtym dotykiem, a tutaj ten TalkBack jednak jest bardziej responsywniejszy. Ale ja nie lubię TalkBacka, więc korzystam.
0: Przerzuciłeś się na Jeszło.
1: Tak jest.
0: No i jak z tym przeszło? Instalacja była problematyczna, czy...
1: Żadnych problemów.
0: Żadnych problemów.
1: Mhm. Żadnych problemów. Zezwolenia poudzielałem tam te, które chciał. No bo teraz pewnie, no na pewno wiesz, że Android ma ograniczenia.
0: Tak, tak, tak.
1: No więc było o tyle ciekawie, że nie musiałem tego nigdzie szukać, bo zezwolenia pokazały mi się na dzień dobry na takim, na takiej tabliczce, nie? I tam było zezwól na dostęp, coś tam, nie? Bo w Samsungu na przykład trzeba było wejść do aplikacji, którą się zainstalowało, kliknąć sobie więcej w prawym górnym rogu i tam coś, nie? A tutaj po prostu
0: tu
1: to
0: tego problemu
1: wyskoczyło.
0: Nie było.
1: Tak, to wyskoczyło na dzień dobry i już.
0: No jasne.
1: Co telefon to inaczej.
0: To inaczej. A właśnie, skoro o tym mowa, bo wspomniałeś, że wcześniej miałeś Samsunga, teraz no, masz zupełnie inny telefon, telefon pancerny można by powiedzieć, Fossibot. To moje pytanie jest takie, jak wyglądała kwestia przywrócenia danych, migracji między tymi telefonami. Jak to obecnie wygląda?
1: Wiesz co, tu jest zainstalowana taka aplikacja, nie pamiętam jak ona się nazywa teraz, która pozwoliła ci na transfer między telefonami za pomocą gniazda USB.
0: Aha.
1: No, jak cię telefony wykryły, to z automatu zaczęły się... To on się nawet nie pytał. Po prostu jak wykrył mój telefon, to od razu transfer przeleciał i już.
0: I co ci przerzucił? Dane, no to rozumiem, jakieś tam zdjęcia, materiały, a reszta?
1: Wszystkie aplikacje, wszystkie moje tam kontakty. Chyba z trzech aplikacji tylko nie przerzucił, które musiałem sobie zrobić. No i bankowości mi nie przerzucił, nie?
0: No tak.
1: No, a tak to generalnie wszystko mam, tutaj chyba ponad 240 aplikacji, które zostały przetransferowane.
0: Tak w ogóle telefon ma certyfikację Google, więc z płatnościami nie ma problemu.
1: Nie ma żadnych.
0: No to teraz clue programu, no bo wspomniałeś o tym, że ten telefon ma nie jeden, a dwa ekrany.
1: Tak.
0: Jest ekran z tyłu.
1: Jest ten w kształcie latarki.
0: Tak, taki okrągły.
1: Taki okrągły.
0: No to moje pytanie jest w takim razie następujące. Czy dla nas, jako dla niewidomych użytkowników, coś to daje?
1: Powiedzmy, że ten ekran, ja to za chwilę pokażę w ustawieniach, on jest dość ograniczony. To jest ekran tak zwany pomocniczy.
0: Tak, tam można jakieś powiadomienia wyświetlać, godzinę, tego typu rzeczy. To nie jest dodatkowy wyświetlacz, na którym wyświetlimy sobie wszystko. Ale tak, właśnie, czy w ogóle my jesteśmy w stanie z niego jakkolwiek skorzystać?
1: Nie mamy takiej potrzeby tak naprawdę.
0: Ale gdybyśmy chcieli.
1: Ale nie ma potrzeby, dlatego że ten ekran, głównie jeśli byśmy chcieli w ogóle go jakkolwiek użyć, no, to głównie służy do obsługi multimediów, czyli Spotify'a jakiegoś.
0: No dobrze, ale...
1: Stop, play, wiesz, tak, no to tam
0: czy w
1: da
0: ogóle,
1: się, nie?
0: Czy jak dotykasz tego ekranu i coś tam na nim się wyświetla, to czy to Dzeszło, czy to Talkback, to czy on w ogóle coś mówi?
1: Nie, on mówi, znaczy inaczej. On mówi, jeśli jest zapuszczone jakieś multimedia są. Bo tak, to on jest martwy. Ja mogę sobie tutaj robić, nic się nie dzieje.
0: Okej, okay. Czyli na przykład nie ma takiej opcji, no bo teraz na tym ekranie prawdopodobnie się coś wyświetla, jakaś tam godzina na przykład.
1: Godzina, naładowanie baterii.
0: No ale wiesz, to fajnie by było tak z drugiej strony móc sobie na przykład, nie wiem, raz dotknąć palcem tego ekranu i sprawdzić szybko godzinę albo procent baterii. Bez odblokowywania telefonu.
1: Ja jeszcze do końca nie... Bo to jest niestety do końca nie wszystko przetłumaczone. I prawdę mówiąc nie wiem, co tam do czego służy, bo tam jest back screen i można tam wejść i sobie jakieś rzeczy poustawiać. Ale ja po prostu, wiesz, no... Nie zawsze z tym angielskim u mnie jest jak trzeba.
0: W każdym razie możesz sobie na tym ekranie stukać i sprawdzać i próbować, a po prostu czytnik ekranu nie reaguje na to w żaden sposób.
1: W żaden sposób nie reaguje, chyba że jest jakiś, mówię, multimedia zapuszczone są i wtedy on zaczyna tam reagować. Ale też nie powie, co robisz, tylko po prostu mniej więcej jak widząca osoba ci powie, ty po lewej masz tutaj play, a po prawej masz coś tam, no to mniej więcej wiesz, gdzie to jest umiejscowione, bo ekran jest duży. No to jak pamiętasz te latarki, to to jest mniej więcej tej nawet trochę większe niż ta szybka w latarce. Mhm. Więc tutaj dużo danych się wyświetla tak naprawdę. No i jak telefon sobie leży wyświetlaczem tym głównym do dołu, no to dzwoni telefon i od razu widać, kto dzwoni na ten czas. No tak jak tutaj już wspomnieliśmy, godzina jest pokazywana, bieżąca data i tak dalej. A jeśli telefon...
2: 19.34.
1: O, nawet zareagował, jak ja tutaj coś zrobiłem.
0: Czyli co, jak dotknąłeś tego ekranu, to się odezwał?
1: To się odezwał, tak.
0: O.
1: I pokazał mi właśnie godzinę w takim kółeczku.
0: I teraz jak dotkniesz jeszcze raz tego ekranu, o, teraz się zablokował, ale jak dotkniesz go na przykład teraz jeszcze raz...
1: No,
2: 19.34.
1: Coś tam dzieje się, ale to jest takie jakieś, o, teraz już nic nie robi. Mhm. Także to takie.
0: Ale
1: takie
0: na przykład,
1: niewiadome.
0: Żeby sobie godzinę tak na szybko 35. odczytać, to w sumie można by było używać tego ekraniku.
1: Na upartego tak, ale prościej jest.
0: Nie, no wiesz, wychodzę z takiego założenia, że jeżeli kupiłem telefon z jakąś funkcją, to kupiłem to po coś i fajnie by było sprawdzić, czy w ogóle jakkolwiek jesteś w stanie z niej skorzystać.
1: On ma tutaj taką funkcję, która. Na którą to ekran reaguje, jak się popatrzę na niego.
2: 19.35.
1: To on się rozjaśnia i się... I to jest nieustawialne, to znaczy, wiesz, ja nie mam ustawionego rozpoznawania twarzy czy coś, nie?
0: Aha.
1: Po prostu on jakby zauważa, że się popatrzyłem i on się wtedy odblokowuje, nie?
0: A pytanie, czy zauważa, że popatrzyłeś na telefon, czy nie wyczuwa, że podniosłeś go na przykład?
1: Nie, bo ja go trzymam w ręce.
0: A, w ten sposób. Okej.
1: Okay. Ja go tylko odwracam, że tak powiem, do góry tym.
2: 19.36.
1: Już on jakby wie, że ja się popatrzyłem, nie?
0: Jasne.
1: No.
2: Ekran zablokowany.
1: Także to to. No i tutaj w zasadzie na tym tylnym ekranie, no... Niewiele można. To jest taki właśnie ekran zapasowy do takich prostych rzeczy. W sumie nie wiem, po co oni go zastosowali, ale tak jak w OneSmartie były dwa ekrany, pamiętasz?
0: Coś mi świta.
1: OneSmart miał, bo to był taki telefon rozkładany. W środku miał jeden ekran.
0: Taki był taki malutki ekran, no.
1: Tak, i tu jest właśnie zastosowane coś podobnego. Bo ten ekran w OneSmartie bodajże chyba też nie był dotykowy. On też tylko był informacyjny.
0: A to już tak aż tak wydaje. Bardzo, to już tak bardzo nie pamiętam możliwości tego telefonu. Ale skoro o możliwościach mowa, to może zajrzyjmy do jakichś specyficznych dla niego ustawień, bo tak naprawdę no bez sensu jest przechodzić przez wszystkie ustawienia Androida, bo to myślę, że wszyscy znają. Ale jeżeli mamy tu coś takiego nietypowego, coś specyficznego, to może warto to pokazać.
1: To ja za chwilę, że tak powiem, się odezwę, tylko wpiszę kod.
0: Okej, to w takim razie czekamy, aż Krzysztof wpisze kod. Ja w międzyczasie przypomnę, że jesteśmy na żywo, więc 663-883-600. To jest nasz numer telefonu, no i jeszcze YouTube, Facebook i panel kontaktowy także są do waszej dyspozycji. Zapraszamy serdecznie, jeżeli macie ochotę o coś zapytać, bo może to jest telefon, który was jakoś tam zainteresował. Czemu nie?
1: No właśnie. No i dobrze, wchodzimy w ustawienia.
2: Ustawienia 5 z 5 na pasku ulubionych. Ustawienia. sieć i internet, dane mobilne, połączone urządzenia, to aplikacje, ostat, powiadomienia, historia powiadomień.
1: To są standardowe rozmowy. Androidowe rzeczy.
2: Bateria 70, pamięć wewnętrz, dźwięk i wibracje, wyświetlacz, ciemny mod, tapeta, ekran główny, ułatwienia dostępu, bezpieczeństwo i prywatność, lokalizacja włączona, dwa, bezpieczeństwo i Gloves mode.
1: I tu mamy pierwszą opcję. Czy to jest jakiś tryb w rękawiczkach chyba, czy coś? Aha.
2: Gloves mode.
1: Można tu wejść.
2: Gloves mode w EU. After enabling this mode, sweep on first trend, fene o urewealing gloves to activate.
0: Tak, że przesuń palcem, jeżeli nosisz tam rękawiczki.
2: Wróć przycisk. Ustawienia. Bezpieczeństwo i tryb alarm. Gloves mode. Hasła, klucze dostępu i backstream.
0: O, tu jest ten...
1: I to jest ten tylny ekran. Aha. No i co my tu mamy?
2: Backstream. Display settings. Wat face selection.
1: To wiadomo, nie?
0: To tarcza, tak? Wybór tarczy.
1: Wybór tarczy, tak.
2: Strength timeout 1 min.
0: Czas blokady.
2: Strength briefness level 3.
0: Jasność.
2: Back home timeout 1 min.
0: I tutaj też właśnie ten timeout, czyli back home, czyli powrót jakiś prawdopodobnie.
2: Powrót, tak. Mhm. Settings.
0: Ustawienia jasności.
2: Follow main strength well.
0: Czyli jak odblokowuje się ten ekran przedni, ekran główny, to
1: tamten
0: też. Tu coś do odwracania tego.
2: Do ublecnick do blik ten festren wł. Do ublecnick festren on stren of to turnon.
0: A, że podwójnie stuknij, żeby rozjaśnić.
1: Tak, i...
2: Notification settings.
0: Ustawienia powiadomień.
2: A small red do tap person trwa trwace do indicate trwa isa notification.
0: A, i tu jakaś, że na tarczy zegarka pojawi się kropka, mała kropka, jeżeli będą jakieś powiadomienia.
2: App selection selection app trwa can display notification son trwa secondary stream.
0: Natomiast tu możemy sobie wybrać bezpośrednio aplikacje, jakie mogą wyświetlać powiadomienia na tym tylnym
1: na
0: ekranie.
1: Na tym ekranie,
2: Music settings.
1: No i tutaj miałem ustawienia muzyki.
2: Open the music app w EU. If no app is open, unlock the home screen and open the music app w EU. Tap the music start button on the secondary screen.
1: Takie coś.
0: Mhm.
2: Select the music app, select the app, tap the music on the secondary screen.
0: I tu można też wybrać aplikację muzyczną. Jakiegoś Spotify'a, pewnie YouTube'a.
1: Tak.
2: Camera settings.
0: Ustawienia kamery.
1: Ustawienia kamery.
2: Take pictures of sounds well. Feather to turn on the sound when taking photos.
0: A, czyli jeżeli robimy zdjęcia, to czy ma być dźwięk, czy dźwięku dźwięk. Ma nie być?
2: Real camera photos ISO 720x720.
1: Tu mamy rozdzielczość.
0: Tak.
2: Front camera photos ISO 720x720.
0: I kamera...
1: Z przodu.
0: Przednia.
2: Instrukcją z foruse.
0: Przednia i tylnia.
2: Wat face selection. Wat face selection. Notification interface. Status interface.
0: Ustawienia
2: camera
0: powiadomień.
2: Interface. Status camera interface. Backstream.
1: I tyle.
0: I tyle. To ja zajrzę może w takim razie do komentarzy, bo mamy kilka komentarzy. Na dobry początek DJ Wolter 80 do nas pisze: witam Krzysia, pozdrawiam go. Przykro mi, nie będę mógł słuchać do końca, bo będę oglądał mecz siatkarek po 20. Pytanie, ile kosztuje ten telefon i gdzie go najłatwiej dostać?
1: Tak jak już wspominałem, kosztuje 570 zł. I najprościej dostać go w takiej firmie, która się nazywa Goodbank. Goodbank.
0: I następne pytanie, tym razem od Marka. Witajcie, mam dwa pytania odnośnie prezentowanego telefonu. Jaką wersję Androida posiada ten telefon i ile głośników posiada? W sensie, czy dźwięk, gdy się słucha muzyki, jest monofoniczny czy stereo?
1: No i tutaj niestety producent się nie popisał. Głośnik jest jeden, więc mono, ale Android jest 15.
0: Pytanie od DJ-a Voltera. Czy możesz zainstalować Prudence Screen Reader na tym telefonie?
1: Myślę, że tak. Skoro jest to 15, to tym bardziej.
0: I mamy od Sławomira tym razem pytanie. Witajcie, chciałem się zapytać, jaka jest cena takiego telefonu? No to już odpowiedzieliśmy na to pytanie, tak?
1: Po raz trzeci.
0: Jaki ma system Android? No to też już mówiliśmy, że 15. I jeszcze Marek. Mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie jak wygląda współpraca prezentowanego telefonu ze smartwatchem, na przykład z Samsunga lub jakiegoś innego producenta?
1: Idealnie. Mam Samsunga Classic 6 i naprawdę rewelacyjne to jest. Powiem nawet więcej. Na Samsungu nie udało mi się spowodować faktu, żeby asystent na zegarku gadał do mnie po polsku. A tu bez problemu mi się udało to zrobić.
0: O proszę, czyli jest dobrze.
1: Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Wprawdzie jest to głos Google'a i na przykład nie mówi wprowadź kod, tylko wprow kod. Jakiś tam błąd jest w tym. Wprow kod. No, ale jak już ten kod się wpisze na tym zegarku i zacznie się go używać, to w końcu gada to po polsku do człowieka. I Gemini też z tym bardzo dobrze współpracuje. Także tutaj z tej strony technicznej nie mam nic do zarzucenia. No dobra, to skończyliśmy, to był ekran.
0: Tak jest.
2: Google usługi i ustaw Duraspet. Memory Expansion, cyfrowa równowaga i kontrola rodzic, custom backstream.
1: Dobra, to jest ekran.
2: Custom.
1: I to jest ten przycisk, o którym wspominałem, z boku. I tu możemy podpisać sobie, co chcemy i ile razy należy nacisnąć ten przycisk, żeby wywołać daną aplikację.
2: Enable custom care WL. One press function.
1: Pierwsze naciśnięcie, znaczy raz.
2: Lazarillo niedostępne.
1: Ja mam tutaj Lazarillo podpisane.
0: Aha.
1: Jak sobie raz nacisnę, to od razu sobie wywołuję.
2: Select application. Twopress function.
1: Tu jest podwójne naciśnięcie.
2: Portal pasażera niedostępne.
1: Tak, tutaj mam podpisany właśnie jeden z tych kolejowych.
2: Select application. Long press function.
1: No i długie przytrzymanie.
2: Żabka niedostępne.
1: Mam aplikację żabki. Akurat do żabki, mhm. Nie?
0: No, bardzo proste i jak rozumiem Select Application to po prostu pojawia nam się lista wszystkich aplikacji w telefonie.
1: Sobie, tak, możemy jeszcze zmienić coś tam. No i teraz co? No, nacisnę sobie raz.
2: Lazarillo.
0: I już.
1: I już. Albo na przykład sobie przytrzyma, nie no, dwa razy.
2: Portal pasażera.
1: Tak, o. Albo sobie przytrzymam.
2: Ikona aplikacji żabka.
0: I żabka już, jest. Mhm. Dobrze. Mamy pytanie na WhatsAppie, tym razem w formie głosowej. Posłuchajmy.
3: Ogólnie to ja jestem ciekawy, jak z wsparciami aktualizacji w tym telefonie, bo to jest jednak Chińczyk. No i wsparcie aktualizacjami może być różne. Jestem, może to już się w tym odcinku było, ale jak to wygląda z wsparciem, z aktualizacjami?
0: Ja podejrzewam, że to się okaże w najbliższym czasie, bo mamy tu 15 i telefon jest stosunkowo nowy, więc tak naprawdę na ile tu producent się wykaże jakąś tam chęcią aktualizacji do kolejnych wersji systemu.
1: Jedna już była.
0: To zobaczymy. Jedna już była? To znaczy co, z 14 na 15, czy...
1: Nie, tam było 15.1 chyba.
0: Aha, w ten sposób. No ale w każdym razie no cały czas to jest 15 Android.
1: Tak,
0: no, pewnie do 16 aktualizacja będzie, a czy będzie coś więcej, to...
1: To się okaże.
0: To się okaże, dokładnie.
1: Aktualizacje systemu, a aktualizacje zabezpieczeń, to one wychodzą co jakiś czas do tego przynajmniej telefonu, nie? Tam raz na pół miesiąca coś tam się pokaże. Ale to same, jak chodzi o same zabezpieczenia. Także to tak wygląda.
0: Tu no jeszcze zaglądam cały czas do naszych wiadomości I tu pytanie też od Łukasza do ciebie. Czy pierwszą konfigurację, w sumie o tym już też mówiliśmy, czy pierwszą konfigurację robiłeś z użyciem TalkBacka i czy prosiłeś o pomoc osoby widzącą? Ale robiłeś z użyciem TalkBacka.
1: Z TalkBackiem, tak. Mhm.
0: I tu nie było żadnych problemów.
1: Żadnych problemów.
0: Okej.
1: Okay. No dobra.
2: Microsoft Launcher. Ustawienia 5 z 5 na pasku ustawienia.
1: Idziemy dalej.
2: Ułatwienia dostępu, bezpieczeństwo i prywatność, lokalizacja, bezpieczeństwo...
0: Coś wspominałeś, zanim weszliśmy na antenę, że te ułatwienia dostępu cię trochę rozczarowały.
1: Tak, trochę mnie rozczarowały.
2: Lokalizacja, bezpieczeństwo, ułatwienia dostępu,
1: ponieważ...
2: ułatwienia dostępu. Avast Ceanu włączono, Avast Mobile ISW Obrus włączono, Blockout poznaj swoje, Microsoft Launcher włączono, Nowa Launcher włączono, powiadomienia o dźwiękach, oczy, transkrypcja na żywo, zamieniaj mowę, usługa pomocnicza ISW wyłączono, łącze do Windows wyłączono, czytnik ekranu, TalkBack wyłączono, czyta elementy widoczne, wyświetlacz, przeczytaj na głos wyłączony, odczytaj rozmiar interfejsu i tekst, kolor i ruch. Dodatkowe przyciemnienie, powiększenie wyłączone, zarządzanie interakcjami. Menu ułatwień dostępu wyłączony, obsługuj urządzenie za pomocą dużego menu.
1: Bo tutaj teraz mam coś takiego na samym końcu.
2: Skróty ułatwień dostępu.
1: I to jest generalnie wyłączone. A po to to jest, że jak jest włączone, to pokazuje nam się taki przycisk na
0: dole ekranu.
1: Tak, i to jest wyłączone, a ten przycisk...
2: Zamiana tekstu ułatwienia dostępu.
1: Dalej przycisk. Mamy. Nie wiadomo dlaczego i po co.
0: No w sumie może to i lepiej.
1: No nie, no bo czasami niechcący zahaczysz robiąc coś, bo tuż obok jest ikonka wstecz. Mhm. Więc chcesz się cofnąć i nagle się okazuje, że ci przestaje gadać, bo dotknąłeś tamtego przycisku i wiesz.
0: Ogólne. Bo to wystarczy raz go dotknąć.
1: Tak.
2: Powiadomienia świetlne.
0: Czy tam kliknąć po prostu. Tak
1: kliknąć.
2: Urządzenia słuchowe, brak połączonych urządzeń słucho. Dostosowywanie dźwięku. Ogólne. Powiadomienia świetlne wyłącz, audiodeskrypcja był. Posłuchaj opisu tego, co się dzieje na ekranie w filmach, programach i serialach.
0: O! Jest wsparcie dla audiodeskrypcji w Androidzie.
1: Jest.
0: To nie wiedziałem, że jest. Że automatycznie jest w stanie aplikację sobie konfigurować pod audiodeskrypcję. To warto sobie to włączyć, słuchajcie, jeżeli macie takie ustawienie, bo dzięki temu, jeżeli macie jakąś aplikację, na przykład Netflixa, która ma ścieżki audiodeskrypcyjne, to automatycznie będą się wam odtwarzać. Nie trzeba będzie gdzieś tam grzebać w ustawieniach odtwarzacza.
1: Dokładnie.
2: Dźwięk. Ustawienia napisów wyłączone. Napisy na żywo, automatycznie wyświetlaj napisy do multimediów. Napisy. Wibracje i reakcje haptyczne, systemowe elementy sterujące. Ustawienia czasowe. Menu ułatwień dostępu wyłączony, obsługuj urządzenie za pomocą dużego menu.
1: No to wiadomo co to jest, no takie tak. Prostokątne coś tam wyskakuje.
2: Zarządzanie interakcjami. Powiększenie wyłączony, dodatkowe przyciemnienie, przyciemni ekran bardziej niż przy minimalnej jasności telefonu.
1: No to już jest naprawdę masakra.
2: Kolor i ruch. Rozmiar interfejsu i przeczytaj na głos wyłączony, odczytaj za wyświetlacz.
1: Wyświetlacz.
2: TalkBack wyłączono, czytnik ekranu. Łącze do Windows wyłączono, usługa pomocnicza ISW wyłączona.
1: Tutaj mi brakuje jeszcze takiego czegoś, co jest w Samsungu, że pokazuje, znaczy powiedzmy inaczej, brakuje mi tego ze względu na to, że jakbym rozmawiał z osobą, która cokolwiek widzi, to z głuchoniemą na przykład, nie, to w Samsungu jest coś takiego, że jak się włączy tą funkcję, to pokazuje się w tekście, co kto do ciebie mówi. Takie na żywo. Taka.
0: No tak, jest coś takiego. Rozpoznawanie tekstu, mowy i przekształcanie na tekst.
1: Dokładnie. Tego mi tu brakuje.
0: Natomiast, Krzysztofie, czy ten telefon jeszcze ma jakieś takie swoje ustawienia? Coś warto pokazać?
1: Jeszcze ma coś.
0: Aha.
1: O, właśnie wyłączyłem sobie ułatwienia.
0: Czytnik ekranu.
1: Tak.
2: Ustawienia 5 na pasku ulubiony.
0: Na szczęście sobie włączyłeś ponownie.
2: Bezpieczeństwo i prywatność. Lokal... Stacja włączona, bezpieczeństwo i tryb alarmowy, Glowes Mode. Hasła, Glowes Mode.
0: No to nie, hasła, tutaj, to było.
2: Zustąpery. Cyfrowa równowaga, Memory Expansion. Google usługi i ustaw.
0: Memory Expansion, to nie jest to przypadkiem jeszcze jakieś?
2: Google usługi i ustaw, Memory Expansion.
1: To jest Memory Expansion. Taka... Takie coś.
0: No właśnie, i tu coś jest.
2: 6 Current RAM.
0: O.
2: 6,0 GB plus 18 GB.
1: O. Aha. To jest to, o czym mówiliśmy.
0: Tak, to jest to, o czym mówiliśmy, czyli że właśnie pamięć wewnętrzna jest jakby dorzucona jako RAM. Tak, jako, jako ekstra RAM.
2: 6 Current RAM. Memory Expansion.
1: Ja mogę to wyłączyć. I wtedy cały ten będzie dla mnie, nie?
0: No tak, jeżeli na przykład miałbyś dużo danych w pamięci wewnętrznej telefonu, no i gdybyś po prostu nie chciał, żeby to było używane jako pamięć operacyjna, ale no, 256 giga to jest naprawdę ładnie.
1: Oczywiście.
2: System języki, inteligentny panel, DuraSpeed.
1: DuraSpeed.
0: Co to jest?
1: Już wchodzimy. A to się trochę dłużej odpala, bo trochę ma do roboty.
2: DuraSpeed pomaga w przyspieszeniu działania aplikacji na planie przednim poprzez ograniczenie działania aplikacji w tle. Niektóre powiadomienia mogą zostać opóźnione albo nie odebrane. DuraSpeed nie ogranicza aktywności w tle aplikacji włączonych na liście.
1: Takie coś. No i tutaj jest lista aplikacji, które są przez system zatrzymywane w momencie, kiedy on uzna, że trochę za dużo tej pamięci się traci, nie? No to zatrzymamy.
0: Mhm.
1: Takie, to nie jest usypianie, bo nie mylmy dwóch funkcji. To jest tylko zatrzymywanie, to nie jest usypianie. Jak pamięć się jakby zwolni, bo na przykład wyłączę daną aplikację, to on włączy.
0: I to jest też wbudowane rozwiązanie systemowe?
1: Tak.
0: Okej. Okay. To cały czas dostajemy pytania o baterie. Mówiliśmy o tym już, ale myślę, że w takim razie warto powtórzyć. 10600. Tak, 10600 mAh. Więc sporo. A jeżeli chodzi o ładowanie, bo też dostaliśmy o to pytanie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o czas ładowania tego telefonu?
1: Oj, długo. Jak ja go włączyłem do ładowania o 21, to o 9.30 skończył rano następnego dnia.
0: Ale czy on przypadkiem nie ma jakichś mechanizmów też takich oszczędzania baterii, dlatego tak
1: ma,
0: się wolno ładuje?
1: Że tak. Ma, bo, tylko że...
0: Bo ja też gdzieś widziałem, że on ładować to się powinien tak... W około 4 godziny, ale pytanie, czy to właśnie nie dlatego, że ładowałeś go w nocy, to czy
1: poza nie, tym nie miało jeszcze, to poza tym ja ładowałem go kablem takim, wiesz, no znalazłem już.
0: Mhm. No i kwestia też ładowarki, tak? Jaka tam była moc tej ładowarki.
1: Dokładnie, także ja akurat ładowałem tym, co miałem pod ręką.
0: Jasne.
1: Także.
2: Alerty o zagrożeniu,
1: Dobra, tutaj byliśmy o tym zatrzymywaniu tych aplikacji.
0: Tak.
2: System język, inteligentny panel, bezpośredni dostęp do typowych funkcji.
1: I tutaj mamy coś takiego.
2: Inteligentny panel. Smart panel może być aktywowany w każdym interfejsie, ponieważ możesz na nim znaleźć często używane funkcje lub narzędzia za pomocą jednego kroku w dowolnym momencie. Możesz również umieścić na nim kilka często używanych aplikacji, aby zrealizować szybkie przełączanie między aplikacjami.
1: To służy do tego, użytkownicy komentarzy będą wiedzieli, o co chodzi. Chodzi o to, że to są tak zwane te polecenia krawędziowe. Jak ja na przykład przesunę sobie dwoma palcami od krawędzi, tak dotknę krawędzi i przesunę dwoma palcami w odpowiednią stronę, to mi się wysuwają takie panele, na których mogę coś sobie tam umieścić, żeby mieć pod ręką. To w komentarzu nazywają się gesty krawędziowe. Ten telefon ma to już wbudowane. Komentarze no TalkBack nie ma, komentary ma, a ten telefon bez względu na to, czy TalkBack, czy komentary, już to ma.
0: To ma ten panel po prostu taki. I tak. Można tu sobie coś
1: przyciąć.
0: I on
1: jest wszędzie wywoływany. I tam można sobie, na przykład u mnie jest kalendarz na tym panelu, chociaż nie wiem po co, ale jest. I tam można sobie pododawać różne rzeczy.
2: Wyłącznik wibracyjny, inteligentny panel WL. Wyłącznik ustawienia panelu.
1: No to tutaj właśnie ustawienia panelu są, to tam sobie można właśnie pododawać.
2: Ustawienia. System języki, testy, inteligentny pan, system języki, informacje o telefonie F109S. Wyszukaj ustawienia. Zustąpery.
1: No i to chyba tyle byłoby.
0: I to chyba tyle. To w takim razie kolejne pytanie. I to takie pytanie, no dosyć myślę, że będzie bardzo subiektywne, bo dotyczy wydajności. Jak twoim zdaniem ten telefon się sprawdza, jeżeli chodzi o taką codzienną pracę, responsywność, działanie? Czy ty jesteś z tego zadowolony, czy na przykład odczuwasz, że on od czasu do czasu jakieś tam zadyszki dostaje?
1: Wiesz co, nie zauważyłem. W przeciwieństwie do Samsunga, który, no, tak jak już mówiłem na początku, ma swoje lata i on po prostu zdarza mu się przyciąć. Ten nie. Ten jest... jedno, co mi się w nim nie podoba, to czasami, ale nie wiem, z czego to wynika. Jak mam spięty zegarek przez Bluetootha, no bo zegarek mam też na eSIM-kę, ale jak jest spięty Bluetoothem, to czasami zdarza się tak, że dzwoni tylko zegarek, a na telefonie nic się nie dzieje, że ktoś dzwoni. Musiałbym go zrestartować i wtedy wraca wszystko do normy do jakiegoś momentu. Chyba że odepnę zegarek, to wtedy wszystko jest ok. Ja nie wiem, jak to jest realizowane, bo po prostu nie widziałem żadnych ustawień, żeby te funkcje rozdzielić. Coś gdzieś nagle mu się odwiedzi i dzwoni mi tylko zegarek.
0: No to rzeczywiście, to ciekawa kwestia, jeżeli o to chodzi. Czemu tak się dzieje, a czemu na Samsungu działo się jednak inaczej?
1: Na Samsungu nie było takiego czegoś. Tutaj jest tak, jakby Bluetooth przejmował dowodzenie tym wszystkim, nie wiem, o co chodzi.
0: Jasne. No jak widać, i TalkBack działa, i Jeszło działa, i działa to w miarę sprawnie, na przykład, no nie wiem, przeglądanie stron internetowych, odtwarzanie jakichś filmów, nie masz z tym problemu?
1: Żadnych. Bardzo ładnie, płynnie to wszystko chodzi. Nawet bym się pokusił, że płynniej niż na Samsungu.
0: Aha.
1: No i co ten telefon ma jeszcze ciekawego? To system, który w nim jest, ta 15, jest jakoś przerobiona, pewnie na potrzeby producenta albo coś, bo jak rozwiniemy sobie z góry tą belkę, to nie mamy ikon, tylko mamy kafelki z funkcjami.
2: Nie,
1: i to mamy...
0: Czy z naszej perspektywy, posługując się czytnikiem ekranu, to nam coś to zmienia?
1: W sumie nie. Tyle, że mamy na kafelku mamy dwie funkcje w tym momencie, bo możemy na przykład, będąc...
2: 2001.
1: Tak, możemy tutaj wejść, no, ale też możemy przesunąć się palcem dalej i możemy to Wi-Fi... wyłączyć na jednym kafelku.
2: Włączony przełącznik.
1: Albo wchodzimy, albo wyłączamy.
0: Ale z naszej perspektywy to jest obok siebie jakby są te
1: tak,
0: dwie
1: rzeczy. Tak, to jest obok siebie, ale jakby na jednym kafelku. To nie jest, że... bo normalnie w Androidzie masz ikony, nie? I w tym szybkim dostępie tutaj, jak ściągniesz tą belkę w dół, no to masz tylko włącz, wyłącz. Nie możesz tam wejść, nie? A tutaj po prostu masz opcję, na każdym kafelku masz dwie funkcje. Albo wchodzisz, albo wyłączasz, albo włączasz, nie?
0: To prawda. Mamy tu jeszcze, widzę wiadomości, piszecie do nas i bardzo fajnie. W tym momencie na przykład dostaliśmy pytanie dotyczące dźwięku. I myślę, że to jest dobry moment, żeby ten dźwięk wam zademonstrować. Bo jeżeli chodzi o głośniki, no to powiedziałeś, że
1: mono. Zresztą słychać, że mono, to nie jest tak, jakiś tam, jakaś rewelacja.
0: No szału nie ma, tak? To bardzo, bardzo przeciętnie. Zresztą już taki spoiler o mikrofonie, myślę, że można powiedzieć to samo.
1: A poza tym jeden plus, który wyróżnia ten telefon, że tak powiem, jak chodzi o takie telefony budżetowe, ma bardzo fajny HD+, HD Voice Plus.
0: HD Voice. Wiesz co, to zaraz zadzwonimy, połączymy się z tobą przez ten telefon i zobaczymy, jak to będzie brzmiało.
1: Miejmy nadzieję, że to się uda, bo dzisiaj rozmawiałem właśnie z kolegą Łabęckim i bardzo ładnie to chodziło. A czasami może nam nie załapać.
0: No ja nie mam niestety, akurat możliwości, żeby ten HD Voice Plus przekazać, bo mam tu zwykły HD Voice w
1: moim
0: może urządzeniu. Ale zobaczymy, jak to będzie działało. Spróbujemy cię tu podpiąć, no że przynajmniej żeby nasi słuchacze mogli posłuchać, jak po prostu brzmisz z tego telefonu. Dobrze, ale teraz krótka próbka mikrofonu, bo nagrałeś na nasze wewnętrzne testy już wcześniej taki plik audio, więc posłuchajmy, jak Krzysztof brzmi z właśnie tego telefonu, z tego urządzenia.
1: No dobra, to w związku z tym, że tutaj kolega Kamil chciał usłyszeć, jak brzmi mikrofon z tego telefonu, oto to brzmienie, tak to brzmi. Telefon ma ciekawe funkcje, jak chodzi o dyktafon, ponieważ nie ma tam żadnego MP3, FLAC, MBR-ów, nic nie ma. Jest tylko spotkanie, jakaś tam narada, no i coś tam jeszcze.
0: No i tak to brzmi, tak brzmi ta próbka mniej więcej. Odszumienie dość mocne.
1: Mocne, tak.
0: Taki bulgoczący ten dźwięk. Bardzo jestem ciekaw, co by było, gdyby tej odszumiarki nie było, gdyby to po prostu nam działało tak normalnie, może wtedy ten telefon byłby w stanie wycisnąć z siebie jeszcze więcej. Chociaż też z drugiej strony mam takie wrażenie, że dość wrażliwy jest na różnego rodzaju popy, jak tam by zbliżyć się trochę do tego mikrofonu.
1: Tylko, że wiesz co, wydaje mi się, że bo ten dyktafon, który tutaj był, bądź jest, ja go przed audycją szukałem, nie mogłem znaleźć. Może on ma same ograniczenia, bo tam był AAC zaimplementowany i tak jak powiedziałem na nagraniu, tam nie było wyboru FLAC, MP3, coś tam, tylko właśnie było jakieś spotkanie, jakieś zebranie, coś tam. Wykład jeszcze był, tak, wykład był. I po prostu wybierając te poszczególne funkcje, można było tym dźwiękiem sterować, ale jakby nie można było wybierać próbkowania ani nic, to się jakoś tak z automatu wszystko robiło. Więc tutaj może...
0: Może. Dobry. Mamy kolejną wiadomość od Grzegorza tym razem. Opcja, o której wspomniałeś dla niesłyszących, jest w aplikacji Telefon. Więcej opcji ustawienia, ułatwienia dostępu i tam można włączyć RTT i inne opcje. Ten dodatkowy wyświetlacz wydaje się, że działa jak ekran smartwatcha. Ciekawy jestem, jak na deszczu sobie radzi i po upadku z wysokości, czy nie spuchnie po 3 latach użytkowania. No?
1: Powiem tak. Nie wiem, czy mogę w to nie, ale filmik, który pokazywał testy na tego telefonu,
0: aha,
1: no to przejechali się po tym telefonie samochodem takim ciężarowym.
0: No, To ciekawe. No może lepiej nie próbuj tego na swoim urządzeniu, bo się nagle by mogło okazać, że to jednak tam ten samochód ciężarowy miał specjalnie profilowane koła albo coś, ale no rzeczywiście brzmi to imponująco. Dobrze, to ja teraz, Krzysztofie, do ciebie dzwonię i zobaczymy, spróbujemy cię wpuścić na antenę z tego telefonu, okay, żebyśmy tak sobie chwilę po prostu porozmawiali. Już.
1: Jasne.
0: Już.
1: To ja sobie wyłączę mikrofon.
0: Tak. Halo?
4: Halo, halo?
0: O, słyszymy się.
4: Słyszymy się, tak.
0: Tak.
4: A to... O, mój zegarek tam się jeszcze odzywa.
0: No właśnie, zastanawiałem się.

0: tak jak mówię, tu nie mamy tego jeszcze HD Voice'a z większą z górą, tak, z plusem, bo po prostu technicznie nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć, natomiast, no bo Bluetooth nam tego nie puści, natomiast, no rzeczywiście brzmi to całkiem przyzwoicie.
1: Dokładnie, a zobaczmy na popy, popy.
0: Noż nie ma specjalnie.
1: Nie jest tak źle.
0: Nie.
1: No, także jest, jest przyjemnie.
0: Dokładnie, jest przyjemnie. Dobrze, to myślę, że możemy wrócić do naszego studyjnego połączenia. O, właśnie się Krzysztof rozłączył. Pytanie, czy sam, czy...
2: Nie, ja się rozłączyłem.
0: A, ty się rozłączyłeś? O, jak szybko, to chyba tym przyciskiem, tak?
2: Tak.
0: A?
2: Tym przyciskiem.
0: No to rzeczywiście.
2: No i odbierałem też tym przyciskiem na dotyk, nie?
0: No to jest zdecydowanie wygodne, że możesz sobie właśnie tak szybko odbierać i rozłączać połączenie.
2: No ale to tak jak mówię, z drugiej strony jest to trochę irytujące, bo załóżmy sobie leży telefon i chcesz go szybko wziąć do ręki, bo on dzwoni na przykład, nie? A akurat bierzesz go w dwa palce, załóżmy wskazujący i kciuk, i akurat w tym miejscu, gdzie ten przycisk jest, bo on jest mniej więcej w połowie obudowy i dotykasz i już go odbierasz, nawet nie zdając tego...
0: A jeszcze nie wiesz do końca, czy chcesz, bo nawet nie zdążysz sprawdzić, kto do ciebie dzwoni.
2: Dokładnie, więc to jest trochę takie irytujące, że on jest w tamtym miejscu, ten właśnie czytnik.
0: Być może to jest kwestia jakiegoś, no nie wiem, nauczenia się łapania tego telefonu w inny sposób.
2: No trzeba go łapać poniżej tego przycisku, bo powyżej już masz podgłaszanie. Nie?
0: No dokładnie, dokładnie. O tym właśnie myślałem, że może w ten sposób.
2: No ale to nie zawsze jest tak, że go złapiesz poniżej, po prostu wiesz, to jest odruch, dzwoni telefon i wiesz.
0: Zgadza się.
2: No, a jak masz jakby zapamiętane palce odpowiednie, akurat te...
0: No tak, ta no tak to... zwana pamięć mięśniowa jednak robi swoje.
2: Dokładnie. Także tutaj nie jest to zbyt wygodne. No ale jak się nie ma, co się lubi, nie?
0: Oczywiście, że tak.
2: W każdym razie, no... 2011. Ja powiem tak, jestem z tego telefonu bardzo zadowolony, chyba... W tej chwili, jak miałem Samsunga, miałem Huawei'a T10 i teraz miałem Samsunga A50 i A52, to ten telefon chyba jest najlepszy z nich wszystkich.
0: To ja jeszcze cię tak zapytam, czy miałeś okazję już za jego pomocą robić jakieś zdjęcia? Nawet nie tyle mówię takie zdjęcia artystyczne, ale bardziej używając go za pomocą jakichś aplikacji typu, no nie wiem, Be My Eyes albo podobnych.
2: Oczywiście, że tak. A poza tym rozpoznawałem nim dokumenty, bo kupiłem sobie skaner szczelinowy, ale niestety muszę go oddać, bo coś ze sterownikami nie bardzo chcę współgrać. No i chciałem odczytać sobie kod do Wi-Fi tego skanera, bo on wysyła swoje Wi-Fi i trzeba wpisać hasło. Mhm. Więc bez problemu lockoutem odczytał mi to hasło. No i w ogóle wszystkie tamte napisy, nalepki, instrukcje nawet czytałem, szukałem języka polskiego, to też bez problemu mi się to udało. Jedyny taki mankament tego aparatu to jest taki, że nie można za bardzo tym telefonem, że tak powiem, machać. On Aha. musi być stabilny, on wtedy sobie złapie ostrość i jest okej. Okay. Jak się gdzieś ruszysz coś, to od razu ta ostrość znika i wiesz... I ten, ale jak po prostu jesteś, że tak powiem, spowolnione ruchy masz, to dasz radę. Nie można tym po prostu wywijać. Mhm. Także no, ale tak, aparat jest dość dobry. Tam chyba miałeś napisane gdzieś, ile on tam ma z przodu.
0: 50 megapikseli, ta tylnia kamera.
2: Tylnia, tak.
0: Tak. I gdzieś tu mam...
2: Z przodu było 20 tak, coś chyba.
0: Z przodu to zaraz zobaczymy. I tu jedna taka tylko uwaga, że jeżeli chodzi o jakość nagrywania materiałów,